0: praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy.
1: Minister Sprawiedliwości ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi 50 sędziowskich etatów. Przed sądem okręgowym w Toruniu stanął 20-letni Wenezuelczyk. Mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo 24-letniej Klaudii K. w toruńskim parku Glajza. Pierwszą rozprawę utajnił sąd m.in. z powodu drastycznych okoliczności sprawy.
2: Akt oskarżenia przeciwko Wenezuelczykowi dotyczy brutalnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło w czerwcu 2025 roku. Śledczy zarzucają oskarżonemu, że zaatakował młodą kobietę, gdy wracała w nocy z pracy, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego. Gdy pokrzywdzona wskutek odniesionych ran straciła przytomność, dopuścił się wobec niej brutalnego gwałtu. Akt oskarżenia obejmuje również wydarzenia z kwietnia 2025 roku. Wenezuelczyk odpowiada za to, że wymachiwał nożem w stronę swojego sąsiada w mieszkaniu, a po wyjściu na ulicę wykonał w jego kierunku gest podcięcia gardła. Z Torunia, Mariusz Luda.
1: Kobieta zmarła w szpitalu po dwóch tygodniach. Oskarżonemu grozi dożywocie.
3: To są aktualności jedynki.
1: Wysyłał podwładnym SMS-y z propozycjami seksualnymi. Stracił posadę rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Mirosław Minkina został odwołany przez kolegium elektorów. Profesor Barbara Biesiada-Drzazga, jedna z adresatek niedwuznacznych wiadomości, podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do przerwania kadencji rektora.
4: Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro uniwersytetu, a nie, powiem wprost, a nie własne korzyści. Mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie rektora to będzie tylko pierwszy krok do podniesienia odpowiedzialności. Pan Minkina chciał wejść do historii uniwersytetu. Myślę, że wszedł.
1: Uchwała o odwołaniu rektora trafi teraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam zostaną podjęte kolejne decyzje w sprawie funkcjonowania uczelni. A na koniec o ukłonie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w stronę weteranów. Będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Radni stolicy jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Dyrektor Centrum Weterana podpułkownik Katarzyna Rzadkowska mówiła, że to bardzo ważne dla całego środowiska.
5: To jest taki gest, który powstał właśnie tutaj w Warszawie, pokazujący, że tak, widzimy Was i dziękujemy za Waszą służbę. I czasami to jedno zdanie dla nas znaczy więcej niż jakiekolwiek materialne wynagrodzenia, więc bardzo, bardzo się cieszę, że doczekaliśmy tej chwili.
1: Komunikacją miejską w Warszawie bezpłatnie będą mogli też jeździć dawcy przeszczepów. W stolicy jest ich ponad 1000. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy na północnym wschodzie możliwe opady deszczu na termometrach od 7 do 11 stopni, a przed nami kolejny pochmurny dzień z przejaśnieniami głównie na północy i zachodzie. Przelotne opady deszczu w większości regionów, w centrum i na wschodzie także zagrzmi. W czasie burz możliwy silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą dziś od 16 do 20 stopni, chłodniej około 14 stopni w rejonach podgórskich Karpat.
3: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
3: Gość Polskiego Radia 24.
6: A z nami Rafał Pikuła, Spiderweb. Dzień dobry Panu.
7: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
6: Jakiś, bo Pan się też uśmiechał, tak. Ma Pan jakiś pomysł na Curaçao?
7: Znaczy ja mam pomysł taki, że w sumie tam grają sami Holendrzy, więc ja bym to nazwał Holandią Bis. Bo jak patrzyłem na składy, to tak. Chyba wszyscy zawodnicy urodzili się w Holandii, więc to jest taki z outletu zespół, jakich wiele. I przez co będę ciekaw i na pewno ich zobaczę.
6: Prawda? No niektóre z tych meczów, tak jak ten dzisiejszy o 21, są i takie o 3 w nocy, tak. Więc a jest pan kibicem w ogóle?
7: Ja jestem wielkim fanem. Ja to odliczam godziny, już minuty do mundialu i mierzę moje życie mistrzostwami świata i Europy, więc jestem tym smutnym, inteligenckim kibicem, który na dodatek nie tylko ogląda, ale też czyta, analizuje.
6: A czemu inteligenckim?
7: Śmieję się, ponieważ nabyłem drogą kupna ostatnio taki magazyn Kopalnia Sztuka Futbolu, w którym są takie eseje.

0: reportaże, teksty rozbudowane takie o piłce nożnej w kontekście społeczno-polityczno-kulturowym i absolutnie chłonę wszystkie tego typu pozycje. Więc jest to takie oglądanie piłki nożnej, gdzie jest ten cały kontekst.
1: No, rozumiem. No dobrze, niech będzie. To przyklaskujemy w takim razie.
0: Ale jest to tak samo smutne i przerażające i fascynujące jak zwykłe oglądanie.
1: Słyszał pan o tym, że to ostatnie mistrzostwo, biorąc pod uwagę, co się dzieje. I te uściski Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać.
0: Absolutnie. Wie pan,
1: ja też kibicuję, więc mnie tylko trzeba tak i możemy w tę stronę podążać, ale nie. Minister Gawkowski po decyzjach w sprawie wydatków na cyfryzację 100 miliardów złotych. To jest w sumie proporcjonalnie wcale, znaczy nie dużo mniej niż na przykład wydatki na zdrowie, na służbę zdrowia. To naprawdę jest tak potrzebne?
0: Znaczy przede wszystkim my rozmawiamy tutaj o tej, o tym przyjętym dokumencie strategii cyfryzacji państwa i uściślimy te 100 miliardów, to jest kwota docelowa, to po pierwsze, ona ma być wydana do 2035 roku i oczywiście nie znaczy to, że to ma być akurat ta kwota, może być troszkę absolutnie mniej. I jest to też strategia, która jest wielowektorowa, wieloresortowa i zakłada poważną transformację państwa, więc tak naprawdę trudno porównywać te strategie ze standardowymi wydatkami, jakie ponosi tutaj państwo, czyli na przykład na służbę zdrowia, czy emerytury, czy służby mundurowe i tak dalej, i tak dalej, bo jest to, są to pieniądze na pewien proces, który już się dzieje, bo pamiętajmy, że ta strategia cyfryzacji państwa to jest kolejny element całego procesu i ona zastępuje proces zintegrowanej informatyzacji państwa. To był projekt, który się skończył. Teraz mamy właśnie nowy projekt, troszkę przyspieszony, który jest w dużej mierze też oparty o sztuczną inteligencję, bo ten poprzedni projekt nie zakładał tak bardzo prac nad sztuczną inteligencją. To było przed rokiem 2020.
1: A teraz to już tak trochę nie mamy wyjścia, prawda?
0: To naprawdę tak. Tutaj dobrze pani redaktor zauważa, że nie mamy wyjścia i paradoksalnie zwróćmy uwagę, że te 100 miliardów to nie są tak duże pieniądze, jeśli popatrzymy, ile możemy zyskać, ponieważ projekt ten zakłada cyfryzację urzędów, usług państwowych, przez co uprości się życie obywateli i także efektywność administracji. Czyli to jest absolutnie inwestycja i tutaj też jednym z elementów ma być pobudzanie polskiego sektora nowych technologii. Więc to są pieniądze, które w dużej mierze mogą wrócić do budżetu państwa, mogą wrócić do gospodarki. Oczywiście plany są ambitne, ponieważ minister Gawkowski zapowiada, że ma być to już 5% PKB do 2035 roku, a dziś te wydatki wynoszą zaledwie niecały 1%, więc jest to kolosalny wzrost. To założenie jest naprawdę duże i też warto w przypadku tych pieniędzy, które wydają się oczywiście ogromne, spojrzeć skąd te pieniądze będą pochodzić, tak? Bo no, mają pochodzić nie tylko z budżetu państwa, ale także między innymi z funduszy unijnych, czy funduszy rozwojowych, funduszy celowych, więc tych źródeł finansowania będzie faktycznie sporo i też cały projekt będzie realizowany przez kilka resortów. Będzie to holistyczne działanie.
1: No tak, sam minister Gawkowski właściwie odpierał ataki, że te pieniądze są wydawane sukcesywnie, że to nie będzie tak za jednym razem 100 miliardów, ale pytane o to, w jaki sposób powinniśmy się oswajać ze sztuczną inteligencją w naszym życiu i czy na przykład młodzi ludzie nie powinni być już w tej chwili prowadzeni pod tym kątem, prawda? Wybierajcie te adresy, przepraszam, te zawody, a nie inne. On twierdzi, że rewolucji nie będzie. Bazował na jakichś starych przykładach, z których wynikało, że nawet wtedy, kiedy dochodziło do uprzemysłowienia różnych elementów naszego życia, to powodowało wzrost etatów i coraz więcej ludzi było potrzebnych do tego, żeby na przykład tej automatyzacji towarzyszyć.
0: Znaczy tutaj myślę, że jak

0: Jakiekolwiek porównania z ewolucją przemysłową, one się nasuwają same przez się, aczkolwiek one z jednej strony są na miejscu, a z drugiej nie do końca, bo faktycznie mamy do czynienia z ogromną zmianą, tyle że ta zmiana nie dzieje się w ciągu dekad, a w przeciągu lat, więc to jest pierwsza różnica. Druga sprawa, myślę, że fundamentalna, to nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia z rewolucją. Ja tutaj się z ministrem Gawkowskim zgodzę, ponieważ nie będzie to rewolucja. Rewolucja to dobrze brzmi w przemówieniach przedstawicieli wielkich firm technologicznych, bo oni ponieważ lubią mówić takim językiem, ponieważ to pozwala im na mocniejsze pozycjonowanie, przez co na zysk na akcjach swoich spółek. Tak. Więc ja się oczywiście nie dziwię, że oni używają takiego słownictwa. To będzie raczej ewolucja, która będzie oczywiście miała mnóstwo wstrząsów, i faktycznie mnóstwo zawodów, zajęć, działań zniknie. Pojawi się też sporo innych, tylko mi się wydaje, że fundamentalny problem, który zawsze jest w kontekście tego typu rewolucji, to jest to, że jeśli pojawi się bezrobocie, to ono będzie w pewnych sektorach tej pracy będzie dużo mniej, a w pewnych sektorach będzie brakowało pracowników. I z jednej strony automatyzacja dotknie pewnych zajęć, a pewnych absolutnie nie dotknie. Wydaje mi się, że tutaj my jak rozmawiamy o problemach z pracą, czy problemach z zajęciem, to my powinniśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym niż o sztucznej inteligencji, bo to oczywiście oni też powinniśmy znaleźć, tylko problem jest zupełnie w innym miejscu, moim zdaniem fundamentalny, czyli problem to jest demografia.
1: A właśnie.
0: Problem jest demografia. Mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo. Za 20-30 lat będziemy społeczeństwem starszych ludzi. Będziemy społeczeństwem, w którym względnie mała grupa młodych ludzi utrzymuje ogromną rzeszę emerytów. Więc tutaj...
1: To wcale nie jest taka odległa przyszłość, tak. Nawet demograficznie.
0: Tak, więc sztuczna inteligencja może tutaj się pojawić jako element, który może pomóc w zarządzaniu z tą ogromną rzeszą. Jeśli dzisiaj już mamy problem ze służbą zdrowia, to w dużej mierze wynika on z procesów administracyjnych.
1: To on za chwilę będzie jeszcze większy, wie pan, bo to...
0: Tak, więc jeżeli chcemy tego uniknąć, to rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję mogą w tym pomóc. Jeśli mówimy na przykład o tym, że jest problem z diagnostyką, sztuczna inteligencja może tutaj pomóc. Ja sobie wyobrażam niedaleką przyszłość, w której kontakt z lekarzem będzie ograniczony, a spora część procesów medycznych, czyli diagnostyki, badań i prostych zabiegów będzie wykonywana za pomocą maszyn. I to jest akurat coś, co nie zabiera pracy, a wręcz przeciwnie, pomaga ludziom. Więc tak, tylko wydaje mi się, że w tym dokumencie Ministerstwa Cyfryzacji, czy szerzej rządu Donalda Tuska, chodzi o przyjęcie jakichś sztywnych ram, bo to jest bardzo dobre w
1: jakiegoś
0: tej...
1: kierunku, jak tak, nazwalibyśmy tylko, że to tak może trochę patetycznie, ale o to chodzi, tak?
0: Tak, żeby... tylko że tutaj mamy
1: tutaj...
0: Bo za tym
1: się kryje koordynacja, plan, realizacja...
0: Tak, tylko tam, co jest ważne, mamy konkretne obszary,
1: tak.
0: Mamy konkretne obszary, mamy konkretne terminy i mamy konkretnie wskazane, kto za co odpowiada, więc jest to
1: no,
0: w końcu
1: to jest, ten plan,
0: jest to w końcu konkret. To
1: Pana
0: nie jest jakaś manifestacja.
1: Ręce i nogi, ten
0: tak,
1: pomysł?
0: Moim zdaniem ten projekt, tutaj muszę pochwalić ministra Gawkowskiego, że ten projekt ma ręce i nogi, ale oczywiście widzę sporo zagrożeń w tym sensie, że polska polityka oparta jest na kadencyjności i pytanie, co z tym zrobią następcy Krzysztofa Gawkowskiego, bo doskonale wiemy, jak to jest z wielkimi projektami. Poprzedni rząd miał wielki projekt CPK, który dziś jest w powijakach, ponieważ obecna władza nie do końca wie, co z tym zrobić. Mhm. Więc tak to jest z wielkimi projektami, że często one są zabijane nie tyle przez brak możliwości technicznych, tylko
1: przez
0: politykę.
1: Samą koncepcję, tylko
0: przez politykę, tak, bo nie będziemy robić
1: przez
0: czegoś.
1: Brak kontynuacji,
0: tak.
1: Jasne. Zdaniem pana ministra Gawkowskiego priorytetem tego planu jest przede wszystkim bezpieczeństwo odmienione przez wszystkie przypadki. Przypomnijmy sobie, co mówił na ten temat.
2: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj ma zapewnić opiekę każdemu obywatelowi. Dlatego budujemy nowe projekty. takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Jeden z najnowocześniejszych

0: i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru wsparcia cyberodporności. Mam też takie przekonanie, że bezpieczeństwo dzisiaj w tym obszarze cyber jest kluczowe dla wsparcia odporności państwa tam, gdzie jest dezinformacja.
1: Tylko czy te projekty nie wyprzedzają, delikatnie mówiąc, naszych możliwości, to znaczy moich, na przykład średniego pokolenia, i czy sprawdzą się w nim tylko kompetencje, umiejętności tych najmłodszych?
2: Nie, absolutnie nie. Tylko spójrzmy też to, o czym właśnie mówił tutaj cytowany Krzysztof Gawkowski. Chodzi o kwestię odporności. Ja też widziałem w tym dokumencie, bo oczywiście miałem szansę się z nim zapoznać. Ja widzę pewną wizję budowania niezależności. I myślę, że to jest kluczowa rzecz. Zanim przejdę do tych kompetencji, o których pani redaktor mówi, to ja bardzo mocno bym stawiał na local content, czyli wspieranie lokalnych rozwiązań. Ja bym nie chciał, żeby ta strategia cyfryzacji była znowu oparta, tak jak to było w ostatnich latach, o zagraniczne podmioty. Jak najwięcej polskich podmiotów, czyli na przykład polskich rozwiązań chmurowych.
1: Mamy takie?
2: Mamy, oczywiście. Ja wczoraj byłem na...
1: A pan minister wie, że je mamy?
2: Absolutnie, myślę, że powinien wiedzieć. Ja wczoraj miałem okazję zapoznać się z makietą mobilnego centrum danych, które będzie produkowane dla Ministerstwa Obrony Narodowej, polskiej
1: firmy. Dlaczego mobilne?
2: Mobilne, ponieważ może się przemieszczać.
1: Dlaczego ma być mobilne w tym sensie? Bo znaczenie słowa mobilne tak. Rozumiem. Dlaczego ono ma być mobilne, ma mieć możliwość przemieszczania się?
2: No bo jak pani redaktor pewnie przypuszcza, wojna jest czymś dynamicznym, więc dzisiaj linia frontu jest w tym miejscu, jutro jest w kolejnym, więc te kontenery mogą się przemieszczać i to jest właśnie ich największa zaleta. To nie jest centrum danych, które jest postawione w jednym miejscu, tak jak mamy do tej pory.
1: W które można trafić i...
2: Tak,
1: które
2: można trafić. To nawet
1: zaszkodzić,
2: nie
1: wiem,
2: to nawet nie jest kwestia ewakuacji, tylko kiedy prowadzimy operację w danym miejscu, są potrzebne ogromne moce obliczeniowe, na przykład do sterowania obroną przeciwlotniczą, czy do sterowania rojem dronów. Tu mamy to na miejscu, przenosimy to w zupełnie inne miejsce. I za tym stoi polska firma, polski Cloudfero. I ja widzę, że jest coraz więcej takich polskich podmiotów, które mogą współpracować. Niestety, z jednej strony mówi o tym minister Gawkowski, a z drugiej strony widzimy, że niestety polskie podmioty, takie jak Orlen, na przykład podpisują umowy z zagranicznymi podmiotami, czy też sytuacja absolutnie dzisiaj, InPost podpisał umowę z zagranicznym dostawcą chmurowym zamiast polskim. Czyli my na poziomie...
1: No bo może jeszcze na tę chwilę nie ma z kim podpisać takie umowy, a nie będzie czekać, wie pan.
2: Absolutnie
1: to jest być
2: albo
1: nie być.
2: Tylko tutaj dochodzi kwestia, bo ja często słyszę ten argument, że nie ma z kim. To jest takie... Proste tłumaczenie. Tak naprawdę jest z kim i umówmy się, kto jak nie polski czempion powinien podpisywać umowę z polskimi dostawcami, współpracować z polskimi firmami? Kto ma fundusze? To jest na przykład model, który jest we Francji obecny. To jest model, który jest obecny w Stanach Zjednoczonych. Tam partnerstwo publiczno-prywatne jest podstawą. I my się jako Polacy dopiero tego uczymy.
1: No dobrze, czy we Francji ci, którzy partnerują sobie, mają z tego jakieś korzyści od państwa? Bo tak. ja to tak widzę, że InPost chętnie współpracowałby z polską firmą, gdyby jedna i druga strona miała jakieś korzyści od państwa.
2: Ja myślę, że tutaj
1: nie wiem,
2: też...
1: choćby podatkowe, jakiekolwiek, tak? Dobrze, żeby skłonić do takiego partnerstwa.
2: Dobrze, że pani redaktor o tym mówi, ponieważ trwają teraz prace nad ustawą, która ma zakładać faworyzowanie polskich podmiotów w przetargach.
1: To jest ta repolonizacja, o której mówił też premier. Tak,
2: tak, to jest, można by to nazwać repolonizacją. Ja uważam, że to jest bardzo właściwe podejście. Jeśli polska firma ma dla polskiej instytucji dostarczać rozwiązania software'owe czy hardware'owe, niech ma dodatkowe ulgi, niech dostaje dotacje. To jest standard na Zachodzie. Skorzystanie z gotowych rozwiązań zachodnich jest proste, często też tańsze. Ja rozumiem, że firma X z Pcimia Dolnego czy z Trzebini wybierze najtańsze rozwiązanie, najbardziej kompatybilne i wiadomo, że będzie to rozwiązanie zachodnie. Ale od państwa, które jest odpowiedzialne nie tylko za tu i teraz, ale za przyszłość, byśmy wymagać, żeby zrobili może krok do tyłu, żeby nawet się rozbiegły i potem zrobić skok w przyszłość. No i ja tak widzę tę strategię. Mhm.
1: Naszym celem opisanym w strategii jest państwo, które załatwia i pozwala załatwić sprawy obywatelom jednym zgłoszeniem, bez papieru.

0: przez telefon z łatwą komunikacją i zbędną administracją. Strategia cyfryzacji w jasny sposób definiuje, co jest polskim celem. Odejście od papierów administracji i zapewnienie, że każdy obywatel będzie mógł korzystać z tych usług w sposób odpowiedzialny i trafny. Marzy pan o takiej sytuacji, w której owszem, urzędnik, nie wiem, miejsce, w którym pan załatwia różne sprawy, urzędnik czy, nie wiem, przedstawiciel firmy wpisuje wszystko w system i nie dostaje pan tony papieru przy okazji?
1: Tak, ja myślę, że to jest...
0: Myśli pan, że to jest możliwe?
1: Tak, jest to możliwe.
0: Ale ktoś musiałby zbudować nasze zaufanie do tego, że ten system jest wieloetapowo niezawodny.
1: Tylko to musiałoby działać, tylko mamy przykłady takich państw, gdzie to absolutnie działa. To jest Ukraina. To jest państwo, które w momencie wybuchu wojny przyniosło swoją administrację do chmury. Stworzyło cyfrowego bliźniaka swojego państwa. To jest Estonia. To już funkcjonuje. To nie jest żadne rocket science. I tutaj pani redaktor mówi o kwestii zaufania. Ja dzisiaj też miałem okazję czytać taki raport firmy Click Meeting, który pokazywał, że Polacy są coraz bardziej skłonni dopłacić do pewnych rozwiązań, jeśli ono jest polskie, jeśli ono jest tutaj gwarantowane przez i wspierane przez państwo. Więc to nie jest tak,
0: bardzo
1: że...
0: Bardzo proszę, prawda?
1: Że, tak, że my temu tutaj nie ufamy i to się zmienia. Ja powiem tak, jak ja 5 lat temu mówiłem o suwerenności czy niezależności cyfrowej, to ludzie kiwali głową. Teraz jest zupełnie inaczej. I to samo jak pani redaktor mówi. Kilka lat temu mówiliśmy, ale jak to bez papieru, tego, to się okazuje, że można. Ludzie korzystają z M-Obywatela, są zachwyceni. Blik. Też były obiekcje, czy to się przyjmie, no bo jak, płacenie telefonem, wpisywanie jakiegoś kodu. Ja teraz widzę, że każdy płaci blikiem. Jest to potrzebne. Ba!
0: Telefon wystarczy, prawda? Ale tak, żebyśmy jeszcze zdążyli, bo tych obszarów jest sporo. Pan minister marzy o tym, żeby... Większość z nas, zdecydowana większość z nas korzystała z M-Obywatela, ale żeby do tego doszło, potrzebne jest zapewnienie realizacji albo, nie wiem, no to są takie określenia, prawda, ogólne, ale chodzi o to, żebyśmy tak, wszyscy mieli dostęp do szybkich, wydajnych i bezpiecznych usług telekomunikacyjnych. Mamy?
1: Jeszcze nie.
0: No
1: to
0: właśnie.
1: Jest kwestia zmiany infrastruktury.
0: Bez
1: to jest...
0: względu na lokalizację.
1: Tak, ale tutaj musi być szeroka współpraca prywatno publiczna, czyli to, o czym mówiłem, czyli współpraca z telekomami. I tutaj powinna być też wymuszanie na telekomach inwestycji, no bo oczywiście doskonale wiemy, że są takie rejony w Polsce, gdzie tego szerokopasmowego internetu nie ma i na przykład telekomy tego nie zmieniają, bo im się to biznesowo nie opłaca.
0: A można je do tego zmusić i to zdaje się
1: można.
0: Nie byłoby bardzo skomplikowane.
1: Absolutnie.
0: Wzmocnienie infrastruktury telekomunikacyjnej to jest to, o czym pan też tak. mówi, prawda? No i kluczowe znaczenie dla realizacji tego projektu to są kompetencje przyszłości. Ale nie przyszłych pokoleń, tylko nas wszystkich. I mnie ze średniego pokolenia i pana z tego...
1: Średniego.
0: Trochę mniej średniego. I to, o czym mówiłam chwilę temu, czyli nie tylko dzieciaki, ale wszyscy.
1: Tak, tylko że to się absolutnie już dzieje, bo mamy już tego typu edukację. Ja też poza tym, że jestem dziennikarzem, to prowadzę zajęcia w szkołach. I ja widzę, że dzieci są bardzo chętne do technologii, tylko one chcą, żeby traktować tę technologię serio.
0: Dobrze, a ze mną przeprowadziłby pan zajęcia? O to mi chodzi, wie pan.
1: A z seniorami też prowadziłem zajęcia.
0: Dziękuję.
1: No i z panią też, w sensie chciałem tak znaleźć pomiędzy
0: grupami. Jasne.
1: Przepraszam, bo jak to zabrzmiało. Absolutnie, myślę, że...
0: Prawdziwie.
1: Ja myślę, że wszyscy by na tym skorzystali, tylko to musi być prowadzone w sposób transparentny, jasny i w jakimś kierunku. Bo...
0: Ja musiałabym uwierzyć, ja i powiedzmy moje pokolenie, dobrze już, dość tych uogólnień, ale musielibyśmy uwierzyć, że to jest bezpieczne. Po drugie, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć, a po trzecie, że będzie nam się to kalkulować.
1: No to ja myślę, że jest to do zrobienia, tylko musimy odzyskać jedną fundamentalną rzecz, czyli kwestię zaufania. Jeśli nie będziemy mieli zaufania do państwa, to się nic nie zadzieje.
0: Święta prawda, święte słowo, tak. I od początku naszej rozmowy o tym wspominałam. Do tego jest potrzebne też działanie nie tylko biznesowe i publiczno-prywatne, ale przekonywanie nas do tego, że warto. Rafał Pikuła, Spiders Web. Uśmiecham się. No dobrze. Jestem dobrze. Seniorką? Nie wiem. Wszystko mi jedno. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Ja dziękuję. Udanego kibicowania i oglądania meczu na Mundialu.

0: Dziękuję
1: Nie tylko
0: wzajemnie.
1: kurasą.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Profesor Bogusław Liberacki, ekonomista, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Myśli pan, ja wiem, mamy porozmawiać o tym, co się dzieje wokół nas, ale o naszych wewnętrznych sprawach. Myśli pan, że pan prezydent tym razem zaprosi nowego sędziego do pałacu do złożenia ślubowania wobec?
3: Jest taka bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jako poseł pan poseł Piotrowicz w Sejmie tłumaczył, że złożenie ślubowania wobec prezydenta nie wymaga obecności fizycznej prezydenta.
0: Ale to było w Sejmie i za dawnych czasów.
3: Tak jest.
0: Jest nagranie, mogą sobie państwo sprawdzić. My tu żadnej rzeczywistości nie kreujemy.
3: A pan sędzia Piotrowicz zdaje się, że z panem posłem Piotrowiczem się nie zgadza. Więc zostaje zatem interpretacja, czy złożenie ślubowania, że ślubuję wobec pana prezydenta i rota bez obecności pana prezydenta jest ważne, czy nie jest ważne. Wspomniany przez pani punkt 5 prawa o wykonywaniu mandatu posła Trybunału świadczy o tym, że złożone ślubowanie, tam nie jest wyszczególnione, czy ma być obecny pan prezydent, czy nie, daje podstawy do tego, żeby podjąć pracę, a zatem również otrzymywać pensję, bo ja nie wiem, czy ta czwórka sędziów otrzymuje pensję, czy nie otrzymuje.
0: Nie.
3: A pan przewodniczący Trybunału jest zobowiązany przydzielać im zadania.
0: Tak, bo wyboru dokonuje Sejm, ale żeby sędzia Trybunału mógł przyjść do pracy i zacząć tę pracę, musi złożyć ślubowanie. To jest warunek niezbędny. Pozwolę sobie, ja nie
3: Proszę,
0: wiem.
3: Przepraszam, ale może... sędziowie złożyli ślubowanie, bo nie obejmuje się funkcji, jeżeli się odmówi złożenia ślubowania. Tak. Nikt nie odmówił złożenia ślubowania.
0: Wręcz przeciwnie, sędziowie nawet wysyłali panu prezydentowi wszelkie dane, listy z danymi kontaktowymi, z numerami telefonów, żeby pan prezydent nie musiał za głęboko szukać.
3: Zdaje się, że też notarialne otoczenie. Potwierdzenie tak. tego stanu w rzeczy.
0: Mhm. Panie profesorze, jest taki, znaczy redaktor Terlikowski pozwolił sobie na takie podsumowanie. Ono mi się bardzo podoba. Jaka jest różnica między wobec a wobecności? Że jeżeli jestem lojalny wobec swojej żony, to nie tylko w jej obecności. Ja wiem, to uśmiecham się do tego, ale cóż zrobić?
3: Ale skoro mówimy o panu redaktorze Terlikowskim, przecież ślubowanie przy zawieraniu małżeństwa zdaje się, że ślubuje wobec Boga. Wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuszczę cię aż do śmierci. I ślubuje się wobec Boga bez fizycznej obecności Boga w kościele.
0: No ale ten żart miał być potwierdzeniem tej sytuacji. Tak, tak. Tutaj stanę trochę w obronie redaktora Terlikowskiego, który sobie zażartował nieco z tej sytuacji.
3: Ale
0: no
3: ja
0: dobrze.
3: Się z nim zgadzam całkowicie.
0: Mhm. Prawda? Że wobec to nie tylko w jej obecności. Dlaczego pana zdaniem pan prezydent zwleka z decyzją w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego?
3: To, że zwlekać z decyzją, nie miałbym panu prezydentowi za złe. Dlaczego? Otóż nie powinno się wydarzyć to, co wydarzyło się w Ukrainie, czyli prezydent Zełenski nie powinien w ten sposób się zachować. Dlaczego? Pierwszy powód zasadniczy, bo uważam, że brak roztropności wynika z tego, iż Rosjanie uzasadnili agresję na Ukrainę tym, że Ukraina jest, to jest państwo rządzone przez faszystów i nacjonalistów. Prezydent Zełenski potwierdza, tak, jemu faszyści i nacjonaliści, bo ukraińska powstańcza armia ma wszystkie kryteria spełniające to zakwalifikowanie jako faszyści i nacjonaliści. Po drugie, i w świetle wobec tego międzynarodowym, niechcący pokazał, że jednak coś jest na rzeczy i prezydent Putin, przynajmniej powód, czy to jest wystarczający, ale pokazał, że prawdziwy. Po drugie, prezydent Zełenski, odnoszę wrażenie, że trochę uwierzył w siebie, że jest po dobrej stronie mocy, w sensie ma szansę pokonać Rosję. Tutaj byłbym bardzo ostrożny co do szansy pokonania Rosji, bo nie wiem, do.
0: Znaczy on nie formułuje takich przekonań publicznie. Mówi tylko o tym, że przed nami przełom w najbliższych miesiącach. Mogą na to wskazywać.

0: dostawać pewne informacje z frontu, ale kto wie, czy tylko na froncie ta sprawa jest rozgrywana, bo sam Putin ma się coraz mniej pewnie.
1: To jest sytuacja wewnątrz Rosji. Mhm. Tak o to chodzi, żeby pan Putin miał się coraz mniej pewnie. No i to jest także sprawa działań sankcji narzuconych na Rosję. One są omijane, ale nie aż tak.

0: osiągalne. Poza tym odnoszę wrażenie, że prezydent Zełenski uznał, że skoro się tak bardzo liczy na świecie i również te nowe rodzaje broni są w zainteresowaniu różnych państw świata, że wobec tego może sobie na więcej pozwolić. Śmiem twierdzić, że to byłaby bardzo duża pomyłka ze strony ukraińskiej. Dlaczego? Otóż proszę zauważmy, że Stany Zjednoczone coraz bardziej wykazują swego rodzaju dezinteres tym, co się dzieje w Ukrainie. Mają swój problem w Iranie. Chiny są wspierające z Rosję i jako partner taki naturalny dla Ukrainy zostaje Europa. Europa, czyli Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, no i pozostałe państwa europejskie, nie licząc Półwyspu Iberyjskiego, bo jest on daleko. Jeżeli celem Ukrainy miały być aspiracje proeuropejskie, w tym także członkostwo w Unii Europejskiej, czy być może kiedyś w NATO, to nie należałoby sobie zrażać państw, które są bardzo ważne na drodze ku temu celowi wytyczonej przez Ukrainę. Takim państwem bardzo ważnym jest oczywiście Polska. I również...
1: No tak, tylko to, co się dzieje, wskazuje na to, że albo Wołodymyr Zełenski o tym nie wie, albo bagatelizuje tę sytuację, ten fakt, a być może nie jest sam w tym przekonaniu, skoro spotyka się w Londynie w towarzystwie Keira Starmera, Friedricha Merca i Emmanuela Macrona i nie ma tam Polski.
0: Od pewnego czasu nie widzę we wszystkich wydarzeniach Polska uczestniczy. Natomiast jest niewątpliwie pewne, że Londyn, Berlin i Paryż, proszę zauważmy, tam oczekują nas wybory, zwłaszcza w Paryżu. Jeżeli będzie wygra partia pani Le Pen, no to będzie jawny kierunek prorosyjski. Jeżeli w Wielkiej Brytanii Starmer zakończy swoją kadencję, nie jest wykluczone, że Nigel Farage będzie miał silną pozycję.
1: A przypomnijmy, to ten, który stoi za Brexitem. Tak, tak.
0: No, znam go osobiście bardzo dobrze z wielu lat w Parlamencie Europejskim.
1: No ale on się schował do mysiej dziury po tym, jak doszło do Brexitu. I teraz co? Wychodzi znowu na powierzchnię?
0: No, tak to jest w polityce. Przeczekał, no tak. Nie narażał się, nic złego nie zrobił. No i mamy oczywiście... Przepraszam.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Mamy oczywiście AfD w Niemczech. Partia AfD w Niemczech jest jawnie prorosyjska. Partia AfD w Niemczech jest jawnie zorientowana na to, żeby jak najszybciej rozpocząć współpracę z Rosją, business as usual. Także proszę się też z tym liczyć, że może się okazać, że kiedy Stany Zjednoczone wyrażają dezinteres małą Europę, Europa ma duże problemy z Chinami, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. W roku ubiegły zamknęliśmy 350 miliardami deficytu w obrotach wzajemnych handlowych między Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską.
1: To jest więcej niż wcześniej? Jaka jest tendencja?
0: To jest przyrost około 30% z rok do roku. I jednocześnie potrzebujemy dokonać reindustrializacji Europy. Jednocześnie mamy duże opory, jeżeli chodzi o tak zwaną zieloną gospodarkę. A proszę pamiętajmy, Chiny są często pokazywane w Polsce jako ten przykład państwa, które lekceważy zieloną gospodarkę. 40% samochodów elektrycznych rejestrowanych co roku na świecie jest rejestrowanych tylko i wyłącznie w Chińskiej Republice Ludowej.
1: Mamy taki kraj w Europie, który też jest liderem, to jest Norwegia.
0: To jest Norwegia, ale tam jest 90%.
1: Nawet więcej chyba. Czytałam
0: wczoraj nawet
1: taki artykuł. 40%
0: o skali całego świata jest rejestrowane właśnie w Chińskiej Republice Ludowej. I również zalewają nasz rynek europejski swoimi samochodami. No i jest pytanie, do jakiego stopnia my możemy na to pozwolić. Czyli z tego punktu widzenia Ukraina powinna się liczyć bardzo z najbliższym sąsiadem. Ja nie oczekuję tutaj jakiejś wielkiej...
1: Kto powinien o tym przypomnieć Wołodymyrowi Zełenskiemu?
0: W jakimś sensie przypomina to od czasu do czasu polski rząd. To się zdarza.
1: A w jaki sposób? To znaczy, bo panie profesorze, jeśli będziemy oczekiwali tylko podziękowań i wdzięczności, to myślę tak po ludzku nawet, nie w kategoriach dyplomacji, to możemy zirytować tę drugą stronę.
0: Ja ani razu nie wyraziłem się w tej naszej rozmowie o podziękowania i wdzięczności.
1: Nie, to ja mówię o takich politycznych oczekiwaniach, prawda? Bo często słyszymy, że należy nam się taka wdzięczność, że należy nam się podziękowanie, że oczekujemy.

0: My tego, także ja nie cytuję pana.
1: Pani
0: tylko...
1: redaktor, ta wdzięczność i podziękowanie powinny, jeżeli już mamy się w tym świecie poruszać w obie strony. Powinniśmy docenić to, że Ukraińcy stawiają tak dzielnie opór Imperium Rosyjskiemu. To oni zasługują na wielkie uznanie. Powinniśmy także wyrazić szacunek, dlatego że giną, ale Rosjan ginie znacznie więcej. Oni zatrzymują te zamiary imperialne Rosji na swoim terytorium. Więc za to też im powinniśmy wyrazić podziękowanie. I oni powinni wyrazić w ogóle całej Europie podziękowanie. Po pierwsze za to, że dostali pomoc 4 lata temu. Takie bardzo otwarte serca, otwarte domy. Za to, że dostają 90 miliardów euro w tym roku tylko z Unii Europejskiej, co pozwala im po prostu żyć i prowadzić wojnę. No i jednocześnie, że mamy w Unii Europejskiej, w państwach europejskich, ale i w NATO sojuszników, którzy także liczą się z tym, że Ukraina będzie kiedyś musiała być odbudowana i deklarują pomoc i udział.
0: No tak,
1: za 2 tygodnie
0: warunki...
1: będziemy mieć takie wielkie zgromadzenie w Gdańsku.
0: Właśnie.
1: Jak odbudować Ukrainę i kto powinien pomóc Ukrainie w odbudowie.
0: Ale tutaj Ukraina może stawiać warunki i wskazywać palcem, z kim chce współpracować, a z kim nie, panie profesorze. A jeśli jeszcze Wołodymyr Zełenski się pogniewa i nie przyjedzie do Gdańska?
1: No czy przyjedzie, to teraz jest znak zapytania.
0: Właśnie.
1: Ja sobie nie bardzo wyobrażam, że nie
0: Żeby
1: przyjedzie.
0: Go nie było.
1: Ale również Ukraińcy powinni się z tym liczyć, że to, co dostali z Unii Europejskiej, i to jest kredyt póki co. Nie powinni starać się dzielić Unii Europejskiej i zachowywać się trochę jak Rosjanie, czy Amerykanie, którzy próbują mówić, to jest dobre państwo członkowskie Unii Europejskiej, nam bliskie, my je kochamy, to jest niedobre państwo członkowskie. Mamy już takie 2 gesty dzisiaj, wczoraj, które wskazują na to, że po stronie ukraińskiej chyba następuje pewne otrzeźwienie. Gest pierwszy. Samolot prezydenta Zełenskiego wyleciał z Mołdawii, ale już wrócił do Polski, do baz.
0: Tak, wracał przez
1: Polskę. Gest drugi.
0: Polskę.
1: Mamy rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, który mówi, że będziemy jednak przyjaźń musimy wzmocnić, musimy zakopać dotychczasowe uprzedzenia i ekshumację będziemy przyspieszać, proces będzie się odbywał normalnie. Czyli z tego punktu widzenia oznacza, że sygnały, które płyną do Kijowa, z Europy, z tym także z Warszawy i zachowanie prezydenta Nawrockiego. To, co prezydent zrobił zapowiadając odebraniem orderu Orła Białego, to było swego rodzaju reakcja, pod którą bym nazwał, odbezpieczył pistolet i położył na stole. No i zdaje się, że jest jakaś reakcja na to, że jest refleksja.
0: Brutalne porównanie, ale...
1: Pani redaktor,
0: słuszne.
1: To są czasy wojenne.
0: Tak.
1: Natomiast chciałbym, żeby również nasi bracia na Ukrainie, w Ukrainie zrozumieli rzecz następującą. W świecie, w Europie zdarzały się wielkie między państwami bitwy I wojny światowej. Po 2 miliony ludzi zginęło po stronie francuskiej i niemieckiej. II wojnie światowej. Ileż zginęło Polaków? Jednak polski episkopat, potem państwo polskie pokazały, jesteśmy w stanie, nie zapominając o tym, co było, budować nową przyszłość.
0: Przecież jesteśmy w stanie Rosjanie, więcej.
1: Rosjanie
0: jesteśmy w stanie wysłać list, wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
1: Tak,
0: prawda?
1: 20 milionów Rosjanie stracili w II wojnie światowej osób zabitych przez Niemców. Nie szczędzili Niemców Rosjanie i kiedy weszli na tereny niemieckie, nie tylko zbrojnie Niemcom dokuczali. Wiemy, że to nie były przyjemne czasy dla ludności cywilnej. No i jednak dalej są w stanie z sobą współpracować. Czyli historia to jest historia, przeszłość jest przeszłość i nie powinniśmy poczynić kroków, które by budowały niechęć w państwach sąsiednich w stosunku do przypowodowaną
0: no tak,
1: przez historię.
0: Tylko też chodzi o to, żeby nie bagatelizować tej sytuacji. Nie mówię, że ktoś to robi, bo może stworzyć niebezpieczny precedens, ale też myślę o innych konsekwencjach tej sytuacji, o takich społecznych, takich między nami, że o ile rosną nastroje antyukraińskie między nami, to one mogą, ta sytuacja czy to zjawisko może przyspieszyć, jeśli ta sytuacja nie zostanie mądrze rozegrana.
1: Ja bym apelował wręcz do naszych słuchaczy. Nie dajmy się, że tak powiem, inspirować antyukraińsko. Nie daj i również do strony drugiej, nie dajmy, proszę nie prowadzić antypolskiej propagandy. to prowadzi do nich.

0: skąd. My z punktu widzenia nawet gospodarczego jesteśmy bardzo zainteresowani. Jest to nam niezbędne utrzymanie dobrych relacji. Jest tam potrzebne ci potrzebni Ukraińcy, którzy teraz pracują w Polsce, mieszkają, oni pomnażają nasz dobrobyt i siebie również ochronią przed.
1: No i często pracują w takich branżach, w których my byśmy pracować nie chcieli, prawda?
0: Więc... Tak, to też się zdarza. Nie wytykajmy ich palcem, że oni są inni czy specjalnie traktowani. I jednocześnie pamiętajmy, że również budujmy sobie naszą reputację europejską, dlatego że Polska powinna mieć za sobą wsparcie i Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i każdego innego państwa czy Unii Europejskiej w tym wspólnym celu osłabiania, systematycznego osłabiania Rosji.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Bogusław Liberacki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Nawet 5 lat więzienia przewidują te przepisy dla tych, którzy będą je łamać. Ja się uśmiecham, nasz gość też, bo jeden z gości Martyny mówi, że od kilkudziesięciu lat, tak, czekaliśmy na uchwalenie tych przepisów. Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to dlaczego kilkadziesiąt lat temu nic nie wiedzieliśmy o patostreamerach?
3: No może gazety nie pisały kilkadziesiąt lat temu o patostreamerach na YouTubie. No ale to trochę się wyzłośliwiamy już, panie redaktorze.
1: No ale jak inaczej? Jak inaczej, no, panie Kamilu? No dobrze.
3: Ja też uważam, że jednak z uśmiechem lepiej podejść niż z jakimś takim smutnym wyrazem twarzy.
1: No to ja z uśmiechem podchodzę także do informacji, która napłynęła od prezesa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że on to nawet lubi... takie bijatyki na ringu pod warunkiem, że przebiegają według rycerskich zasad. Dlatego też nie bardzo pochwala to, w jaki sposób Donald Trump będzie świętował swoje urodziny. Ale to tak a propos. No, a właściwie nawet
3: bez
1: związku. Ale
3: to nie pato streaming, to tam, prawda?
1: No, rycerski boks to nie pato boks, prawda?
3: No właśnie.
1: Tak. No dobrze, to najwyższa pora, chciałoby się powiedzieć, prawda?
3: Tak, tylko co wokół tej ustawy, wokół procedowania tej ustawy się zadziało w ostatnich dwóch dniach. Nie dość, że już sam poseł Mejza jest, delikatnie mówiąc, średnią prasę jednak. Przez to, co robił już nie tylko przez tą konferencję, na której pokazywał, jak to uleczył ten środek, czy już... Chyba wyrzuciłem szczegóły z głowy.
1: Tak, chodziło o to, że proponowano dzieciom, zwłaszcza dzieciom, jakieś terapie nowotworowe za ogromne pieniądze, które bazowały, przepraszam za uproszczenie, ale nie wiem, na ziołach.
3: Tak.
1: Znaczy na niczym sprawdzonym, tak.
3: Później były kwestie jakichś mandatów, przekraczania prędkości i na koniec...
1: 200 punktów ma pan poseł Mejza.
3: I na koniec wczoraj na zaproszenie pana posła Mejzy w Sejmie pojawił się Daniel Magikal ze swoją chyba aktualną partnerką. Plus jeszcze tam był obok nich asystent Pawła Kukiza. Więc ważna sprawa, naprawdę. No, jeśli chodzi o treści w internecie, jedna z najważniejszych, o ochronę nie tylko dzieci, a przede wszystkim dzieci, ale o ochronę wszystkich użytkowników internetu, znaczy oglądanie tego patostreamingu, oglądanie treści, które generuje patostreaming, wpływa negatywnie na wszystkich, którzy to oglądają bez wyjątku. I zrobienie wokół
1: nawet jeśli
3: tego,
1: nam się wydaje, że nas
3: lubimy to oglądać. Znaczy,
1: albo nie,
3: oczywiście...
1: że nie zostawia to w nas żadnego śladu. Ja pozwolę sobie tutaj wejść panu w słowo i dodać, że on organizował na żywo transmisję z imprez suto zakrapianych alkoholem. Wulgarny język, no to właściwie przy tym... Mhm. Mniejszy zarzut, prawda? Ale na przykład w 2020 roku został skazany razem ze swoją matką za pochwalanie zabójstwa Pawła Adamowicza. Sąd ukazał go pracami społecznymi, dwuletnim zakazem nagrywania i publikowania treści w sieci. Nie wiem, czy się przejął tym zakazem, bo nie sprawdzałam, ale to jest ktoś taki, kogo pan poseł Mejza w charakterze gościa zaprasza do Sejmu. I co więcej, ten pan sobie swobodnie do Sejmu wchodzi. Dziś czytałam o tym, że więcej tego nie zrobić. Znaczy, że dostał już zakaz, że się

0: spotkało kierownictwo Sejmu w tej sprawie i ten pan więcej właściwie do świątyni demokracji, prawda, nie wejdzie.
1: Znaczy, no, ta narracja, która tłumaczy zachowanie posła Mejzy, jest taka, że no jednak Daniel Magiera nie został pozbawiony praw obywatelskich. Nie został ubezwłasnowolniony przez te swoje działania, więc teoretycznie mógł wejść, mógł swoje zdania również wypowiedzieć. I ja nie polemizuję z tym. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Znaczy, swoje zdanie mam, ale to nie jest przedmiotem tej rozmowy. Ważne jest to, że w momencie, kiedy procedujemy ustawę, która będzie penalizowała zachowania, no, które trudno polemizować, znaczy, trudno dyskutować z tym, czy to powinno być legalne, czy nielegalne. No, są pewne takie obszary, gdzie ja może nie jestem jakimś zwolennikiem kategoryzmu, natomiast jest pewne obszary takie, które są dość oczywiste i dość oczywisty sposób wpływają na człowieka, chociaż jeżeli ten cały nurt płaskiej ziemi rozrasta się, a nie kurczy, no to w sumie nie wiem, czy już
0: jest coś,
1: są
0: co jeszcze
1: takie
0: pana
1: prawdy.
0: Dziwi? No właśnie, bo ja szczerze mówiąc nie przyglądałam się precyzyjnie zapisom tej ustawy, ale zawsze w takim, zrobię to na pewno, jeszcze dzisiaj, ale wie pan, zawsze mnie zastanawia skuteczność egzekwowania tych przepisów. Rozumiem, że nie wiem, wiele zależy od nas, bo możemy zgłaszać, prawda, informować, no ale ktoś powinien ten internet w tym celu przeglądać. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane. Obiecałam państwu, zajrzę, sprawdzę.
1: No przede wszystkim, znaczy ta ustawa pewnie nie wyeliminuje tego problemu, bo ten problem, nad tym problemem powinny pochylić się platformy, na których ten patostreaming jest obecny. I tam powinna być kontrola, na czym społeczeństwo nie tylko na gruncie prawa krajowego powinno się tym zajmować, ale też na gruncie kontaktów między, nie wiem, władzą publiczną a platformami, które te treści rozpowszechniają. Bo takiej kontroli nie ma, jeśli jest, to w tak ograniczonym stopniu, że nie ma możliwości tego powstrzymania.
0: Res Futura i te analizy, które są na waszej stronie, są ogromnie ciekawe, bo one pokazują, jak odnosimy się do spraw, którymi żyją media, dziennikarze, ile one mają wspólnego. Znaczy zainteresowanie naszych słuchaczy i ewentualnie zainteresowanie dziennikarzy najczęściej niewiele, panie Kamilu?
1: A nie jest tak za...
0: Nie jest tak źle?
1: Czasem niewiele, czasem zostają w bańkach te informacje, które są, byśmy sobie myśleli, że w mainstreamie, to one jednak są w bańkach. No ale nie wiem, no ostatni przykład z jednego pana redaktora, który proponował przypięcie urzędniczki do pręgierza nagiej. No na przykład taka sprawa przekroczyła wszystkie bańki i zmobilizowała, co ciekawe, bardzo, bardzo zmobilizowała obrońców takiego podejścia do urzędników Krajowej Administracji Skarbowej albo w ogóle urzędów skarbowych.
0: Tak, ale
1: więc są takie sytuacje.
0: Tak, przyjrzeliście się dominującym emocjom w dyskursie dotyczącym rocznic smoleńskich. Tak. Ja myślę, że to politykom też, poza sondażowymi wynikami, które śledzą, najlepszy sposób na niekorzystne sondaże? Zrobić swoje, prawda? Albo ogłosić wszystkim, że się zrobiło swoje. Ale tutaj nie jest to zwykły sondaż, bo na przykład powiem państwu, pan Kamil łapie się za głowę, nie wiem, czy na to, o czym ja mówię. Ale to taki cytat.
1: Nie,
0: no,
1: bardzo
0: to taki
1: ciekawa,
0: cytat.
1: Bardzo ciekawa teza.
0: Ale nie moja, to rozumiem, prawda? Tak, ona się często pojawia w ustach polityków, którzy nie są zadowoleni z słupków poparcia albo braku poparcia. Pogarda i znudzenie. Dominująca emocja widoczna w słownictwie: cyrk, szopka, kabaret, komedia, pajacowanie. Złość i agresja dotyczy obelg, przekleństw, wyzwisk i tak dalej. Zmęczenie i bezradność, które wyrażają się pytaniami, kiedy to się skończy, ile można, jak długo jeszcze. Wie pan co? Jakieś takie w ramach prac domowych, one nie są obowiązkowe, ale wprowadziłabym je do Sejmu, żeby tak sobie panowie wszyscy spojrzeli na te wyniki.
1: No dobra, no tutaj dwie uwagi, bo pierwsza uwaga jest taka, że te negatywne emocje, niezależnie z której strony i niezależnie w kogo skierowane,

0: będą wybijały się mocniej niż pozytywne. To jakby to wiemy, chyba że mamy taką akcję, która jednoczy Polaków. To też jest taka zbitka słowna, która jest dużą przesadą, ale no powiedzmy, że duża część Polaków jednak będzie odnosiła się pozytywnie i to jest, nie wiem, na przykład akcja Łatwoganga albo zwycięstwo, prawie zwycięstwo Maji Chwalińskiej we French Open. To są takie sprawy, które rzeczywiście powodują, że te emocje pozytywne górują nad negatywnymi. Zazwyczaj to jest wręcz przeciwnie. No i jeśli chodzi o miesięcznice smoleńskie, one trwają już tak długo, że wywołać teraz tak silne, negatywne emocje wśród Polaków, to jest naprawdę sztuka. To znaczy, to trzeba jakoś docenić. I ja nie mówię tego z przekąsem, bo naprawdę, ile lat już to trwa. I Polacy, nie wiem, jak sobie badamy kolejną sytuację związaną na przykład ze Zbigniewem Ziobro, albo z jakąś sytuacją, która się wydarzyła kiedyś. No to pojawią się jakieś emocje, ale generalnie szybko przycichną. A tutaj, miesiąc w miesiąc, znowu ktoś coś zrobił podczas miesięcznicy. Znowu musimy tą martyrologiczną część funkcjonowania Polski wywyższać nad wszystko inne, co się dzieje.
1: Jasne, tylko że żywot informacji w przestrzeni publicznej czy w globalnej wiosce, w której żyjemy, jest krótki, a tutaj ktoś bardzo się stara o kontynuację tych zdarzeń i to pewnie dlatego. Nie wiem, czy jest taka jest takie kryterium w waszym badaniu, jak swojego rodzaju przyzwyczajenie, które powoduje, że jesteśmy... Przychodzi taki moment, że oczekujemy nawet, tak?
0: Ale jak się pojawia przyzwyczajenie, to się też pojawia znudzenie. Znaczy, przyzwyczajamy się do czegoś i później nie wywołuje to tak jak w związku, pani redaktor. Na początku jest super emocjonalnie, a później jest przyzwyczajenie. To nie oznacza braku uczuć oczywiście, ale są jednak, no wszyscy to znamy, ale nie tylko z relacji miłosnych, relacje mogą być koleżeńskie, przyjacielskie przecież. Później to wszystko jest trochę bardziej stonowane. I to powinno też pokazywać się w komentarzach Polaków i w internecie. A jednak, nie jednak, tutaj nas to rozpala bardzo.
1: No dobrze, ale pojawiają się w tych związkach, o których pan mówi, takie suspensy, na przykład jak minister Kierwiński, akcja Silna Polska, wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Tak. Zasięg w sieci 8 milionów, co to jest za informacja?
0: Że przekroczyło bańki, że ta informacja przekroczyła bańki.
1: Ale chodzi o udział, uczestnictwo, o
0: nie, chodzi o
1: klikalność.
0: To, że najprawdopodobniej ta 1/3 dorosłych Polaków tę informację zobaczyła.
1: Wie, o co chodzi, tak, mniej więcej. No tak. To bardzo duży zasięg.
0: Bardzo duży zasięg. Tak. Jak na kolejne wotum zaufania, czy tam wotum nieufności, no to rzeczywiście to jest dużo.
1: I kto zwyciężył tutaj z narracją? Prawo i Sprawiedliwość, które przekonywało nas, że w policji jest chaos i minister nie ma kontroli nad swoim resortem, a przez to nasze bezpieczeństwo jest zagrożone? Tu w taką pigułkę zbieram. No i związki partnerskie, tak? Że to przeciwko konstytucji. Co tam jeszcze było w tych zarzutach? No, jeszcze parę argumentów.
0: Cała lista.
1: Cała lista, tak. Czy ci, którzy bronili pana ministra i twierdzili, że MSWiA ma same sukcesy?
0: Jak sobie dzisiaj popatrzymy na te komentarze, to oczywiście będzie trochę inaczej wyglądało niż wczoraj. Natomiast ta sprawa jeszcze się skleiła z jedną rzeczą, otóż zatrzymaniem dziennikarza Leszka...
1: K.
0: Że to jest pewnego rodzaju zemsta polityczna, etc. I to akurat było w tym samym dniu, kiedy wotum zaufania się dokonywało w Sejmie. Narrację tutaj często jest tak, że nawet jeżeli chodzi o polityka z lewej czy z centrum, to narrację przyjmują te konta, które są jednak przeciw. Ale jak sobie popatrzymy na przykład na opinię dotyczącą tego, czy minister Kierwiński jest w gruncie rzeczy dobrym ministrem, no to mamy delikatną przewagę tych komentarzy pozytywnych nad negatywnymi. No ale jeżeli 40 parę procent

0: Polaków w komentarzach już po odsianiu botów, już po... Znaczy z dużo większą pewnością wiemy, że to są prawdziwi ludzie, którzy postanowili wypowiedzieć się na ten temat. Jeżeli 40 kilka procent uważa, że to nie tak powinno tutaj wszystko się dziać w ministerstwie, no to to jest dużo. Znaczy to tam powinna się zapalić lampka. Przecież wiadomo było, że to wotum zaufania, znaczy, że to...
1: Że próba odwołania pana ministra się nie powiedzie. Ale panie Kamilu, to jeszcze na koniec, bo to jest też ciekawe. Leszek K. to Leszek Kraskowski, tak pisze o nim, pisze o nim prasa, więc nie będę też inaczej tego robić. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Uwaga, za nielegalne posiadanie broni i groźby pod adresem komendanta powiatowego policji w Piasecznie. Prokurator Antoni Skiba mówił tak. Napisał, że jedzie z pistoletem, żeby zastrzelić komendanta i będzie próbował zastrzelić wszystkich, którzy będą go powstrzymywać. I ta lawina poparcia dla pana Leszka Kraskowskiego jest zdumiewająca.
0: Dojmująca.
1: Dojmująca, prawda? I fala krytyki też pod adresem pana ministra Kierwińskiego za taką sytuację. Nie dokładam do tego żadnej interpretacji, to tylko fakty podane przez prokuraturę. Musimy kończyć z żalem. Stwierdzam, Kamil Smogorzewski, Res Futura, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rozpoczęło się prawdziwe święto wszystkich fanów piłki nożnej. W Meksyku odbył się wczoraj mecz otwarcia Mistrzostw Świata, w którym gospodarze 2-0 pokonali Republikę Południowej Afryki. Mundial rozgrywa się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kibice na całym świecie trzymają kciuki za swoich piłkarzy. Z fanami różnych drużyn i przedstawicielami kilku państw rozmawiała w Barcelonie Agata Król.
1: Mieszkam we Francji, ale moją drużyną jest Algeria. Chcę, żeby ten kraj zdobył mistrzostwo i stał się mistrzem świata. Będę oglądał w telewizji mecz Algeria-Argentyna. Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem. Która drużyna jest pana ulubioną? Hiszpania oczywiście. Jestem Hiszpanem. Jestem z Walencji, więc Hiszpania. Myśli pan, że wygrają? To trudne. Kibicuję także Argentynie, bo to być może ostatni Mistrzostwa Świata Messiego. Moją ulubioną drużyną jest Moto Jelcz Oława. To mała drużyna z mojego rodzinnego miasta i jedyna drużyna, jaką znam. Z jakiego miasta?
2: Oława, in Poland.
3: Miło pana poznać.
2: To miło. Także ja tylko chodzę na mecze Moto Jelcza, ale jestem wielkim fanem. Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
0: W Mistrzostwach Świata bierze udział rekordowe 48 reprezentacji. Jak słyszeliśmy, nie ma wśród nich biało-czerwonych. Nie zabraknie jednak polskich akcentów. Jednym z 50 arbitrów jest Szymon Marciniak. W polskim zespole sędziowskim są też asystenci Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski. Finał turnieju 19 lipca. Eksperci pozytywnie oceniają przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę o zakazie patostreamingu. Najmłodsi już w wieku wczesnoszkolnym narażeni są na to zjawisko, mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: Mimo ograniczeń regulaminowych do serwisów społecznościowych czy serwisów udostępniających materiały wideo powszechnie mają dostęp już dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to dla nich to są treści, które mogą je przestraszyć, zaniepokoić. Treści, które mogą też w przyszłości naśladować, treści, które mają wpływ na wartości, na światopogląd.
0: Przegłosowana w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Donald Trump poinformował o odwołaniu zaplanowanego ataku.

0: ataku na Iran z powodu osiągnięcia porozumienia z Teheranem. Nie potwierdził tego jednak ani Iran, ani Izrael. Amerykański prezydent wcześniej ogłaszał już zawarcie pokoju z Iranem, co później nie miało miejsca.
1: Donald Trump z przekonaniem mówił, że uzgodnił z Iranem bardzo szczegółowe porozumienie w sprawie zakończenia konfliktu. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Zapytany, skąd jego przekonanie, że tym razem porozumienie zostanie zawarte, Trump odpowiedział, że Iran został zmuszony do ustępstw w wyniku amerykańskich ataków z ostatnich dwóch dni. Wszyscy zatwierdzili porozumienie. Teraz je tylko trzeba uściślić. Iran nie będzie mieć broni nuklearnej. Wcześniej Trump ogłosił kolejne uderzenia na Iran, ale po kilku godzinach oświadczył, że je odwołuje. Krytycy żartują, że to 37. porozumienie z Iranem, które ogłasza amerykański prezydent jako pewne. Żadne z wcześniejszych nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze zaproszenie na 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jutro na PGE Narodowym w Warszawie będzie można wziąć udział w eksperymentach, zobaczyć pokazy naukowe, spotkać się z naukowcami i dziennikarzami oraz dowiedzieć się wiele o otaczającym nas świecie. W tym roku wydarzenie się odbędzie pod hasłem Z życia wzięte.
3: Jak mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia, w trakcie tej wyjątkowej imprezy na własnej skórze przekonamy się, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda.
4: To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą.
3: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Sobotni piknik rozpocznie się o 11:00, tak w ramach przypomnienia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga też wcześniejszej rezerwacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami kolejny pochmurny i deszczowy dzień. W centrum i na wschodzie możliwe burze i towarzyszący im silny wiatr. Na termometrach maksymalnie od 16 do 20 stopni w większości regionów.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: W naszym studiu Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu Więź.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zaczynamy od wątków związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. To już drugi tydzień, jak dyskutujemy o polskiej reakcji na ukraińskie upamiętnienie bohaterów UPA. No właśnie, tej reakcji nadal brakuje.
6: Brakuje, bo i właściwie nie było do końca pomysłu, jak na to odpowiedzieć, prawda? Widać, że z tego są dwa wnioski, wydaje mi się, główne. Po pierwsze, jednak jesteśmy jakoś zaskoczeni decyzją prezydenta Zełenskiego. Zresztą być może są nią zaskoczeni sami Ukraińcy i być może nawet zaskoczony jest sam prezydent Zełenski tym, co zrobił. W tym sensie, że ci komentatorzy, których też próbuję śledzić, także ci ukraińscy, którzy znają trochę kulisy polityki ukraińskiej, mówią, że bardzo możliwe, że sama decyzja była absolutnie spontaniczna i tak naprawdę zrobiona na potrzebę chwili, trochę podsunięta w pewien sposób prezydentowi Zełenskiemu i nikt tak naprawdę nie pomyślał o tym, jakie mogą być jej konsekwencje dla nas w Polsce. No i zaskoczeni są więc jakoś tam może Ukraińcy, zaskoczeni jesteśmy my. Prezydent Nawrocki, prawda, wyszedł z tą propozycją odebrania orderu dla prezydenta Ukrainy. Natomiast cała sytuacja jest rzeczywiście stawia nas w kropce, bo prawdopodobnie każe całościowo zrewidować pomysł na to, jak te relacje z Ukrainą kształtować w sposób partnerski. Partnerski, czyli też taki, w którym będziemy potrafili na zrywanie tego partnerstwa jednostronne jakoś odpowiedzieć w sposób właśnie odpowiedni.
5: A Ukraina zerwała to partnerstwo jednostronnie, tą decyzją?
6: Nie całościowo. Mówię, że w tym konkretnym jednej decyzji ona ewidentnie zrobiła to kompletnie nie patrząc na względy, racje polskie. jakby zupełnie jej ignorując i w tym sensie postąpiła wbrew partnerstwu, które mamy, które powinniśmy mieć, które jest w interesie obu naszych krajów i jest absolutnie strategicznie kluczowe dla nas i dla Ukraińców.
5: Ale słusznie zwrócił

0: Pan uwagę, że tak na dobrą sprawę Polska nie ma odpowiedzi, nie wymyśliła w jaki sposób odpowiedzieć, bo to rozumiem, że odebranie Orderu Orła Białego jest takim porywem też emocji, pewnego rodzaju symbolem. Rząd prowadził na niwie, próbował na niwie dyplomatycznej, prowadził rozmowy, które jak premier sam przyznał zakończyły się fiaskiem, ale tak na dobrą sprawę w jaki sposób skutecznie oddziaływać na Ukraińców, żeby brali pod uwagę naszą wrażliwość, naszą tożsamość, no brakuje tak na dobrą sprawę.
1: Być może w tym sensie rzeczywiście brakuje, być może w tym sensie jakąś formą odpowiedzi najlepszą byłaby użycie soft power. Znaczy niekoniecznie może zrobienie z tego jakiegoś wielkiego teatru politycznego, w którym będziemy no właśnie odbierali sobie nawzajem to czy tamto odznaczenie, albo nie wiem, może uhonorujemy jakiegoś, nie wiem, polskiego działacza z Galicji na przykład, który był antyukraiński. No to też absurdalne, znaczy to można robić absurdalnie. Być może trzeba bardziej właśnie po linii soft power. Zobaczcie, prezydent Zełenski tutaj nominuje, czy podwyższa rangę UPA przez nadanie jednej z jednostek wojskowych, prawda, patronatu tej historycznej formacji. A zobaczcie, co ona właśnie proponowała. Znaczy, zróbmy to w takiej kampanii trochę właśnie soft power, że UPA było formacją skrajnie nacjonalistyczną, formacją antydemokratyczną, quasi czy protofaszystowską w niektórych swoich odłamach. Był to program absolutnie niezgodny z tym, czym dzisiaj jest Ukraina, jaka jest Ukraina, czym chce być Ukraina, chce być europejska i demokratyczna i tak naprawdę ona ma problem większy z klasą polityczną jako całością niż ze społeczeństwem, które chce być takie. Znaczy widać, że tam jest rozjazd, że tak powiem, gdzie ta klasa polityczna jest dużo bardziej, bym powiedział, autorytarna momentami. Więc zobaczcie sami, to co robi Zełenski jest wbrew temu, kim jako Ukraińcy jesteście, więc być może trzeba to kierować w kierunku właśnie zwłaszcza Ukraińców w Polsce.
0: To jak myślisz, dlaczego prezydent Nawrocki teraz się wstrzymuje z tą decyzją? Tutaj pojawia się kilka tropów. I urodziny prezydenta Donalda Trumpa, że to nie ten czas, skoro w niedzielę obchody konferencja o odbudowie Ukrainy. No i podejrzenie, że jeśli odbierzemy Order Orła Białego, to Zełenski do Gdańska nie przyleci, a tym samym cała ta konferencja o odbudowie Ukrainy okaże się klapą. Jakim tropem byś szedł?
1: Myślę, że mamy trzy główne możliwości tak naprawdę i to tak trzeba je chyba sprawdzać. Po pierwsze, średnio dobra jest taka, że po prostu obecnie czy to prezydent, czy rząd trochę szukają takiego sposobu reakcji, który będzie najbardziej korzystny na rynku wewnętrznym. Powiedziałem średnio dobra, raczej zła byłaby opcja, raczej bym powiedział, ale nie najgorsza jeszcze. W tym sensie zła, że no jeśli wszystko w polityce międzynarodowej i relacjach międzynarodowych kierujemy polityką wewnętrzną, to robimy dokładnie to, co zrobił prezydent Zełenski. To znaczy, on też się kierował tą decyzją trochę spontanicznością, a trochę polityką wewnętrzną i takim próbą ugładzenia sobie relacji z prawicą ukraińską. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, być może najlepsza, byłaby taka, że po prostu trwają jakieś jednak zakulisowe negocjacje, rozmowy między rządem a prezydentem właśnie w celu skoordynowania odpowiedzi na to wszystko. I to było, wydaje mi się, bardzo dobre. Być może w tym wariancie mądrością byłoby jakieś odwołanie się do europejskich instytucji. Pamiętajmy, że ewentualny konflikt na polu historycznym między dwoma krajami członkowskimi, starającymi się o członkostwo, już w historii Unii Europejskiej był precedensem, żeby zwolnić negocjacje akcesyjne. Więc w tym sensie Polska może też do tej europejskiej tożsamości się odwoływać i próbować jakby pokazywać Ukrainie, że nie tędy droga. I najgorsza opcja z tego wszystkiego byłaby taka, że jest jakiś sygnał ze strony na przykład amerykańskiej administracji. A wiemy z historii tej prezydentury, że te relacje bywają kluczowe w podejmowaniu decyzji.
0: Żeby się nie eskalować.
1: Tak.
0: Zobaczymy, jak ułoży się ta historia w najbliższych dniach, a my zmienimy temat. Chwilę, dosłownie dwoma zdaniami o tym, że Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku szefa MSWiA. Ta wczorajsza debata w Sejmie, no, mało merytoryczna, dużo krzyków było. W sumie czy to zaskoczenie i sam wniosek i obrona tego wniosku?
1: Premier Tusk powiedział przed głosowaniem, że jest spokojny jak głaz. I myślę, że do tego tak samo powinniśmy podejść. To znaczy, trzeba być spokojnym jak głaz. To był teatr polityczny. Wiadomo było, że Marcin Kierwiński się obroni. A czy są merytoryczne podstawy do jego odwołania? Ewidentnie kilka zarzutów było. Wydaje się, że kilka z nich jest trafnych. Natomiast

0: Natomiast w praktyce, przy w miarę stabilnej większości parlamentarnej, takie wnioski właściwie będą zawsze przepadały. No chyba, że jest naprawdę arcykontrowersyjny problem z ministrem czy ministrą, jak było w przypadku Pauliny Henning-Kloski, ale nawet ona przeszła przez to sito, więc właściwie nie ma o czym mówić więcej.
1: Tak, zgadzam się w pełni. To zmienimy temat i przeniesiemy się na koniec do Krakowa. Monika Piątkowska została w tym tygodniu zaprezentowana, tak samo jak Daria Gosek-Popiołek, jako kandydatki odpowiednio Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz nowej Lewicy. Mnogość kandydatów w Krakowie, mało rozpoznawalnych centralnie nazwisk. I teraz mam taki dysonans, bo z jednej strony mówimy, że ta kampania będzie interesowała nas wszystkich, także na poziomie centralnym, a z drugiej strony ona jest bardzo zakotwiczona lokalnie.
0: Zgoda i dlatego ja się trochę boję tego tematu, przyznaję. To znaczy, rzeczywiście uważam, że jak ktoś nie zna dobrze Krakowa...
1: I nie, dlatego nie rozmawiajmy o Krakowie, porozmawiajmy o tym, o tej otoczce centralnej wokół Krakowa.
0: Tak, tak, tak, jasne. Tylko dokończę, że rzeczywiście Kraków jest specyficzny jako miasto i rządzi się swoimi prawami i faktycznie jest tak, że tutaj są te dwa czynniki, nie? Że ten lokalny, który ewidentnie jest specyficzny, a drugi jest ten ogólnokrajowy, w którym, no kurczę, to jest ciekawe, tak? Bo mamy odwołanie prezydenta miasta, dużego miasta. Mamy prezydenta z KO, który został odwołany, czyli też z formacji, która, no co by nie mówić, no rządzi większością polskich miast, czy dużych miast, o tak. I jest to niezwykle kontrowersyjna sytuacja, więc wybory następcy, czy następczyni przykuwają uwagę i wydaje mi się, że w tym wszystkim... No właśnie, czy to ma jakieś konsekwencje dla wyborów ogólnopolskich? Na pewno jest to okazja do mobilizacji wyborczej. Jest to na rok przed wyborami parlamentarnymi i w tym sensie jest to też okazja do mobilizacji sztabów, prób tego, co działa na elektoracie.
1: Odkurzenia struktur.
0: Odkurzenia struktur. Wiemy, że premier Tusk tutaj zadziałał bardzo mocno w tym aspekcie.
1: Zmiótł te struktury po prostu.
0: Więc to ma faktycznie przełożenie ogólnopolskie, chociaż ja nie jestem przekonany, że to będzie takie przełożenie jeden do jednego. Nie? To znaczy, że jednak te czynniki lokalne są co najmniej równie, jeśli nie ważniejsze.
1: No i tutaj jeszcze jest pytanie o Łukasza Gibałę, tak, i o niego jako czarnego konia tych wyborów, bo prawdopodobnie w drugiej turze, jeśli Gibała wystartuje, nie będziemy mieli takiego klasycznego starcia Platforma kontra Prawo i Sprawiedliwość, tylko może to będzie właśnie Łukasz Gibała kontra ktoś, kto wygra to drugie miejsce, a teraz trudno przewidzieć.
0: Trudno przewidzieć dokładnie, przez to też mnogość kandydatów. Mamy naprawdę nazwiska tam ciekawe i lokalnie, i ogólnopolsko. Prawda? Były szefniku pan Marian Banaś. Bardzo ciekawa kandydatura.
1: Znam jeszcze ciekawszą Mariannę Schreiber.
0: Marianna Schreiber, tak. Wspaniałe rzeczy będą się działy pewnie w tej kampanii. Przepraszam, wspaniałe, tak, w tym sensie takiego...
1: No i oczywiście uzbiera podpisy, żeby wystartować. To też będzie...
0: To prawda.
1: Chociaż przy tych zasięgach obawiam się, że może to być możliwe.
0: Może tak się zdarzyć. Rzeczywiście... To, co wydaje mi się też ciekawe, zobaczymy właśnie jego panie Daria Gosek-Popiołek, bo na ile rozumiem Kraków, właściwie znowu pytanie, ale ja też rozmawiałem z kilkoma osobami z Krakowa na ten temat. Wydaje się, że gdyby nie to słynny rozłam w partii Razem, gdyby ona startowała z tych list, miałaby niemałe szanse, że na dobry wynik. Tymczasem w momencie, kiedy jest jednak podział między partią Razem a nową Lewicę, te szanse jednak malają.
1: I ostatnie pytanie, czy ta formuła startu Moniki Piątkowskiej, że to nie jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej wspierana przez PSL, tylko kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Czy to jednak nie daje nam do myślenia w kontekście zapowiedzi tych takich buńczucznych deklaracji ludowców, że oni samodzielnie wystartują w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych?
0: To jest jedna z tych rzeczy, które uważam, że nie ma jeden do jednego właśnie przeniesienia kontekst krajowy. Okay. To znaczy... PSL według tego, co wiem, jak śledzę też badania, nie tylko sondaże, ale też takie pogłębione badania nad geografią wyborczą, ma spore szanse, żeby do tego Sejmu wejść. Faktycznie to będzie takie 5-6%, więc to jest zawsze ryzyko, ale te spore szanse ma, żeby wyjść indywidualnie, natomiast...
1: Ale ryzyko też olbrzymie.
0: Olbrzymie ryzyko, ale też pamiętajmy, że PSL, no ono potrafi zrobić wszystko, tak? To znaczy, jeśli trzeba będzie wystartować samemu, czy z koalicją, czy dogadać się jeszcze z innym partnerem, to oni to zrobią.
1: Poza tym, moim zdaniem, z punktu widzenia ludowców, lepiej jest schować na chwilę szyld do szuflady i wprowadzić 20 posłów do Sejmu, niż trwać przy własnym szyldzie i nie wprowadzić nikogo.
0: No niewątpliwie tak, dlatego tutaj będzie po prostu prosta arytmetyka decydowała i to, co będzie wskazywała w przyszłym roku pewnie wiosną, no to będzie taka decydująca.

0: tym momentem, żeby określić się.
1: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Dzięki wielkie za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dzięki, dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu, zresztą przysłuchujący się temu, co przed chwilą mówi Agnieszka Drążkiewicz, pan Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie ambasadorze, chciałbym zapytać o Armenię, ale mam nadzieję, że zdążymy jeszcze o tym porozmawiać. Natomiast chyba nie sposób nie zacząć jednak właśnie od kwestii polsko-ukraińskich, no i od kwestii orderu Orła Białego. Czego pan się spodziewa?
4: Nie wiem, czego się spodziewać. Mogę powiedzieć, na co mam nadzieję. Mam nadzieję, że te bardzo niepotrzebne, bardzo szkodliwe zgrzyty, powiedzmy, polsko-ukraińskie zostaną załagodzone, bo to szkodzi. To szkodzi, ja nie patrzę nawet z punktu widzenia interesów Ukrainy. Oczywiście szkodzi to Ukrainie, ale szkodzi to również to bardzo interesom polskim, zarówno na krótkim, jak i w długim dystansie. Wobec tego mam nadzieję, że od drastycznych gestów zarówno jedna, jak i druga strona się powstrzymają. Czyli liczyłbym na to, że pan prezydent tą całą procedurę odbierania orderu Orła Białego wstrzyma, zwłaszcza, że no, ta procedura nie ma analogii właściwie historycznych, a te, które mam, są bardzo niedobre.
3: No ale to w takim razie dwie kwestie. Pierwsza kwestia. Liczy pan na to, że Ukraina wykona jakiś pół kroku wstecz? I na czym te pół kroku miałoby w tej sytuacji wyglądać?
4: Znaczy pół kroku. Ja myślę, że obie strony tu powinny wykonać pół kroku wstecz. Ukraina rzeczywiście niezręcznie się zachowała, używając tej nazwy bohaterów UPA. Bez względu na, już nie chcę wchodzić w rozważania historyczne, na ile to jest uzasadnione, na ile nie ze strony ukraińskiej. Natomiast nasza reakcja była reakcją zdecydowanie nadmierną i ja się obawiam, że to był wynik tego, że przez seria błędów całego świata politycznego doprowadziła do zupełnie nieuzasadnionego wzrostu nastrojów ukraińskich wśród obywateli. Wobec tego politycy no, boją się w tej chwili wykonać jakikolwiek gest łagodzenia w kierunku Ukrainy, no bo wtedy natychmiast opinia publiczna będzie oburzona. A z kolei ta fala nastrojów antyrosyjskich, antyukraińskich ma w gruncie rzeczy źródło w wieloletniej, konsekwentnej propagandzie suflowanej z Moskwy, która tak pomału zaczęła jednak do Polaków docierać. Być może najważniejszy wniosek z tego wszystkiego to jest, panie redaktorze, taki, że my przegrywamy wojnę kognitywną i jeszcze udajemy, że o tym nie wiemy.
3: No to w takim razie jeszcze jeden wątek, bo oczywiście order Orła Białego to jest rzecz bardzo ważna. Zresztą jeszcze do jednego artykułu, do jednego komentarza będę chciał powrócić, ale kolejna sprawa, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. W Sejmie pojawił się projekt uchwały dotyczący upamiętnienia ofiar UPA na Wołyniu. Trudno go też nie połączyć z tym, co się w tej chwili dzieje.
4: Tak, przy tym w tej drugiej sprawie to jest kwestia niesporna, dlatego że niewątpliwie zbrodnia wołyńska była zbrodnią wojenną, być może była zbrodnią przeciwko ludzkości, to wokół tego jest pewna dyskusja, ale niewątpliwie było to coś, co nie podlega sporowi. Były to działania zbrodnicze, były to działania skandaliczne i wobec tego uczczenie tych ofiar jest bezdyskusyjne.
3: Uczczenie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i jednocześnie w tej samej uchwale potępienie OUN-UPA.
4: Potępienie OUN-UPA na Wołyniu, jak najbardziej tak. Tylko my z kolei w Polsce nie bardzo pamiętamy, że mamy trochę dwa obrazy UPA. Mamy OUN-UPA, które rzeczywiście było organizacją mordującą Polaków w sposób konsekwentny, szczególnie na Wołyniu. Natomiast UPA w oczach Ukraińców to jest z kolei organizacja, która przez ponad 10 lat, do połowy lat 50. walczyła partyzancko z Sowietami na terenie Ukrainy. Wobec tego tu mamy potępienie zbrodni OUN-UPA na Wołyniu. Jak najbardziej tak. I być może tego powinniśmy oczekiwać od strony ukraińskiej, żeby dokonała tego rozdziału. że to, że

0: jednostka wojskowa to są, nie wiem, bohaterowie UPA po roku 45 na przykład, prawda?
1: No to przepraszam, to może być właśnie te pół kroku wstecz?
0: Być może tak. Ja nie siedzę w głowach naszych polityków i komentatorów, którzy decydują o tym. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ze strony ukraińskiej tego typu gest byłby wyjściem naprzeciw. Nie wiem, czy wystarczającym z punktu widzenia naszych z kolei oczekiwań.
1: No to jeszcze jedna kwestia związana z kapitułą, z orderem Orła Białego. W Rzeczpospolitej Jacek Czaputowicz: w sporze z Ukrainą Polska mrugnęła pierwsza. I dalej możemy przeczytać. Zapowiedź odebrania Załońskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły. Stała się demonstracją politycznej bezsilności.
0: Trudno się tutaj spierać z Jackiem Czaputowiczem. Ja ten tekst już kiedyś cytowałem publicznie i wydaje mi się, że tutaj minister Czaputowicz ma sporo racji. No po prostu musimy uświadomić sobie jedną rzecz. Jako Polacy, nie jako polscy politycy, tylko jako Polacy, musimy uświadomić jedną rzecz, że dobre relacje polsko-ukraińskie to nie jest tak, jak niektórzy komentatorzy piszą, uleganie Ukrainie, ukrainizacja Polski. No, różni durni różne rzeczy mówią. To jest realizacja polskiego interesu narodowego. Na Boga. Od 100 lat najmądrzejsi polscy pisarze polityczni i politycy powtarzają, że kluczem do siły Polski na wschodzie są dobre relacje z Ukrainą, jest niepodległość Ukrainy. Więc czytajmy to, co napisał Bocheński, Bączkowski, Giedroyć, to, co robił Piłsudski w tej kwestii, i zastanówmy się, jakie są polskie interesy narodowe. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, czy lubimy, czy nie lubimy Ukraińców. To jest kwestia tego, że polski interes jest taki, żeby Ukraińcy nas lubili.
1: No, pytanie tylko, czy rzeczywiście nas lubią i czy nie jest trochę tak, że nawet jeżeli będziemy się rzeczywiście...
0: Lubili, ale przestali.
1: No, można powiedzieć, że szybko poszło w takim razie. Bo możemy oczywiście powoływać się na politologów, możemy się powoływać na ludzi, którzy rzeczywiście bardzo dużo życia i pracy poświęcili na opisanie tego, jak powinna wyglądać nasza polityka na wschodzie. Natomiast pytanie brzmi, czy nie jest trochę tak, że Ukraina nam w tym za bardzo jednak też nie pomaga?
0: Nie pomaga, oczywiście. Znaczy, ja mam wrażenie, że prezydent Zelenski ma poczucie tego, że jest globalnym celebrytą. Ma poczucie tego, że...
1: Że wolno mu trochę więcej, przepraszam, tak zapytam.
0: Nie, ale ma poczucie również tego i to rzeczywiście czasami bywa irytujące, że Ukraina krwawi, Ukraina walczy, wobec tego Ukrainie wolno więcej na arenie międzynarodowej i inni powinni się z tym liczyć. Nie czują czasami właśnie wrażliwości strony polskiej, a czasami po prostu prowadząc politykę na granicy budowania zgrzytów z Polską, co jest wbrew interesom Ukrainy również, to jest oczywiste, ale myślę, że rachunki błędów po obu stronach są długie i kiedyś, jak skończy się ta wojna, jak będzie można z Ukrainą rozmawiać jak z partnerem, który nie jest bity przez naszego wspólnego przeciwnika, tylko odbudowuje się pokojowo, wtedy będziemy mogli spokojnie o tym porozmawiać, bo jak mówię, te listy błędów są długie i smutne w gruncie rzeczy.
1: Ale nie brakuje głosów mówiących o tym i nie chcę od razu stawiać znaku równości pomiędzy tymi głosami, a właśnie tymi różnymi hejterskimi określeniami, hejterskimi komentarzami, które się nasiliły szczególnie w ostatnim czasie. Ale nie brakuje takich komentarzy mówiących o tym, że gdy Ukraina stanie na nogi, Ukraina rzeczywiście upora się z Rosją, to przy takim potencjale, jaki mają Ukraińcy, jeżeli dobrze go wykorzystają, to tak naprawdę mogą być jeszcze trudniejszym partnerem dla Polski. Jeszcze trudniejszym sąsiadem.
0: Tego się obawiali ci pisarze polityczni, których cytowałem. Natomiast pamiętajmy, że Ukraina jest potwornie zniszczona. Przez całe pokolenie Ukraina się będzie odbudowywać. To nie jest tak, że Ukraina nagle stanie się groźnym przeciwnikiem, który będzie od Polski czegoś żądał, bo Ukraina będzie, mówię, co najmniej przez jedno pokolenie to będzie trwała odbudowa, żeby Ukraina mogła realnie partycypować w życiu międzynarodowym i gospodarczym, i politycznym, więc tego bym się nie obawiał. Poza tym, no, znowu, przestańmy mieć takie

0: dziadowskie podejście do polityki. Polska jest krajem silnym, znaczącym, silnym gospodarczo, budującym silną armię, mającym mocną pozycję międzynarodową. No, obawiamy się kraju, który jest zdemolowany przez wojnę. No, to jest absurd jakiś.
1: To panie ambasadorze, to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, ostatnie pytanie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Pod koniec czerwca w Gdańsku na konferencji, która właśnie ma być poświęcona odbudowie Ukrainy, przyszłości Ukrainy. No i teraz zastanawiam się, czy powiedzieć miał się pojawić, czy ma się pojawić prezydent Zełenski, ponieważ tu te deklaracje, czy też te głosy są też bardzo, bardzo różne.
0: No sygnały z rządu ostatnio są takie, że mamy potwierdzenie, że prezydent Ukrainy się pojawi. No oczywiście, jeżeli będą wykonane jakieś gesty antyukraińskie, czy antyzeleńskie, powiedzmy, może się nie pojawić, ale jego obecność jest kluczowa, również z tego względu, żeby świat zewnętrzny, bo to jest bardzo duża grupa polityków, biznesmenów z całego świata zaproszona, nie tylko polsko-ukraiński wymiar, żeby ci ludzie zobaczyli, że jednak jesteśmy w dialogu z Ukrainą, a nie jesteśmy w konflikcie.
1: A na ile tak naprawdę my być może swoją szansę na odgrywanie jakiejś poważniejszej roli, jeżeli chodzi o tę wojnę rosyjsko-ukraińską, to troszkę te szanse przespaliśmy, bo jeżeli spojrzymy na to, co ostatnio wydarzyło się w Londynie, czyli spotkanie Wielkiej Europejskiej Trójki z prezydentem Zełenskim, to można się jednak zastanowić i zadać pytanie, czy jednak polskiego reprezentanta nie powinno w tym gronie również być.
0: No to jest niestety smutny efekt naszej wojny plemiennej w Polsce, że zamiast formatu Trójkąta Weimarskiego, który chcieliśmy, żeby był takim formatem wiodącym w Europie, pojawił się format E3. Czyli Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Format, który już jakiś czas temu zaczął funkcjonować politycznie i zarówno Polacy, jak już sygnalizował to premier Tusk, również Włosi, są z tego formatu niezadowoleni. Zgoda. Natomiast sami się osłabiliśmy naszym konfliktem wewnętrznym, niemówieniem jednym głosem i efekt jest taki, że no, Polska stała się partnerem, który nie do końca jest nawet niewiarygodny, który nie do końca jest w stanie swoją siłę spożytkować na arenie międzynarodowej, bo spożytkowuje ją na wewnętrzne zderzenia.
1: No to teraz w takim razie spoglądam na zegar, ale myślę, że ten temat musi się pojawić. Jeden z wielu tytułów, jaki mogliśmy zobaczyć w polskiej prasie, wielka porażka Rosji na Kaukazie. Chodzi o wybory parlamentarne w Armenii. Wybory, co do których no, Rosja, można powiedzieć, chyba bardzo uważnie obserwowała, co tam się dzieje. Pytanie, czy tylko obserwowała, bo mamy doniesienia mówiące o tym, że w te wybory również bardzo aktywnie próbowała ingerować. Mimo to zwyciężyła partia premiera Paszyniana, no, partia, która nie kryje swoich proeuropejskich, ciąg od proeuropejskich sympatii.
0: Tak, to jest porażka Rosji. Rosjanie istotnie próbowali ingerować w sprawy ormiańskie na różne sposoby. Ponieśli kolejną porażkę po Mołdawii, bo w Mołdawii była również taka próba ingerencji. Okazało się, że jednak społeczeństwo nie chce już więcej być w rydwanie rosyjskim. Ja a propos Armenii powiem o dwóch rzeczach, które kojarzą się z tym całym polsko-ukraińskim sporem. Przypominam, że 100 lat temu z okładem Turcy wymordowali właściwie pół narodu ormiańskiego. Dokładnie takimi metodami, nożem, siekierą, jak działo się to na Wołyniu. 1,5 miliona ludzi zostało wymordowane. Co mówi premier Paszynian po wygraniu wyborów? Że będzie dążył na wszelkie sposoby do jak najszybszej normalizacji relacji z Turcją i Azerbejdżanem. To może jest lekcja, której warto posłuchać, bo konflikt z Turcją jest pętlą na szyi gospodarki Armenii. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Rosjanie próbowali w Armenii doprowadzić do tego, co się dzieje czasami na polskiej scenie politycznej, do pełnej polaryzacji pół na pół. To się Rosjanom nie udało i dlatego wygrał Nikol Paszynian, który ma wiele wad. On bywa w niektórych zachowaniach podobny, znowu ta analogia, do prezydenta Zełenskiego z takim trochę aktorskim narcyzmem, ale z drugiej strony no, jest tym człowiekiem, który dla Ormian gwarantuje właśnie orientację prozachodnią i orientację pokojową. I próba spolaryzowania Armenii pół na pół się Rosjanom nie udała, dlatego stąd ten sukces Paszyniana.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia, bo no, w tej orbicie rosyjskich wpływów Armenia przez wiele, wiele lat zajmowała szczególne miejsce.

0: wy Polacy, to wy nie wiecie, co to znaczy nienawidzić Rosjan. Pamiętajmy, że Związek Armenii z Rosją był ufundowany na tym, że Ormianie uważali, że tylko Rosjanie będą ich bronić przed, w cudzysłowie, Turkami, ale bo Azerów uważają też za Turków i kontynuatorów tej straszliwej rzezi, która no, bardzo mocno jest obecna w Ukrainie, w ormiańskiej świadomości. I dopiero Paszynian ogromną ceną polityczną i społeczną potrafił tę tendencję przełamać, a jednocześnie udowodnić, że Rosja nie ma ochoty Armenii pomagać.
1: No ale można też powiedzieć, że właściwie Rosja na własne życzenie wypuściła Armenię ze swojej orbity, bo po prostu w momencie, kiedy Armenia zmagała się z Azerbejdżanem i w jakiejś mierze również z Turcją, pozostawiła Armenię samą sobie.
0: Tak, ale no bo z punktu widzenia rosyjskiego Azerbejdżan i Turcja są dużo ważniejsze niż Armenia. I Ormianie to zrozumieli, że tu nie, że w polityce to nauka też dla naszych polityków, nie ma sentymentów, tylko są interesy. A z drugiej strony no prezydent Trump wykonał pewne gesty pod adresem Armenii. Amerykanie się zainteresowali. Przypominam, był niedawno Rubio, był niedawno Vance. Amerykanie mają gwarantować tę drogę Trumpa dla pokoju i rozwoju, czyli połączenie pomiędzy dwiema częściami Azerbejdżanu, żeby to nie była droga, która by odcinała Armenię od sąsiadów. Więc zaangażowanie amerykańskie, jeżeli Europa potrafi się sensownie zaangażować w Armenii, to Armenia, przypominam, że Armenia była liderem, jeśli idzie o poziom negocjacji i przygotowanie do stowarzyszenia z Unią Europejską wtedy, kiedy te negocjacje zostały brutalnie przez Rosjan przerwane. Ormianie byli lepsi niż Gruzini, lepsi niż Ukraińcy, lepiej przygotowani i zostali odcięci. W tej chwili powiedzieli, trudno, straciliśmy Górski Karabach, ale wracamy na tradycyjne ścieżki rozwoju, bo Ormianie są głęboko przekonani, że oni są istotną częścią świata Zachodu, w sensie cywilizacyjnym, kulturowym, chcieliby być politycznym i gospodarczym. W Armenii trwała cały czas dyskusja, czy Armenia ma być nowym Izraelem, czyli takim zbrojnym krajem, w sojuszu z Rosją, który jest w konflikcie z sąsiadami, czy ma być nową Szwajcarią, jak oni to mówią, czyli krajem, który łączy cały region. Wybór Paszyniana to jest decyzja Ormian, wolimy być Szwajcarią.
1: No ale patrząc na mapę, można powiedzieć, że komu jak komu, ale Armenii ta mapa czy też geografia tym bardziej nie sprzyja.
0: To prawda. Ormianie zawsze mi złośliwie mówili, wy Polacy narzekacie, że wy leżycie między Rosją a Niemcami. To co my mamy powiedzieć? Leżymy między Persją, Turcją i Rosją. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą nie zwrócili uwagi nasi komentatorzy. Otóż kto pierwszy pogratulował Paszynianowi zwycięstwa? Prezydent Kazachstanu.
1: To myślę, że związanego
0: z Rosją, ale ja powiem tak, sukces Armenii, jeżeli Armenii się uda uciec spod, mówiąc brzydko, rosyjskiego buta, to będzie to przykład dla krajów politycznie istotniejszych, takich jak Kazachstan, jak Uzbekistan, że można.
1: No i wtedy będziemy obserwować bardzo, być może bardzo ciekawe geopolityczne domino. Tak. Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie, no i ekspert od spraw międzynarodowych, chyba śmiał, tak też możemy powiedzieć. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: I będzie Bliski Wschód, będzie Iran, będą Stany Zjednoczone, ale najpierw chciałbym zapytać o to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo dopiero co obserwowaliśmy gigantyczne protesty, które miały miejsce w różnych miejscach Wielkiej Brytanii po tragicznej śmierci Henry Nowaka. Irlandia Północna, mam takie wrażenie, trochę się wtedy uchowała, albo przynajmniej tych doniesień stamtąd nie było. Natomiast teraz no, mamy bardzo podobną falę, tylko o wiele bardziej dramatyczną, o wiele bardziej brutalną również w samym Belfaście i w Irlandii Północnej. Fale manifestacji, rozruchów, które też są konsekwencją no, brutalnego, dramatycznego ataku nożownika na pracownika pomocy społecznej.
3: No mamy coraz więcej takich incydentów.

0: studentów i będzie to się mnożyło. Niestety wątki są różne, zaczynając od zderzenia kulturowego, braku adaptacji i chyba pomocy również w tej adaptacji, jeśli chodzi o tych imigrantów, którzy pojawiają się na wyspach, nie tylko tam, ale w większości krajów Europy Zachodniej. Z drugiej strony część tych ludzi uważa, że pada ofiarą rasistowskich jakichkolwiek ataków wyimaginowanych lub faktycznych. Krótko mówiąc, napięcie między społecznościami rośnie, niezrozumienie również i wydaje się, że z braku jakiejkolwiek rozsądnej polityki, a już teraz trudno mówić, bo się mleko rozlało, tak naprawdę tych incydentów będzie więcej.
1: Ale oba te incydenty są na swój sposób ciekawe i inne od takich zwyczajnych, no, ja wiem, że to nie zabrzmi teraz zbyt ładnie i zbyt poprawnie, ale od takich zwyczajnych ataków, czy też starć na tle rasowym, bo w pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o Henry Nowaka, to chyba to oburzenie nie było spowodowane samym atakiem na tego młodego chłopaka, ale tym, w jaki sposób później zachowała się wobec niego i wobec sprawcy brytyjska policja. Jeżeli chodzi o Irlandię Północną, no to tu z kolei mam takie wrażenie, niesamowita brutalność sprawcy. Kilka uderzeń nożem.
0: Tak, no więc ta brutalność przeniesiona, to co się dzieje w Afryce, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, brutalizuje to społeczności, jeśli one przyjeżdżają, przedstawiciele tych społeczności przyjeżdżają do Europy. No niestety w przypadku niektórych osób ta brutalność jest przenoszona w stosunkach między wspólnotami. Jeśli chodzi o Nowaka, no to również ten pewien element jest taki, że policja ma nakaz szczególnego obchodzenia się delikatnie z ofiarami faktycznymi lub rzekomymi sprawców rasistowskich ataków. I w tym momencie Nowak padł ofiarą domniemania, że to on jest agresorem. Uwierzono faktycznemu agresorowi. Krótko mówiąc, te napięcia...
1: No tak, ale to jest również kwestia tego, jak długo Henry Nowak, dopóki jeszcze żył, domagał się jakiejkolwiek pomocy. Przecież on był bardzo poważnie ranny.
0: Tak, no ale niestety tutaj mamy ten element, że policja, przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele twierdzą, że oni się boją jakichkolwiek twardych reakcji, w tym wypadku uwierzenia Nowakowi, który jest biały, prawda, ze wspólnoty białej, przeciwko Sikhowi, prawda, i
1: bo zostaną oskarżeni o jakieś uprzedzenie rasowe?
0: I tak, bo podobno, no, trudno powiedzieć teraz, przykładów nie mamy takich konkretnych, ale że zdarzało się fakty ukarania policjantów, którzy zachowywali się niezbyt poprawnie. To wszystko rodzi, no niestety, napięcie między wspólnotami. Tego napięcia nie sposób rozładować i właściwie nie ma dobrej recepty.
1: No teraz to napięcie eksplodowało.
0: I eksplodowało i ono będzie eksplodowało, bo teraz kolejne wspólnoty będą sądziły, że są faktycznymi ofiarami lub nie. Zresztą mieliśmy przypadek w Belfaście, że tłum białych demonstrantów wdzierał się do domów zamieszkałych przez imigrantów, no i próbował ich stamtąd wyrzucić, prawda? Krótko mówiąc, eskalacja przemocy następuje bardzo łatwo, a jeśli jeszcze to jest bardzo brutalne incydenty, no to ta eskalacja idzie w tym kierunku do właśnie braku tego zahamowania i ta bomba, no niestety, eksploduje i są ofiary i trudno powiedzieć, żeby to było łatwo wygasić. To napięcie będzie, zwłaszcza, że te wspólnoty kolorowe, jeśli tak można powiedzieć, Wielkiej Brytanii, uważają się za tych upośledzonych, czy faktycznie upośledzonych, i ich żądania idą, jakby eskalują w miarę jak to rozkręca się ta fala przemocy. Krótko mówiąc, no, rokowania nie są dobre i nikt jeszcze na razie nie znalazł recepty czy formuły, żeby zapobiec tym incydentom.
1: No to w takim razie teraz zostawmy już Wielką Brytanię. Wróćmy do głównego tematu, czyli do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No a dzieją się tam rzeczy z jednej strony ciekawe, z drugiej strony rzeczy, do których chyba znów, to nie zabrzmi dobrze, zdążyliśmy się w ostatnim czasie przyzwyczaić, więc totalne szaleństwo, jeżeli chodzi o nastroje, jeżeli chodzi o komunikaty, jeżeli chodzi o działania amerykańsko-izraelskie w tym, na tym obszarze działań, bo jednego dnia słyszymy o prawie, że już dogadanym możliwym pokoju, czy też zawieszeniu broni, rozejmie. Mija jakiś czas, niedługi czas i jesteśmy informowani o kolejnych bardzo mocnych i zdecydowanych amerykańskich atakach na cele irańskie. Do tego dorzućmy jeszcze to, co dzieje się w samym Libanie i ta izraelska ofensywa, która jest bardzo mocno politycznie powiązana z tym, co widzimy na linii Teheran-Waszyngton. Jest tu jakieś rozwiązanie?
0: Nie ma. Powiem tak. Dziennikarze policzyli, że prezydent Trump już 37

0: 7 razy zapowiadał, że porozumienie rozejmowe, czy też trwały rozejm z Iranem, jest już na dniach dosłownie.
1: Na wyciągnięcie ręki.
0: I okazuje się, że 37 raz to się okazało nieprawdą. Powiem troszeczkę tak żartobliwie. Sytuacja między Trumpem a reżimem w Teheranie przypomina nieco sytuację mężczyzny, który chce, ofiarowuje, prawda, prosi o rękę kobietę, ale żądając i stawiając bardzo twarde warunki, na co ona się niekoniecznie godzi, a właściwie nie wiadomo, czy ma w ogóle ochotę wyjść za mąż. W związku z tym tenże mężczyzna zaczyna demolować dom swojej, w cudzysłowie, wybranki. To jest troszeczkę pół żartem, pół serio, ale chodzi o co? Trump jest rozczarowany tym, że to porozumienie na warunkach, które on przedstawił Teheranowi, nieco w formie ultimatum, nie zostało zawarte. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Otóż po stronie Teheranu jest bardzo istotna, nie wiem, broń, narzędzie, cierpliwość. Tej cierpliwości brak po stronie Trumpa. Co więcej, jego czas zaczyna już trochę poganiać, no bo mamy jesienne wybory połówkowe do kongresu. Jeśli ta sytuacja trwa nadal, no to będzie niedobrze. Co więcej, do tej pory przez cieśninę Ormus ona była zamknięta, ale nie do końca. Około 100 statków przepłynęło w ciągu ostatniego miesiąca. To jest bardzo mało, bo dziennie przepływało tam 200. Ale w miarę jak tej ropy naftowej i gazu zaczyna brakować, ceny ropy zaczynają się posuwać do góry. Mówi się, że w ciągu 2-3 miesięcy, jeśli cieśnina nie zostanie w pełni odkorkowana, tak powiem, to ceny ropy naftowej i gazu poszybują w górę. Zresztą w Stanach Zjednoczonych już są rekordowe ceny na stacjach benzynowych.
1: No, inflacja najwyższa od 3 lat.
0: Tak. I co nastawia oczywiście większość elektoratu bardzo źle. Co więcej, prezydent Trump troszeczkę z wdziękiem słonia w składzie porcelany mówi, inflacja, ja ją kocham po prostu. No co, wcale nie kochają tego Amerykanie. Krótko mówiąc, on znajduje się w sytuacji i to doskonale Teheran wie. On musi jak najszybciej zawrzeć porozumienie rozejmowe. Jeśli tego nie zrobi, sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała. On jednocześnie otrzymuje coś w rodzaju takiego policzka. No, wielkie mocarstwo i co? Nic nie może zrobić. I jeszcze jeden bardzo istotny tutaj jest element. Otóż Trump liczył na to, że tak naprawdę on potrafi umeblować sytuację na Bliskim Wschodzie, ale Teheran mu się wymyka. Okazuje się, że również wymyka mu się Netanyahu, który mimo apeli Trumpa dwukrotnie, żeby nie dodać riposty, żeby nie było izraelskiej na rakiety irańskie, Netanyahu zlekceważył to i odpalił te rakiety. Dopiero trzeba było 2 dni, żeby go jakoś okiełznać. Krótko mówiąc, okazuje się, że sprawczość prezydenta Trumpa nie jest taka, jakie on by chciał, a podważanie jego prestiżu, jego ego, no jest bardzo dla niego bolesne.
1: To jest kluczowy motyw ego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, również idąc tropem tego, o czym pan mówił, no to tak naprawdę Donald Trump w ręku ma coraz mniej tych silnych kart, a coraz więcej tych mocnych kart paradoksalnie jest po stronie irańskiej. Choćby właśnie kwestia czasu, który gra na korzyść Iranu. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji Donald Trump, zamiast eskalować żądania, zamiast stosować tą taką twardą politykę wobec Iranu, no jednak też powinien pójść na jakieś ustępstwa i na jakiś minimalny choćby kompromis.
0: Błąd jest od samego początku. Wielu komentatorów i tych, którzy znają jakby kulisy w Waszyngtonie, nie tylko w Waszyngtonie, ale w Teheranie, mówi jeszcze w styczniu, kiedy były rozmowy amerykańsko-irańskie za pośrednictwem Omanu, prawda, i potem Pakistanu, można było osiągnąć dyplomatyczny kompromis, jeśli obie strony poszłyby na ustępstwa. Iran być może zachowywał się początkowo twardo, ale nie miał takich kart jak obecnie. Trump uznał, że można zbombardować reżim irański, czyli zabić przywódców.
1: Szybka, łatwa wojna.
0: Operacja typu rozbudowanej Wenezueli. Okazało się, to jest niemożliwe. Zresztą wielu wojskowych ostrzegało. Nie ma możliwości zawarcia do pożądanego rozejmu przez bombardowania. I również to się dzieje dzisiaj. Jeśli mamy kolejne fazy bombardowania, to tak naprawdę oznaczają co dla Teheranu? Że naprawdę Trump nie ma żadnych już innych argumentów. Bombardowania niewiele przyniosą. Mówi się o tym, że Teheran może wytrzymać tych bombardowań jeszcze przez 2 miesiące. Amerykanów kosztuje to ogromne pieniądze utrzymywanie tej armady i wystrzeliwuje się z tych rakiet, tomahawków i innych, które są bardzo cenne dla niego. I co więcej, tak naprawdę okazuje się bezradny. O ile mówi się, że

0: Amerykanie osiągnęli częściowo, a właściwie są w stanie całkowicie osiągnąć zwycięstwo militarne, tylko to militarne zwycięstwo nie przynosi im zwycięstwa politycznego i dyplomatycznego. I tutaj wydaje się, że po stronie Teheranu, po pierwsze, zagrali na zwłokę, na cierpliwość, po drugie, połączyli to, co do tej pory Amerykanie nie chcieli, kwestię wycofania się Izraela z południowego Libanu, z kwestią irańską. I trzecia wreszcie rzecz, że cieśnina Ormus, no właściwie to już nie jest takie pełne odkorkowanie. Nie wiadomo, co będzie, bo się mówi, że w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy będą rokowania w sprawie, co dalej zrobić z tym arsenałem uranowym Iranu. Krótko mówiąc, Amerykanie znaleźli się w pewnej defensywie i są... Wydaje się, że trochę bezradni.
1: No tak, ale szukają rozwiązania. Tym rozwiązaniem mają być kolejne bombardowania kluczowych celów w Iranie. O tym poinformowało dowództwo centralne armii amerykańskiej. Sekretarz obrony Pete Hegseth podkreślał, że ataki przyczynią się do realizacji interesów wojskowych Stanów Zjednoczonych i wzmocnią ich pozycję dyplomatyczną. Wystrzelone przez Stany Zjednoczone bomby spadają na kluczowe cele w Iranie. Te ataki będą mocne i precyzyjne. Iran wciąż ma możliwości zawarcia porozumienia. Do tego zmierzamy. Większość ich rakiet chybiła celu i została przez nas zestrzelona. Ich zdolność do ataku jest niezwykle słaba. Na szczęście nasza obrona powietrzna jest niesamowita. No więc znów wszystkie atuty są po stronie Stanów Zjednoczonych, a Iran wcześniej czy później będzie musiał ulec.
0: No ale nic się nie dzieje tak naprawdę. Co więcej, Iran bardzo wyraźnie zaakcentował już po raz kolejny, ale teraz bardzo, bardzo wyraźnie podkreślone czerwoną farbą wężykiem, kraje arabskie, które udzielają gościny amerykańskim bazom i z tych baz jest atakowany Iran. Iran ma legalne prawo według prawa międzynarodowego bombardowania tych krajów, bombardowania tych baz, ponieważ z tych krajów wychodzi atak. Kraje arabskie, chociaż no, są zdenerwowane i są wściekłe na Iran to, że ten ostrzał trwa. Czy on jest skuteczny, czy nie, to tego dokładnie nie wiemy, bo tutaj wojna propagandowa jest. Mówi się o tym, że jednak amerykańskie bazy ucierpiały, że również ucierpiały pewne instalacje tych krajów arabskich, ale nie wnikajmy w to.
1: Ale wystarczy, że został sparaliżowany ruch turystyczny w kilku krajach.
0: I to jest to bardzo ważne. Natomiast tak naprawdę kraje arabskie podkreślają to i wiedzą o tym. Iran zawsze będzie ich sąsiadem geograficznym. Z tym Iranem, jaki on będzie, trzeba się ułożyć. Co więcej, bombardowania i wybicia kolejnych ekip irańskich powodowały to, że do władzy dochodziły kolejne bardziej radykalne, już nie tyle duchowne, ale świeckie, nacjonalistyczni wojskowi, którzy mają wiele wspólnego z religią, którzy chcą po pierwsze osiągnięcia tych swoich celów, nie chcą, i to jest wykluczone, jakiejkolwiek kapitulacji, chcą pewnego kompromisu, ale kompromisu również na ich warunkach. I co więcej, tak naprawdę kraje arabskie widzą, zresztą pojawią się na szczycie G7, prezydent Francji Macron zaprosił kilka krajów arabskich z Zatoki Perskiej, żeby się tam pojawili i żebyśmy zaczęli dyskutować, co zrobić z tą cieśniną Ormus. Bo to jest znacznie groźniejsze niż bomba atomowa. Zamknięcie cieśniny Ormus z gazem, z ropą naftową oznacza dotkliwsze konsekwencje, aniżeli to, co było w czasie tej epidemii, prawda, wirusa i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta cieśnina Ormus stała się kluczowym elementem. Co więcej, Huti, którzy są sprzymierzeni z Iranem, mówią, a my lada moment zamkniemy również cieśninę Bab el-Mandeb, którym jest wyjściem na Morze Czerwone i w tym momencie nie będzie w ogóle można było dopłynąć do Morza Śródziemnego. Do Europy szlaki się wydłużą. Dla gospodarki światowej to również będzie potężne uderzenie. I Amerykanie, mimo tego potencjału, który mają, nie są w stanie zapewnić bezpiecznego przepłynięcia przez statki i przez tankowce, przez cieśninę Ormus, nad którą jednak cały czas panują Irańczycy.
1: No to w takim razie jeszcze jeden gracz, o którym pan już wspomniał, czyli Izrael. Izrael, który cały czas jest upominany przez Donalda Trumpa, aby zaniechał ataków w Libanie. Natomiast rzeczywiście te ataki są wstrzymywane. Potem jesteśmy świadkami kolejnych działań, kolejnych ofensyw prowadzonych przez izraelską armię. Zresztą nie tylko w samym Libanie, ale przypomnijmy również o Syrii.
0: Tak, no, w południowej Syrii, która jest bezbronna, nie bierze udziału w walkach. Izrael wykorzystuje to i bombarduje i twierdzi, że praktycznie pod granicami Damaszku są ich sfera, ich bezpieczeństwa i prawo do działania zbrojnego. Ale co więcej, rozejm w Libanie tak naprawdę nie funkcjonuje. Tak naprawdę Tyr, Nabatija i inne miejscowości są nieustannie bombardowane i każdy

0: Tego dnia ginie od 20, 30, 40 osób i, co potwierdzają już zagraniczni korespondenci obecni w tych rejonach, ofiarą w większości przypadków nie padają bojownicy Hezbollahu. To jest bardzo mało. W większości padają ludzie, cywile, dziennikarze, ratownicy, personel medyczny, szpitale itd., itd. Co więcej...
1: No ale to mamy powtórkę ze strefy gazy, można powiedzieć.
0: Dokładnie to samo. Co więcej, wypędzono z południowego Libanu 1 200 000 szyitów. Ci szyici pomaszerowali w kierunku Bejrutu. Nie mają gdzie się schronić. Ich miasta są i wsie są niszczone. Izrael na co liczy tak naprawdę? Że ci szyici spowodują bunt i dojdzie do kolejnej wojny domowej w Libanie między szyitami, którzy uciekli i nie mają gdzie się schronić, sunnitami, którzy tam są, i maronitami, czyli chrześcijanami, i dojdzie do kolejnego rozpadu, wybuchu całego właśnie terytorium libańskiego. Co więcej, oczywiście część sunnitów nie bardzo chętnie się odnosi do szyitów, ale ich również szyici mówią: Hezbollah to jest jedyna nasza ochrona. Państwo libańskie nie zrobiło, nie kiwnęło palcem nic, żeby ochronić ludność cywilną, która ucieka w kierunku Bejrutu i na tych drogach jest bombardowana przez drony izraelskie. Krótko mówiąc, naszym obrońcą jest tylko Hezbollah. Armia libańska praktycznie nic nie robi, rząd libański nic nie robi, rozejmu żadnego nie ma, negocjacje są fikcją i tak naprawdę Izrael robi co chce i mówi, że jego strefa bezpieczeństwa zaczyna sięgać już do rzeki Zahrani, blisko 40 km od granic południowych Bejrutu, który zresztą, południowe dzielnice są bombardowane. Ostatnio odbyły się wielkie demonstracje w południowych dzielnicach zamieszkałych przez szyitów, którzy mówią: ktoś nas musi chronić przed Izraelem. I tu jest ten węzeł gordyjski.
1: No to w takim razie jest jeszcze jeden gracz, być może ten węzeł będzie jeszcze bardziej skomplikowany, ale Turcja, prezydent Turcji ostatnio powiedział, że izraelskie ataki na Syrię i Liban osiągnęły etap, w którym stwarzają realne zagrożenie również dla Turcji. Jak odczytywać te słowa? I jaki to jest komunikat w stronę Izraela?
0: To, że to, co kiedyś było, Turcja miała całkiem niezłe stosunki i współpracę z Izraelem, ale to było już dawno. W momencie, kiedy zaczęła się ofensywa na Gazę, zaczęły się masakry na zachodnim brzegu Jordanu, okupowanym przez Izrael, zaczęły się ataki na południową Syrię, zaczęły się ataki na południowy Liban, Syria uznała, że zagraża to jej strefie bezpieczeństwa. I Syryjczycy i Turcy wskazują na wypowiedzi polityków z rządu skrajnie prawicowego izraelskiego, którzy mówią, że Izrael będzie supermocarstwem regionalnym i że interesy bezpieczeństwa Izraela, zarówno militarne, polityczne, jak i gospodarcze, sięgają na cały Bliski Wschód. No, w myśl doktryny tureckiej, która chce również odgrywać rolę, no może lokalnego mocarstwa, za dużo powiedziane, ale jednak pewnej siły, jest to zagrożenie bezpośrednie. Pamiętajmy, że Turcja ma swoje interesy w Syrii. To Turcja doprowadziła do upadku Bashira Asada i Turcja była jakby no, częściowym gwarantem tych sił, które doszły do władzy w Damaszku. I teraz uważa, że te kolejne ataki i wykorzystywanie właśnie bez żadnej kontroli terytorium syryjskiego, nad którym przelatują samoloty izraelskie lecące na Iran, no to stanowi policzek i wyzwanie militarne. Jeszcze do tego dochodzą ekspansja izraelska na złoża ropy naftowej i gazu w pobliżu, na Morzu Śródziemnym, w pobliżu Libanu, w pobliżu samego Izraela i Turcji.
1: No i możemy sobie wyobrazić sytuację, w której rzeczywiście dochodzi do jakiejś, nie wiem na jakim poziomie, ale jednak konfrontacji izraelsko-tureckiej? No nie. Bo tu jest tyle spornych terytoriów, tyle spornych interesów, że naprawdę można tak łatwo powiedzieć nie?
0: Raczej nie, dlatego że to nie leży w interesie Turcji. Turcja nie ma takiego potencjału i tego parasola ochronnego, który ma Izrael w postaci parasola amerykańskiego. Turcja, jeśli by się zderzyła z Izraelem, to musi się zderzyć z Amerykanami.
1: I Amerykanie stanęliby w tym momencie zdecydowanie po stronie Turcji?
0: Po stronie Izraela,
1: oczywiście.
0: Bezwarunkowo. Nawet jeśli istnieją niesnaski między Netanyahu i Netanyahu się wyślizguje z tej obręczy czy tej smyczy amerykańskiej, amerykańskiej, to sojusz amerykańsko-izraelski jest ponad wszelkie wątpliwości, ponad wszelką możliwość, a co więcej, Turcja ma część wyposażenia amerykańskiego. Można byłoby liczyć się z tym, że Amerykanie mogliby w jakiś sposób sparaliżować użytkowanie broni amerykańskiej będących w rękach Turcji, a co więcej, zderzenie Turcji z Izraelem byłoby niekorzystne dla interesów samej Turcji, raczej wojna podjazdowa, zasilanie sił wrogich wobec Izraela.

0: Destabilizacja Izraela no, za pomocą tak zwanej wojny, powiedziałbym, takiej rozproszonej zupełnie, no nie partyzanckiej, bo to byłoby trudne, ale w taki sposób, żeby nie udowodnić Turcji mieszania się do działań na Bliskim Wschodzie, ale niemniej jednak, żeby zaszkodzić interesom Izraela, czy też próbować zaszachować Izrael, ale w taki sposób, który nie prowadziłby do jawnej, otwartej konfrontacji militarnej.
1: Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Sławomir Patyra to konstytucjonalista od lat związany z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W Trybunale zastąpi Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa pod koniec czerwca.
1: Kandydaturę profesora Sławomira Patyry zgłosili posłowie koalicji rządzącej.
2: Trzymam kciuki za profesora Sławomira Patyrę, który dał się poznać jako jeden z najlepszych ekspertów od prawa konstytucyjnego w Polsce.
1: Tak mówił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Zastrzeżenia do konstytucjonalisty mieli posłowie między innymi PiSu, którzy zagłosowali przeciw. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przypomniał opinię profesora dotyczącą prokuratora krajowego.
3: Pamiętamy na przykład jego opinię dotyczącą legalności wskazania prokuratora krajowego obecnego. On w opinii swojej napisał, że ten, który dzisiaj jest legalny, ten, który jest w domu, jest nielegalny.
1: Prezydent 2 miesiące temu przyjął ślubowanie tylko od 2 sędziów, podczas gdy Sejm wybrał wówczas 6. Jego współpracownicy tłumaczyli wówczas, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego pojawiły się 2 wakaty. Teraz będzie 3. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Co z orderem Orła Białego dla Włodymyra Zełenskiego? Piłka jest po stronie Ukrainy, słyszymy od przedstawicieli prezydenta Karola Nawrockiego. Po tym jak w maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, polski prezydent zainicjował procedurę odebrania mu orderu Orła Białego, którego kawalerem jest od 2023 roku. Kapituła orderu nie była jednomyślna, a prezydent Karol Nawrocki nadal nie poinformował, co postanowił.
4: Jest kawalerem Orderu Orła Białego czy już nie? To pytanie słychać w przestrzeni publicznej od kilku dni, ale mimo obrad kapituły decyzji nie znamy. Dlaczego? Bo Polska daje jeszcze przestrzeń Ukrainie do refleksji, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
5: W duchu pewnej gotowości do dialogu jest przestrzeń czasowa na to, aby móc w odpowiedni sposób zrobić przez stronę ukraińską krok w tył.
4: Poprawa polsko-ukraińskich trudnych relacji to jedyne rozsądne rozwiązanie, mówi z kolei były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie widzi sensu w odbieraniu odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu.
6: Akurat w tym wypadku powinniśmy podjąć kroki dyplomatyczne. Wezwać ambasadora po pierwsze, po drugie złożyć zdecydowany protest w postaci noty.
4: Prezydenta nie wiąże żaden ustawowy termin, jeśli chodzi o podanie do publicznej wiadomości swojej decyzji co do orderu dla prezydenta Ukrainy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w receptach. Wkrótce jedną receptę będzie można już zrealizować w kilku aptekach.
7: 5 opakowań. Jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie

0: kolejki.
1: Tłumaczył Mateusz Oczkowski z resortu zdrowia. Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły zgłaszać się do Centrum e-Zdrowia, by uruchomić nowe rozwiązanie.
2: To są aktualności jedynki.
1: Litwa wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej w związku z możliwością prowokacji ze strony Rosji. Władze nie ujawniają jednak szczegółów dotyczących dodatkowych środków bezpieczeństwa.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazało, że decyzja o wzmocnieniu tych obiektów ma związek z rozpowszechnianymi przez Moskwę nieprawdziwymi informacjami o tym, że państwa bałtyckie udostępniały swoje terytorium do działań bojowych przeciwko Rosji. Szef resortu Władysław Kondratowicz zaznaczył, że w związku z tym Litwa uważnie monitoruje sytuację. Zdaniem litewskich władz Rosjanie, eskalując napięcie w regionie, chcą odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń na Ukrainie, a także osłabić determinację państw wspierających Kijów. MSW poinformowało, że za wzmocnioną ochronę infrastruktury krytycznej odpowiadać będzie Służba Bezpieczeństwa Publicznego. W razie potrzeby wsparcia udzieli też litewskie wojsko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Na koniec zaglądamy na Estadio Akron w Meksyku, gdzie przed kilkoma minutami rozpoczął się drugi mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Korea Południowa gra z Czechami. Podczas gdy uznawani za lekkich faworytów, Koreańczycy po raz 11 z rzędu awansowali na mundial. Czesi wracają do udziału w imprezie po 20 latach przerwy. Trwa czwarta minuta spotkania, na tablicy wyników wciąż 0-0. W meczu inauguracyjnym mundialu wczoraj wieczorem Meksyk pokonał 2-0 Republikę Południowej Afryki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Piątek pochmurny i deszczowy. Opady deszczu w większości regionów, w centrum i na wschodzie możliwe burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 do 20 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A z nami Rafał Pikuła, Spiders Web. Dzień dobry Panu.
5: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
4: Bo Pan się też uśmiechał, tak. Ma Pan jakiś pomysł na Curaçao?
5: Znaczy ja mam pomysł taki, że w sumie tam grają sami Holendrzy, więc ja bym to nazwał Holandią Bis. Bo jak patrzyłem na składy, to tak. Chyba wszyscy zawodnicy urodzili się w Holandii, więc to jest taki z outletu zespół, jakich wiele. I przez co będę ciekaw i na pewno ich zobaczę.
4: Prawda? No niektóre z tych meczów, tak jak ten dzisiejszy o 21, są i takie o 3 w nocy, tak. Więc a jest pan kibicem w ogóle?
5: Ja jestem wielkim fanem. Ja to odliczam godziny, już minuty do mundialu i mierzę moje życie mistrzostwami świata i Europy, więc jestem tym smutnym, inteligenckim kibicem, który na dodatek nie tylko ogląda, ale też czyta, analizuje.
4: A czemu inteligenckim?
5: Śmieję się, ponieważ nabyłem drogą kupna ostatnio taki magazyn Kopalnia Sztuka Futbolu, w którym są takie eseje, reportaże, teksty rozbudowane takie o piłce nożnej w kontekście społeczno-polityczno-kulturowym i absolutnie chłonę wszystkie tego typu pozycje. Więc jest to takie oglądanie piłki nożnej, gdzie jest ten cały kontekst.
4: No, rozumiem. No dobrze, niech będzie. To przyklaskujemy w takim razie.
5: Ale jest to tak samo smutne i przerażające i fascynujące jak zwykłe oglądanie.
4: Słyszał pan o tym, że to ostatnie mistrzostwa, biorąc pod uwagę, co się dzieje. I te uściski Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Absolutnie. Wie pan, ja też kibicuję, więc... Mnie tylko trzeba tak i możemy w tę stronę podążać, ale nie. Minister Gawkowski po decyzjach w sprawie wydatków na cyfryzację 100 miliardów złotych, to jest w sumie proporcjonalnie wcale, znaczy nie dużo mniej niż na przykład wydatki na zdrowie, na służbę zdrowia, to naprawdę jest tak potrzebne?
5: Znaczy przede wszystkim my rozmawiamy tutaj o tej... o tym przyjętym dokumencie strategii cyfryzacji państwa. I uściślimy, te 100 miliardów to jest kwota docelowa, to po pierwsze. Ona ma być wydana do 2020.

0: 2035 roku i oczywiście nie znaczy to, że to ma być akurat ta kwota, może być troszkę absolutnie mniej. I jest to też strategia, która jest wielowektorowa, wieloresortowa i zakłada poważną transformację państwa, więc tak naprawdę trudno porównywać te strategie ze standardowymi wydatkami, jakie ponosi tutaj państwo, czyli na przykład na służbę zdrowia, czy emerytury, czy służby mundurowe i tak dalej, i tak dalej, bo jest to, są to pieniądze na pewien proces, który już się dzieje, bo pamiętajmy, że ta strategia cyfryzacji państwa to jest kolejny element całego procesu i ona zastępuje proces zintegrowanej informatyzacji państwa. To był projekt, który się skończył. Teraz mamy właśnie nowy projekt, troszkę przyspieszony, który jest w dużej mierze też oparty o sztuczną inteligencję, bo ten poprzedni projekt nie zakładał tak bardzo prac nad sztuczną inteligencją. To było przed rokiem 2020.
1: A teraz to już tak trochę nie mamy wyjścia, prawda?
0: Tak naprawdę tak. Tutaj dobrze pani redaktor zauważa, że nie mamy wyjścia i paradoksalnie zwróćmy uwagę, że te 100 miliardów to nie są tak duże pieniądze, jeśli popatrzymy, ile możemy zyskać, ponieważ projekt ten zakłada cyfryzację urzędów, usług państwowych, przez co uprości się życie obywateli i także efektywność administracji. Czyli to jest absolutnie inwestycja i tutaj też jednym z elementów ma być pobudzanie polskiego sektora nowych technologii. Więc to są pieniądze, które w dużej mierze mogą wrócić do budżetu państwa, mogą wrócić do gospodarki. Oczywiście plany są ambitne, ponieważ minister Gawkowski zapowiada, że ma być to już 5% PKB do 2035 roku, a dziś te wydatki wynoszą zaledwie niecały 1%, więc jest to kolosalny wzrost. To założenie jest naprawdę duże i też warto w przypadku tych pieniędzy, które wydają się oczywiście ogromne, spojrzeć skąd te pieniądze będą pochodzić, tak? Bo no, mają pochodzić nie tylko z budżetu państwa, ale także między innymi z funduszy unijnych czy funduszy rozwojowych, funduszy celowych, więc tych źródeł finansowania będzie faktycznie sporo i też cały projekt będzie realizowany przez kilka resortów. Będzie to holistyczne działanie.
1: No tak, sam minister Gawkowski właściwie odpierał ataki, że te pieniądze są wydawane sukcesywnie, że to nie będzie tak za jednym razem 100 miliardów, ale pytane o to, w jaki sposób powinniśmy się oswajać ze sztuczną inteligencją w naszym życiu i czy na przykład młodzi ludzie nie powinni być już w tej chwili prowadzeni pod tym kątem, prawda? Wybierajcie te adresy, przepraszam, te zawody, a nie inne. On twierdzi, że rewolucji nie będzie. Bazował na jakichś starych przykładach, z których wynikało, że nawet wtedy, kiedy dochodziło do uprzemysłowienia różnych elementów naszego życia, to powodowało wzrost etatów i coraz więcej ludzi było potrzebnych do tego, żeby na przykład tej automatyzacji towarzyszyć.
0: Znaczy tutaj myślę, że jakiekolwiek porównania z rewolucją przemysłową, one się nasuwają same przez się, aczkolwiek one z jednej strony są na miejscu, a z drugiej nie do końca, bo faktycznie mamy do czynienia z ogromną zmianą, tyle że ta zmiana nie dzieje się w ciągu dekad, a w ciągu lat. Więc to jest pierwsza różnica. Druga sprawa, myślę, że fundamentalna, to nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia z rewolucją. Ja tutaj się z ministrem Gawkowskim zgodzę, ponieważ nie będzie to rewolucja. Rewolucja to dobrze brzmi w przemówieniach przedstawicieli wielkich firm technologicznych, bo oni ponieważ lubią mówić takim językiem, ponieważ to pozwala im na mocniejsze pozycjonowanie, przez co na zysk na akcjach swoich spółek. Tak. Więc ja się oczywiście nie dziwię, że oni używają takiego słownictwa. To będzie raczej ewolucja, która będzie oczywiście miała mnóstwo wstrząsów i faktycznie mnóstwo zawodów, zajęć, działań zniknie. Pojawi się też sporo innych, tylko mi się wydaje, że fundamentalny problem, który zawsze jest w kontekście tego typu rewolucji, to jest to, że jeśli pojawi się bezrobocie, to ono będzie w pewnych sektorach tej pracy będzie dużo mniej, a w pewnych sektorach będzie brakowało.

0: o pracowników. Z jednej strony automatyzacja dotknie pewnych zajęć, a pewnych absolutnie nie dotknie. Wydaje mi się, że tutaj my jak rozmawiamy o problemach z pracą, czy problemach z zajęciem, to my powinniśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym niż o sztucznej inteligencji, bo to oczywiście oni też powinniśmy znaleźć, tylko problem jest zupełnie w innym miejscu, moim zdaniem fundamentalny, czyli problem to jest demografia.
1: A, właśnie.
0: Problem jest demografia. Mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, za 20-30 lat będziemy społeczeństwem starszych ludzi. Będziemy społeczeństwem, w którym względnie mała grupa młodych ludzi utrzymuje ogromną rzeszę emerytów. Więc tutaj...
1: To wcale nie jest taka odległa przyszłość, tak, nawet demograficznie.
0: Tak, więc sztuczna inteligencja może tutaj się pojawić jako element, który może pomóc w zarządzaniu z tą ogromną rzeszą. Jeśli dzisiaj już mamy problem ze służbą zdrowia, to w dużej mierze wynika on z procesów administracyjnych.
1: To on za chwilę będzie jeszcze większy, wie pan, bo to...
0: Tak, więc jeżeli chcemy tego uniknąć, to rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję mogą w tym pomóc. Jeśli mówimy na przykład o tym, że jest problem z diagnostyką, sztuczna inteligencja może tutaj pomóc. Ja sobie wyobrażam niedaleką przyszłość, w której kontakt z lekarzem będzie ograniczony, a spora część procesów medycznych, czyli diagnostyki, badań i prostych zabiegów będzie wykonywana za pomocą maszyn. I to jest akurat coś, co nie zabiera pracy, a wręcz przeciwnie, pomaga ludziom. Więc tak, tylko wydaje mi się, że w tym dokumencie Ministerstwa Cyfryzacji, czy szerzej rządu Donalda Tuska, chodzi o przyjęcie jakichś sztywnych ram, bo to jest bardzo dobre w
1: jakiegoś kierunku, nazwalibyśmy to tak może trochę patetycznie, ale o to chodzi, tak?
0: Tylko że tutaj mamy...
1: Bo za tym się kryje koordynacja, plan, realizacja.
0: Tak, tylko tam, co jest ważne, mamy konkretne obszary,
1: tak.
0: Mamy konkretne obszary, mamy konkretne terminy i mamy konkretnie wskazane, kto za co odpowiada, więc jest to w końcu konkret. To
1: Pana
0: nie jest jakaś manifestacja.
1: Ma ręce i nogi, ten
0: tak,
1: pomysł?
0: Moim zdaniem ten projekt, tutaj muszę pochwalić ministra Gawkowskiego, że ten projekt ma ręce i nogi, ale oczywiście widzę sporo zagrożeń w tym sensie, że polska polityka oparta jest na kadencyjności i pytanie, co z tym zrobią następcy Krzysztofa Gawkowskiego, bo doskonale wiemy, jak to jest z wielkimi projektami. Poprzedni rząd miał wielki projekt CPK, który dziś jest w powijakach, ponieważ obecna władza nie do końca wie, co z tym zrobić. Mhm. Więc tak to jest z wielkimi projektami, że często one są zabijane nie tyle przez brak możliwości technicznych, tylko
1: przez
0: politykę.
1: Samą koncepcję, tylko
0: przez politykę, tak, bo nie będziemy robić
1: przez
0: czegoś.
1: Brak kontynuacji.
0: Tak, tak.
1: Jasne. Zdaniem pana ministra Gawkowskiego priorytetem tego planu jest przede wszystkim bezpieczeństwo odmienione przez wszystkie przypadki. Przypomnijmy sobie, co mówił na ten temat.
2: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj ma zapewnić opiekę każdemu obywatelowi. Dlatego budujemy nowe projekty, takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASA. Jeden z najnowocześniejszych i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru wsparcia cyberodporności. Mam też takie przekonanie, że bezpieczeństwo dzisiaj w tym obszarze cyber jest kluczowe dla wsparcia odporności państwa tam, gdzie jest dezinformacja.
1: Tylko czy te projekty nie wyprzedzają, delikatnie mówiąc, naszych możliwości, to znaczy moich, na przykład średniego pokolenia, i czy sprawdzą się w nim tylko kompetencje i umiejętności tych najmłodszych?
0: Nie, absolutnie nie. Tylko spójrzmy też to, o czym właśnie mówił tutaj cytowany Krzysztof Gawkowski. Chodzi o kwestię odporności. Ja też widziałem w tym dokumencie, bo oczywiście miałem szansę się z nim zapoznać. Ja widzę pewną wizję budowania niezależności. I myślę, że to jest kluczowa rzecz. Zanim przejdę do tych kompetencji, o których pani redaktor mówi, to ja bardzo mocno bym stawiał na local content, czyli wspieranie lokalnych rozwiązań. Ja bym nie chciał, żeby ta strategia cyfryzacji była znowu oparta, tak jak to było w ostatnich latach, o zagraniczne podmioty. Jak najwięcej polskich podmiotów, czyli na przykład polskich rozwiązań chmurowych.
1: Mamy takie?
0: Mamy, oczywiście. Ja wczoraj byłem na...
1: A pan minister wie, że je mamy?
0: Absolutnie, myślę, że powinien być. Ja wczoraj miałem okazję zapoznać się z makietą mobilnego centrum

0: danych, które będzie produkowane dla Ministerstwa Obrony Narodowej, polskiej firmy.
1: Dlaczego mobilne?
0: Mobilne, ponieważ może się przemieszczać.
1: Dlaczego ma być mobilne w tym sensie? Bo znaczenie słowa mobilne tak. Rozumiem. Dlaczego ono ma być mobilne, ma mieć możliwość przemieszczania się?
0: No bo jak pani redaktor pewnie przypuszcza, wojna jest czymś dynamicznym, więc dzisiaj linia frontu jest w tym miejscu, jutro jest w kolejnym, więc te kontenery mogą się przemieszczać i to jest właśnie ich największa zaleta. To nie jest centrum danych, które jest postawione w jednym miejscu, tak jak mamy do tej pory.
1: W które można trafić
0: To nawet nie jest kwestia ewakuacji, tylko kiedy prowadzimy operacje w danym miejscu, są potrzebne ogromne moce obliczeniowe, na przykład do sterowania obroną przeciwlotniczą, czy do sterowania rojem dronów. Tu mamy to na miejscu, przenosimy to w zupełnie inne miejsce. I za tym stoi polska firma, polski Cloudfero. I ja widzę, że jest coraz więcej takich polskich podmiotów, które mogą współpracować. Niestety, z jednej strony mówi o tym minister Gawkowski, a z drugiej strony widzimy, że niestety polskie podmioty, takie jak Orlen, na przykład podpisują umowy z zagranicznymi podmiotami, czy też sytuacja absolutnie dzisiaj InPost podpisał umowę z zagranicznym dostawcą chmurowym zamiast polskim. Czyli my na poziomie...
1: No bo może jeszcze na tę chwilę nie ma z kim podpisać takie umowy, a nie będzie czekać, wie pan.
0: Absolutnie
1: to jest być
0: albo
1: nie być.
0: Tylko tutaj dochodzi kwestia, bo ja często słyszę ten argument, że nie ma z kim. To jest takie proste tłumaczenie. Tak naprawdę jest z kim i umówmy się, kto jak nie polski czempion powinien podpisywać umowę z polskimi dostawcami, współpracować z polskimi firmami. Kto ma fundusze? To jest na przykład model, który jest we Francji obecny. To jest model, który jest obecny w Stanach Zjednoczonych. Tam partnerstwo publiczno-prywatne jest podstawą. I my się jako Polacy dopiero tego uczymy.
1: No dobrze, czy we Francji ci, którzy partnerują sobie, mają z tego jakieś korzyści od państwa? Bo tak. ja to tak widzę, że InPost chętnie współpracowałby z polską firmą, gdyby jedna i druga strona miała jakieś korzyści od państwa.
0: Ja myślę, że tutaj
1: Choćby podatkowe, jakiekolwiek, tak? Dobrze, skłonić do takiego partnerstwa.
0: Dobrze, że pani redaktor o tym mówi, ponieważ trwają teraz prace nad ustawą, która ma zakładać faworyzowanie polskich podmiotów w przetargach.
1: To jest ta repolonizacja, o której mówił też premier. Tak,
0: tak, to jest, można by to nazwać repolonizacją. Ja uważam, że to jest bardzo właściwe podejście. Jeśli polska firma ma dla polskiej instytucji dostarczać rozwiązania software'owe czy hardware'owe, niech ma dodatkowe ulgi, niech dostaje dotacje. To jest standard na Zachodzie. Skorzystanie z gotowych rozwiązań zachodnich jest proste, często też tańsze. Ja rozumiem, że firma X z Pcimia Dolnego czy z Trzebini wybierze najtańsze rozwiązanie, najbardziej kompatybilne i wiadomo, że będzie to rozwiązanie zachodnie. Ale od państwa, które jest odpowiedzialne nie tylko za tu i teraz, ale za przyszłość, byśmy wymagać, żeby zrobili może krok do tyłu, żeby nawet się rozbiegły i potem zrobić skok w przyszłość.
1: No
0: i ja tak widzę tę strategię.
1: Naszym celem opisanym w strategii jest państwo, które załatwia i pozwala załatwić sprawy obywatelom jednym zgłoszeniem, bez papieru, przez telefon, z łatwą komunikacją i zbędną administracją. Strategia cyfryzacji w jasny sposób definiuje, co jest polskim celem. Odejście od papieru w administracji i zapewnienie, że każdy obywatel będzie mógł korzystać z tych usług w sposób odpowiedzialny i trafny. Marzy pan o takiej sytuacji, w której owszem, urzędnik, nie wiem, miejsce, w którym pan załatwia różne sprawy, urzędnik czy, nie wiem, przedstawiciel firmy wpisuje wszystko w system i nie dostaje pan tony papieru przy okazji?
0: Tak, ja myślę, że to jest...
1: Myśli pan, że to jest możliwe?
0: Tak, jest to możliwe.
1: Ale ktoś musiałby zbudować nasze zaufanie do tego, że ten system jest wieloetapowo niezawodny.
0: Kwestia zaufania to musiało by działać, tylko mamy przykłady takich państw, gdzie to absolutnie działa. To jest Ukraina. To jest państwo, które w momencie wybuchu wojny przyniosło swoją administrację do chmury. Stworzyło cyfrowego bliźniaka swojego państwa. To jest Estonia. To już funkcjonuje. To nie jest żadne rocket science. I tutaj pani redaktor mówi o kwestii zaufania. Ja dzisiaj też miałem okazję czytać taki raport firmy Click Meeting, który pokazywał, że Polacy są coraz bardziej skłonni dopłacić do pewnych rozwiązań, jeśli ono jest polskie, jeśli ono jest tutaj gwarantowane przez i wspierane przez państwo. Więc to nie jest tak,
1: bardzo
0: że...
1: Bardzo proszę, prawda?
0: Że my temu

0: my temu tej nie ufamy i to się zmienia. Ja powiem tak, jak ja 5 lat temu mówiłem o suwerenności czy niezależności cyfrowej, to ludziom kiwali głową. Teraz jest zupełnie inaczej. I to samo jak pani redaktor mówi. Kilka lat temu mówiliśmy, ale jak to bez papieru, tego, teraz się okazuje, że można. Ludzie korzystają z M-Obywatela, są zachwyceni. Blik. Też były obiekcje, czy to się przyjmie, no bo jak? Płacenie telefonem, wpisywanie jakiegoś kodu. Ja teraz widzę, że każdy płaci blikiem. Jest to powszechne. Ba!
1: Telefon wystarczy, prawda? Ale tak, żebyśmy jeszcze zdążyli, bo tych obszarów jest sporo. Pan minister marzy o tym, żeby większość z nas, zdecydowana większość z nas korzystała z M-Obywatela, ale żeby do tego doszło, potrzebna jest zapewnienie realizacji albo, nie wiem, no to są takie określenia, prawda, ogólne, ale chodzi o to, żebyśmy tak, wszyscy mieli dostęp do szybkich, wydajnych i bezpiecznych usług telekomunikacyjnych. Mamy?
0: Jeszcze nie.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Jest kwestia zmiany infrastruktury.
1: Bez
0: jest...
1: względu na lokalizację.
0: Tak, ale tutaj musi być szeroka współpraca prywatno-publiczna, czyli to, o czym mówiłem, czyli współpraca z telekomami. I tutaj powinna być też wymuszanie na telekomach inwestycji. No bo oczywiście doskonale wiemy, że są takie rejony w Polsce, gdzie tego szerokopasmowego internetu nie ma. I na przykład telekomy tego nie zmieniają, bo im się to biznesowo nie opłaca.
1: A można je do tego zmusić i to zdaje się nie byłoby bardzo skomplikowane.
0: Absolutnie.
1: Wzmocnienie infrastruktury telekomunikacyjnej to jest to, o czym pan też mówi, prawda? No i kluczowe znaczenie dla realizacji tego projektu to są kompetencje przyszłości. Ale nie przyszłych pokoleń, tylko nas wszystkich. I mnie ze średniego pokolenia i pana z tego...
0: Średniego.
1: Trochę mniej średniego. I to, o czym mówiłam chwilę temu, czyli nie tylko dzieciaki, ale wszyscy.
0: Tak, tylko że to się absolutnie już dzieje, bo mamy już tego typu edukację. Ja też poza tym, że jestem dziennikarzem, to prowadzę zajęcia w szkołach. I ja widzę, że dzieci są bardzo chętne do technologii, tylko one chcą, żeby traktować tę technologię serio.
1: Dobrze, a ze mną przeprowadziłby pan zajęcia? O to mi chodzi, wie pan.
0: A z seniorami też prowadziłem zajęcia.
1: Dziękuję.
0: No i z panią też, w sensie chciałem tak znaleźć pomiędzy
1: grupami. Jasne.
0: Przepraszam, bo jak to zabrzmiało. Absolutnie, myślę, że...
1: Prawdziwie.
0: Ja myślę, że wszyscy by na tym skorzystali, tylko to musi być prowadzone w sposób transparentny, jasny i w jakimś kierunku.
1: Bo... Ja musiałabym uwierzyć, ja i powiedzmy moje pokolenie, dobrze już, dość tych uogólnień, ale musielibyśmy uwierzyć, że to jest bezpieczne. Po drugie, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć, a po trzecie, że będzie nam się to kalkulować.
0: No to ja myślę, że jest to do zrobienia, tylko musimy odzyskać jedną fundamentalną rzecz, czyli kwestię zaufania. Jeśli nie będziemy mieli zaufania do państwa, to się nic nie zadzieje.
1: Święta prawda, święte słowo, tak. I od początku naszej rozmowy o tym wspominałam. Do tego jest potrzebne też działanie nie tylko biznesowe i publiczno-prywatne, ale przekonywanie nas do tego, że warto. Rafał Pikuła, Spiders Web. Uśmiecham się. No dobrze. Jestem seniorką? Nie wiem. No, wszystko mi jedno. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Ja dziękuję. Udanego kibicowania i oglądania meczu na mundialu.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Nie tylko kurasą.
1: Dziękuję wzajemnie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Bogusław Liberacki, ekonomista, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Myśli pan, ja wiem, mamy porozmawiać o tym, co się dzieje wokół nas, ale o naszych wewnętrznych sprawach. Myśli pan, że pan prezydent tym razem zaprosi nowego sędziego do pałacu do złożenia ślubowania wobec?
3: Jest taka bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jako poseł pan poseł Piotrowicz w Sejmie tłumaczył, że złożenie ślubowania wobec prezydenta nie wymaga obecności fizycznej prezydenta.
1: Ale to było w Sejmie i za dawnych czasów.
3: Tak jest.
1: Ale... Jest nagranie, mogą sobie państwo sprawdzić. My tu żadnej rzeczywistości nie kreujemy.
3: A pan sędzia Piotrowicz, zdaje się, że z panem posłem Piotrowiczem się nie zgadza. Więc zostaje zatem interpretacja, czy złożenie ślubowania, że ślubuje wobec pana prezydenta i rota bez obecności

0: Sprawa prezydenta jest ważna, czy nie jest ważna? Wspomniany przez pani punkt 5 prawa o wykonywaniu mandatu posła Trybunału świadczy o tym, że złożone ślubowanie, tam nie jest wyszczególnione, czy ma być obecny pan prezydent, czy nie, daje podstawy do tego, żeby podjąć pracę, a zatem również otrzymywać pensję, bo ja nie wiem, czy ta czwórka sędziów otrzymuje pensję, czy nie otrzymuje. A pan przewodniczący Trybunału jest zobowiązany przydzielać im zadania.
1: Tak, bo wyboru dokonuje Sejm, ale żeby sędzia Trybunału mógł przyjść do pracy i zacząć tę pracę, musi złożyć ślubowanie. To jest warunek niezbędny. Pozwolę sobie, ja nie
0: Proszę,
1: wiem.
0: Ale to może... sędziowie złożyli ślubowanie, bo nie obejmuje się funkcji, jeżeli się odmówi złożenia ślubowania. Tak. Nikt nie odmówił złożenia ślubowania.
1: Wręcz przeciwnie, sędziowie nawet wysyłali panu prezydentowi wszelkie dane, listy z danymi kontaktowymi, z numerami telefonów, żeby pan prezydent nie musiał za głęboko szukać.
0: Wydaje się, że też notarialne potwierdzenie tego stanu w rzeczy. Mhm.
1: Panie profesorze, jest taki, znaczy redaktor Terlikowski pozwolił sobie na takie podsumowanie. Ono mi się bardzo podoba. Jaka jest różnica między wobec a wobecności? Że jeżeli jestem lojalny wobec swojej żony, to nie tylko w jej obecności. Ja wiem, to uśmiecham się do tego, ale cóż zrobić?
0: Ale skoro mówimy o panu redaktorze Terlikowskim, przecież ślubowanie przy zawieraniu małżeństwa, zdaje się, że ślubuje wobec Boga. Wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz, że nie opuszczę cię aż do śmierci. I ślubuje się wobec Boga bez fizycznej obecności Boga w kościele.
1: No ale ten żart miał być potwierdzeniem tej sytuacji. Tak, tak. Tutaj stanę trochę w obronie redaktora Terlikowskiego, który sobie zażartował nieco z tej sytuacji.
0: Ale no ja dobrze. Się z nim zgadzam całkowicie. Mhm,
1: prawda? Że wobec to nie tylko w jej obecności. Dlaczego pana zdaniem pan prezydent zwleka z decyzją w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego?
0: To, że zwleka z decyzją, nie miałbym panu prezydentowi za złe. Dlaczego? Otóż nie powinno się wydarzyć to, co wydarzyło się w Ukrainie, czyli prezydent Zełenski nie powinien w ten sposób się zachować. Dlaczego? Pierwszy powód zasadniczy, bo uważam, że brak roztropności wynika z tego, iż Rosjanie uzasadnili agresję na Ukrainę tym, że Ukraina to jest państwo rządzone przez faszystów i nacjonalistów. Prezydent Zełenski potwierdza, tak, jemu faszyści i nacjonaliści, bo ukraińska powstańcza armia ma wszystkie kryteria spełniające to zakwalifikowanie jako faszyści i nacjonaliści. Po drugie, w świetle wobec tego międzynarodowym, niechcący pokazał, że jednak coś jest na rzeczy i prezydent Putin, przynajmniej powód, czy to jest wystarczający, ale pokazał, że prawdziwy. Po drugie, prezydent Zełenski, odnoszę wrażenie, że trochę uwierzył w siebie, że jest po dobrej stronie mocy, w sensie ma szansę pokonać Rosję. Tutaj byłbym bardzo ostrożny co do szansy pokonania Rosji, bo nie wiem, do.
1: Znaczy on nie formułuje takich przekonań publicznie. Mówi tylko o tym, że przed nami przełom w najbliższych miesiącach. Mogą na to wskazywać pewne informacje z frontu, ale kto wie, czy tylko na froncie ta sprawa jest rozgrywana, bo sam Putin ma się coraz mniej pewnie.
0: To jest sytuacja wewnątrz Rosji. Mhm. Tak o to chodzi, żeby pan Putin miał się coraz mniej pewnie. No i to jest także sprawa działań sankcji narzuconych na Rosję. One są omijane, ale nie aż w takim stopniu. To jest także skuteczność ataków ukraińskich w głąb Rosji. Tak, to jest prawda. Ale wciąż pokonanie Rosji, w sensie pobicia Rosji, moim zdaniem jest bardzo trudnym zadaniem. Zniechęcenie Rosji do działań na terenie Ukrainy to byłoby coś, co jest osiągalne. Poza tym odnoszę wrażenie, że prezydent Zełenski uznał, że skoro się tak bardzo liczy na świecie i również te nowe rodzaje broni są w zainteresowaniu różnych państw świata, że wobec tego może sobie na więcej pozwolić. Śmiem twierdzić, że to byłaby bardzo duża pomyłka ze strony ukraińskiej. Dlaczego? Otóż proszę zauważmy, że Stany Zjednoczone coraz bardziej wykazują swego rodzaju dezinteresement tym, co się dzieje w Ukrainie. Mają swój problem w Iranie. Chiny są wspierające Rosję i jako partner taki naturalny dla Ukrainy zostaje

Europa. Europa, czyli Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, no i pozostałe państwa europejskie, nie licząc Półwyspu Iberyjskiego, bo jest on daleko. Jeżeli celem Ukrainy miały być aspiracje proeuropejskie, w tym także członkostwo w Unii Europejskiej, czy być może kiedyś w NATO, to nie należałoby sobie zrazić.

0: analizuje tę sytuację, ten fakt, a być może nie jest sam w tym przekonaniu, skoro spotyka się w Londynie w towarzystwie Keira Starmera, Friedricha Merca i Emmanuela Macrona i nie ma tam Polski.
1: Od pewnego czasu nie widzę we wszystkich wydarzeniach Polska uczestniczy. Natomiast jest niewątpliwie pewne, że jest Londyn, Berlin i Paryż. Proszę zauważmy, tam oczekują nas wybory, zwłaszcza w Paryżu. Jeżeli wygra partia pani Le Pen, no to będzie jawny kierunek prorosyjski. Jeżeli w Wielkiej Brytanii Starmer zakończy swoją kadencję, nie jest wykluczone, że Nigel Farage będzie miał silną pozycję.
0: A przypomnijmy, to ten, który stoi za Brexitem. Tak, tak.
1: No, znam go osobiście bardzo dobrze z wielu lat w Parlamencie Europejskim.
0: No ale no, on się schował do myśli dziury po tym, jak doszło do Brexitu i teraz co? Wychodzi znowu na powierzchnię?
1: No, tak to jest w polityce. Przeczekał, no tak. Nie narażał się, nic złego nie zrobił. No i mamy oczywiście... Przepraszam.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Mamy oczywiście AfD w Niemczech. Partia AfD w Niemczech jest jawnie prorosyjska. Partia AfD w Niemczech jest jawnie zorientowana na to, żeby jak najszybciej rozpocząć współpracę z Rosją, business as usual. Także proszę się też z tym liczyć, że może się okazać, że kiedy Stany Zjednoczone wyrażają dezinteres małą Europę, Europa ma duże problemy z Chinami, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. W roku ubiegły zamknęliśmy 350 miliardami deficytu w obrotach wzajemnych handlowych między Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską.
0: To jest więcej niż wcześniej? Jaka jest tendencja?
1: To jest przyrost około 30% z rok do roku. I jednocześnie potrzebujemy dokonać reindustrializacji Europy. Jednocześnie mamy duże opory, jeżeli chodzi o tak zwaną zieloną gospodarkę. A proszę pamiętajmy, Chiny są często pokazywane w Polsce jako ten przykład państwa, które lekceważy zieloną gospodarkę. 40% samochodów elektrycznych rejestrowanych co roku na świecie jest rejestrowanych tylko i wyłącznie w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Mamy taki kraj w Europie, który też jest liderem, to jest Norwegia.
1: To jest Norwegia, ale tam jest 90%.
0: Nawet więcej chyba. Czytałam
1: tylko, że 40% o skali całego świata jest rejestrowane właśnie w Chińskiej Republice Ludowej. I również zalewają nasz rynek europejski swoimi samochodami. No i jest pytanie, do jakiego stopnia my możemy na to pozwolić. Czyli z tego punktu widzenia Ukraina powinna się liczyć bardzo z najbliższym sąsiadem. Ja nie oczekuję tutaj jakiejś wielkiej...
0: A kto powinien o tym przypomnieć Wołodymyrowi Zełenskiemu?
1: W jakimś sensie przypomina to od czasu do czasu polski rząd. To się zdarza.
0: A w jaki sposób? To znaczy, bo panie profesorze, jeśli będziemy oczekiwali tylko podziękowań i wdzięczności, to myślę tak po ludzku nawet, nie w kategoriach dyplomacji, to możemy zirytować tę drugą stronę.
1: Ja ani razu nie wyraziłem się w tej naszej rozmowie o podziękowania i wdzięczności.
0: Nie, to ja mówię o takich politycznych oczekiwaniach, prawda? Bo często słyszymy, że należy nam się taka wdzięczność, że należy nam się podziękowanie, że oczekujemy tego. Także ja nie cytuję pana.
1: Pani redaktor, ta wdzięczność i podziękowanie powinny jeść, jeżeli już mamy się w tym świecie poruszać w obie strony. Powinniśmy docenić to, że Ukraińcy stawiają tak dzielnie opór Imperium Rosyjskiemu. To oni zasługują na wielkie uznanie. Powinniśmy także wyrazić szacunek, dlatego że giną, ale Rosjan ginie znacznie więcej. Oni zatrzymują te zamiary imperialne Rosji na swoim terytorium. Więc za to też im powinniśmy wyrazić podziękowanie. I oni powinni wyrazić w ogóle całej Europie podziękowanie. Po pierwsze za to, że dostali pomoc 4 lata temu. Takie bardzo otwarte serca, otwarte domy. Za to, że dostają 90 miliardów euro w tym roku tylko z Unii Europejskiej, co pozwala im po prostu żyć i prowadzić wojnę. No i jednocześnie, że mamy w Unii Europejskiej, w państwach europejskich, ale i w NATO sojuszników, którzy także liczą się z tym, że Ukraina będzie kiedyś musiała być odbudowana i deklarują pomoc i udział.
0: No przecież tak,
1: za dwa tygodnie będziemy mieć takie wielkie zgromadzenie w Gdańsku.
0: Właśnie.
1: Jak odbudować Ukrainę i kto powinien pomóc Ukrainie w odbudowie.
0: Ale tutaj Ukraina może stawiać warunki i wskazywać palcem, z kim chce współpracować, a z kim nie, panie profesorze. A jeśli jeszcze Wołodymyr Zełenski się pogniewa i nie przyjedzie do Gdańska?

0: Czy przyjedzie, to teraz jest znak zapytania. Właśnie. Ja sobie nie bardzo wyobrażam, że nie
1: żeby
0: przyjedzie.
1: Go nie było. Mhm.
0: Ale również Ukraińcy powinni się z tym liczyć, że to, co dostali z Unii Europejskiej, i to jest kredyt póki co. Nie powinni starać się dzielić Unii Europejskiej i zachowywać się trochę jak Rosjanie czy Amerykanie, którzy próbują mówić, to jest dobre państwo członkowskie Unii Europejskiej, nam bliskie, my je kochamy, to jest niedobre państwo członkowskie. Mamy już takie dwa gesty dzisiaj, wczoraj, które wskazują na to, że po stronie ukraińskiej chyba następuje pewne otrzeźwienie. Gest pierwszy. Samolot prezydenta Zełenskiego wyleciał z Mołdawii, ale już wrócił do Polski, do baz.
1: Tak, wracał przez
0: Gest drugi.
1: Polskę.
0: Mamy rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, który mówi, że będziemy jednak przyjaźń musimy wzmocnić, musimy zakopać dotychczasowe uprzedzenia i ekshumację będziemy przyspieszać. Proces będzie się odbywał normalnie. Czyli z tego punktu widzenia oznacza, że sygnały, które płyną do Kijowa, z Europy, z tym także z Warszawy i zachowanie prezydenta Nawrockiego. To, co prezydent zrobił zapowiadając odebraniem orderu Orła Białego, to było swego rodzaju reakcja, pod którą bym nazwał, odbezpieczył pistolet i położył na stole. No i zdaje się, że jest jakaś reakcja na to, że jest refleksja.
1: Brutalne porównanie, ale...
0: Pani
1: no,
0: redaktor,
1: słuszne.
0: To są czasy wojenne. Tak. Natomiast chciałbym, żeby również nasi bracia na Ukrainie, w Ukrainie zrozumieli rzecz następującą. W świecie, w Europie zdarzały się wielkie między państwami bitwy I wojny światowej. Po 2 miliony ludzi zginęło po stronie francuskiej i niemieckiej. II wojnie światowej. Ileż zginęło Polaków? Jednak polski episkopat, potem państwo polskie pokazały, jesteśmy w stanie, nie zapominając o tym, co było, budować nową przyszłość.
1: Przecież jesteśmy w stanie Rosjanie, zrobić więcej. Rosjanie jesteśmy w stanie wysłać list, wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
0: Tak,
1: prawda?
0: 20 milionów Rosjanie stracili w II wojnie światowej osób zabitych przez Niemców. Nie szczędzili Niemców Rosjanie i kiedy weszli na tereny niemieckie, nie tylko zbrojnie Niemcom dokuczali. Wiemy, że to nie były przyjemne czasy dla ludności cywilnej. No i jednak dalej są w stanie z sobą współpracować. Czyli historia to jest historia, przeszłość jest przeszłość i nie powinniśmy poczynić kroków, które by budowały niechęć w państwach sąsiednich w stosunku do przypowodowaną przez historię.
1: Tylko też chodzi o to, żeby nie bagatelizować tej sytuacji. Nie mówię, że ktoś to robi, bo może stworzyć niebezpieczny precedens, ale też myślę o innych konsekwencjach tej sytuacji, o takich społecznych, takich między nami, że o ile rosną nastroje antyukraińskie między nami, to one mogą, ta sytuacja czy to zjawisko może przyspieszyć, jeśli ta sytuacja nie zostanie mądrze rozegrana.
0: Ja bym apelował wręcz do naszych słuchaczy. Mhm. Nie dajmy się, że tak powiem, inspirować antyukraińsko. Nie daj i również do strony drugiej, nie dajmy się, proszę nie prowadzić antypolskiej propagandy. To prowadzi donikąd. My z punktu widzenia nawet gospodarczego jesteśmy bardzo zainteresowani. Jest to nam niezbędne utrzymanie dobrych relacji. Jest tam potrzebne... Ci potrzebni Ukraińcy, którzy teraz pracują w Polsce, mieszkają, oni pomnażają nasz dobrobyt i siebie również ochronią przed...
1: No i często pracują w takich branżach, w których my byśmy pracować nie chcieli, prawda?
0: Więc... Tak, to też się zdarza. Nie wytykajmy ich palcem, że oni są inni czy specjalnie traktowani. I jednocześnie pamiętajmy, że również budujmy sobie naszą reputację europejską, dlatego, że Polska powinna mieć za sobą wsparcie i Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i każdego innego państwa czy Unii Europejskiej w tym wspólnym celu osłabiania, systematycznego osłabiania Rosji.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Bogusław Liberacki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Nawet 5 lat więzienia przewidują te przepisy dla tych, którzy będą je łamać. Ja się uśmiecham, nasz gość

0: Też, bo jeden z gości Martyny mówi, że od kilkudziesięciu lat tak czekaliśmy na uchwalenie tych przepisów. Kamil Smogorzewski, Res Futura, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to dlaczego kilkadziesiąt lat temu nic nie wiedzieliśmy o patostreamerach?
1: No może, może gazety nie pisały kilkadziesiąt lat temu o patostreamerach na YouTubie. No ale to trochę się wyzłośliwiamy już, panie redaktor.
0: No ale jak inaczej? Jak inaczej, no, panie Kamilu? No dobrze. Nie, to...
1: Ja też uważam, że jednak z uśmiechem lepiej podejść niż z jakimś takim smutnym wyrazem twarzy.
0: No to ja z uśmiechem podchodzę także do informacji, która napłynęła od prezesa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że on to nawet lubi takie bijatyki na ringu pod warunkiem, że przebiegają według rycerskich zasad. Dlatego też nie bardzo pochwala to, w jaki sposób Donald Trump będzie świętował swoje urodziny. Ale to tak... To tak a propos.
1: No, a właściwie nawet bez związku. Ale to boks, to nie patostreaming, to tam, prawda?
0: No, rycerski boks, to nie patoboks, prawda?
1: No właśnie.
0: Tak. No dobrze, to najwyższa pora, chciałoby się powiedzieć, prawda?
1: Tak, tylko co wokół tej ustawy, wokół procedowania tej ustawy się zadziało w ostatnich dwóch dniach. Nie dość, że już sam poseł Mejza jest, delikatnie mówiąc, średnią prasę jednak. Przez to, co robił, już nie tylko przez tą konferencję, na której pokazywał, jak to uleczył ten środek, czy już chyba wyrzuciłem szczegóły z głowy.
0: Tak, chodziło o to, że proponowano dzieciom, zwłaszcza dzieciom, jakieś terapie nowotworowe za ogromne pieniądze, które bazowały, przepraszam za uproszczenie, ale nie wiem, na ziołach.
1: Tak.
0: Znaczy na niczym sprawdzonym, tak.
1: Później były kwestie jakichś mandatów, przekraczania prędkości i na koniec...
0: 200 punktów ma pan poseł Mejza.
1: I na koniec wczoraj na zaproszenie pana posła Mejzy w Sejmie pojawił się Daniel Magikal ze swoją chyba aktualną partnerką. Plus jeszcze tam był obok nich asystent Pawła Kukiza. Więc ważna sprawa, naprawdę. No, jeśli chodzi o treści w internecie, jedna z najważniejszych, o ochronę nie tylko dzieci, a przede wszystkim dzieci, ale o ochronę wszystkich użytkowników internetu, znaczy oglądanie tego patostreamingu, oglądanie treści, które generuje patostreaming, wpływa negatywnie na wszystkich, którzy to oglądają bez wyjątku. I zrobienie wokół
0: nawet jeśli
1: tego,
0: nam się wydaje, że nas
1: lubimy to oglądać. Znaczy,
0: albo nie,
1: oczywiście...
0: że nie zostawia to w nas żadnego śladu. Ja pozwolę sobie tutaj wejść panu w słowo i dodać, że on organizował na żywo transmisję z imprezu to zakrapianych alkoholem. Wulgarny język, no to właściwie przy tym mniejszy zarzut, prawda? Ale na przykład w 2020 roku został skazany razem ze swoją matką za pochwalanie zabójstwa Pawła Adamowicza. Sąd ukazał go pracami społecznymi, dwuletnim zakazem nagrywania i publikowania treści w sieci. Nie wiem, czy się przejął tym zakazem, bo nie sprawdzałam, ale to jest ktoś taki, kogo pan poseł Mejza w charakterze gościa zaprasza do Sejmu. I co więcej, ten pan sobie swobodnie do Sejmu wchodzi. Dziś czytałam o tym, że więcej tego nie zrobić. Znaczy, że dostał już zakaz, że się spotkało kierownictwo Sejmu w tej sprawie i ten pan więcej właściwie do świątyni demokracji, prawda, nie wejdzie.
1: No, ta narracja, która tłumaczy zachowanie posła Mejzy, jest taka, że no jednak Daniel Magikal nie został pozbawiony praw obywatelskich. Nie został ubezwłasnowolniony przez te swoje działania, więc teoretycznie mógł wejść, mógł swoje zdania również wypowiedzieć. I ja nie polemizuję z tym. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. Znaczy swoje zdanie mam, ale to nie jest przedmiotem tej rozmowy. Ważne jest to, że w momencie, kiedy procedujemy ustawę, która będzie penalizowała zachowania, no, które trudno polemizować, znaczy, trudno dyskutować z tym, czy to powinno być legalne, czy nielegalne. No, Są pewne takie obszary, gdzie ja może nie jestem jakimś zwolennikiem kategoryzmu, natomiast jest pewne obszary takie, które są dość oczywiste i dość oczywisty sposób wpływają na człowieka, chociaż jeżeli ten cały nurt płaskiej ziemi rozrasta się, a nie kurczy, no to w sumie nie wiem, czy już
0: jest coś,
1: są
0: co jeszcze
1: takie
0: pana
1: prawdy.
0: Dziwi? No właśnie, bo ja...

0: Szczerze mówiąc, nie przyglądałam się precyzyjnie zapisom tej ustawy, ale zawsze w takim... Zrobię to, na pewno, jeszcze dzisiaj, ale wie pan, zawsze mnie zastanawia skuteczność egzekwowania tych przepisów. Rozumiem, że nie wiem, wiele zależy od nas, bo możemy zgłaszać, prawda, informować, no ale ktoś powinien ten internet w tym celu przeglądać. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane, obiecałam państwu, zajrzę, sprawdzę.
1: No przede wszystkim, znaczy ta ustawa pewnie nie wyeliminuje tego problemu, bo ten problem, nad tym problemem powinny pochylić się platformy, na których ten patostreaming jest obecny. I tam powinna być kontrola, na czym społeczeństwo nie tylko na gruncie prawa krajowego powinno się tym zajmować, ale też na gruncie kontaktów między, nie wiem, władzą publiczną a platformami, które te treści rozpowszechniają. Bo takiej kontroli nie ma, jeśli jest, to w tak ograniczonym stopniu, że nie ma możliwości tego powstrzymania. Mhm.
0: Res Futura i te analizy, które są na waszej stronie, są ogromnie ciekawe, bo one pokazują, jak odnosimy się do spraw, którymi żyją media, dziennikarze, ile one mają wspólnego. Znaczy zainteresowanie naszych słuchaczy i ewentualnie zainteresowanie dziennikarzy najczęściej niewiele, panie Kamilu?
1: A nie jest tak
0: nie jest tak źle.
1: Czasem niewiele, czasem zostają w bańkach te informacje, które są, byśmy sobie myśleli, że w mainstreamie, to one jednak są w bańkach. No ale nie wiem, no ostatni przykład z jednego pana redaktora, który proponował przypięcie urzędniczki do pręgierza nagiej. No na przykład taka sprawa przekroczyła wszystkie bańki. I zmobilizowała, co ciekawe, bardzo, bardzo zmobilizowała obrońców takiego podejścia do urzędników Krajowej Administracji Skarbowej albo w ogóle urzędów skarbowych.
0: Tak, ale
1: więc są takie sytuacje.
0: Tak, przyjrzeliście się dominującym emocjom w dyskursie dotyczącym rocznic smoleńskich.
1: Tak.
0: Ja myślę, że to politykom też, poza sondażowymi wynikami, które śledzą, najlepszy sposób na niekorzystne sondaże? Zrobić swoje, prawda? Albo ogłosić wszystkim, że się zrobiło swoje. Ale tutaj nie jest to zwykły sondaż, bo na przykład pan Kamil łapie się za głowę, nie wiem, czy na to, o czym ja mówię. Ale to taki cytat.
1: Nie,
0: no,
1: bardzo
0: to taki
1: ciekawa,
0: cytat.
1: Bardzo ciekawa teza.
0: Ale nie moja, to rozumiem, prawda?
1: Tak,
0: ona się często pojawia w ustach polityków, którzy nie są zadowoleni z słupków poparcia albo braku poparcia. Pogarda i znudzenie. Dominująca emocja widoczna w słownictwie: cyrk, szopka, kabaret, komedia, pajacowanie. Złość i agresja dotyczy obelg, przekleństw, wyzwisk i tak dalej. Zmęczenie i bezradność, które wyrażają się pytaniami, kiedy to się skończy, ile można, jak długo jeszcze. Wie pan co? Jakieś tak w ramach prac domowych, one nie są obowiązkowe, ale wprowadziłabym je do Sejmu, żeby tak sobie panowie wszyscy spojrzeli na te wyniki.
1: No dobra, no tutaj dwie uwagi, bo pierwsza uwaga jest taka, że te negatywne emocje, niezależnie z której strony i niezależnie w kogo skierowane, będą wybijały się mocniej niż pozytywne. To jakby to wiemy, chyba że mamy taką akcję, która jednoczy Polaków, to też jest taka zbitka słowna, która jest dużą przesadą, ale no powiedzmy, że duża część Polaków jednak będzie odnosiła się pozytywnie i to jest, nie wiem, na przykład akcja Łatwoganga albo zwycięstwo, przepraszam, prawie zwycięstwo Maji Chwalińskiej we French Open. To są takie sprawy, które rzeczywiście powodują, że te emocje pozytywne górują nad negatywnymi. Zazwyczaj to jest wręcz przeciwnie. No i jeśli chodzi o miesięcznice smoleńskie, one trwają już tak długo, że wywołać teraz tak silne, negatywne emocje wśród Polaków, to jest naprawdę sztuka. To znaczy, to trzeba jakoś docenić. I ja nie mówię tego z przekąsem, bo naprawdę, ile lat już to trwa. I Polacy, nie wiem, jak sobie badamy kolejną sytuację związaną na przykład ze Zbigniewem Ziobro, albo z jakąś sytuacją, która się wydarzyła kiedyś. No to pojawią się jakieś emocje, ale generalnie szybko przycichną. A tutaj, miesiąc w miesiąc, znowu ktoś coś zrobił podczas miesięcznicy. Znowu musimy tą martyrologiczną część

0: część funkcjonowania Polski wywyższać nad wszystko inne, co się dzieje.
1: Jasne, tylko że żywot informacji w przestrzeni publicznej czy w globalnej wiosce, w której żyjemy, jest krótki, a tutaj ktoś bardzo się stara o kontynuację tych zdarzeń i to pewnie dlatego. Nie wiem, czy jest taka... jest takie kryterium w waszym badaniu, jak swojego rodzaju przyzwyczajenie, które powoduje, że jesteśmy... Przychodzi taki moment, że oczekujemy nawet, tak?
0: Ale jak się pojawia przyzwyczajenie, to się też pojawia znudzenie. Znaczy, przyzwyczajamy się do czegoś i później nie wywołuje to... To tak jak w związku, panie redaktor. Na początku jest super emocjonalnie, a później jest przyzwyczajenie. To nie oznacza braku uczuć, oczywiście. Ale są jednak, no wszyscy to znamy, ale nie tylko z relacji miłosnych, relacje mogą być koleżeńskie, przyjacielskie przecież. Później to wszystko jest trochę bardziej stonowane. I to powinno też pokazywać się w komentarzach Polaków i w internecie. A jednak, nie jednak, tutaj nas to rozpala bardzo.
1: No dobrze, ale pojawiają się w tych związkach, o których pan mówi, takie suspensy, na przykład jak minister Kierwiński, akcja Silna Polska, wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Tak. Zasięg w sieci 8 milionów, co to jest za informacja?
0: Że przekroczyło bańki, że ta informacja przekroczyła bańki.
1: Ale chodzi o udział, uczestnictwo, o
0: nie, chodzi o
1: klikalność.
0: To, że najprawdopodobniej ta 1/3 dorosłych Polaków tę informację zobaczyła.
1: Wie, o co chodzi, tak, mniej więcej. No tak. To bardzo duży zasięg.
0: Bardzo duży zasięg. Tak. Jak na kolejne wotum zaufania, czy tam wotum nieufności, no to rzeczywiście to jest dużo.
1: I kto zwyciężył tutaj z narracją? Prawo i Sprawiedliwość, które przekonywało nas, że w policji jest chaos i minister nie ma kontroli nad swoim resortem, a przez to nasze bezpieczeństwo jest zagrożone? Tu w taką pigułkę zbieram. No i związki partnerskie, tak? Że to przeciwko konstytucji. Co tam jeszcze było w tych zarzutach? No, jeszcze parę argumentów.
0: Cała lista.
1: Cała lista, tak. Czy ci, którzy bronili pana ministra i twierdzili, że MSWiA ma same sukcesy?
0: Jak sobie dzisiaj popatrzymy na te komentarze, to oczywiście będzie trochę inaczej wyglądało niż wczoraj. Natomiast ta sprawa jeszcze się skleiła z jedną rzeczą, otóż zatrzymaniem dziennikarza Leszka...
1: K.
0: Że to jest pewnego rodzaju zemsta polityczna, etc. I to akurat było w tym samym dniu, kiedy wotum zaufania się dokonywało w Sejmie. Narracja tutaj często jest tak, że nawet jeżeli chodzi o polityka z lewej czy z centrum, to narracje przyjmują te konta, które są jednak przeciw. Ale jak sobie popatrzymy na przykład na opinię dotyczącą tego, czy minister Kierwiński jest w gruncie rzeczy dobrym ministrem, no to mamy delikatną przewagę tych komentarzy pozytywnych nad negatywnymi. No ale jeżeli 40 parę procent Polaków w komentarzach już po odsianiu botów, już po... Znaczy z dużo większą pewnością wiemy, że to są prawdziwi ludzie, którzy postanowili wypowiedzieć się na ten temat. Jeżeli 40 kilka procent uważa, że to nie tak powinno tutaj wszystko się dziać w ministerstwie, no to jest dużo. Znaczy to tam powinna się zapalić lampka. Przecież wiadomo było, że to wotum zaufania, znaczy, że to...
1: Że próba odwołania pana ministra się nie powiedzie. Ale panie Kamilu, to jeszcze na koniec, bo to jest też ciekawe. Leszek K. to Leszek Kraskowski, tak pisze o nim prasa, więc nie będę też inaczej tego robić. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Uwaga, za nielegalne posiadanie broni i groźby pod adresem komendanta powiatowego policji w Piasecznie. Prokurator Antoni Skiba mówił tak. Napisał, że jedzie z pistoletem, żeby zastrzelić komendanta i będzie próbował zastrzelić wszystkich, którzy będą go powstrzymywać. I ta lawina poparcia dla pana Leszka Kraskowskiego jest zdumiewająca.
0: Dojmująca.
1: Dojmująca, prawda? I fala krytyki też pod adresem pana ministra Kierwińskiego za taką sytuację. Nie dokładam do tego żadnej interpretacji, to tylko fakty.

0: podane przez prokuraturę. Musimy kończyć z żalem. Stwierdzam, Kamil Smogorzewski, Res Futura, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Od dzisiaj we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Na jego mocy będzie działał m.in. mechanizm solidarnościowy. Kraje, które nie będą chciały przyjmować migrantów, będą płaciły duże kwoty na rzecz tych, które migrantów przyjmą.
1: W związku z wojną na Ukrainie od 2022 roku Polska przyjęła rekordową w skali Unii liczbę migrantów i w tym roku jest całkowicie zwolniona z mechanizmu solidarnościowego. Jak zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, to się nie zmieni.
2: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste.
1: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wątpi w zapewnienia rządu i przypomina, że uzgodnienia na kolejny 2027 rok mogą być różne.
3: Zostaliśmy zwolnieni na pół roku, do końca tego roku. Jesienią Komisja Europejska zacznie przygotowania do rozdziału na następny rok.
1: Zgodnie z mechanizmem solidarnościowym, kraje, które nie przyjmą uchodźców, zapłacą duże kwoty na rzecz państw, które migrantów przyjmują. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Bez tej ustawy inwestorzy rynku kryptowalut są niechronieni, uważa ekonomista Marek Zuber. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował wczoraj rządową ustawę o kryptowalutach. Dokument miał dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku krypto i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek. Marek Zuber uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę i w ten sposób zapewnić ochronę obywatelom.
4: Lepiej by było, żeby jednak dzisiaj obowiązywała ta zbyt ostra ustawa i próbujemy w kolejnych miesiącach dojść do kompromisu, czyli ją złagodzić, jeżeli rzeczywiście uznamy, że ona jest za ostra, niż żeby było tak jak teraz, czyli że tej kontroli państwa jest zdecydowanie za mało.
0: Prezydent stwierdził, że zaproponowana przez rząd ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Przypomniał o własnym projekcie, który jego zdaniem zawiera rozwiązania mające skutecznie chronić Polaków. Decyzje prezydenta krytykują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta na swoich mediach społecznościowych. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał szef rządu na portalu X. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A6 przy polsko-niemieckiej granicy. Niedaleko przejścia granicznego w Kołbaskowie trwa budowa wiaduktu nad autostradą. Dziś i jutro jego elementy będą transportowane i montowane. Na czas operacji ruch będzie wstrzymany, a przerwy będą trwały około 10 minut. Zapowiada Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Dziennie takich wstrzymań ruchu będzie kilka. Prace mają się zakończyć w sobotę zamontowaniem wszystkich prefabrykowanych belek. Wszystkie prace związane z budową infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6 mają zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.
0: Wtedy gotowy ma być wiadukt nad autostradą, który umożliwi zawracanie bez konieczności przekraczania niemieckiej granicy. Powstanie też plac, na którym policja i straż graniczna będą mogły kontrolować pojazdy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Kardiolodzy apelują do kibiców piłki nożnej oglądających mecze mundialu, by zadbali o właściwą dietę. Sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu z dobrymi posiłkami. Dlatego lekarze przypominają, że zagrożeniem dla serca może być stres, ale

0: tylko w szczególnych sytuacjach.
1: Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu wyjaśnia, że stres wywołany sportowymi emocjami bardzo rzadko prowadzi do zawału, szczególnie u osób, które nie chorują.
2: Często musi być nałożone na inną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
1: Doktor Marek Słomczyński radzi, by odpowiedzialnie podchodzić do oglądania spotkań rozgrywanych nad ranem i by mimo mundialu kibice pamiętali, że dla zdrowia ważny jest dobry sen. Kardiolog przyznaje, że na tych mistrzostwach on i wielu polskich kibiców stresuje się mniej niż w czasie poprzedniego turnieju.
3: Będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają. Także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: A na mundialowych arenach Korea Południowa gra z Czechami na stadio Akron w Meksyku. Przed minutą rozpoczęła się druga połowa meczu 0-0. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Ta dziś mało piłkarska. Początek weekendu zapowiada się pochmurno i deszczowo. W całym kraju możliwe opady deszczu, lokalnie też gradu. W centrum i na wschodzie zagrzmi. Temperatura maksymalna w większości regionów od 16 do 20 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Świat w powiększeniu.
7: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest znawczyni Meksyku Ola Synowiec, która mieszkała tam niemal dekadę. Jest autorką popularnego bloga Mexico Magico. No i reportażu Dzieci Szóstego Słońca, reportażu poświęconego Meksykowi właśnie. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: No właśnie, ja świadomie przywołałem tę książkę Dzieci Szóstego Słońca, która mówi o religii, o duchowości w Meksyku. A często można się spotkać też z takim stwierdzeniem, że dla Meksykanów religią jest także piłka nożna. To tak rzeczywiście jest, czy to jest no, takie chwytliwe po prostu medialne sformułowanie tylko?
8: Myślę, że coś w tym jak najbardziej jest i taka ciekawostka właśnie z ostatnich dni, że w katedrze metropolitalnej w mieście Meksyk figurka Dzieciątka Jezus już trzeci raz podczas trzeciego mundialu ubierana jest w koszulkę piłkarską chociażby. Tak samo działo się w roku 1970, w roku 1986, czyli podczas poprzednich dwóch mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, które Meksyk organizował. Teraz w głównym, najważniejszym, powiedziałabym, jednym z najważniejszych kościołów w kraju, nawet Jezusek ma koszulkę piłkarską. Więc tak.
7: Od futbolu do religii zatem w Meksyku nie jest tak daleko. No w ogóle mieszkańcy Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, także w ogóle krajów iberyjskich na świecie są znani z zamiłowania do futbolu. Meksykanie się jakoś na tym tle szczególnie wyróżniają?
8: Myślę, że Latynoamerykanie generalnie tę piłkę kochają, traktują niemalże jako religię. I coś w tym jest jeszcze, tak już przechodząc troszeczkę dalej, dalekim szotem do Argentyny, gdzie wręcz istnieje taki trochę ironizujący, ale jednak kościół świętego Maradony. Więc coś w tym jak najbardziej jest. Meksykanie, dla Meksykanów jest to z pewnością najważniejszy sport w kraju. Czy będą jakieś sukcesy? Zobaczymy, ale Meksykanie często mówią, że jeśli wyłaniano by mistrza świata w kibicowaniu, to z pewnością byliby to oni.
7: No tak, to Meksykanie wymyślili słynną meksykańską falę na jednym z meksykańskich mundiali zresztą.
8: Czy to Meksykanie wynaleźli? To nie do końca wiadomo. Niektórzy twierdzą, że raczej to przyszło z zagranicy i to zjawisko było znane chociażby wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale prawda jest taka, że to właśnie podczas mundialu w Meksyku to zjawisko się upowszechniło. Było to zjawisko też transmitowane na cały świat i meksykańscy kibice podchwycili bardzo tę taką nową już wtedy tradycję stadionową i wyszło to w świat właśnie jako meksykańska fala i Meksykanie troszeczkę sobie tę tradycję teraz przywłaszczyli, chociażby w ostatnim

0: ostatni weekend było bicie w Meksyku, w mieście Meksyk, rekordu Guinnessa w największej na świecie meksykańskiej fali pod względem uczestników.
1: No to będzie już trzeci mundial, który rozgrywa się w Meksyku. No tym razem Meksyk jest współgospodarzem ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. To jest taki po prostu północnoamerykański mundial. No ale 1970 już raz ta najważniejsza piłkarska na świecie impreza zawitała do Meksyku. Potem rok 1986. Trochę może przypadkiem w tym sensie, że to Kolumbia miała być wtedy gospodarzem mundialu, no ale się wycofała z organizacji. Meksyk wkroczył i ponownie to zorganizował. To jest duże wydarzenie dla Meksykanów, to, że po raz trzeci będą gościli u siebie najlepsze piłkarskie drużyny ze świata?
0: Ja tutaj zrobię taką małą gwiazdkę i tak powiem trochę kontrowersyjnie, że to jest może nawet czwarty mundial, który w Meksyku jest organizowany. Był taki zapomniany mundial jeszcze w roku 1971, czyli nieoficjalne, nieuznane przez FIFA Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, które rozgrywane były rok po tym mundialu męskim na tych samych obiektach, na Estadio Azteca w mieście Meksyk, na Estadio Jalisco w Guadalajarze. I do tej pory są finał tych mistrzostw. To jest rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet w ogóle. Finał oglądało ponad 120 tysięcy ludzi na trybunach. Brakowało tam zupełnie miejsc i warto podkreślić, że to są takie mistrzostwa, które były zorganizowane równo 20 lat przed tymi oficjalnymi pierwszymi mistrzostwami kobiet w piłce nożnej FIFA w Chinach w roku 91. Także tutaj taki mały dodatek. A jeśli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, no to ta energia może jest troszeczkę inna niż podczas poprzednich dwóch mundiali, ponieważ no, tym razem Meksyk jest tylko współorganizatorem, a nawet takim współorganizatorem powiedziałabym drugoplanowym, ponieważ ze 104 spotkań, które będą rozegrane podczas mundialu, tylko 13 będzie rozegranych w Meksyku. Także nawet Meksykanie czują się takim właśnie trochę statystą w tym mundialu, którego jednak głównym organizatorem będą Stany Zjednoczone, co nie zmienia faktu, że już od miesięcy Meksyk na ten mundial się przygotowuje i na pewno, kiedy już turniej się rozpocznie, te emocje będą ogromne.
1: No właśnie, ale już przed mundialem wiele tych emocji było i nie wszyscy Meksykanie się cieszyli z tego, że ta impreza się odbędzie także w Meksyku.
0: No tak, mundialowi towarzyszy wiele kontrowersji i protestów. Nie tylko protestów przy okazji mundialu, którymi już teraz straszą różne grupy zawodowe. Nie tylko straszą, bo tak właściwie w momencie, kiedy rozmawiamy, ale też w dniach poprzednich, różne grupy zawodowe, jak na przykład nauczyciele, rolnicy, matki poszukujące zaginionych dzieci, blokowały ulice nie tylko miasta Meksyk, ale głównie miasta Meksyk i te grupy zawodowe grożą tym, że w dniu rozpoczęcia mundialu właśnie te stolice zablokują łącznie z lotniskami, z drogami dojazdowymi na stadion Azteca, gdzie odbędzie się rozpoczęcie całego turnieju. Ale też były głosy i są, pojawiają się, że przeciwko samej imprezie. Głosy mieszkańców, najbliższych sąsiadów, chociażby stadionu Azteca w mieście Meksyk, którzy mówią, że nie będą oni mieć prawa wejścia pod sam stadion, którzy narzekają na to, że brakuje im wody i że źródło, które teoretycznie miało należeć już do miasta, a należało kiedyś do stadionu, wciąż nie służy mieszkańcom i takie doświadczają przerw w dostawach wody i są dni, kiedy tej wody tam w ogóle nie ma. Do tego dochodzą takie już takie problemy w mieście Meksyk, które istniały wcześniej, ale nasiliły się wraz z organizacją tej imprezy, jak na przykład gentryfikacja, podnoszenie czynszów, eksmisje, czasami wręcz siłowe, taka turystyfikacja tego miasta, że miasto staje się bardziej miejscem dla turystów niż dla samych mieszkańców. Coś, czego doświadczają no, różne turystyczne lokalizacje. To zaczyna się dziać w mieście Meksyk, zaczęło się dziać podczas pandemii, kiedy wielu pracowników zdalnych chociażby ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżało tam pracować do tańszego miejsca w podobnej strefie czasowej. No i to według mieszkańców zakrawa już naprawdę o takie zjawiska ekstremalne. Do tego dochodzą krytyki samej organizacji. Mówią mieszkańcy, że FIFA to jest taki model wywłaszczenia, że te zwykli mieszkańcy nic z tego nie mają, że zarabia właśnie FIFA, że zarabiają wielkie korporacje, a nie zwykli mieszkańcy.

0: mieszkańcy. Dużo też głosów krytyki, jeśli chodzi o obecną sytuację polityczną ich północnego sąsiada i współorganizatora. Raz, jeśli chodzi o prowadzone obecnie wojny i na świecie, ale też właśnie obecność Stanów Zjednoczonych w polityce chociażby innych krajów z Ameryki Łacińskiej, takich jak Wenezuela czy Kuba, to są tematy bardzo głośno komentowane. I ten mundial, jak mówią Meksykanie, odbywa się w takim dosyć dziwnym momencie właśnie geopolitycznym, że jednocześnie Stany Zjednoczone zapraszają do siebie kraj, czytaj Iran, z którym prowadzą w tym momencie tak naprawdę wojnę. Powołuje się na przykład na taki zwyczaj z czasów starogreckich, z czasów tych greckich olimpiad, że właśnie na czas olimpiad panował wprowadzano tak zwany święty rozejm, że te wojny były czasowo zawieszane. Także no, te tematy są bardzo żywo komentowane, już nie mówiąc o stosunkach meksykańsko-amerykańskich i o tym, czy wielu Meksykanów w ogóle będzie mogło obejrzeć mecze mundialu w Stanach Zjednoczonych. Czy będą mogli tam wjechać, a czy Meksykanie, którzy już mieszkają w Stanach, będą w ogóle mogli pójść na stadiony. Czy tak jak zapowiadano, nie będzie interweniować tam patrol migracyjny ICE. I to też jest taka trochę sytuacja, powiedziałabym, dosyć dwuznaczna, dosyć taka symptomatyczna, bo to właśnie Latynoamerykanie, Amerykanie latynoskiego pochodzenia były tymi osobami, które tak naprawdę podtrzymywały tę miłość do futbolu w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wśród nich w Stanach Zjednoczonych rekrutuje się duża liczba kibiców właśnie piłki nożnej. Także pojawiały się nawet takie głosy, czy trzeba będzie iść na stadion ze swoim adwokatem.
1: No, to są rzeczywiście duże obawy. Te relacje amerykańsko-meksykańskie są trudne. Tak samo jak amerykańsko-kanadyjskie, więc rzeczywiście tutaj tych różnych raf politycznych wokół tych mistrzostw jest dużo. W samym Meksyku też budził kontrowersję pomysł, żeby w ogóle skrócić rok szkolny, żeby wakacje zrobić wcześniej, żeby tak naprawdę już przed tym mundialem, już na początku czerwca te lekcje się nie odbywały. No ale to się skończyło protestami i tym, że jednak dzieci w Meksyku ten rok szkolny w miarę normalnie dokończą.
0: Tak, dużo pomysłów władz, dużo kontrowersji. Ten pomysł chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich, żeby rok szkolny rozpocząć 40 dni, aż 40 dni wcześniej niż to pierwotnie miało się odbyć. Decyzja ogłoszona w maju, czyli nie na początku roku szkolnego, no bardzo szybko została nas krytykowana, wycofano się z tej decyzji, ale to jest też taki symptom posunięć władz i też krytyki związanej z tym wobec władz ze strony mieszkańców, że ten mundial ma być trochę bardziej dla turystów niż dla samych Meksykanów. Szefowa rządu miasta Meksyk, Clara Brugada, też ogłosiła, żeby w dniu rozpoczęcia mundialu pracownicy w mieście Meksyk przeszli raczej na pracę zdalną, żeby dzieci nie chodziły do szkół, żeby mieszkańcy raczej wstrzymali się w ogóle od wychodzenia na ulicę, co brzmi troszeczkę dla Meksykanów jak wykluczanie ich z przestrzeni publicznej, wykluczanie ich z tego wielkiego święta, jakim jest jednak mundial, jego otwarcie właśnie w Meksyku na rzecz tych przyjezdnych, tych turystów. Dodatkowo te bilety dla Meksykanów naprawdę są bardzo, bardzo drogie. Jeden z twórców internetowych wyliczył, że gdyby parę dni temu Meksykanin chciał kupić bilet na mecz otwarcia, to musiałby pracować na najniższej krajowej 155 dni non-stop, nie wydając na czynsz ani na jedzenie. Więc dla wielu Meksykanów ten mundial jest po prostu nieosiągalny. No i jeszcze do tego dochodzi też taka decyzja, że bary czy różne miejsca, które chcą publicznie pokazywać mundial, muszą też zdobyć pozwolenie. Więc to publiczne świętowanie, bycie razem Meksykanów w tym czasie właśnie jest troszeczkę zakłócane tymi różnymi decyzjami, które według nich godzą właśnie w ich partycypację, uczestnictwo w tej imprezie i wiąże się z takimi głośno podnoszonymi hasłami, które zaprzeczają hasłu mundialu tegorocznego, że mundial jest dla wszystkich i Meksykanie coraz głośniej mówią, że mundial no es para todos, że mundial nie jest dla wszystkich, mundial jest dla przyjezdnych, mundial nie jest dla Meksykanów.
1: Chociaż turystów w Meksyku jeszcze przed mundialem

0: Ale nie brakowało, bo Meksyk sobie wyrobił jednak markę taką globalną, rozpoznawalną, swoje symbole, popkultura meksykańska się staje coraz popularniejsza na świecie i turyści coraz chętniej w ogóle chyba Meksyk odwiedzają, ale rozumiem, że teraz to już jest jakiś taki w ogóle napływ ogromny tych turystów.
1: No, meksykańskie Ministerstwo Turystyki wedle szacunków sprzed jakiegoś już czasu spodziewało się, że przy okazji mundialu do Meksyku przyjedzie 5,5 miliona turystów i bardzo się na tych turystów szykują. Szykują dla nich strefy kibica, różnego typu imprezy, festiwal kulinarny, ale też kolejna kontrowersyjna decyzja władz stolicy. Szykują dla nich samo miasto. I szefowa rządu Clara Brugada też postawiła na taką dość kontrowersyjną linię właśnie przygotowania miasta przed mundialem, którą nazwała aksolotyzacją, czyli aksolotyzacją od aksolotla, czyli płaza endemicznego, który naturalnie żyje tylko w aglomeracji miasta Meksyk. I chodziło o to, żeby pomalować miasto na kolorowo, właśnie w aksolotle, ale też w kolorze fioletu, którym jest symbolem feministek, walki kobiet, praw kobiet. No i ta decyzja była bardzo krytykowana, bo to miasto rzeczywiście zmieniło się tak naprawdę w przeciągu kilku dni nie do poznania w takie instagramowe, bardzo dobrze fotografowalne miasto. I internauci wielokrotnie pokazywali, że miejsca, które wymagałyby jakiejś naprawy, kruszące się elementy infrastruktury, zamiast zostać naprawione, zostały po prostu pomalowane. Więc krytycy nazywali te aksolotyzacje, estetyzacje, instagramizacje stolicy pudrowaniem trupa albo plasterkiem naklejanym miastu, które pilnie potrzebuje operacji chirurgicznej. I to też była taka kolejna rzecz, która również sprawiła, że Meksykanie poczuli się trochę wykluczeni, którzy poczuli, że to miasto ma być tylko ozdobione na mundial dla turystów, a nie dla nich. Swoją drogą to jest jakaś ciekawa taktyka, właśnie takie budowanie tego wizerunku miasta właśnie pod te nowe media, pod media społecznościowe, nastawienie na takie doznania estetyczne, nastawienie na krótkie formy wideo, na momenty wiralowe. Jest to jakaś przemyślana mniej lub bardziej strategia, no jednakże samym Meksykanom bardzo, bardzo nie podpasowała.
0: A jak jest z kwestią bezpieczeństwa? Bo no, taki stereotyp przygląd do Meksyku, zwłaszcza do stolicy tego kraju, ale nie tylko, że to nie są we wszystkich częściach tego miasta bezpieczne miejsca. Zresztą kilka miesięcy temu doszło do takich różnych niepokojów, ze strony gangów, różnych takich prowokacji. No, trochę się media na to rzuciły, zrobiły bardzo dużo szumu wokół tego. Jak to wygląda? No bo to jest też jakiś temat, który się pojawia przy okazji w ogóle wielu imprez sportowych w krajach Ameryki Łacińskiej. No, władze Brazylii, kiedy tam były Igrzyska Olimpijskie, kiedy tam był Mundial, no to one tak bardzo brutalnie i ostro w ogóle się rozprawiały z różnego rodzaju przestępczością. Jak to w Meksyku wyglądało?
1: To rzeczywiście pojawiły się takie pytania o bezpieczeństwo w lutym tego roku, kiedy po zabiciu no, najważniejszej osoby na takiej scenie przestępczej Meksyku, czyli El Mencho, szefa kartelu Jalisco Nueva Generación, przez jeden dzień w wielu miejscach Meksyku na ulice wyszły te kartele, blokowały główne drogi, wypuściły więźniów z jednego więzienia, podpalały niektóre budynki użyteczności, może nie użyteczności publicznej, ale takie lokale usługowe, banki, sklepy. I no, wtedy pojawiły się pytania o bezpieczeństwo mundialu, ale jeśli chodzi o meksykańskie kartele, to nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem narkoterroryzmu, że rzeczywiście te kartele prowadziły taką otwartą wojnę z rządem, używając do tego życia i bezpieczeństwa, zdrowia zwykłych obywateli na tego typu, nie wiem, eventach masowych. Raczej te lutowe demonstracje siły, bo takie można interpretować, miały dać taki komunikat, że jesteśmy tutaj, zostawcie nas w spokoju. Więc no oczywiście można spodziewać się na mundialu wszystkiego, ale warto też pamiętać, że kartele narkotykowe i inne organizacje przestępcze zarabiają na tym mundialu, na różne sposoby, czasami mniej lub bardziej oczywiste. Zarabiają oczywiście na dystrybucji narkotyków, nie tylko w Meksyku, ale też w Stanach i w Kanadzie. Już od

0: miesięcy zacieśniają i budują, wzmacniają te swoje struktury, ale też zarobią na wymuszeniach, na haraczach od osób, które będą prowadzić jakieś okołomundialowe interesy. Zarobią na pracy seksualnej, także tej przymusowej. To też jest problem, który był nagłaśniany, monitorowany przy okazji poprzednich imprez, wszystkich tak naprawdę poprzednich mundiali, niezależnie od kraju. W Meksyku no, tutaj duży udział jest tych karteli narkotykowych, które no, nie zarabiają już tylko na narkotykach, ale dywersyfikują swoje środki, formy dochodu. Do tego może takie mniej oczywiste elementy, jak na przykład sprzedaż tak zwanej piraterii, czyli wszystkich podrabianych, okołofutbolowych koszulek, flag narodowych, pamiątek okołomundialowych. No wielu kibiców, też Meksykanów, nie będzie po prostu stać albo nie będą chcieli wydać tyle na oficjalne gadżety, imprezy. No a tutaj też duży udział w tym rynku mają organizacje przestępcze. Do tego można też doliczyć różnego typu nielegalne sprzedaże biletów, duplikatów biletów, sprzedaż tak naprawdę nieistniejących pakietów turystycznych. To już się dzieje, tym już zajmują się kartele. No i też warto pamiętać, że taka impreza, która krótko trwa, też powoduje, że wiele biznesów otwiera się, działa tylko w okresie mundialu i się zamyka. To też jest doskonała możliwość dla organizacji przestępczych do prania brudnych pieniędzy, bo firmy, które się otwarzą i zamkną, bardzo szybko tak naprawdę będą niemożliwe do skontrolowania przez odpowiednie służby. Także warto pamiętać, że kartele na tej imprezie też dużo zarobią i nie będą sobie raczej strzelać w stopę, żeby wokół tego mundialu coś nabruździć, czy sprawić, żeby on nie doszedł w jakiś sposób do skutku. Co innego grupy zawodowe, które protestują, ale o tym już mówiliśmy.
1: No, z drugiej strony też władze Meksyku ogromną mobilizację służb mundurowych przeprowadziły. No, 100 tysięcy różnego rodzaju mundurowych, od żołnierzy Gwardii Narodowej po funkcjonariuszy policji, tych lokalnych i tych federalnych, tych stanowych, ma chronić kibiców, wszystkich uczestników. No, to ma być 13 meczów w trzech meksykańskich miastach. W Monterrey, w Guadalajarze, w stolicy kraju, w mieście Meksyk, więc no, to jest ogromna mobilizacja, jak na to, o czym też pani mówiła, czyli że no, tylko fragment tego mundialu się odbędzie w Meksyku.
0: Oczywiście, to jest ten moment, kiedy oczy całego świata zwrócone są na Meksyk. I władze doskonale wiedzą, że mogą na tym bardzo dużo zyskać, ale też mogą na tym bardzo dużo stracić. I wydaje mi się, że to też jest taki moment, w którym Meksykanie no, bardzo patrzą na ręce władzy. I ja mam odczucie z tego, co czytam, komentarzy prasowych, ale też reakcji moich znajomych, że ta władza lewicowa w stolicy czy na szczeblu federalnym, jeśli chodzi o prezydentkę na przykład, cieszyła się bardzo dużym poparciem, no a ostatnio dużo kontrowersyjnych decyzji, no więc jakiekolwiek, że tak powiem, katastrofy, wpadki, zagrożenia bezpieczeństwa, no po prostu będą tutaj gwoździem do trumny na arenie tej lokalnej, wyborczej, ale też na arenie międzynarodowej.
1: Prezydentka Claudia Sheinbaum no, stara się budować swój wizerunek też przy okazji tego mundialu?
0: Na pewno, na pewno. I miała tutaj parę ciekawych, wydaje mi się, posunięć. Na przykład to, że sama oddała swój bilet, ten numer, bilet z numerem 001 na mecz otwarcia. Stwierdziła, że sama nie pójdzie na ten mecz, ale odda ten bilet komuś, kogo na to wejście tam po prostu nie stać, nawiązując chociażby właśnie do cen biletów. I zorganizowała taki konkurs dla młodych piłkarek w wieku 16-25 lat. I jedna z tych dziewczyn rzeczywiście dostała ten bilet. Więc no to jest gra nie tylko na boisku, to jest gra na wielu, wielu polach dla polityków, też bardzo, bardzo duża. Wiele różnego typu akcji do tej pory organizowanych, chociażby właśnie bicie rekordu w meksykańskiej fali. Było też bicie rekordu w marcu, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o największy trening piłkarski zorganizowany na świecie. To się odbyło na Zocalo w mieście Meksyk. Ale też gubernator stanu Nuevo León, czyli tam, gdzie jest miasto Monterrey,

0: zorganizował największe sprzątanie rzeki, przepraszam, na świecie. Też, żeby jakoś tutaj się rozpromować i pokazać siebie jako bardzo w tym wszystkim ekologicznego. Ale to też, ja mówię tutaj głównie dzisiaj o mieście Meksyk, bo jestem z nim najbliżej związana, ale również kontrowersyjne decyzje właśnie były chociażby w Monterrey, gdzie w drodze z lotniska na stadion umieszczono takie wielkie tablice, które mają zasłonić przed okiem przyjezdnych dzielnice biedy. Także tutaj już kolejne bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjne działanie, również krytykowane przez wiele osób i internet też huczy również na temat krytyk właśnie gubernatora tego stanu.
1: No i już tylko minuty nas dzielą od tego meczu otwarcia piłkarskiego mundialu. Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Bardzo dziękuję. Ola Synowiec, autorka bloga Mexico Magico i reportażu Dzieci Szóstego Słońca, reportażu o Meksyku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Dziś audycja o smaku truskawkowym, bo przecież czerwiec kojarzy się nierozłącznie ze smakiem tych soczystych, czerwonych owoców. Sezon na te owoce właśnie się rozkręca, po nich będą wiśnie, czereśnie, maliny. Tyle, że z każdym rokiem producenci takich sezonowych produktów łapią coraz większą zadyszkę. Czy za kilka lat polska truskawka będzie towarem luksusowym albo tylko miłym wspomnieniem z dzieciństwa? Co zrobić, żeby tak nie było? O tym porozmawiamy sobie dziś, a w studiu dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No i musimy się rozprawić z jedną rzeczą. Myślę, że będziemy oboje zgodni, że najlepsza polska truskawka z pola.
4: No jasne, że tak. Ale coraz rzadziej mamy do niej bezpośredni dostęp.
3: Dlaczego?
4: No, z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że my jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej oderwani od w ogóle tego, jak się produkuje warzywa czy owoce. Coraz rzadziej jesteśmy po prostu na polach, mamy kontakt z rolnikami. I handlem też owocami, no po prostu rządzą sieci, masowi dystrybutorzy, więc to wszystko odbywa się gdzieś poza nami.
3: Też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te truskawki w sklepach w zasadzie pojawiają się w ostatnich latach prawie cały rok. Nie zwracamy może uwagi, skąd one są, ale są.
4: Tak, i to jest też taki powód, dla którego właściwie coraz mniej zauważamy rozpoczęcie tego sezonu truskawkowego.
3: Bo kiedyś to było jasne. Przychodził czerwiec, parę tygodni do połowy lipca trzeba było się najeść
4: trochę wcześniej,
3: tych truskawek. Tak,
4: prawda? I potem koniec. I potem mamy mrożonki i czekamy na następną partię owoców przez cały rok. Dzisiaj to też zanika, dlatego że mamy coraz więcej produktów importowanych. W Polsce w tym kontekście truskawek w ostatnich latach najbardziej upowszechnił się ten import z Egiptu. W związku z tym właściwie już po nowym roku te truskawki cały czas leży śnieg, a u nas one się już pojawiają.
3: No to mamy zdiagnozowane już dwa problemy. Import truskawek czy owoców z zagranicy, to że nie wiemy w ogóle, jesteśmy trochę oderwani od produkcji. Jeszcze jeden problem, czyli skutki zmiany klimatu, pogoda. W tym roku, w tym sezonie bardzo trudna dla plantatorów.
4: Problem z pogodą jest bardzo widoczny, dlatego że no po prostu te warunki uprawy owoców są coraz mniej przewidywalne. Rolnikom jest coraz trudniej w ogóle zaplanować sezon. A w przypadku owoców to jest też taka specyficzna działalność, że wystarczy jedna noc z przymrozkami, jakiś grad, jakaś gwałtowne opady deszczu, żebyśmy właściwie, żeby cały ten zbiór został zniszczony. No i to, co obserwujemy w ostatnich latach, to, że intensyfikują nam się te różne ekstremalne zjawiska pogodowe, rośnie ich częstotliwość. Czyli właściwie tak, mamy suszę od ponad dekady, która też, woda jest też bardzo ważna w tym kontekście truskawek, ale też w ogóle innych owoców czy warzyw. W tym roku mieliśmy bardzo dotkliwe przymrozki i one też były inne niż te w ubiegłych latach, dlatego że przymrozki zazwyczaj miały charakter taki punktowy. w tym roku były bardzo rozległe, objęły bardzo dużą część, część

0: Polski. Właściwie...
1: Tak, i to w zasadzie mówimy przymrozki, ale to były temperatury rzędu minus 9, tak, minus 10 stopni w maju nawet.
0: To był mróz. Z drugiej strony sezon wegetacyjny od paru lat rusza nam trochę wcześniej, więc wcześniej się te rośliny zaczynają rozwijać, wcześniej kwitnąć, więc tym bardziej są narażone na te konsekwencje pojawiającego

0: produkcji. Dużo się mówi też w kontekście wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie o rosnących cenach nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. To także sprawia, no, że rolnik nie ma tej pewności co do tego, czy uda mu się w ogóle pokryć koszty przy sprzedaży swojego towaru.
1: Ci, którzy wciąż walczą, inwestują w jakieś różne zabezpieczenia, czy to w dodatkowe nawadnianie, czy w folię, którą przykrywają te owoce, żeby ochronić je przed mrozem, no to wszystko też zwiększa koszt produkcji.
0: Tak, zdecydowanie widzimy, że rolnicy muszą coraz więcej inwestować. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że nawet tego typu zabezpieczenia antyprzymrozkowe, to wszystko sprawdza się, ale tylko do pewnego stopnia, tak? Widzieliśmy w tym roku też sadownicy próbowali walczyć z niskimi temperaturami. Niektórym się udało, niektórym udało się częściowo, no ale to ryzyko po prostu jest i ono jest znaczące właśnie ze względu na nagromadzenie się i właściwie niekończący się kryzys pogodowy związany też z rosnącymi kosztami. Także to może zniechęcać rolników po prostu do uprawy, do decydowania się na tego typu działalność i też powoli zmniejszanie się tego areału upraw i liczby gospodarstw, które truskawkami się zajmują, obserwujemy.
1: No niestety tak, coraz mniejsza liczba rolników chce w tę rosyjską ruletkę, jak pani wspomniała, grać. Z danych wynika, że w 2020 roku truskawki uprawiano w blisko 43 tysiącach gospodarstwach na łącznej powierzchni 38 tysięcy hektarów. W 2024 roku to już był areał 27 tysięcy hektarów, które obejmowały 31 tysięcy gospodarstw. No to jest spadek znaczny.
0: Rzeczywiście świadczy o tym, że rolnicy decydują się na, no, czy podążają za, jakby za rynkiem, za tym, co wydaje się na ten moment produkcją opłacalną. No i to czasami jest, bywa oczywiście ślepy zaułek, tak? To też obserwujemy, że mamy takie cykle, kiedy jest z jednej strony, w tym roku na przykład mieliśmy tak z ziemniakami, że było bardzo dużo ziemniaków, więc były problemy z ich sprzedażą. Najbezpieczniejszą strategią zawsze jest różnicowanie, jest dywersyfikacja tych upraw, nie stawianie wszystkiego na jedną, dlatego że no właśnie w razie jakiejś takiej sytuacji pogodowej, czy też zwiększonej podaży na rynku danego produktu, to po prostu ta cena potem staje się bardzo niekorzystna.
1: Choć no jeśli mówimy o owocach, jeśli mamy ich więcej, no to te zawsze, jeżeli się nie sprzedadzą w sezonie, można sprzedać czy na cele przetwórcze, czy na mrożonki.
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o truskawki, to ale też o inne owoce, to mamy ten element i przetwórstwa, i mrożonek. I Polska tutaj też była takim potentatem, ale to też się powoli zmienia. Wspomniałam wcześniej o tym przykładzie Egiptu. No, rośnie znaczenie tego handlu międzynarodowego, obrotu tymi towarami. No i te produkty importowane coraz częściej po prostu zastępują nam, są tym towarem, który potem, no właśnie, jemy zimą, czyli to są produkty spoza Polski.
1: To też garść danych od państwa. W sezonach 2015-16 produkcja mrożonych truskawek w Polsce przekraczała 100 tysięcy ton. W sezonie 2024-2025 to było już około 55 tysięcy ton. No to jest spadek o prawie połowę.
0: No tak, to pokazuje, jak bardzo dynamicznie zmienia się rynek. Musimy mieć świadomość tego, że zmiana klimatu przeobraża nam w ogóle produkcję żywności na całym świecie. Czyli te regiony, w których jeszcze jakiś czas temu dana uprawa na przykład była niemożliwa, czy mniej opłacalna, no teraz jeżeli jest tam cieplej, no to wtedy i bardziej stabilizują się te warunki pogodowe, no to wtedy te kraje na dany produkt i produkcję danego towaru stawiają. To oznacza, że jeżeli jesteśmy w takim ciągłym procesie przeobrażenia, to jest dodatkowy ten czynnik ryzyka, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt dokładnie nie śledzi tego i nie jest w stanie, w jaki sposób na przykład produkcja truskawek wygląda właśnie, nie wiem, w krajach Afryki czy krajach basenu Morza Śródziemnego. To jest kolejny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. Myślę, że rolnicy już biorą to pod uwagę, kiedy myślą o produkcji na dany sezon.
1: To jak w takim razie do tej produkcji powinni podchodzić, żeby przynajmniej jakoś częściowo zabezpieczać się przed takimi skutkami?
0: Powiedziałabym, że musimy postawić na dwie rzeczy. Z jednej strony, ze względu na zmiany klimatu, my potrzebujemy krajowej adaptacji, strategii adaptacji do zmiany klimatu, obejmującej także rolnictwo. I nie chodzi tutaj tylko o reagowanie na kryzysy, bo cały czas jesteśmy

0: po prostu w takim trybie, tylko chodzi o zmianę sposobu produkcji. Co to oznacza? Oznacza to na pewno współpracę z przyrodą. Przyroda jest naprawdę najlepszą takim zabezpieczeniem dla rolnika, bo jeżeli on zadba o bioróżnorodność, o zawartość próchnicy w glebie, o kwestie retencji krajobrazowej, o postawienie na uprawy odporne na suszę, czy właśnie tę dywersyfikację, o której mówiliśmy wcześniej, no to jest bezpieczniejszy. Nie mówię, że bezpieczny, ale to na pewno jest pomocne. I my takiej krajowej strategii nie mamy. No toczą się prace w ogóle nad strategią adaptacji do zmiany klimatu. No ale my tych rozwiązań potrzebujemy już na teraz. Potrzebujemy przemyśleć jakby ten system właśnie pod kątem zabezpieczeń, a nie ciągłych rekompensat z tytułu zdarzeń. Bo nawet w tym kontekście przymrozków dopiero co skończyły się wypłaty rekompensat za ubiegłoroczne straty i my płynnie przechodzimy już jakby w kolejny cykl analogiczny. A drugim wątkiem jest skracanie łańcuchów dostaw. Produkcja owoców jest bardzo specyficzna. To są produkty, które bardzo szybko się psują, które nie mogą gdzieś tam dłużej leżeć w magazynach czy chłodniach. Pewnie mogą, jak je odpowiednio zabezpieczymy, ale może niekoniecznie to jest dobre.
1: No i nie będą też takie dobre dla
0: jakości danego produktu, dla jego świeżości. Więc musimy działać dwutorowo. To jest bardzo ważne. Znaczy, często to podkreślamy, że my na to polskie rolnictwo patrzymy w taki sposób całościowy. Nie możemy tego robić. To znaczy, potrzebujemy odrębnych strategii działań dla produkcji krajowej, która właśnie ma docierać jak najbliżej konsumenta i oddzielnej dla tej produkcji, która dzieje się na tych rynkach międzynarodowych. Tak? I bardzo jasno dostosować jakby do właśnie tego nasze działania. Bo my zaniedbaliśmy tę sprawę krótkich łańcuchów dostaw. To też pokazują statystyki, że w Polsce średnio deklaruje tę sprzedaż w krótkich łańcuchach 3% rolników, a średnia europejska to jest 15%. Więc no naprawdę te dysproporcje są ogromne. Widzimy, jak duży jest tutaj potencjał do wykorzystania. I to jest ta szansa, właściwie wracam tutaj do początku naszej rozmowy, na to, żebyśmy my jako konsumenci no właśnie mogli sięgać po tą truskawkę prosto z pola.
1: Bardzo dziękuję. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt była moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami Łukasz Durajski, lekarz z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Proszę Państwa, lato przed nami, lato, wakacje, cudowny czas podróżowania, przemieszczania się, korzystania ze słońca, z morza i wiele planów, zwłaszcza planów dotyczących takich wspólnych, rodzinnych wakacji. No a jeśli rodzinne wakacje, to i wiele obaw dotyczących podróżowania z dziećmi, zwłaszcza tymi małymi. Są dwie szkoły. Jedni uważają, że podróżować to można z dzieckiem, które już w ogóle coś zapamięta z tych podróży, doceni zwiedzanie, chodzenie po muzeach, a inni jak najbardziej chcą zachować to swoje życie, jeśli lubili do tej pory podróżować, to chcą włączyć do tego dzieci nawet malutkie. Czy jest jakaś taka granica, kiedy podróżowanie z dzieckiem jest zalecane albo już możliwe, albo taka magiczna granica, która mówi nie, to za mały obywatel, żeby wsiąść do samolotu i lecieć na drugi koniec świata.
4: Oj, na szczęście nie ma. Wszystko, znowu chciałbym się powiedzieć, jest ale i wszystko zależy. Drodzy Państwo, oczywiście, jeżeli to jest rodzic, który jest podróżnikiem i robi to od zawsze, ma to we krwi, to po prostu no, dochodzi mu nowy członek rodziny, który musi się zająć i ten niemowlak, z którym pojedzie, jest pewnym nowum. Chociaż ja zawsze się śmieję, bo ja tutaj oczywiście jestem bardzo pro, jeżeli chodzi o wysyłanie dzieci w podróż i podróż z dziećmi, bo to mimo wszystko cały czas buduje tą świadomość i kształtuje tych dzieciaków do tego, że rzeczywiście ta podróż jest jest już w tym DNA, także zdecydowanie jestem za tym.
3: Czyli rodziny nomadów podróżujące z dziećmi w chustach, z walizkami.
4: Dokładnie. Teraz tym bardziej rodzice mają tyle usprawnień, że chodzi o podróżowanie i do samolotu, i wózki, i właśnie te chusty, różne sposoby na to, żeby łatwiej było i dziecku, i rodzicowi, więc wcale już teraz nie jest tak

0: źle. Natomiast oczywiście, jeżeli to będzie rodzic, który chciałby wystartować jakoś do tej pory specjalnie, szczególnie przy takich dalszych podróżach, jakichś tropikalnych, tak, no nie jeździli, nie byli i nagle gdzieś tam chcieliby wyskoczyć, mówiąc kolokwialnie, ze swoim maluszkiem, no to tu bym się zastanowił, faktycznie, tak. Ja uważam, że jeżeli chodzi o podróżowanie wtedy z dzieckiem, najlepiej lecieć przede wszystkim w miejsce, gdzie już byliśmy, to też jest łatwiej, bo im mniejsze dziecko, tym nam będzie swobodniej, wiemy, gdzie się poruszyć, jak postąpi, gdzie ewentualnie trzeba by podjechać, jeżeli jakaś tam pomoc lekarska mimo wszystko byłaby potrzebna. A to musimy właśnie bardzo mocno też uwzględniać w sytuacji, gdy wybieramy miejsce tej podróży, tak? Bo jeżeli to będzie Afryka, to będą zupełnie inne historie. Jeżeli to będzie podróż do Paryża, to też będzie zupełnie inna historia, tak? Więc tutaj to będzie miało bardzo duże znaczenie, więc tych składowych oczywiście jest całe mnóstwo, ale tak podsumowując, zdecydowanie jestem za tym, żeby podróżować z dziećmi. I zawsze też rodzicom mówię, że paradoksalnie łatwiej jest podróżować z tym dzieckiem, które jeszcze nie chodzi i za dużo nie mówi, jak ja to się śmieję.
1: Bo ale wtedy, płacze w samolocie dosłownie, i wszyscy patrzą.
0: To wtedy mają, muszą się bardziej martwić pozostali, tak jak ja to mówię, nie wy. Ale zupełnie serio, zdecydowanie tu jest ta opcja łatwiejsza, bo jak wchodzimy w etap tego, ja to też uwielbiam to określenie, ale minionka, czyli po prostu tego dwulatka, który biega i mówi po swojemu, no i pakuje wszystko do buzi. No to tutaj mamy faktycznie większy kłopot, tak? Bo na takim 6-miesięcznym dzieckiem, jeżeli sobie jedziemy, jest przykładowo karmione piersią, to już w ogóle mamy problem rozwiązany, jeżeli chodzi o ożywienie, więc nie dochodzą nam żadne dodatkowe rzeczy, no poza tym, że jesteśmy po prostu w ładnym miejscu w tropikach i tak dalej, tak? Natomiast rzeczywiście już takim 2-4-latek, no tego lubi, tego nie lubi, tam to weźmie, tak? Każda mama wie, jak to wygląda w domu, co się podoba, co nie, że jest awantura, bo jabłko było przekrojone na pół, a miało być na 3 części i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście się uśmiecham, bo przecież każda mama zdaje sobie z tego sprawę, że tak, to po prostu jest. No i teraz to musimy przełożyć na tą podróż, tak? Gdzie już nie ma tych wszystkich składników, które byśmy chcieli, nie wszystko jesteśmy w stanie zabrać. No i się pojawiają ograniczenia. I tu jest rzeczywiście większe wyzwanie, o którym trzeba pamiętać w takiej podróży, niż jak gdyby cała ta reszta. Musimy pamiętać o historiach typu niesanitarna woda, tak? No bo przecież będąc w krajach afrykańskich, czy na północy Ameryki Południowej. Ja tu podaję oczywiście przykłady tylko regionów, ale no, to są miejsca, gdzie my musimy być świadomi tego, że i opieka zdrowotna będzie ograniczona, tak, bo to też jest bardzo ważne. Więc nawet jeżeli byłoby potrzeba skonsultowania się z lekarzem i pojedziemy do takiego szpitala, to też nie będzie szpital europejski, tak? Zawsze musimy o tym pamiętać.
1: No to zaraz będziemy mówić o takim ABC podróżowania z dzieckiem. Co zabrać? To taki absolutny must have. Co trzeba zabrać, nie wiem, jako apteczkę, co zabrać z dokumentów, jak się zabezpieczyć. Nie zabezpieczymy się przeciwko wszystkiemu, co
0: oczywiście,
1: się może
0: tak
1: wydarzyć.
0: Ja myślę, że pierwsza rzecz, która w takim momencie wybrzmiewa, to jest na pewno kontakt do swojego lekarza. I tutaj mówię to zupełnie serio, bo to jest pierwszy element, który ułatwia nam funkcjonowanie, nawet jeżeli jesteśmy za granicą, bo nawet jeżeli tam na miejscu pojawimy się i będziemy potrzebowali pomocy, może się też pojawić bariera językowa. My nie wszystko możemy w języku zrozumieć. Tak? To jest język medyczny, czasem specyficzny. My sami możemy mieć trudności z opisaniem swoich objawów, tak, czy u dziecka. To są już takie słowa, które gdzieś tam czasem są bardziej specjalistyczne, czy nawet z takim slangu. Więc zaczynają się takie bariery też dodatkowo, o czym też często nie myślimy. A taki telefon do swojego pediatry, czyli teleporada, jak ja to mówię, wideo teleporada, przecież teraz to są fenomenalne możliwości. To już jest pierwszy element, który sprawia, że naprawdę rodzic ma dużo większy komfort, bo wtedy dostaje informacje od lekarza wprost, czy jednak musi jechać do tego szpitala, czy można spróbować zrobić coś więcej. I właśnie tu przydaje się dobrze przygotowana apteczka podróżnika, tak? Szczególnie z dzieckiem, bo rzeczywiście lekarz czy medycyn podróży, czy myślę, że tutaj o podstawowe elementy można też przecież zapytać pediatrę, podpowie nam właśnie też między innymi, jakie leki powinniśmy ze sobą wziąć. Tu oczywiście chodzi o podstawy, bo przecież no, my nie weźmiemy tam ze sobą pół apteki, bo i tak będzie nam ciężko to przewozić, bo za chwilę będziemy mieli kontrolę, czy czegoś nie przewozimy za dużo, tak? Więc to niestety też nie jest takie proste, ale ważne jest to, żeby przygotować sobie taką apteczkę w postaci takich podstawowych produktów, jakieś probiotyki na wypadek właśnie problemów jelitowych, kwestie dotyczące jakieś przeziębienia, tak, czyli czyszczenie nosa, nawilżające jakiś spray, czy spray do gardła. No to są wszystko takie rzeczy, które nam się mogą wydarzyć w zależności od tego, czy dziecko w związku z klimatyzacją będzie miało jakieś problemy z układem oddechowym, czy właśnie w związku z jedzeniem jednak jakaś tam jelitówka się przeplącze, ale warto...
1: Leki przeciwgorączkowe?
0: Właśnie, dokładnie do tego tak. Chciałem też powiedzieć, bo tak samo, no to leki przeciwgorączkowe przeciwgorączkowy, to jest podstawa. Oczywiście wszystkie preparaty dotyczące dezynfekcji, plastry, jakieś tam bandaże, tak, no to są historie, które naprawdę się wydarzą.

0: Bo to jest kwestia tego, jak często bardziej bym powiedział, niż czy. Szczególnie z dzieckiem, które już biega, hasa i po prostu, no wiadomo, że w domu o coś może uderzyć, a tam zrobi to dwa razy, tak? I niestety tak jest.
1: Już chciałam zapytać o antybiotyki na wszelki wypadek. Antybiotyk uniwersalny.
0: Właśnie. Uwielbiam zawsze to pytać ze strony rodziców i to jest zawsze trudne, ale rodziców, których ja wysyłam, też jesteśmy wtedy właśnie w kontakcie i często godzę się na to, żeby rzeczywiście wystawić ewentualnie jakieś te, które dadzą nam jakimś kierunku ochronę. Nie ma czegoś takiego jak w pełni uniwersalne. Tak oczywiście my możemy mieć pewne szanse na to, że utrafimy, czy będzie nam przydatne akurat w danym momencie, ale to po to właśnie wtedy jest ta konsultacja z lekarzem. Uważam, że to jest fajna taka teleporada, bo mamy jakiś zapas leków, który na receptę nam wystawił właśnie lekarz i wtedy on zadecyduje, tak, które podamy, kiedy i tak dalej. Więc to są fajne rozwiązania. Na pewno przydaje się inhalator. To też już jest taki sprzęt, który właściwie z automatu w wyposażeniu każdego rodzica ma wrażenie. Tym bardziej, że one teraz są takie poręczne, tak, bo to są dosłownie te do trzymania w ręku o długości tam około 10 cm, więc bardzo przydatne urządzenia. Więc wówczas też mamy możliwość włączenia jakiejś inhalacji, właśnie możemy sobie jakiś lek nawet wziąć na wypadek na przykład jakiegoś ostrego zapalenia krtani i tak dalej, i tak dalej. No parę tych możliwości. Oczywiście my, tak jak pani doktor odpowiedziała, na wszystko nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, tak? My możemy, jeżeli mamy dziecko, które ma większe ryzyko, nie wiem, anginy. Wiemy rzeczywiście, że częściej nasz pacjent łapie taką anginę, no to możemy przygotować tego rodzica, tak, na te leki. Czy wiemy, że na przykład większe ryzyko zapalenia krtani, też możemy przygotować takie leki, tak? Nie mówię oczywiście o pacjentach, którzy mają choroby takie współistniejące, czyli astmatycy na przykład, no i muszą swoje leki wziąć. Tu zresztą też ciekawa uwaga, że zawsze trzeba wziąć zestaw razy dwa.
1: Dlaczego?
0: Jeden, no właśnie, to z praktyki też absolutnie podpowiadam. Jeden, który mamy w bagażu podręcznym, zapakowany oryginalnie i najlepiej z receptą, bo z zaświadczeniem od lekarza medycyny podróży, bo to też może mieć znaczenie w kontekście przewożenia. A drugi zapas, który mamy w bagażu, który rzucamy do luku bagażowego, żeby nie zrobić tego błędu, że właśnie jak mamy jakieś tam butelki, na przykład jakiegoś syropu czy coś, no to wrzucamy do dużego luku i później się okazuje, że nam bagaż na chwilę zginął.
1: A właśnie, tu mi się przypominają historie z dziennikarskiego punktu widzenia. Gdy coś się wydarzało w jakimś kraju, samolot, nie odlatywały samoloty, coś się działo, strajk linii lotniczych, tak? I nagle koczujący turyści, właśnie, którzy mówią, czego im zabrakło, tak, leków dla dzieci. Pieluch, no i zawsze brakuje, to jest też, że nie mają już pieniędzy, ale już pomińmy to, ale zawsze brakuje
0: właśnie,
1: to jest taki brak, nie ma leków, dostępu do leku.
0: Dokładnie i my musimy się na to przygotować. Ja też mam pacjentów dorosłych, którzy się z tym borykali. Pacjenta, który poleciał do Jordanii i no właśnie dzwoni na teleporadę, co ma zrobić, jak sobie poradzić, bo no bierze leki na nadciśnienie, na cukrzycę, a leki zostały w dużym bagażu i się okazało, że pomylili bagaże i bagaż poleciał gdzie indziej. Więc te historie mam, absolutnie, i to jest rzeczywiście zawsze trudne. Pamiętać trzeba o tym, że nie zawsze recepta, a właściwie raczej powiedziałbym odwrotnie, najczęściej recepta lekarza z Polski nie zadziała. To też jest bardzo ważne. W różnych krajach oczywiście są różne obostrzenia. W Europie w miarę myślę, że już teraz na podstawie tej recepty po prostu trzeba będzie przedrukować, dostaniemy lek. Będąc za granicą, tu już jest sprawa troszkę trudniejsza. Czasem może na pomoc farmaceuta po uprzejmości i mając jakiś dokument od lekarza z Polski zgodzić się po prostu na wydanie jakiegoś leku i wypisać receptę farmaceutyczną. I jak najbardziej też mam tą przyjemność, że pracuję w różnych krajach na świecie przy różnych projektach, więc rzeczywiście sporo tych systemów udało mi się zobaczyć i w miarę to działa. Nie mogę powiedzieć, że nie. Rzeczywiście, że w takich wyjątkowych sytuacjach raczej nikt nie jest traktowany, że po prostu chce wyłudzić jakieś leki, tylko realnie potrzebuje leku czy na nadciśnienie, czy na astmę, to nie są leki, które przecież nie wiadomo, co miałoby zrobić. Więc tutaj tak, jak najbardziej możemy też wtedy taką pomoc dostać, ale to nie jest takie proste. To jest tylko i wyłącznie za zgodą i uprzejmością tak naprawdę farmaceuty. Bardzo bym zwrócił uwagę pacjentom, którzy mają problemy na przykład psychiatryczne, bo tutaj rzeczywiście już z tymi lekami mamy bardzo dużo ograniczeń, bardzo dużo problemów, więc wcale to nie jest tak, że pacjent, który ma ADHD i bierze leki na ADHD, będzie miał łatwość z zabraniem nawet ze sobą tych leków, a co dopiero otrzymaniem ich na miejscu, tak? Więc tych rzeczywiście zagadnień, także my mówimy oczywiście o tych małych dzieciach, ale pamiętajmy, no przecież my też jedziemy, też mamy różne swoje problemy zdrowotne i musimy o tym pamiętać. Więc on to rzeczywiście historie bardzo istotne, więc ta apteczka podróżnika, pomimo tego, że to jest takie hasło bardzo ogólne, tak wydawałoby się, no co tam, plasterki mam wziąć, no spray na komary. Oczywiście to są też te rzeczy, które musimy brać. Lecimy sobie do Afryki, musimy brać leki przeciw malarii, tak? I tak dalej. Więc tych rzeczy, które będziemy mieli w zależności od tego też, w jaki region świata jedziemy, no trzeba pamiętać, żeby ze sobą zabrać. I tutaj rzeczywiście warto, żeby taka konsultacja się odbyła. Tak jak wspominałem na początku, jeżeli są to rodzice, którzy podróżują, znają realia też danego kraju, to jest zupełnie inna ścieżka, bo wiedzą, jak postępować, wiedzą ewentualnie

0: gdzie się zgłosić. Zawsze jest to łatwiejsze. Nowe miejsca są dla nas dodatkowym stresem, tym bardziej, gdy będziemy mówili o sytuacjach jakichś trudnych, że coś wydarzyło się ostrego, tak, mam jakiś wypadek, nadepnęliśmy na jeżowca w wodzie i tak dalej, to są kolejne problemy, które zaczną się pojawiać, o czym nie myśleliśmy wcześniej, tak, bo to nas nie dotyczyło. Oparzenie słoneczne, to też jest taki moment, gdzie no, ten lek na oparzenie jakieś takie ostrzejsze warto byłoby mieć, bo nie tylko oczywiście filtry przeciwsłoneczne, o których powinniśmy pamiętać, a u dzieci no to już w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby jechać bez filtrów, natomiast no niestety może też dojść mimo wszystko do oparzenia, więc wtedy też znowu albo będziemy panikować, albo mamy coś w apteczce, co możemy na receptę zabrać ze sobą i już mamy jak gdyby to postępowanie.
1: Zapytam o szczepienia.
0: Właśnie,
1: czy każda podróż z dzieckiem powinna być poprzedzona wielomiesięcznymi jednak przygotowaniami? No bo jeżeli będą dwie czy trzy dawki szczepionki, no to musimy planować z odpowiednim wyprzedzeniem.
0: Tak, i tu rzeczywiście tak. Dzieci oczywiście mają te szczepienia podstawowe wykonane, więc tu troszkę ta ścieżka jest łatwiejsza, ale w przypadku już tropików, no czy tych krajów takich rzeczywiście rozwijających się, dochodzą nam szczepienia na choroby tropikalne tam na miejscu. Tak, i tu absolutnie już to przygotowanie jest ważne. No niestety często zdarzają się historie pacjentów last minute, jak ja to mówię, to rzeczywiście dosłownie, bo wtedy ten pacjent, no za tydzień lecimy do Kenii. No i doktor ratuj, tak? Więc no to też jest oczywiście trudne, bo pamiętajmy też o tym, że jest część szczepionek, które zadziała dopiero po 10 dniach od podania. To mamy też taki limit. Ale oczywiście wszystko będzie zależało też od charakteru i czasu wyjazdu. Bo jeżeli my jedziemy na tydzień na Zanzibar, no to wiadomo, że w tym czasie szczepionka nie zadziała. Ale jeżeli będziemy 3 tygodnie na objeździe po Afryce, to nadal będzie warto ją zrobić, tak, bo ona zdąży zacząć działać. Więc to też będzie zależało od tego oczywiście charakteru, jaki mamy pomysł na to zwiedzanie i jak długo po prostu w danym miejscu też planujemy przebywać. Więc tu tak, natomiast oczywiście taka optymalna pora, i to powinno wybrzmieć, na przygotowanie się do podróży, to jest 8 tygodni. To jest taki czas, gdzie faktycznie powinniśmy już zgłosić się do lekarza. I tu fajnie pani dyrektor zaznacza taką rzecz, która padła w pytaniu. Przy każdej podróży z dzieckiem powinniśmy się zgłosić do lekarza, uważam. I to absolutnie, nawet jeżeli zgłosimy się do swojego pediatry i pediatra poprosi, żebyśmy jednak skonsultowali się z lekarzem medycyny podróży. I wiem, że to jest ograniczony zasób, jeżeli chodzi o tą grupę specjalistów. No to warto po prostu skorzystać znowu z takiej fajnej formuły, którą jest teleporada. Tak? Bo tutaj tak naprawdę wtedy ten dostęp jest łatwiejszy, bo my nie musimy wtedy fizycznie pacjenta zbadać, ale możemy sobie ustalić, jakie ewentualne zagrożenia, na co trzeba się przygotować, co trzeba ze sobą zabrać, bo jeżeli będziemy chcieli jechać na safari będąc w Kenii, no to musimy pamiętać o wściekliźnie. Jeżeli będziemy chcieli jechać i wejść sobie na pola ryżowe w Wietnamie, będziemy musieli pamiętać o wężach, które są śmiertelne i tak dalej, i tak dalej. Więc tych tematów i zagadnień jest całe mnóstwo. Już nie mówiąc oczywiście o historiach dotyczących zwierzątek, które sobie żyją w wodzie, typu meduzy i tak dalej, więc no naprawdę tych zagadnień jest całe mnóstwo.
1: Czy zwykłych, popularnych kleszczy, o których mieliśmy okazję rozmawiać niedawno.
0: Więc jak najbardziej, to nie chodzi o to, że ja straszę. Zawsze moi znajomi się śmieją, że ze mną to jest ciężko jechać w podróż, bo po prostu za dużo rzeczy człowiek wie, tak, tu nie wejdę, tu nie stanę, bo tutaj węgorek, tu na piasku jednak bez butów nie chodzę. No ale później ja to zawsze mówię, po co sobie dodatkowy bagaż przewodzić w postaci jakiejś niepotrzebnej przygody, tak? I to jest bardzo istotne w takim przygotowaniu się.
1: Czy zabierać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, przetłumaczoną na różne języki, kartę szczepień?
0: Nie, to tutaj myślę, że to jest już taka historia, która nam niewiele zmieni. Rzeczywiście tak naprawdę lekarz na miejscu po prostu, chyba że nie pamiętamy i wolimy po prostu mieć coś. Natomiast ja bym tu uważał, żeby znowu nie zgubić tych dokumentów, tak? Bo jak ta książeczka nam gdzieś przepadnie w tej podróży, to znowu będą kolejne wyzwania. Ale proponuję, żeby właśnie sobie to ułatwić i wrzucić to po prostu do banku pamięci, jakim jest telefon. Zrobi zdjęcia. Naprawdę mamy teraz świetne sposoby na to. Będziemy przychodni, zróbmy zdjęcie karty szczepień, gdzie wszystko jest zebrane razem. Mamy w książeczce wpisane, tak samo możemy zrobić te zdjęcia. Teraz to jest rewelacja, tak? Wcale nie potrzeba tutaj
1: papierowego dokumentu.
0: Absolutnie tak. To i tak naprawdę dla lekarzy w momencie, gdy będziemy za granicą, będzie to wiążące, będzie to ważna informacja, że dziecko jest zabezpieczone i nie musimy się martwić. Nawet jeżeli nie będziemy pamiętali, które te tropikalne szczepienia zrobiliśmy, tak? Bo te nazwy oczywiście są trudne, nikt nas nie będzie kojarzył, coś tam, a w stresie to już w ogóle wpadamy w panikę. No niestety, no to jest normalne, tak? Ale wtedy nam się po prostu wyłącza ta pamięć świeża i nagle po prostu nie pamiętamy, co my jednak tam zrobiliśmy faktycznie realnie.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Łukasz Durajski, lekarz z Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Życzę wszystkim, żeby te wakacje były zbliżające się, były cudowne, wspaniałe, pełne radości, fantastycznych, bezpiecznych dla zdrowia przygód. Żegna się z Państwem Małgorzata Telnińska. Zapraszając do słuchania.

0: audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia.
1: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek makabryczne odkrycie na Podkarpaciu. Operator koparki znalazł szczątki płodów. Rynek kryptowalut wciąż bez regulacji. Po trzecim wecie prezydenta sytuacja inwestorów robi się nieciekawa. Na koniec głosy zachwyconych kibiców. Za nami mecz otwarcia mundialu. Zapytamy o emocje i faworytów. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od Podkarpacia i wstrząsającego odkrycia na jednej z posesji w Lutoryżu. Na budowie osiedla domów jednorodzinnych operator koparki wykopał ludzkie szczątki. Według nieoficjalnych informacji to co najmniej 13 płodów. Według TVN24 poprzednią właścicielką terenu była patomorfolożka. Jedna z hipotez mówi, że kobieta mogła zakopywać badane przez siebie szczątki. Policja nie udziela na razie żadnych informacji, zasłaniając się dobrem śledztwa.
2: Policjanci pracują na jednej z posesji w Lutoryżu, wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Dla dobra prowadzonego postępowania na chwilę obecną nie mogę żadnych innych informacji przekazać.
1: Mówiła Magdalena Żuk z policji w Rzeszowie. Dziś prawdopodobnie koło południa policja i prokuratura mają wydać wspólny komunikat. Sytuacja jest groźna. Bez tej ustawy inwestorzy są praktycznie niechronieni, mówi nam ekonomista Marek Zuber. Ekspert odniósł się w ten sposób do zawetowanej przez prezydenta po raz trzeci rządowej ustawy o kryptowalutach. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek, ale zdaniem Karola Nawrockiego to za mało. Weto to zła decyzja, mówi Marek Zuber.
3: W sytuacji, którą mamy, lepiej by było, żeby jednak dzisiaj obowiązywała ta zbyt ostra ustawa i próbujemy w kolejnych miesiącach dojść do kompromisu, czyli ją złagodzić, jeżeli rzeczywiście uznamy, że ona jest za ostra, niż żeby było tak jak teraz, czyli że tej kontroli państwa jest zdecydowanie za mało. No i powtórka z rozrywki, przepraszam za kolokwializm, bo ci, którzy stracili pieniądze, na pewno się nie cieszą, jest absolutnie możliwa.
1: Ustawa o kryptowalutach miała dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku krypto i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Czasu na przyjęcie regulacji jest niewiele. Mija on w lipcu. Po tym czasie działalność w obszarze kryptowalut w Polsce będzie nielegalna. Na kolejne weto ostro zareagował premier Donald Tusk. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, tak napisał na portalu X szef rządu. Minister finansów już zapowiedział czwartą ustawę. Więcej o tym powiemy w informacjach o siódmej. Patostreamy mają być zakazane. Tak zdecydował Sejm. Projekt przegłosowany niemal jednomyślnie zakłada wprowadzenie kar za publikowanie w sieci treści pełnych przemocy. Szczegóły ma dla nas Martyna Szymczakowska.
4: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonuje, że to konieczna decyzja.
5: Patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta, więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna.
4: Ustawa powstała ponad podziałami. To sprawa niepodlegająca żadnym dyskusjom, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
6: Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji, wielu ministrów, rzeczników. To jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
4: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Mundial 2026 oficjalnie rozpoczęty. Za nami mecz otwarcia. Meksyk pokonał RPA 2-0. Był festiwal czerwonych kartek. Kibice. Ten mecz odbył się wczoraj, a gospodarzami zmagań mimo najlepszej drużyny piłkarskiej świata są jeszcze Stany Zjednoczone i Kanada. Kibice trzymają kciuki na całym świecie. A z fanami różnych drużyn, przedstawicielami kilku krajów rozmawiała Agata Król.
7: Mieszkam we Francji, ale moją drużyną jest Algeria. Chcę, żeby ten kraj zdobył mistrzostwo i stał się mistrzem świata. Będę oglądał w telewizji mecz Algeria-Argentyna. Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem. Która drużyna jest pana ulubiona?

0: ulubioną. Hiszpania oczywiście, jestem Hiszpanem, jestem z Walencji, więc Hiszpania. Myśli pan, że wygrają? To trudne. Kibicuję także Argentynie, bo to być może ostatnie Mistrzostwa Świata Messiego. Moją ulubioną drużyną jest Moto Jelcz Oława. To mała drużyna z mojego rodzinnego miasta i jedyna drużyna, jaką znam. Z jakiego miasta?
1: Oława, in Poland.
2: Miło pana poznać.
1: To miło. Także ja tylko chodzę na mecze Moto Jelcza, ale jestem wielkim fanem. Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
3: Na mundialu spotkamy nie tylko polskich kibiców. Wśród ponad 50 sędziów znalazł się Szymon Marciniak. W zespole sędziowskim są też polscy asystenci. Finał turnieju 19 lipca.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Na razie w prognozach nie widać przyjemniejszych dni. Dziś popadać może w całym kraju, w centrum i na wschodzie lokalnie pojawią się burze. Temperatura wyrównana od 17 do 19 stopni. Najcieplej będzie na Mazowszu, tu 20.
4: Klimat.
3: Więcej opadów to mniejsze zagrożenie pożarowe w lasach. W większości regionów jest na niskim poziomie. Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra. Już 15% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W ciągu dnia większość prądu produkować będą elektrownie słoneczne i wiatrowe. Możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Piątkowy poranek, dodajmy, jest 6 minut po godzinie 6. Piątek, 12 dzień czerwca, to jest 163 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło dziś o 4.15, a zajdzie 57 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 16 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą Antoni, Bernard, Gwidon, Jan, Janina, Kacper, Leon i Onufry. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. A witają Państwa Patrycja Pindakiewicz, Rafał Wardzyński, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 9, a nasze poranne spotkanie rozpoczynamy od kalendarium historycznego.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to...
10: Habemus Papam.
11: My, naród.
12: We, the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
14: 12 czerwca w roku 1915 zmarł malarz Józef Brandt, uznawany za jednego z najwybitniejszych batalistów swojej epoki.
15: Czarnecki pod Koldyngą jest dziełem nietypowym, uznawanym za najcenniejszy, najbardziej wartościowy obraz Brandta. Tutaj ważniejszy wydaje się nastrój, jaki uzyskał artysta środkami czysto malarskimi.
14: Uważała krytyczka Ewa Mickę-Boniarek. Brandt, mieszkając przez dziesiątki lat w Monachium, podejmował wyłącznie polskie tematy, przypominając Europie o Polsce, która znajdowała się pod zaborami i nie było jej na mapach. Dziś przypada setna rocznica urodzin malarki Teresy Pongowskiej.
16: Mój zawód jest zawodem, który wymaga kolosalnej pracy, kolosalnego skupienia, koncentracji. Właściwie jest zawodem, który tworzy moje życie.
14: Brała udział w licznych aukcjach charytatywnych w Polsce i za granicą, a swoją ostatnią pracę przekazała w ramach międzynarodowej akcji Polscy Artyści Plastycy Dzieciom. W roku 1979 Henryk Jaskuła jako pierwszy Polak rozpoczął swój samotny rejs dookoła świata, bez zawijania do portów pośrednich.
17: Dalej od Polski tym bardziej się marzyło o tym powrocie. O powrocie to ja marzyłem przez całe 11 miesięcy. To były najsłodsze moje marzenia.
14: Rejs, którego trasa rozpoczynała się w Gdyni, zakończył się w tym samym porcie 344 dni później. 45 lat temu swoją premierę miał pierwszy film o przygodach archeologa i poszukiwacza przygód Indiana Jonesa, zatytułowany Poszukiwacze zaginionej Arki. W filmie w reżyserii Stevena Spielberga główną rolę zagrał Harrison Ford. 40 lat temu Polska ponownie została członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nasz kraj był jednym z założycieli funduszu w roku 1945 i jego członkiem do marca 1950 roku, kiedy to wystąpił z powodów politycznych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obecnie zrzesza 191 krajów. 12 czerwca 1980

0: 1987 roku podczas przemówienia pod Bramą Brandenburską tuż przy Murze Berlińskim Ronald Reagan zwrócił się wprost do Michaiła Gorbaczowa. Panie Gorbaczow, niech pan otworzy tę bramę. Panie Gorbaczow, zburz pan ten mur. Przez część historyków ten moment uznawany jest za początek procesów prowadzących do końca zimnej wojny. W roku 1991 Borys Jelcyn wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Zdobył blisko 60% głosów przy 75-procentowej frekwencji wyborczej.
1: Po głosowaniu Michaił Gorbaczow, prezydent Związku Radzieckiego, powiedział: bez Rosji nie może być według mnie Związku Radzieckiego, ale i Rosji potrzebny jest związek. Mam wrażenie, że u Rosjan jest poczucie odpowiedzialności za te sprawy i prezydent tej nowej struktury władzy Rosji będzie działał w interesie całego naszego państwa dla pierestrojki.
0: I tak też było, bo już 8 grudnia tego samego roku Jelcyn zawarł z prezydentami Ukrainy i Białorusi porozumienie o rozwiązaniu ZSRR. Dziś 30. rocznica śmierci reżysera radiowego i teatralnego Zbigniewa Kopalki. Swoją współpracę z Polskim Radiem rozpoczynał w latach 30. jako dziennikarz wileńskiej rozgłośni.
2: Terminowałem w radiu we wszystkim. Byłem sprawozdawcą sportowym. Jakiś mecz był, wysyłałem. Kopalko pojedzie, tam zaraz robi. Jakieś było otwarcie jakiegoś fermy Golębi, pojechałem.
0: Jako pierwszy Polak otrzymał Prix Italia za libretto i reżyserię opery radiowej Nefru. W roku 2018 zmarł muzyk Jarosław Kozidrak, założyciel zespołu Bajm i kompozytor wielu przebojów tej grupy.

0: Artysta został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. 5 lat temu odeszła Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta na świecie, która samotnie opłynęła kulę ziemską. Historyczny rejs rozpoczął się 28 marca 1976 roku w Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii.
1: Kapitan jachtu Mazurek, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, melduje zakończenie pierwszego samotnego kobiecego rejsu dookoła świata. Jacht Mazurek rozsławiał imię naszej ojczyzny.
0: Mówiła po 2 latach, 20 marca 1978 roku, kiedy to zamknęła pętlę rejsu dookoła świata w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Do końca życia pływała i popularyzowała żeglarstwo. 12 czerwca 2021 roku zmarł w wieku 99 lat profesor Witold Kierzun, ekonomista i uczestnik Powstania Warszawskiego. Służył w oddziale do zadań specjalnych Harnaś w batalionie Gustaw i uczestniczył m.in. w zdobyciu budynku komendy policji na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
2: Powstanie warszawskie to była nasza decyzja. To była decyzja warszawiaków.
0: Podczas okupacji dodawał otuchy mieszkańcom, grając na fortepianie w jednej z kawiarni na stołecznym Żoliborzu.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Jest 13 minut po godzinie 6.
3: Przegląd prasy.
4: Rozpoczynamy dziś od plusa minusa, czyli weekendowego dodatku do dziennika Rzeczpospolita. Im więcej automatyzacji, tym mniej czasu. Marzyliśmy o świecie bez pracy. Dostaliśmy świat, w którym coraz więcej pracy wykonujemy przy okazji klikając, raportując, monitorując i obsługując technologie, które miały działać same. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, bardzo ważny tekst. Odsyłam Państwa do plusa minusa w sprawie szczegółów. A jeśli chodzi o dziennik Rzeczpospolita, okazuje się, że koszty leczenia w krajach Polaków, w krajach Unii Europejskiej pokrywane przez NFZ wykazują, że najczęściej i najchętniej leczymy się w Czechach. Polacy coraz chętniej korzystają z leczenia na NFZ w Unii Europejskiej. Prym wiodą wyjazdy do Czech na usuwanie zaćmy i leczenie stomatologiczne. Z danych zebranych przez Rzeczpospolitą wynika, że w przypadku opieki stomatologicznej liczba świadczeń wykonanych za granicą wzrosła w 2025 roku w stosunku do poprzedniego 2024 o przeszło 2000, a ich koszty pokryte przez fundusz opłat ponad połowę. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej

0: euforyczne stwierdzenie, w końcu grają. 1271 dni musieliśmy czekać na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dokładnie tyle dzieliło pamiętny finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna po karnych pokonała Francję. Od meczu inaugurującego mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku. Wczoraj wieczorem polskiego czasu w Mexico City zagrali gospodarze i piłkarze RPA. Dziś nad ranem rozegrano spotkanie Czechy, Korea Południowa. Cieszyli się Koreańczycy i cieszyli się Meksykanie. Do spraw sportowych dziś jeszcze wrócimy. W Wyborczej także tekst poświęcony przemocy. Przemoc to codzienność. Jak dzieci mają umieć na nią reagować, skoro z nimi o tym nie rozmawiamy. One często nic na ten temat nie wiedzą i reagują w sposób instynktowny, mówi współautorka raportu o przemocy rówieśniczej. Szczegóły w dzisiejszej Wyborczej, która zadaje również pytanie, czy na konferencji, która odbędzie się za 2 tygodnie w Polsce, najważniejszej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, pojawi się obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. I tu otwiera się wątek relacji polsko-ukraińskich, które są dość szeroko komentowane w gazetach w tym tygodniu, choćby w magazynie Polska Puls. Tutaj Leszek Waligura stwierdza, że nie umiemy liczyć. Kiedy wojna w Ukrainie się zaczynała, Niemcy wysyłali tam stare hełmy, a Polacy masowo przyjmowali uchodźców za własne, nie za rządowe. Potem im pomagaliśmy coraz mniej. Teraz wojna zmierza do końca. Niemcy pomagają na potęgę. W Polsce coraz głośniej słychać Ukraina. Ukraińcy raus. Brakuje tylko akcentu znanego z filmów z II wojny światowej. A my znowu, jak po każdej tragedii narodowej, pokazujemy, że jako naród jesteśmy emocjonalni. I ta emocjonalność nas kiedyś wykończy. Zresztą już nie raz i nie dwa dostaliśmy za nią po kieszeni. Bo inni są pragmatyczni i to do bólu. Szczegóły w magazynie Polska Puls. Jest prawie 17 minut po godzinie 6. Przenosimy się za ocean. Prezydent Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Prezydent USA powiedział nawet, że może ono zostać podpisane w najbliższych dniach. My łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Media, zdaje się, liczyły, ile to już razy prezydent Trump ogłaszał, że porozumienie jest tuż, tuż. Wyszło bodaj 23 albo 24 razy. Jak tym razem i amerykańskie media, i politycy odbierają kolejne już zapewnienia Trumpa, że porozumienie z Teheranem może nastąpić niebawem?
1: No, jeśli chodzi o tę liczbę stwierdzeń Trumpa, że już zawarto albo już prawie zostanie zawarte porozumienie z Iranem i ono wymaga tylko już dopracowania albo ostatecznego zatwierdzenia, to CNN dzisiaj, telewizja CNN 39 tego rodzaju wypowiedzi Donalda Trumpa naliczyła. Być może w zależności od tego, jak bardzo są one zdecydowane, czy on mówi o tym, że już jest zawarte, czy że już jest prawie zawarte, to być może stąd ta różnica się bierze.
0: Kwestia metodologii po prostu.
1: Tak, ja jestem bardzo sceptyczny i wielu komentatorów, polityków jest sceptycznych i właśnie przypomina to, że Trump co chwila ogłasza porozumienie albo ogłasza przełom, albo mówi o tym, że J.D. Vance już za chwilę leci do Pakistanu, żeby podpisać porozumienie, po czym okazuje się, że minister spraw zagranicznych Iranu, który także miał podpisywać to porozumienie, w ogóle nie planował takiego spotkania. Więc no mamy taką troszkę paradoksalną sytuację, że w momencie, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że coś się wydarzy albo że coś się wydarzyło, to musimy poczekać na stanowisko Teheranu, czy będzie potwierdzenie, który w tym przypadku, jak się okazuje, jest bardziej wiarygodny, bo w tych wszystkich sytuacjach Teheran mówił, nie, nie, my nie dogadaliśmy się, tu nie ma spełnienia postulatów i tak dalej. No i tym razem mamy dokładnie taką samą sytuację, to znaczy Teheran powiedział, że dopóki warunki Iranu nie zostaną spełnione, a nie zostały spełnione zdecydowanie, no to o takim porozumieniu nie ma mowy, że nic nie wiedzą o tym, żeby było bliskie. Co ciekawe, nawet Izrael stwierdził, który miał być stroną tego porozumienia według Trumpa, że nic nie wie o tym, żeby na tego rodzaju porozumienia się zgodził, więc mamy do czynienia z taką troszkę absurdalną sytuację, że mamy wypowiedź prezydenta światowego mocarstwa, która może jest prawdziwa, a może nie. I do tej pory była nie za bardzo prawdziwa.

0: A absurd tej całej sytuacji potęguje jeszcze fakt, że Trump o tym mówi z niesamowitymi szczegółami. To znaczy w momencie, kiedy dziennikarze przyciskają go, pytają go, dopytują, co tam będzie w tym memorandum, w tym porozumieniu, to on na te wszystkie pytania odpowiada. Więc jeśli chcemy być najbardziej, powiedzmy, wyrozumiali dla amerykańskiego prezydenta, to powiedzmy poczekamy i zobaczymy, bo na razie takiego potwierdzenia nie ma. Co ciekawe, nawet ten atak, bo pewnie pamiętasz, że Donald Trump wczoraj ogłosił w pewnym momencie, że dojdzie do zmasowanych bombardowań Iranu. Bo to sekwencja była taka. Najpierw ogłosił, że dojdzie do zmasowanych bombardowań, takich, jakich w ostatnich dniach nikt jeszcze nie widział. Po kilku godzinach powiedział, że odwołuje te bombardowania. Izrael też był zaskoczony, bo nic nie wiedział o tym, że mają nastąpić. No, a dopiero potem było to wyjaśnienie Trumpa, dlaczego te bombardowania odwołał. No, według niego porozumienie z Iranem. Także mamy do czynienia z kolejnym takim zamieszaniem, chaosem. Niektórzy sugerują, że Trump robi to celowo, że kupuje czas, ponieważ na razie do porozumienia dojść nie może, bo te rozbieżności są za duże. On teraz ma na głowie walkę UFC na trawniku Białego Domu. Ma FIFA, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 250-lecie Ameryki, Stanów Zjednoczonych. No więc to nie jest dobry dla Trumpa czas, żeby na przykład doprowadzić do eskalacji tego konfliktu. W związku z tym gra na przetrzymanie, na przytrzymanie cen ropy na stosunkowo niskim poziomie, wyższym niż kiedyś, no ale ona cały czas trzyma się na poziomie $90 za baryłkę, a było już przecież prawie 120. Giełda idzie w górę, czyli ta strategia Trumpa, ja mówię o strategii, bo nie ma potwierdzenia, że to są fakty, że ta strategia Trumpa w pewnym sensie działa.
1: To jest niesłychane, to jest niesamowite, ta łatwość, z jaką Trump ogłasza rzeczy, wydawałoby się absolutnie się wykluczające. Wspomniałeś o ekspertach, którzy dopatrują się w tym celowej strategii siania chaosu. Chciałbym, żeby to rzeczywiście było celowe działanie, bo gdyby się okazało, że jednak nie, to mielibyśmy do czynienia z bardzo niepokojącą sytuacją. Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Sprawę ewentualnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem komentował w Polskim Radiu 24 amerykanista dr Mariusz Wolf. Ekspert jest sceptyczny wobec deklaracji prezydenta Donalda Trumpa.
2: To już nie pierwszy raz, kiedy jakieś potencjalne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem może się pojawić, a przynajmniej jest zapowiadane.
3: No, poważne agencje.
2: Tak, proszę bardzo.
3: Panie doktorze, poważne agencje, bo to według Reutersa, więc no, poważna agencja, prawda? To nie jest donosimy, a to...
2: Zgadza się, tak, oczywiście Reuters jak najbardziej poważna agencja, która powołuje się na Donalda Trumpa, który z kolei już mówił różne rzeczy na temat tego, co on zrobi z Iranem. I tutaj mamy taką huśtawkę od ataków i zniecenia z powierzchni ziemi, aż do prawie wyznawania miłości. Ja bym bardzo ostrożny mimo wszystko. Tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu informacja się pojawia. Świat jest już trochę zmęczony tą wojną, ale mimo wszystko ciągle jeszcze mamy taką niepewność, jeżeli o to chodzi. Donald Trump właśnie zapowiadał, że zapowiadał i tak robił, ostrzeliwał instalacje militarne w Iranie. No i nagle tutaj okazuje się, że mamy jakieś rozmowy, jakiś rodzaj przełomu. Gdybym miał stawiać pieniądze, to oceniałbym szanse na jakieś 60, no maksymalnie 70% na deeskalację, tak? Ale jeszcze nie na trwałe porozumienie, jeżeli tak to można powiedzieć.
3: A krytycy Donalda Trumpa żartują, że to już, uwaga, 37. porozumienie z Iranem, które prezydent amerykański ogłasza, i żadne z tych 37 nie zostało podpisane.
2: Zgadza się, no ale mimo wszystko tuż przed wejściem na antenę spojrzałem na rynki amerykańskie i tam należy szukać tak naprawdę odpowiedzi, czy jest szansa na porozumienie, czy tej szansy nie ma. I dokładnie w tej chwili, jak z panem rozmawiam, Dow Jones plus 1,9%, S&P 500 1,8% na plusie i Nasdaq 2,5%, czyli jeden z najlepszych dni na Wall Street. No do około 2 miesięcy, jak patrzę na wykresy w tej chwili, czyli inwestorzy uznali odwołanie kolejnych amerykańskich nalotów na sygnał deeskalacji. Spójrzmy jeszcze może szybko na ropę, bo to też jest bardzo ważny czynnik.
3: Oj, bardzo, zwłaszcza w Polsce również.

0: Jeszcze.
1: No to już nie tylko w Polsce, ale właśnie prawie na całym świecie. W tej chwili $90 za Brent i WTI około 87, czyli nie jest najgorzej. Dolar się osłabia, rentowność amerykańskich obligacji spada, czyli rynek uznaje, że ryzyko geopolityczne jest mniejsze, ryzyko wojenne. Czyli rynek w tej chwili zachowuje się tak, powiedzmy, jakby uwierzył, że pełna skalowa wojna pomiędzy USA i Iranem no, została przynajmniej na razie odsunięta, jeżeli nie zmierza ku końcowi. Nie tak dawno, czyli kilka, no już właściwie tygodni temu, można powiedzieć, Pentagon przedstawił Donaldowi Trumpowi 4 scenariusze ataku na Iran, od nalotów aż do wejścia. No nie jest tajemnica żadna, to jest fachowe pisma na ten temat mówiły, od, tak jak mówię, od nalotów do wejścia rzeczywiście wojsk amerykańskich. Donald Trump nie chce tego robić wyraźnie i wie o tym, że jeżeli do tego się posunie, to bardzo wiele straci, przynajmniej w oczach tych, którzy uważają go za prezydenta, który przynosi pokój raczej niż wojnę.
0: Panie doktorze, a może to też wynika z tego, że urodziny Donalda Trumpa się zbliżają i może prezydent stwierdził, że sobie zrobi taki prezent. Znaczy, ja antycypuję pewne wydarzenia, oczywiście, trochę ze śmiechem, bo znając Donalda Trumpa, dlaczego takiego prezentu miałby sobie nie zrobić?
1: No, to jest człowiek, który może wiele, prawie wszystko zdaje się jako prezydent największego mocarstwa na świecie, a więc taki prezent pewnie leży w zasięgu jego ręki. Rzeczywiście, 14 czerwca Donald Trump kończył 80 lat. Pamiętam dokładnie tę datę, ponieważ mój wujek ma dokładnie tego samego dnia urodziny, tylko jeden z tych panów, i dokładnie takie same urodziny, jeden z tych panów jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a drugi jest emerytem pod Starogardem Gdańskim. Także jest pewna różnica i to tylko niestety zależy od Iranu, czy ten prezent urodzinowy Trumpowi się spełni, czy nie.
0: I chyba największym prezentem to byłoby rzeczywiste odblokowanie cieśniny Ormus. To byłby prezent dla całego świata. Bo to by raz, że uspokoiło sytuację, dwa, uspokoiłoby gospodarkę, ale być może której ze stron nie zależy na tym, żeby gospodarkę światową uspokoić.
1: No to nie chodzi tylko o gospodarkę światową. Tak naprawdę konflikt w Iranie to jest konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami. Wiadomo, że Chiny bardzo mocno korzystają, w ogóle cała Azja, no, ale Chiny również korzystają z tej irańskiej ropy i to od niej między innymi zależy sukces i gospodarczy, i pewnie też militarny Chin, potencjalny oczywiście sukces militarny Chin.
2: Z amerykanistą doktorem Mariuszem Wolfem rozmawiał Paweł Wojewódka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. Autopromocja.
11: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
12: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
13: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
12: W każdym odcinku

0: bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
1: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
0: Jacek Czarnecki
1: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 6.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu. Na jednej z działek w miejscowości Lutoryż budowlańcy natrafili na ludzkie szczątki. To teren budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Według wciąż nieoficjalnych informacji znaleziono tam 13 płodów. Koło południa spodziewamy się oficjalnego oświadczenia policji i prokuratury w tej sprawie. Jedna poprawka to za mało. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, bo nie znalazły się w niej uwzględnione wszystkie uwagi głowy państwa. Wyjaśnia w rozmowie z nami doradca prezydenta Szymon Stachowiak. Jak mówi, jedyna z prezydenckich poprawek uwzględnionych w projekcie miała charakter techniczny.
5: Z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania. Ta poprawka czysto techniczna, a niekoniecznie tycząca się meritum problemu, jakim jest uderzenie bardzo mocno w jedną z gałęzi przedsiębiorców w Polsce. My absolutnie się na to nie zgadzamy. Wszyscy mówimy tak, ochronie obywateli, mamy świadomość problemu z zonda krypto. Dzisiaj Tusk próbuje robić z tego tylko i wyłącznie sprawę polityczną.
4: Na kolejne weto ostro zareagował wspomniany już premier. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Minister finansów tymczasem już zapowiedział czwartą ustawę. Powiemy o tym w informacjach o 7. Zostajemy jeszcze przy premierze. Donald Tusk rozmawiał z szefami firmy Apple, prezesem Timem Cookiem i jego zastępcą Johnem Ternusem. Jak przekazał szef rządu we wpisie na portalu X, głównymi tematami tej rozmowy były bezpieczeństwo dzieci w internecie, a także inwestycje Apple w Polsce. Rozmowę przeprowadzono w formie telekonferencji, w której uczestniczyli także minister finansów i szef kancelarii premiera. Na koniec smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Janusz Michałowski, popularny aktor filmowy i teatralny. Występował na deskach teatrów w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. Od 1990 roku był aktorem warszawskiego Teatru Ateneum, a od 1999 był związany z teatrem współczesnym. Zagrał też w kilkudziesięciu filmach i serialach, między innymi Zmorach w reżyserii Wojciecha Marczewskiego oraz serialu Boża Podszewka w reżyserii jego żony, byłej minister kultury Izabeli Cywińskiej. Wcielił się też w drugoplanową postać ekscentrycznego profesora Wiktora Kupelweisera w kultowej komedii Seksmisja.
6: Z prób przeprowadzonych ze zwierzętami trudno wysunąć wnioski co do wpływu hibernacji na ludzką psychikę. Nie wiadomo, jak zareaguje przysadka mózgowa. Po eksperymencie mogą nastąpić halucynacje.
4: Janusz Michałowski współpracował też z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. Miał 89 lat.

0: Zachmurzenie będzie dziś duże, tylko teraz na północy i zachodzie i pod koniec dnia na wschodzie chmur może być mniej. Przelotnie może padać deszcz, w centrum i na wschodzie mogą pojawić się burze, możliwy jest wręcz grad. W szczytowej partii Tatr może padać deszcz ze śniegiem. Temperatura dziś od 16 do 20 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Trzydzieści trzy minuty po godzinie szóstej.
1: Sport.
0: I Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Rozumiem, że dziś temat może być tylko jeden.
2: Tylko jeden. Hokej. No nie, jednak nie tym razem. Mistrzostwa świata w hokeju już za nami. Teraz zajmujemy się piłeczką okrągłą. Kopaną.
0: Jakieś wydarzenie się rozpoczęło, dość duże podobno.
2: Dość duże, 104 mecze w sumie zobaczymy na Mistrzostwach Świata. Rekordowa liczba właśnie spotkań, rekordowa liczba drużyn, bo 48 ekip też w

tym mundialu rozrósł nam się do nieprawdopodobnych rozmiarów i mieliśmy wczoraj pierwszy mecz i ceremonię otwarcia. Dobrze się ten mecz potoczył tym razem dla Meksyku, który wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Co ciekawe, te dwie drużyny inaugurowały mundial w 2010 roku.

0: 35 w meksykańskiej stolicy i te ulice centrum miasta, to cały czas jest radość. Ten mecz w ogóle skończył się po godzinie 15 tutaj czasu lokalnego i ta zabawa będzie jeszcze trwała do białego rana. Naprawdę euforia jest niesamowita. Aczkolwiek tutaj w rozmowie z meksykańskimi fanami oni podkreślali, że są przeszczęśliwi, oczywiście cieszą się z wygranej, ale nie do końca byli zadowoleni z samej gry zespołu. Zwycięzców się nie sądzi, tak jak podkreślali, ale tutaj również dodawali, że jeżeli chcą osiągnąć dużo więcej niż wyjście z grupy, czy wyjście poza piąte spotkanie, bo to jest też takie fatum Meksykanów, że nie potrafią wyjść w Mistrzostwach Świata poza piąte spotkanie, no to jednak ta gra musi zostać poprawiona. Ale inauguracja wyszła tak, jak wszyscy chcieli. Byliśmy tutaj na stadionie Azteka wspólnie z kibicami meksykańskimi, oglądaliśmy to spotkanie, przeżywaliśmy te emocje. Może ja trochę mniej, bo wiadomo, że to nie jest reprezentacja Polski, ale oczywiście tutaj trzymałem kciuki za gospodarzy. Posłuchajmy naszej rozmowy, tej atmosfery, która była zaraz po meczu i rozmowy z meksykańskimi kibicami. Jak oni ocenili, jak widzieli to spotkanie, jak oni widzieli tę inaugurację?
1: A tutaj nie mamy chwilowo tej rozmowy, Janku. Porozmawiajmy dalej. Może nam oddasz, co mówili kibice.
0: Przede wszystkim kibice tutaj podkreślali jeszcze jedną znaczącą rzecz, bo to było fatum, bo Tomek, nawet rozmawialiśmy o tym w środę w Polskim Radiu 24, że jednak tutaj jest takie fatum, bo etatowym, można powiedzieć, zespołem, który gra na inaugurację te pierwsze, najważniejsze mecze, które otwierają właśnie Mistrzostwa Świata, to są gracze Meksyku i oni dotychczas nigdy nie wygrali. Zanotowali 2 remisy i 5 porażek, no i to fatum w końcu udało się przełamać. No i wszyscy są z tego powodu przeszczęśliwi i wierzą, że to będzie taki prognostyk do tego, aby pójść za ciosem, bo Meksykanie są dumni, że piłka nożna po 40 latach wróciła do właśnie Meksyku. Oni podkreślają, że piłka nożna wróciła do domu, wróciła do macierzy i że Meksyk jest jedynym w ogóle krajem, który organizuje tą imprezę po raz trzeci i wierzą, że tak. Teraz jest przełamanie tego fatum, wygranie na inauguracji i że to jest początek czegoś większego, że reprezentacja Meksyku osiągnie coś więcej. Będzie tutaj czołowym zespołem na świecie, bo mimo, że zaliczana jest do czołowych zespołów na świecie i do zespołów bardzo wymagających, no to jednak w występach Mistrzostwach Świata tego nie było. W strefie CONCACAF sukcesy praktycznie cały czas, tutaj tylko praktycznie rywalizacje ze Stanami Zjednoczonymi, czasami się do tego Kanada włączała, czasami Panama, to różnie w tej strefie CONCACAF bywało. Natomiast tutaj chodzi, aby pokazać się na Mistrzostwach Świata. Jest radość, ale jest też rezerwa. Wszyscy czekają na kolejne mecze. I też tak jak podkreślam, bo mam tutaj przyjemność być i przed Mundialem, i już teraz te pierwsze godziny po rozpoczęciu, po pierwszym gwizdku, jednak Meksyk zdecydowanie bardziej żyje w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych ten Mundial praktycznie jest zauważany. Oczywiście on jest w sklepach, on jest w telewizji. W sklepach, mówię, no mnóstwo przecież towarów, sponsorów promowanych jest właśnie poprzez tą imprezę. Ale jednak to w większości występuje w miastach gospodarzach, czyli Miami, czyli New Jersey pod Nowym Jorkiem, bo tam będzie rozgrywany finał Mistrzostw Świata. To jest Los Angeles, to jest Kansas City. Tam jest przede wszystkim wyczuwany Mundial i też przede wszystkim ze względu na imigrantów, przede wszystkim Latynosów. Natomiast tutaj Meksyk żyje tą imprezą. Tutaj wszyscy po prostu rozmawiają o tym. Tutaj widać to niesamowite zawzięcie, tą piłkarską krew zielonych i białych koszulek, bo białych też również od czasu do czasu gra Meksyk. Naprawdę było całe miasto. Oczywiście nie wszyscy mogli być na stadionie Azteka, tam około 80 tysięcy widzów obejrzało ten mecz, ale przynajmniej w strefach kibica kraj w ogóle dzisiaj stanął. Urzędy miały wolne, szkoły również nie pracowały, bo tu dwukierunkowo zrobiono to. Po pierwsze chciano dać też wolne, bo tutaj kraj ten mecz chciał zobaczyć, ale też to miało wpłynąć na to, aby było mniejsze zakorkowanie. Tego mniejszego zakorkowania nie było, bo tutaj narodziła się inna rzecz, ponieważ część grup społecznych

0: społecznych chciało wykorzystać w Meksyku Mistrzostwa Świata, aby powalczyć o swoje prawa. I Meksykanie podkreślali przede wszystkim Związek Nauczycieli, że skoro są pieniądze na Mistrzostwa Świata, to dlaczego nie ma na nauczycieli, to dlaczego nie ma na edukację, to dlaczego nie ma na inne grupy społeczne, to dlaczego nie ma na skuteczną walkę z kartelami. I ja na przykład miałem bardzo duże problemy z dotarciem na stadion, ponieważ ze względu na protesty zamknęłam to część ulic i część okolicznych stacji metra. Doszło nawet do starć z policją, a po meczu też był problem z komunikacją i powrót do hotelu, który zajmuje zwykle około 40 minut, zajął mi blisko 4 godziny. No ale taka jest.
1: Rzeczywiście. Bardzo, bardzo długo. Janku, powiedz jeszcze, ta ceremonia otwarcia zrobiła na tobie wrażenie?
0: Tak. I jak nie jestem specjalnym fanem Shakiry, to jednak no tutaj Shakira pokazała po raz kolejny, że jest taką etatową piosenkarką, do której należą Mistrzostwa Świata, a przede wszystkim hymn, ale przede wszystkim było tak bardzo barwnie, bardzo radośnie. To było zauważalne, szczególnie ten moment po tych takich wystrzałach, kiedy ten kilkukolorowy dym, który stanowił flagę reprezentacji Meksyku, wleciał nad koronę stadionu Azteka. Naprawdę coś wyjątkowego. I też Meksykanie podkreślają wyjątkowość tego stadionu, bo przypominamy, że Mistrzostwo Świata tam zdobywali przed laty Pele i Diego Maradona. I wszyscy liczą, że tutaj jest taki prognostyk tego, aby zdobyć coś więcej. Tak liczą na to Meksykanie. Zobaczymy, co będzie z tego, co z tego wyjdzie w trakcie trwania już dalszych tych rund mundialu, bo myślę, że z grupy Meksyk bez problemu powinien wyjść.
1: O czym opowiadał nam Jan Pachlowski. Dziękujemy i przypominamy. Meksyk RPA wczoraj. Quinenos i Jimenez i 2-0 dla reprezentacji Meksyku. Kilkanaście minut temu zakończyło się drugie spotkanie tych mistrzostw. Korea Południowa pokonała Czechy 2-1. To Czesi prowadzili 1-0. Krejci w 59 minucie, ale 8 minut później odpowiada In Bom Hwang, a w 80 minucie wynik ustalił Hyung Yoh, a zatem mamy drugi mecz tych mistrzostw za nami. No i mamy mnóstwo ekip, tak jak słyszeliśmy, 4 debiutantów, trochę faworytów. Wczoraj w radiowej jedynce o swoje typy pokusił się Olaf Lubaszenko.
2: Ja obejrzałem gdzieś obrazek z typowaniami ekspertów i tam było chyba 16 tych typowań i 12 czy 13 to była Francja. Raz Hiszpania i raz ktoś jeszcze, już nie pamiętam. Ja pozwolę sobie postawić na jakąś drużynę dopiero po fazie tej pierwszej grupowej. Zobaczymy, kto wejdzie dalej i wtedy już będzie można mówić o faworytach.
1: A no, więc ostrożnie.
3: Rozpoczął się piłkarski poker, moglibyśmy w tym momencie zażartować.
1: Tak, słynny Olek Grom z produkcji bodajże z 85 tak roku, która odsłaniała kulisy, jak to się Mistrzostwo Polski kiedyś zdobywało. Ale my nie o Mistrzostwach Polski, tylko o Mistrzostwach Świata. Dziś mecz Kanada-Bośnia, inauguracja w Kanadzie tym razem tego turnieju. A jak Bośniacy podchodzą do sprawy? No przed rozpoczynającymi się piłkarskimi Mistrzostwami Świata panuje ostrożny optymizm. Reprezentacja, która awansowała po raz drugi w historii na mundial, nie należy do faworytów, ale zarówno eksperci, jak i kibice liczą na historyczny sukces, czyli awans do fazy pucharowej.
4: Największą nadzieją drużyny pozostaje 40-letni kapitan Edin Dzeko, najlepszy strzelec w historii reprezentacji. To właśnie on doprowadził zespół do awansu, zdobywając 6 bramek w eliminacjach. U jego boku mają błyszczeć napastnik Ermedin Demirović oraz młode talenty, takie jak Esmir Bajrakterewicz. Selekcjoner Sergej Barbares zbudował zespół łączący doświadczenie z młodością. Awans na mundial był dużą niespodzianką, Bośniacy wyeliminowali w barażach Walię i 4-krotnych mistrzów świata Włochów. To sprawiło, że w kraju wzrosły oczekiwania wobec drużyny. W fazie grupowej Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem. Zdaniem analityków Szwajcarzy są faworytem grupy, natomiast walka o drugie miejsce powinna się rozstrzygnąć między Bośnią a gospodarzami z Kanady. Bośniackie media podkreślają jednak, że sam awans jest już ogromnym sukcesem dla kraju, liczącego niespełna 3,5 miliona mieszkańców. Dla wielu z nich oraz licznej diaspory mundial stał się rzadkim momentem narodowej jedności, wykraczającym poza codzienne podziały polityczne i etniczne. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Kanada-Bośnia, ten mecz o 21:00, a w nocy inauguracja w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone podejmą Paragwaj i będzie się działo.

0: na Mistrzostwach Świata. Wszystko rozpoczęte.
1: Bośniakom się udało, Polsce niekoniecznie.
0: Nie tym razem.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: 6.45. Słuchają Państwo Poranka w Polskim Radiu 24. Zmieniamy teraz temat. Przechodzimy do kwestii wymiaru sprawiedliwości. Możliwy jest przełom i początek drogi do wyjścia z wieloletniego kryzysu ustrojowego. Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie zainaugurowała pracę, wybierając na przewodniczącego sędziego Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego. Czwartkowe wielogodzinne posiedzenie obfitowało w spore napięcia polityczne i personalne tarcia. W tym zablokowanie przedstawiciela prezydenta w wyborach do prezydium. Obrady i wybór nowego przewodniczącego śledził nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, jak wyglądało to posiedzenie i co te zmiany w KRS oznaczają w praktyce dla zwykłego obywatela?
2: Nowa Krajowa Rada Sądownictwa, której sędziowska piętnastka została wyłoniona przez Sejm po ogólnokrajowych konsultacjach w środowisku sędziowskim, oficjalnie rozpoczęła kadencję. Obecny na posiedzeniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie krył satysfakcji, podkreślając, że wczorajsza inauguracja to powrót do standardów konstytucyjnych, które przez ostatnie 8 lat były całkowicie zablokowane.
3: Bardzo się cieszę, dzisiaj naprawdę ważny dla mnie osobiście dzień. Odbudowujemy filary praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy.
2: Ukonstytuowaniu się Rady towarzyszyły jednak emocje. Minister Żurek publicznie odmówił podania ręki nowemu członkowi KRS Łukaszowi Piebiakowi, zarzucając mu udział w dawnej aferze hejterskiej i sprzeniewierzenie się sędziowskiej przysiędze. Z kolei nowa większość sędziowska w głosowaniach zablokowała wejście do prezydium przedstawicielowi prezydenta, mecenasowi Grzegorzowi Ksepko. Nowym przewodniczącym Rady został sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski, który zdobył 18 głosów poparcia. I tu najważniejsze pozostaje pytanie. Co ten instytucjonalny zwrot oznacza dla nas wszystkich? Klucz tkwi w likwidacji paraliżu kadrowego. W polskich sądach brakuje obecnie około 1000 sędziów, co wydłuża czas oczekiwania na rozprawy rozwodowe, spadkowe czy gospodarcze. Nowy przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski zapowiedział, że ruszające natychmiast procedury nominacyjne mają ten problem rozwiązać w pierwszej kolejności.
4: Musimy zwrócić uwagę na procedury nominacyjne sędziów, dlatego że jest to kwestia paląca, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. To się przekłada na gorsze wyniki funkcjonowania sądów.
2: Resort Sprawiedliwości szacuje, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi pierwszych 50 etatów sędziowskich. To oznacza nie tylko szybsze procesy, ale i według rządzących pełne bezpieczeństwo, bo wyroki wydawane przez nowo powołanych sędziów mają nie być w przyszłości podważane przez trybunały międzynarodowe. Na końcu tej procedury nominacyjnej zawsze stoi jednak prezydent Karol Nawrocki, z którego otoczenia płyną głosy kwestionujące legalność nowej rady. Aby wybić opozycji i głowie państwa argumenty o politycznym charakterze nowych wyborów, KRS wdraża plan pełnej jawności. Członkini rady, sędzia Monika Frąckowiak, wyjaśnia, że to właśnie transparentność i twarde kryteria merytoryczne mają być kluczem do zaufania opinii publicznej i Pałacu Prezydenckiego.
5: Podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki, żeby ten proces nominacyjny był jak najbardziej transparentny. Opracowujemy już taką system punktacji. Swoim działaniem, przejrzystością działania chcemy przekonać również pana prezydenta i opinię publiczną co do tego, że te nasze decyzje, nasze wybory są po prostu w pełni uzasadnione.
2: W ślad za przyjętą wczoraj uchwałą programową KRS powołała 3 specjalne komisje, które zajmą się czyszczeniem przepisów ustrojowych sprzecznych z ustawą zasadniczą, analizą wyroków europejskich trybunałów oraz odbudową samorządu sędziowskiego. Kolejne posiedzenia zaplanowano już na najbliższy poniedziałek i wtorek, a dziś o 10:00 mamy poznać szczegóły pracy nowej KRS.
1: Tą sprawą zajął się Piotr Durys. Bardzo dziękuję. 49 minut po godzinie 6:00. Co dalej z orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Piłka jest po stronie Ukrainy w tej sprawie. Słyszymy od przedstawicieli prezydenta Karola Nawrockiego. Po tym jak w maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, polski prezydent zainicjował procedurę odebrania mu orderu Orła Białego, którego kawalerem jest od 2023 roku. W tej sprawie obradowała kapituła, nie było jednomyślnie, a prezydent Karol Nawrocki nadal nie poinformował, co postanowił. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Drążkiewicz.
6: Jest czy nie jest kawalerem orderu Orła Białego? To pytanie, które

0: słychać w przestrzeni publicznej od poniedziałku i nadal nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. I to mimo, iż kapituła Orderu Orła Białego obradowała i opinię w tej sprawie wydała, choć niejednomyślną. Dlaczego więc jeszcze nie wiemy, co prezydent Karol Nawrocki postanowił w kwestii, którą sam przecież zainicjował, bo Polska daje jeszcze przestrzeń Ukrainie do refleksji, odpowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
1: Strona ukraińska ma czas na to, aby zacząć, aby odpowiednio przeanalizować to, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską i wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair. Wyraziliśmy wprost brak akceptacji co do gloryfikowania bandytów z UPA, natomiast w duchu pewnej gotowości do dialogu jest przestrzeń czasowa na to, aby móc w odpowiedni sposób zrobić przez stronę ukraińską krok w tył.
0: Na ruch ze strony Kijowa i opamiętanie liczy też wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Chłodna głowa i kalkulacja, która dotyczy interesów Polski, jest dzisiaj najważniejsza. Dzisiaj wydaje mi się, że wszystkie strony o tym pamiętają. Czekamy na refleksję ze strony ukraińskiej. Nic się z naszej perspektywy nie zmieniło. Ja uważam, że w tej sprawie powinniśmy zachować pewną dyplomację i poczekać na stronę ukraińską. Czas, żeby ta sprawa została zamknięta bezpośrednio po tym, jak Ukraina pójdzie po rozum do głowy. Na to głęboko liczę.
0: Poprawa polsko-ukraińskich trudnych relacji to jedyne rozsądne rozwiązanie, mówi z kolei były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie widzi sensu w odbieraniu odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu.
3: Akurat w tym wypadku powinniśmy podjąć kroki dyplomatyczne. Jakie? Wezwać ambasadora po pierwsze. Po drugie złożyć zdecydowany protest w postaci noty. Protest może być na szczeblu państwa. No ostatecznie, co uważam, że byłoby przedwczesne, nawet jakby ograniczyć relacje dyplomatyczne. Wykazać swoje niezadowolenie za pomocą środków dostępnych dyplomacji.
0: Prezydenta Karola Nawrockiego nie wiąże żaden ustawowy termin, jeśli chodzi o podanie do publicznej wiadomości swojej decyzji co do orderu dla prezydenta Ukrainy. Jedyna cezura czasowa może wynikać z faktu, że 25 i 26 czerwca w Polsce, w Gdańsku, będzie odbywać się po raz piąty zresztą międzynarodowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy.
4: A relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi sprawę fałszowania wyników głosowania podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. 24 członków komisji wyborczych usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków, powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.
5: Nierzetelnie policzyli głosy ważne i nieważne oddane w drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z tych głosowań, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego, jak również wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego. Poszczególnych kandydatów, 12 podejrzanych, przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.
4: Prokuratura nie zdradza, o które komisje chodzi, ani jaka była skala fałszowania wyborów. Postępowanie jest rozwojowe. Rzecznik Świderski informuje o dotychczasowych ustaleniach.
5: Osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będący równocześnie funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili swoich obowiązków w ten sposób, że nierzetelnie przeprowadzili głosowanie, nierzetelnie policzyli głosy, jak również nierzetelnie sporządzili protokoły.
4: Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub nawet 2 lata więzienia. Jest 6:54. Sylwia Białek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Przygotowana już do rozmów politycznych, które rozpoczną się po godzinie 7 i kolejna po godzinie 8. Najpierw odwiedzi nas Adam Gomoła z Polski 2050. Zestaw tematyczny to weto i relacje polsko-ukraińskie.
6: Przede wszystkim dokładnie, bo Adam Gomoła w Polsce 2050 odpowiada między innymi właśnie za ustawę o kryptoaktywach. Zaskoczenia chyba nie ma, bo jeżeli prezydentowi podsuwa się po raz trzeci niemal ten sam projekt, bo jedna poprawka prezydenta została uwzględniona, no to można się było spodziewać. Chociaż tutaj, podsuwając ten sam projekt, koalicja rządząca tłumaczyła, że przecież okoliczności są znane, prawda? Że to, czego mogliśmy, czy politycy mogli nie wiedzieć jeszcze parę miesięcy temu, no to teraz już czarno na białym widać, że chociażby jeśli chodzi właśnie o zonda krypto, mamy do czynienia z bardzo poważną aferą. No i myśleli, że prezydent właśnie te uwarunkowania weźmie pod uwagę. Prezydent nie wziął, no pytanie tylko co dalej. Polska 2050 ma swój projekt ustawy, więc

0: Będę pytać, czy jeszcze się będzie podpisywać pod ewentualnym, no właśnie, będzie kolejny czwarty rządowy, tylko pytanie, czy dokładnie ten sam, czy też będzie już forsować ten swój pomysł.
1: No tak, i pojawia się też pytanie, czy dowiemy się, jaka jest decyzja, jakie jest stanowisko prezydenta w kwestii orderu.
0: Na pewno nie do niedzieli, bo trwają przygotowania, prawda, do wyprawy za ocean, bo prezydent leci na urodziny.
1: Na urodziny amerykańskiego prezydenta Donalda
0: Trumpa. Tak,
1: no,
0: bardzo niestandardowa.
1: Czyli przed weekendem
0: tak, dokładnie. Bardzo niestandardowa, trzeba przyznać, uroczystość i gala MMA, prawda, w centrum wydarzeń. Natomiast nie, ale tak na poważnie, to w poniedziałek obradowała kapituła orderu Orła Białego i w ciągu kilkudziesięciu godzin mieliśmy poznać decyzję. Kapituła nie była jednoznaczna. Ten rzeczywiście prezydent wie, co dokładnie się wydarzyło, bo przecież członków kapituły zaprosił do siebie, do Juraty, do prezydenckiego ośrodka. Natomiast prezydent, zresztą też przedstawiciele rządu, czekają na jakiś ruch, na gest ze strony ukraińskiej. No tylko tego gestu nie ma. I teraz po prostu kto kogo bierze na przeczekanie?
1: To ten temat powróci, a po godzinie 8 odwiedzi nas Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
0: I porozmawiamy dokładnie między innymi o pakcie migracyjnym, który dzisiaj wchodzi w życie. No my jesteśmy w tym roku wyłączeni z jednego z elementów solidarnościowych. No pytanie właśnie...
1: W tym roku, tylko
0: tak, dokładnie. No właśnie. No patrzymy, czy szklanka do połowy pusta, czy szklanka do połowy pełna, prawda? Zawsze się można z tych sześciu i pół miesięcy, tak naprawdę, bo tyle zostało do końca roku, cieszyć. Ale tak naprawdę właśnie co ten pakt migracyjny? Czy to jest no, diabeł straszny, czy nie tak straszny? Czy to uporządkuje sytuację migracyjną, czy też nie?
1: I co wydarzy się od przyszłego roku w Polsce? Te kwestie na pewno dokładnie pojawią się w naszych rozmowach politycznych. Sylwia Białek, dziękuję
0: i
1: do usłyszenia.
2: Poranek w Polskim Radiu 24. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Najbliższa sobota na PGE Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły dziś w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lawina pytań po makabrycznym odkryciu na Podkarpaciu. Śledcze badają wykopane z ziemi.

0: szczątki płodów. Po kolejnym prezydenckim wecie rząd nie odpuszcza. Minister finansów zapowiada czwartą ustawę o kryptowalutach. Polskie Radio zaprasza do świata nauki. Jutro w Warszawie wyjątkowy piknik. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Kto odpowiada za zakopanie szczątków, jak długo znajdowały się pod ziemią? Śledczy wyjaśniają sprawę wstrząsającego odkrycia na jednej z posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na budowie osiedla domów jednorodzinnych operator koparki wykopał ludzkie szczątki. Według nieoficjalnych informacji to co najmniej 13 płodów. Policja nie udziela na razie żadnych informacji, zasłaniając się dobrem śledztwa. Tak mówi Magdalena Żuk z Policji w Rzeszowie.
1: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem prokuratora pracują na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż, to jest powiat rzeszowski. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności na chwilę obecną nie przekazuje żadnych innych informacji. Prawdopodobnie około południa ukaże się wspólny komunikat Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i prokuratury okręgowej.
0: Według TVN24 poprzednią właścicielką terenu była patomorfolożka. Jedna z hipotez mówi, że kobieta mogła zakopywać badane wcześniej szczątki. Będzie czwarta ustawa o kryptowalutach. Zapowiedział to w rozmowie z TVP Info minister finansów Andrzej Domański. Po trzecim prezydenckim wecie groźba chaosu w obszarze kryptoaktywów staje się coraz bardziej realna.
2: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach.
0: Przekonuje minister finansów Andrzej Domański, nie zdradza, jak bardzo czwarta ustawa może się różnić od poprzednich.
2: Jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie powiedzieć o kształcie tej kolejnej ustawy, ale ja nie widzę powodów takich merytorycznych, aby iść w inną stronę.
0: Zawetowana wczoraj ustawa uwzględniała jedną z prezydenckich poprawek. Zdaniem Karola Nawrockiego to za mało. O szansę na kompromis zapytamy gości poranka. Za chwilę będzie z nami Adam Gomoła z Polski 2050, a po ósmej Tomasz Szymański, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej. W informacjach Stany Zjednoczone i sceptycyzm wobec twierdzenia Donalda Trumpa, że porozumiał się z Iranem. Prezydent USA po raz kolejny ogłosił przełom, stwierdził nawet, że porozumienie może zostać podpisane w najbliższych dniach. O reakcji polityków i mediów opowie Marek Wałkuski.
3: Wczoraj rano Donald Trump zapowiedział zmasowane ataki na Iran. Po kilku godzinach odwołał je, twierdząc, że doszło do przełomu. Trump wezwał dziennikarzy do gabinetu owalnego i z pełnym przekonaniem mówił, że najwyżsi irańscy przywódcy zgodzili się na warunki memorandum pokojowego. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Mówił Trump ku zdumieniu dziennikarzy. Iran zaprzeczył, aby doszło do porozumienia, a Izrael, który miał być rzekomo jego stroną, wyraził zaskoczenie. W Stanach Zjednoczonych powszechne są komentarze, że Trump po raz kolejny nabiera dziennikarzy, by zyskać na czasie i uspokoić rynki ropy naftowej oraz giełdy. Telewizja CNN zebrała 39 wypowiedzi Trumpa, który mówi, że porozumienie jest bliskie albo że już zostało uzgodnione. Żadne z nich nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Dziś wchodzi w życie unijny pakt migracyjny. Przez rok Polska będzie wyłączona z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. Nie będziemy zmuszani do przyjmowania migrantów i nie będziemy płacić za odmowę. Bruksela uznała argumenty Warszawy o przyjętych uchodźcach z Ukrainy i kosztach związanych z ochroną granicy z Białorusią. Komisja Europejska będzie co rok oceniała sytuację i decydowała o ewentualnych przedłużeniach. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Polska na pewno wdroży te dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby nielegalnie przemieszczające się po Europie. Szczegóły na polskieradio24.pl. Eksperymenty, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Już jutro na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przez cały dzień odbędzie się ponad 650 pokazów i eksperymentów.
4: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to jest zupełnie innego typu doświadczenie, a ponadto to jest bezpośredni kontakt z ludźmi. To jest świetna metoda komunikacji, dlatego, że ona burzy bariery.
0: Przekonuje dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.

0: Tegoroczne hasło pikniku brzmi z życia wzięte, bo będziemy udowadniać, jak wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, powstało dzięki wzorcom skopiowanym z otaczającej nas przyrody. Udział w pikniku naukowym jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Impreza potrwa od 11 do 19.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda nas nie rozpieszcza, ale z deszczu na pewno cieszą się rolnicy i działkowcy. Dziś popadać może w całym kraju, w centrum i na wschodzie lokalnie pojawią się burze. Temperatura wyrównana od 17 do 19 stopni. Najcieplej na Mazowszu, tu okolice 20. Wiatr jest słaby, w czasie burz powieje z prędkością 55 km na godzinę.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Pogoda może i nie rozpieszcza, ale mnie akurat deszcz cieszy. Jest 6 minut po godzinie 7. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w piątek, 12 dzień czerwca, 163 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło dziś o 4.15, zajdzie 57 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 16 godzin i 42 minuty, a imieniny obchodzą Antoni, Bernard, Gwidon, Jan, Janina, Kacper, Leon i Onufry. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko i zapraszamy serdecznie do godziny 9. A teraz przechodzimy do spraw politycznych. Czekają już na Państwa Sylwia Białek i jej gość.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Państwa i moim gościem jest Adam Gomoła, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Wczoraj prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Jest pan zaskoczony, czy też nie?
5: No średnio jestem zaskoczony. Widać, że prezydent narzucił sobie pewną narrację i stara się jej bronić za wszelką cenę. Nawet mimo tego, że jego własne środowisko mu akurat przy tym okrążeniu ustawy rządowej bardzo nie pomogło, mówiąc delikatnie. Wykonując woltę o 180 stopni, przechodząc z pozycji obrońców rynku kryptowalut i wolności do różnego rodzaju działalności typu takie jak Zonda Krypto, do teraz całkowitego zakazu jakiejkolwiek działalności w tym obszarze. Zresztą sam prezydent też w pewien sposób dziwnie zachował się, przekładając projekt swój własny, w cudzysłowie.
4: Rządowy z poprawkami. Tak naprawdę tych poprawek było 16, ale została uwzględniona tylko jedna. No i prawdopodobnie prezydent obraził się.
5: Tak, były tam te dodatkowe poprawki. Co do ich słuszności, to tam było wiele wątpliwości. No najważniejsza rzecz, że tak naprawdę ona szła naprzeciw, czy raczej w poprzek temu, co mówił prezydent o ustawie rządowej, krytykując ją przede wszystkim za to,
4: że jest obszerna, a wydłużył jeszcze, prawda?
5: Mhm. Z tych czterech projektów, wszystkich, które były na stole Konfederacji, Polskiej 2050, rządowej, prezydencki, ten prezydencki był najdłuższy.
4: No tak, tylko prezydent wetując napisał tak, czy powiedział tak. Tak jak jest powtórzone 100 razy, kłamstwo nie staje się prawdą, tak złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Może należało wykonać jakiś gest w stronę prezydenta, żeby tę trzecią ustawę, która trafiła na jego biurko, podpisał.
5: Czy ta ustawa rządowa była ustawą dobrą, potrzebną? Można było oczywiście jakieś drobne poprawki tam wprowadzać. Takie poprawki zaproponowaliśmy w ustawie Polski 2050, która też opiera się na projekcie rządowym. Natomiast takie mówienie, że ustawa ma być idealna i będziemy jakieś kosmetyczne zmiany robić na pacjencie, który jest w stanie śpiączki, bo jest w stanie śpiączki, a za chwilę czeka go śmierć kliniczna, bo to już niebawem, 1 lipca, zbliża się termin, kiedy jakakolwiek działalność w Polsce nie będzie możliwa. Ja się szczerze powiedziawszy czuję już trochę, jakbym negocjował z szantażystą. Zwolnienie zakładnika, jakim dzisiaj jest rynek kryptowalut, który liczy według różnych szacunków około 3 milionów w Polsce inwestorów. I kolejne historie typu Zonda Krypto są zapasem. Być może, bo wciąż nie wiemy tak naprawdę, co na tym rynku się dzieje. Przez to, że on jest pozostawiony odłogiem I to jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który się z tą ustawą nie uporał. Więc naprawdę, no, będziemy oczywiście ten dialog prowadzić, ale chyba najwyższy czas

0: zacząć negocjować z osobą, która wzięła zakładnika w postaci rynku kryptowalut. Taką będę rekomendację dawał mojemu klubowi. Natomiast jeżeli pani mnie pyta, czy jest sens po raz czwarty...
1: Bo już minister finansów zapowiedział, że czwarte podejście będzie, tylko jeszcze nie wiadomo, co w tej ustawie się znajdzie.
0: Więc może znowu będzie jakaś znów kosmetyczna zmiana, która ma jeszcze bardziej postawić pana prezydenta pod ścianą. To nie ma sensu. Ja jestem oczywiście świadomy tego, że dzisiaj prezydent Nawrocki i generalnie cała polska prawica, Konfederacja i PiS są bardzo politycznie umoczone w sprawę afery.
1: Premier Donald Tusk zresztą napisał na platformie X, że weto prezydenta brzmi niewiarygodnie i jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, tak napisał premier wczoraj.
0: Tak, i ja oczywiście jestem za tym, żeby te sprawy z Zondą wyjaśniać co do ostatniej wątpliwości. Natomiast nie jest ustawa regulująca rynek tym miejscem, w którym powinniśmy się politycznie mścić na prezydencie Nawrockim za to, że zachował się tak, jak się zachował i moim zdaniem też poprzez weto doprowadził poniekąd do afery Zonda Krypto. Tylko od tego są organy ścigania, policja, prokuratura, która, przypomnijmy, trzykrotnie umarzała śledztwo za czasów nadzoru przez Zbigniewa Ziobrę wobec Zondy Krypto. Potem Zonda Krypto się odwdzięczała panu Ziobrze. Wiemy doskonale, jak to się odbywało już. Więc ustawa powinna być taka, żeby wreszcie zdjąć tego Nelsona z tego rynku. A organy ścigania, prokuratura, policja są od tego, żeby się sprawami po prostu Zondy Krypto i jej bardzo intensywnego powiązania z politykami zająć.
1: Po raz kolejny będą państwo jako Polska 2050 forsować swój projekt?
0: Tak, bo uważamy, że dzisiaj to jest projekt ratunkowy. To jest dzisiaj projekt, który jest jedynym możliwym kompromisem na stole. My chyba jako jedyni prowadzimy jakiś dialog z Pałacem Prezydenckim. Ja jestem w stałym kontakcie z ministrem Boguckim. Chociażby odbywaliśmy już parę tur rozmów na ten temat w Pałacu. Wydaje mi się, że to jest potrzebne choćby z tego powodu, że mam poczucie, że nawet nie tylko negocjowaliśmy, co bardziej mogłem wyedukować Pałac Prezydencki w niektórych sprawach. I parę nieporozumień udało nam się w ten sposób już zażegnać. No dialog jest potrzebny, to jesteśmy w tak...
1: Pan nie jest zaskoczony akurat wetem, skoro pan jest w stałym kontakcie z ministrem Boguckim.
0: Tak. Znaczy ja wiedziałem, że niestety oni mają tutaj takie podejście trochę i chyba też strona rządowa ma takie podejście, żeby uprzeć się przy tym, że musi przejść projekt rządowy. Prezydent chce, żeby przeszedł projekt prezydencki. Każdy się bardzo mocno stawia, żeby to on był tą twarzą sukcesu, żeby nie zejść z tego kursu kolizyjnego. My mówimy jasno, każda ustawa prezydencka, rządowa, Polski 2050, jakakolwiek byłaby lepsza niż dalsze trwanie przy braku ustawy, bo to nas wskazuje na bycie peryferiami tej innowacyjnej rewolucji w świecie finansów, która zachodzi na pewno za oceanem już bardzo intensywnie, w Europie też to się dzieje, a my się babramy w naszym bagienku polaryzacji politycznej, które nie pozwala nam iść do przodu, a świat nam ucieka, świat finansów nam po prostu ucieka.
1: Wczoraj usłyszałam w Sejmie po południu tak nieoficjalnie, że Polska 2050 już rządowego, jeśli będzie dokładnie w takim kształcie, jak trzy poprzednie wersje, już nie będzie popierać.
0: Te decyzje dopiero przed nami, natomiast ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że będę rekomendował mojemu klubowi niepopieranie czwartego identycznego projektu przekładanego na stół pana prezydenta, bo dla mnie to jest niestety, ale bardziej twórczość już w tym momencie jakaś akademicka Sejmu, który sobie marzy, jakie prawo by podjął w idealnych warunkach, natomiast rzeczywistość polityczna jest jaka jest, rządzi, czy ma prawo weta prezydent Nawrocki i coś trzeba zrobić, żeby jakoś ten jego bardzo głupi upór zdjąć z tej sprawy.
1: A jak pan ocenia to, że prezydent milczy? Najpierw bardzo szybko zareagował na informację o nadaniu przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, a po obradach kapituły Orderu Orła Białego, które odbyły się w poniedziałek, do tej pory cisza i czekamy na decyzję.
0: Mnie zawsze cisza w takich sprawach, w których doszło do jakiegoś spięcia między rządem a prezydentem, akurat cieszy, bo to oznacza, i takie też są moje informacje, że tam następuje jakiś dialog na poziomie koordynacji działań dużego i małego pałacu w zakresie nacisku na stronę ukraińską, żeby wycofała się z tej swojej głupiej decyzji w postaci dekretu o przyznaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych.

0: Więc mam nadzieję, że ten czas da nam możliwość robienia tego, co powinniśmy robić od początku w tej sprawie. Czyli stosowania tych nieoficjalnych kanałów, a mamy bardzo wiele takich, nacisku na stronę ukraińską, żeby to odkręcić, bo z tego sporu cieszy się jedynie Moskwa i to nie jest w interesie ani Kijowa, ani Warszawy, żeby to eskalować. Cieszę się, że prezydent Nawrocki jeszcze ten czas daje. No i co? No i teraz nam zostaje parę dni tak naprawdę, żeby faktycznie jakiś gest ze strony ukraińskiej się zadział. Czy to się wydarzy?
1: Właśnie spodziewa się pan, bo tak naprawdę, no gdyby miał się zadziać, to może by się już zadział, no bo to był koniec maja, gdy ta afera wybuchła. Mamy 12 czerwca i nic. Przyjechał wysłannik, co prawda, pana prezydenta Załańskiego do Warszawy, no ale te rozmowy owocne nie były.
0: Widać, że niestety im większym ktoś w kryzysie politycznym jest, tym bardziej orientuje się na politykę wewnętrzną, nawet kosztem interesów własnego kraju za granicą. Widać to było na przykładzie decyzji prezydenta Nawrockiego w sprawie no, chociażby ustawy o SAFE, teraz tych traktatów o obronności z Wielką Brytanią, z Francją, z Niemcami prawdopodobnie też, który nas czeka niedługo do podpisania. I tak samo zachował się prezydent Zełenski. Wobec, jakby nie patrzeć, zmęczenia już po tych 5 latach wojny z Rosją, zdecydował się na ruch, który był nastawiony na zdobycie jakiegoś poparcia wewnątrz własnego kraju, zupełnie nie licząc się z tym, że to po prostu osłabia Ukrainę. Więc mam nadzieję, że ten czas da nam jakieś pole do tego, żeby ze strony Ukrainy przyszedł sygnał, który nam pozwoli tę aferę, te całe zamieszanie w jakiś sposób zażegnać. No, ja uważam, że my powinniśmy jako Polska pretendować do roli lidera regionu Trójmorza, w tym właśnie w relacjach polsko-ukraińskich.
1: Zatem jesteśmy jeszcze adwokatem interesów tak naprawdę ukraińskich w Unii Europejskiej. To trochę tak jakby prezydent Załański o tym zapomniał.
0: Jeżeli chcemy być liderem regionu, nie możemy się zachowywać histerycznie, bo moim zdaniem to tutaj prezydent Nawrocki zachował się, jakby chciał nie prowadzić politykę historyczną, tylko politykę historyczną, eskalując ten konflikt. No nie może lider regionu po prostu stawiać na szali relacji strategicznych absolutnie z Ukrainą, które dzisiaj mamy, na szali takich małych policzków, które oczywiście są dla nas istotne, ale się załatwia inaczej niż poprzez takie publiczne podważanie sojuszu polsko-ukraińskiego, który jest i który będzie, który musi być, bo to jest w interesie nas wszystkich tutaj, przede wszystkim w Polsce. Więc no, mam nadzieję, że jednak to prezydent Nawrocki zrozumiał, stąd też ta cisza. No i mam nadzieję, że przyjdą efekty. Na razie widać, że polityka dialogu działa lepiej niż polityka konfrontacji z Ukrainą i chociażby sukcesy w zakresie ekshumacji kolejnych ofiar rzezi wołyńskiej to pokazują.
1: Gorąco na linii Warszawa-Kijów, ale też gorąco w Sejmie, jeśli chodzi o debatę publiczną i taką retorykę antyukraińską, która się pojawiła, a wiceminister Andrzej Szeptycki no, trochę paliwa, można by rzec, z tej antyukraińskiej retoryce dał.
0: Ja myślę, że bardziej jednak minister Szeptycki pada ofiarą takiego hejtu i jakiegoś polowania na czarownicę, bardzo niebezpiecznego, które przypomina no, ciemne karty historii w Polsce, do których chyba nigdy nie chcielibyśmy wracać. Zaglądanie komuś w rodowód, patrzenie, kto ma jakieś powiązania rodzinne. Ja też mogę powiedzieć otwarcie, mam swoje korzenie ukraińskie ze strony mamy. Jestem z tego dumny. Nie przeszkadza mi to być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, czuć się oczywiście Polakiem, Ślązakiem, Ukraińcem też po części, ale jednak wszystkich nas łączy biało-czerwona, wszystkich nas łączy obywatelstwo i bardzo dobre wystąpienie premiera na tym posiedzeniu Sejmu. Naprawdę dawno mu tak głośno brawo nie biłem, bo myślę, że dotknął istoty problemu. Co do wypowiedzi ministra Szeptyckiego.
1: Jakieś konsekwencje,
0: jeżeli się nie wycina tylko tych 7 sekund, tylko posłucha się całość, to trudno się nie zgodzić z ministrem Szeptyckim, że po prostu w sytuacjach, kiedy tak jak Ukraina, tak i my byliśmy pod jarzmem przez 40-50 lat propagandy sowieckiej, która mówiła, że wszyscy ci, którzy walczą z Sowietami są źli, to potem następuje przy odzyskaniu niepodległości jakiś efekt wahadła. I też niestety Ukraińcy nie rozumieją tego, że ci, którzy byli rugowani z ich historii przez to, że walczyli z Sowietami, mogli także robić coś złego. I to nie jest tak, że jak coś Sowieci mówią, że było złe, to znaczy, że jest dobre. Akurat w tym przypadku tego po prostu Ukraińcy nie rozumieją. On tłumaczył proces, który zachodzi w społeczeństwie ukraińskim, żebyśmy my, pretendując do roli lidera regionu, lepiej rozumieli mechanizmy, które rządzą ukraińską

0: świadomością. I myślę, że to chciał powiedzieć minister Szeptycki.
1: Ale zresztą, rozpętała się burza.
0: Rozpętała się burza, oczywiście bardzo mocno nakręcona, natomiast słyszałem, że już pani minister Pełczyńska miała rozmowę z Andrzejem Szeptyckim w tej sprawie. Tutaj żadnych konsekwencji nie będzie. Myślę, że po prostu pan Szeptycki, pan minister Szeptycki musi być świadomy tego, że jest na celowniku bardzo wielu.
1: I wypowiadać się jako polityka, nie jako naukowiec.
0: Tak, tak, tak. Natomiast ja mi szczerze osobiście imponuje, żeby czasami iść nawet w sukurs trochę oczekiwaniom społecznym, ale jednak w zgodzie z polską racją stanu. Nie mam wątpliwości najmniejszych, że minister Szeptycki jest wielkim polskim patriotą i działa zgodnie z polską racją stanu.
1: No tej pewności nie mają posłowie opozycji. A kiedy Paweł Ślis oficjalnie będzie kandydatem na prezydenta Krakowa?
0: Moim już jest. I to mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, chociaż ja, no co ja mam wspólnego z Krakowem, ja nawet nie wychodzę na pole, tylko na dwór, więc oczywiście to przede wszystkim Krakusy muszą zdecydować, kto ma ich kandydatem być. Na pewno nasz kandydat będzie właśnie z Krakowa. Natomiast czy się Paweł Ślis zdecyduje na to, to oczywiście jest duże przedsięwzięcie. Ja nie mam wątpliwości, że on jest najlepszym kandydatem. Tylko, że niestety polityka jest taka, że nie zawsze wygrywa najlepszy kandydat, tylko ten, który przekona do siebie innych, że jest najlepszym kandydatem, co oczywiście wymaga intensywnej kampanii, bardzo trudnego czasu. Na to trzeba być gotowym, na to trzeba mieć wsparcie, nie tylko partii, ale też rodziny.
1: A niektórzy się obawiają, że tak naprawdę właśnie wybory lokalne zrobią się bardzo upolitycznione i tak naprawdę właśnie no, polityka ogólnokrajowa przerzuca się, przenosi się do Krakowa właśnie.
0: Tak, i to też jest jakieś zagrożenie, bo ja akurat tego fenomenu nie lubię. Uważam, że jednak wybory samorządowe to są wybory samorządowe. Nie ma tutaj co transponować tej polityki ogólnopolskiej na skalę jednego miasta, które przecież ma swoją specyfikę, ogromną, piękną historię i na pewno nie trzeba w Warszawie mówić, kogo mają wybierać w Krakowie. Więc ja oczywiście Pawłowi życzę dużo siły przy tym wyborze, niezależnie jaki dokona, bo to po jego stronie ten wybór jest. Na pewno tą decyzję uszanujemy. No właśnie, pytanie, czy będzie miał siłę na to, żeby przekonać faktycznie i mówić o tym i dotrzeć do ludzi z tą informacją, że jego kandydatura dla Krakowa byłaby najlepsza. Bo to, że jest najlepsza, to co do tego nie mam wątpliwości.
1: I bardzo zacięta kampania w Krakowie. Przed nami bardzo gorące wakacje, niezależnie od tego, co będzie za oknem. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla wszystkich państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 7:23.
2: Przegląd prasy.
3: Wątek wyborów w Krakowie też pojawia się w dzisiejszej prasie. Na przykład w Gazecie Wyborczej, gdzie czytamy: krakowskie wybory będą w pewnym sensie początkiem kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Z tego powodu długo wydawało się, że największe partie postawią tu na znane nazwiska czy autorytety. Po obu stronach politycznego sporu i w Koalicji Obywatelskiej i w Prawie i Sprawiedliwości słychać było o poszukiwaniu znanego profesora spoza polityki. Ale chociaż kogoś, albo chociaż kogoś o ogólnopolskiej popularności, jak na przykład Małgorzata Wasserman z PiS czy Bartłomiej Sienkiewicz z KO. Żadnej z partii tych celów nie udało się zrealizować, głównie dlatego, że krakowska polityka jest dziś przesiąknięta takim hejtem, że mało kto chce się narażać, na jego siebie czy swoją rodzinę. Cały komentarz Magdaleny Kursy znajdą państwo w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Tu także wątki związane z relacjami polsko-ukraińskimi i pytanie, czy na konferencji o odbudowie Ukrainy będzie obecny ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w kontekście oczywiście napięcia między Polską a Ukrainą. Ta kwestia, ten wątek pojawia się również w dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie na Weekend w komentarzu Jana Wróbla. Można z przekąsem powiedzieć, że Londynowi, Paryżowi i Berlinowi łatwiej się porozumieć z Kijowem, ponieważ podczas ostatniej wojny to nie Brytyjczycy, Francuzi czy Niemcy padali ofiarami UPA. Można też pouczać, że tak właśnie wygląda realpolitik. Silne gospodarki rządzą. Najlepiej byłoby jednak nie uciekać.

0: Czekać ani w sarkazm, ani w kawiarniano-internetowe mądrzenie się, lecz na serio zapytać, co teraz? Odstawiania pytań o przyczyny naszej niewysokiej pozycji w międzynarodowej grze są opozycja i opinia publiczna. Nad opozycją dominuje PiS, którego wniosków z zasady utopionych w hura patriotycznym rozedrganiu nie traktuje się poważnie nawet w myślącej części PiS. Nad opinią publiczną dominuje internet, jak mawia klasyk, tyle w temacie. Cały ten komentarz znajdą Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądamy jeszcze do magazynu Polska Puls. Tutaj również pojawia się wątek relacji polsko-ukraińskich. Odnosi się do nich profesor Antoni Dudek. Mamy w tej chwili załamanie w naszych relacjach z Ukrainą, to prawda, ale takie załamania będą się pojawiać jeszcze nie jeden raz. Za sprawą różnych wydarzeń, niekoniecznie działań prezydenta. Ktoś zrobi jakiś film albo dojdzie do jakiegoś innego wydarzenia, które spowoduje wzburzenie po drugiej stronie. To normalne w relacjach krajów, które mają ze sobą tak trudną historię, mówi profesor Antoni Dudek, historyk i politolog. A my dziś do złożonych relacji polsko-ukraińskich na pewno jeszcze będziemy wracali. Prasa także powróci dziś. Gazet sporo, więc mam jeszcze kilka tematów, o których chcielibyśmy Państwu opowiedzieć. Jest prawie 27 minut po godzinie 7.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Jest 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Będzie wielka feta z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Wczoraj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwały ostatnie przygotowania. Dziś uroczystość powitania nowiutkich maszyn.

0: start o 11. Powitanie w bazie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską. W sumie resort obrony zamówił 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Pogłębia się chaos informacyjny związany z konfliktem USA-Iran. Kilkanaście godzin po tym, jak Donald Trump zapowiedział zmasowane ataki na Teheran, zwołał konferencję i ogłosił, że na dniach może zostać podpisane porozumienie z Iranem. Iran zaprzecza, by do takiego porozumienia doszło. Zaskoczony jest także Izrael, który miał być rzekomo jego stroną. W Stanach Zjednoczonych powszechne są komentarze, że Donald Trump po raz kolejny zwodzi dziennikarzy, by zyskać na czasie i uspokoić rynki ropy oraz giełdy. Telewizja CNN doliczyła się 39 wypowiedzi Donalda Trumpa, w których mówił, że porozumienie z Iranem jest bliskie albo że zostało uzgodnione, a żadne nie zostało podpisane. Wciąż bez decyzji w sprawie przedłużenia pakietu osłonowego CPN, ceny paliwa niżej. Trwają analizy resortów energii, aktywów państwowych i finansów. Wszystkie scenariusze są na stole, tak mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa, stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić. Myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała. To będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości, po ewentualnym zakończeniu pakietu, te ceny po prostu nie wzrosną.
0: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 5,98. Benzyna 98 kosztuje 6,55, a olej napędowy 6,37. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Na autostradzie A6 tuż przy polsko-niemieckiej granicy należy spodziewać się utrudnień. Niedaleko przejścia granicznego w Kołbaskowie budowany jest wiadukt nad autostradą. Dziś i jutro zaplanowano transport i montaż jego przęseł. Na czas operacji ruch będzie wstrzymywany. Przerwy będą trwały po 10 minut, zapowiada Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Dziennie takich wstrzymań ruchu będzie kilka. Prace mają się zakończyć w sobotę zamontowaniem wszystkich prefabrykowanych belek. Wszystkie prace związane z budową infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6 mają zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.
0: Wtedy gotowy ma być wiadukt nad autostradą, który umożliwi zawracanie bez konieczności przekraczania niemieckiej granicy. Powstanie też plac, na którym policja i Straż Graniczna będą mogły kontrolować pojazdy.

0: A pogoda powinna dziś sprzyjać kierowcom. Jest zachmurzenie duże. Teraz jeszcze na północy i zachodzie, pod koniec dnia na wschodzie chmur może być trochę mniej. Przelotnie może padać deszcz. W centrum i na wschodzie mogą wystąpić burze. W Tatrach dziś możliwy jest wręcz deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. W studiu Tomasz Kowalczyk. Czas na sport.
1: Zaczynamy. Sport. Za nami już drugi mecz mundialu. Korea Południowa pokonała w Guadalajarze Czechy 2-1. Na gola Krejciego z 59 minuty odpowiedział In Bom Hwang 8 minut później, a los meczu rozstrzygnęły się na 10 minut przed końcem. Na 2-1 trafił Hyun-Gyu Oh. Wczoraj Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Pierwszego gola dla gospodarzy już w 9 minucie strzelił Julian Quinones, a w 67 minucie drugą bramkę dla Meksyku zdobył Raul Jimenez. Przed spotkaniem odbyła się oficjalna ceremonia mistrzostw, otwarcia mistrzostw, których gospodarzem oprócz Meksyku będą Stany Zjednoczone i Kanada. Podczas turnieju piosenkę wykonała Shakira i Burna Boy. W ceremonii uczestniczyła też znana aktorka Salma Hayek. Dużo działo się w Meksyku. A jak kibice przyjęli inauguracyjne zwycięstwo? Na miejscu spytał ich o to Jan Pachlowski.

0: Pues bueno, pues muchas gracias, sigan disfrutando i sigan apoyando.
1: To był świetny mecz, w którym Meksyk zdołał przyjąć inicjatywę. Szczerze mówiąc, mógł dać się więcej, ale na początku.

0: pierwszej przed nami mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina, który otworzy z kolei turniej w kraju klonowego liścia. A kto będzie faworytem turnieju? Kto będzie faworytem? Zdaniem Jana Tomaszewskiego, legendarny bramkarz wskazuje potencjalnego zwycięzcę i ostrzega przed skandynawskim czarnym koniem.
1: Czego się spodziewam? Dla mnie jest niewiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać. A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegii. Wszystko może zrobić.
0: Mundial potrwa do 19 lipca. Poza mundialowymi arenami Kamil Majszak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w holenderskim Hertogenbosch. Polak w 1/8 finału pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3. Z kolei siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 2-3 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linyi. Na pocieszenie sporo punktów dla reprezentacji Polski, bo 20 zdobył Bartosz Gomułka.
2: O tym wszystkim mówił Tomasz Kowalczyk. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 37 minut po godzinie 7. Słuchają Państwo Poranka w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do spraw politycznych. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany, patostreamy zakazane. To efekt trzeciego, ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Izba Niższa Parlamentu przyjęła nowe przepisy i podjęła kolejne decyzje i regulacje. Martyna Szymczakowska.
3: Za patostreamy, czyli publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych, będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
4: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
3: Obrzydliwe patostreamy pokazujące brutalne zachowania generują setki tysięcy wyświetleń, a co za tym idzie, konkretne wpływy do kieszeni osób, które nagrywają i sprzedają te treści. Często odbiorcami są najmłodsi, wyjaśnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rossa.
5: Co czwarty nastolatek, zgodnie z raportem NASK-u, przyznaje się do tego, że takie treści ogląda, że wzbudzają one w nim niepokój i że państwo polskie powinno coś z nim zrobić.
3: Lider akcji uczniowskiej, 18-letni Paweł Mrozek, przekonuje, że skala zasięgu patostreamów wśród młodych osób jest bardzo duża, a dorośli, często rodzice dzieci, które oglądają wulgarne, brutalne treści, nie mają o tym pojęcia.
6: Podczas spotkań z uczniami w całej Polsce regularnie rozmawiamy na ten temat. Gdy prosimy o podniesienie ręki osoby, które miały styczność z patostreamingiem, niewiele rąk pozostaje opuszczonych. Oczywiście pod warunkiem, że na sali nie ma nauczyciela ani innego dorosłego, bo tam młodzi ludzie nie chcą się do tego przyznawać.
3: W głosowaniu nad zakazem patostreamu Sejm był niemal jednomyślny. Przeciwni byli jedynie posłowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz dwóch posłów niezrzeszonych, Tomasz Rzymkowski i Janusz Kowalski. Sejm wybrał też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Sławomir Patyra zastąpił Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa pod koniec miesiąca. Kandydaturę profesora Patyry zgłosili posłowie koalicji rządzącej. Opozycja zagłosowała przeciw. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że profesor Patyra to doskonały kandydat.
7: Dał się poznać jako jeden z najlepszych ekspertów od prawa konstytucyjnego w Polsce. Współpracowały z nimi komisje sejmowe i komisje senackie. Wielokrotnie służył swoimi opiniami różnym środowiskom politycznym.
3: Wybór profesora krytykują politycy PiS-u, którzy głosowali przeciw. Wśród nich m.in. były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
8: Pamiętamy na przykład jego opinię dotyczącą legalności wskazania prokuratora krajowego obecnego. On w opinii swojej napisał, że ten, który dzisiaj jest, jest legalny, ten, który jest w domu, jest nielegalny.
3: Paweł Ślis z Polski 2050 nie wyobraża sobie, by prezydent nie przyjął ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego.

0: sędziego.
1: Mam nadzieję, że pan prezydent wreszcie zrozumie, że popełnia błąd. Mam nadzieję, że pan prezydent zrozumie, że należy być państwowcem i należy zachować się odpowiedzialnie. To nie jest prerogatywa prezydenta, żeby decydować, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I liczę na to, że pan prezydent się otrząśnie.
0: Dwa miesiące temu prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwójki sędziów, podczas gdy Sejm wybrał sześcioro. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Jest 7:41. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych, znajdzie się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wejdą w życie 1 lipca, a szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
3: Podejmując decyzje refundacyjne, Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę głównie potrzeby epidemiologiczne i to, co się dzieje na rynku, mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Resort zmienia podejście do leczenia chorób onkologicznych. Na przykład w raku płuca zostaną wprowadzone 4 nowoczesne terapie dostępne już na wczesnym etapie choroby, aby zapobiec niebezpiecznym powikłaniom, wskazała wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
4: Ten schemat leczenia, czyli prowadzenie immunoterapii w leczeniu okołooperacyjnym, czyli przed operacją i jeśli jest taka potrzeba po operacji, no to ten schemat leczenia jest naprawdę przełomowy, rewolucyjny i no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szansę całkowitego wyleczenia pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca.
3: Refundowane będą również nowoczesne terapie onkologiczne w raku jelita grubego, gruczołu krokowego, endometrium oraz w szpiczaku mnogim. Jeżeli chodzi o inne schorzenia, to nowe leki będą w chorobie Parkinsona, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie leśniowskiego Crohna, w niewydolności serca, nadciśnieniu oraz rzadkiej chorobie oczu, dodała wiceminister.
4: Akantameboza to taka choroba, która w dużym stopniu też dotyka ludzi młodych. Na przykład te osoby, które noszą szkła kontaktowe, często zmagają się z tą chorobą i bez tej terapii te osoby albo tracą wzrok, albo mają duże upośledzenie wzroku. Więc to jest pierwsza terapia, którą zaoferujemy pacjentom właśnie z akantamebozą rogówki.
3: Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywać od 1 lipca. Ale już od 18 czerwca wchodzą w życie zmiany dotyczące realizacji recept. Do tej pory rozpoczętą receptę trzeba było wykupić do końca w tej samej placówce. Ministerstwo Zdrowia zapowiada możliwość dzielenia recepty, co oznacza, że leki będzie można wykupić w różnych placówkach, które wejdą do nowego systemu, mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
5: 5 opakowań. Jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Proszę pamiętać, że do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki. Pacjenci wędrujący, poszukujący leku, no to były te sytuacje, że pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
3: W pierwszej kolejności dzielenie e-recept będzie uruchamiane w aptekach w Kaliszu i Łodzi. Od 18 czerwca do nowego rozwiązania będą mogły dołączyć apteki na terenie całego kraju. Oczywiście te, które będą miały odpowiednie oprogramowanie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: 44 minuty po godzinie 7. My tymczasem przenosimy się do Irlandii Północnej. To była już trzecia z rzędu niespokojna noc po ataku nożownika na mieszkańca Belfastu. Tym razem nie doszło do tak gwałtownych starć jak na początku tygodnia. Policja ponownie jednak interweniowała w kilku miejscowościach. Mieszkańcy podliczają dziś straty, a politycy coraz częściej i głośniej dyskutują nie o samych zamieszkach, ale o migracji i bezpieczeństwie granicy między Irlandią a Wielką Brytanią. Jest z nami korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Jak wspomnieliśmy, dziś na ulicach było spokojniej, ale rachunek za ostatnie dni będzie wysoki. Jakie straty pozostawiły po sobie dotąd zamieszki?
6: No tak, minionej nocy w kilku miejscowościach Irlandii Północnej odbyły się kolejne protesty. W Whitby, na północ od Belfastu, zgromadziło się prawie 200 osób, ale demonstracja zakończyła się spokojnie. Bez incydentów przebiegł także protest w Belfaście. Nie wszędzie jednak było spokojnie. Policja ponownie interweniowała w Glengormley, gdzie odnotowano najpoważniejsze przypadki zakłócania porządku. Mniejsze incydenty miały miejsce także w Portadown w hrabstwie Armagh. Funkcjonariusze byli jednak przygotowani na kolejną noc niepokojów i utrzymywali w gotowości dodatkowe oddziały, psy policyjne oraz armatki wodne. Bilans ostatnich dni jest poważny. Podczas środowej nocy rannych zostało 12 policjantów, a zatrzymano 16 osób. Łącznie od początku zamieszek

0: Rannych zostało 41 funkcjonariuszy, a aresztowano 22 osoby. Uszkodzono 17 radiowozów. Straż pożarna tylko jednej nocy odebrała 82 wezwania do pożarów samochodów, domu, opuszczonego budynku i płonących kontenerów na śmieci. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balimina, gdzie przez kilka dni dochodziło do starć z policją. W wielu miejscach nadal widać ślady tych wydarzeń, spalone pojazdy, okopcone elewacje i zabite deskami witryny sklepów. Szczególnie napięta atmosfera panuje wśród imigrantów w Irlandii Północnej, w całym regionie, nie tylko tam, gdzie były zamieszki. Niektórzy mieszkańcy zdecydowali się tymczasowo opuścić swoje domy po tym, jak w internecie zaczęły krążyć informacje wskazujące miejsca zamieszkania cudzoziemców. Przemoc została jednoznacznie potępiona przez polityków wszystkich najważniejszych ugrupowań. Premier Irlandii Północnej Michelle O'Neill nazwała zamieszki czystym rasizmem, a brytyjski minister do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn mówił o strachu, który rozprzestrzenił się wśród przedstawicieli mniejszości etnicznych. Przypomnę, że zamieszki wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Poszkodowany stracił jedno oko i doznał poważnych obrażeń twarzy. Sprawcą jest 30-letni obywatel Sudanu, który przyjechał do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i otrzymał status uchodźcy. Nożownik przedostał się z Irlandii do Irlandii Północnej przez niestrzeżoną granicę. To wywołało debatę, która wykracza daleko poza sam Belfast. Coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak podejrzany znalazł się w Irlandii Północnej i czy obecny system migracyjny działa skutecznie. W centrum tej dyskusji znalazła się granica właśnie między Irlandią a Irlandią Północną. To jedyna lądowa granica między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Nie ma tam stałych kontroli granicznych, a granicę można przekroczyć praktycznie niezauważalnie. Część brytyjskich polityków uważa, że wydarzenia ostatnich dni pokazały słabość obecnego systemu. Inni odpowiadają, że przywrócenie kontroli mogłoby zagrozić jednemu z fundamentów procesu pokojowego na wyspie. Dlatego choć zamieszki powoli wygasają, polityczne skutki tych wydarzeń mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele tygodni.
1: Bilans zamieszek w Irlandii Północnej przedstawiła Anna Rączkowska. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Ten sygnał oznacza, że porozmawiamy o pieniądzach i o kwestiach gospodarczych. Błażej Prośniewski, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzisiejszy magazyn zaczniemy od kolejnych wet prezydenta Nawrockiego. Bez zaskoczenia prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Do kosza trafiła także duża i ważna nowelizacja ordynacji podatkowej oraz kodeksu karnego skarbowego. Jeśli chodzi o tę pierwszą regulację, to oprócz jednej poprawki zgłoszonej przez kancelarię prezydenta, zawierała ona podobne przepisy jak te, które znalazły się w jej dwóch poprzednich wersjach. Zdaniem prezydenta, tu cytat, rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązać problem. A decyzję Karola Nawrockiego krytykuje ekonomista Marek Zuber. Jego zdaniem prezydent powinien podpisać tę ustawę, inaczej grozi nam powtórka z afery zonda krypto.
4: W sytuacji, którą mamy, lepiej by było, żeby jednak dzisiaj obowiązywała ta zbyt ostra ustawa i próbujemy w kolejnych miesiącach dojść do kompromisu, czyli ją złagodzić, jeżeli rzeczywiście uznamy, że ona jest za ostra, niż żeby było tak jak teraz, czyli że tej kontroli państwa jest zdecydowanie za mało. No i powtórka z rozrywki, przepraszam za kolokwializm, bo ci, którzy stracili pieniądze, na pewno się nie cieszą, jest absolutnie możliwa.
3: Prezydent również zawetował nowelizację ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego. Jak mówił swego czasu w Senacie Jarosław Neneman, wiceminister finansów, miała to być największa zmiana ordynacji podatkowej w XXI wieku. Ustawa zakładała zmiany w przedawnieniu podatków. Zdaniem prezydenta, co prawda zawierała ona bardzo wiele dobrych rozwiązań, ale jednocześnie wprowadzała instrument, który miał dawać służbom uprawnienia do tego, aby w dowolnym momencie już bez przedawnienia dochodzić roszczeń podatkowych za wiele lat wstecz, co zdaniem Karola Nawrockiego mogłoby uderzać w zasadę pewności prawa i zaufania obywateli do państwa. Tymczasem rząd zastanawia się nad przedłużeniem programu ceny paliwa niżej. Przypomnijmy, został on wprowadzony w marcu po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Regulacje obejmują obniżenie podatku VAT na paliwa i podatku akcyzowego. Dodatkowo przewidują maksymalne ceny paliw obowiązujące na stacjach zgodnie ze stawkami podawanymi codziennie przez resort energii. Ostatnie przedłużenie pakietu CPN obejmuje okres do 15 czerwca. No i tu pojawia się pytanie, co dalej? Czy będzie kolejne jego przedłużenie? Na razie, jak powiedział w TVP Info minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
5: Rząd bardzo dokładnie analizuje sytuację.

0: na rynku ropy, na rynku paliw gotowych. I też oczywiście jako minister finansów muszę powiedzieć, że ten program jest programem dosyć kosztownym, no bo to jest ponad 1,5 miliarda złotych miesiąc w miesiąc, które przecież z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników, przeznaczamy na to, aby ceny na stacjach były niższe.
1: Czekamy zatem na decyzję. Tymczasem, skoro już jesteśmy przy cenach paliw, to dziś maksymalna cena dla benzyny bezołowiowej 95 została ustalona na 5,98 zł za litr, a dla oleju napędowego 6,37. Tym samym benzyna jest o 6 groszy droższa niż wczoraj, z kolei o 6 groszy potaniał diesel. A skoro przy motoryzacji jesteśmy, to jeszcze dobra wiadomość dla kierowców, bowiem ceny OC idą w dół, jak wynika z raportu Rankomat.pl. Mediana ofert OC w Polsce w maju wyniosła 641 zł, to o 11 zł mniej niż w kwietniu, i jednocześnie najniższy poziom od 2 lat. Dla kierowców to dobra wiadomość, choć i tak płacimy znacznie więcej za OC niż chociażby 3 lata temu, kiedy to mediana wynosiła 524 zł. Jednocześnie, jak zaznacza Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl, taka sytuacja może długo się nie utrzymać, co sugerują chociażby najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego.
2: Dane KNF po pierwszym kwartale tego roku pokazują, że obowiązkowe OC znów jest pod presją kosztów. Ubezpieczyciele zebrali 3% więcej ze składek, ale wypłaty odszkodowań wzrosło 9%. W praktyce oznacza to, że obecnie relatywnie niskie ceny nie muszą się długo utrzymać.
1: Tu warto dodać, że ceny OC są mocno zróżnicowane w zależności od regionu kraju. I tak najwyższą medianę ofert OC odnotowano w maju w województwie pomorskim. Wyniosła ona 718 zł. Najtańszym województwem z kolei było podkarpackie. Tam mediana ofert wyniosła 556 zł.
3: Saldo.
1: A teraz w magazynie o sprawie, która budzi duże kontrowersje, a mianowicie dopłaty do ubezpieczeń społecznych artystów. Ten projekt został przyjęty niedawno przez rząd, co wywołało duże niezadowolenie społeczne. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu, aż 3/4 badanych nie chce, by państwo dopłacało artystom do emerytury i składek ZUS. To dość ciekawe, bo przecież państwo już dziś wspiera w różny sposób różne grupy zawodowe, jak chociażby rolników, którzy korzystają z KRUS i przez to płacą znacznie niższe składki niż osoby na etacie. W przypadku artystów, którzy mieliby zostać objęci tymi rozwiązaniami, mówimy tu o osobach, których średni miesięczny przychód z ostatnich 3 lat nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie byłoby to około 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Jak mówi Witold Puciennik, przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców, dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne są ważne przede wszystkim dla młodych, początkujących artystów, którzy dopiero pracują na swoją pozycję.
4: Wyobraźmy sobie młodą reżyserkę, młodego reżysera, który skończył szkołę. Zanim wyreżyseruje film, to może minąć 2-3 lata. Taki młody reżyser, reżyserka naprawdę i mają się różnej pracy, żeby mieć na przeżycie, ale nie mają szansy na ZUS. I teraz ta ustawa spowoduje ich większe poczucie bezpieczeństwa i jakby z drugiej strony, jeśli oni przetrwają ten pierwszy okres z mniejszą ilością pracy, ten trudniejszy okres i będą mieli kolejne filmy, to dają pracę tysiącom ludzi.
1: Według szacunków wartość dopłat do ubezpieczeń społecznych artystów to około 250 zł rocznie. Z jednej strony to nie są małe kwoty, z drugiej w skali wydatków całego systemu emerytalnego nie wydaje się to być bardzo duże obciążenie, bowiem tylko na waloryzację świadczeń każdego roku państwo wydaje około 30 miliardów złotych. To, co jednak może zastanawiać, to koszty związane z obsługą nowego systemu. Te przynajmniej początkowo sięgną 8% i wyniosą ponad 21 milionów złotych. Dla porównania koszty administracyjne działania ZUS to 1,7%. I stąd też, jak mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, warto byłoby pomyśleć o innym rodzaju wsparcia dla artystów. Takim, który z jednej strony byłby mniej sformalizowany, a z drugiej nie generowałby aż takich emocji społecznych.
5: Lepszym sposobem wykorzystania tych środków publicznych byłoby właśnie dofinansowanie instytucji kulturalnych i również wprowadzenie takich zasad ich funkcjonowania, które wiążą się z tym, że artyści zatrudniani są w oparciu o takie formy prawne zatrudnienia, które wiążą się z przyznawaniem im również ubezpieczenia społecznego. Taka forma rozwiązania tego problemu byłaby najbardziej spójna systemowo. Zamiast tworzenia nowych tytułów właśnie ubezpieczeniowych poprzez właśnie

0: specjalną ustawę o zabezpieczeniu społecznym artystów.
1: A z takimi problemami jak początkujący twórcy nie muszą się mierzyć osoby, o których powiemy za chwilę, a chodzi o miliarderów. Tych ponoć w Polsce będzie przybywać i to w najszybszym tempie w całej Europie. Procentowo ten wzrost może robić wrażenie, choć liczbowo, dodajmy, nie wygląda to już aż tak spektakularnie. Obecnie w Polsce mamy 11 dolarowych miliarderów, czyli osób, których majątek przekracza miliard dolarów amerykańskich. Ale wkrótce to ma się zmienić. Zdaniem autorów opracowania The Wolf Report 2026 ta liczba wkrótce się co najmniej podwoi i w 2031 roku mamy mieć 29 miliarderów. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Warszawska giełda zakończyła czwartek z przewagą wzrostów. Na minusie był tylko SWIG 80. Najlepiej zaś poradził sobie WIG 20, który zyskał 1,39%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,68 zł. Kurs euro wnosi 4,25, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
2: A wpis na listę miliarderów chyba nam nie grozi.
1: Szkoda.
2: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
14: Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj! Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
15: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
12: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kryptowaluty, podejście czwarte. Po prezydenckim wecie minister finansów zapowiada kolejną ustawę. Nowiutkie myśliwce wchodzą do służby. Dziś uroczyste powitanie maszyn F-35. Będzie też relacja z Meksyku. Pozytywne emocje piłkarskiego święta przyćmiły protesty. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Będzie czwarta ustawa o kryptowalutach. Zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański po kolejnym prezydenckim wecie. Zdaniem

0: Karola Nawrockiego wprowadzenie tylko jednej z jego poprawek to za mało. O reakcji prezydenta i planach rządu opowie Krzysztof Kuczyński.
1: Tym razem nie do trzech, lecz do czterech razy sztuka. Rząd szykuje kolejną, czwartą ustawę o kryptoaktywach. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił w TVP Info, że regulacje przygotowane przez rząd są potrzebne.
2: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach.
1: Doradca prezydenta Szymon Stachowiak tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że weto wynika z braku współpracy ze strony rządowej.
3: Z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania?
1: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań i zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli poprawki zostaną uwzględnione.
0: A wspomniany w relacji minister finansów nie zdradził, czy, a jeśli tak, to jak bardzo, czwarta ustawa może różnić się od poprzednich. Andrzej Domański podkreślił jedynie, że nie widzi powodów merytorycznych, by iść, jak to ujął, w inną stronę. Najpierw przelot nad Polską, a potem uroczyste powitanie w bazie w Łasku. Dziś wielka feta z okazji przyjęcia do sił powietrznych amerykańskich samolotów F-35. W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. To ultra nowoczesne maszyny, mówi nam dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
4: Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne, więc uważam, że należy się cieszyć.
0: Wartość umowy to 4 miliardy 600 milionów dolarów. Uroczystość w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku startuje o 11. Na miejscu są nasi reporterzy. W południe mamy poznać szczegóły wstrząsającego odkrycia na jednej z posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na budowie osiedla domów jednorodzinnych operator koparki natrafił na ludzkie szczątki. Według nieoficjalnych informacji to co najmniej 13 płodów. Policja i prokuratura na razie odmawiają komentarza, potwierdzają jedynie, że pracują na miejscu. Według TVN24 poprzednią właścicielką terenu była patomorfolożka. Jedna z hipotez mówi, że kobieta mogła zakopywać badane wcześniej szczątki. Szczegóły na polskieradio24.pl. Pożary, ataki na policję, dziesiątki zniszczonych budynków oraz samochodów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach antyimigranckich zamieszek. Minionej nocy nie doszło do tak poważnych starć jak wcześniej, ale policja i tak miała sporo pracy. W sumie w ostatnich dniach rannych zostało 41 policjantów. Aresztowano 22 osoby. Zamieszki wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Ofiara to młody mężczyzna, stracił oko i doznał poważnych obrażeń twarzy. Przed sądem stanął 31-letni obywatel Sudanu. Mężczyzna przyjechał do Wielkiej Brytanii 3 lata temu i od razu otrzymał status uchodźcy. Piłkarski mundial w cieniu protestów. Część mieszkańców Meksyku wykorzystała inaugurację Mistrzostw Świata do zwrócenia uwagi na swoje codzienne problemy. Choć gospodarze pokonali RPA 2-0, radość ustąpiła okrzykom gniewu i protestom.
5: Przed samą inauguracją protesty doprowadziły do blokady części ulic. To utrudniło tysiącom kibiców dotarciu na stadion Azteca. Poza stadionem dochodziło do sporadycznych, ale miejscami gwałtownych starć, gdy radykalni protestujący próbowali zakłócić wydarzenie i spotkali się z ostrą reakcją sił. Pomimo wzmożonych działań bezpieczeństwa, wokół 82-tysięcznego stadionu starcia między policją a protestującymi doprowadziły do tymczasowego zamknięcia pobliskich stacji metra. Meksykańskie władze poinformowały, że prawie 200 zamaskowanych osób oderwało się od dwóch grup liczących około 800 protestujących i starło się z organami ścigania, ale sytuacja została opanowana przez policję.
0: W mieście Meksyk jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wróćmy jeszcze do sportowych emocji. W drugim meczu mundialu Korea Południowa pokonała Czechy 2-1. Kolejny pojedynek o 21:00, starcie Kanady z Bośnią i Hercegowiną.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Znów dużo chmur i deszcz. To prognoza na piątek. Dziś popadać może w całym kraju, w centrum i na wschodzie. Lokalnie pojawią się burze. Temperatura bardzo wyrównana, od 17 do 19 stopni. Najcieplej na Mazowszu, tu okolice 20. Wiatr jest słaby w czasie

0: Burz powieje z prędkością 55 km na godzinę.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 8 jest piątek, to 12 dzień czerwca i 163 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło dziś kwadrans po godzinie 4, a zajdzie 57 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 16 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą Antoni, Bernard, Gwidon, Jan, Janina, Kacper, Leon i Onufry. Życzymy Państwu dużo zdrowia. A witam Państwa serdecznie. Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz, Adam Brzeziński, Jakub Kukla i Sylwia Białek.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I zaczniemy od makabrycznego odkrycia. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że na Podkarpaciu w miejscowości Lutoryż zostało odnalezione szczątki 13 płodów.
4: No faktycznie, czy to jest 13, to na tą chwilę chyba wiemy. Trwają czynności policji. Nie są ujawniane żadne informacje. Są na razie domysły oraz pierwsze informacje, kto był poprzednim właścicielem tej działki. Także no, wskazania sąsiadów oraz wszelkie pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa, który no, będąc tam być może dokonywał tych rzeczy. Trwają ustalenia, nic więcej na tą chwilę nie możemy powiedzieć, bo to jest sprawa sprzed kilkudziesięciu minut de facto. No i sprawa jest naprawdę na pewno rozwojowa, aczkolwiek bardzo bulwersująca.
3: Dokładnie dzisiaj o 12 ma być więcej, bo policja na miejscu działa. Jak to się stało właśnie? Bo teraz w tym miejscu powstaje osiedle domków jednorodzinnych, ale właśnie pytanie, co było wcześniej?
4: No właśnie, pytanie. To są szczątki, z całą pewnością, jeżeli zostały potwierdzone, na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno odpowiednimi metodami badawczymi czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak.
3: Panie ministrze, dziś w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt migracyjny. Dokument, który wzbudzał i wzbudza bardzo wiele emocji. Co to dla nas oznacza?
4: Oczywiście pakt migracyjny został bardzo mocno politycznie napompowany przez opozycję, twierdząc, że Polska będzie zmuszana do przyjmowania uchodźców, do relokacji, do ogromnych kwot, do konieczności jakby realizowania unijnych procedur. Nic takiego nie ma. Co roku jakby my weryfikujemy te rzeczy i jako rząd mamy ustalenia z Komisją Europejską, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku przyjmowania osób z państw trzecich, że jesteśmy zwolnieni z płacenia za nieprzyjmowanie. Tutaj mamy te kwestie paktu solidarnościowego w kontekście Ukrainy, także tutaj pragnę państwa poinformować, że te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich technologii granicznych, przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic niż typowe przyjmowanie i relokacje migrantów oraz płacenie za ich nieprzyjęcie. Tego nie ma, Polski to nie obowiązuje, jesteśmy z tego zwolnieni.
3: No ale jesteśmy zwolnieni do końca tego roku. I taka później Komisja Europejska...
4: Co roku odnawia się dokładnie. Rząd polski występuje do Komisji Europejskiej ze zwolnieniem nas z tego zakresu. Robimy to któryś raz z rzędu i robimy to skutecznie.
3: No właśnie, tylko że zwolnieni jesteśmy w tym roku, dlatego ponieważ używaliśmy argumentu, że przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, prawda? Po wybuchu wojny.
4: Tutaj
3: no
4: są.
3: I tak, no właśnie, tylko że do kiedy będziemy mogli tej argumentacji używać?
4: Ale to są przesłanki obiektywne i oczywiste. Nikt nie zaprzeczy temu, że Ukraińcy, którzy zostali dotknięci wojną, zostali przyjęci przez Polki, Polaków do swoich domów, do naszego kraju i to jest fakt. Nikt ich nie wyrzuca, dlatego oni są i to jest ta przesłanka obiektywna, która uwiarygadnia i umożliwia jakby odpuszczenie Polsce właśnie tego typowego paktu migracyjnego, który ma za zadanie relokować migrantów innych krajów.
3: Czyli myśli pan, panie ministrze, że właśnie ten fakt, ta argumentacja pozwoli nam być wyłączonym z pewnych mechanizmów paktu migracyjnego przez następne lata?
4: Zdecydowanie tak.
3: I w tym pakcie migracyjnym zapisane jest też to, że komisja nie może zmusić danego kraju do

0: określonych rozwiązań, do określonych mechanizmów. Kraj członkowski będzie mógł wybierać, co z tego paktu migracyjnego, jeśli chodzi właśnie o właśnie czy sposób przyjmowania będzie można zamieniać na ochronę, prawda, na elementy ochrony granicy.
1: Tak jest.
0: Co będziemy
1: polityka
0: chcieli,
1: azylowa, tak. Kwestia właśnie techniczna, technologiczna, systemy wielkoskalowe do ochrony naszych granic. To są właśnie te elementy, które Polsce są potrzebne, które integralnie jakby tworzą całą sieć ze wszystkimi krajami strefy Schengen, które zabezpieczają Polskę przed nieuprawnionym przejściem przez polską granicę osób nieuprawnionych. Dlatego też to są te elementy, które nas interesują i one służą bezpieczeństwu wewnętrznemu.
0: A czy pana zdaniem, panie ministrze, pakt migracyjny był potrzebny?
1: Czy był potrzebny? No, pamiętajmy, kiedy on wszedł, w jakich okolicznościach, co się działo na Lampedusie, co się działo w Grecji. Wtedy to było też ta wrażliwość na krzywdę ludzką. Unia Europejska, ja myślę, że wyciąga wnioski chyba z tego, co się stało, mając na uwadze jednak podejście i nie do końca dobre intencje osób, które tutaj wchodzą, które nie chcą się do końca asymilować, które mają swoją kulturę, nierzadko obcą naszej cywilizacji. I to jest chyba też taka... moment dobrej refleksji, co dalej i na jakich warunkach ta relokacja i ten pakt powinien obowiązywać.
0: Jak pan ocenia fakt, że prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach?
1: Dramatycznie źle. Chociaż, szanowni państwo, proszę sobie przypomnieć, że zapowiadał to już w kampanii, nawet będąc u pana Mencena. Powiedział, że absolutnie żadnych regulacji nie podpisze. Tłumaczył to wielokrotnie na różnoraki dziwny sposób, że za duża regulacja, że za dużo objętości, że to jest nadmierna regulacja, że w Czechach było mniej, tu jest więcej. No ale jeżeli ktoś bierze pieniądze na swoje imprezy wyborcze, SIPAK w Rzeszowie, pragnę przypomnieć, czy też dokonuje i bierze przelewy na kwotę blisko 500 000 zł, tak, dla stowarzyszenia pana Ziobry, no to to jest jakiś układ polityczny, deal, który teraz zostaje zwrócony. No tak to trzeba nazwać chyba w prostym języku, ponieważ no, zapowiedział, że nie zrobi krzywdy Zonda Krypto, a Zonda Krypto powstawała też, pamiętamy, w jakich okolicznościach, jak właściciel pan Suszek zaginął w jakichś dziwnych okolicznościach, a poza tym jednoznaczna informacja ze służb też, że ta firma została jako jeszcze pierwotna Bilbej finansowana z pieniędzy niewiadomego pochodzenia, najprawdopodobniej z Rosji.
0: Ale prezydent chciał brać udział w pracach nad tą ustawą, złożył nawet swój projekt na bazie rządowego, 16 poprawek tam było i była uwzględniona jedna, no i prezydent teraz mówi, no nie można podrzucać dokładnie rzeczy, które już dwukrotnie były wetowane, może należało cokolwiek uwzględnić
1: Panie
0: z tego
1: redaktor,
0: projektu prezydenckiego.
1: My, jako polski rząd, nawet jeszcze prezydent Duda o tym też mówił, że jest konieczne przygotowanie dawno, dawno temu w 2018 roku. Konieczne przygotowanie regulacji, które uregulują rynek bitcoinów. I cóż, nie mieliśmy nic, była czarna dziura. Zapowiadał to Duda w 2018 roku. Nie było nic. Dlatego musieliśmy przyjąć kompleksowe, długie rozwiązania, które od A do Z uregulują pewne kwestie i zabezpieczą Polki i Polaków. Pamiętajmy, że Zonda Krypto oszukała blisko 40 tysięcy ludzi na jakieś 500 000 zł. No to trzeba było przyjąć takie rozwiązania, które wykluczą machlojki, które wykluczą jakby oszustwa na rzecz Polek i Polaków i przyjmą takie regulacje, żeby Polak, który jeżeli już zechce inwestować w bitcoiny, czuł się tak bezpieczny, jakby lokował pieniądze do banków.
0: No tak, ale opozycja zarzuca, że właśnie projekt rządowy za bardzo ingerował w ten rynek.
1: A to jest gadanie, to jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, jeżeli nie było nic, nie było nic, to była po prostu wolna amerykanka, no to należało nałożyć odpowiednie ramy prawne, które uregulują, ale w takim kontekście, żeby obrót tymi właśnie kryptowalutami był bezpieczny, szczególnie dla obywateli. Dlatego też to była taka szara strefa. To była taka naprawdę szara strefa. Te pieniądze wypływały. Do dzisiaj przecież nie jest tajemnicą, że nawet działania agenturalne Białorusi czy Rosji odbywa się poprzez płacenie bitcoinami, czyli kryptowalutami. Więc to jest niebezpieczeństwo duże dla naszego kraju i to trzeba było tą patologię uregulować.
0: Dlatego będzie czwarte podejście.
1: Minister Domański zapowiedział tak, bo nie możemy zostawić takiego rynku bez regulacji.
0: Ale być może lepiej nie podkładać tego samego, czy przedkładać tego samego projektu, tylko coś nim zmieniać, żeby ten kompromis wypracować, bo lepiej, żeby cokolwiek było, no takie głosy się pojawiały, niż żeby, tak jak pan mówi, panie ministrze, żeby no ten obszar to po prostu był z szarą strefą.
1: No tak, ale ja pamiętam jeszcze chyba za którym to razem, pierwszym czy drugim, Bogucki zapowiadał, że pan Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt ustawy, bardzo długo nic nie było, w końcu weszły jakieś poprawki. Także to też nie jest tak, oni nie są chętni do tego, żeby to uregulować, bo czerpali z tych pieniędzy. Właśnie poprzez SIPAK, poprzez właśnie przelewy, które były dokonywane na ich jakby działalność polityczną. Zresztą z tych pieniędzy chyba też obsługa prawna na rzecz tego niejakiego Mateckiego była jakby finansowana. No to są szemery.

0: rane interesy i ten rynek trzeba jak najszybciej uregulować.
1: Dialogu zabrakło?
0: Z kim? Czy
1: z Pałacem Prezydenckim?
0: Ale tutaj nie. Każdy robi swoją politykę. No, prezydent Nawrocki jest osobą, która de facto podpisuje ustawy, ale polityka dzieje się gdzieś tam obok. Są przecież wytrawni politycy z PiSu. Dlatego oni jakby zastępują teraz tą niemoc pisowską na sali sejmowej, przenosząc realizację polityki do Pałacu Prezydenckiego.
1: No, wytrawni politycy z PiSu są niektórzy za tym, żeby w ogóle zakazać tego rodzaju inwestycji.
0: No nie, no to żyjemy przecież w państwie demokratycznym, co nie jest prawem zakazane, jest prawem dozwolone. To jest mimo wszystko wzięcie odpowiedzialności. Każdy wie, jakie ryzyka noszą jakakolwiek inwestycja, czy to na giełdzie zwykłej. Zawsze nosi jakieś to ryzyko, ale nie możemy zakazać. Jeżeli na całym świecie jest to uregulowane i to funkcjonuje, to dlaczego? No, nie rozwiążemy problemu poprzez zakaz. Trzeba to umożliwić Polakom, jeżeli mają taką wolę użytkowania kryptowalut, ale należy na to nałożyć dobre ustawodawstwo, które zabezpieczy, żeby nikt na tym nie stracił.
1: To do ilu razy sztuka?
0: Bo już... Jesteśmy konsekwentni, ponieważ Polacy, ci, którzy szczególnie stracili, no tak jak powiedziałem, to jest 40 tysięcy osób na pół miliarda złotych, oni najlepiej wiedzą i z tymi osobami najlepiej mówić, jak szybko i w jakim kierunku powinno to się uregulować.
1: Czego pan się spodziewa po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na bardzo niestandardowej, nietypowej imprezie urodzinowej Donalda Trumpa?
0: No w ogóle to jest jakiś, nie wiem, no...
1: Zaszczyt?
0: Jak się robiło urodziny, to się robiło grilla, zapraszało się na tort. Nie wiem, no, szło się na jakiś spacer, a tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych robi festiwal mieszanych freak fightów, tak? Walk w klatce, gdzie się będzie lała krew. No faktycznie, no ta przemoc gdzieś tam się chyba kogoś kręci. No ja jestem jak najdalszy od tego typu rzeczy. Ale jeżeli prezydent Nawrocki został zaproszony na taką galę, no to niech jedzie, zobaczy jak to wygląda, jak tam się będą panowie obijać po twarzy. Nie wiem, czy to sprawia komuś przyjemność, komu większą. Natomiast no, też ważne będzie zrobienie zdjęcia, na pewno pokazać, jak są dobre relacje personalne, jak to mocno wzmacnia więź pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Każdy tego typu jakby wyjazd pokazuje jednak, że trzymamy kontakt. Aczkolwiek sama gala za ileś tam milionów dolarów w momencie, kiedy amerykańskie statystyki, jeżeli chodzi o parametry ekonomiczne, lecą na łeb na szyję, no to chyba nie jest też dobre i odbierane przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
1: Myśli pan, panie ministrze, że to będzie taka okazja, żeby porozmawiać między innymi, nie wiem, o bazach stałych w Polsce?
0: Jeżeli mamy urodziny, zapraszamy na urodziny kilkaset bądź kilka tysięcy gości, to proszę sobie wyobrazić, ile trwać może taka rozmowa i gdzie ona może być. No, nie sądzę. To będzie krótkie podejście. To będzie tak jak w Zakopanem zdjęcie z misiem. Następny do zdjęcia z misiem. I takie zdjęcie zobaczymy na pewno w Polsce, że był prezydent Nawrocki, spotkał się z Donaldem Trumpem. Do tego pan Przydacz zrobi piękną historię, że rozmawiali, ale jakby ktoś stał z boku, to by ocenił to na 53 sekundy może całą reakcję. Tak ja to oceniam.
1: Dlatego, że prezydent Donald Trump jest tak niestandardowy, że być może takie zdjęcie z misiem wystarczy, żeby później jakieś, żeby to się przełożyło na relacje polsko-amerykańskie.
0: No, dokładnie, ja tego nie neguję w żaden sposób, ale nie spodziewam się daleko idących korzyści albo jakichś szerokich rozmów na temat stacjonowania baz, zwiększonej liczebności amerykańskich żołnierzy czy czegokolwiek innego. Na to nie będzie czasu, to ma być tylko i wyłącznie takie epizodyczne spotkanie, bycie na gali MMA w klatce i powrót do Polski.
1: Urodziny dla 5000 osób, bo takie liczby się pojawiają.
0: No i słyszałem pakiet VIP 5 milionów dolarów, tak? Czy 5 milionów złotych, żeby uczestniczyć w tym.
1: O takich dużych pieniądzach nie słyszałem, ale prezydent dostał zaproszenie już kilka miesięcy temu. Mam nadzieję, że
0: nie będzie za to płacił, ani my za to nie zapłacimy.
1: Panie ministrze, spodziewa się pan jakiegoś gestu, jakiegoś ruchu ze strony ukraińskiej, żeby załagodzić spór związany z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA?
0: No, on jest chyba nieunikniony, mając na uwadze, jak daleko zabrnęliśmy, strona ukraińska, jak daleko zabrnęła w kontekście właśnie polityki historycznej, tym bardziej, że doskonale sobie zdają sprawę, jak bardzo my, jako naród, jesteśmy wrażliwi na kwestię wołyńską. Pamiętamy wszyscy film 2016 roku, Wołyń, doskonale pamiętamy te obrazki. Są bardzo brutalne, drastyczne i faktycznie tego typu szarganie, czy też wspominanie polityki historycznej, no jest niekorzystne z punktu widzenia trwającej trwającej wojny na Ukrainie i absolutnie spodziewam się bardzo szybkiego gestu. Zresztą ten pierwszy miał miejsce, tak? Od razu Kirill Budanow, czyli prawa ręka prezydenta, przyjechał tutaj na spotkanie. Chłodne ono było, no bo nie mogło być dobre. Bo jak tutaj wytłumaczyć?
1: No i sam premier później napisał zresztą w mediach społecznościowych, że te dyplomatyczne zabiegi nie przyniosły efektów.
0: No dlatego też, jeżeli ktoś coś przeskrobał, to powinien tak długo przepraszać albo tak długo stwarzać możliwości do tego, żeby wytłumaczyć, zrozumieć, przeprosić oraz odbudować swoje relacje, aż dojdą one do skutku.

0: mając na uwadze to, że prezydent Zełenski nadał nazwę jednostki UPA, prezydent Nawrocki powiedział, że odbierze mu order, no to faktycznie niech ci prezydenci się spotkają, wyjaśnią sobie te rzeczy, bo to nie służy niczemu. To oprócz tego, że to jest jakaś polityka, faktycznie realizacja jakichś celów politycznych, to de facto w kontekście trwającej wojny i na tym, że Rosja na tym ugrywa najlepiej, ponieważ też dzieli polskie społeczeństwo w podejściu do obywateli Ukrainy, to nie jest w naszym interesie.
1: Kapituła orderu obradowała w poniedziałek. Zresztą prezydent w tych obradach wziął udział, zaprosił członków kapituły do siebie, do jurat. Jednomyślności nie było.
0: No właśnie, nie wiemy ostatecznie, co kapituła przyjęła, ponieważ nie ma żadnego komunikatu, więc... Tak jak pani mówi, należy spodziewać się, że to taki był temat nie do końca oczywisty.
1: Czyli nie do końca wszyscy opowiedzieli się za tym, żeby order odbierać.
0: Nigdzie o tym słowa nie było, prawda?
1: Członkowie kapituły zobowiązali się do nieudzielania informacji. Wiemy tylko tyle właśnie, że jednomyślności nie było, aczkolwiek dyskusja ponoć nie była aż tak bardzo gorąca. No, wyważone argumenty padały. Pana zdaniem, panie ministrze, to dobrze, że prezydent jeszcze, tak jak od razu po ogłoszeniu decyzji o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA, zabrał głos bardzo szybko i właśnie wtedy poinformował o tej możliwości odebrania orderu. To teraz od chociażby posiedzenia poniedziałkowego minęło 5 dni, no i czekamy na decyzję.
0: Ale to mi przypomina ewidentnie działanie prezydenta Trumpa. Coś się dzieje, zapowiada. Wczoraj zapowiadał, że będzie zmasowany atak na Iran. Potem powiedział, że jednak się dogadali. A Iran powiedział, absolutnie nie było rozmów. Więc to jest takie typowe takie działanie prezydenta Trumpa, że jak coś się dzieje, jest akcja, jest reakcja, a potem jest cisza. I potem zobaczymy, jak to się samo ułoży, czy pójdzie to w jedną, czy w drugą stronę. Na razie faktycznie zrobił się duży szum. Dużo refleksji trzeba, ale dialog jest najważniejszy. W każdym przypadku, szczególnie jeżeli chodzi o politykę historyczną, tak trudną dla obu stron.
1: Pod koniec czerwca w Gdańsku jest konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Do tego czasu no, wypadałoby się dogadać.
0: Zdecydowanie tak. Martyrologia, historia to jest jedna rzecz, która jest niezwykle ważna, którą trzeba dbać i wyjaśniać. Natomiast my musimy również patrzeć do przodu, mając na uwadze zaangażowanie Polski, która przyjęła 1 000 000 Ukraińców, która otworzyła swoje domy, swoje serca, swoje portfele, ale my też musimy mieć udział w tym, żeby odtwarzać państwo ukraińskie, właśnie wysyłać tam nasze firmy, nasze technologie, żeby móc na nowo po prostu zbudować te dobre relacje. Ale oczywiście pamiętając o trudnej historii.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański. Miłego dnia, panie
0: ministrze. Miłego dnia dla wszystkich. Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 23 minuty po godzinie 8.
2: Przegląd portali.
3: Zaglądamy na stronę polskiradio24.pl. Tutaj oczywiście informacje o trwającym mundialu. Święto piłkarskie rozpoczęło się wczoraj meczem Meksyku z reprezentacją RPA. Gospodarze zwyciężyli 2-0. Są także informacje pogodowe. Burze nie odpuszczą. Nowe alerty i animacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut wydał alerty dla wschodniej i centralnej Polski. Meteorolodzy prognozują także silne podmuchy wiatru. Lokalnie może pojawić się grad. Wszystkie szczegóły znajdą państwo na naszej stronie polskiradio24.pl. Ale teraz na moment zaglądamy jeszcze do gazet, bo tu pojawiają się ciekawe wątki, niekoniecznie polityczne. O polityce dziś sporo już mówiliśmy. AI myśli błyskawicznie, ale nie ma poczucia własnego istnienia, jest więc pozbawiona autorefleksji. Absolutnie psychopatyczna, a zatem absolutnie wydajna. To spełnione kapitalistyczne marzenie. Czytamy w tekście Piotra Kofty, który jest omówieniem książki Masa krytyczna i inne materiały rozszczepialne Petera Watsa. Całe to omówienie znajdą państwo w magazynie Na Weekend Dziennika Gazety Prawnej. W jakimś sensie z tym tekstem koresponduje plus, minus. No i co pani ciągle robi w tym telefonie? Pyta starsza kobieta, gdy opiekunka społeczna zamiast usiąść i porozmawiać, po raz kolejny otwiera aplikację do monitorowania usług opiekuńczych, żeby zaznaczyć, że weszła do mieszkania. Chwilę później musiała jeszcze wpisać hasło, zaznaczyć pracę w terenie, potwierdzić godzinę wizyty i sprawdzić, czy system znowu się nie zawiesił. Z tym telefonem to spać niedługo pójdę, mówi podczas badań fokusowych nad cyfryzacją usług opiekuńczych. Aplikacja miała usprawnić organizację opieki. W praktyce oznacza jednak dodatkowe raportowanie, pilnowanie czasu, aktualizacje, błędy systemu, konieczność

0: zgłaszania każdej zmiany koordynatorom i nieustanne dostosowywanie się do wymagań aplikacji. Brzmi znajomo? Otóż okazuje się, że im więcej automatyzacji, tym mniej mamy czasu. Bardzo ciekawy artykuł znajdą Państwo w Plusie, Minusie. Jest 26 minut po 8.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Po II wojnie światowej w Polsce żyło 1 700 000 sierot. I właśnie wtedy, w wyludnionych po niemieckich Bartoszycach, w dawnych wojskowych koszarach, postanowiono stworzyć miejsce, gdzie będzie można odmienić ich los i dać szansę na normalne życie. Tak powstał gigantyczny dom dziecka, będący jednocześnie starannie zaplanowanym eksperymentem społecznym, mającym stworzyć nowego człowieka. O zapomnianej dziś historii Republiki Młodych Ludzi w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Bernadettą Darską, autorką książki Republika Ludzi Młodych – opowieść o nowym człowieku. Turbo Historia. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
14: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Stany Zjednoczone planują znaczącą redukcję sił lotniczych i morskich udostępnianych NATO w Europie. O szczegółach informuje dziennik New York Times. USA planują m.in. zmniejszenie ze 150 do 100 liczby myśliwców F-16 i F-15E dla NATO. Stany Zjednoczone wycofają też okręt podwodny zdolny do wystrzeliwania rakiet i lotniskowiec wraz z towarzyszącymi okrętami. Taka redukcja ograniczy zdolność NATO do śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych, a także do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu rakietami Tomahawk w górę.

0: głąb terytorium Rosji. Wstrząsające znalezisko na Podkarpaciu. Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki nienarodzonych dzieci. Policjanci przeszukali teren po zgłoszeniu od pracownika budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Według TVN24 poprzednią właścicielką posesji jest patomorfolog. Jedna z rozważanych hipotez z policji zakłada, że kobieta zakopywała w ziemi materiał pochodzący z badań. Nie wiadomo, ile szczątków odkryto. Według nieoficjalnych informacji płodów było co najmniej 13. Około południa wspólny komunikat wydadzą policja i prokuratura. Na razie nie komentują sprawy. Rząd zastanawia się nad przedłużeniem programu Ceny paliwa niżej. Chodzi o działanie pakietu osłonowego po 30 czerwca. Minister finansów Andrzej Domański powiedział w TVP Info, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Rząd bardzo dokładnie analizuje sytuację na rynku ropy, na rynku paliw gotowych i też oczywiście jako minister finansów muszę powiedzieć, że ten program jest programem dosyć kosztownym, no bo to jest ponad 1,5 miliarda złotych miesiąc w miesiąc, które przecież z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników przeznaczamy na to, aby ceny na stacjach były niższe.
0: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dzięki CPN resort energii może ustalać stawki maksymalne. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98, benzyna 98 kosztuje 6,55, a diesel 6,37. Operator filmowy Łukasz Żal, wizjoner kina, dwukrotnie nominowany do Oscara, otrzymał Złotego Glana. To nagroda przyznawana od lat przez łódzkie kino Charlie. Łukasz Żal zyskał światowe uznanie za wybitne zdjęcia w czarno-białych filmach Pawła Pawlikowskiego. W jego portfolio znajdują się uznane przez krytyków i widzów produkcje, w tym Strefa Interesów czy Hamnet. Operator wyznał, że jest wzruszony wyróżnieniem.
2: Ja jestem po prostu totalnie wzruszony, no. Bo to jest bardzo, bardzo ważna nagroda, no. Nagroda kina Charlie, nagroda z Łodzi, nagroda po prostu mojego ukochanego miejsca. Tutaj przychodziłem do kina i tu się inspirowałem i spędziłem tutaj jakieś cudowne momenty i to było moje miejsce mojej ogromnej inspiracji, no.
0: Nagroda kina Charlie, Złoty Glan wcześniej trafiła m.in. do Romana Polańskiego, Piotra Frączewskiego, Danuty Szaflarskiej i Andrzeja Wajdy.

0: Pogoda w skrócie. Deszcz, chmury i burze. Dziś zachmurzenie będzie spore. Teraz tylko jeszcze na północy i na zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie miejscami zachmurzenie może być małe. Przelotnie będzie padał deszcz. W centrum i na wschodzie burze. Możliwy jest nawet grad, a w szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura dziś od 16 do 20 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 34 minuty po godzinie 8.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy od kolejnego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Dotyczy ustawy o kryptowalutach, co oznacza, że Polska tego rynku nie ureguluje. Strona rządowa zarzuca prezydentowi opóźnianie prac. Prezydent z kolei twierdzi, że jego poprawki nie zostały wzięte pod uwagę. Jak rozsupłać ten węzeł?
3: W tym temacie kumulują się dwie rzeczy, które są wokół Pałacu Prezydenckiego. Jedna rzecz to Karol Nawrocki ze względu na to, kto go popierał, jacy wyborcy go popierali w 2025 roku. Jest tutaj trochę zakładnikiem elektoratu Konfederacji, który jest najbardziej zainteresowany kryptowalutami, jednocześnie chyba najmniej chętny do tego, żeby je regulować. Nie widzą takiej potrzeby, uważają to za rodzaj wolnościowego rynku, który właśnie wymyka się tym regulacjom, które mają standardowe instytucje finansowe i uważają to za atut. Więc to jest jeden czynnik tutaj.

Karol Nawrocki na pewno musi pokazać temu elektoratowi, że jest też po ich stronie, że uwzględnia ich rację, że nie chce im zabrać tej wolności i różnych rzeczy, które się z tym wiążą. Drugi element to jest też taka tendencja prezydenta do tego, żeby brać

0: ani prezydent nie zamierza odpuszczać, ani rząd nie zamierza dawać tych dodatkowych prerogatyw. Nie ma tutaj takiej ścieżki, żeby operacyjnie wypracowywać jakiś kompromis czy jakieś sensowne rozwiązania.
1: A propos wolności, wydaje mi się, że jest jednak dość fundamentalna różnica między wolnością a samowolą, ale zostawmy tę kwestię. Wracając jeszcze do kryptowalut.
0: Mówiłem tylko o postrzeganiu tego przez elektorat Konfederacji, a niekoniecznie jakby jak ta sytuacja wygląda.
1: Więc mając na myśli ten elektorat, pozwalam sobie właśnie na uwagę, że chyba jednak pewna różnica między tymi sformułowaniami istnieje. Dobrze, żebyśmy sobie z niej zdawali sprawę. Ten spór trwa już od dłuższego czasu. Myśli pan, że chodzi faktycznie bardziej o to, żeby uregulować sytuację kryptowalut w Polsce, czy może o to, żeby nawzajem sobie zarzucać brak współpracy?
0: Myślę, że to drugie, czyli jednak ta polaryzacja wokół tego tematu jest korzystna dla obu stron, dlatego że no to nie jest też jakiś bardzo mainstreamowy temat, to nie jest jakaś bardzo istotna część rynku finansowego i oczywiście te rzeczy, które się dzieją niewłaściwe na tym rynku powinny być uregulowane, natomiast sytuacja jest taka, że no nie jest to też tak ważny problem, żeby którakolwiek ze stron traciła na tym, że on nie jest uregulowany. Dla większości takich zwykłych użytkowników, którzy nie korzystali nigdy z kryptowalut, nie zarabiają na tym i tak dalej, no to tutaj taka narracja, że tam są jakieś problemy, że są potencjalne oszustwa, że politycy PiS byli z tym związani, no to jest wystarczające jakby wyjaśnienie tego problemu. Z drugiej strony, no tak jak mówiłem, prezydent jest w jakiejś części z zakładnikiem tego wolnościowego, w cudzysłowie, elektoratu, który ma tutaj inne spojrzenie na to. No i przeciąganie tej sprawy jest korzystne, tak? No bo ten ich postulat, żeby nie było dodatkowych regulacji, no jakby w praktyce znajduje zastosowanie, bo po prostu ustawy nie ma.
1: Do prezydenckiego weta odniósł się między innymi Donald Tusk. Premier stwierdził, cytuję, jest w to chyba... Chodzi o prezydenta, bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Koniec cytatu. Czy insynuacje stały się stałym elementem polskiej polityki?
0: To jest chyba ta część tej narracji koalicji rządzącej na temat rynku kryptowalut. Wiemy, że były pewne związki niektórych podmiotów z prawą sceną strony politycznej. Pojawiły się też kontrowersje na przykład wokół PKO-lu, gdzie jeden ze sponsorów upadł, zniknął i nie wypłacił naszym mistrzom należnych nagród. Więc to jest wpisywanie się w tą narrację. Czy Karol Nawrocki bezpośrednio się zajmował kryptowalutami? No pewnie nie, tak? W sensie nie było takich informacji. Natomiast jako reprezentant tego obozu jest tutaj w tej narracji wpisywany w te wszystkie sprawy, które są negatywne na temat tego rynku.
1: No tak, tylko zastanawiam się, czy tego rodzaju język przybliża nas jakoś do rozwiązania problemu, czy może być kwestią presji politycznej, czy po prostu to już stało się odruchem, że właściwie obie strony sporu politycznego koncentrują się na epitetach, a niekoniecznie na sednie istocie sprawy.
0: No niestety debata w internecie i szerzej debata publiczna zmierza w tym kierunku. Może nie zawsze w ważnych sprawach, bo też jakby trzeba rozgraniczać, jeśli na przykład Polacy w jakimś temacie mają silne przekonanie, że powinno być coś rozwiązane, czy jest jakiś problem, który elektryzuje całe społeczeństwo, to politycy pewnie w mniejszym stopniu sobie pozwolą na takie wycieczki, ale tak jak mówiłem, ten temat kryptowalut jest dość niszowy, dotyczy dość małego segmentu rynku finansowego, a jest wdzięczny dla obu stron, żeby pokazywać, że reprezentują swoje elektoraty, swoje racje.
1: Elektryzuje społeczeństwo na pewno kwestie relacji polsko-ukraińskich, szczególnie w ostatnich dniach, po tym jak prezydent Zełenski uhonorował jedną z formacji armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA. Myśli pan, że przed wyjazdem prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa poznamy decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego?
0: Wydaje mi się, że

0: Nie, tutaj ta sprawa wydaje mi się, że będzie przeciągana, ale nie mam tutaj pełnej informacji. Natomiast ona tak rezonuje też z tego powodu, że trochę w naszej debacie politycznej niektórzy operują pewnymi fałszywymi założeniami. No bo jakby prezydent Zełenski nie ubiega się o przychylność Polaków i tego, czy my będziemy jego konkretne ruchy dobrze oceniać, czy nie, tylko jest politykiem ukraińskim i jakby zabiega przede wszystkim, tak jak każdy polityk w każdym kraju, zabiega przede wszystkim o popularność wśród swoich wyborców. Druga sprawa, jeśli chodzi o ten wątek, no to też kto walczy w wojnie, tak? No bo mamy sytuację wojenną, Ukraina walczy w imieniu trochę całej Europy, bo pewnie byłaby wojna w innym miejscu, gdyby Ukraina szybciej padła i Rosja na przykład przesunęłaby się w kierunku polskiej granicy. I jeśli chodzi o żołnierzy, to bardzo często są to osoby motywowane patriotycznie czy wręcz nacjonalistycznie. No i nie jest to dziwne, że w takich środowiskach też pojawiają się tego rodzaju bohaterowie. Więc trochę wydaje mi się, uwzględniając całą wrażliwość tego tematu Wołynia i tego, jak te relacje polsko-ukraińskie wokół tego tematu wyglądały, no to jednak trochę brakuje tutaj zachowania skali. W sensie oni tam dalej walczą. Nie mamy dzięki temu wojny na przykład w rejonie państw bałtyckich czy w jakichś rejonach Polski, bo ta wojna jest toczona w Ukrainie. Ukraina daje odpór Rosji. Z drugiej strony właśnie jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, no on też musi myśleć o swojej pozycji. No i nie oczekujmy, że będzie robił gesty, które się spodobają Polakom, Amerykanom, Japończykom, komukolwiek. W sytuacji, kiedy przede wszystkim musi zabezpieczyć swoją pozycję, która też, przypomnę, słabnie, bo jest tam duża afera korupcyjna. Ludzie są zmęczeni tą wojną. No, politycy się też zużywają na takich stanowiskach i ta wojna na pewno też na jego popularność, ale też siłę sprawczą na pewno na tym się odbiła.
1: Ale czy ta decyzja jakoś na jego postrzeganie wpłynie w samej Ukrainie? Nie jestem przekonany.
0: Wydaje mi się, że ten gest, jeśli by nawet został dokonany, chociaż tu wiele autorytetów, wielu ekspertów jednak mówiła, że to jest zbyt radykalny gest, że wielu, na przykład pan Mussolini jest przywoływany jako taki przykład z przeszłości, który też był w jakichś specyficznych okolicznościach odznaczony tym samym odznaczeniem, no, że to jest za dużo, że to jest za daleko. Natomiast i z drugiej strony to jest tak, że to się na Ukrainie wydaje mi się nie odbije jakimś szerokim echem. W sensie to nie jest rzecz, którą cokolwiek ugramy jako kraj, jako dyplomacja, jako naród.
1: Zwlekając czy też odsuwając decyzję, prezydent Nawrocki daje czas stronie ukraińskiej, żeby przygotowała jakiś gest, który mógłby trochę uspokoić nastroje w Polsce, czy może raczej stał się zakładnikiem swoich własnych zapowiedzi, że będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu orderu. I teraz okazuje się, że po chłodnej kalkulacji być może te słowa były przedwczesne, zbyt emocjonalne, niepotrzebne.
0: No tak jak mówię, nie mam szerokiej wiedzy o kulisach tej sprawy, ale wydaje mi się, jak znam praktykę funkcjonowania polskiej administracji, to wydaje mi się, że tego typu zapowiedź, która była trochę za wcześnie, trochę za mocno i trochę na wyrost, jak wszyscy eksperci mówią, no podejrzewam, że w kuluarach gdzieś toczą się jednak takie dyskusje i właśnie poszukiwanie jakiegoś wyjścia, które pozwoli zachować twarz też prezydentowi, a jednocześnie no, dostać coś, co byłoby jakimś rodzajem symbolu. No i pamiętajmy, że jakby odebranie tego odznaczenia no też wymaga współpracy z premierem, tak? I tutaj zawsze można próbować i ta zagrywka w ogóle tak wyglądała, że chodziło o

0: też o to, żeby do ogródka premiera wrzucić taki kamyczek.
1: Przydałoby się jakieś wyjście z tej sytuacji, ale przydałoby się też wyciągnięcie wniosków na przyszłość, żeby jakoś być może z mniejszym dodatkiem emocji kształtować relacje polsko-ukraińskie i nie tylko zresztą. Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: ...47 minut po godzinie 8.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
1: Martyna Podolska, dzień dobry. Na początek idziemy do teatru.
3: Tak, dzień dobry, musiałam się przesiąść, bo tutaj jakieś techniczne problemy.
1: Kłopot z mikrofonem.
3: Tak, ale to pewnie zanim mówił, bo mam tyle do powiedzenia, że już nie wiedział co tutaj zrobić. Rzeczywiście bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo się dzieje. Wczoraj przed Wiośniem w reżyserii Piotra Ratajczaka rozpoczęły się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne. Przez cały tydzień w Opolu w Teatrze Kochanowskiego będą pokazywane przedstawienia oparte na klasyce polskiej i światowej. W przyszłym tygodniu finał, poznamy laureatów. A zaś w Warszawie rozpoczęły się 46. warszawskie spotkania teatralne i rozpoczynają się od premiery Anioła Zagłady w reżyserii gruzińskiego reżysera Daty Tawadze. No a już teraz o tym spektaklu opowiedzą aktorzy.
4: My po prostu nie możemy wyjść z pokoju.
5: Nie, nawet bym powiedział więcej. W naszym przypadku tam jest, u nas jest ogrodu.
4: Mamy piękny ogród, w którym nagle się znajdujemy i nie możemy opuścić ram tego ogrodu. Mimo tego, że drzwi, w cudzysłowie, jakby są otwarte.
5: A nawet nie w cudzysłowie, one są faktycznie otwarte.
4: Tak, no tak, są po prostu otwarte, a my nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku, który wyszedłby poza schemat.
3: Bo coś trzyma was.
4: Tak, coś trzyma, jakaś siła, właśnie te na nią zagłady.
5: A może my sami jesteśmy tą siłą, która trzyma nas.

0: wczorajszym dniu mam wrażenie, że jeżeli chodzi o moją postać, a gram gospodarza przyjęcia, to chyba jednak Zagłada. Mariamka, ty?
1: No, a ja właśnie jako postać diwy operowej Sylwii muszę powiedzieć, że jednak chylę się ku wyjściu, czyli optymistyczne zakończenie przewiduję.
0: Czyli anioł.
1: Anioł przeważa.
2: A o spektaklu Anioł Zagłady opowiadali Marianna Lindę i Damian Kwiatkowski. To nawiązanie do filmu z 1962 roku hiszpańsko-meksykańskiego reżysera Luisa Buñuela. Anioł Zagłady, czarno-biała opowieść właśnie o tym, jak elity po spektaklu operowym zasiadają do kolacji, no i później tak siedzą i chcą wyjść i nie mogą wyjść z tej danej sytuacji, nie mogą przyjść z tych przyjętych konwenansów. Myślę, że to będzie piękna opowieść. Widziałam już na próbie i kostiumy, i scenografię. Myślę, że to może zrobić na widzach warszawskich, widzach teatru dramatycznego wrażenie. A przechodzimy teraz do kina?
3: Co ty na to? Proszę, oczywiście.
2: A przechodzimy do kina. W kinach też sporo się dzieje, bo Spielberg nowy powrócił i w kinach w tym tygodniu premiera jego filmu odwołującego się wprost do science fiction. Spielberg opowiada o pogodzynce w tej roli Emily Blunt, która nagle prezentując w telewizji pogodę zaczyna mówić w jakimś niezrozumiałym języku. Jest on oczywiście niezrozumiały dla ludzi, ale dla przybyszów z innej galaktyki już tak. Kuba się uśmiecha, ale to jest całkiem dobry i sprawny Spielberg. Jeden z lepszych filmów od...
3: Pogoda dla kosmitów. Bardzo mi się podoba.
2: Trochę tak. Pogoda dla kosmitów. Ale to jest pytanie o to, kto na nas patrzy z góry. Czy to z UFO, a może Bóg? Tam są różne metafizyczne pytania. Ale też jest piękna opowieść pod tytułem Drugie życie. Już o dojrzałej kobiecie, która zostaje przez swoją córkę zmuszona, by opuścić dom, w którym mieszka od wielu, wielu lat. W tej roli Carmen Maura, legendarna hiszpańska aktorka. No i opuszcza ten dom, przenosi się i poznaje nowe towarzystwo, poznaje nowych przyjaciół.

0: Ja chcę powiedzieć państwu, czy poznaje miłość, bo może, może tak. Piękna, wzruszająca, pięknie sfotografowana opowieść pod tytułem Drugie życie. A na Netflixie druga część, Kolory zła czerń, w reżyserii Adriana Panka.
1: Jesteśmy na Kaszubach. To jest, jeszcze tylko dodam, ekranizacja książki Małgorzaty Oliwii Sobczak i to, że prokurator Bilski wylądował na Kaszubach, ma duży związek z pierwszą częścią. Wprawdzie rozwiązał zagadkę z czerwieni, ale jego przełożeni uznali, że jest dość krnąbrnym prokuratorem i postanowili go tak ukarać.
0: A nieustająco w tej roli Jakub Gierszał. Są różne głosy. Jest wielu widzów, którym się bardzo, ale to bardzo ta druga część nie podobała, ale widziałam dzisiaj rano wyniki oglądalności, no i to już się staje hit Netflixa.
2: Ale o co chodziło, że ukarać wysyłając na Kaszuby? Kaszuby tak. Piękne są przecież.
0: No tak, ale że chyba w mniejszej miejscowości,
2: że
0: to nieprestiżowe,
2: Nieprestiżowe
0: miejsce, nierozwojowe. No a tu jednak okazuje się, że kolejna zagadka przez prokuratora Bilskiego będzie rozwiązana. A czy hitem okaże się tegoroczna 25. jubileuszowa odsłona Festiwalu Dwa Teatry, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji?
2: Kolejna, oczywiście.
0: Ach, o nieustająco oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że będziemy się z państwem spotykać, rozmawiać o tym, co dzieje się w Teatrze Polskiego Radia, ale będziemy też państwu pokazywać te kulisy, bo odbędzie się aż 5 słuchowisk na żywo, zdradza dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko.
3: Zastanawialiśmy się nad tym, jakby w którą stronę tym razem pójść i poczuliśmy, że najlepiej będzie iść za tym, co nam słuchacze podpowiadają. To znaczy to, co im najbardziej, co najbardziej ich uruchamia i ewidentnie są to słuchowiska na żywo. Po powrocie do Sopotu na festiwalu mieliśmy 2 słuchowiska na żywo, w następnym roku mieliśmy 3 słuchowiska na żywo i w tym roku mamy 5 słuchowisk na żywo, co oczywiście wiąże się z bardzo skomplikowanymi przygotowaniami, no ale jest to nasz obowiązek, żeby odpowiadać na pragnienia słuchaczy, widzosłuchaczy, no bo jest to zawsze zapraszanie troszkę do kuchni i podglądanie tego, jak powstaje słuchowisko.
0: I każda z anten przygotowuje swoje słuchowiska. Jedynka aż 3, dwójka 1 i trójka 1. Jakie opowiada nam kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia Julia Mark?
4: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. Program trzeci to będzie wspaniały tekst, jestem wielką fanką tego pomysłu, dotyczący trójki i słuchaczy trójki. Ten tekst pisze już dla nas Sylwia Hutnik, a do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia.
0: I oczywiście oprócz tych słuchowisk na żywo to prezentacja słuchowisk, 16 słuchowisk konkursowych, spotkania z gwiazdami. Wiem, że Olaf Lubaszenko przyjedzie, Maria Pakulnis, Katarzyna Dąbrowska. Mogłabym tak wymieniać twórców związanych przez te 25 lat z festiwalem.
2: Ale nie mamy tyle czasu.
0: Nie mamy tyle czasu. Zapraszamy państwa do Sopotu. Oczywiście druga od Noga, czyli Teatr Telewizji, zapewni państwu też atrakcje telewizyjne. Będziemy o tym festiwalu oczywiście państwu opowiadać i będziemy też opowiadać o tym, co będzie się działo podczas tegorocznej Malty. Ogłoszono cały program festiwalu. Wydarzenia plenerowe to jedne z tych najważniejszych, bo ważne, żeby spotkać się blisko i opowiadać o kulturze. Opowiada nam dyrektorka festiwalu Justyna Czarna.
5: Festiwal jest różnorodny, pokazujemy sztukę i wychodzimy z tą sztuką na ulicę Poznania, to już samo w sobie czyni ten festiwal różnorodnym. Wychodzimy z koncertami też na ulicę, bo i muzyków będzie można spotkać. Są klasyczne formy, będzie można zobaczyć spektakle w pięknych salach teatralnych Poznania, będzie można przyjść na koncerty halowe, ale będzie można przyjść nad rzekę Wartę, posłuchać koncertu Marii Peszek wspólnie, gdzie wstęp jest darmowy i celebrować Noc Świętojańską. Będzie można bawić się do muzyki orkiestry dętej włoskiej na ulicy Poznania i będzie można zobaczyć przepiękne plenerowe wydarzenia teatralne na Placu Wolności czy na Rynku Poznańskim.
0: I będzie można wziąć udział też w 24-godzinnym przedstawieniu. Magda Cielecka zagra 100 razy tę samą scenę i będą tylko zmieniali się partnerzy, których w tej scenie będzie rzucała. Czy to wyzwanie dla aktorki?
6: Jestem aktorką od 35 lat, więc jakby zagranie sceny emocjonalnej nie jest dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem, natomiast zagranie jej 100 razy już tak i to 100 razy z innym partnerem.

0: Już tak, ale jest to wyzwanie z gatunku takiej ciekawości mojej własnej na temat tego, jaka ja w tym będę, jak, co będę o tym myśleć po drodze, co będę myśleć w trakcie, co po 37, co po 64 partnerze, jak będę się z tym czuła i co w mojej głowie będzie się działo, ale też tak jak z kondycją fizyczną, tak mam jakieś tam wyobrażenie na temat mojej kondycji psychicznej, więc nie sądzę, żebym nagle przeprosiła wszystkich i uciekła.
1: Umówiłam się na wywiad po tych 24 godzinach z Magdą Cielecką. Myślę, że Państwu go zaprezentujemy. Malta rozpocznie się 21 czerwca. To jest w ogóle już czas festiwali. Będziemy Państwu o nich wszystkich opowiadać.
2: To był galop przez wydarzenia kulturalne. Martyna Podolska, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: My również Państwu już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 poranne godziny. Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Pięknego piątku. Do usłyszenia.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą szczegółowe badania i przesłuchania. Mamy komentarz MSWiA w sprawie makabrycznego odkrycia na Podkarpaciu. Myśliwce F-35 wchodzą do służby. Za chwilę uroczysty przelot nad Warszawą, Krakowem i Gdańskiem. Będzie też relacja z USA. Administracja Trumpa ogranicza wsparcie dla NATO. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Kto zakopał szczątki, jak długo były pod ziemią? Śledczy wyjaśniają sprawę makabrycznego odkrycia na jednej z posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na budowie osiedla domów jednorodzinnych operator koparki natrafił na ludzkie szczątki. Według nieoficjalnych informacji to co najmniej 13 płodów. Sprawa jest nietypowa przed służbami. Dużo pracy, mówi nam wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno odpowiednimi metodami badawczymi czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak.
1: Według ustaleń stacji TVN24 poprzednią właścicielką terenu była patomorfolożka. Jedna z hipotez mówi, że kobieta mogła zakopywać badane wcześniej szczątki.

0: szczątki. Koło południa policja i prokuratura mają wydać wspólny komunikat w tej sprawie. Dla jednych pogłębianie chaosu, dla drugich słuszna decyzja. W informacjach polityczne komentarze po trzecim prezydenckim wecie ustawy o kryptowalutach. Zdaniem Karola Nawrockiego wprowadzenie do ustawy tylko jednej jego poprawki to za mało. Decyzja prezydenta jest niezrozumiała, tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 Adam Gomoła z Polski 2050.
1: Widać, że prezydent narzucił sobie pewną narrację i stara się jej bronić za wszelką cenę, nawet mimo tego, że jego własne środowisko mu akurat przy tym okrążeniu ustawy rządowej bardzo nie pomogło, mówiąc delikatnie, wykonując woltę o 180 stopni, przechodząc z pozycji obrońców rynku kryptowalut i wolności do różnego rodzaju działalności typu takie jak Zonda Krypto, do teraz całkowitego zakazu jakiejkolwiek działalności w tym obszarze.
0: Trzecie weto chwali Konfederacja, tak mówił gość jedynki poseł Bartłomiej Pejo.
2: Bardzo dobrze, że pan prezydent podpisał to weto. Tego typu prawo nie powinno być wprowadzane. Powinniśmy zastosować w przypadku ustawy o kryptowalutach nic innego jak to, co postulował Donald Tusk, a więc UE plus zero. Unia Europejska nic więcej ponad to, co nam proponuje, wręcz zmusza nas Unia Europejska, a więc rozporządzenie MiCA, które mówi jasno, że ten rynek powinien być uregulowany, ale w taki rozsądny sposób.
0: Zdaniem ekonomistów lepsze jest niedoskonałe prawo niż żadne. Już wiemy, że będzie czwarte podejście rządu. Nową ustawę zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. A propos nowości, dziś uroczyste przyjęcie do sił powietrznych samolotów F-35. Ultranowoczesne maszyny trafią do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Ceremonia startuje o 11:00. Wcześniej zaplanowano przelot myśliwców nad Polską. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.
3: To będzie niespotykane widowisko. Trzy myśliwce zaprezentują się nad trzema dużymi miastami Polski. Najpierw Gdańsk i rejon Westerplatte. Głowy warto zadzierać do góry już około godziny 9:45. Potem warszawska Cytadela. Tu myśliwce spodziewane są około 10:10 i zwieńczenie przelotu pokazowego, czyli Kraków i Wzgórze Wawelskie. Wszystko zaplanował i dopiął na ostatni guzik dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
4: Jest to element systemu zbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne, więc uważam, że należy się ucieszyć.
3: Po oficjalnym przelocie oficjalne powitanie w bazie, tuż po tym jak myśliwce wylądują, zostaną przywitane tradycyjnym wodnym salutem. Kolejnych 14 maszyn przyleci do Polski do końca tego roku, a następne 12 myśliwców w roku 2027. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Po radości teraz niepokój związany z planami USA. Stany Zjednoczone ograniczą wsparcie lotnicze i morskie dla NATO w Europie. Pisze o tym New York Times. Szczegóły zna nasz korespondent.
5: Zgodnie z amerykańskimi planami liczba myśliwców F-16 i F-15 dostępnych dla NATO spadnie ze 150 do 100, czyli o 1/3. Liczba samolotów rozpoznawczych zostanie ograniczona z 26 do 15. Stany Zjednoczone wycofają także okręt podwodny zdolny do wystrzeliwania rakiet oraz lotniskowiec wraz z towarzyszącymi okrętami. W inne miejsce zostanie także przegrupowana jedna z dwóch eskadr bombowców przeznaczonych do obrony Europy. Redukcja amerykańskich sił ograniczy zdolność NATO do śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych oraz do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu rakietami Tomahawk w głąb terytorium Rosji.
0: Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Na koniec Warszawa. Jutro na PGE Narodowym odbędzie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło brzmi z życia wzięte. Będziemy udowadniać, jak wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, powstało dzięki wzorcom skopiowanym z przyrody. Mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.
6: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Również spacerując możemy zobaczyć wiele zjawisk, jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać.
0: A będzie na co popatrzeć. Przez cały dzień na Narodowym odbędzie się ponad 650 pokazów i eksperymentów. Impreza startuje jutro o 11:00. Wstęp jest bezpłatny.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońca i błękitnego nieba na razie w prognozach nie widać. Dziś znów popada praktycznie w całym kraju. W centrum i na wschodzie lokalnie pojawią się burze. Na termometrach przeważnie od 17 do 19 stopni.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza jest na ogół bardzo dobra.

0: Dobra, tylko w kilku miejscach południowej i zachodniej Polski dobra. Już 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Dziś możemy dowolnie korzystać z prądu. Solidny deszcz obniżył zagrożenie pożarowe w lasach. W większości regionów jest ono na niskim poziomie.
1: Klimat. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.
6: 7 minut po godzinie 9.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa, a zaczynamy od wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie zainaugurowała swoje prace, wybierając na przewodniczącego sędziego Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego.
8: Bardzo się cieszę, dzisiaj naprawdę ważny dla mnie osobiście dzień. Odbudowujemy filary praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy.
6: No a to oczywiście były słowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. No i może od tego tematu właśnie zaczniemy. W studiu pan Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Co się będzie działo z nowym KRS pod nowym przewodnictwem? Na ile rzeczywiście to może zmienić polski wymiar sprawiedliwości?
9: Po pierwsze, mamy wreszcie Krajową Radę Sądownictwa, a nie żaden neo-KRS i nie jakąś atrapę polityczną. Mieliśmy przybudówkę polityczną jednego środowiska politycznego. Mieliśmy tak naprawdę strażników interesu partyjnego pana Ziobry, a nie interesu publicznego. Więc odzyskuje rangę, autorytet i zacznie pracować, zacznie robić to, do czego jest powołana Krajowa Rada Sądownictwa. Mhm. Uczciwe konkursy. Stanie na straży niezawisłości sędziowskiej.
6: No ale przecież jeżeli chodzi o KRS, to można powiedzieć, że wiele się zmieniło, a jednocześnie niewiele się zmieniło, bo przecież przepisy pozostały dokładnie te same.
9: To zawdzięczałem panu prezydentowi, który uniemożliwił wejście w życie dobrego prawa, ale proszę zauważyć, 13 sędziów z 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, to są osoby wybrane przez środowisko sędziowskie. Za każdym stoi przynajmniej 3000 głosów sędziów. To nie są przedstawiciele tej czy innej partii. To pan Piebiak i ten drugi pan z jego stowarzyszenia są przedstawicielami tak naprawdę określonej siły politycznej, bo za nimi nie stoi żadne poparcie środowiska sędziowskiego tak naprawdę.
6: Jak te prace będą wyglądały? No bo oczywiście cały czas pojawia się pytanie, jak będzie układać się ta współpraca z prezydentem, bo wcześniej czy później będzie do niej dochodzić.
9: Znaczy, my wszyscy obywatele oczekujemy, że będą przeprowadzane uczciwe konkursy, gdzie będzie oceniany poziom merytoryczny sędziego, tego, który ma awansować do sądu wyższego rzędu, ale także jego etyka, tak? Jego postawa moralna, czy po prostu czy jest on nieskazitelny charakter, czy może awansować. Konkursy będą uczciwe, nie według kryteriów towarzyskich, rodzinnych, znajomości czy kryteriów politycznych, bo tak właśnie było w ostatnich latach. A od prezydenta oczekujemy chyba wszyscy tego, co należy do prezydenta. No, powinien honorować, bo rolą prezydenta nie jest ocena merytoryczna kandydata, tylko wręczanie nominacji, uhonorowanie tego, uszanowanie tej procedury, którą przeprowadziła Krajowa Rada Sądownictwa.
6: Konkursy to jest rzeczywiście to, czym w pierwszej kolejności KRS musi się zająć, no bo mówi się o tym, że być może w tej chwili, jeżeli chodzi o obsadę w polskich sądach, jeżeli chodzi o wakaty w polskich sądach, to padają takie liczby od 900 nawet do 1000 wakatów, które trzeba pilnie uzupełnić.
9: Konkursy jak najbardziej, bo oczywiście kadry są zasilane młodymi prawnikami, czyli mam na myśli asesorów, ale takie sądy jak sądy okręgowe, apelacyjne nie mogą jakby opierać swojej pracy na takim wzmocnieniu tylko na delegacjach. Tam muszą też sędziowie doświadczeni, dobrzy sędziowie powinni tam po prostu awansować. Jest też kwestia podejścia do tych uchwał, które były w przeszłości podjęte. Z tym się też będzie musiała zmierzyć Krajowa Rada

0: budownictwa. I wreszcie też jest kwestia no, jakiegoś też stania na straży niezależności sądów, ale także na stania na straży etyki sędziowskiej, czyli tak naprawdę no, głos Krajowej Rady Sądownictwa będzie musiał mieć także znaczenie w sprawach dyscyplinarnych. Tylko nie za ściganie sędziów za poglądy, tylko tam, gdzie trzeba naprawdę wyciągnąć konsekwencje wobec nagannych, karygodnych zachowań sędziowskich.
1: A to będzie możliwe?
0: Sytuacja jest trudna, bo mamy tak naprawdę zniszczony Sąd Najwyższy. Pan Kapiński udaje, że nie wie, o co chodzi. Mówię pan Kapiński, czy pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przez dewastację Sądu Najwyższego, przez to, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie pracuje i w ogóle nie jest sądem, to system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów stoi w miejscu. Ja przypomnę, nie podam nazwiska, ale jest ono powszechnie znane. Pewien pan, sędzia Sądu Rejonowego z Warszawy, z poważnym podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, po zawieszeniu wrócił do pracy. Przecież to jest policzek dla wszystkich obywateli. To jest coś niesłychanego, że osoba z takim uzasadnionym podejrzeniem popełnienia takiego czynu zabronionego pracuje i wydaje wyrokiem Rzeczypospolitej Polskiej, bo system jest niewydolny.
1: To jest tylko wina systemu?
0: To jest wina tych, którzy go niszczyli. To jest wina polityków, którzy go niszczyli i wina sędziów i prawników, którzy przyłożyli do tego rękę. To jest wina osób, które nie wiadomo co uprawiają w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, bawią się w sąd, w którym sądem nie są ci państwo. Dramatem jest to, że mamy 2/3, ja to powtórzę, w tym radiu mówiłem państwu, potrzeba powiedzieć jeszcze raz. Sąd Najwyższy jest zawłaszczony w 2/3 przez karierowiczów i uzurpatorów, którzy nie mają prawa orzekać. Trzeba też to przypomnieć, no, pan Kapiński dla ludzi, którzy poczyniają trzeźwo i uczciwie sprawę, no nie może być uważany za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Może być uważany za osobę, która kieruje Sądem Najwyższym, no bo no, warunkiem, żeby być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest to, że trzeba być prawidłowo powołanym sędzią tego sądu, którym pan Kapiński nigdy nie został.
1: Na ile nowy KRS tak naprawdę zanim zajmie się kwestią chociażby właśnie wspomnianych konkursów, no, będzie się musiał w jakiejś mierze też zająć sam sobą, no bo takich tematów jest co najmniej kilka. To jest na przykład kwestia wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Takie wnioski przecież z KRS-u wychodziły. Kilka z takich wniosków wciąż jeszcze czeka na rozpatrzenie.
0: No myślę, że oczywiście, że KRS musi dokonać przeglądu tego i tam, gdzie te wnioski nie miały żadnej racji bytu, była to czysta polityka, no bo tak naprawdę KRS pod przewodnictwem pani Pawełczyk-Wojickiej reprezentował, był jakimś takim partnerem jednej opcji politycznej. Trzeba dokonać tego przeglądu. Myślę, że KRS wycofa się te wnioski, które nie zasługują na ich rozpoznanie. Chciałbym też zwrócić uwagę, bo to musi mocno wybrzmieć, że przecież są podjęte bardzo ważne pierwsze uchwały. Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje obywatelom, także mediom, prawnikom, tym, którzy bronili praworządności. Tamten to podziękowanie dla obywateli wybrzmiało bardzo wyraźnie, on jest bardzo ważne. Jest też taka uchwała programowa, która mówi o tym, jak należy przywrócić autorytet wymiaru sprawiedliwości samej Krajowej Rady Sądownictwa. I gdzie jest także mowa o zakotwiczeniu Polski w Unii Europejskiej, o tym, że jesteśmy częścią tej wspólnoty prawa, że polscy sędziowie są od 20 lat także sędziami europejskimi. To jest bardzo ważne, takie podkreślenie tego, jak ważna jest obecność Polski w Unii Europejskiej.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy o konkursach, mówiliśmy o tych wakatach, ale pojawił się taki pomysł, że być może KRS w tym już nowym składzie powinien się również zająć na przykład kwestią odwoływania uchwały do prezydenta w sprawie niektórych nominacji sędziowskich. Może chodzić o tak zwanych neosędziów, ale o konkretne nazwiska, bo tylko w takiej sytuacji rzeczywiście Krajowa Rada Sądownictwa miałaby uprawnienia do tego, żeby taki ruch przeprowadzić.
0: Myślę, że jest to rzecz, na którą trzeba się pochylić. Ciągle są jeszcze niewręczone nominacje, które no, są niektóre po prostu skandaliczne, bo awansowano osoby skompromitowane, nad którymi ciążą poważne zarzuty. I myślę, że z pewnością Krajowa Rada Sądownictwa się na tym pochyli i rozważy, czy może tutaj coś zrobić, czy może uchylić te uchwały. Bo musimy bardzo jasno sobie powiedzieć, że bardzo dużo tych uchwał, konkursów, nie wszystkie, ale bardzo duża część w przeszłości, to nie były kryteria merytoryczne. To była czysta polityka, ideologia, znajomości i układy. To były skandaliczne awanse.
1: No ale tu z kolei pojawia się kolejne pytanie. Przepraszam, że tak wrzucam takie wątki dość nieoczywiste, no, co do których nie można powiedzieć tak lub nie. Bo tu z kolei pojawia się taka obawa, że te nominacje wręczał prezydent. No i teraz pytanie, czy bez udziału prezydenta taką nominację można cofnąć?
0: No to jest trudne pytanie. Nie ma tutaj prostej odpowiedzi.
1: Znaczy rzeczywistość nas ewidentnie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w ostatnich latach mocno zaskakuje.
0: Mocno zaskakuje, ale na pewno Krajowa Rada Sądownictwa musi coś tutaj zrobić, dać wyraz i ocenić jednoznacznie to, co w przeszłości dokonywał tak zwany

0: na OKRS. Oczywiście całkowita naprawa wymiaru sprawiedliwości. Czyli no, wyjście z tego bałaganu, z tego chaosu, z tego ogromu wadliwych nominacji wymaga ustawy, wymaga współdziałania wszystkich organów państwa, a także prezydenta. Bardzo źle się stało, że pan prezydent reprezentuje takie stanowisko, że nie chce współdziałać tutaj z innymi władzami w tej poważnej misji naprawy wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale być może jest jakieś takie bardzo delikatne światełko, bo mamy chociażby decyzję ministra dotycząca ustawy o kuratorach sądowych. Za podpisanie tej ustawy dziękował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To jest ważna ustawa, ona rzeczywiście w znaczący sposób, albo inaczej, w widoczny sposób dla przeciętnego obywatela może coś zmienić?
0: Znaczy powiem tak, ja nie jestem ekspertem w zakresie tej ustawy, ale kuratorzy sądowi to jest taki często niedoceniany element. Wzmocnienie ich pozycji, należyte uregulowanie ich statusu zawodowego jest bardzo ważne, bo kurator pełni bardzo taką czasami niewidoczną, ale niewdzięczną rolę. Przecież to jest kurator przy kontaktach rodzica z dziećmi problematycznych, także przy dramatycznych sytuacjach typu odbieranie dziecka. To jest kurator przy probacji, przy kontrolowaniu osoby, która jest wcześniej zwolniona z więzienia, czy ma karę w zawieszeniu, więc kurator jest takim ważnym elementem wspomagającym wymiar sprawiedliwości i należyte uregulowanie statusu tych osób, wzmocnienie ich pozycji jest bardzo ważne.
1: No i na szczęście, być może to jest dowód na to, że na szczęście zdarzają się jeszcze w wymiarze sprawiedliwości te tematy, które jakoś udaje się chronić przed polityką. No to teraz temat, który bez wątpienia jest bardzo polityczny. Trybunał Konstytucyjny, sam pan już wspomniał, że to jest być może największe wyzwanie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału. Przypomnijmy, że został zgłoszony wspólnie przez Koalicję Obywatelską, PSL, Trzecią Drogę, Lewicę i Centrum. Odrzucona została kandydatura zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i chciałby się zapytać, co dalej? Bo dziś to wcale nie jest takie oczywiste.
0: Zacznijmy od tego, że Sejm wybrał świetnego konstytucjonalistę, przedstawiciela nauki prawa, nie polityka. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, to jest ktoś zupełnie inny niż pan Święczkowski, prawda? Po prostu wybrano wybitnego przedstawiciela nauki prawa. To raz, dwa. No, powinno się zadziać tak, jak przewiduje konstytucja i jak przewidują ustawy. No to akurat ustawa przewiduje to odebranie ślubowania. To jest obowiązek prezydenta. Prezydent nie ma prawa selekcjonowania i mówienia, że nie, no ten kandydat mi się nie podoba. Jakbyście wybrali innego, to bym odebrał ślubowanie. Źle by się bardzo stało, gdyby pan prezydent ponowił swoją postawę i zwlekał, czy wręcz odmawiał odebrania ślubowania od nowo wybranego sędziego.
1: Takie ryzyko istnieje, no bo jeżeli chodzi o tych sędziów, od których nie odebrano ślubowania, to tu argumentem prezydenta było to, że oni nie byli wybierani w tym czasie, kiedy rzeczywiście pojawiały się wakaty.
0: No ale to akurat ci sędziowie na to wpływu nie mieli. To są takie zarzuty, które można stawiać na zasadzie pewnego przyciągania liny politycznej. Można stawiać zarzuty do koalicji i tak dalej. Natomiast konstytucja mówi jasno, Sejm wybiera. No, akt się dokonał. My możemy krytykować, że może to była jakaś taktyka polityczna, że zwlekano z tym. Ale wybór się dokonał i pan prezydent nie miał prawa tego zrobić. Na pytanie, co zrobił prezydent, to jest pytanie polityczne. Ja się nie chcę kusić o odpowiedź. Oczywiście jest jakieś ryzyko, że zrobi to samo, co zrobił, ale trzeba powtórzyć jeszcze raz, od strony prawnej prezydent nie jest od oceny kandydata. To Sejm dokonuje oceny kandydata i go wybiera. Prezydent ma odebrać tylko wyjątkowo ślubowanie, nie ma prawa oceniać merytorycznie kandydata, czy on mu pasuje, czy nie pasuje.
1: No to jeszcze jedna kwestia. Jeżeli okaże się, że tym razem prezydent odbierze ślubowanie, to czy ten nowy członek Trybunału Konstytucyjnego, on zmieni jakoś układ sił w Trybunale? To by to będzie miało jakieś realne przełożenie?
0: Trybunał składa się z 15 sędziów. W tej chwili mamy już 7 sędziów, no, o których nie możemy mówić, że są apolityczni. Że są polityczni, prawda? Mamy 7 sędziów, świetnych prawników. Tam zostaje 8, z czego 3 to są dublerzy. Jeżeli jeszcze po wakacjach będzie wybrany jeszcze jeden sędzia, to będzie już 8-7, licząc dublerami. Czyli można powiedzieć, że będzie taka większość apolityczna i demokratyczna. To na pewno zmieni sytuację, bo dojdzie do tego, że pan Święczkowski no, będzie jakoś ograniczony, w tym przestanie traktować ten trybunał jako prywatny folwark. Jego wszechwładza będzie jakoś ograniczona. Poza tym pamiętajmy ciągle, że jest jednak wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu, który może uchylić tylko i wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia. Nawet jeżeli ten układ sił się zmieni, mówię oczywiście o liczbach, to na ile jednak

0: kwestią decydującą będą decyzje prezesa Trybunału Konstytucyjnego i tego, i to, kogo będzie wyznaczał, do czego będzie wyznaczał, jakie składy będzie wybierać do poszczególnych...
1: Oczywiście w zakresie składów jego władza jest olbrzymia, to on tutaj decyduje. Ale proszę pamiętać, że też są pewne kwestie, w których decyduje Trybunał w pełnym składzie 15-osobowym. I jednak to, jak tych sędziów 8 będzie apolitycznych, nieuwikłanych w te polityczne związki z obecną opozycją, to zmieni to układ. No po drugie jednak o pewnych rzeczach nas decyduje też Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, więc myślę, że to dużo zmieni w Trybunale Konstytucyjnym. No bo sytuacja jest tragiczna, no. Sytuacja jest tragiczna. Pamiętajmy, musimy ciągle o tym pamiętać, no. No traktowanie pana Święczkowskiego jak apolitycznego sędziego, który jest niezawisły, no to jest po prostu nieśmieszne. No to jest człowiek, to jest zastępca Ziobry. To jest człowiek, który całą swoją karierę polityczną i prawną przebył na, można powiedzieć, na plecach Ziobry z jego poparciem. Więc to do niedawna był czynny polityk. Więc mówienie, że to jest jakiś niezawisły sędzia, no to jest jakieś skrajne nieporozumienie. No i ten człowiek no, nie realizuje misji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym, tylko misję czysto partyjną. No, daje temu wyraz.
0: No to zobaczymy w takim razie, jak będzie się układać ta historia i czy rzeczywiście od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego to ślubowanie zostanie odebrane, czy też nie. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i przepisy, no to w ostatnim czasie okazuje się, że przepisy nie nadążają za tą polityczną rzeczywistością. No to w takim razie jeszcze jeden temat. 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych, między innymi w Siedlcach, chodzi o wybory prezydenckie z roku 2025, usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one, i to chyba jest dosyć ważna informacja, nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Pamiętam, że po tych wyborach prezydenckich nie brakowało głosów, nie brakowało no, różnego rodzaju ruchów, nacisków, protestów domagających się ponownego przeliczenia tych głosów. No, były nawet takie postulaty mówiące o tym, że te wybory powinny być unieważnione. No, wiemy, że spora część tych zarzutów to była jednak publicystyka, ale tu mamy dowód na to, że jednak do pewnych nieprawidłowości dochodziło.
1: No tak, ale zwróćmy uwagę, że tu chodzi o nieumyślny zarzut, brak takiej rzetelności, może jakieś taką... takie nie zbyt lekkie traktowanie tych obowiązków. Ja myślę, że te zarzuty, jak to będzie sprawa, zakończyć to aktem oskarżenia wyrokiem, to powinno być takie memento i nauka dla nas wszystkich obywateli, ale także dla polityków. Nauka jaka, że pójście do komisji wyborczej na jakiekolwiek wybory, to nie jest tylko kwestia uczestniczenia w czymś ważnym i zarobienia jakichś pieniędzy na diety, tylko to jest bardzo poważny obowiązek obywatelski. Ja przyjmuję na siebie odpowiedzialność, obywatele mi ufają, ja muszę zrobić wszystko, zrobić rzetelnie, policzyć. To jest bardzo ważne. I to jest taki też, wydaje mi się, lekcja dla polityków, bo nie chodzi tylko o to, że swoich ludzi, przedstawicieli posyłamy do komisji wyborczych. To jest uprawnienie komitetów wyborczych. Ale przecież każda opcja polityczna wśród swoich zwolenników, członków, no ma osoby, które się mniej lub bardziej nadają. Nie każdy ma kwalifikacji do tego, żeby wytrzymać, pracować całą noc, żeby pracować w stresie, żeby mieć takie kwalifikacje, powiedziałbym, czysto świetnym być organizatorem, świetnym matematykiem, doskonale liczyć. No, są osoby, które może i są uczciwe, ale nie mają kwalifikacji takich czysto charakterologicznych, merytorycznych, żeby temu sprostać. Tam muszą być osoby naprawdę, które nadają się do takiej komisji, a osoby, które tam idą, muszą mieć świadomość, że to jest poważny obowiązek prawny i obywatelski i tu się nie można pomylić. No niestety za to trzeba ponosić konsekwencje.
0: No to dodajmy jeszcze, że prokuratura ze względu na dobro postępowania i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa na razie nie ujawnia szczegółowych danych, nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji, których te nieprawidłowości dotyczą. Nie informuje również o treści składanych wyjaśnień. My rzeczywiście zbyt lekko podchodzimy do takich obowiązków?
1: No, te błędy w liczeniu głosów na to pokazują to bardzo wyraźnie. Poza tym to takie sytuacje, gdy źle policzono głosy, nawet jeżeli jak tak tu widzimy, że one tak naprawdę nie miałyby wpływu na wynik wyborczy, ale to osłabia zaufanie do całego procesu wyborczego.
0: Bo... rzuca trochę cień na
1: tak,
0: ten
1: tak, bo gdzieś
0: proces?
1: Obywatele się to zastanawiają, że skoro pomyłka była w 20 komisjach, a to może jeszcze w 100 innych też.
0: Tak, też
1: było. Także to osłabia jakby takie zaufanie do demokracji, do prawidłowości procesu wyborczego. Dlatego takie uchybienia są bardzo ważne. Tak? Oczywiście nie chodzi o to, żeby te osoby ponosiły jakąś surową karę, żeby je piętnować, no ale zmierzyć się z odpowiedzialnością prawną, w jaki sposób zmuszą. Oczywiście tu ostateczna ocena będzie należała do sądu, bo wcale nie jest tak, że każda taka sprawa, która z aktem oskarżenia będzie, że skończy się skazaniem, bo sądy mogą tutaj oceniać sprawę, będą badać wszystkie aspekty i niezawiśle orzekną w tych sprawach.
0: Czy ta klasyfikacja, czyli nieumyślne niedopełnienie obowiązków

0: na zdaniem zamyka dyskusję, zamyka te podejrzenia dotyczące tego, że no, być może to nie było wcale nieumyślne. No bo znów, spoglądając na to, co działo się po samych wyborach, to po obu stronach, no, nie brakowało takich komentarzy. Ja wiem, że to jest spiskowa teoria dziejów, ale no, czy to jest być może sposób na to, żeby tego typu głosy jakoś uciąć?
1: Uważam, że zarzut umyślnego sfałszowania wyniku wyborów jest bardzo poważnym zarzutem. Nie można go lekko stawiać. Poza tym tak naprawdę to jest bardzo trudne, bo jednak pamiętajmy, ta komisja jest wieloosobowa. W tej komisji są osoby naprawdę o różnych poglądach, o różnych orientacjach. Więc to tak trochę musiałyby chyba ze sobą jakoś współdziałać, co jakby jest zupełnie bez sensu, bo niejako nawzajem sobie patrzą na ręce.
0: No, teoretycznie tak powinno być.
1: Nie mamy racjonalnych podstaw, żeby uważać, że doszło do intencjonalnego sfałszowania wyborów. Oczywiście chyba, że coś innego wyjdzie. No, prokurator nas poinformuje, że ze śledztwa wyjdzie, że jakieś tam osoby dopuściły się tego, ale na chwilę obecną przecież takich informacji nie mamy. No, nierzetelność i błędne policzenie to jest coś zupełnie innego niż intencjonalne sfałszowanie.
0: Czy to jest jakiś powód, żeby powrócić do dyskusji na temat, no, być może trochę innego zabezpieczania samego przebiegu wyborów, tego na przykład, w jakie instrumenty mogłyby być wyposażone komisje? Pamiętam chociażby kwestię kamerek, tak? To był dosyć głośny temat.
1: Można to rozważać, bo to na pewno byłoby w interesie publicznym, żeby to jakoś tak, nie wiem, w jakiś sposób dało obywatelom jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, prawda? To z całą pewnością można tutaj rozważać jakieś wzmocnienie tych gwarancji rzetelności tego procesu.
0: Pan Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
6: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w radiowej Trójce szef dyplomacji Radosław Sikorski. Odpowiedź strony amerykańskiej, jak słyszymy, jest lakoniczna.
9: Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych. Polityka wizowa każdego kraju jest oczywiście suwerenną decyzją tego kraju, ale my wskazujemy na to, że ta osoba powinna stanąć przed prokuratorem za malwersację pieniędzy publicznych.
8: W maju MSZ skierował notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Radosław Sikorski liczy, że prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych porozmawia z prezydentem USA o Zbigniewie Ziobrze. Prezydent leci do USA w niedzielę na imprezę z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Służby przeczesują prywatną posesję w Lutoryżu pod Rzeszowem. Budowlańcy znaleźli w ziemi szczątki płodów. Według nieoficjalnych informacji jest ich co najmniej 13.

0: Policja i prokuratura na razie nie komentują sprawy. Pytaliśmy o nią wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego.
1: Nie są ujawniane żadne informacje, są na razie domysły oraz pierwsze informacje, kto był poprzednim właścicielem tej działki. Także no, wskazania sąsiadów oraz wszelkie pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa, który będąc tam być może dokonywał tych rzeczy. Trwają ustalenia, nic więcej na tą chwilę nie możemy powiedzieć. No i sprawa jest na pewno rozwojowa, aczkolwiek bardzo bulwersująca.
0: Szczegóły mamy poznać koło południa. Wspólny komunikat zapowiadają policja i prokuratura. Myśliwce F-35 Husarz już w powietrzu. Samoloty ruszyły z bazy w Łasku. Niebawem przelecą nad Krakowem, Gdańskiem, Warszawą i Łodzią. Piloci sił powietrznych wykonują uroczyste przeloty nad miastami w ramach powitania z Polską. To z okazji przyjęcia nowych maszyn do sił powietrznych. Pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Za kwadrans koło 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie koło 10.10 samoloty będą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Trasę zakończy przelot nad Krakowem. Około 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. A chwilę później, przed 11.00, myśliwce F-35 wylądują pod Łodzią w bazie w Łasku. Były gorące posiłki, po nich przygotowano narzędzia do sprzątania, w tym taczki i grabie. Caritas Diecezji Opolskiej nie ustaje w pomocy poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach. Straty są ogromne, podwórka i ogrody przestały istnieć, mówi Artur Wilpet z opolskiej Caritas.
2: Każda poszkodowana rodzina dostała od Caritas Diecezji Opolskiej taki zestaw narzędziowy, taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Wspaniała taka akcja, która też dodaje tym ludziom otuchy. Dachówki są ciągle gdzieś widoczne, odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
0: Przez kilkanaście dni kuchnia Caritas w Raciborzu wspomagała poszkodowanych mieszkańców ciepłym posiłkiem. Teraz zajmą się tym inne organizacje i koła gospodyń wiejskich. Relacją z Opolszczyzny kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 10.00. Zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 26 minut godzina 10.
5: Stan dnia.
4: A w stanie dnia będziemy mówić o wyjątkowym dniu, jeżeli chodzi o polskie lotnictwo, jeżeli chodzi o polską armię i chyba w ogóle, jeżeli chodzi o poczucie naszego bezpieczeństwa. Około godziny 11 w bazie wojskowej w Łasku ma się rozpocząć uroczyste przywitanie myśliwców piątej generacji, czyli F-35. Pierwsze trzy egzemplarze tych samolotów przeleciały co prawda do naszego kraju już kilkanaście dni temu, ale to właśnie na 12 czerwca, czyli na dziś zaplanowano to oficjalne wielkie powitanie. No to w takim razie przenosimy się już do bazy w Łasku. Jestem Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Czy wiemy, jak ta uroczystość dokładnie będzie wyglądać i co po tej uroczystości, bo to będzie dosyć chyba ciekawy dzień, jeżeli chodzi o F-35 i nie tylko Łask.
6: No oczywiście wiemy mniej więcej, jak będzie ta uroczystość wyglądać. Po to tutaj jestem też. Jest podzielona niejako na takie dwa etapy. No ten pierwszy, czyli taka runda powietrzna po kraju, to już będzie naprawdę bardzo, bardzo niedługo. Dosłownie za tak naprawdę kilkanaście minut głowy powinni zadzierać chociażby mieszkańcy Gdańska i tutaj okolice Westerplatte, pomnika też na Westerplatte. Tutaj ten pierwszy przelot, runda honorowa można tak powiedzieć. Potem Warszawa. 10.10. Najlepiej będzie widać myśliwce F-35 w rejonie Cytadeli Warszawskiej i finisz w okolicach Wzgórza Wawelskiego, czyli Kraków. I tutaj te maszyny są spodziewane chwilę po 10.30, no a potem samoloty obiorą kurs na Łask, na tę bazę, gdzie tutaj jestem, gdzie wszystko jest już tak naprawdę gotowe, zapięte na ostatni guzik. Pas jest startowy, wysprzątany, co akurat dla myśliwców jest bardzo istotne, bo one nie mogą, powiem tak obrazowo, niejako zassać żadnego pyłu do swoich potężnych silników, więc jak będą już lądowały, to jest też postawiony olbrzymi telebim i mównica honorowa, z której będą oczywiście przemówienia. Wszystko to wymyślił cały ten przelot honorowe.

0: Wy nad Polską tych trzech F-35 wymyślił dowódca tej bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda. Posłuchajmy.
1: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej.

0: i tak zabiegali o to, żeby właśnie te myśliwce trafiły na uzbrojenie polskich sił powietrznych. Posłuchajmy dlaczego.
1: Samolot został zbudowany, żeby działać wielodomenowo, czyli żeby działać z różnymi rodzajami wojsk, pozyskiwać informacje od innych rodzajów wojsk i dzielić się tą informacją również z innymi. I tylko w tej formie ten samolot jest w stanie osiągać swoje sukcesy. Jak siedział inżynier przy projekcie i zastanawiał się, jakie rozwiązanie wdrożyć, to wdrażał takie, które pozwala działać w tej wielowymiarowej przestrzeni.
0: No teraz dosłownie odliczamy te minuty, godziny do oficjalnego powitania. Ono rozpocznie się o chwilę po 11:00. Jak myśliwce wylądują na pasie startowym, to zostaną powitane takim honorowym salutem wodnym. Potem oczywiście będzie meldunek. No i potem te uroczyste przemówienia. Między innymi będzie głos zabierał prezydent Karol Nawrocki, wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak jak pytałeś i mówiłeś o tym, że to nie wszystko, że to początek tak naprawdę wdrażania tego samolotu do sił powietrznych, to rzeczywiście jest to prawda, bo do końca roku jeszcze będą kolejne egzemplarze dostarczane, 14 myśliwców, a w przyszłym roku jeszcze kolejne 12 sztuk.
2: Bardzo dziękuję. Agnieszka Drążkiewicz, która czeka na przylot F-35 w bazie lotniczej w Łasku. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: F-35 nadal będą bohaterami naszej rozmowy. Już teraz pan Michał Fischer, major rezerwy, były pilot wojskowy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Gdy pan słyszy te wszystkie ochy i achy, te wszystkie głosy mówiące o tym, jak wiele ten samolot zmieni, jeżeli chodzi o możliwości polskiej armii, to są prawdziwe słowa? To nie są słowa na wyrost?
4: Tak, oczywiście, że tak, ale... Musimy również zadbać o to, żeby po pierwsze były one właściwie wykorzystane, po drugie cała reszta armii musi się w sumie do nich dostosować w tym sensie, że jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie czerpać korzyści, jakie dają nam te samoloty, czyli nie będzie dostawać informacji, nie będzie mogła współpracować z nimi w taki sposób, jakby mogła, jeżeli oczywiście tego nie zrobimy. Także tu czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy poza lotnictwem po prostu, w różnych rodzajach wojsk. Tak, żeby można było informacje, które ten samolot dostarcza, no, pompować do systemu wymiany informacji w wojskach lądowych.
2: Ale to panie majorze, to jeżeli możemy na chwilę właśnie przy tym wątku pozostać, bo na ile w takim razie, myśląc w ogóle o nowoczesnej broni, o nowoczesnych samolotach takich jak F-35, o najnowszych samolotach takich jak F-35, my w ogóle musimy zmienić nasz sposób myślenia o tym, czym jest dziś samolot bojowy. No bo samolot bojowy, wiadomo, jest od tego, żeby walczyć. A pan mówi o zupełnie innych aspektach jego wykorzystania.
4: Tak, ale to wszystko składa się na walkę, dlatego że skuteczną walkę prowadzi się wtedy, kiedy ma się pełen obraz informacji sytuacji taktycznej. Spróbujmy to porównać do czegoś takiego. Wszyscy chyba znają grę w okręty, prawda? Że mówi się tam B3, pudło albo trafiony i tak dalej. To tak wyglądała mniej więcej wojna do tej pory, prawie. Jakieś fragmenty sytuacji i tak dalej znaliśmy, resztę się zgadywało, tu się szukało, tam się szukało, zakładało się pewne rzeczy, których się nie wiedziało i tak dalej. Natomiast jeżeli współczesne wojska są w stanie budować pełne obrazy sytuacji, to jest tak, jakbyśmy grali w te okręty, ale widzieli planszę przeciwnika. I co strzał, to trafienie. No, łatwo się domyślić, która strona wygra w takim konflikcie. Dlatego właśnie tworzenie tego pola informacyjnego jest niezwykle istotne w ogóle dla prowadzenia walki.
2: Ale to muszę w takim razie jeszcze o to też dopytać, bo nawet w tym materiale i w tych opiniach, które cytowała Agnieszka Drążkiewicz tuż przed naszą rozmową, tam się pojawił taki argument, że ten samolot jest czymś, czego na przykład druga strona, czyli myślimy oczywiście o Rosjanach, najbardziej się w tej chwili obawia. Rzeczywiście on tak wiele może zmienić?
4: Może zmienić dużo, na pewno. Tym, że jeżeli chodzi o Rosjan, to tak. Z całą pewnością będzie trzymał rosyjskie myśliwce na dystans i inne samoloty bojowe, czyli w naszym stopniu uniemożliwi działania rosyjskiego lotnictwa w stosunku do naszych wojsk. Z Również

0: Amerykanie odpalać uzbrojenie kierowane z takie stand-off, czyli dalekiego zasięgu, które jest w stanie niszczyć w głębi ugrupowania przeciwnika wiele obiektów. Natomiast on będzie w stanie wlecieć nad terytorium przeciwnika, to zależy od tego, bo teoretycznie taką możliwość on ma. One nad Iranem swobodnie latały, nikt nie był w stanie ich wykryć, zrobić im krzywdy i tak dalej. No ale siła obrony powietrznej Iranu była dużo mniejsza na dużym obszarze od siły obrony powietrznej Rosji. Przy tym zagęszczeniu ilości środków przeciwlotniczych, nowoczesnych i tak dalej, on będzie w stanie tak swobodnie operować, no obyśmy nie musieli się przekonywać. Ale może się zdarzyć, że będzie wymagał mimo wszystko wywalczenia jakiejś powietrznej przewagi. I tutaj znowu daje znać o sobie ta jego integracja z różnymi, to co powiedział zresztą pułkownik Duda, te działania wielodomenowe. Działania wielodomenowe polegają na tym, że nie jest tak, że siły powietrzne walczą w powietrzu i to, co się dzieje na ziemi, ich nie obchodzi i vice versa, że wojska lądowe walczą na ziemi, a to, co w powietrzu, ich nie obchodzi. Działania wielodomenowe to są zintegrowane, wspólne działania jednych i drugich w taki sposób, że na przykład wojska lądowe działają na rzecz sił powietrznych, czyli F-35 wlatuje, wykrywa system przeciwlotniczy, która to informacja natychmiast dociera do wojsk lądowych. Oni ładują HIMARS-a, strzelają rakietę i nie ma zestawu przeciwlotniczego przeciwnika. I F-35 jest w stanie działać dalej, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. To są takie klasyczne działania wielodomenowe. I może być też drugą stronę, czyli na przykład ten F-35 na rzecz wojsk lądowych, co zresztą częściej się będzie odbywało. No i problem polega na tym, żeby zbudować właśnie tą sieć taką wzajemnej wymiany informacji. My tutaj mamy ten system, który kupiliśmy z Patriotami, Battle Management System, ale on dotyczy przede wszystkim sytuacji powietrznej i obrony powietrznej. Natomiast tutaj trzeba też wpiąć system dowodzenia wojsk lądowych, żeby obiekty, które ten samolot wykryje na ziemi, mogły być również transmitowane dla dowódców wojsk lądowych, żeby oni wiedzieli, kto gdzie u nieprzyjaciela na ziemi się znajduje.
1: Na ile my w takim razie rzeczywiście jesteśmy już na tyle zaawansowani, żeby na tym poziomie, o którym pan mówi, bo to jest rzeczywiście bardzo skomplikowana układanka, albo inaczej taka bardzo, bardzo skomplikowana pajęczyna, żeby na tym poziomie rzeczywiście w 100% móc z możliwości tych samolotów korzystać?
0: No na pewno jesteśmy dużo bardziej pod tym względem zaawansowani od Rosji. Tu leży nasza wielka przewaga. Natomiast na ile systemy dowodzenia wojsk lądowych, takie jak Jaśmin na przykład, czy inne, będą w stanie przyjąć te informacje, na ile ona będzie przetransferowana, to prawdopodobnie jest dopiero transferowana, przepraszam. To są rzeczy, które prawdopodobnie będziemy musieli dopiero zrobić. Amerykanie mają taki system JTIC, Joint Tactical Information Distribution System. My prawdopodobnie będziemy musieli dostosować nasze systemy zautomatyzowanego dowodzenia komputerowe, fizjocentryczne, do tego, żeby mieć pełną interaktywność, wymianę informacji w stałym polu informacyjnym sił zbrojnych. To jest rzecz do wykonania.
1: To panie majorze, ja tylko dodam, że jedno jest pewne, F-35 na pewno są bardzo punktualnymi samolotami, bo właśnie w tej chwili przelatują nad Trójmiastem, czyli dokładnie w tym momencie, jak to było wcześniej zaplanowane i ogłoszone. Kolejnym celem, czy też kierunek kolejnego przelotu to Warszawa, więc już niedługo, za kilkanaście, kilkadziesiąt minut być może usłyszymy nad nami przelatujące F-35. To jeszcze jedna wątpliwość, bo myślę teraz o tych doświadczeniach z wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie na początku, przez pierwsze miesiące rzeczywiście byliśmy świadkami walk powietrznych, nawet walk pomiędzy ukraińskimi i rosyjskimi myśliwcami. Natomiast po jakimś czasie to niebo nad Ukrainą, ono opustoszało, bo okazało się, że nagromadzenie środków przeciwlotniczych, zarówno po ukraińskiej, jak i rosyjskiej stronie, sprawiło, że latanie samolotami bojowymi stało się po prostu nazbyt niebezpieczne.
0: Tak, dlatego że obie strony zorganizowały swoje systemy obrony powietrznej

0: sposób, mając do dyspozycji, one po prostu były już przed wojną, te systemy obrony powietrznej przeciwlotniczej, przynajmniej po stronie rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to Ukraina otrzymała bardzo dużo środków przeciwlotniczych z Zachodu, takich jak słynne Patrioty, ale też francusko-włoskie Zamte, wyrzutnie też Amramów, czyli NASAMS, wystrzeliwane z wyrzutni lądowych, niemieckie ILST i tak dalej. Także Ukraina ten system w czasie wojny dopiero budowała. Rosja go miała wcześniej, tylko ten rosyjski okrzepł, w tym sensie, że oni go zorganizowali, dopracowali sobie, rozwiązali pewne kwestie proceduralne i tak dalej. I z obu stron te systemy obrony powietrznej, w tym naziemna część obrony przeciwlotniczej i lotnictwo-myśliwskie, dowodzenie i tak dalej, działa tak sprawnie, że żaden samolot nie jest w stanie wlecieć w przestrzeń powietrzną przeciwnika. Ale na naszych oczach następuje transformacja, która zmierza do tego, że tą robotę, którą dotąd wykonywały samoloty w uderzeniach na obiekty naziemne, w znacznym stopniu przejęły środki bezpilotowe. Czy to drony, czy pociski manewrujące. I one stały się głównym systemem uderzeniowym z powietrza, a nie samoloty. Także tutaj w ogóle Zachód powinien bardzo uważnie to obserwować i zobaczyć, na ile jest w stanie adoptować się do tych nowych uwarunkowań.
1: No to przepraszam za to pytanie, bo być może one akurat dziś wyjątkowo nie powinno paść, ale jeżeli mamy takie doświadczenia z tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, to pytanie brzmi, czy takie samoloty jak F-35, one na tym współczesnym polu walki, zupełnie innym niż jeszcze niedawno to wyglądało, one po prostu nie są nazbyt nowoczesne, nazbyt potężne i nazbyt drogie.
0: One mają... Je trzeba po prostu adoptować do tych warunków nowego pola walki, dlatego że one na przykład mają możliwość kierowania dronami. One mają niesamowite możliwości w zakresie rozpoznania i zbierania informacji, integrowania je, tworzenia jednolitego obrazu sytuacji taktycznej. To daje niesamowitą przewagę pilotowi, który może na przykład dronom wskazywać cele. I ta współpraca takich, to się nazywa manned and unmanned integration, nie? Czyli zintegrowanie lotnictwa pilotowanego i bezpilotowego. To ta współpraca właśnie manned and unmanned tutaj w jego przypadku będzie miała kluczowe znaczenie w ogóle dla powodzenia przyszłych działań, z tym, że to jest olbrzymia praca, którą musimy wykonać. Musimy przeanalizować te doświadczenia z tej wojny. Musimy dokonać wielu różnych symulacji. Musimy dostosować nasze programy szkolenia, a nie ślepo przejmować też amerykańskich programów szkolenia, którzy mają doświadczenia z Wenezueli, z Iranu. Z Iranu zresztą niezbyt dobre dla siebie. Z innych konfliktów z krajami trzeciego świata, co tu dużo mówi.
1: A panie majorze, a to, o czym pan mówi, czy to się dzieje? No bo rzeczywiście można przywitać te samoloty, które są już w Polsce, można oczywiście przywitać te kolejne partie, które będą przylatywać etapami, można za każdym razem przecinać wstęgę, ale pytanie brzmi, i oczywiście chwalić się potęgą tych maszyn, bo to jest bezdyskusyjne, no ale pytanie brzmi, czy na przykład to wszystko, o czym pan teraz mówił, czyli ta adaptacja F-35 do zupełnie innych kryteriów, do zupełnie innych wymogów, jakie stawia ten konflikt, chociażby ten konflikt rosyjsko-ukraiński i doświadczenia z niego płynące. Czy to się już dzieje? Czy my mamy tego świadomość i czy rzeczywiście wdrażamy te zmiany w życie? Czy tylko dyskutujemy?
0: Na pewno mamy tego świadomość, z tym, że wdrażanie tych zmian w życie nie jest takie proste, dlatego że to ten konflikt w Ukrainie toczy się tak dynamicznie, następują takie przemiany, i taka adaptacja, że gdybyśmy wszystko wdrażali natychmiast, co tam wyniknie, to potem się okazuje, że już musimy o tym zapomnieć, bo się dzieją już nowe rzeczy. Także tu jest, to jest niezwykle trudny proces i my bardzo dokładnie obserwujemy ten konflikt, staramy się wyciągać wnioski, ale jednocześnie staramy się odnaleźć taką drogę do

0: tego, jak będzie wyglądał ten konflikt w warunkach tej technologicznej przewagi NATO. Ukraina wielu rzeczy nie ma, po prostu korzysta z różnych substytutów, to samo Rosja. Ale NATO ma pewne środki do dyspozycji, których żadna ze stron konfliktu w Ukrainie nie ma. I w związku z tym, jak zintegrować te doświadczenia ukraińskie z tymi możliwościami, które my mamy. To jest w ogóle niesamowite wyzwanie i to jest tak ciężka robota, jeżeli chodzi o analityków, teoretyków wojskowości, że ja szczerze mówiąc cieszę się, że siedzę sobie w fotelu na emeryturze wojskowej, popijam kawę i komentuję to z daleka, ewentualnie patrząc na to czy owo krytycznie, natomiast tą pracę, którą będą mieli do zrobienia ci ludzie, jest po prostu tytaniczna.
1: Ale to panie majorze, to są pewne paradoksy, bo to oznacza, że my tak naprawdę w jakiejś mierze, no delikatnie być może to przerysuję, no trochę poruszamy się po omacku, bo nie za bardzo możemy kopiować te wzorce amerykańskie, no bo przecież rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te doświadczenia chociażby z Iranu czy z Wenezueli, one w żaden sposób nie przystają i nie będą przystawać do tych realiów tej części świata, tej części Europy, ba, nawet ten konflikt rosyjsko-ukraiński, no wydawałoby się najbliższy nam z wielu powodów, on też nie do końca może być wzorcem, bo jednak ta rzeczywistość, czy też dostępność środków na Ukrainie jest inna niż w krajach natowskich. No więc my trochę, oczywiście spoglądając na Ukrainę, spoglądając na inne konflikty, my trochę musimy jednak działać bardziej na wyczucie.
0: No tak, my musimy po prostu tutaj, korzystając z tamtych doświadczeń, musimy przeprowadzić dużą pracę analityczną. My mamy pewne narzędzia, na przykład w Akademii Obrony Narodowej mamy doskonały system symulacji prowadzenia całej operacji obronnej w Polsce. W Lembertowie jest niesamowity taki komputerowy system, w którym można rozegrać całą wojnę praktycznie na komputerze. Taka gra strategiczna, ale taka bardzo profesjonalna, na wysokim poziomie i tak dalej. I wprowadźmy te dane, zróbmy różnego rodzaju symulacje, prześwićmy różne warianty. Zobaczmy, jak to wszystko się sprawuje, określmy, czego nam jeszcze do tego wszystkiego potrzeba i wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. Generalnie rzecz biorąc, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to zintegrować inne rodzaje wojsk pod względem tego pola informacyjnego, pod względem systemu wymiany informacji, żeby mogły odbierać informacje od F-35, wykorzystywać je w czasie rzeczywistym, no i mogły też przekazać mu swoje informacje, które one mają, a mogą na podkładzie się okazać przydatne. No i teraz trzeba się zastanowić, jakie uzbrojenie, jakie cele, co będziemy zwalczać konkretnie, jakie środki się okażą najlepsze do tego. Może się okazać na przykład, że F-35 będzie idealnym liderem bezpilotowców, na przykład jeżeli chodzi o atakowanie obiektów naziemnych. Amerykanie mają taki program, który się nazywa Loyal Wingman, nie? Czyli lojalny skrzydłowy. To jest taki współpracujący aparat bezpilotowy, jeden lub nawet dwa lub cztery, który wykonuje polecenia pilota i przepraszam za określenie, odwala za niego czarną robotę. Czyli leci przed samolotem, rozpoznaje sytuację, środki przeciwlotnicze, atakuje go i ten bezpilotowiec się wystawia na niebezpieczeństwo, a nie pilotowany samolot wtedy bardziej. Natomiast pilotowany samolot wchodzi na gotowe, poszukuje celów, wskazuje je albo sam je zwalcza i tak dalej. Także tu będziemy musieli wykonać taką pracę związaną z integracją tych samolotów lotnictwem bezpilotowym. To będzie dla nas zupełnie coś nowego. Tego po prostu nie znamy, nie robiliśmy i w ogóle na całym świecie jest to w powijakach, ale no to trzeba zrobić.
1: To panie majorze, na koniec mamy niewiele czasu, ale chciałbym, żeby to pytanie jeszcze padło, bo my w ostatnich latach dokonaliśmy wielu spektakularnych zakupów, czyli bardzo drogie F-35, przypomnę, 4 miliardy 600 milionów dolarów na razie, potężne partie czołgów Abrams, sprzęt z Korei Południowej, do tego również Apache, sprzęt też niezwykle skomplikowany, zaawansowany i bardzo, bardzo drogi. I znów pojawiają się głosy, które czerpią właśnie trochę z tych doświadczeń rosyjsko-ukraińskich, że być może to jest ślepa uliczka, że nie w taką broń powinniśmy polską armię w tej chwili zaopatrywać.
0: To nie jest ślepa uliczka. Tutaj możemy dyskutować o ilości.

0: Na pewno nie 35, bo my mamy ich minimalną ilość. Ale powiedzmy, ja patrzę już tak, ale nie, żeby te śmigłowce nie miały żadnego zastosowania, absolutnie. Okazuje się, że mimo wszystko ich sposób użycia się całkowicie zmienia. Ale to jest nadal bardzo przydatny sprzęt i po prostu trzeba przede wszystkim przepracować sposób używania tego uzbrojenia w odniesieniu do doświadczeń ukraińskich. Natomiast ciekawostką jest coś takiego. Wszyscy mówią, niech to będzie ilustracja do tego wszystkiego, co nas czeka. Wszyscy mówią, pojazdy pancerne na ziemi w tej chwili nie mają żadnego zastosowania, to pokazuje wojna ukraińska, bo drony i tak dalej, to wszystko niszczą, co się pojawi na polu walki. No to pozostaje pytanie, to dlaczego Ukraińcy wciąż proszą o te pojazdy? Dlaczego oni ciągle je chcą? Znaczy, że one mają jednak u nich zastosowanie, cenią je, tylko oni całkowicie zmienili sposób ich używania. Ta wojna przyniosła wiele, dużą rewolucję. Ale może się okazać na przykład, że jeżeli my będziemy mieć dużo lepsze środki do zwalczania dronów, to jesteśmy w stanie powrócić do używania wielu różnego rodzaju środków bojowych na polu walki w szerszym zakresie, bardzo przydatnych. Także to...
1: No, panie majorze, ewidentnie widać, że tych ciekawych pytań dotyczących przyszłości wojska, przyszłości uzbrojenia, no bo rzeczywiście można by było długo je wymieniać. Musimy niestety kończyć, ja tylko przypomnę. Godzina 10.10 Warszawa, 10.35 Kraków, a potem uroczyste powitanie F-35 w bazie lotniczej w Łasku. Panie majorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do 3 razy sztuka, ale nie tym razem. Po wecie prezydenta rząd szykuje kolejną ustawę o kryptowalutach. Amerykanie odpowiedzieli na notę polskiego MSZ-u. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę i jego amerykańską wizę. Mijają Kraków i lecą do Warszawy. Oficjalnie witamy dziś myśliwce F-35. To będzie wielka feta. Minęła 10. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Nie możemy zostawić rynku kryptowalut bez regulacji, tak mówi nam wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. To po tym, jak Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowe przepisy w tej sprawie. Według prezydenta były one zbyt rygorystyczne. To nietrafiony argument słyszymy od wiceministra Szymańskiego.
2: Proszę mi uwierzyć, jeżeli nie było nic, to była po prostu wolna amerykanka, no to należało nałożyć odpowiednie ramy prawne, które uregulują. To była taka naprawdę szara strefa. Do dzisiaj przecież nie jest tajemnicą, że nawet działania agenturalne Białorusi czy Rosji odbywa się poprzez płacenie bitcoinami, czyli kryptowalutami, więc to jest niebezpieczeństwo duże dla naszego kraju i to trzeba było tą patologię uregulować.
1: Po 3 wetach w tej samej sprawie rząd nie daje za wygraną. Już wiadomo, że będzie 4. podejście do uporządkowania rynku kryptoaktywów. W Polskim Radiu zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański. Lakoniczna jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o powody przyznania amerykańskiej wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości. Notę z pytaniami w tej sprawie MSZ skierował do Waszyngtonu w maju. Odpowiedź przyszła wczoraj, mówił w radiowej Trójce szef resortu wicepremier Radosław Sikorski.
3: Dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej.

0: posłem, to dwa.
1: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech. Po tym, jak Viktor Orban stracił tam władzę, polityk PiS uciekł za ocean. Przypomnijmy, na byłym ministrze sprawiedliwości w rządzie PiS ciąży 26 zarzutów związanych z malwersacją publicznych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wiele pytań, niewiele oficjalnych odpowiedzi. Policja wciąż nie ujawnia szczegółów w sprawie makabrycznego odkrycia na Podkarpaciu. W Lutoryżu na budowie osiedla operator koparki natrafił na ludzkie szczątki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to co najmniej 13 ludzkich płodów. Według TVN24 poprzednią właścicielką działki była patomorfolożka i to ona może mieć związek ze sprawą. Około południa spodziewany jest wspólny komunikat policji i prokuratury. Nikt nie ucierpiał, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. To komunikat strażaków ze Szczecina w związku z porannym pożarem. Przy ulicy Stołczyńskiej płonął zakład recyklingu opon. Sytuacja jest opanowana, choć akcja strażaków jeszcze się nie kończy. Teraz mundurowi koncentrują się na schładzaniu instalacji. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, to ustali policja. Trzy nowiutkie myśliwce nad trzema polskimi miastami. Ruszyła wielka, powitalna feta samolotów F-35 w Polsce. Husarze wystartowały z lotniska w Łasku. Kilka minut temu podziwiali je mieszkańcy Krakowa. A za chwilę maszyny przelecą nad głowami warszawiaków. Później, za pół godziny, dolecą do Gdańska. To najnowocześniejsze myśliwce na świecie i trzeba się tym chwalić, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
2: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sen z powiek, więc uważam, że należy się ucieszyć.
1: Po uroczystym przelocie nad krajem myśliwce wrócą do bazy w Łasku. Tam za niecałą już godzinę o 11:00 rozpocznie się oficjalna ceremonia powitania husarzy. Udział w niej wezmą m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na koniec Mistrzostwa Świata w cieniu protestów. Na ulicę wyszli mieszkańcy Meksyku, gdzie rozpoczął się wczoraj piłkarski mundial. Protestujący mówią o swoich codziennych problemach, takich jak bieda i wojny karteli narkotykowych. Na miejscu jest Jan Pachlowski.
3: Przed samą inauguracją protesty doprowadziły do blokady części ulic. To utrudniło tysiącom kibiców dotarciu na stadion Azteka. Poza stadionem dochodziło do sporadycznych, ale miejscami gwałtownych starć, gdy radykalni protestujący próbowali zakłócić wydarzenie i spotkali się z ostrą reakcją sił. Pomimo wzmożonych działań bezpieczeństwa, wokół 82-tysięcznego stadionu starcia między policją a protestującymi doprowadziły do tymczasowego zamknięcia pobliskich stacji metra. Meksykańskie władze poinformowały, że prawie 200 zamaskowanych osób oderwało się od dwóch grup liczących około 800 protestujących i starło się z organami ścigania, ale sytuacja została opanowana przez policję. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W inauguracyjnym meczu mundialu Meksyk pokonał RPA 2-1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Korei Południowej z Czechami. Plan na dziś obejmuje dwa mecze. O 21:00 polskiego czasu starcie Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda wciąż w kratkę, deszczowe chmury od rana przeplatają się z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum uwaga na lokalne burze. Temperatura bez rewelacji, przeważnie dziś od 17 do 19 stopni. Chłodniej na Podhalu, tam tylko 14.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który...

0: biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku jutro po 17.
5: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po godzinie 10.
5: Komentarz.
8: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pani dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: I teraz o bardzo ważnej zmianie, która od dziś obowiązuje w Unii Europejskiej, wchodzi w życie w Unii Europejskiej. Mowa o pakcie azylowo-migracyjnym, o dokumencie, przepisach, prawie nieważne jak będziemy to nazywać, które wywoływało potężne emocje polityczne, społeczne. Co ciekawe, dziś, gdy pakt wchodzi w życie, no tak jakby trochę ciszej na jego tematy, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę.
9: Rzeczywiście w pewnym momencie było bardzo głośno o pakcie. Wręcz pamiętamy wypowiedzi pana premiera Tuska, że nie będziemy paktu stosowali, co jest oczywiście niemożliwe, ponieważ pakt będzie stosowany w całej Unii Europejskiej. Oczywiście możliwe są pewne wyłączenia i tutaj pan premier Tusk wynegocjował bardzo ważne wyłączenie dotyczące relokacji migrantów z uwagi na to, że przyjęliśmy bardzo wielu migrantów wojennych z Ukrainy. W związku z tym nie będziemy objęci tym postanowieniem. To wyłączenie jest do czerwca 2027 roku i może być przedłużone. Na czym ono polega? Że w przypadku nieprzyjmowania migrantów państwo będzie zobowiązane do zapłacenia za każdą taką osobę 20 tysięcy euro. To nas w tej chwili nie obowiązuje i myślę, że to jest sprawiedliwe w tym znaczeniu, że rzeczywiście mamy bardzo dużą grupę migrantów ukraińskich. Natomiast myślę, że pakt wywołuje ogromne problemy. Pakt wywołuje problemy zarówno po stronie grup prawicowych, które mówią tak, to jest zaproszenie do Unii Europejskiej, jak po stronie aktywistycznej i tej grupy pro, nazwijmy to, migranckiej, że pakt nie respektuje praw człowieka w sposób wystarczający. No oczywiście, że tutaj sam pakt, proszę sobie wyobrazić, to jest 1358 stron. To jest 10 bardzo ważnych dokumentów. I jeżeli popatrzymy tak trochę z lotu ptaka, to widzimy, że podstawową zasadą tych działań jest zasada odsyłania, czyli odsyłania zarówno do miejsca pochodzenia migranta, jak i do miejsc bezpiecznych. To jest oczywiście podejmowanie szybkich decyzji, na przykład decyzja dotycząca takiego przesiewu, takiego screeningu, to jest decyzja, która ma być podjęta w ciągu 7 dni, co wydaje się absolutnie nierealistyczne.

0: jest w ogóle problem spójności paktu migracyjnego, na przykład z postanowieniami konwencji genewskiej, bo mówi się, że wydalane z Unii Europejskiej będą osoby z krajów, których obywatele dostają azyl na poziomie maksimum 20%. No to pojawia się pytanie, a co zrobić z dysydentami? Jaka ma być reakcja z tymi aktywistami na rzecz praw człowieka, które przyjeżdżają do państw Unii Europejskiej? Czy oni temu będą również będą związani tą zasadą? To by było dramatyczne naruszenie przepisów konwencji genewskiej. I tutaj też warto podkreślić, że pakt jest, krótko mówiąc, takim dokumentem strategicznym Unii Europejskiej, który zakłada eksternalizację migracji. Czyli, krótko mówiąc, wydalamy, szybka procedura, zwykła procedura, ale dzisiaj nawet w takich sprawnych państwach administracyjnie, to te procedury, na przykład w Holandii, procedura trwa wydalania osoby, trwa minimum 2 lata. No więc nie mówiąc o Polsce, czy my administracyjnie jesteśmy do tego przygotowani? Z pewnością nie, ale moim zdaniem to grozi migrantom, że te procedury będą się odbywały, mówię o sytuacji obecnej i przyszłościowej, z naruszeniem praw człowieka.
1: To jeżeli pani pozwoli, no rozumiem, że patrząc na zawiłość tych przepisów i na to, jak one są sformułowane, to przynajmniej w teorii, no zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać w praktyce, ale w teorii może być tak, że albo nie będziemy w stanie tych przepisów stosować, ponieważ one są nierealne w wykonaniu, albo też będziemy te przepisy rygorystycznie stosować, ale to będzie oznaczało, że bardzo często te przepisy będą musiały być naginane.
0: Tak, zdecydowanie tak. I zanim uruchomimy i migranci będą w stanie uruchomić jakieś procedury sądowe, to oczywiście właściwie te procedury sądowe mogą stać się iluzoryczne, bo jeżeli pewne decyzje będą musiały być podejmowane w trybie nadzwyczajnie szybkim, to oczywiście mamy do czynienia, ten na przykład screening w ciągu 7 dni w przypadku Polski jest po prostu niemożliwe. To jest zwyczajnie niemożliwe. To, co jest, ja rozumiem, że tworzy się wspólną przestrzeń Unii Europejskiej do zarządzania problemem migracji, tylko to brzmi bardzo niedobrze z punktu widzenia wartości Unii Europejskiej. Proszę przypomnieć sobie, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się na przykład do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do Konwencji Genewskiej. A tutaj tej spójności nie ma. Może też warto powiedzieć, że po stronie Rady Europy też dzieje się bardzo dużo złego, jeśli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka. Bo przecież przyjęto deklarację z Kiszyniowa, na razie deklarację polityczną, która ma na celu ograniczenie działania konwencji w odniesieniu do migrantów. I tu wszyscy protestujemy, aktywiści, ale nie tylko grupy aktywistyczne. UNCHR wyraża ogromne dezaprobatę dla ruchu, tego politycznego ruchu premierów Rady Europy, państw Rady Europy. Więc widać wyraźnie, tendencja jest taka, że idziemy w kierunku zaostrzenia rygorów, dramatycznego zaostrzenia rygorów, jeżeli chodzi o prawo ochrony międzynarodowej, azylu na terenie państwa. To może działać przeciwko tym, którzy są w dramatycznej sytuacji, bo byli aktywistami, ofiarami tortur. To są grupy wrażliwe, ale już dzisiaj widzimy w Polsce, jeszcze pakt nie wszedł w życie,

0: widzimy, że naruszamy konwencję, bo na przykład odbywają się deportacje do Afganistanu, bo te deportacje mają, czyli wydalenia, mają się odbywać oczywiście do państw trzecich i państw, które są bezpieczne. Będzie lista tych państw bezpiecznych. No przepraszam, wydalaliśmy do Pakistanu, Afganistanu. Wydaliliśmy Afgańczyków do Afganistanu, mimo że byli objęci zakazem wydalenia wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Czyli
1: to jeżeli pani pozwoli, to chciałbym właśnie na chwilkę przy tym temacie pozostać, bo czy dla takich właśnie osób, jak aktywiści, jak osoby, które na przykład działały w danym kraju politycznie, czy dla tych osób są przewidziane jakieś wyjątki, jakieś krótsze, szybsze ścieżki na przykład?
0: Bo
1: nie pytam teraz o tę praktykę, tak, o której pani wspominała, tylko przynajmniej jeżeli chodzi o teorię.
0: Nie, no teoria jest następująca, że mamy wydalanie z Unii, szybką procedurę, zwykłą procedurę i wobec tego narzucenie terminów może powodować, że również te osoby, które powinny otrzymać azyl, one będą niestety ofiarami tego paktu i działań państw członkowskich, bo wyraźnie ten trend jest, pakt nie chroni. Nie chroni.
1: Czyli nie ma żadnej taryfy ulgowej dla takich osób?
0: Nie, nie. Nie, nie.
1: Tak zwanej drugiej bramki, właśnie, drugiej ścieżki, nie wiem, jak
0: tak
1: to inaczej
0: jest,
1: można określić.
0: Tak, no może być zwykła procedura wydalania, ale powstaje już w komentarzach do paktu, mówi się, no dobrze, a co będziemy, jak będziemy zachowywać się, jak państwa będą się traktowały właśnie dysydentów. I na to jeszcze odpowiedzi nie ma. Poza tym ta eksternalizacja migracji jest bardzo niebezpieczna, bo ona się może odbywać w państwach trzecich. No już mamy do czynienia z taką sytuacją, bo mamy Turcję, prawda, gdzie migranci są wysyłani. Był projekt, żeby byli wysyłani do Rwandy. Ten projekt w Wielkiej Brytanii upadł. No ale to jest powiedziane tak, że te osoby, które będą ubiegały się o ochronę międzynarodową, będą, dopóki nie zapadnie decyzja, powinny się znaleźć w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. No ale nawet nie ma tej infrastruktury takiej, która pozwoliłaby na przykład w Polsce powiększyć tę bazę w taki sposób, że jesteśmy państwem frontowym. Jest mniej migrantów, ale mimo wszystko oni przybywają z różnych obszarów. Utrzymana jest sprawa Dublina, czyli będzie to tak, że kraj pierwszego przybycia w tym państwie, do którego przybywa migrant, on będzie tam występował o ochronę międzynarodową. No i oczywiście będzie ten wspólny system, który będziemy można operować w całej Unii Europejskiej i potem będzie dokonywała się jednak na niewielką skalę relokacja migrantów między państwami. No więc tak.
1: To chciałbym jeszcze powrócić na chwilę właśnie do tych pomysłów odsyłania migrantów do krajów trzecich, bo można powiedzieć, ja nie chcę tego w żaden sposób usprawiedliwiać, mówię o samym pomyśle, że to nie jest wcale rozwiązanie nowe, bo przecież od dziesięcioleci tego typu metody stosuje Australia, mimo krytyki, która na nią spada, bo przez wiele, wiele lat tych migrantów, którzy dostali się na teren Australii bez ważnej wizy, to jest też ważne, odsyłano albo na wyspę Nauru, albo do Papui Nowej Gwinei. Ten ośrodek w Nowej Gwinei został zamknięty, ale wyspa Nauru cały czas funkcjonuje.
0: Ale oczywiście to nie jest nowa sytuacja na świecie, bo takie sytuacje są również w różnych miejscach świata. No i muszę powiedzieć, że problem jest taki, na ile będzie możliwe wdrożenie kontroli, bo niektóre tak zwane obozy dla migrantów to są prawdziwe obozy, gdzie łamane są prawa jednostki, więc czy to jest bezwzględne potraktowanie w tej chwili tych migrantów w taki sposób, żeby zniechęcić ich do przemieszczania się na teren Europy.

0: Europy. Ale z drugiej strony też na przykład takie państwa jak Polska, które cierpią z powodu ogromnego kryzysu demograficznego, zasilenie migrantami jest w jakiejś perspektywie konieczne. Więc także tutaj brak jest spójności.
1: Tak, ale to jeszcze jedna rzecz, bo właśnie pojawiają się bardzo różne głosy, również na przykład te głosy dotyczące aspektu gospodarczego, że bez nowych rąk do pracy, mówiąc brutalnie, europejska gospodarka, również Polska, bo wchodzimy w ten kryzys demograficzny coraz mocniej, po prostu nie będzie sobie radzić. No ale z drugiej strony obserwujemy to, co działo się na ulicach miast brytyjskich. Dopiero co płonęły ulice w Belfaście. Jak to zrównoważyć?
0: Ale jak to zrównoważyć? To jest wielkie wyzwanie. A proszę, pan mówi o Belfaście oczywiście, a proszę zobaczyć, co się działo w przypadku nawet Ukraińców, którzy legalnie są w Polsce i nastawieni są i na tak straszliwy hejt, na niestety
1: tak, i są
0: również,
1: legalnie, pracują,
0: są
1: płacą
0: legalnie,
1: podatki
0: tak,
1: i tak dalej.
0: I wpływają pozytywnie na polską gospodarkę. Więc ta fala nienawiści toczy się, ale oczywiście, tak jak w Szwecji, tak w Wielkiej Brytanii, to w Irlandii, jest to kwestia, moim zdaniem, niewłaściwego zarządzania problemem migracji. Tworzono, niestety, brzydko to określę, getta dla migrantów. Nie integrowano migrantów z tym życiem danego państwa. I to była taka
1: ale nie brakuje
0: właśnie
1: też
0: wybuchowa...
1: głosów, tak, i nie mówię tutaj bynajmniej o jakichś skrajnie prawicowych publicystach czy też politykach, że nie zawsze wina była po stronie złego systemu, bo bywało i tak, że niektóre grupy tych migrantów, one się po prostu za bardzo integrować nie chciały, bo nie miały ku temu żadnego powodu.
0: Tak, oczywiście, że to nigdy nie jest ten obraz biało-czarny. Bardzo często jest tutaj, państwo musi działać w przypadku, kiedy dochodzi do naruszenia prawa, kiedy państwo musi mieć instrumenty działania i nawet takie instrumenty, kiedy osoba naruszająca prawo może być deportowana. Tylko znowu, w przypadku procesu deportacyjnego państwo często manipuluje tym procesem. Manipuluje w jaki sposób? Przecież proszę zobaczyć, przeskoczenie tam przez barierkę, czy naruszenie, czy wykroczenie, nagle okazuje się, że grozi kara zakazu dostępu
1: do
0: krajów
1: strefy Schengen.
0: No to jest w ogóle, to są nieproporcjonalne działania, które nigdy nie powinny mieć miejsca.
1: No tak, ale wiem, że to są działania
0: polityczno-publicystyczne. Polityczne. Tak, bo stosuje się wobec nich surowsze, wobec tych migrantów, działania, jeżeli wobec każdego innego, kto dokonuje takiego samego wykroczenia na przykład. Więc muszę powiedzieć, że stoimy w całej Europie wobec ogromnego problemu, bo żaden pakt migracyjny nie powstrzyma, może w jakimś niewielkim stopniu zmniejszy się napływ do Europy, ale nie powstrzyma przed ucieczką tych osób, które walczą często o życie i podejmują dramatyczne wybory, rzucają wszystko i udają się do Europy z nadzieją, że tu odnajdą normalne życie. Tu są wypychani, a przecież jeszcze jesteśmy i za chwilę będziemy świadkami napływu z powodu kryzysu klimatycznego, uchodźców klimatycznych, którzy będą się przemieszczali do kontynentów bezpieczniejszych, na kontynenty bezpieczniejsze. Czy pakt dzisiaj, pierwszy dzień obowiązywania paktu? Proszę nawet przeczytać wstępne analizy, a przecież pakt to nie jest sprawa dzisiejsza, bo pakt został przygotowany i toczyła się debata tak naprawdę od 2016 roku. I pakt, niektórzy mówią, dlaczego nie chcemy tego paktu, politycy, bo zbyt duża jest dominacja komisji wobec kompetencji państw członkowskich. Dla mnie pakt wymaga głębokich korekt i być może, że w jakiejś perspektywie to się stanie, dlatego że pakt drastycznie przygotowuje podłoże do łamania do łamania

0: praw jednostki. Oczywiście nie wszyscy zasługują na to, żeby mieć ochronę międzynarodową, ale pakt przygotowywuje przede wszystkim służby państw do masowych wydaleń, masowych deportacji.
1: To pani doktor, przepraszam, że przerwę, ale mamy bardzo mało czasu. Chciałbym powrócić do jeszcze jednego aspektu, od którego tak naprawdę rozpoczęliśmy tę rozmowę, bo jak gdyby z naszego punktu widzenia, ale również no, tej sytuacji, takiej bieżącej sytuacji politycznej, to jest być może temat najważniejszy, no bo zaczęliśmy od tych zwolnień, jeżeli chodzi o politykę relokacji, od tego zwolnienia, które ma Polska, ale to jest zwolnienie czasowe. Rozumiem, że ten temat równo za rok powróci.
0: Myślę, że on powróci wcześniej, z tym, że jest zapowiedź komisji, że jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywała w Polsce czy w innych państwach, to nie ulega wątpliwości, że będzie to będzie przedłużone na kolejny okres. Takie będzie przedłużenia co rok. Więc ja uważam,
1: ale
0: że
1: wcześniej czy później my i tak będziemy się musieli z tym wyzwaniem zmierzyć. Za rok, za dwa, być może za pięć lat?
0: Będziemy musieli się zmierzyć wtedy, kiedy Ukraińcy poczują, że Polska przestaje być państwem bezpiecznym i niestety zaczną wyjeżdżać z Polski. I wtedy okaże się, że Ukraińców, że cierpi gospodarka, że cierpimy my, że Ukraińcy zaczną szukać miejsca bezpieczniejszego niż Polska. To będzie ogromna strata dla nas i w związku z tym wtedy nie będzie żadnych też argumentów, żeby powiedzieć, no przecież my mamy uchodźców wojennych, my mamy migrantów wojennych tutaj. Nie, to jest co trzeba też widzieć, co się dzieje w przestrzeni wewnętrznej, na przykład w Polsce. Notabene wczorajsza reakcja premiera i marszałka Czerzastego były w Sejmie, były bardzo dobre. Starają się postawić pewną tamę tej mowie, dramatycznej mowie nienawiści, ale to wszystko schodzi w dół. I my za chwilę powiemy, my nie chcemy tutaj Ukraińców. I to będzie w ogóle dramatyczna sytuacja, również w kontekście stosowania paktu migracyjnego i azylu.
1: I pani doktor, i tu niestety musimy się zatrzymać. Pani doktor Hanna Machińska była zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 10:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Myśliwce F-35 Husarz już w powietrzu. Ruszyły z bazy w Łasku, później przeleciały nad Gdańskiem i Warszawą. Trasę zakończy przelot nad Krakowem za mniej więcej 5 minut. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego i nad Łodzią. To około 11:05, dokładnie nad rondem lotników lwowskich. Możliwości myśliwców F-35 wyliczał na naszej antenie były pilot wojskowy major rezerwy Michał Fischer.
4: Z całą pewnością będzie trzymał rosyjskie myśliwce na dystans i inne samoloty bojowe, czyli w znacznym stopniu uniemożliwi działania rosyjskiego lotnictwa w stosunku do naszych wojsk. Również jest w stanie odpalać uzbrojenie kierowane z takie stand-off, czyli dalekiego zasięgu, które jest w stanie niszczyć w głębi ugrupowania przeciwnika wiele obiektów.
3: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą ponad 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Wynagrodzenia notują rekordowo wysoki, realny wzrost, tak mówi minister finansów Andrzej Domański. W przyszłym roku rząd zaproponuje 3-procentowy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Jak tłumaczył w Polskim Radiu minister Domański, do wzrostu płac przyczynił się spadek inflacji.
5: Przez co realny wzrost wynagrodzeń, ten prawdziwy, ten, który się liczy, czyli wzrost wynagrodzeń skorygowany o inflację, mieliśmy w ostatnich latach na rekordowo wysokim poziomie. Również wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej rosły szybciej od inflacji, co nie było normą za rządów naszych poprzedników.
3: Andrzej Domański dodał, że jest po rozmowach z resortem edukacji w sprawie dalszych podwyżek dla nauczycieli. Wchodzi w życie unijny pakt migracyjny. Polska jest wyłączona w tym roku z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będziemy zmuszeni do przyjmowania migrantów i Polska nie będzie płacić za odmowę. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich regulacji paktu i przyjmie

0: tylko kilka z nich, m.in. te dotyczące rozbudowy bazy danych, tak by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Janusz Michałowski, ceniony aktor teatralny i filmowy. O jego śmierci informuje Teatr Telewizji Polskiej. Janusz Michałowski występował na deskach teatrów w całej Polsce. Wykreował też wiele niezapomnianych ról w filmach i serialach. Widzowie pamiętają go przede wszystkim jako komisarza Karelickiego z komedii Wabank czy profesora Kupelweisera w Seksmisji Juliusza Machulskiego.
1: Z prób przeprowadzonych ze zwierzętami trudno wysunąć wnioski co do wpływu hibernacji na ludzką psychikę. Nie wiadomo, jak zareaguje przysadka mózgowa. Po eksperymencie mogą nastąpić halucynacje.
0: Janusz Michałowski był związany z Teatrem Polskiego Radia, w którym zagrał w kilkunastu spektaklach, w tym w słuchowisku Umiłowanie Ty Moje w reżyserii Wojciecha Biedaka czy Ja jestem Żyd z Wesela Marii Dzięgielewskiej. Artysta miał 89 lat.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
5: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Za 26 minut godzina 11. Jeśli nie do trzech, to może do czterech razy sztuka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował po raz kolejny ustawę o kryptowalutach, a minister finansów zapowiedział, że koalicja rządowa po raz kolejny, czyli po raz czwarty, przygotuje w tej sprawie projekt ustawy. Prezydent zarzucił rządowi, że w procesie legislacyjnym po raz kolejny nie wzięto pod uwagę jego zastrzeżeń. Z kolei premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Do czego ten spór może doprowadzić, to pytanie kierujemy do Sylwii Białek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że zaproponowana przez rząd ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Przypomniał o własnym projekcie, który jego zdaniem zawiera rozwiązania mające skuteczniej chronić Polaków. Zarzucił rządowi, że ten nie uwzględnił jego sugestii, a z 16 poprawek wziął pod uwagę tylko jedną. Prezydent Nawrocki powiedział, że rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem. W nagraniu opublikowanym na platformie X zaznaczył, że trochę to wygląda tak jak powtórzone 100 razy kłamstwo, które i tak nigdy nie stanie się prawdą. Tak złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Rząd jednak broni rzeczywiście nie składa. Szybko przygotuje nowe przepisy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Tak zapowiedział na antenie Polskiego Radia minister finansów Andrzej Domański.
10: Pan prezydent z uporem maniaka wetuje dobrą, potrzebną Polsce ustawę. Trzeci raz zdecydował się stanąć po stronie dziwnych interesów, a nie po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ten rynek jest rynkiem wciąż nieuregulowanym i naprawdę to weto prezydenta jest niezrozumiałe. Nasz rząd się nie ugnie i będziemy dalej pracować na rzecz tego, aby rynek kryptoaktywów był uregulowany.
9: Poseł Polski 2050 Adam Gomoła uważa, że rządowa ustawa o rynku kryptoaktywów była potrzebna i dobrze przygotowana. Na naszej antenie mówił, że okres przejściowy dla firm działających na rynku kryptoaktywów bez odpowiednich zezwoleń kończy się 1 lipca i wtedy pojawi się problem.
11: Ja się szczerze powiedziawszy czuję już trochę, jakbym negocjował z szantażystą. Zwolnienie zakładnika, jakim dzisiaj jest rynek kryptowalut, który liczy według różnych szacunków około 3 milionów w Polsce inwestorów. I kolejne historie typu zonda krypto są zapasem. Być może, bo wciąż nie wiemy tak naprawdę, co na tym rynku się dzieje. Przez to, że on jest pozostawiony odłogiem i to jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który się z tą ustawą nie uporał.
9: Polska 2050 ma swój projekt i ten projekt ponownie złoży. Swój projekt ma też Konfederacja. Michał Nieznański zaznaczył, że projekt Konfederacji zawiera tylko to, czego oczekuje od nas Unia Europejska, a zdaniem polityka przepychanki między prezydentem i premierem nic dobrego nie przyniosą.
12: Kiedyś był taki film Dzień Świstaka się nazywa.

Dokładnie mam takie przekonanie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Zamiast coś zmienić, zamiast wprowadzić dobre prawo przez nas przygotowane, no tak to prezydentowi można nabić licznik wet w nieskończoność. Zamiast stworzyć prawo w Polsce, a to tylko pokazuje, że obecna władza nie jest po to, żeby prawo w Polsce tworzyć, tylko żeby cały czas uprawiać jakąś nawalankę polityczną z pałacem.

0: poprawki.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu jest pan Agaton Koziński, publicysta, Dziennik Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Walka z kryptocieniem kontra Dzień Świstaka. Które określenie panu się bardziej spodobało?
3: Znaczy to jest tam rząd, to rozumiem, że...
1: Znaczy Dzień Świstaka, przepraszam, to tytuł filmu przecież.
3: Nie, nie, ja rozumiem, słuchałem przed chwilą felietonu uważnie, wiem, że to jest komentarz Konfederacji, posła Konfederacji do propozycji ustawy. Pan mnie tutaj widzę wsadza na winę, czy wolę opcję prezydencką, czy wolę opcję konfederacką.
1: No i jeszcze zostaje opcja rządowa.
3: Jeszcze pozostaje opcja rządowa, a mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście... Bardziej chyba chodzi o to, żeby gonić króliczka, niż żeby go złapać, bo to uderza mnie to jednak, jak przedstawiciele rządu fetują każde kolejne weto prezydenta, wyliczają, już było hucznie ogłoszone, w 9 miesięcy więcej wet niż wcześniej prezydent Kwaśniewski przez lat 10, a prezydent Kwaśniewski był, zdaje się, rekordzistą, no to rekord już pękł. I oni są tak zachwyceni tą liczbą wet, że właśnie to tutaj chyba rzeczywiście o te weta chodzi. Nie wiem, czy to więc jakieś tam, czy to w jakikolwiek sposób politycznie będzie się to układało. Rozumiem, że koalicja rządząca uwikłuje konsekwentnie prezydenta w jakieś powiązania z kryptowalutami, chociaż też pamiętajmy, że ta ustawa, o której mówimy, która jest konsekwentnie wetowana, reguluje rynek w Polsce, a ta wzmiankowana w materiale Zonda Krypto działała na licencji estońskiej i rumuńskiej, z tego co pamiętam, nie podpadała pod tę ustawę. Także tutaj skrót myślowy jest zbyt daleko idący. Dobrze by było ten rynek uregulować, bo to rzeczywiście 3 miliony klientów, bo to rzeczywiście jest...
1: No i przepraszam, termin. 1 lipca kończą się obecne przepisy i właściwie zostajemy w takiej trochę pustce.
3: W szarej strefie, tak. Znaczy, no, zakładam, że Polska jest krajem, w którym prowizorki trwają najdłużej. No też pytanie, czy przytrzymać się terminu i przyjąć byle jakie przepisy, czy jednak przyjąć przepisy dobre od razu. Wiemy, regulujemy od początku nową dziedzinę życia. Mamy tą premię, mam nadzieję, że mamy tą premię, że ona już jakiś czas temu funkcjonuje. Kilka błędów już na niej się pojawiło, można to doregulować. Na tymczasem zrobił się z tego to, co jest najgorsze w polskim życiu politycznym, czyli zostało to sprowadzone do podziału partyjnego. No, przed chwilą słuchaliśmy materiałów. Gdyby wtedy tych materiałów w felietonie bez podpisów posłów, tylko po prostu puszczać same setki, od razu byśmy wiedzieli, który jest z której strony sceny politycznej.
1: Nie byłoby z tym problemu.
3: Właśnie, bo to ustanęło dokładnie kwestia, która jest stuprocentowo merytoryczna. Stuprocentowo merytoryczna. Można by zrobić z tego wręcz festiwal tego, jak politycy potrafią współpracować ponad podziałami. I widać, że tutaj też są różnice interesów. Konfederacja jest za wolnością w tym etapie. Oni chcą jak najmniejszych regulacji. Strona rządowa chce tych regulacji jak najgłębszych. Nie zmienia to faktu, że można by to zrobić w sposób konsyliacyjny, przy okazji pokazać, że mechanizmy współpracy konsyliacyjnej ponad podziałami istnieją.
1: Przepraszam, była jeszcze trzecia propozycja. Propozycja absolutnego zakazu kryptowalut w Polsce.
3: No to Jarosław Kaczyński, tak. No bo jak już każdy coś musi powiedzieć, to każdy coś musi powiedzieć. W związku z tym idąc tym tokiem rozumowania, skoro PiS zakazuje, to zaraz Tusk powie, że 500+ będzie wypłacane w kryptowalutach, bo właśnie, przepraszam, sprowadzam to do absurdu.
1: No to pytanie, co wtedy zrobi Konfederacja?
3: No Konfederacja w tym pole...
1: Zacznij krytykować kryptowaluty?
3: Nie, Konfederacja zniknie, bo jak Tusk i Kaczyński wchodzą na wysokie obroty, to dla wszystkich innych nie ma miejsca na polskiej scenie politycznej. Tylko, że nie o to chodzi, żeby pokazywać, że jesteśmy alfą, samcami alfa polskiej polityki, tylko żeby rozwiązać problem, żeby stworzyć dobre przepisy, które przed takimi sytuacjami jak skandal z Zonda Krypto, podkreślam jeszcze raz, obecna ustawa tego nas przed tym nie zabezpiecza, stworzyć takie przepisy, które pozwolą tego uniknąć. Zamiast tego mamy po raz kolejny partyjną bitwę i utwardzanie istniejącej polaryzacji.
1: No ale to, o czym pan mówi, jest tym bardziej pesymistyczne, bo ja rozumiem, że są tematy, są ustawy, są jakieś projekty, które bardzo mocno zahaczają politykę. No ale jeżeli mamy temat, o którym pan mówi, że to jest temat tak naprawdę apolityczny, temat ekspercki.
3: I my no w takim temacie... szczerze, nie widzę w tym polityki.
1: No, no właśnie, i w takim temacie widzimy dookoła taką wojnę. No to cóż w takim razie musi się dziać przy okazji tych bardziej politycznych ustaw, czy bardziej politycznych problemów?
3: dokładnie to samo, tylko bardziej. No. Ćwiczymy przecież tę polaryzację od 2005 roku. Widzimy, że no, to ja mam Arystotelesa cytować, mówić, że wszystko jest polityką. To jeżeli ktoś miał problemy ze zrozumieniem tego starego, trochę wyświechtanego, ale jakże uniwersalnego powiedzenia, to kryptowaluty są tego najlepszym potwierdzeniem.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia.

0: Dosyć ciekawie wyglądający kolejny sondaż. To jest sondaż Pracowni Opinia 24, Puls Opinii. I tak, Koalicja Obywatelska 34 z małym ogonkiem. Na drugim miejscu PiS 24, też z małym ogonkiem. Na trzecim miejscu, czyli to jest pierwsza trójka, Konfederacja 12,6. No i na dalszych miejscach Konfederacja Korony Polskiej i Lewica, które zdobyły porówno, czyli po 7,5% głosów. Poza progiem partia Razem, PSL, Polska 2050. Od pewnego czasu mam takie wrażenie w tych sondażach, oczywiście te liczby się zmieniają, ale większych zaskoczeń nie ma. To wszystko jakoś tak przystanęło, właściwie miejscami się te partie za bardzo nie zmieniają.
1: Znaczy nie wiem, czy ta sondażownia zasługuje na zaufanie, to jest oddzielna sprawa.
0: Ale gdybyśmy spojrzeli na inne sondaże, tak, to czyli bardzo podobne wyniki się pojawiają.
1: Tu się zgadzam, bo rzeczywiście to jest jakiś tam konstans. Natomiast nie zgadzam się z pana sformułowaniem, że nie ma zaskoczeń. Moim zdaniem ja dostrzegam silne zaskoczenie, czyli jednak wynik dużo powyżej 30% dla Koalicji Obywatelskiej. Zmiana między tym sondażem, nie czytałem tego sondażu wcześniej, jaka jest data, ma pan może datę wykonania?
0: Był opublikowany wczoraj.
1: Ale pewnie zrobiony w tym tygodniu, czyli już po referendum krakowskim, które jednak zakończyło się porażką Koalicji Obywatelskiej, które jednak rozlało się dosyć szeroko. Przecież po referendum w Krakowie dużo się o tym mówiło. To właściwie był temat tygodnia po referendum, a właściwie temat dwóch tygodni, a właściwie teraz mamy panią senator i temat znowu wraca. Pani senator, która jest kandydatką koalicji PSL-u na prezydenta.
0: Ale to muszę dopytać, pana zdaniem rzeczywiście to, co się wydarzyło w Krakowie, ma takie przełożenie w całym kraju?
1: No nie ma.
0: To właśnie, nie ma.
1: I to jest zaskoczenie. Ja się spodziewałem, że
0: będzie miał większe. Tak,
1: że jednak porażka obozu rządzącego, dosyć spektakularna, dosyć nieoczekiwana, przynajmniej na chwilę mogłaby wybić...
0: Ale koalicja rządowa jakoś niezbyt mocno swojego prezydenta broniła podczas tego referendum. Właściwie można powiedzieć, że
1: przyjęli złą strategię. No nie bronili go, bo grali na demobilizację elektoratu. Gdyby być może, no teraz możemy dywagować, co by było, gdyby zagrali wabank i powiedzieli, to jest nasz prezydent i nie cofniemy się ani na milimetr. W końcu wygrał wybory, w związku z tym można by, Rafał Trzaskowski wygrał w Krakowie wybory zdecydowanie, w związku z tym ten elektorat liberalno-lewicowy jest tam bardzo duży. Gdyby postawili wszystko na jedną kartę i nie grali na demobilizację, na zejście poniżej progu frekwencyjnego, tylko poszliby nawet na frekwencję 45%, a nie 29%, no to być może wtedy by go obronili. No ale to jest już gdybologia. Przyjęli strategię taką, jaką przyjęli, przegrali. No i za błędy się płaci. Tak się przynajmniej spodziewałem, a tu wychodzi na to, że to, co się dzieje w Krakowie, pozostaje w Krakowie i w innych częściach Polski nie rozumiem.
0: To przepraszam, mam też Super Express, trochę wcześniejsze badanie. Koalicja Obywatelska 33%, PiS 26% i tu jakichś wielkich różnic nie ma. Jest delikatny spadek po stronie Koalicji Obywatelskiej, no ale to też nie jest jakiś spadek spektakularny.
1: To wszystko w granicach błędu statystycznego, tak, także żadnych zmian nie ma. Ale właśnie mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że mamy ostatnie miesiące politycznie stosunkowo letnie, nie ma jakichś takich rzeczy. No, przeżywaliśmy w naszych dyskusjach, tutaj spotykamy się przecież od tylu lat ze słuchaczami w tym studiu i komentowaliśmy naprawdę bardzo gorące momenty w polskiej polityce. No to w porównaniu z tym, w porównaniu z tymi burzami, jakie mieliśmy, to tylko lekkie wicherki przechodzą przez nasze życie publiczne.
0: A może jest tak, że my już nie potrzebujemy wielkich tematów do tego, żeby się porządnie kłócić?
1: A czyli
0: czego kryptowaluty są najlepszym dowodem?
1: Z jednej strony potwierdzeniem, tak, ale z drugiej strony właśnie wszelkiego rodzaju anomalie jednak zwykle rezonowały. Dlatego spodziewałem się, że też być może na chwilę, jakieś chwilowe wahnięcie, spadną o 4 punkty procentowe, by miesiąc później te 4 punkty procentowe, czy 2 miesiące później te 4 punkty procentowe odzyskać. Proszę zwrócić uwagę, no, jakim wahnięciem sondażowym było ucieczka Zbigniewa Ziobry do Budapesztu w październiku tamtego roku. Koalicja Obywatelska, wtedy jeszcze Platforma, była zduzgotana porażką Rafała Trzaskowskiego. W sondażach, właściwie od wyborów samorządowych, koalicja i PiS szły w łeb, Zbigniew Ziobro wyjechał i sondaże się trwale zmieniły. To, co pan mówi, to jest ten trend sondażowy, wyraźne prowadzenie Koalicji Obywatelskiej utrzymuje się właśnie od października. Tylko, że już efekt Ziobry doby moim zdaniem nie rezonuje. Kwestia, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no to to było 10% zainteresowania.
0: Trochę się już przyzwyczailiśmy do tego tematu. Właśnie, ale to przepraszam, bo
1: właśnie ja tego wracam jeszcze raz. Spodziewałem się, że właśnie na zasadzie takiej, że trochę na bezybił jak chyba ten Kraków będzie miał efekt polityczny. No albo nie ma efektu politycznego i nie ma efektu Miszalskiego, albo rzeczywiście ta sondażownia pozostaje jej warsztat do życzenia.
0: No ale tak jak powiedziałem, w

0: jak w poprzednich sondażach, te wyniki są innych pracowników. Te wyniki są bardzo, bardzo zbliżone. To jeszcze jedna rzecz, a może to jest kwestia tego, że jeżeli chodzi o Kraków, to ta przegrana prezydenta Miszalskiego być może nie była wcale takim zaskoczeniem i nie była tak bardzo nieoczekiwana, jak nam się wydawało.
1: Była jednak, bo z tego, co słyszałem, zwłaszcza w koalicji rządzącej, było bardzo silne przekonanie, że owszem, Miszalski jest skrajnie popularny, że front przeciwko niemu jest zbudowany bardzo silny, ale jednak frekwencja nie dowiezie. Proszę zwrócić uwagę, nomen omen pani senator Piątkowska. Ona została panią senator w wyborach uzupełniających rok wcześniej w Krakowie i w tamtych wyborach uzupełniających frekwencja wyniosła niecałe 17%. 17%, a teraz było niemalże 30%. Proszę zwrócić uwagę, pi razy oko analogiczne wybory, jeśli chodzi o zainteresowanie. Jednak no to, pan Miszalski wzbudził, widać, dużo silniejsze emocje i ten niechęć do niego, i moim zdaniem tego efektu koalicja rządząca nie doceniła.
0: Zastanawiam się, czy rzeczywiście można powiedzieć o tym, że to są porównywalne wybory, bo jednak wybory uzupełniające, a walka o prezydenta, czyli o kogoś takiego, no, kogo sobie bardzo łatwo wyobrazić, kogo znamy, widzimy, kojarzymy, lubimy albo nie lubimy, chyba jednak jest w stanie dostarczyć nam większych emocji takich politycznych.
1: No teraz pan mówi po faktach. Jakbyśmy rozmawiali...
0: Oczywiście,
1: tak,
0: wiem.
1: No
0: to pytanie, co wtedy by padło,
1: proszę,
0: tak?
1: Proszę przypomnieć przypadki odwołania prezydenta dużego polskiego miasta, kiedykolwiek
0: no, byłoby ciężko.
1: No właśnie o to chodzi, a próby były. Były. Bo właśnie zwykle frekwencji nie starczało.
0: Ale Kraków, to też są takie głosy, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie samorządowe, jeżeli chodzi o wybory prezydenta Krakowa, jest jednak uważany za miasto dość specyficzne, bo tam te sympatie polityczne układają się jednak trochę inaczej niż w pozostałych dużych miastach.
1: Nie, oczywiście jest to miasto i trochę inne niż wszystkie. Najlepszy dowód tego, że w drugiej turze wyborów, doszło do drugiej tury wyborów prezydenckich, w drugiej turze wyborów samorządowych zawsze jest niższa frekwencja niż pierwsza, dlatego ten próg frekwencyjny potem jest niższy i łatwiej odwołać. I stali się w tym drugim, w tej drugiej turze stali się kandydaci jednak o dwóch odmiennych wizjach. Tam była bardzo silna polaryzacja. To nie było tak, że jak we Wrocławiu, gdzie też była teoretycznie druga tura, ale druga tura, zmierzyli się w niej kandydat Koalicji Obywatelskiej z kandydatem Polski 2050. No to naprawdę trzeba mikroskopu, żeby znaleźć jakieś większe różnice między tymi dwoma kandydatami. W Krakowie te absolutnie każdy te różnice widział. Polaryzacja. Oddzielna sprawa, że to nie był podział taki polityczno-partyjny, o jakim mówimy w koalicji makro. Tam był podział bardziej taki typowo lokalny, ale jednak ten podział był bardzo silny. W tym sensie Kraków jest najbardziej spolaryzowanym politycznie wielkim miastem w Polsce. Tego typu referendum we Wrocławiu teoretycznie jest możliwe i nawet bardzo łatwo sobie wyobrazić, że we Wrocławiu Jacek Sutyk referendum zostanie odwołany. Tam próg wynosi zaledwie 22%, czyli a nie 27% jak w Krakowie. No to przy odrobinej mobilizacji, tym bardziej, że już leży na stole know-how, wiedza, w jaki sposób to generować, podejrzewam, że Jacek Sutyk jest bardzo łatwy do odwołania, tylko nie zostanie odwołany, bo nikt na tym nie zyska. Bo tak naprawdę, co z tego, że Jacka Sutyka zmobilizujemy się, napracujemy, będzie, jednak to jest kupa roboty, zebranie tych podpisów, rejestracja i kampania i to wszystko. Odwołujemy go, a na górę w mieście liberalno-lewicowym wygra kandydat albo bardziej liberalny, albo bardziej lewicowy. No to co, lewica ma grać przeciwko liberałowi, czy liberałowie przeciwko lewicy? No, sami czujemy, że jest to kłótnia może jakaś w rodzinie, ale bez większych konsekwencji nie ma sensu tego drążyć. Dlatego Jacek Sutyk moim zdaniem może się czuć bezpiecznie.
0: To czego będziemy świadkami w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach? Bo tuż po Krakowie pojawiły się takie głosy mówiące o tym, że to jest być może początek takiej śnieżnej kuli, że ponieważ w Krakowie się udało, to takie próby będą podejmowane w kolejnych polskich, tych dużych i bardzo dużych miastach. Zresztą kilka wskazywano. Rzeczywiście w niektórych z nich trwa już nawet ten proces zbierania podpisów, ale myśli pan, że coś z tego może być?
1: A czyli teraz pan zadaje pytanie, czy to, co się wydarzyło w Krakowie, to było bardzo krakowskie, czy jednak było ogólnopolskie? Ogólnopolskie było, no to jedyna sondażownia, która zajmowała się na poważnie Krakowem, czyli Ogólnopolska Grupa Badawcza OGB, która robiła i sondaże przed, i robiła exit poll, i z tych exit polli wynikało, że 26% osób głosujących za odwołanie Miszalskiego głosowało de facto za odwołaniem Donalda Tuska, a dla nich Miszalski po prostu, Miszalski był w naszym zasięgu, to zagłosowaliśmy, ale w miejsce twarzy Miszalskiego wstawiali sobie Tuska, czyli dla nich powodem motywacja była ogólnopolska. No dużo i mało, za mało, żeby uruchomić tego typu podobne, no bo to oddaje pewnie skalę podziału we wszystkich krajach, czyli takim plebiscyt, czy jesteś za, czy przeciw Donaldowi Tuskowi w poszczególnych

0: w wspólnych miastach rezonować nie będzie. No z drugiej strony jest to czynnik na tyle istotny, że nie można go lekceważyć. Także tutaj odpowiedzią będzie po pierwsze moim zdaniem dwie kwestie. Skoro 26% motywowało się działalnością Donalda Tuska w całej kraju, czyli 74% kierowało się tylko i wyłącznie działalnością Aleksandra Miszalskiego w Krakowie, czyli analogicznie 3/4 mieszkańców miasta musi być niezadowolony z pracy prezydenta w poszczególnych miastach. Czy mówimy o Kielcach, czy o Radomiu, czy o Rzeszowie, czy o Białymstoku, czy o Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku, bo te miasta są wszystkie właściwie teraz dyskutowane. Wszędzie się zastanawiają, czy jest realne. To, czy zbierze się taka masa krytyczna, to dopiero się przekonamy, czy się zbiorą podpisy. No i drugie pytanie brzmi, kto, jeżeli prezydenta rzeczywiście uda się odwołać, bo to nie lekceważmy tego, naprawdę mechanizm odwoływania, to jest bardzo skomplikowana praca wielu osób, to jest czasochłonne i kosztochłonne. To są drogie rzeczy. Czyli musi być ktoś, kto to sfinansuje, odwołuje i co ja z tego mam? No tutaj się mówi, że prawdopodobnie to referendum przeciwko Krakowowi finansował Łukasz Gibała, ten, który przegrał w drugiej turze.
1: Główny konkurent.
0: Główny konkurent, który walczy o prezydenturę dla siebie.
1: I mający zaplecze finansowe.
0: Jego było na to stać, także on to zrobił. No pytanie, czy na przykład w tym przysłowiowym Rzeszowie, czy Białymstoku też jest taki silny konkurent. Do tej pory go nigdy nie widzieliśmy. No i jakie ma szanse wygrać? Dlatego właśnie podejrzewam, że we Wrocławiu tego referendum nie będzie, bo nie ma tam silnego, jednoznacznego rywala dla Jacka Sutryka, a w mieście liberalno-lewicowym, no bo tutaj te poglądy, no tam pewnie Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski, pewnie tam nie sprawdzałem, ale Strzela miał pewnie grubo powyżej 70% w drugiej turze wyborów prezydenckich, no to nikt nie ma szans łowić nie będący w tym liberalno-lewicowym stawie. A liberalno-lewicowy staw po co ma to uruchamiać te procedury, o czym mówiłem już wcześniej. Także moim zdaniem potrzebne są właśnie dwa elementy. Po pierwsze silne niezadowolenie z prezydenta, po drugie środowisko, które po odwołaniu prezydenta widzi swoje szanse na przejęcie władzy w tymże mieście.
1: No dobrze, a czy argumentem...
0: Tego póki co nie widać.
1: Tak, ale czy takim racjonalnym i ważnym argumentem dla na przykład przeciwników tych prezydentów, no koalicyjny głównie, bo to jest głównie Koalicja Obywatelska, nie oszukujmy się. Czy tutaj takim motywem na przykład nie mogą być zbliżające się wybory parlamentarne?
0: Nie, no mogą
1: I
0: być.
1: I zrobienie pewnego wrażenia, nawet nie chodzi o konkretne miasto, tylko
0: rację.
1: O ten wydźwięk.
0: Dlatego właśnie i o tym mówię. I nawet jeżeli wyjdziemy z założenia, że to jest makawieliczny plan uknęty na Nowogrodzkiej, my tego nie widzimy, bo to jest ukryte, oni siedzą w kotłowni i nawet nie wychodzą do toalety, żeby ich nie dostrzegł, ale te wszystkie procesy napędzają, no to taki efekt kuli śnieżnej czy efekt domina. Przewrócił się jeden Miszalski, za sobą ciągnie Fiołka, Żuka w Lublinie, Zdanowską w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Ten efekt błyska zostanie zatrzymany. Jeżeli, dajmy na to, upada Sutyk, upada Zdanowska, upada Jaśkowiak w Poznaniu, czy chociażby Żuk w Lublinie, ale wygrywa zastępca Żuka z Koalicji Obywatelskiej. I Tusk mówi natychmiast, no, rozumiemy głos ludu, dostosowujemy się, wyciągamy
1: ale
0: błędy,
1: tak
0: naprawiamy się. No ale na końcu i passe, i koniec. I koniec, i klocki domina przestają się przewracać. I to jest największe ryzyko w tego typu grze. Jeżeli oczywiście jest ta moja teoria, ja tego przyznam się szczerze nie widzę, wymyśliłem na potrzeby, że w tej kotłowni rzeczywiście jest ukryta bardzo silnie, ale bardzo mocno napędzająca to polityka ogólnopolska. Jednak Kraków w 3/4 był polityką lokalną i wybory samorządowe, referenda samorządowe to będą jednak przede wszystkim domena polityki lokalnej. Sondaż, od którego zaczęliśmy tę część naszej rozmowy, najlepiej to potwierdza. Porażka Platformy w Krakowie nie przełożyła się na jakiekolwiek spadki sondażowe ogólnopolskie.
1: No i oczywiście pytanie, czy przy Nowogrodzkiej jest kotłownia, ale tego już rozstrzygać nie będziemy. Agaton
0: jest
1: Koziński.
0: Sushi. To wiemy.
1: Obok publicysta Dziennik Polska. Bardzo dziękuję.
0: Do widzenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wielka feta i pokazowy przelot nad krajem. Witamy w Polsce. Nowiusieńkie myśliwce F-35. Rząd nie daje za wygraną. Będzie czwarty projekt ustawy o kryptowalutach. To po kolejnym wecie prezydenta. Pociągiem nad Bałtyk i Adriatyk. Od niedzieli nowy rozkład jazdy na kolei. Znamy szczegóły. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Hucznie witamy w Polsce myśliwce F-35. Maszyny przeleciały już nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za kilka minut będą widoczne na niebie nad Łodzią. Później wrócą do bazy w Łasku. Tam oficjalnie rozpoczyna się powitalna feta z udziałem prezydenta i ministra obrony. Jest co świętować, bo takie myśliwce w polskiej armii to duże wzmocnienie, mówi nam były pilot wojskowy, major rezerwy Michał Fischer. A co potrafi samolot F-35?
2: Jest w stanie odpalać uzbrojenie kierowane z dalekiego zasięgu, które jest w stanie niszczyć w głębi ugrupowania przeciwnika wiele obiektów. Natomiast on będzie w stanie wlecieć nad terytorium przeciwnika. Teoretycznie taką możliwość on ma. One nad Iranem porządnie latały, nikt nie był w stanie ich wykryć, zrobić im krzywdy i tak dalej.
1: Specjalny kształt myśliwca i powłoka pochłaniająca fale radarowe sprawiają, że radar przeciwnika widzi go jako obiekt wielkości piłeczki golfowej, a nie potężny samolot. Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny, na razie mamy 3. Kryptowaluty, podejście czwarte. Rząd zapowiada kolejny projekt w tej sprawie. To po tym, jak Karol Nawrocki zawetował trzecią już ustawę o kryptoaktywach. Prezydent stanął po stronie dziwnych interesów, mówił w radiowej jedynce minister finansów Andrzej Domański.
3: A nie po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ten rynek jest rynkiem wciąż nieuregulowanym i naprawdę to weto prezydenta jest niezrozumiałe. Nasz rząd się nie ugnie i będziemy dalej pracować na rzecz tego, aby rynek kryptoaktywów był uregulowany.
1: Dlaczego prezydent mówi nie rządowym regulacjom rynku krypto? To ukłon w stronę Konfederacji, wyjaśnia nam ekspert od wizerunku politycznego Mateusz Sabat.
4: Prezydent jest w jakiejś części zakładnikiem tego wolnościowego, w cudzysłowie, elektoratu, który ma tutaj inne spojrzenie na to. No i przeciąganie tej sprawy jest korzystne. Ich postulat, żeby nie było dodatkowych regulacji, jakby w praktyce znajduje zastosowanie, bo po prostu ustawy nie ma.
1: Karol Nawrocki za każdym razem weta

0: uzasadniał tak samo. Jego zdaniem przepisy są zbyt rygorystyczne i za bardzo uderzają w wolny rynek. Szczegóły na polskieradio24.pl. Bez udziału Polski w relokacji migrantów, przynajmniej na razie, w życie wchodzi unijny pakt migracyjny. Nasz kraj jest zwolniony z obowiązkowej relokacji. Nie wdrożymy wszystkich elementów paktu, mówi nam wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: Te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic, niż typowe przyjmowanie i relokacje migrantów oraz płacenie za ich nieprzyjęcie. Tego nie ma, Polski to nie obowiązuje, jesteśmy z tego zwolnieni.
0: Zwolnienie nie jest bezterminowe, obowiązuje do końca roku. Dany kraj może je odnowić, o ile ma ku temu argumenty. W przypadku Polski to przyjęcie setek tysięcy uchodźców z Ukrainy. Teraz Węgry i dwa tragiczne wypadki na remontowanej autostradzie M1. Łącznie zginęło w nich 8 osób. Szczegóły zna Piotr Piętka.
2: Najpierw zagraniczna ciężarówka zderzyła się z ustawionym na drodze sprzętem budowlanym. Samochód zapalił się, a kierowca zginął na miejscu. Policja zamknęła odcinek drogi, więc w tym miejscu utworzył się korek. Kierowca busa, również na zagranicznych numerach rejestracyjnych, prawdopodobnie zagapił się i wjechał w oczekujące na kontynuowanie jazdy samochody. Doszło do tego zaledwie kilometr od wcześniejszego wypadku. W busie było 9 osób, 7 zginęło, a 2 zostały ranne. Premier Węgier Péter Modior przekazał kondolencje rodzinom ofiar wypadków. Polecił też przygotowanie natychmiastowego raportu dotyczącego bezpieczeństwa na autostradzie M1. Analiza ma odpowiedzieć, czy obecny sposób prowadzenia remontów i wyznaczania objazdów nie zwiększa ryzyka kolejnych tragedii. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Autostrada M1 jest jedną z najważniejszych tras na Węgrzech. Łączy Budapeszt z zachodnią granicą kraju, z Austrią i Słowacją. Na koniec kolejowe wakacje Polaków. W niedzielę wejdzie w życie nowy letni rozkład pociągów. Nie zabraknie w nim nowości i znanych z zeszłego roku sezonu połączeń. To m.in. pociąg z Warszawy do Chorwacji i Słowenii, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
3: W tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: A ci, którzy wolą pojechać nad polski Bałtyk niż nad Adriatyk, także będą mogli skorzystać z nowych połączeń, dodaje Marta Ziemska.
3: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para Pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Nowe rozkłady będą także w kolejach mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Szczegóły na stronach przewoźników.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowe chmury na zmianę ze słońcem to pogodowy scenariusz na resztę dnia. Na wschodzie i w centrum miejscami zagrzmi. Niezbyt ciepło jak na drugą dekadę czerwca, maksymalnie dziś od 16 do 20 stopni. W czasie burz możliwy silniejszy wiatr, a na zachodzie i na wybrzeżu porywisty.
5: Reklama. Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Drowit. Po reklamie. Autopromocja.
1: Co dalej z wyższą kwotą wolną od podatku? Jak to wygląda w Europie? Dlaczego stojące w miejscu progi to w rzeczywistości podwyżki podatku? Czy ulga na drugie dziecko to panaceum na problemy polskiej demografii i kto by na tym naprawdę skorzystał? To wszystko w rozmowie z ekspertami już w sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut po godzinie 11.
0: Komentarz.
3: A już teraz na naszej antenie pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i geopolityki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: I chciałbym zacząć od wydarzenia być może bardzo dla nas odległego, ale no, zważywszy na to, że dziś wszystko jest jedną wielką globalną wioską, to myślę, że spotkanie jak najbardziej ważnego. Kim Jong-un i Xi Jinping otworzyli nowy rozdział w relacjach chińsko-północno-koreańskich. Spotkanie w Pjongjangu zakończyło się uzgodnieniem poszerzenia współpracy strategicznej. To wersja oficjalna. Teraz spoglądam na inny tytuł. Chiny rozbijają sojusz Putina. Miłość nie będzie trwać wiecznie. To komentarz dokładnie do tej samej wizyty tych samych liderów. Który z nich jest bliższy prawdy?
4: No cóż, myślę, że musimy się powoli przyzwyczajać do współistnienia, czy istnienia dwóch czasami dwóch nakładających się na siebie narracji, opowieści czy interpretacji, czasem nawet wyglądających na pierwszy rzut oka na sprzeczne. I tak właśnie wydaje mi się, że wygląda sytuacja, jeżeli mówimy o relacjach północno-koreańsko-chińskich. Bowiem faktycznie w ostatnich latach takim sojusznikiem numer jeden Korei Północnej wydaje się, że stała się Federacja Rosyjska, a to ze względu na ten sojusz militarny i nawet pojawienie się żołnierzy północno-koreańskich na tym europejskim teatrze wojennym, ich pojawienie się na Ukrainie. Z drugiej strony jednak, no jeżeli spojrzymy na te przepływy czy powiązania gospodarcze, to wciąż Chiny stanowią 90% wymiany handlowej dla Korei Północnej. No i tutaj właściwie można by powiedzieć, że mamy te dwie nakładające się na siebie płaszczyzny. I rzeczywiście ta wizyta Xi Jinpinga w Korei Północnej jest interpretowana jako pewnego rodzaju reakcja na te zacieśniające się relacje Pjongjangu i Moskwy, bo to jest pierwsza od 2019 roku wizyta Xi Jinpinga w Pjongjangu. Ona też ma miejsce chwilę po tej, można powiedzieć, globalnej symultanie szachowej mocarstw, bo najpierw Pekin odwiedził Donald Trump, a później Władimir Putin, a teraz kilka dni temu mieliśmy wizytę Xi Jinpinga w Korei Północnej, która w tym zdestabilizowanym otoczeniu międzynarodowym, w tej epoce nowych drapieżnych państw, ta Korea Północna czuje się trochę, można powiedzieć, jak ryba w wodzie. Kiedy to był czas globalizacji, właśnie przepływów finansowych, handlowych, świat oparty właśnie na tym nieskrępowanym handlu, no to wtedy taki kraj jak Korea Północna był krajem wyizolowanym, gdzieś tam znajdującym się na uboczu światowej polityki. Natomiast kiedy no, świat zamienił się w kłębowisko właśnie różnego rodzaju konfliktów i wojen, no to okazało się, że w takim świecie Korea Północna no, ma sporo rzeczy do zaoferowania, chociażby właśnie swoje oddziały wojskowe, które wysłała na Ukrainę, czy właściwie może nie na Ukrainę, tylko do obwodu kurskiego, czy sprzedaż broni. Tu się okazało, że w takim świecie, czy w takiej rzeczywistości Korea Północna już odnajduje się dużo lepiej, no ale nie na tyle jednak, żeby zmienić swoje położenie geograficzne i tą też sporą zależność, czy bliskie związki właśnie handlowe no, z Chinami, no, potężnym sąsiadem.
3: To na ile to jest rzeczywiście spotkanie, po którym Rosja będzie miała kilka poważnych

0: ważnych kwestii do przemyślenia.
1: Czy ja też nie sądzę, żebyśmy mogli iść tak daleko w ocenie tych relacji, żeby mówić, że mamy tutaj do czynienia z rozbiciem tego sojuszu.
0: Ale jakimś zwrotem albo jakimś takim poważnym, czy możemy przynajmniej mówić o takim poważnym sygnale, który został jednak przez Chiny wysłany, żeby Korea Północna pamiętała, kto jest jej głównym sojusznikiem i na kim głównie powinna się opierać?
1: No myślę, że na pewno można to w ten sposób odczytywać, jako pewnego rodzaju, powiedziałbym, może rzeczywiście przypomnienie.
0: Dla Rosji to może mieć jakieś konsekwencje. I znów, i nie pytam o jakieś radykalne kroki, ale jednak być może o jakieś delikatne ostudzenie tych relacji pomiędzy Koreą a Moskwą, czy na razie jeszcze nie?
1: Myślę, że tutaj zbieżność strategiczna między Rosją a Koreą Północną jest na tyle wysoka, że to nie powinno przynajmniej od razu doprowadzić do jakiejś wielkiej korekty. No, pamiętajmy, że wszystkie kraje tak naprawdę są zainteresowane osłabieniem hegemonii amerykańskiej, tak, czyli zaistnieniem tego świata wielobiegunowego, i to dotyczy zarówno Rosji, Korei Północnej, jak i Chin. No, w związku z tym jakby ta optyka, czy to założenie, które one przyjmują, że to ma być przede wszystkim świat niehegemoniczny, to ma być świat, w którym nie ma jednego bieguna, którym są Stany Zjednoczone, no jednak zbliża ich na tyle, że te różnego rodzaju właśnie dyplomatyczne subtelności są tylko jakimiś właśnie dyplomatycznymi subtelnościami, jakąś korektą wewnątrz jakby relacji między tymi krajami, bo główny cel, jakim jest dehegemonizacja, jak moglibyśmy powiedzieć, on pozostaje niezmienny i nienaruszony.
0: No ale to, jakby ten świat miał wyglądać po tym, jak już ten główny hegemon przestanie być głównym hegemonem, to tu akurat te wizje rosyjska i chińska mogą się w pewnych momentach dosyć mocno różnić.
1: Mogą się różnić, na pewno się różnią, ale chyba jeszcze na razie nie zrealizował się w pełni ten postulat dehegemonizacji, chociaż tutaj niektórzy twierdzą, że same Stany Zjednoczone pod przywództwem Trumpa wiele robią ku temu, żeby przyspieszyć nawet ten proces dehegemonizacji. Sam Trump często przecież też o tym mówi, a nawet w dokumencie amerykańskiej doktryny bezpieczeństwa z listopada zeszłego roku, mamy zawarte takie sformułowania, które mówią o tym, że Stany Zjednoczone nie walczą o hegemonię, tylko walczą o to, żeby nie powstał nowy hegemon, czyli w tym wypadku Chiny. I cała ich obecność na Indo-Pacyfiku właściwie ma służyć temu, żeby Chiny powstrzymywać, żeby one się takim hegemonem nie stały, a Stany Zjednoczone już nim nie są i nie chcą być i nie chcą ponosić kosztów utrzymywania ładu międzynarodowego, tak jak to było w ostatnich dekadach. I to jest to, co mówią sami Amerykanie. No ale to jeszcze nie oznacza, że ten nowy ład się wyłonił. Jesteśmy w jakimś etapie przejściowym. No i to myślę, że na razie jeszcze utrzymuje w ryzach te rozbieżności między Chinami a Rosją, a w przyszłości one są na pewno nieuniknione i myślę, że Korea Północna będzie tutaj jednym z takich tematów, i to trochę już zaczyna być widać, i także zaczęło być widać w czasie tej ostatniej wizyty Xi w Pjongjangu.
0: A na ile ta wizyta była czujnie obserwowana przez inne kraje tego regionu, choć tutaj myślę o bardzo szerokim obszarze, bo zastanawiam się na przykład, na ile uważnie tę wizytę obserwowano w Seulu, czyli w Korei Południowej, na ile uważnie w Tokio, a na ile uważnie również przyglądano się tej wizycie na przykład z perspektywy Australii.
1: No, ja myślę, że to jest z pewnością coś, co od razu z automatu przyciąga uwagę Korei Południowej, bo ma olbrzymi wpływ na dynamikę wydarzeń na Półwyspie Koreańskim, no i na całym teatrze Indo-Pacyfiku, więc oczywiście Japonia, także Filipiny, inne kraje regionu i Australia. Natomiast tu wydaje mi się, że jednak cały region w dużej mierze i chyba cały świat

0: też zależy od tego, co dzieje się w cieśninie Ormus. Jak tam sytuacja się potoczy i czy będzie osiągnięte jakieś porozumienie na Bliskim Wschodzie. No, na razie mamy co chwila kolejne deklaracje Donalda Trumpa, ale pokoju takiego formalnego czy deeskalacji w tym regionie wciąż nie ma. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj główny punkt, który przyciąga uwagę całego regionu i wszystkich jego krajów i całego świata.
1: No to skoro pojawił się Donald Trump, to teraz, no, rzekłbym, zdecydowana zmiana tematu, choć dalej będzie między innymi o Stanach Zjednoczonych, choć tak naprawdę to pierwsze kopnięcie miało miejsce w Meksyku, myślę oczywiście o Mundialu, pierwsze spotkania za nami i nie chcę teraz pytać o ocenę geopolityczną Mundialu, tego jak wpłynie na politykę, jak wpłynie na chociażby na Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa, choć myślę, że sam ten temat sam w sobie mógłby być nawet całkiem interesujący. Bardziej pytam o pana wrażenia i pana spostrzeżenia po tych dwóch pierwszych meczach, jako kibica i jako osoby, która miała przyjemność jedno z tych spotkań komentować.
0: Tak, rzeczywiście byłem gościem w studiu Telewizji Polskiej, więc komentowaliśmy mecz naszych południowych sąsiadów Czech i Korei Południowej. No tak a propos, tutaj rozmawiamy o Korei Północnej, a Korea Południowa jest na Mundialu. No, cóż możemy powiedzieć? No, na pewno, jeżeli mówimy o geopolityce, to jest Mundial, jakiego nie było wczoraj. To jedno, nie możemy uciec od tego tematu. Nie możemy uciec od tego tematu, dlatego że po raz pierwszy chyba w historii mamy do czynienia z sytuacją, w którym kraj gospodarz no, prowadzi wojnę z innym krajem, który będzie rozgrywał mecze na terytorium tego kraju gospodarza prowadzącego właśnie wojnę. Mowa tutaj o USA i Iranie. No i tak jak rozmawialiśmy sobie o tym statusie hegemona, to widać wyraźnie, że tutaj Stany Zjednoczone jakby no, nie są zainteresowane chyba taką hegemonią w starym stylu, że to będzie kraj, który wszyscy będą, nie wiem, jakoś podziwiać czy starać się naśladować, tylko dosyć surowo egzekwują na przykład procesy, te przepisy wizowe. No, mieliśmy sprawę somalijskiego sędziego, jednego z najlepszych sędziów w Afryce, który nie mógł pojechać na Mundial, bo okazało się, że zdaniem gospodarzy, że ma jakieś związki z somalijskimi terrorystami i po prostu nie został wpuszczony. Także Iran może pojawiać się na terytorium Stanów Zjednoczonych tylko w dniu meczu, co też jest pewnego rodzaju utrudnieniem.
1: No biorąc pod uwagę odległości, pytanie, czy to da się wyegzekwować tak naprawdę?
0: No właśnie, bo pierwotnie ta ekipa Iranu miała mieszkać w Arizonie i stamtąd dojeżdżać na mecze do Los Angeles i Seattle, ale no, ponieważ usłyszeli już kilka tygodni temu, że nie są mile widziani, no to przenieśli się do Tijuany na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. No i zgodnie z tym, co zostało ogłoszone, muszą pojawiać się w Stanach w dniu meczu, czyli jeżeli są w Tijuanie, to do Los Angeles. No tam z czarterowym samolotem można dolecieć 40 minut, to nie jest długi dystans, ale do Seattle już, to są już 2,5 godziny, więc to jest trochę problematyczne, no ale i tak szczęśliwie nie grają gdzieś w Nowym Jorku albo na wschodnim wybrzeżu, bo byłoby dużo trudniej. No tak czy inaczej nie jest pewne, czy te posunięcia budzą sympatię tak naprawdę społeczności międzynarodowej, ale Trump pokazał, że tym się nie przejmuje i jego administracja, no mają oni pewne obawy związane z tym, że sztab szkoleniowy jest związany z korpusem strażników rewolucji. No i stąd tego typu posunięcia, które wywołują jednak sporo geopolitycznego zamieszania. Tam mówi się nawet o tym, że mają być jakieś demonstracje z kolei Irańczyków przeciwnych temu reżimowi w Teheranie, z kolei Iran, czy reprezentacja Iranu mówi o tym, że takie demonstracje będą, to oni przerwą grę. No więc jest już tak, mimo tego, że faktycznie, jak pan zwrócił uwagę, dopiero dwa mecze za nami, sporo takiego chaosu informacyjnego, sporo zamieszania, no oczywiście z geopolityką w tle, której nie jesteśmy w stanie uniknąć. no takiego

0: Do mundialu myślę, że do tej pory chyba dawno nie było, jeżeli mówimy o skali tych napięć geopolitycznych, które obserwujemy przy tej okazji.
1: A myśli pan, że rzeczywiście tego typu wystąpienia polityczne, i myślę zarówno o takich wystąpieniach na stadionie, transparentach, flagach, choć zdaję sobie sprawę, że to akurat można bardzo szybko ukrócić za pomocą różnych służb bezpieczeństwa, ale na przykład podobne, nie wiem, manifestacje, podobne protesty przed stadionami czy na ulicach miast, gdzie rozgrywają się mecze, dotyczące bardzo różnych kwestii, Izraela, Palestyny, Iranu, one mogą być takim typowym obrazkiem, jeżeli chodzi o ten mundial?
0: No, to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Zobaczmy, co będzie się działo, kiedy zaczną grać drużyny z tego regionu objętego konfliktem, bo dotyczy on także innych drużyn z Bliskiego Wschodu, jak Arabii Saudyjskiej, czy Jordanii, czy Egiptu. No, będziemy też mieli mecz, zdaje się, Egipt-Iran na tych mistrzostwach. Więc no, tutaj mówi się o tym, że piłka nożna też w coraz większym stopniu staje się produktem premium, że staje się droga, oddalona od przeciętnego kibica, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem też. Więc nie spodziewam się tutaj chyba jakichś takich wystąpień wśród kibiców, bo to chyba jest łatwo opanować. Natomiast myślę, że będzie dużo tej geopolityki w tle i być może różnego rodzaju ostrych oświadczeń, nie tyle kibiców, co dyplomatów wokół tych rozgrywek, no, które skupiają oczywiście uwagę całego świata, więc wszystko to, co się tam dzieje, no, jest odnotowane właściwie wszędzie, no, bo wszyscy praktycznie grają w tę grę, 48 drużyn już, i na co się zwraca uwaga, no, to brak, to nieobecność w tym gronie Indii i Chin. Gdyby jeszcze te dwa mocarstwa wystawiły jakieś swoje drużyny, no to faktycznie można by powiedzieć, że cały świat uczestniczy w tych rozgrywkach, i to szczególnie boli kasjerów czy księgowych FIFA, no, którzy już policzyli, że to byłby dużo większy biznes, gdyby jeszcze Indie dodatkowo zainteresowały się piłką nożną i gdyby Chiny zdołały wystawić jakąś drużynę do tych rozgrywek, bo Chiny z wystawieniem takiej drużyny mają już pewien problem od kilku dekad. Ostatni raz brali udział w piłkarskim mundialu w 2002 roku.
1: No ale w sportach zespołowych Chiny w ogóle jakoś nie za bardzo mają się czym pochwalić.
0: No tak, ale jeżeli mówimy szczególnie o kobiecym sporcie, w siatkówce, w koszykówce, no jednak gdzieś tam są na poziomie globalnym, a z piłką nożną okazuje się, że to nie wychodzi, no co jest też pewnego rodzaju niespodzianką, bo jak już Chińczycy się za coś biorą, mówimy tu o gospodarce, czy o technologiach, czy o polityce międzynarodowej, no to im to wychodzi i ogłosili jakiś czas temu, że chcą osiągać sukcesy w piłce nożnej, że to jest ważny element, no jakby taki wizerunkowy, no ale jednak to się wciąż nie udaje. Nad czym bolają też oczywiście księgowi FIFA, no bo tu piłka nożna podbiła i te rynki amerykańskie. Mamy na przykład w czasie tych mistrzostw tą przerwę dwuipółminutową, taką rodem właściwie chyba z Ameryki w połowie, że to jest techniczna przerwa.
1: Ale będzie można puścić reklamy.
0: I wtedy się puszcza reklamy, co nie jest zwyczajem, chociażby chyba w Europie, przerywanie tych transmisji w czasie gry, no, ale to jest taki amerykański zwyczaj i tutaj FIFA podbiła wiele rynków, w tym amerykański, przede wszystkim Bliskiego Wschodu, co obserwowaliśmy w czasie mistrzostw w Katarze, no ale jednak z Chinami, Indiami się to na razie nie udaje. No ale to może są problemy księgowych FIFA, to już może zostawmy im.
1: Tak, ale nie zdziwmy się w takim razie,
0: że oni stali się zbyt już skomercjalizowani na relacjach z Donaldem Trumpem. Może dlatego też tak świetnie Gianni Infantino się dogadał, bo mówili językiem tych słupków biznesowych, przychodów. No ale jak się okazuje, nie można mieć wszystkiego.
1: No i proszę bardzo, nawet rozmawiając o piłce nożnej od polityki nie da się uciec, choć z drugiej strony być może nie powinniśmy być tym faktem za bardzo zdziwieni. Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i geopolityki, bardzo panu dziękuję.

0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: W sobotę gościem audycji Kierunek Kino będzie Robert Wichrowski, reżyser niezwykle udanego dokumentu Pan Olbrychski. Z Robertem powspominamy początki serialu na wspólnej, zastanowimy się też nad fenomenem brzyduli. Porozmawiamy również o cenie i wysiłku, jaki potrzebny jest, by zrealizować kino autorskie. Robert Wichrowski w sobotę o 9:06. Zapraszam serdecznie. Andrzej Sołtysik.
9: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
10: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
11: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
10: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
11: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
9: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18:00 zapraszają Renata Grochal,
10: Jacek Czarnecki
11: i Roch Kowalski.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Jest 11:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź. Taką inauguracyjną trasę pokonały myśliwce F-35. W bazie w Łasku w Łódzkiem trwa oficjalna feta związana z przyjęciem tych maszyn do służby nad polskim niebem. Do przelotu myśliwców nawiązał premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Służby Ochrony Państwa w Warszawie.
13: W dzień święta tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo państwa, nad Polską, nad Westerplatte, nad Wawelem, nad Warszawą, nad Łodzią i rondem lotników lwowskich przeleciały te pierwsze F-30, które chronić będą, tak jak wy, bezpieczeństwa tutaj na ziemi, będą chronić bezpiecznego nieba nad Polską.
12: Łącznie nasz kraj zamówił 32 myśliwce F-35. Na razie mamy 3, kolejne dolecą do Polski w tym miesiącu. Co z amerykańską wizą Zbigniewa Ziobry? Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski chce, by prezydent Nawrocki poruszył ten temat podczas swojej wizyty w Białym Domu. MSZ otrzymał już odpowiedź z Waszyngtonu w sprawie wizy dla byłego ministra sprawiedliwości. Jak zaznacza szef MSZ-u, jest ona lakoniczna.
14: Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa.
12: Prezydent Nawrocki w niedzielę weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Upamiętni ona 250. rocznicę powstania USA, a przy okazji 80. urodziny Donalda Trumpa. Próbowali przemycić narkotyki w świecach zapachowych. To prawie 5 kg ketaminy. Do wykrycia przemytu doszło podczas kontroli jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Funkcjonariuszy zainteresowała paczka do Filadelfii, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
15: Po otwarciu paczki i rozbiciu jednej z 20 świec okazało się, że wewnątrz wosku zatopiona była foliowa torebka. Wstępna analiza wykazała, że jest to ketamina, substancja psychotropowa o silnym działaniu odurzającym.
12: Szacunkowa wartość narkotyku na amerykańskim rynku wynosi prawie $300 000. Za przemyt narkotyków grozi kara do nawet 20 lat więzienia.

0: Za 27 minut, godzina 12.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: I już teraz przenosimy się do warszawskich Łazienek, gdzie trwają obchody Święta Służby Ochrony Państwa. Posłuchajmy słów premiera Donalda Tuska.
2: Kiedy szedłem do was przed Łazienki, a wy się przygotowywaliście do tej uroczystości, na pewno słyszeliście odgłosy przelatujących nad Warszawą, nad waszymi głowami F-30. To jest niezwykły i piękny zbieg okoliczności, że w dzień święta tych, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo państwa, nad Polską, nad Westerplatte, nad Wawelem, nad Warszawą, nad Łodzią i rondem lotników lwowskich przeleciały te pierwsze F-30, które chronić będą, tak jak wy, bezpieczeństwa tutaj, na ziemi, będą chronić bezpiecznego nieba nad Polską. Najnowocześniejsze samoloty, piloci powiedzieli, żebym wam przekazał, że będą was w powietrze dzisiaj pozdrawiać, bo wiedzą, że wasza służba jest przecież bardzo podobna do tego, co oni mają za zadanie tak na co dzień. Ale też prosili, żebym wykorzystał ten moment i powiedział, że dzisiaj to niebo jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników to jak Porsche do Fiata Tipo. Takiego użył porównania jeden z pilotów, wierzę mu na słowo. Dzisiaj w Łasku także jest taka świąteczna chwila, bo tam będzie centrum szkolenia, taka swoista szkoła pilotów tych najnowocześniejszych maszyn. Bohaterowie Top Gunna, Maverick, Iceman mogliby tylko zazdrościć naszym pilotom. Mówię o tych kilku wymiarach bezpieczeństwa, bo wiem dokładnie, co oznacza wasz dumny skrót SOP. Ja co prawda jestem waszym dłużnikiem, pewnie jestem jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Nie żartuję zawsze wtedy, kiedy mówię, jestem dzisiaj tutaj z wami tylko dzięki temu, że wy jesteście wokół mnie. Nie dożyłbym tej chwili, gdyby nie wasza odwaga i determinacja. Za to bardzo chciałem wam podziękować. Ale ten skrót SOP to przecież nie jest służba ochrony premiera czy służba ochrony prezydenta. To jest służba ochrony państwa. I wy to dobrze rozumiecie. To nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że SOP to ci przystojni faceci w ciemnych okularach, rozglądający się dyskretnie i że to wszystko. Nie. Komendant Jaskowicz mówił o tym, czym jest potrzeba chwili. Jak wygląda dzisiaj codzienność Służby Ochrony Państwa w tych dynamicznie zmieniających się czasach, co oznacza także w dynamicznie zmieniających się zagrożeniach i narastających zagrożeniach. Mógłbym godzinami tu mówić o tym, ile odwagi, profesjonalizmu, wyobraźni, takiej czujności wymaga wasza praca, kiedy spotykacie się nie tylko z bezpośrednim fizycznym zagrożeniem dla osób i instytucji przed was ochranianych, ale spotykacie się także z nowymi zagrożeniami. Czy to jest cyberprzestrzeń, czy to są incydenty dronowe, wy wiecie najlepiej, ile razy musieliście interweniować wtedy, kiedy pojawiały się drony. Nie mówię tu o tej słynnej nocy wrześniowej, ale mówię o innych incydentach wokół budynków rządowych, prezydenckich, rezydencjach rządowych. Wy wtedy też jesteście zawsze na miejscu i dzięki temu czujemy, że autorzy sabotażu, dywersji czy prób agresji są bezsilni właśnie także dlatego, że wy jesteście strażnikami polskiego bezpieczeństwa. Służycie ochronie państwa polskiego. Dziękuję raz jeszcze. Nisko się kłaniam tym wszystkim, którzy ten profesjonalizm i tę determinację prezentują na co dzień.
0: To były słowa premiera Donalda Tuska wygłoszone w warszawskich Łazienkach z okazji Święta Służby Ochrony Państwa. Na te odgłosy, które mogliśmy gdzieś tam w tle wychwycić, to najprawdopodobniej przylatujące wtedy nad Warszawą samoloty F-35.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: No i teraz chyba już nie będzie o F-35, choć kto wie, gdzie nasza rozmowa będzie zmierzać. Pan Robert Hojda, Fundacja Aktywna Demokracja, Tour de Konstytucja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: F-35 się pojawi? Nie, chyba nie. W tym temacie...
3: Znaczy, możemy powiedzieć, dlatego że to jest bardzo ciekawy i dobry moment dla nas wszystkich Polaków. I takie sytuacje powinny być pewnego rodzaju świętem dla nas wszystkich, jednoczącym.

0: obcym, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju.
1: No i można powiedzieć, że akurat rzeczywiście ten przylot tych trzech pierwszych maszyn jest dziś celebrowany.
0: I bardzo dobrze, że jest celebrowany, niech tak będzie, wyciągajmy z tego wnioski, mam nadzieję same pozytywne, ale nie zapominajmy też o tym, że są osoby w Polsce i jest naprawdę ich bardzo dużo, które...

0: żyją w Polsce.
1: No to w takim razie myślę, że warto wspomnieć również o tych setkach tysięcy, milionach Ukraińców, którzy są w naszym kraju, którzy mam wrażenie w ostatnich, szczególnie w ostatnich tygodniach, mogli poczuć się co najmniej dziwnie, kiedy chcąc, nie chcąc, no, stali się takim właściwie centrum sporu polsko-ukraińskiego, sporu, który zaczął się bardzo wysoko, bo na szczeblach politycznych, ale mam wrażenie, że bardzo szybko rozlał się w dół, jeżeli tak to można określić.
0: Czyli cel został osiągnięty, bo to tak naprawdę przecież chodziło o to, żeby on się rozlał w dół i to jak najszybciej i jak najszerzej, bo tego typu sytuacje, które miały miejsce, mówimy tutaj o decyzji prezydenta Zełenskiego i o przecież uhonorowaniu nazwą oddziałów ukraińskich UPA z kolei wojsk działających na terenie Ukrainy i decyzji naszego prezydenta o pozbawieniu prezydenta Zełenskiego.
1: Choć tej decyzji jeszcze nie ma, to była zapowiedź.
0: Decyzji
1: tak.
0: Podjęcia starań, czy podjęcia, nie wiem, działań na rzecz pozbawienia go tego orderu Orła Białego, właśnie za ten krok, osiągnęły swój cel. I chodziło o to, żeby... To już się zadziało. Teraz to już w zasadzie...
1: Chyba... Ale to przepraszam, ale to jaki cel miałby w tym prezydent Zełenski? Bo cóż go... Powinny go obchodzić, ale no, cóż go obchodzą być może te setki tysięcy Ukraińców w Polsce? On prowadzi wojnę z Rosją. Czemu miałby się zajmować takimi tematami i czemu to miałoby służyć? Przecież powinno mu zależeć na tym, żeby relacje z Polską jednak były, ja nie mówię, że jakieś fenomenalne, świetne, ale żeby były przynajmniej przyzwoite.
0: Zgadza się i też uważam, że myślę, że prezydent Zełenski też i dba o to, też mu na tym zależy, bo wie, ilu Ukraińców mieszka w Polsce i pracuje. Nie chcę wchodzić aż zbyt daleko i tutaj konfabulować, natomiast wydaje mi się, że w mojej ocenie skromnej to jest krok może za daleko, choć gdyby wziąć pod uwagę wypowiedzi dzisiejszego prezydenta, ówczesnego, a przecież wciąż historyka, który powiedział, pana Nawrockiego, który przecież swego czasu powiedział, że to jest sprawa wewnętrzna Ukrainy, jak będzie celebrować swoich bohaterów i kogo będzie uznawać za swoich bohaterów.
1: No, pytanie tylko, czy nawet jeżeli przypomnimy ten głos sprzed kilku lat, to czy możemy się z nim do końca zgodzić?
0: I tutaj właśnie wchodzimy w klimat, to już jest czysta polityka, gdzie na szczeblu politycznym powinni na ten temat rozmawiać. No ja nie chciałbym wchodzić tutaj w buty osoby, która będzie decydować znowu, czy prezydent Zełenski powinien, czy nie powinien. To jest jego decyzja. Konsekwencje, to doradcy powinni zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie może ponieść nie on, tylko przede wszystkim obywatele, którzy mieszkają właśnie w Polsce. Ukraińcy. To nie jest najlepszy moment. Ja też tego jakoś nie czuję wewnętrznie, żeby to było dobre. Być może sytuacja, która jest w Ukrainie, on potrzebował tego dla swoich żołnierzy, dla swoich obywateli.
1: Swoich wyborców.
0: Dla swoich wyborców, tak jest, przede wszystkim, którzy zmagają się z tą nawałnicą sowiecką i to jest taki element też, którego my korzystamy przecież, wystawiając na sztandary osoby o wątpliwej jakości, jeżeli chodzi Polaków tak zwanych, w zależności od jak popatrzymy na to, bo to też możemy tutaj rozwijać ten temat i czym się chwalimy, szczycimy, nadajemy imiona różnym, nie wiem, uniwersytetom, oddziałom wojskowym i temu podobnym, gdzie moglibyśmy też rozważyć, czy aby do końca to jest słuszne.
1: Tak, ale jednak ja wiem, że w naszej historii też nie brakuje, no, takich kart, nie chcę powiedzieć, że ciemnych, ale przynajmniej takich, gdzie pojawiają się liczne znaki zapytania. Natomiast myślę sobie, że jednak skala jest nieporównywalna, bo tu mówimy o formacji, która z naszego punktu widzenia dopuściła się masowych mordów, dopuściła się ludobójstwa. To nie były jakieś przypadkowe zabójstwa, to nie były jakieś przypadkowe, liczne, ale przypadkowe ofiary działań wojennych. To była zaplanowana i metodycznie prowadzona akcja mająca na celu wytępienie albo inaczej pozbycie się Polaków z części Ukrainy i stosowano do tego absolutnie wszelkie środki.
0: Zgadzam się. Absolutnie tutaj nie mam zamiaru podważać w najmniejszym stopniu tych faktów, które przecież miały miejsce, ale też jeżeli mamy spojrzeć w drugą stronę, to my wcale Ukraińcom też nie byliśmy dłużni, bo też potrafiliśmy oddać pięknym za nadobne, wchodząc na teren Ukrainy i też

0: mszcząc się za to, co działo się w Polsce. Więc to nie jest tak, że patrzymy tylko w jedną stronę. I w tej chwili przeciąganie tej liny w lewo, w prawo, chociażby to podczas naszej rozmowy, do niczego nie doprowadzi. My tutaj niczego tak naprawdę chyba nie zmienimy.
1: Bo mleko się rozlało, to na pewno.
0: Tak, oczywiście, że tak. I to jest przykre. To nie powinno się wydarzyć, to na pewno. Nie w tym momencie, nie teraz. Zresztą chyba nie ma najlepszego momentu, żeby bandy UPA były honorowane tak wcześniej, jak nazywano bandy UPA. My możemy to nazywać bandy UPA. Ja przepraszam, to ze szkoły wynoszę, bo tak mnie uczono jeszcze za czasów.
1: Ale to jeszcze inna rzecz, bo oczywiście możemy uznać, że mleko się rozlało, że być może nawet teraz dyskutowanie na ten temat tylko jeszcze podgrzewa te nastroje. Tylko to nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę przy całym wsparciu dla Ukrainy, i to się absolutnie w moim przypadku nie zmienia, biorąc pod uwagę to, na jaką kartę w swojej historii postawiła Ukraina i pytanie, czy nie mogła jednak wybrać trochę staranniej, bo ma z kogo. To nie jest tak, że jest jedynie Chmielnicki i UPA. Myślę, że w historii Ukrainy, nawet tej najnowszej, pojawiłoby się kilka nazwisk i kilka zjawisk, które można by było uhonorować, chociażby zamiast właśnie tych bohaterów UPA. To my z ukraińską polityką historyczną będziemy mieć problem. I to być może coraz większy.
0: Zgadzam się, będziemy mieć i teraz będziemy mieć coraz większy, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy na wstępie naszej rozmowy, to mleko się rozlało, szybko zeszło na dół i ono się rozlało bardzo szeroko wśród obywateli społeczeństwa ukraińsko-polskiego i polsko-ukraińskiego, jakkolwiek to nazwiemy. Przecież my żyjemy ze sobą w dużych miastach, szczególnie mogę wspomnieć o Warszawie, gdzie mieszkam, to język ukraiński jest dla mnie codziennością, który słyszę na ulicy i to bardzo często. To nie jest jakiś wyjątek od czasu do czasu. Mamy przecież i serwisy różnego rodzaju prowadzone przez Ukraińców. Są to osoby zaangażowane w gospodarkę polską, bo przecież płacą podatki. Nikt tutaj od nikogo nie wyciąga pieniędzy, jak to jest sugerowane, od tak, żebyśmy my płacili Ukraińcom za nic. No ale to zawsze pójdzie szerzej, bo to jest dobre paliwo polityczne. Paliwo, które przecież ma być dowiezione do najbliższych wyborów. Konsekwencje tego mogą być przede wszystkim opłakane dla nas jako Polaków, dlatego że część Ukraińców oczywiście już zdając sobie sprawę z tego, co się wydarzyło i jak my to odbieramy, oni też czują, że to niekoniecznie było dla nich najlepsze rozwiązanie, podjęcie tej decyzji przez prezydenta Zełenskiego. Będą emigrować do kolejnych krajów Europy Zachodniej, zostawią nas tutaj samych. Ciekaw jestem, jak wtedy ci wszyscy z tej tak zwanej skrajnej prawicy, kiedy się zorientujemy, że nie mamy rąk do pracy i że ceny idą zdecydowanie w górę, to wtedy ciekaw jestem, jak będą to argumentować, kto znowu będzie winien temu wszystkiemu, bo to jest bardzo krótkie, ale chodzi o to, żeby grzać, żeby paliwo było, polaryzacja, żeby była. I właśnie dzisiaj, że to święto F-35, które jest, ono będzie przez stronę tą prawą dość mocno przygaszane i przysypywane. No,
1: przepraszam, choć przecież na miejscu, mówię teraz o tej oczywiście o bazie lotnictwa w Łasku, gdzie odbywają się te główne uroczystości, jest wicepremier Kosiniak-Kamysz i jest prezydent Nawrocki, który dokładnie w tym momencie chyba właśnie zaczął przemawiać.
0: Świetnie. Dobrze, że jest obecny. Zobaczymy, co dalej z tego przyniesie. Jego obecność tutaj za chwilę będzie w Stanach Zjednoczonych.
1: Myśli pan, że ten temat rzeczywiście, jeżeli chodzi o te emocje polsko-ukraińskie, to jest na tyle dobre paliwo, że to będzie jeszcze długo grzać?
0: Będą, tak. To znaczy, na tyle dobre, na ile wystarczy. Oczywiście być może przed wyborami będzie jeszcze coś dorzucone, nawet na pewno będzie, bo to trzeba będzie podgrzewać tą atmosferę polaryzacyjną, bo to, co się dzieje w tej chwili, będzie miało szerokie odzwierciedlenie na scenie politycznej i na wyborach, jeżeli chodzi o kwestie poparcia dla prawej strony sceny politycznej, bo te stowarzyszenia chociażby, które są tworzone w PiS-ie, wewnątrz PiS-u, kolejne, które się utworzyło, to one nie są przypadkiem. Ja nie wierzę w to, że to się dzieje od tak, bo tak sobie wymyślili poszczególni liderzy tych stowarzyszeń.
1: A czemu to ma służyć pana zdanie? No bo po jednej stronie mamy to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, to uznawane za, no, powiedzmy, bardziej liberalne jak na PiS. No i dosyć głośno mówi się również o ambicjach samego premiera Morawieckiego. Po drugiej stronie, no chyba nie ma co się oszukiwać. W kontrze do tego stowarzyszenia mamy nowe stowarzyszenie skupiające, no, bardziej tych twardych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

0: Oficjalnie na czele tego nowego stowarzyszenia stanął pan Sasin. To nie jest trochę tak, żeby te dwa środowiska, te dwa skrzydła mogły się szachować i równoważyć? To nie o to chodzi?
1: Oficjalnie może tak być, tyle że do końca w to nie wierzę, bo to jest zagospodarowanie elektoratu, który gdzieś się wymyka i musi znaleźć swoje miejsce. Dziś będzie może też trochę podzielony, ale
0: czyli,
1: trzeba...
0: Czyli bardziej centrowy, prawicowo-centrowy wyborca, czyli Mateusz Morawiecki, bardziej ten, który ucieka w stronę Konfederacji, czyli drugie stowarzyszenie.
1: O to właśnie chodzi. Konfederacja rośnie w siłę i to widać. Ktoś, kto śledzi media, tak zwane media społecznościowe, ja widzę i obserwuję, jak wyglądają te media prowadzone przez Konfederację. Muszę powiedzieć, że tam siedzą naprawdę ludzie, którzy znają się na rzeczy i robią to bardzo dobrze. Konfederacja będzie rosła w siłę, czego się boi oczywiście PiS. Muszą znaleźć innego rodzaju rozwiązanie, więc między innymi tym rozwiązaniem są te kolejne stowarzyszenia, które...
0: No ale to przepraszam, kandydat na premiera pan Czarnek miał być chyba taką odpowiedzią na to zagrożenie.
1: Za wąsko. To jest jeszcze za wąsko. Nawet jeżeli on będzie w dalszym ciągu tym kandydatem, to jest jeszcze za mało. On tego nie spełni, tych oczekiwań. To dlatego są potrzebne te dodatkowe stowarzyszenia i muszą sobie z tym poradzić i wszyscy idą w jedną stronę. To jest, mówię o tej prawej stronie. Tutaj się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o stronę demokratyczną, to ja mam nadzieję, choć teraz widzę, że tutaj nic się nie dzieje. Jest cisza przed burzą. Nie wiem, na co czeka strona prodemokratyczna. Ja tutaj niczego nie widzę, co mogłoby się dziać w tej przestrzeni. My jesteśmy, my w sensie uważam się za demokratę, więc my jesteśmy w takiej pozycji oczekującej i znowu będzie tak, że jak się zacznie coś palić, to my będziemy biegać, żeby to jakimiś kocami, ręcznikami gasić.
0: Brakuje panu pewnej wizji, pewnego pomysłu na to, w jaką stronę mamy iść jako kraj, bo czego by nie mówić, PiS takie pomysły miał, takie idee potrafił wrzucić do tej agendy społecznej i rzeczywiście te idee w jakiejś mierze napędzały dyskusję.
1: Zgadza się, nie tylko PiS, także Konfederacja, dlatego mówimy za czasów rządów, ma pan na myśli?
0: Czy teraz? Myślę o tych wcześniejszych latach, również jeszcze przed tymi wyborami, które PiS jako po raz pierwszy w ostatnich latach wygrał. No bo mieliśmy przecież chociażby, nie wiem, 500+, mieliśmy Centralny Port Komunikacyjny, mieliśmy Przekop Mierzei Wiślanej. Na ile to były trafione idee, to już jest inna sprawa, ale one funkcjonowały i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość potrafiło te idee sprzedać.
1: No to jest w myśl zasady niech mówią źle, dobrze, byle nazwiska nie przekręcali. Tak. I to działa. Ze strony demokratycznej ja to porównam do wygranych wyborów w 2023 roku. To, że zostały one wygrane, świetnie. Rozumiem, kiedy po działaniach analogicznie przechodząc do działań wojennych. Po działaniach wojennych, kiedy wygrana została bitwa, to należy przygotować się do kontrataku jak najszybciej, wyjść z okopów i dalej gonić wroga, żeby go wygonić, w sensie na gdzieś ustalone pozycje i tam się umocnić. I tego zabrakło. Strona prodemokratyczna wygrała tą bitwę i jakby osadziła się w tym miejscu, w którym...
0: I uznała, że sprawa jest załatwiona, tak?
1: Tak, i teraz wystarczy tylko zabezpieczyć okopy, żeby nam się nie obsypywały i żeby było jedzenie na czas dowiezione dla żołnierzy, którzy siedzą w tych okopach.
0: To bardzo militarnie kończymy w takim razie naszą dyskusję. Bardzo, bardzo dziękuję. Robert Hojda, Fundacja Aktywna Demokracja, Tour de Konstytucja. I zaczęliśmy od F-35, zaczęliśmy od tej celebracji. To proszę bardzo, ciąg dalszy. Teraz słowa prezydenta Karola Nawrockiego, wygłoszone właśnie w bazie lotniczej w Łasku.
2: Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, dla Polski, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz piątej generacji Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny, jest to dzień szczególny dla naszej ukochanej ojczyzny i myślę, że możemy powiedzieć szczerze i jasno, drodzy Państwo, że w zakresie

0: się sił powietrznych i Wojska Polskiego w przestrzeni powietrznej, Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa na rewolucję wielodomenowości, która w XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa jest naszym wspólnym zobowiązaniem tutaj w Rzeczpospolitej, ale także zobowiązaniem sojuszniczym. F-35, drodzy Państwo, to więcej niż wielozadaniowa maszyna, wielozadaniowy samolot, to z całą pewnością platforma systemu walki. Bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta, potrafiąca przetwarzać dane i w czasie rzeczywistym te dane przesyłać także do innych systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. To w istocie powietrzne centrum dowodzenia dla pola walki, potrafiące, na tyle inteligentne, że potrafiące technologicznie analizować pole walki i pozostawać w dialogu, powiedzielibyśmy językiem ludzi, z innym sprzętem, z wyrzutniami HIMARS, systemami Patriot, a więc to, drodzy Państwo, maszyna, która w kolejnych latach gwarantować będzie z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości, a co dla mnie najważniejsze, jako dla prezydenta Polski, będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom. A za sprawą swojej trudno wykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą, drodzy Państwo, miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania. Szanowni Państwo, ale ja patrzę na to, czego przed momentem byliśmy świadkami za sprawą pana podpułkownika Krzysztofa Welka, więc polskiego pilota w amerykańskim sprzęcie, nieco szerzej. Patrzę także przez pryzmat budowania strategicznego i sojuszniczego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bowiem polski pilot w sprzęcie stworzonym w Stanach Zjednoczonych i na amerykańskiej technologii dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne i Polsce, i Stanom Zjednoczonym. Są bowiem oparte, drodzy Państwo, na wiekach i na dekadach wyznawanych przez oba państwa wspólnych wartości. Przywiązaniu do wolności, do niepodległości, do suwerenności i do demokracji. To sojusz budowany przez kolejne wieki, a w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości przypominamy sobie o Tadeuszu Kościuszce i o generale Pułaskim, ale widzimy, drodzy Państwo, także ten milion amerykańskich żołnierzy, którzy mieli polskie pochodzenie w czasie II wojny światowej, a wśród nich Franciszka Gabryszewskiego, Gabiego Gabreskiego, który wzbijał się nad niebo Pearl Harbor, a później bił się także w czasie wojny w Korei. Widzimy weteranów polskich misji w Iraku i w Afganistanie, drodzy Państwo.
1: To były słowa prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone podczas uroczystego powitania pierwszych samolotów F-35.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Rynek kryptowalut wciąż bez regulacji. Jest trzecie weto prezydenta i mnóstwo politycznych komentarzy. Zebrała je nasza reporterka. Stany Zjednoczone odpowiadają Polsce. Chodzi o amerykańską wizę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Szczegóły za moment. Najpierw jednak wielka feta na naszym niebie. To powitanie z Polską myśliwców F-35. Nowiusieńkie maszyny przeleciały nad trzema polskimi miastami. No to zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Polska jest od dziś bezpieczniejsza. Myśliwce piątej generacji F-35 oficjalnie rozpoczęły służbę i to z przytupem. Nowiusieńkie maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. A potem, gdy wróciły do bazy w Łasku, gdzie stacjonują, tam na miejscu rozpoczęła się wielka feta z udziałem prezydenta i ministra obrony. Na miejscu jest także nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Usłyszałem dziś wypowiedź jednego z żołnierzy, jednego z lotników, który mówił, że jest się czym chwalić, stąd ta feta. No to czym dzisiaj się chwalimy?
2: No, chwalimy się pierwszymi myśliwcami F-35, maszynami piątej generacji. Tak są określane i nazywane przez ekspertów w tej przestrzeni publicznej. Tak właśnie funkcjonują, są opisywane właśnie jako myśliwce piątej generacji. Jest się czym chwalić, dlatego że są to samoloty, które mają chociażby, bo to pewnie tak najbardziej będzie przemawiało do wyobraźni naszych słuchaczy, mają tak zwaną powłokę stealth, czyli są tak skonstruowane, żeby były praktycznie niewidoczne, niewidzialne dla wrogich, obcych radarów i rzeczywiście mogą dzięki takiej konstrukcji między innymi prowadzić misje no, głęboko nad terytorium wroga. Ja tutaj rozmawiałam chociażby z dowódcą bazy w Łasku, który do ostatnich minut wszystko sprawdzał i trzymał rękę na pulsie. Jeżeli chodzi o tę dzisiejszą uroczystość, on powiedział mi po prostu, że to są maszyny, których przede wszystkim boją się nasi sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. Te F-35, bo trzeba też Państwu powiedzieć, jak ta uroczystość tutaj wyglądała. One rzeczywiście nadleciały z południa do tej swojej macierzystej bazy, do domu, gdzie mieszkają. Dokładnie o 11:22 potężny dźwięk rozpruł tutaj powietrze nad Łaskiem. Chwilę później wylądowały, zostały powitane też w taki tradycyjny lotniczy sposób, czyli dwa wozy strażackie stojące naprzeciwko siebie oblewały je wielkim takim wodnym pióropuszem, czyli to jest taki salut wodny. Meldunek złożył potem pierwszy pilot F-35 prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
3: Dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Brawa zasłużone. Słyszeliśmy, teraz braw nie ma. Teraz trwają jeszcze polityczne przemówienia. To pierwsze wygłosił

0: Prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki mówił o tym, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy świadkami przełomu historii, ponieważ polska armia wchodzi na zupełnie nowy pułap.
1: Dzisiaj jest ważny dzień dla naszej ojczyzny, bowiem za sprawą wielozadaniowych samolotów F-35 Husarz.
2: Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. Na naszych oczach podczas tej uroczystości dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
0: A szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, który jeszcze cały czas przemawia, na samym początku dziękując za przyjęcie zaproszenia przez tak wiele osób, bo tutaj jest co najmniej 100 bardzo ważnych gości i przedstawicieli dowództw naszej polskiej armii, ale też są goście z zagranicy, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Są też byli ministrowie, byli prezydenci. Widziałam Bronisława Komorowskiego chociażby, który też swego czasu za swojej prezydentury bywał tutaj właśnie w bazie w Łasku, wtedy kiedy jeszcze były tutaj prowadzone różnego rodzaju modernizacje i jeszcze wtedy tylko były tutaj myśliwce F-16. No teraz ta nowa historia i Władysław Kośniak-Kamysz zwracał właśnie uwagę na to, że zgromadzić można było dzisiaj wszystkich z różnych stron sceny politycznej.
3: Myślę, że po tym przelocie stąd z Łasku, przez Westerplatte, Warszawę, Wzgórze Wawelskie, koło nad Łodzią i później lądowanie tutaj sprawia, że to jest dzień wielki dla wszystkich w Polsce. Poczucie dumy, wspólnoty, pokazanie tego, że Polska ani się nie zaczyna, ani się nie kończy w jednej dacie. Że przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej.
0: Historia, którą dzisiaj tutaj piszemy, czyli przyjęcie, oficjalne przyjęcie tych pierwszych F-35, to też nie jest początek i nie jest też koniec, bo to jest tak naprawdę pewien etap. Etap dochodzenia do tego, żeby w Polsce było w sumie, żeby były w sumie 32 egzemplarze zamówionych w 2020 roku myśliwców. Mamy oczywiście te pierwsze trzy maszyny, te dwie dzisiaj tutaj się prezentowały, dlatego że trzecia jest niejako trochę w tym swoim specjalnym hangarze, ona musi być sprawdzona, jest przygotowana też trochę do innych celów, a do końca roku będzie tutaj 14 dodatkowych myśliwców. W przyszłym roku dostawy z kolei 12, no a potem do 2029 roku reszta zamówionych zza oceanem myśliwców piątej generacji F-35, które, przypomnijmy na sam koniec naszym słuchaczom, nazywają się bardzo wdzięcznie Husarz. I to jest nazwa wybrana przez internautów.
4: Husarze. Zatem na straży polskiego nieba wielka feta w bazie w Łasku. Za relację dziękujemy Agnieszce Drążkiewicz. A my pytamy jeszcze o możliwości tych maszyn. W ocenie majora rezerwy Michała Fischera, byłego pilota wojskowego, F-35 może odstraszyć i pokonać Rosję.
5: Całą pewnością będzie trzymał rosyjskie myśliwce na dystans i inne samoloty bojowe, czyli w naszym stopniu uniemożliwi działania rosyjskiego lotnictwa w stosunku do naszych wojsk. Również jest w stanie odpalać uzbrojenie kierowane z takie stand-off, czyli dalekiego zasięgu, które jest w stanie niszczyć w głębi ugrupowania przeciwnika wiele obiektów. Natomiast on będzie w stanie wlecieć nad terytorium przeciwnika, to zależy od tego, bo teoretycznie taką możliwość on ma. One nad Iranem powodnie latały, nikt nie był w stanie ich wykryć, zrobić im krzywdy i tak dalej. Ale może się zdarzyć, że będzie wymagał mimo wszystko wywalczenia jakiejś powietrznej przewagi. I tutaj znowu daje znać o sobie te działania wielodomenowe.
4: Na czym polegają tego typu działania? Posłuchajmy raz jeszcze majora Michała Fischera.
5: Nie jest tak, że siły powietrzne walczą w powietrzu i to, co się dzieje na ziemi, ich nie obchodzi. I vice versa, że wojska lądowe walczą na ziemi, a to, co w powietrzu, ich nie obchodzi. Działania wielodomenowe to są zintegrowane wspólne działania jednych i drugich w taki sposób, że na przykład wojska lądowe działają na rzecz sił powietrznych, czyli F-35 latuje, wykrywa system przeciwlotniczy, która to informacja natychmiast dociera do wojsk lądowych, oni ładują HIMARS-a, strzelają rakietę i nie ma zestawu przeciwlotniczego przeciwnika. F-35 jest w stanie działać dalej, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu.
4: Wielki dzień dla polskiej armii. Polska jest od dziś bezpieczniejsza. To, przypomnę, za sprawą myśliwców F-35. O bezpieczeństwie także w stolicy. Na co dzień odpowiada za ochronę najważniejszych osób w państwie. Dziś ma swoje święto. Chodzi o Służbę Ochrony Państwa. SOP powstał w 2018.

0: roku i zastąpił inną formację, Biuro Ochrony Rządu. Uroczyste obchody zakończyły się kilkanaście minut temu w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jest tam nasza reporterka Martyna Szymczakowska.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, Martyno. No to kto i za co dziękował dziś funkcjonariuszom SOP-u?
1: No te obchody wyglądały bardzo uroczyście i odbyły się z udziałem najważniejszych osób w państwie. Do Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich przybyli między innymi ci, którzy na co dzień pracują z SOP-em, którzy są przez funkcjonariuszy ochraniani. Premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski, a także wicemarszałkowie Sejmu oraz w imieniu prezydenta szef jego gabinetu, szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernandes. Premier Donald Tusk dziękował funkcjonariuszom za ich poświęcenie i pracę, często w bardzo trudnych warunkach.
2: Jestem waszym dłużnikiem, pewnie jestem jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Nie żartuję zawsze wtedy, kiedy mówię, jestem dzisiaj tutaj z wami tylko dzięki temu, że wy jesteście wokół mnie. Nie dożyłbym tej chwili, gdyby nie wasza odwaga i determinacja. Za to bardzo chciałem wam podziękować. Ale ten skrót SOP to przecież nie jest służba ochrony premiera czy służba ochrony prezydenta, to jest służba ochrony państwa. I wy to dobrze rozumiecie. Mógłbym godzinami tu mówić o tym, ile odwagi, profesjonalizmu, wyobraźni, takiej czujności wymaga wasza praca.
1: Premier nawiązał też do ceremonii oficjalnego przejęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. Przekazał funkcjonariuszom SOP-u pozdrowienia od pilotów i zapewnił, że od dzisiaj polskie niebo jest bezpieczniejsze. Tak jak F-35 chronią niebo, tak Służba Ochrony Państwa jest strażnikami polskiego bezpieczeństwa. W imieniu prezydenta Karola Nawrockiego list odczytał szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Prezydent jest teraz w Łasku, no, gdzie do służby wchodzą słynne husarze. W liście skierowanym do SOP-u Karol Nawrocki podkreślał, jak duży komfort daje mu profesjonalizm SOP-u.
3: Dziękuję za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wizyt delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli obcych państw. Wyrazy uznania kieruję także do tych z państwa, którzy chronią obiekty rządowe oraz infrastrukturę pozostającą pod opieką SOP. To zadania wymagające nieustannej czujności, sumienności i konsekwencji, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie instytucji państwowych.
1: Głos zabrał też gospodarz dzisiejszych uroczystości, no, czyli komendant Służby Ochrony Państwa, pułkownik Tomasz Jackowicz. Mówił o szeregu wyzwań i nowych zagrożeniach, które stoją teraz przed SOP-em. Dodał też, że formacja jest systematycznie unowocześniana.
4: Program modernizacji służb mundurowych zwiększy bezpieczeństwo, efektywność i odporność formacji na współczesne zagrożenia. W jego ramach planujemy modernizację infrastruktury oraz inwestycje wzmacniające zdolności SOP do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Zakładamy również doposażenie formacji m.in. w drony, systemy bezzałogowe, sprzęt uzbrojenia, systemy techniki ochronnej oraz specjalistyczne pojazdy.
1: No, święto to też okazja do uhonorowania zasłużonych. Tak więc dzisiaj tutaj w Łazienkach Królewskich przyznano medale funkcjonariuszom i pracownikom SOP oraz odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie. Centralnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, ale także nominacji na właśnie wyższe stopnie służbowe i ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.
0: Funkcjonariuszom SOP-u życzymy spokojnej pracy zawsze. Święto Służby Ochrony Państwa śledziła, obserwowała dla nas Agnieszka Martyna Szymczakowska. Oczywiście, Martyno, do usłyszenia.
5: Suma wydarzeń.
0: Wstrząsające odkrycie na jednej z posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na budowie osiedla domów jednorodzinnych operator koparki natrafił na szczątki nienarodzonych dzieci. Według ustaleń śledczych właściciele nieruchomości kupili działkę od patomorfolożki. Kobieta została już zatrzymana, to informacja sprzed kilkunastu minut, i ma być przesłuchana w charakterze podejrzanej. Jedna z hipotez mówi, że kobieta mogła zakopywać badane wcześniej szczątki. Sprawę na naszej antenie komentował wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Jak mówił, konieczne będą szczegółowe ustalenia.
6: To są szczątki, z całą pewnością, jeżeli zostały potwierdzone, na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno odpowiednimi metodami badawczymi czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak.
0: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo pod kątem możliwego

0: zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Grozi za to do 12 lat więzienia.
1: Suma wydarzeń.
0: Nowe otwarcie w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewodniczącym gremium został wczoraj sędzia Dariusz Zawistowski. Teraz nowa KRS zabiera się do pracy i zapowiada osadzenie wakatów w sądach i rozpatrzenie wniosków doświadczonych sędziów. Tych sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale chcą nadal orzekać. Wybór nowego szefa KRS oznacza, że ta instytucja odzyskuje rangę i autorytet. Tak uważa sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek. Jak mówił w rozmowie z nami, nowa Krajowa Rada Sądownictwa powinna stać na straży niezawisłości sędziowskiej.
2: Zacznie pracować, zacznie robić to, do czego jest powołana Krajowa Rada Sądownictwa. Mhm. Uczciwe konkursy. Stanie na straży niezawisłości sędziowskiej. My wszyscy obywatele oczekujemy, że będą przeprowadzane uczciwe konkursy, gdzie będzie oceniany poziom merytoryczny sędziego, ale także jego etyka, jego postawa moralna, czy jest nieskazitelny charakter, czy może awansować. Konkursy będą uczciwe, nie według kryteriów towarzyskich, rodzinnych, znajomości czy kryteriów politycznych, bo tak właśnie było w ostatnich latach.
0: Resort Sprawiedliwości szacuje, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS osadzi 50 etatów sędziowskich. Jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie amerykańskiej wizy Zbigniewa Ziobry. W Polskim Radiu poinformował o tym szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski. Resort skierował w maju notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Odpowiedź na te pytania jest lakoniczna, przekazuje wicepremier Sikorski.
3: Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa. Polityka wizowa każdego kraju jest oczywiście suwerenną decyzją tego kraju, ale my wskazujemy na to, że ta osoba powinna stanąć przed prokuratorem za malwersację pieniędzy publicznych.
0: Radosław Sikorski dodał, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć ten temat z prezydentem USA podczas swojej najbliższej wizyty za oceanem.
3: Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. No i bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego.
0: Prezydent Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych w niedzielę. Został tam zaproszony m.in. na imprezę z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. A na linii rząd prezydent bez zmian. Karol Nawrocki po raz kolejny zawetował projekt regulacji kryptowalut. Prezydent zarzucił rządowi, że nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń. Rząd już zapowiada, że będzie czwarty projekt w tej sprawie. Sprawie, której przygląda się Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
4: Dzień dobry.
0: Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale chyba nie tym razem. Powiedz, do czego prowadzi ten spór?
4: Dokładnie, do czterech, a być może nawet do pięciu razy sztuka w tym przypadku. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że zaproponowana przez rząd ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną rynku i obywateli. Zarzucił rządowi, że ten nie uwzględnił jego sugestii z 16 poprawek, tak naprawdę wziął pod uwagę tylko jedną. Prezydent powiedział, że rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem.
5: Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
4: Rząd broni jednak nie składa, zamierza szybko przygotować nowe przepisy, tak mówił na antenie Polskiego Radia Andrzej Domański, który skrytykował decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy dotyczącej kryptowalut.
6: Pan prezydent z uporem maniaka wetuje dobrą, potrzebną Polsce ustawę. Trzeci raz zdecydował się stanąć po stronie dziwnych interesów, a nie po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ten rynek jest rynkiem wciąż nieuregulowanym. I naprawdę to weto prezydenta jest niezrozumiałe. Nasz rząd się nie ugnie i będziemy dalej pracować na rzecz tego, aby rynek kryptoaktywów był uregulowany.
4: Czy będzie to dokładnie ten sam projekt, co poprzednio, tego nie wiadomo. Eurodeputowany Lewicy Krzysztof Śmiszek pytany o to, dlaczego rząd przesyła prezydentowi po raz kolejny niemal ten sam projekt. Tak odpowiedział.
7: Jeśli rząd po raz pierwszy, drugi czy trzeci, czy parlament

0: wysyła ustawy w podobnym brzmieniu, to znaczy, że nie chce zrobić na złość panu prezydentowi, tylko są pewne wymogi unijne. Musimy implementować niektóre przepisy z rozporządzenia unijnego i ta ustawa musi zawierać bardzo konkretne warunki czy bardzo konkretne elementy. No jeśli się to nie podoba panu prezydentowi, to niech ma pretensje do Unii Europejskiej i do rozporządzenia unijnego.
1: Adam Gomoła z Polski 2050 podkreślił na antenie naszego radia, że ustawa miała wdrożyć regulacje obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Tymczasem, jak mówił, okres przejściowy dla firm działających na rynku kryptoaktywów bez odpowiednich zezwoleń kończy się 1 lipca, no i wtedy pojawi się problem. Zaznaczył też w rozmowie ze mną, że rząd to coś nadawało, to co było interesujące z poprawek prezydenta, uwzględnił.
2: Wydaje mi się, że wszystkie z tych dobrych propozycji proponowanych przez prezydenta już się tam zawarły. Właściwie była to jedna o tym cyklicznym raporcie ze strony Ministerstwa Finansów o stanie rynku. Dobre poprawki, takie nie idące zbyt radykalnie, tak jak w projekcie prezydenckim, ale znajdujące się gdzieś po środku i dbające zarówno o interes rynku, jak o interes inwestorów. To były te zawarte w projekcie Polski 2050.
1: I ten projekt ponownie zostanie złożony, tak zapowiedział Adam Gomoła. Uwzględniona poprawka prezydenta zakładała, że Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Poparcia parlamentu nie uzyskały inne propozycje Karola Nawrockiego dotyczące między innymi wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF-u czy skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF mógłby wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji. Zawetowane ustawy zakładały zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA i na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego miała sprawować nadzór nad tym rynkiem. Na razie po wecie prezydenta ten rynek jest nieuregulowany.
3: Trzecie weto prezydenta w tej samej sprawie, chodzi o kryptowaluty. Za szczegóły dziękujemy Sylwii Białek. Sylwio, do usłyszenia.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Na Węgrzech ogłoszono najwyższy stopień gotowości systemu ochrony przestrzeni powietrznej NATO. To po incydencie z izraelskim samolotem pasażerskim. Maszyna czasowo utraciła łączność z kontrolą ruchu lotniczego podczas przelotu nad krajem. W odpowiedzi poderwano 2 myśliwce węgierskich sił powietrznych. Więcej o tym z Budapesztu, Piotr Piętka.
5: Według informacji przekazanych przez premiera Peitera Modiora, wojskowi piloci przechwycili izraelskiego Airbusa A321. Nawiązali kontakt wzrokowy z załogą, a następnie doprowadzili do przywrócenia łączności radiowej z węgierską kontrolą lotów. Maszyna leciała z Tel Awiwu do Pragi. Po odzyskaniu kontaktu samolot kontynuował lot zgodnie z planem i opuścił węgierską przestrzeń powietrzną, kierując się do Austrii. Myśliwce eskortowały go do granicy, po czym wróciły do bazy lotniczej w Kecskemét. Władze w Budapeszcie podkreślają, że działania przebiegały zgodnie z procedurami NATO, obowiązującymi w przypadku utraty kontaktu z cywilnym statkiem powietrznym. Według premiera sytuacja potwierdziła sprawność systemu obrony powietrznej oraz współpracę z sojuszniczymi strukturami bezpieczeństwa. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Kolejna zapowiedź porozumienia i brak potwierdzenia ze strony Iranu. To o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Światowe rynki jednak pozytywnie reagują po odwołaniu ataku na Iran i deklaracji Donalda Trumpa, że umowa z Irańczykami jest już właściwie wynegocjowana. Problem w tym, że prezydent USA mówił tak już wiele razy.
6: Wcześniej Donald Trump mówił podczas konferencji: dziś zakończyliśmy wojnę z Iranem, zawarliśmy świetną umowę, nie będzie broni jądrowej, mamy wszystko, czego chcieliśmy. Tymczasem wciąż nie ma potwierdzenia z Teheranu, choć pojawiają się sygnały, że do podpisania memorandum rzeczywiście jest blisko. Półoficjalna agencja Tasnim, powiązana z Gwardią Rewolucyjną, podała, że twierdzenia prezydenta Trumpa, iż porozumienie jest w zasięgu ręki, zostały odrzucone przez irańskich urzędników, ale jednocześnie sugeruje, że tekst porozumienia jest już u najwyższych władz. Nie wiadomo, co konkretnie się w nim znajduje. Z przecieku po obu stronach wynika, że Iran miałby się zobowiązać, że nie stworzy nigdy broni jądrowej. Nie wiadomo jednak, co stanie się z jego wzbogaconym uranem. Ma też dojść do jakiegoś złagodzenia sankcji, a przynajmniej odmrożenia części irańskich aktywów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
3: Pożary, ataki na policję i dziesiątki zniszczonych budynków oraz samochodów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach antyimigranckich zamieszek. Wszystko zaczęło się od ataku nożownika na mieszkańca Belfastu. Miniona noc była trochę spokojniejsza niż dwie poprzednie. Sytuację śledzi Anna Rączkowska.
7: Prawie 200 osób wzięło udział w proteście pod Belfastem, który zakończył się bez incydentu.

0: Studentów spokojnie przebiegała również demonstracja w centrum stolicy Irlandii Północnej. Policja interweniowała jednak w miejscowościach Glengormley oraz Portadown w hrabstwie Armagh. Bilans ostatnich dni jest ogromny. Rannych zostało 41 policjantów i aresztowano 22 osoby. Uszkodzono 17 radiowozów. Tylko podczas jednej nocy Straż Pożarna odebrała 82 zgłoszenia dotyczące pożarów samochodów, budynków, przystanków i kontenerów na śmieci. Najbardziej ucierpiała miejscowość Ballymena pod Belfastem, gdzie każdej nocy dochodziło do starć z policją. Dla wielu cudzoziemców mieszkających w Irlandii Północnej ostatnie dni były szczególnie trudne. Część rodzin wyprowadziła się z domów po tym, jak w internecie zaczęły pojawiać się informacje wskazujące adresy domów zamieszkiwanych przez imigrantów. Wielu mieszkańców przyznaje, że boi się wychodzić z domu, zwłaszcza po zmroku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W życie oficjalnie wchodzi pakt migracyjny. Polska jest wyłączona w tym roku z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy pomogą krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy, oraz zapewnią ochronę granic. Polska już zapowiedziała, że nie zamierza wdrażać wszystkich regulacji i przyjmie tylko kilka z nich. Więcej wie o tym Beata Płomecka.
2: Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk tłumaczył, że wdrożenie wszystkich regulacji byłoby dla Polski niebezpieczne.
3: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
2: Stanowisko Polski jest dobrze uargumentowane, mówił wiceminister, i Polska jest gotowa go bronić.
3: I nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości, byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski.
2: Polska, choć jest sceptyczna wobec paktu migracyjnego, to niektóre elementy wdroży, chociażby regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. Ale już nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym, czy wdrażać tam procedur azylowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Suma wydarzeń.
1: Odliczamy do wakacji, kolejarze też odliczają, chociaż u nich wakacje oficjalnie rozpoczną się wcześniej. Dokładnie w niedzielę tego dnia w życie wejdzie letni rozkład jazdy pociągów, a w nim będzie sporo nowości i sprawdzonych tras. To m.in. pociąg z Warszawy do Chorwacji i Słowenii, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
5: W tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
1: Ważna informacja także dla mieszkańców Ostrołęki. Wraca tam połączenie dalekobieżnych kolei.
5: Od 14 czerwca uruchomimy dwa nowe połączenia, IC Omulew i IC Orzyc, relacji Białystok-Olsztyn-Białystok. Oba będą zatrzymywały się w Ostrołęce, do której pociągi dalekobieżne wracają po 30 latach, a także w Chorzelach, do których pociągi dalekobieżne nigdy nie kursowały.
1: Ze szczegółami innych zmian można zapoznać się na stronach PKP oraz innych przewoźników. Przypomnę, zmiany w rozkładzie jazdy na kolei od najbliższej niedzieli. Prawie 700 pokazów i eksperymentów naukowych, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz duża dawka faktów o otaczającym nas świecie. Już jutro w Warszawie 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło imprezy to z życia wzięte. Jak mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer, czeka nas fascynujące spotkanie z nauką prezentowaną w przystępny sposób.
6: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to jest zupełnie innego typu doświadczenie, a ponadto to jest bezpośredni kontakt z ludźmi. To jest świetna metoda komunikacji, dlatego, że ona burzy bariery. Też skłania do mówienia w bardzo przystępny sposób, no bo jak patrzymy rozmówcy w oczy i widzimy, że on nic nie rozumie, to dobrze byłoby zmienić język, prawda?
1: Piknik naukowy to również okazja do poznania tajników pracy Radia od Kuchni. Nie zabraknie m.in. wyjątkowej plenerowej gry radiowa naukowa. Zdradza i zaprasza Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
7: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę około

0: Półziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
1: I między innymi właśnie z takich atrakcji będzie można skorzystać jutro od 11 do 19 na PGE Narodowym w Warszawie. Udział w pikniku naukowym jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Rozpoczęło się wielkie piłkarskie święto. Podczas inauguracji mundialu współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Mecz może nie zachwycał, ale za to meksykańska ceremonia otwarcia już tak.
3: Uśmiechnięci i szczęśliwi Meksykanie opuszczali legendarny stadion Azteca, który już trzeci raz w historii gości uczestników mundialu. W tym meczu zmartwiło mnie to, że pod koniec nasz zawodnik otrzymał czerwoną kartkę. Poza tym wszystko było dobrze, mówił Juan, który na mecz swojej reprezentacji przyleciał specjalnie z Florydy, gdzie na stałe mieszka. Pomimo porażki wciąż awans do kolejnej rundy bierzą kibice Republiki Południowej Afryki. To świetny turniej, podobała mi się ceremonia otwarcia, ale już występ naszej reprezentacji nie bardzo. Wciąż mam nadzieję, że to będzie dla nas dobry turniej. Mówił Polskiemu Radiu jeden z kibiców RPA. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczęły się w Meksyku od ceremonii otwarcia pełnej kolorów, tańca i występu światowej gwiazdy muzyki Shakiry. Tysiące kibiców przybyło na stadion Azteca z prawdziwym podekscytowaniem przed pierwszym od 40 lat mundialem na ich własnym boisku. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W innym meczu pierwszego dnia mundialu Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Plan na dziś obejmuje dwa mecze. O 21 polskiego czasu starcie Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3 w nocy Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Ciekawe, komu będą kibicować polscy fani piłki nożnej. I na tym kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Natalio, dziękuję, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
4: Najbliższa sobota na PGE Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły dziś w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
5: To Polskie Radio 24 i 29 minut pozostało do 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dziś w audycji porozmawiamy o sytuacji na rynku ropy i paliw, bo na nim wciąż dużo zamieszania i niepewności. Z jednej strony wciąż nie wiemy, co z porozumieniem, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Z drugiej, rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia programu CPN. Ale zanim o tym, przyjrzyjmy się pozostałym gospodarczym wydarzeniom dnia. Będzie czwarte podejście do kwestii uregulowania rynku kryptoaktywów, zapowiedział w radiowej jedynce minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. To reakcja na trzecie weto prezydenta ustawy w tej sprawie.
6: Pan prezydent z uporem maniaka wetuje dobrą, potrzebną Polsce ustawę. Trzeci raz zdecydował się stanąć po stronie dziwnych interesów, a nie po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ten rynek jest rynkiem wciąż nieuregulowanym. I naprawdę to weto prezydenta jest niezrozumiałe. Nasz rząd się nie ugnie i będziemy dalej pracować na rzecz tego, aby rynek kryptoaktywów był uregulowany.
5: Tu warto podkreślić, że regulacji tego rynku chce też prezydent, ale na własnych warunkach. Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wykorzystanie rozwiązań proponowanych przez jego kancelarię i zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Ministerstwo Energii spodziewa się, że w lipcu rząd przyjmie aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Dziś resort przedstawił jej założenia. Nowy dokument zakłada, że partner drugiej siłowni jądrowej zostanie wybrany w przyszłym roku, a w 2028 roku poznamy lokalizację. W puli są Bełchatów i Konina, a pozostałe rozważane lokalizacje to Kozienice i Połaniec. Niezależnie jednak od tego, gdzie powstanie elektrownia, jak mówi minister Miłosz Motyka, istotną

0: rolę w jej budowie ma odegrać polski przemysł.
1: Bo energetyka jądrowa w Polsce to nie może być tylko budowa samych elektrowni. To musi być także budowa całego sektora, całego łańcucha dostaw. To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%. W kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
0: Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce ma wystartować w 2032 roku, a jej pierwszy blok według założeń ma rozpocząć eksploatację w 2040. A w magazynie Saldo teraz o zmianach, które rysują się w znacznie bliższym horyzoncie. Unia Europejska chce, by płatności w transakcjach handlowych powyżej 10 tysięcy euro, to jest około 42 tysięcy złotych, były wyłącznie bezgotówkowe. Zmiany mają wejść w życie w lipcu przyszłego roku. Jak mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ma to pomóc walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
2: Ale oczywiście to też nie jest tak, że te limity mają uderzać w uczciwych ludzi i będą mogli oczywiście obracać gotówką większą niż 10 tysięcy euro. Natomiast to rozporządzenie wprowadza wiele zabezpieczeń, które ma zwrócić uwagę państw członkowskich, administracji na tego typu przepływy pieniędzy. A chodzi tu głównie też o uważność urzędników, o uważność instytucji finansowych w momencie, kiedy taka transakcja się pojawi.
0: Co warte podkreślenia, wspomniane limity nie dotyczą osób prywatnych. W przypadku jednak transakcji powyżej 3000 euro będzie dokonywana weryfikacja tożsamości klienta. Piątek upływa na warszawskiej giełdzie, przynajmniej jak na razie w bardzo dobrych nastrojach zyskują wszystkie główne indeksy, a przewodzi im MWIG 40, zyskując obecnie 2,21%. Za nim WIG 20, który zyskuje 1,61%. Nieco gorzej, choć cały czas na plusie, radzi sobie indeks SWIG 80, który obecnie zyskuje 0,23%. Jeśli chodzi o rynek walut, to w tym momencie dolar wyceniany jest na 3 zł. I 67 groszy. Kurs euro wynosi 4,25, a za franka trzeba zapłacić 4 zł i 61 groszy.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w naszym studiu pojawił się już gość, Michał Stajniak, analityk surowcowy i wicedyrektor działu analizy w XTB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A porozmawiamy o sytuacji na rynku ropy i paliw, bo tak jak wspomniałem na początku, na nim wciąż dużo zamieszania i niepewności. Te niepewności dotyczą głównie tego, co dalej z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tego, czy i kiedy cieśnina Ormus zostanie otwarta. W ostatnich dniach byliśmy świadkami eskalacji tego konfliktu, po czym prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest właściwie gotowe i zostanie niebawem podpisane. Te informacje jednak szybko zdementowała strona irańska, a zatem możemy powiedzieć, że chaos informacyjny trwa w najlepsze. A co na to wszystko rynki, bo wydaje się, że one nie przejmują się już tym zamieszaniem i raczej optymistycznie patrzą w przyszłość, bo ceny ropy spadają.
4: Tak, już od dłuższego czasu obserwujemy dosyć wyraźne zejście cen poniżej 100 dolarów za baryłkę. Ropa Brent dzisiaj zeszła poniżej 90 dolarów za baryłkę. Mamy najniższe ceny w zasadzie od połowy kwietnia, więc można powiedzieć, że rynek już ma to za sobą, najgorszą sytuację teoretycznie, choć no, trzeba podkreślić, tak jak pan redaktor tu wskazał, mamy cały czas cieśninę Ormus zamkniętą, więc przez cieśninę, przez którą przepływało wcześniej 20 milionów baryłek ropy plus produktów ropopochodnych, no nie przepływa, tak? Oczywiście gdzieś tam w jakiś sposób Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie część ropy eksportują dalej. Mamy zmniejszony popyt w niektórych krajach, przede wszystkim w Chinach, ale jednak na rynku panuje ekstremalnie duży deficyt, zapasy są wykorzystywane. No i w pewnym momencie, jeżeli ta cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana, no to pojawi się taki naprawdę duży sygnał ostrzegawczy przed czymś, co może się stać no, w takiej no, niedalekiej przyszłości, czyli bardzo mocny wzrost cen, ale przynajmniej na ten moment rynek absolutnie tego nie obstawia. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na te ceny, są naprawdę relatywnie nisko jak na to, jak fundamentalnie stoimy, ale no jednocześnie jeżeli popatrzymy sobie na sytuację sprzed wojny, to jednak jesteśmy

0: No, ponad $20 powyżej tych cen.
1: Tak, bo przed wojną te ceny zeszły poniżej $70 za baryłkę. Dziś jesteśmy blisko granicy 90.

0: i nie wiadomo, czy to porozumienie w ogóle będzie miało miejsce, bo Trump zapowiadał to porozumienie prawie 40 razy od początku tego konfliktu. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby był 41, 42, 43.
1: Ale za którymś razem musi się udać.
0: Kiedyś tak, ale z drugiej strony, prawda, tak samo jak w przypadku wojny na Ukrainie, mieliśmy mówić o wojnie kilkudniowej, a trwa już, prawda, ponad 4 lata. Więc no, oczywiście cieśnina Ormus jest kluczowa, absolutnie kluczowa z perspektywy globalnej. I prawdopodobnie pozostanie. No, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim część zniszczonej infrastruktury, druga rzecz zaminowanie i kolejna rzecz to jest to, że Iran poznał swoją tak naprawdę kluczową broń, czyli to, że może zamknąć tą cieśninę Ormus, tak naprawdę za dużo nie robiąc, tylko grożąc atakami na statki, więc nawet jeżeli ta cieśnina Ormus zostanie zapowiedziana, że zostanie otwarta, to Iran tak naprawdę w każdym momencie może ją zamknąć, więc ubezpieczenia pozostaną wysokie dla statków, więc to będzie wymagało, że ceny będą musiały pozostać wysokie. Po drugie, szkic tego porozumienia mówi o otwarciu cieśniny Ormus w perspektywie 30 dni, czyli podpisując nawet w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu, podpisując to porozumienie w niedzielę, no to w poniedziałek niekoniecznie jakby będzie płynąć 100 czy 120 statków, bo tyle pływało przez cieśninę Ormus dziennie przed wojną. Na ten moment liczymy to na palcach jednej ręki, tą liczbę statków.
1: No poza tym w międzyczasie tak zwanym sytuacja może się zmienić o 180 stopni i to porozumienie zostanie po prostu zerwane i konflikt znowu będzie eskalował.
0: Dokładnie tak, więc tu naprawdę musi to zostać wypracowane w takim naprawdę perfekcyjnym stopniu, a trudno powiedzieć, żeby Donald Trump był perfekcjonistą w tym, co robi. Druga strona to jest oczywiście Iran, który no nie ma za dużo do stracenia, więc moim zdaniem oczywiście chciałbym, żeby to porozumienie zostało podpisane, ale wydaje mi się, że jeszcze przed nami sporo tej zmienności na rynku, choć jednocześnie jakby tą obecną sytuację możemy przyrównać troszkę do lat 90., kiedy mieliśmy wojnę w Zatoce Perskiej, czy do 2022 roku. I patrząc na to, jak wtedy się ceny zmieniały, to już powinniśmy znajdować się w tej trajektorii spadkowej, w której w zasadzie się znajdujemy, ale jakby patrząc na tą przeszłość, nie powinniśmy już obserwować nowych szczytów. Ale czy tak będzie? No zobaczymy, bo rynek jest ekstremalnie napięty, prawda? 15 milionów baryłek na dzień produkcji spadło w Zatoce Perskiej. To jest około 15% produkcji globalnej, więc to nie jest tak, że pstrykniemy palcami i zaczniemy produkować te 15 milionów baryłek na dzień w momencie, kiedy zostanie podpisane porozumienie. To będzie powolny proces. Nie ma statków w tym momencie wolnych w cieśninie Ormus, które mogłyby załadować ropę. Te statki, które były wolne, to teraz transportują ropę ze Stanów Zjednoczonych do Azji. Więc zanim ten cały proces logistyczny ruszy, to będą miesiące. Nawet w 1990 roku, kiedy Arabia Saudyjska szybko zwiększyła produkcję, wykorzystując tą sytuację, gdzie Irak i Kuwejt zmniejszyły produkcję, wtedy przywrócenie produkcji do normalności potrwało 12 miesięcy. Więc no jednak nawet jeżeli to porozumienie zostanie podpisane, owszem, ceny spadną prawdopodobnie 10-15%, ale szybko powrócimy do wyższych poziomów, prawdopodobnie w okolicach 80 dolarów za baryłkę, więc historycznie to nie jest jakiś bardzo wysoki poziom, ale jednak
1: ostatnio się przyzwyczailiśmy do ceny poniżej 70 dolarów, więc to 80 to cały czas będzie przynajmniej w najbliższych kilku miesiącach traktowane jako taki poziom podwyższony, patrząc w perspektywie ostatnich kilku lat.
0: Na pewno psychologicznie to będzie wysoki poziom. Z drugiej strony, jeżeli byśmy sobie popatrzyli przez pryzmat inflacji ostatnich lat, no to dostosowując tą cenę 80 dolarów do inflacji, to relatywnie niska cena.
1: Od sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd uzależnia dalsze kroki, jeśli chodzi o przedłużenie programu CPN. Wiemy, że trwają rozmowy w tej sprawie. Pana zdaniem rząd przedłuży ten mechanizm regulowania cen, a jeśli tak, to na jak długo? No bo z drugiej strony wiemy też, o czym otwarcie mówi chociażby minister Domański, że to jest program dość kosztowny dla budżetu. Mówi się o miliardzie 600 milionów złotych miesięcznie.
0: Tak, to jest bardzo kosztowny program. Niestety z perspektywy budżetu wygląda to bardzo źle, ale z drugiej strony

0: utrzymywanie tego programu powoduje, że nas tak naprawdę ten konflikt w dużej mierze nie dotyka. I to dla portfeli zwykłego Polaka jest naprawdę bardzo dobre. To powoduje też, że raczej perspektywa na podwyżkę stóp procentowych w Polsce się oddala. Więc oczywiście z jednej strony budżet na tym traci, z drugiej strony my mamy więcej pieniędzy w portfelu, wydajemy je na inne rzeczy, więc pośrednio też gdzieś te pieniądze ostatecznie do budżetu trafiają. Niemniej, no oczywiście nie da się tego utrzymywać w nieskończoność, więc jakby tutaj mocno trzymamy kciuki za to, żeby cieśnina Ormus została otwarta i rząd no nie ma w tym momencie możliwości tego, żeby zrezygnować z tego programu, ponieważ no to mogłoby się spotkać z bardzo dużym niezadowoleniem. Jeżeli w tym momencie, prawda, no spadły ceny poniżej 6 zł i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, jeżeli nic się złego nie stanie, no to one będą o kilkanaście, jak nie ponad 20 groszy na litrze tańsze. No to jednak, jeżeli byśmy nagle mieli mieć ceny powyżej 7 zł za litr benzyny 95, no to nie byłoby przyjęte z zadowoleniem przez polskie społeczeństwo.
1: Jak powiedzieliśmy, program CPN jest kosztowny. Rząd natomiast ma plan, aby pokryć przynajmniej część wydatków związanych z programem CPN, a to miałby przynieść tak zwany windfall tax, czyli podatek od nadmiarowych zysków. Wczoraj projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Stawkę tego podatku ustalono na 60%. Pierwotnie miało być to 75%, więc mamy tutaj delikatną korektę w dół. W sumie w tym roku ten windfall tax miałby przynieść 3,8 miliarda złotych. Czy pana zdaniem te szacunki nie są zawyżone?
0: Znaczy, po pierwsze musimy poczekać, aż w ogóle ten projekt zostanie przepchnięty przez Sejm i podpisany przez prezydenta. Tu oczywiście widzę szansę na to, że to będzie dosyć mocno rozwleczone w czasie, więc może być ostatecznie tak, że ta kwota ostateczna będzie niższa. No i też druga rzecz jest to, że na ten moment już ten program kosztował więcej niż to, ile ma przynieść ten podatek, więc to jest tak naprawdę jakby łatanie otwartego złamania plasterkami. No trudno tutaj znaleźć też inne rozwiązanie, w jaki sposób można by było załatać tą dodatkową dziurę, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że ten program jest też przewidziany w taki sposób, że to nie jest tak, że bierzemy absolutnie każde zyski, tylko te absolutnie nadmiarowe, plus bierzemy jakąś tam średnią, dodajemy do tego 20% i dopiero od tego liczymy ten dodatkowy podatek, więc ostatecznie i tak te firmy będą zarabiać dużo. Oczywiście wiadomo, w kogo najbardziej uderzy ten dodatkowy podatek.
1: Orlen, który jest największą firmą
0: dokładnie,
1: paliwową w
0: dokładnie
1: Polsce.
0: Tak, ale oczywiście jakby tutaj ten wachlarz tych spółek, które w jakiś sposób handlują paliwami, no to jest dosyć spory, więc oczywiście nie sam Orlen będzie płacił, ale w dużej mierze to właśnie ta
1: tak,
0: spółka.
1: Tak, mówi się o tym, że windfall tax ma objąć 20-30 największych firm paliwowych w Polsce. Największe obciążenie oczywiście dotknie sam Orlen. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Orlen, jak i inne firmy paliwowe, na obecnej sytuacji i tak już nieźle zarobiły, więc suma summarum raczej stratne nie powinny być.
0: Stratne nie powinny być, ale też jakby oczywiście z perspektywy Orlenu musimy się patrzeć jakby z perspektywy inwestorów. Patrzymy na to, co się dzieje na rynku, więc oczywiście ostateczne przejście tego pomysłu przez Sejm, podpisanie przez prezydenta, może w jakimś tam stopniu wpłynąć na notowanie Orlenu, który no sięga w tym momencie bardzo wysokich historycznych poziomów, jeżeli chodzi o notowania, więc oczywiście zmniejszenie tych potencjalnych zysków może ostatecznie wpłynąć negatywnie na notowania tej spółki.
1: To na koniec naszej rozmowy, abstrahując już od rynku ropy i paliw, porozmawiamy jeszcze o jednym ważnym wydarzeniu, którego będziemy świadczyć wydatkami dziś, a mianowicie chodzi mi o debiut SpaceX, czyli spółki należącej do Ilona Muska. Muskowi udało się pozyskać z rynku 75 miliardów dolarów i to będzie największe IPO w historii rynków kapitałowych. Akcje spółki zostały wycenione na 135 dolarów za walor, co przekłada się na wartość

0: rynkową na poziomie blisko 1 800 000 000 000 dolarów. Czego pan spodziewa się po tym debiucie i czy on przejdzie do historii?
1: Absolutnie przejdzie. Tu wystarczy wspomnieć, że jakby sama wielkość tej spółki na debiucie spowoduje, że spółka automatycznie trafi do wielu indeksów, więc to spowoduje, że wiele funduszy będzie musiało po prostu kupować te akcje, więc to spowoduje bardzo mocny wzrost na samym debiucie. Myślę, że spokojnie powyżej 200 dolarów za akcję się otworzymy. Natomiast to, co przyniesie przyszłość, to już jest ogromny znak zapytania, ponieważ no, spółka już w tym momencie jest ekstremalnie przewartościowana, patrząc na to, ile tak naprawdę ta spółka zarabia. Tu Elon Musk sprzedaje przede wszystkim marzenia, jakieś dalekobieżne plany. I z pewnością myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że kiedyś te marzenia i plany po części przynajmniej się ziścią i to będzie pozwoli w dalekiej przyszłości na to, żeby nawet na tym debiucie zarobić, ale powiedzmy, perspektywa pół roku, 12 miesięcy może zdarzyć się tak, że ta cena dosyć mocno zanurkuje później, kiedy inwestorzy będą jednak patrzeć na to, co się dzieje teraz, ale z perspektywy takiego globalnego rynku myślę, że to będzie też pozytywne. Sporo gotówki zostanie uwolnionej, która będzie mogła wrócić tam, gdzie była wcześniej, czyli na takim już standardowym rynku akcji, czy nawet walut, czy kryptowalut. Więc myślę, że jeżeli Trump nie nabroi, to powinno być pozytywnie w przyszłym tygodniu. Miejmy taką nadzieję.
0: Jeśli chodzi o te wizje, które sprzedaje dziś Elon Musk, to one są rzeczywiście kosmiczne, bo już nie mówię nawet o kolonizacji Marsa, bo i takie informacje w prospekcie emisyjnym się pojawiły, że spółka zamierza w przyszłości zbudować kolonię na Marsie, ale Musk obiecuje między innymi uruchomienie orbitalnych centrów danych AI, które w przyszłości miałyby generować miliardowe zyski. Dziś te wizje są bliskie science fiction, no ale znając z drugiej strony Muska, pewnie możemy założyć, że będzie dążył w przyszłości do realizacji tak śmiałych pomysłów.
1: To się dobrze sprzedaje, prawda? Cokolwiek, co ma teraz, prawda, w nazwie AI i wykorzystujemy AI, budujemy centra danych, to dla inwestorów brzmi bardzo dobrze. Natomiast no, logistyka, tak naprawdę doprowadzenie tego do końca i jakby wystarczy spojrzeć na to, jak wielkie są centra danych budowanych. I jeżeli mielibyśmy to przenieść w kosmos, to jest naprawdę setki tysięcy ton wyniesienia w przestrzeń kosmiczną, więc oczywiście SpaceX na tym zarobi, żeby coś takiego wrzucić w kosmos, ale czy to będzie zyskowne, to już druga część medalu.
0: To wszystko będzie w najbliższych miesiącach i latach weryfikował rynek. Wspomniał pan o tym, że dziś wszystko, co kojarzy się i jest związane z AI, bardzo dobrze się sprzedaje i jak rozumiem też na tej fali planowane są kolejne spektakularne debiuty, choć może nie aż tak bardzo spektakularne jak ten dzisiejszy, bowiem na giełdę wybiera się między innymi spółka OpenAI czy Anthropic.
1: Tak, będą to spore debiuty, z pewnością jakby tak jak SpaceX jakby zbiorą sporo kapitału, czy zostanie on później dobrze wykorzystany z perspektywy jakby dalszego rozwoju, no to oczywiście zobaczymy, jeśli ta kwota zebrana zostanie wykorzystana pozytywnie, a nie tylko po to, żeby prawda, doszło do realizacji zysków przez wcześniejszych inwestorów, no to oczywiście mamy tutaj świetlaną przyszłość przed tymi spółkami, ale też sporo się mówi o tym, że to jest takie wykorzystanie hype'u i wyjścia, kiedy tylko można, więc niewykluczone, że po części przyrównujemy to, co się dzieje teraz do tej bańki z 2000 roku, po której tak naprawdę wiele, wiele spółek powróciło do, albo nigdy nie powróciło do historycznych szczytów, albo powróciło nawet po 20 latach. Więc może się tak zdarzyć, że jeżeli gdzieś tam ten wzrost i ten rozwój AI stanie w miejscu, to będziemy mieli debiut, bardzo mocne wzrosty na początku, a później, prawda, ślamazarne odrabianie strat przez wiele, wiele lat. Ja nie nie wykluczam takiej sytuacji. To wszystko zależy od tego, gdzie, w którą stronę pójdzie ten rozwój sztucznej inteligencji, bo na razie przynajmniej gdzieś tam jest próba

0: wykorzystania firm, żeby kupowały subskrypcje, kupowały tokeny. Potem się okazuje, że niekoniecznie to się przekłada na jakiś wzrost produktywności, więc no, te spółki będą musiały walczyć o klientów. Już widzimy, że Anthropic tutaj przejął tą pałeczkę pierwszeństwa nad OpenAI, więc no, Anthropic też chciał wykorzystać sytuację, w której OpenAI zapowiedział swoje IPO, bo nie chce zostać w tyle, bo jak się okaże, że ten debiut jest takim punktem kulminacyjnym, no to może być problem.
1: A pana zdaniem, krótko na koniec poprosiłbym o odpowiedź, jakie jest ryzyko, że rośnie nam duża bańka spekulacyjna na rynku AI i ona niebawem pęknie?
0: Ryzyko jest spore, ale z drugiej strony cały czas te spółki przynajmniej pokazują w papierach, że zarabiają. I dopóki nie okaże się, że to jest jakiś wielki skam, to będzie okej. W 2000 roku jednak spółki w ogóle nie zarabiały. Teraz realnie jednak ta gotówka przepływa.
1: A największym beneficjentem tego, jak się zdaje, jest dziś Elon Musk, który ma szansę stać się pierwszym bilionerem w historii, najbogatszym człowiekiem w naszej dotychczasowej historii, a zatem jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało. Michał Stajniak, analityk surowcowy i wicedyrektor działu analiz FixTB, był gościem magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwy.

0: może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odkopane ludzkie szczątki i zatrzymana patomorfolożka. Na początek nowe szczegóły makabrycznej sprawy z Podkarpacia. Huczne powitanie, husarze, za nami wielka feta w Łasku z udziałem prezydenta i ministra obrony. Będzie też wizyta w górach, bo wysoko w Tatrach wróciła zima, jest ziąb i śnieg. Minęła 13, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Najpierw przesłuchanie, później ewentualne zarzuty. To plan prokuratury w sprawie zatrzymanej Magdaleny H. Kobieta jest podejrzewana w sprawie, której szczegóły są makabryczne. Chodzi o ludzkie szczątki odkopane na budowie osiedla domów jednorodzinnych w Lutoryżu na Podkarpaciu. Według najnowszych informacji prokuratury to 29 płodów. 57-letnia Magdalena H. była poprzednią właścicielką tej działki. Mieszkańcy Lutoryża są w szoku.
2: To jest okropne, po prostu przerażające i tyle. Jak można coś takiego zrobić?
3: No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
2: W szoku byłam.
1: Na miejscu odnalezienia szczątków pracują służby, zabezpieczają dowody i wyjaśniają okoliczności sprawy. Magdalena H. jest patomorfolożką, prawdopodobnie zakopywała badane wcześniej szczątki. Najnowocześniejsze na świecie, dla radarów wroga niemal niewidoczne, myśliwce F-35 oficjalnie powitane w Polsce. Maszyny przeleciały nad kilkoma polskimi miastami i zrobiły prawdziwą furorę. Później w bazie w Łasku jeden z pilotów złożył prezydentowi pierwszy oficjalny meldunek.
4: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych, szczególnie sił powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny, jest to dzień szczególny.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Z kolei minister obrony zwraca uwagę, że w sprawach bezpieczeństwa politycy w Polsce mówią jednym głosem. To ważny dzień, zaznaczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Poczucie dumy, wspólnoty, pokazanie tego, że Polska ani się nie zaczyna, ani się nie kończy w jednej dacie. Że przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę.
1: Łącznie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowy w tej sprawie podpisano w 2020 roku. Teraz nowe ustalenia w sprawie umowy kończącej wojnę na Bliskim Wschodzie. Według portalu Axios porozumienie obejmuje odblokowanie cieśniny Ormus oraz złagodzenie sankcji na Teheran. Po otwarciu cieśniny restrykcje miałyby zostać zawieszone na 60 dni, co umożliwiłoby Iranowi sprzedaż ropy naftowej. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do podpisania porozumienia. Według Donalda Trumpa to kwestia najbliższych dni. Iran tego nie potwierdza i zapowiada, że nie pójdzie na żadne ustępstwa. Duża zmiana dla kierowców w Słowenii. Nowy rząd w Lublanie znosi tymczasowe kontrole graniczne z Chorwacją i Węgrami. Policjanci, którzy pracowali na przejściach, wrócą do macierzystych jednostek. Szczegóły zna Piotr Piętka.
7: Szef resortu spraw wewnętrznych Słowenii Franci Matos powiedział tamtejszym mediom, że kontrole graniczne zostaną zastąpione innymi działaniami wzdłuż całej granicy, a także kontrolami wewnątrz kraju. Powrót funkcjonariuszy do macierzystych jednostek ma umożliwić im normalną policyjną pracę, w tym wprowadzania

0: rozwiązań w ramach wchodzącego w życie paktu migracyjnego. Minister uważa, że wyrywkowe kontrole się nie sprawdziły. Według statystyk w tym roku odnotowano 60-procentowy wzrost nielegalnych przekroczeń słoweńskiej granicy państwowej. Kontrole graniczne w Słowenii na granicach z Chorwacją i Węgrami obowiązywały od października 2023 roku. Były one jednak wyrywkowe i nie opóźniały znacznie ruchu na przejściach. Teraz znikną nie tylko policjanci, ale również całe oznakowanie przejść.
1: I tyle od Piotra Piętki. Próbowali przemycić narkotyki w świecach zapachowych. To prawie 5 kg ketaminy. Do wykrycia przemytu doszło podczas kontroli jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Funkcjonariuszy zainteresowała paczka do Filadelfii, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Po otwarciu paczki i rozbiciu jednej z 20 świec okazało się, że wewnątrz wosku zatopiona była foliowa torebka. Wstępna analiza wykazała, że jest to ketamina, substancja psychotropowa o silnym działaniu odurzającym.
1: Szacunkowa wartość narkotyku na amerykańskim rynku to prawie 300 tysięcy dolarów. Za przemyt narkotyków grozi więzienie od 3 do 20 lat. Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze w zimowe Tatry. W najwyższych partiach gór sypnęło śniegiem i zrobiło się biało. Turyści mogą być zaskoczeni, ale IMGW wyjaśnia, że to nic nadzwyczajnego nawet w czerwcu. Temperatura na tatrzańskich szczytach oscyluje w okolicach 0 stopni.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pod znakiem przelotnego deszczu i burz minie piątkowe popołudnie. Zagrzmi przede wszystkim na wschodzie i w centrum kraju. Jest dość ciepło, ale nie gorąco jak na czerwiec przystało. Termometry pokazują od 16 do 20 stopni. Najcieplejszym regionem jest dziś Mazowsze.
3: Klimat.
1: Umiarkowana jest jakość powietrza w Rymanowie-Zdroju na Podkarpaciu. Poza tym oddychamy dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Można normalnie korzystać z prądu. Źródła odnawialne produkują aktualnie 55% energii w krajowej sieci. Na północnym wschodzie są ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
12: No już, już, biedactwo.
13: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
14: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Coroczne senioralia.

0: to świetny pomysł na integrację seniorów, wspólną zabawę, dzielenie się doświadczeniami, ale nie zawsze żyje się tak wesoło. Jakich zatem programów wsparcia oczekują organizacje seniorskie i czy rząd ma na nie środki? O tym porozmawiam w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Na ten dzień to piątek, 12 czerwca i mamy już prawie 10 minut po godzinie 13. Przed nami sporo tematów, a witamy się z Państwem w składzie. Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek, Adam Brzeziński. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
1: Stan dnia.
3: A od dzisiaj we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Przepisy mają stworzyć wspólne ramy zarządzania migracją w Unii Europejskiej. Na jego mocy będzie działał m.in. mechanizm solidarnościowy. Kraje, które nie będą chciały przyjmować migrantów, będą płaciły dość duże kwoty na rzecz tych, które migrantów przyjmą. Łączymy się teraz z Martyną Szymczakowską, która zajmuje się tym tematem. Martyno, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz proszę szerzej, jakie jest znaczenie tego paktu migracyjnego i czy są podstawy? Przede wszystkim myślę z naszej polskiej perspektywy do jakichkolwiek obaw.
4: No od razu jednoznacznie i krótko odpowiem na to drugie pytanie. Nie. Polacy nie mają się czego obawiać. Polski rząd wielokrotnie powtarzał i powtarza, nie będziemy przyjmować migrantów. Pakt migracyjny obejmuje całą Unię Europejską, no i rzeczywiście ma za zadanie pomóc odzyskać kontrolę nad tymi migracjami w krajach członkowskich. Tematem rzeczywiście budzącym najwięcej emocji jest ten mechanizm solidarnościowy. On zakłada równą lokację migrantów w krajach unijnych, no a w przypadku odmowy przyjęcia migrantów, zapłatę właśnie wysokich kwot pieniężnych na rzecz tych krajów, które przyjmują migrantów, albo przekazanie sprzętu czy personelu, który zapewni wsparcie za granicą. No, ponieważ od wybuchu wojny na Ukrainie Polska przyjęła rekordową w skali Unii liczbę uchodźców zza wschodniej granicy, jesteśmy czasowo, na razie na rok, zwolnieni z tego mechanizmu solidarnościowego, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata. Jak zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu.
5: Polska nie zmieniła stanowiska w sprawie paktu migracyjnego. Zawsze mówiliśmy to, że nie będziemy implementować tych rzeczy, które w jakikolwiek minimalny sposób byłyby niebezpieczne dla Polski, zmniejszałyby naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
4: No, opozycja straszy jednak migrantami, którzy mają być masowo wpuszczani za naszą granicę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk wątpi w zapewnienia rządu, no i przypomina, że te uzgodnienia na kolejny 2027 rok mogą być różne.
6: Zostaliśmy zwolnieni na pół roku, do końca tego roku. Za chwilę jesienią Komisja Europejska zacznie przygotowania do rozdziału na następny rok. Wyceni, ile kosztuje nieprzyjęcie jednego. O wszystkim się dowiemy. Rozporządzenia obejmują wszystkie 27 krajów członkowskich.
4: No co wiceminister Maciej Duszczyk jeszcze raz powtarza, Polska nie będzie przyjmować migrantów.
5: To stanowisko polskiego rządu jest oczywiste. Pan premier to mówił parokrotnie. Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski. I to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił, bo to jest tak naprawdę oczywista kwestia dla wszystkich osób, że sam pomysł relokacji jest po prostu bez sensu. Na pewno Polska nie będzie go realizować.
4: No, pakt migracyjny zawiera też szereg przepisów uszczelniających granice i przeciwdziałających nadużyciom systemu ochrony międzynarodowej. Wprowadza m.in. szybsze odsyłanie osób, które nie mają prawa legalnego pobytu w Europie. Na koniec powiem, że w tym roku z tego mechanizmu solidarnościowego poza Polską zwolnionych jest jeszcze 5 innych unijnych krajów. To również Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia.
3: Na te informacje zebrała dla Państwa Martyna Szymczakowska. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia i dobrego dnia dla Ciebie.
1: Komentarz.
3: No, nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani profesor, dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To zacznijmy od tego paktu migracyjnego, który dzisiaj w Unii Europejskiej wchodzi w życie. Polska, tak jak słyszeliśmy, jest w tym roku wyłączona z tak zwanej puli solidarnościowej, ale czy to jest, czy możemy to traktować jako sukces polskiej dyplomacji naszego rządu, czy tylko czasowe odroczenie również, a może przede wszystkim politycznego problemu?
7: Ja myślę, że to jest taki sukces, no ale na miarę czasu, czyli z perspektywy dnia dzisiejszego.

0: dzisiejszego tu i teraz. No musielibyśmy pozwolić sobie na snucie scenariuszy, czy zostaniemy również na kolejne lata.
1: Pani profesor, czy się słyszymy? Halo, halo? Mamy chyba drobny kłopot techniczny. Mam nadzieję, że za moment uda się z panią profesor ponownie połączyć. Zaczęliśmy naszą rozmowę na temat paktu migracyjnego, który, przypomnijmy, dzisiaj, czyli 12 czerwca, wchodzi w życie w ramach Unii Europejskiej. Polska jest zwolniona z tak zwanego mechanizmu solidarnościowego w tym roku. Być może z możliwością też przedłużenia tego czasu, no ale to będzie na pewno gorąca debata polityczna w tej sprawie. Pani profesor, czy się słyszymy?
0: Ja już słyszę państwa świetnie, mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: I ja panią profesor też słyszę jak najbardziej. To kontynuując jeszcze, bo dosłownie pierwsze zdanie ze strony pani profesor, słyszeliśmy odpowiedź na pytanie właśnie a propos tej puli solidarnościowej, czy to jest sukces, czy jednak odroczenie problemu.
0: Ja myślę, że tutaj i teraz, w miejscu, w którym jesteśmy, jest to niewątpliwie sukces. No chociaż pewnie oczekiwania społeczne i polityczne też byłyby no bardziej rozbudzone, to znaczy wyobrażalibyśmy sobie, że będzie to takie odroczenie bardziej skierowane na kolejne lata. Natomiast teraz niestety najbardziej istotne jest to, że jakiekolwiek scenariusze się pojawią, to zanim one wejdą w życie, mówię tutaj o tych odroczeniach ewentualnie na dalsze lata, będą wykorzystywane jako broń polityczna. I już właśnie to zróżnicowanie narracji słyszymy. Proszę zauważyć, że ta dynamika zmian politycznych jest tak duża, że w ogóle mówienie o tym, co się wydarzy w przyszłym roku, no już jest trochę wróżeniem z fusów. W sytuacji geopolitycznej Polski szczególnie, natomiast to, że jesteśmy w grupie tych pięciu państw, które w tej chwili z tym problemem się nie mierzą, a jednocześnie, że jesteśmy beneficjentami ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej tych rozwiązań, które mają systemowo pomóc ten problem rozwiązać, no to powinno być traktowane, wydaje się, jednak jako sukces, może nie spektakularny, nie trwały. Natomiast na pewno dobre rozpoczęcie, dobry punkt startu do kolejnych negocjacji.
1: Komisja Europejska sama w sobie przekonuje, że te nowe przepisy, ten pakt migracyjny wynegocjowany w ramach Unii Europejskiej ma pomóc państwom mierzącym się z presją migracyjną. Ale to pytanie, dlaczego w naszym kraju ten temat budzi tak duże emocje polityczne, no i społeczne pewnie?
0: Ponieważ bardzo łatwo jest wykreować figurę wroga i tę figurę wroga zapełniać ze względu na to, jakie jest zapotrzebowanie społeczne. Czasami są to migranci, czasami są to osoby innej narodowości. Tutaj właściwie spektrum jest bardzo duże i nawet na przestrzeni kilku ostatnich lat można zauważyć, jak politycy w swojej retoryce kreślili naprawdę grubą kreską to zagrożenie, które no wedle ich opowieści już stoi u polskich granic, a zatem jest to kwestia no, wrażliwa społecznie, kwestia, która wzbudza emocje, kwestia, która niestety nie wymaga też pogłębionej wiedzy ze strony odbiorców, ze strony wyborców. Bardzo łatwo właśnie wywołać takie zachowania afektywne, a przede wszystkim no, jest to zarządzanie strachem. I tutaj przy tym zarządzaniu strachem właśnie no, to, co się powtarza wprost w narracji, czyli takie straszenie zalewem migrantów i tymi obostrzeniami, tymi zaleceniami Unii Europejskiej, które rzekomo będziemy musieli wdrażać, czyli przyjmować jakieś ogromne liczby migrantów, to bardzo sprawnie działa, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.
1: Ale słyszeliśmy też tutaj w relacji naszej reporterki Martyny Szymczakowskiej chociażby głos ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceszef tego resortu Maciej Duszczyk zapewniał, że my migrantów przejmować nie będziemy. Ale też w wypowiedziach pana ministra pojawiały się informacje dotyczące no, sprzeciwu Polski wobec części rozwiązań tego paktu migracyjnego, że my w zasadzie nie będziemy niektórych rzeczy przestrzegać. Nie tylko tutaj mówię o tej kwestii mechanizmu solidarności. Polska nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym, czy wdrażać tam procedur azylowych. No i to jest w zasadzie takie wypowiedzenie części tego paktu migracyjnego, no jednostronne, z naszej strony, polskiej strony. I też słyszymy, że my jesteśmy przygotowani na ewentualną obronę prawną tych naszych racji i tych argumentów, dlaczego Polska części z tych zapisów paktu nie będzie przejmowała. Czy to nie jest jednak dorzucenie takiego kamyczka do ogródka tych osób, a mam na myśli przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość,

0: które jednak straszą tym paktem migracyjnym.
1: Tak, tylko proszę zauważyć to, o czym pan redaktor powiedział. To są wszystko na razie deklaracje. To są zapewnienia. My nie znamy szczegółów, na przykład tych racji prawnych, które pozwoliłyby nam obronić to wyłączenie części zaleceń, których nie chcemy przestrzegać. A czy to jest kamyczek do ogródka? Ja uważam, że znowu ważny jest kontekst, w jakim taki komunikat jest prezentowany. Ważna jest perspektywa, bo można z drugiej strony powiedzieć, że to pokazuje jednak taką aktywną politykę polskiego rządu względem Unii Europejskiej w tym aspekcie systemowym i instytucjonalnym, że nie dajemy sobie narzucać pewnych rozwiązań, a zatem te kwestie naszej suwerenności, naszego samostanowienia są istotne dla rządu, chociaż no, chyba trzeba cały czas jednak pamiętać o tym aspekcie polityki krajowej, która tak bardzo mocno splata się z międzynarodową. Po prostu akceptacja wielu z tych punktów, chociażby tych związanych z budową odpowiedniej infrastruktury na granicach, no ona byłaby tak niesamowicie nośnym paliwem dla opozycji, że zapewne też przed wyborami nie można sobie na to pozwolić. Stąd takie uspokajające, przynajmniej tu i teraz na dzisiaj, deklaracje, że my sobie od strony formalno-prawnej też poradzimy, żeby nie wszystkie te rozwiązania stały się naszym udziałem.
0: No ale z drugiej strony w mediach społecznościowych widziałem taki filmik ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość do władzy dojdzie, to wypowie pakt migracyjny. Jak to traktować? No, przede wszystkim w tym kontekście walki politycznej, bieżącej walki politycznej.
1: No gdybym miała odpowiedzieć krótko, to absolutnie populistycznie. No tutaj znowu nie trzeba być jakimś szczególnie uważnym obserwatorem, żeby pamiętać te wątki aferalne związane właśnie z przyjmowaniem migrantów za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. No trzeba mieć też taką socjologiczną świadomość, że my pewnym ruchom społecznym, właśnie przemieszczaniu się ludności, czyli migracją, no nie postawimy tamy, bo to są naturalne procesy i pewnie z nimi będziemy mieć do czynienia w najbliższej perspektywie i dobrze byłoby też wypracować pewne mechanizmy, żeby ten ruch migracyjny odbywał się pod kontrolą, ale jednocześnie załóżmy z pożytkiem dla gospodarki, bo wiemy, że w warunkach starzejącego się społeczeństwa to jest kwestia pilna i istotna. Natomiast no, obietnice, że wypowiemy w ogóle pakt migracyjny, zastanawiam się, czy to nie jest jeden z tych kroków, które no, wiodą nas nieuchronnie do takiej deklaracji, która może jednak paść wprost, czyli deklaracji o polexicie. No bo miejmy tego świadomość i uważam, że rządzący również mają świadomość, tylko specjalnie używają takich, a nie innych argumentów, że no nie możemy funkcjonować w ramach Unii Europejskiej zupełnie na własnych, ustalanych przez siebie zasadach, na przykład nie przestrzegając zasady solidaryzmu.
0: Kolejny temat przed nami. W takim razie, pani profesor, przejdźmy do przywitania w Polsce, włączenia do polskiej armii samolotów F-35. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas ceremonii przejęcia tych samolotów do Sił Zbrojnych RP, że to jest z jednej strony wielki dzień dla Wojska Polskiego, który dowodzi też ciągłości w budowaniu siły Polski, no a z drugiej strony, że Polska też jest liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Ja chcę a propos tego pierwszego wątku i ciągłości budowania siły Polski zapytać, czy przyjęcie tych samolotów, to, że one są w Polsce, ta pierwsza transza przynajmniej, możemy traktować jako sukces obecnego rządu, czy właśnie poszczególnych rządów, które przyłożyły się do tego, żeby w Polsce te samoloty się pojawiły?
1: Gdybyśmy spojrzeli bez emocji politycznych, to zdecydowanie ten drugi wariant odpowiedzi, którą pan redaktor tutaj zaproponował, świadczy to o ciągłości, świadczy to o skuteczności i o pewnej nawet wspólnej linii politycznej, jeżeli chodzi o wizję obronności Polski w ramach kolejnych rządów. I bardzo szkoda, że w ten sposób nie jest ta narracja budowana w przestrzeni publicznej, bo można by wówczas w obywatelach, myślę, no wzbudzić takie przekonanie, że te ekipy może zmieniają się, może niekoniecznie lubią się kolejni ministrowie, którzy po sobie obejmują resorty, ale jest coś ponad to i to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. No niestety widzimy w praktyce, jak bardzo brakuje w debacie publicznej takiego wątku. Raczej jest porównywanie się, raczej jest szukanie, jeżeli coś się nie udaje, także w sferze bezpieczeństwa, winnych, czyli ci, którzy rządzili przed nami. Trudno jest naprawdę, ja szukam takich wypowiedzi w przestrzeni.

0: przestrzeni publicznej, powiedzieć politykom wprost: tak, i my, i nasi poprzednicy odpowiadamy za ten sukces i jest to dla dobra kraju. Wydawałoby się, że rzecz najprostsza, no ale znowu w warunkach polaryzacji, w warunkach porównywania się, no raczej mamy do czynienia no, z takim licytowaniem, czyli okazuje ten sukces
1: się,
0: jest.
1: Okazuje się, że nawet przy tej bieżącej polaryzacji kwestia zaproszenia, od kogo ono jest, może wywołać problem i polityczną, no taką kłótnię w cudzysłowie przynajmniej. Chodzi mi tutaj o byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. On w mediach społecznościowych podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Natomiast dostał taką odpowiedź, że to zaproszenie zostało wysłane przez ministra Obrony Narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, no i po prostu, że ten jego wpis i podziękowanie w pewien sposób jest kłamstwem, a przynajmniej mijaniem się z całą prawdą. No ale odnośnie tego zaproszenia wyjaśnił to podczas samej uroczystości prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
2: Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
1: No być może te zaproszenia były po prostu dwa wobec byłego szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka, ale to trochę na marginesie. Natomiast tę samą wypowiedź ja potraktowałem, odebrałem, pani profesor, jak wbicie takiej delikatnej politycznej szpilki, że w zasadzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, przyszedł na gotowe.
0: No w ogóle konstrukcja tej wypowiedzi jest złożona. Ja wcześniej słyszałam pytanie o zaproszenie poprzedniego ministra zadane wprost panu wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi i on powiedział bez chwili wahania, że oczywiście pan minister Błaszczak zostanie również zaproszony, więc ta deklaracja padła. Z wypowiedzi pana prezydenta no w tej chwili trudno byłoby wywnioskować, kto tak naprawdę stoi za tym zaproszeniem, czy ile tych zaproszeń było, ale to są kwestie no, świadczące jednak o pewnej politycznej małostkowości. My zupełnie nie tym powinniśmy w tym momencie się zajmować, nie te aspekty tej nowej floty powietrznej powinny nas interesować, ale potraktowana wypowiedź tak per se, sama w sobie, gdybyśmy zrobili analizę treści, rzeczywiście zawiera, poza kontekstem, zawiera tutaj no taką może troszkę ukrytą, ale sugestię, że no to poprzednia ekipa się przyczyniła, natomiast obecna no może zbierać owoce tego, co kiedyś zostało zasadzone. No i znowu, tutaj pojawia nam się ten problem nie tylko roli prezydenta, gdzie ta funkcja arbitrażu jest realizowana, jeżeli nawet przy takich okolicznościach no jest to dzielenie sceny politycznej, no ale też dialogu samych polityków ponad podziałami. Nadal tego dialogu nie ma i to, co powtarzam, w perspektywie najbliższej, czyli kolejnych wyborów parlamentarnych, uważam, że absolutnie nie będzie.
1: I to taka smutna konstatacja a propos tego, o czym rozmawiamy, ale to dołóżmy jeszcze jedną kwestię, bo dzisiaj na tych uroczystościach nie było premiera Donalda Tuska, natomiast on był podczas obchodów święta Służby Ochrony Państwa. Ja się zastanawiam, czy brak szefa rządu obok prezydenta Karola Nawrockiego jest jakimś politycznym błędem, czy w ogóle w takich kategoriach możemy to rozpatrywać?
0: Błąd polityczny jest kategorią naukową. Ja sądzę, że tak, że w tym aspekcie tak, jest to błąd z gatunku wizerunkowych, bo no, my patrzymy na te uroczystości, na coś, co no, jest jednak wydarzeniem szczególnej rangi, jeżeli chodzi o sam przelot tych maszyn również, więc jest to widowiskowe, a ponieważ traktujemy politykę obrazkowo, no to zapamiętujemy właśnie na zasadzie pewnego kadru, kto był, kto uczestniczył i czasami ta nieobecność istotnych polityków jest bardziej widoczna niż w sytuacjach, kiedy oni tam po prostu są. Uważam, że tutaj mógłby premier jednak zmienić te swoje plany, pojawić się, no i znowu pokazać, przynajmniej spróbować pokazać taką jedność ponad podziałami. Tego zdecydowanie

0: zdecydowanie zabrakło.
1: Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była naszym gościem. Pani profesor, dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
5: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. 29 ludzkich płodów na budowie osiedla na Podkarpaciu. Makabryczne szczegóły odkrycia w Lutoryżu przekazuje prokuratura. W sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. To lekarka patomorfolożka i poprzednia właścicielka działki. Teren w Lutoryżu nadal jest przeszukiwany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
8: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie.
7: Prokuratura planuje też przesłuchanie zatrzymanej kobiety. Ukraina ostrzega przed dużym prawdopodobieństwem ataku rakietą Oriesznik z rosyjskiego poligonu. Kijów nie ma jeszcze technologii, która pozwoliłaby samodzielnie wykrywać starty Oriesznika. Nie ignorujcie sygnałów alarmu lotniczego, apelują do mieszkańców ukraińscy wojskowi. Myśliwce F-35 oficjalnie przyjęte do polskiej armii. Uroczystość z udziałem prezydenta i ministra obrony odbyła się w bazie w Łasku w Łódzkiem. To jedyne maszyny piątej generacji na wschodniej flance NATO, mówił szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: W najbliższych miesiącach dostarczonych zostanie kolejnych 11 maszyn do bazy w Łasku, a następnie w przyszłym roku 12 i tak w kolejnych latach dojdziemy do 32 samolotów F-35 w siłach powietrznych.
7: Przed południem piloci polskich sił powietrznych wykonali uroczyste przeloty myśliwcami w ramach rajdu pod nazwą Powitanie z Polską. F-35 można było zobaczyć nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem, a także nad Łodzią. Zakazany wąż, niezwykła walka o życie i rachunek na 100 tysięcy złotych. Na koniec historia z Nowego Targu. 16-latek został ukąszony we własnym mieszkaniu przez śmiertelnie niebezpieczną żmiję lewantyńską. Lekarze z Krakowa szukali surowicy, a najbliższa była w Monachium. Podjęli decyzję o transporcie śmigłowcem LPR-u, ale nie mieli gwarancji zwrotu kosztów od NFZ-u. A chodzi o kwotę około 100 tysięcy złotych, mówi rzeczniczka Małopolskiego Funduszu Aleksandra Kwiecie.
10: Jeżeli szpital sprawozda leczenie chłopca do Narodowego Funduszu Zdrowia, rozliczymy je i za nie zapłacimy. Natomiast kwestia finansowania transportu surowicy z Niemiec to ustalenia między Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
7: To nie koniec tej sprawy. Według LPR-u szpital zadeklarował, że sam pokryje koszty. Ten ma jednak inne zdanie.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Mamy 33 minuty po godzinie 13, a przed nami temat relacji polsko-ukraińskich.
6: Stan dnia.
1: I tak polskie media społecznościowe w maju zdominował temat rzezi wołyńskiej oraz wspólnej polsko-ukraińskiej historii. Wynika z raportu Obraz Ukrainy i Ukraińców w polskich social mediach. Badanie przeprowadził kolektyw analityczny Res Futura oraz Press Club na podstawie wpisów i reakcji użytkowników różnych platform społecznościowych w Polsce, które pojawiły się w maju. A więcej na ten temat wie Przemysław Lis, który jest z nami w studiu. Przemku, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Co dokładnie w takim razie wynika z tego raportu?
11: No cóż, jego wyniki są dość jednoznaczne i chyba pokrywają się z tym, co sami możemy zobaczyć i przeczytać na internetowych forach. Po raz pierwszy temat polsko-ukraińskich relacji, naszej wspólnej, trudnej historii jest bardziej i szerzej omawiany, wzbudza więcej reakcji niż temat samej wojny, która toczy się na

0: Ukrainie od ponad dekady, no i pełnoskalowej agresji, która ma miejsce od ponad 4 lat. I tak w ciągu ostatniego miesiąca lawinowo wzrosła liczba wpisów krytykujących Ukrainę. O ile na początku maja co siódmy wpis był negatywny, to pod koniec miesiąca był to już wpis co piąty. Zdaniem Michała Fedorowicza z Res Futury to efekt między innymi decyzji prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA, a także reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który w odpowiedzi chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Tu cytat. Wpisy przychylne wobec Ukrainy prawie zniknęły z polskich mediów społecznościowych, powiedział mi Michał Fedorowicz.
1: Wiemy, że algorytmy, które karmią się w mediach społecznościowych nie faktami, a karmią się emocją, podchwyciły ten temat, wyeskalowały go do maksymalnych możliwości. A to oznacza, że jeżeli wcześniej 60% było negatywnych komentarzy, 40% było pozytywnych, to dzisiaj tak naprawdę mamy całkowitą dysproporcję. Prawie 100% komentarzy jest negatywnych, ponieważ to, co widzimy i co wychodzi z naszych badań, decyzja prezydenta Zełenskiego zjednoczyła bańki internetowe, zarówno prawicową, jak i lewicową, które jednoznacznie potępiają decyzję prezydenta Zełenskiego.
0: Co ważne, szybko rośnie także niechęć do Polski i Polaków wśród ukraińskich użytkowników mediów społecznościowych. A w internetowej dyskusji na Ukrainie pojawiają się też tematy, które wcześniej stanowiły jej margines lub w ogóle nie były omawiane.
1: O ile Ukraińcy zawsze w większości twierdzili, że nigdy nie słyszeli o lubowójstwie, nie słyszeli o armii UPA, był to dla nich temat, powiedzmy, mało znaczący, tak pierwszy raz w dyskusji ze strony Ukrainy pojawiają się tematy dotyczące na przykład Piłsudskiego, którą zdradził Petrule i tak dalej. Pojawia się masę tematów historycznych i ta eskalacja służy przede wszystkim, ta dyskusja, radykalizacji postaw po stronie prawicowej.
0: Zastanawiający jest też fakt, że według raportu znacząco zmalała także liczba rosyjskich botów i troli biorących udział w internetowej dyskusji o polsko-ukraińskiej historii.
1: Dzisiaj jednoznacznie możemy stwierdzić, że spadek jest drastyczny i na Kremlu, na chwilę obecną, trole nie mają co robić, dlatego że ta dyskusja jest bardzo organiczna, toczy się między prawdziwymi użytkownikami, zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Obie strony się eskalują, obie strony się radykalizują, tylko i wyłącznie Kreml na tym korzysta, nikt więcej.
0: W raporcie czytamy, że w ciągu jednego tygodnia, który nastąpił bezpośrednio po decyzji Zełenskiego o uhonorowaniu UPA, pojawiło się 247 tysięcy wpisów krytykujących Ukrainę, czyli więcej niż przez 3 wcześniejsze tygodnie razem wzięte. W ciągu tego rekordowego tygodnia o 806% wzrosła również liczba reakcji pod negatywnymi wpisami o Ukrainie.
2: I na pewno trzeba powiedzieć, że to niepokojące informacje dane do też dalszej analizy. A o tym wszystkim informuje państwa Przemysław Lis. Przemku, bardzo ci dziękuję. Dobrego dnia dla ciebie.
0: Dziękuję.
2: Szerzej teraz omówimy to w Polskim Radiu 24.
3: Komentarz.
2: A razem z nami jest Jan Kluczkowski, dyplomata, był ambasador na Ukrainie, Kazachstanie i Kirgistanie. Panie ambasadorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, mam na imię Jacek, tak, dla ścisłości.
2: Jacek Kluczkowski, przepraszam najmocniej, panie ambasadorze. Zaczynając naszą rozmowę na temat relacji polsko-ukraińskich, chcę zacząć od tego, jakie może przynieść skutki w dalszej perspektywie niechęć z jednej strony Ukraińców do Polski i Polaków, ta rosnąca, o której słyszeliśmy, że wynika z tego raportu, a z drugiej strony ta niechęć, która rośnie wśród Polaków do Ukraińców.
4: No to jest bardzo zła wiadomość. Na razie póki co nie widać może takiego bezpośredniego przełożenia ani na przykład na obroty towarowe, ani na wsparcie polityczne dla Ukrainy na forach takich jak Unia Europejska czy NATO, ale to powoduje jednak taki zasadniczy zwrot. Myśmy uważali siebie sami i Ukraińcy też nas uważali za najlepszego sojusznika jakby w świecie zachodnim, że wokół tych ospałych, ociężałych, skłonnych zawsze do porozumiewania się z Rosją krajów zachodnich, to szczególnie Niemcom to wyrzucano, ale także Francuzom i innym krajom. No ten wizerunek Polski po prostu uległ, no nie chcę powiedzieć, że już został zrujnowany, ale ulega takiej istotnej dewastacji.
2: Jest problem z tym wizerunkiem, jest problem z relacjami, ale ten problem rozpoczął się jednak od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Później ta reakcja ze strony prezydenta Polski Karola Nawrockiego, ta propozycja odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

0: Na jakim etapie w tych relacjach i w tych, nie wiem czy można to tak nazwać, gestach politycznych jesteśmy?
1: No jesteśmy w takim jakby okresie wzajemnego oczekiwania na ruchy. No i jednak ten order nie został ostatecznie na razie odebrany. Prezydent podjął

0: strona polska dała do zrozumienia, że oczekuje na jakąś weryfikację tej decyzji. No, ja już nie powiem dla zachodnich Ukraińców, ale dla Ukraińców, no także dla ekipy Zełenskiego, ta sprawa nigdy nie była priorytetowa. Także w armii ukraińskiej nie uważano, że koniecznie trzeba się powoływać tylko na tradycję Ukraińskiej Armii Powstańczej.
1: No to skąd ta decyzja w tym momencie?
0: No decyzja chyba jest dosyć przypadkowa. Jestem skłonny wierzyć temu, że ona nie miała jakby antypolskiego wymiaru. To jak ludzie, zwłaszcza właśnie mówię, ludzie w centralnej Ukrainie, w południowej Ukrainie, no także na Zadnieprzu, jak patrzyli na UPA i jak ta tradycja ulegała takiej rok po roku jednak waloryzacji, to znaczy coraz cieplej mówiono o UPA w takim i w dyskusji historyków, i w dyskusji polityków, i na uczelniach wyższych, ale mówiono o ich wkładzie w walkę zbrojną przeciwko wojskom radzieckim, przeciwko NKWD po 1945 roku. I jak gdyby ja sam wielokrotnie spotykałem się z zaskoczeniem ze strony no nawet wykształconych ludzi, nawet humanistów czy historyków, którzy się dopiero ode mnie dowiadywali, że UPA walczyła i mordowała także Polaków. Że to nie jest... im się wydawało, że jeżeli to był jakiś margines, jakieś wzajemne starcia na tych obszarach, które przed wojną należały do Polski, że w ogóle to rzecz w istocie bez znaczenia bardzo dawno temu to było. Natomiast to, co oni... co wizerunek, jaki UPA, jaki oni zbudowali, a zwłaszcza od czasu wojny, od 22 roku, to wizerunek takiej siły, która nieugięcie walczyła z Rosjanami i została potem bardzo okrutnie spacyfikowana, a także jej zwolennicy. Więc to jest takie trochę jakby rozminięcie się tych jakby światów wyobrażonych. Inaczej w Polsce na to patrzymy, bo mamy twarde dowody o udziale, o zbrodniach UPA na Wołyniu, ale także na Podolu, w Galicji Wschodniej, w ogóle w całości. Natomiast dla świadomości wielkich miast, zwłaszcza tych położonych w centrum Ukrainy, dalej na wschodzie, poza Lwowem i Łódzkiem, Stanisławowem, to UPA ma zupełnie inny wizerunek i aż ludzie po prostu nie chcą w to wierzyć, że jest to organizacja, która jest splamiona ludobójstwem na Polakach.
1: No tak, ale tu mamy kilka też aspektów w takim razie kolejnych. Z jednej strony oczywiście bohaterska obrona samej Ukrainy przed rosyjską agresją. Ta wojna cały czas trwa. Cały czas giną ludzie i to jest trwający dramat. Z drugiej strony oczywiście jest ogromne wsparcie ze strony Polski po tej rosyjskiej agresji. W zasadzie od samego początku my byliśmy takim orędownikiem sprawy ukraińskiej. No i kolejna strona, to znaczy pamięć historyczna. Czy te wszystkie elementy mogą ze sobą funkcjonować jednocześnie w relacjach między państwami, no czy jednak kwestię dotyczącą pamięci historycznej, mówię tutaj przede wszystkim o rzezi wołyńskiej, musimy wyjaśnić między sobą, żebyśmy mogli dalej sojusz między Polską a Ukrainą budować?
0: My próbujemy, jako Polska, i to nie dotyczy tylko obecnej ekipy, ale i poprzedniej, próbujemy oddzielić jakby te rzeczy, pamięć historyczną i debatę i dyskusję i konflikt jak gdyby tych pamięci historycznych polskiej i ukraińskiej.
1: No tak, ale obecna sytuacja, obecne problemy pokazują, że się nie da tego oddzielić.
0: No właśnie się okazuje, że nie do końca się to da. Także no, w tej chwili powrót do sytuacji, znaczy można oczywiście, bez wątpienia jest tu odpowiedzialność i samego prezydenta Zełenskiego i jego otoczenia, bo oni wiedzieli, jak wielka wrażliwość jest w Polsce na te tematy. Pamiętam, no jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy, jeszcze chyba to był okres rządów, jeszcze marszałkiem Sejmu chyba był w Polsce pan Marek Kuchciński, kiedy na parlamencie ukraińskim powieszono te flagi nacjonalistów czerwono-czarne. I wystarczyła interwencja z Polski, grzeczna, dyplomatyczna, która spowodowała, że te flagi zostały z gmachu parlamentu usunięte. Więc tutaj ze strony Ukraińców jednak to była pewna świadoma akcja jak gdyby zlekceważenia tej wrażliwości i emocji Polaków.
1: No ale to w takim razie Ukraina, czy prezydent Zełenski i jego otoczenie chcieli pokazać, nie wiem, brak szacunku wobec swojego polskiego partnera, przyjaciela?

0: i sojusznika?
1: No, to oni tego na pewno tak nie rozumieją. Tam w ogóle jest taki pewien styl dyplomacji twardej i niezbyt uprzejmej. To ja pamiętam po 2022 roku, w jaki sposób zachowywał się ambasador ukraiński w Berlinie, który cały czas im wyrzucał i ten reset, i politykę Merkel, i Nord Stream. To była bardzo taka agresywna polityka. No podobnie i wobec Węgrów. No, eskalowanie konfliktu. Ukraińcy uważali, że jak gdyby ta sympatia ze strony Europy Zachodniej należy im się co do zasady. Oni nie potrafili w warunkach wojny, być może można ich zrozumieć, ale okazywać empatii na wrażliwość ich sąsiadów i partnerów. No, w wypadku Niemiec to im nie zaszkodziło, bo Niemcy są przyzwyczajeni do jak gdyby do samokrytyki i w tej chwili rzeczywiście angażują się bardzo solidnie w pomoc wojskową, ale w przypadku ich sąsiadów najbliższych, takich właśnie jak Polska, myślę, że w jakiejś mierze to dotyczy Węgrów, przy wszystkich grzechach Orbana oczywiście, który wybrał świadomie prorosyjską politykę, ale Ukraińcy nie wykazywali empatii, nie wykazywali gotowości do zrobienia kroków. No to jest bez wątpienia błąd, być może ten błąd można usprawiedliwić, no ale to nie ja jestem od usprawiedliwiania. Warunki wojny powiedzmy powodują, że uwaga się koncentruje zupełnie na czym innym. I decyzja tutaj w sprawie nazwania jednostki UPA, no, wyszła jednak od tych żołnierzy i oficerów jednostek. I jeśli oni się spotykają w propagandzie, w mediach z taką pewną idealizacją czy też zakryciem całej karty tych antypolskich działań UPA, widzą tylko kartę antyrosyjską, no to oni wystąpili do prezydenta i do jego otoczenia z prośbą o nazwanie bohaterami, tytułem bohaterów UPA swojej jednostki. Także raczej była to inicjatywa oddolna, a władze po prostu nie okazały należytej empatii i moim przekonaniem nieumiejętnie zareagowały na to.
0: Czyli delikatnie z naszej perspektywy delikatnie rzecz ujmując popełniły błąd. Ale w takim razie ja zapytam też o reakcję ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, czyli zapowiedź tego ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Czy według pana ta zapowiedź to też jest błąd, może zbyt emocjonalna reakcja, czy jednak też reakcja, która pozwoliła na dalszy ciąg zdarzeń i w ogóle taką szerszą debatę na temat tych różnic w postrzeganiu historii?
1: No na pewno ta decyzja, czy ta sugestia prezydenta, na razie zostawmy ten znak zapytania, ona doprowadziła do pewnej eskalacji konfliktów. Ja tutaj, nie moją rolą jest ocenianie działalności prezydenta, ale chciałem zwrócić uwagę, że Zełenski nie dostał tego Orła Białego, bo to często głowy państw dostają, to są takie nagrody protokolarne. One dostają w zasadzie, należą się z urzędu szefom państw, z którymi Polska ma intensywne i dosyć bliskie kontakty. Natomiast w wypadku Zełenskiego sam fakt osobistego wręczenia, nie tylko protokolarnego tego odznaczenia przez prezydenta Dudę, a to oznacza, że Zełenski nie dostał nagrody ani za zasługi w dialogu społeczeństw Polski i Ukrainy, ani tym bardziej nie za zasługi w dialogu historycznym, ani nawet nie za zasługi we współpracy polsko-ukraińskiej. On dostał Orła Białego w moim przekonaniu za to, że nie uciekł z Kijowa, że zdecydował o tym, że Ukraina stawiła opór wbrew radom, zresztą nawet jak pamiętamy, sojuszników zachodnich, Stanów Zjednoczonych między innymi. Więc to jest ta decyzja, za którą Polska jest, w moim przekonaniu jest i powinna nadal być wdzięczna władzom ukraińskim i osobiście Zełenskiemu. No tak, taka ten, jest moja opinia. Tak,
0: ten
1: tak
0: order, który został wręczony przez prezydenta Andrzeja Dudę, bodajże 2023 rok, prezydentowi Ukrainy, no też był w zasadzie takim symbolem dla całego narodu ukraińskiego ze strony Polski. To odznaczenie, no, w symboliczny sposób właśnie prezydent Ukrainy też ten order odebrał. Ale idąc dalej, podsumowując też trochę to, o czym rozmawiamy, ja się zastanawiam, na ile realna jest dzisiaj polsko-ukraińska przyjaźń, polsko-ukraiński sojusz, który no, budujemy jednak trochę na wybrakowanym fundamencie, no bo cały czas nie ma tego porozumienia w kwestiach historycznych, a tak jak zaznaczył pan ambasador w naszej rozmowie, okazuje się, że nie da się osobno spojrzeć jednak na te kwestie.
1: No, one będą przeszkadzały. To ja sobie na przykład nie wyobrażam, jak będą

0: przebiegały rozmowy, a to już w przyszłym tygodniu mają być otwarte negocjacje o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Pierwszy klaster ma być otwarty, a do jesieni jeszcze ze 2-3 następne. Więc tutaj Polska będzie musiała te sprawy stawiać i sądzę, że Ukraińcy powinni przemyśleć swój stosunek. Wiadomo, że świadomości społecznej się ta nie zmieni, ale jest pewna taka formuła. Ja już nie wracam do tego listu biskupów polskich do niemieckich. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Z tym, że Polska już parokrotnie jak gdyby prosiła, czy nawet można powiedzieć potępiła różne działania antyukraińskie, które w przeszłości były wykonywane przez Polaków. Z tamtej strony nie doczekaliśmy się takiej refleksji, że po prostu nie ma takiej idei narodowej, państwowej, która by usprawiedliwiała zbrodnie na ludności cywilnej, bo wojna, konflikt to jest coś przykrego, coś niepotrzebnego w stosunkach międzynarodowych, ale masowe zbrodnie na ludności cywilnej to jest coś, co powinno być bezwzględnie potępione i nie z przyczyn ani politycznych, ani żadnych innych, ale właśnie takich humanitarnych ze względu na wartości. Ukraińcy też są przecież chrześcijanami, są nawet część zachodnia część Ukrainy należy do kościoła katolickiego.
1: Ale panie ambasadorze, słyszeliśmy też wyniki tego raportu, tak, że dość szybko zmieniło się to nastawienie, przynajmniej w mediach społecznościowych Polaków do Ukraińców, Ukraińców do Polaków, że widać, że to wszystko idzie w takim negatywnym kierunku. I ja się zastanawiam, czy możemy to na przykład zestawić z tym, co dzieje się w Belfaście. To znaczy, tam sytuacja jest inna, wynika z czego innego, bo mamy zamieszki po ataku nożownika w tym mieście. Płoną domy, samochody, dość gwałtowna ta cała sytuacja. No ale czy ta sytuacja, o której rozmawiamy teraz, może doprowadzić do jeszcze większej eskalacji między narodem polskim a ukraińskim? Bo widzimy, że to dosyć szybko poszło w kontekście tych decyzji, które zostały podjęte z jednej strony przez prezydenta Ukrainy, z drugiej strony przez prezydenta Polski.
0: Panie redaktorze, to poszło szybko, jeśli chodzi o emocje i jeśli chodzi o media społecznościowe, nastroje społeczne, ale to jeszcze trudno wyrokować, że to zerwanie jak gdyby takie psychologiczne między Polską, bo o politycznym, a nie gospodarczym na razie mowy nie ma. Tylko to zerwanie psychologiczne między Polakami i Ukraińcami, ono będzie trwałe. Jednak polityka jest jakimś procesem dynamicznym. Trochę zależy i od polityków, że czy będą dalej podgrzewali, eskalowali te napięcia, czy poszukamy pewnych rozwiązań. Mamy na przykład kwestię przyspieszenia ekshumacji ze strony ukraińskiej. Ja patrzę o gestach, które są możliwe ze strony ukraińskiej do wykonania, które złagodzą te napięcia i te zarzuty. Zaczęliśmy, dosyć dobre były jakby rokowania po tym spotkaniu historyków Polski i Ukrainy. To rzeczywiście, jeżeli historycy przeanalizują dokumenty, bo historia to jest niekoniecznie ideologia, historia to nie jest polityka historyczna. Trzeba po prostu zweryfikować, opublikować dokumenty i powiedzieć było tak i tak. A ocenę moralną zostawmy jednak innym ludziom. Niech historycy najpierw, także myślę o Ukrainie, że tam ta prawda po prostu jest nieznana, prawda o działalności nacjonalistów ukraińskich i zarówno wobec Polaków, ale także wcześniej wobec Żydów w pierwszej fazie okupacji niemieckiej. Więc edukacja, ruchy do przodu, nieeskalowanie. Tak mi się wydaje. To jest taki plan minimum.
1: Pozostaje poczekać, czy to na jakąś decyzję ze strony Ukrainy, czy to na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w przypadku tego orderu i będziemy wtedy też mieli kolejne informacje na temat tej obecnej sytuacji. A to, co wiemy do tej pory, skomentował dla państwa Jacek Kluczkowski, był ambasador Polski w Ukrainie. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Stan dnia.
1: A my zmieniamy temat. Policja zatrzymała 57-letnią patomorfolożkę Magdalenę H. w związku z szokującym odkryciem w Lutoryżu na Podkarpaciu. Chodzi o szczątki co najmniej 29 płodów ludzkich znalezione na działce, która w przeszłości należała do kobiety. Na miejscu jest Anna Orzeł. Aniu, dzień dobry.

0: Dobry. Czy wiemy, jak kobieta tłumaczy całą tę sytuację?
1: No, oficjalnie nie, chociaż sprawa jest głośna i budzi ogromne emocje i cieszy się wielkim niestety zainteresowaniem, chociaż może trudno też się dziwić, bo takie rzeczy nie zdarzają się co dzień i rzeczą ludzką jest interesować się tym, co wokół nas. Chociaż sama w sobie historia jest dramatyczna. Podczas prac budowlanych właśnie na tej działce jeden z robotników odkrył szczątki ludzkie. Powiadomiono policję i okazało się, że tutaj jest tych szczątków bardzo dużo. Biegli je zbadali, to są szczątki płodów ludzkich. Dojazd do tej posesji, tutaj pracują od kilkunastu godzin służby, teren jest ogrodzony, wszystkich dojazdów do tego mini osiedla pilnują policjanci. Odkrycie dokonane podczas prac budowlanych no, stało się tutaj sensacją. Przyjeżdżają ludzie z okolicy i trudno im uwierzyć, że w tak spokojnym miejscu, w tak pięknym miejscu doszło do czegoś takiego, coś takiego się wydarzyło tu u nich, po sąsiedzku.
2: No, dziwna sprawa. Podejrzane to.
3: Ja też jestem zszokowany.
2: Nie można podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz. Spokojna okolica niby, oj, ciężko powiedzieć, no.
3: Policjanci pilnują tam i...
2: Jak na Podkarpacie, to niespotykana rzecz.
1: Tu spokojnie?
2: Spokojnie, oczywiście. Piękna okolica, a tu nagle, proszę.
1: Na działce, której właścicielką była patomorfolożka poza szczątkami płodów, co tak jak mówiłam, potwierdzili już biegli. Znaleziono też znaczne ilości odpadów medycznych, głównie bloczków parafinowych oraz szkieł mikroskopowych. Teren jest przeszukiwany i tak będzie na pewno przez dłuższy czas, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
4: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów.
1: Była właścicielka działki została zatrzymana w Zamościu i trudno teraz wskazać konkretnie skąd te szczątki pochodzą, bo 57-letnia kobieta pracowała w kilku miejscach, tłumaczy prokurator Ciechanowski.
4: Z informacji wstępnych, które mamy, bo jak podkreślam, to jest bardzo wczesny, początkowy etap tego postępowania, ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa, również pracowała w Zamościu jako lekarz i tam, gdzie została dzisiaj zatrzymana.
1: I śledztwo prowadzone jest w dwóch kierunkach, z bezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
0: A wszystko, co wiemy o tej sprawie, zebrała dla Państwa Anna Orzeł. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 29 martwych płodów na budowie osiedla. Na początek wstrząsające ustalenia śledczych z Podkarpacia. Kto ustąpi w sporze o kryptowaluty? Za chwilę polityczne komentarze po kolejnym wecie prezydenta w tej samej sprawie. Był porównywany do Pabla Picassa. Nie żyje wybitny brytyjski malarz David Hockney. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Ludzkich szczątków może być więcej. Służby przeszukują teren budowy osiedla w Lutoryżu na Podkarpaciu. Wcześniej operator koparki natrafił tam na ludzkie płody. Odnaleziono też odpady medyczne, w tym szkła mikroskopowe. Cały czas zabezpieczamy dowody, przekazuje Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
2: Trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów.
1: W sprawie, jak dodaje prokurator, zatrzymano byłą właścicielkę działki Magdalenę H. To 57-letnia lekarka patomorfolożka, która prawdopodobnie zakopywała badane wcześniej szczątki.
2: Z informacji wstępnych, które mamy, bo jak podkreślam, to jest bardzo wczesny, początkowy etap tego postępowania, ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Również pracowała w Zamościu jako lekarz, tam gdzie została dzisiaj zatrzymana.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Jestem w kontakcie z węgierskim rządem. Tak o sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sprawę wyjazdu polityków PiS z Budapesztu cały czas badają węgierskie służby.
3: Spotkałem się online z prokuratorem generalnym Węgier. Wiem, że Węgrzy rozpoczęli procedurę badania 3. Te dokumenty, na podstawie których pan Romanowski i Ziobro wyjechali z Węgier, były wyłudzone, czy były wydane na podstawie obowiązującego prawa, czy były sprzeczne z prawem unijnym. Zostawmy to Węgrom, te procedury cały czas się toczą.
1: Po wyjeździe z Węgier Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał amerykańską wizę. Romanowski prawdopodobnie przebywa w jednym z krajów bałkańskich. Obaj na Węgrzech mieli azyl przyznany przez rząd Viktora Orbana, który premierem już nie jest. Politycy PiS są podejrzani w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Już nie do 3, a do 4 razy sztuka. Po kolejnym wecie prezydenta do ustawy o kryptowalutach nie brakuje politycznych komentarzy i pytań o motywację Karola Nawrockiego. Rząd zapowiada już 4. projekt w tej sprawie. To dobra propozycja i warto ją przyjąć, przekonuje europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.
4: Jeśli rząd po raz pierwszy, drugi czy trzeci, czy parlament wysyła ustawy w podobnym brzmieniu, to znaczy, że nie chce zrobić na złość panu prezydentowi, tylko są pewne wymogi unijne. Musimy implementować niektóre przepisy z rozporządzenia unijnego i ta ustawa musi zawierać bardzo konkretne warunki czy bardzo konkretne elementy.
1: Prezydenta broni Michał Nieznański z Konfederacji. Jak mówi, za brak ustawy odpowiedzialny jest rząd.
5: Obecna władza nie jest po to, żeby prawo w Polsce tworzyć, tylko żeby cały czas uprawiać jakąś nawalankę polityczną z Pałacem Prezydenckim, co nie służy absolutnie nikomu, ani Pałacowi Prezydenckiemu, ani premierowi, a na końcu nam wszystkim, których to prawo będzie dotyczyć.
1: Prezydent Nawrocki za każdym razem weta uzasadniał tak samo. Jego zdaniem przepisy są zbyt rygorystyczne i za bardzo uderzają w rynek kryptowalut. Smutna informacja z Wielkiej Brytanii. Nie żyje David Hockney, jeden z najbardziej znanych brytyjskich artystów i jedna z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej. Obrazy malarza osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do największych galerii świata. Relacja Anny Rączkowskiej.
6: David Hockney zmarł w swoim domu w Londynie. Brytyjscy krytycy sztuki przypominają, że przez ponad 60 lat należał do grona najbardziej wpływowych współczesnych twórców. Jego charakterystyczne obrazy przedstawiające kalifornijskie baseny, palmy i skąpane w słońcu krajobrazy stały się symbolem nowoczesnego malarstwa. Urodzony w Bradford na północy Anglii, Hockney zdobył światową sławę w latach 60. jako jeden z liderów brytyjskiego popartu. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojego pokolenia.

0: Jego dzieła można oglądać w najważniejszych muzeach i galeriach na całym świecie. Brytyjskie media, wspominając artystę, podkreślają, że Hockney nigdy nie przestał eksperymentować. Obok malarstwa zajmował się fotografią i scenografią, a w ostatnich latach tworzył także prace cyfrowe. Fani artysty piszą w mediach społecznościowych, że dla wielu mieszkańców królestwa David Hockney był kimś więcej niż tylko słynnym malarzem. Wyspiarze porównują jego znaczenie dla brytyjskiej kultury do roli, jaką Pablo Picasso odegrał w Hiszpanii, a Andy Warhol w Stanach Zjednoczonych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: David Hockney miał 88 lat. Już oficjalnie pilnują naszego nieba. Na koniec wielka feta z okazji rozpoczęcia służby w naszej armii przez myśliwce F-35. Maszyny pokazowo przeleciały dziś nad kilkoma miastami, w tym nad Krakowem.
2: Super, bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
3: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie? Bo nad Krakowem bardzo rzadko takie samoloty latają.
4: Warto było czekać na tą chwilę, żeby zobaczyć te najnowocześniejsze samoloty.
5: Mamy w rodzinie pilota F-35, tak. Tak myśleliśmy, że go zobaczymy, ale nie.
1: Mówili mieszkańcy stolicy Małopolski. Nasz kraj zamówił łącznie 32 takie maszyny. Na razie mamy 3. Pozostałe mają dotrzeć do Polski do 2029 roku.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszczowe chmury przeplatają się ze słońcem, tak mija piątkowe popołudnie. W prognozie są też burze, zagrzmi głównie na wschodzie i w centrum. Temperatura nie zachwyca, aktualnie na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni.
7: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie. Autopromocja.
13: Maja Kluczyńska, Ogrody Sztuki. Zapraszam Państwa bardzo na niedzielne spotkanie o 8:30. Będzie to magiczne miejsce, bowiem Park Oliwski i plenerowa Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej to 50 lat tradycji. Będzie to spotkanie światów artystycznych, ich wyrazu, świata natury i świata rzeźby, jeśli zechcą Państwo do nas dołączyć. Ogrody Sztuki, 8:30, niedziela. Magia natury i sztuki.
6: Autopromocja.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: A przypomnijmy, dzisiaj mamy piątek, to 12 dzień czerwca i 9 minut po godzinie 14. Przed nami kolejny temat dotyczący naszego bezpieczeństwa.
6: Stan dnia.
1: Polskie lotnictwo wojskowe wkracza dziś w zupełnie nową erę. Pierwsze myśliwce piątej generacji F-35 wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, kończąc spektakularny rajd pokazowy nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Najnowocześniejsze maszyny przeszły już oficjalny chrzest, otrzymując dumną nazwę Husarz, a w ich oficjalnym przywitaniu wzięły udział najwyższe władze państwowe. Na płycie lotniska w Łasku przez cały dzień wydarzenie śledziły nasze

0: reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegały te dzisiejsze uroczystości? No i co podczas oficjalnych przemówień akcentowali prezydent oraz szef resortu obrony?
1: Te emocje w bazie w Łasku były największe, gdy na pasie startowym po kolei meldowały się pierwsze polskie F-35, kończąc podniebny rajd nad krajem pod hasłem "Powitanie z Polską". Zaraz po opuszczeniu kokpitów pierwszy polski pilot F-35 złożył oficjalny meldunek.
2: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Karol Nawrocki złożył głębokie podziękowania wszystkim obywatelom za pomoc w zakupie maszyny. Przypomniał również, że fundamenty pod ten nowoczesny skok technologiczny zostały wylane w 2020 roku przez ówczesnego szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka.
3: Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej wykonywać dalsze zadania. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
1: W pełnym państwowej odpowiedzialności tonie wypowiadał się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON wyraźnie przekonywał, że w obliczu obecnych zagrożeń geopolitycznych modernizacja Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej oraz bliska współpraca wewnątrz struktur państwowych muszą stać całkowicie ponad bieżącymi sporami politycznymi.
4: I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
1: Pierwsze samoloty F-35, które dzisiaj przywitano w Łasku, to początek realizacji kontraktu z 2020 roku o łącznej wartości 4 600 000 000 dolarów. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny piątej generacji. Kolejne egzemplarze, na których w Stanach Zjednoczonych szkoli się już polski personel, będą teraz sukcesywnie lądować bezpośrednio w kraju, a finał wszystkich dostaw nastąpi w 2029 roku.
0: A to wszystko śledził dla państwa nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
5: Gość Polskiego Radia 24.
0: A nasze zaproszenie przyjął generał rezerwy dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Panie generale, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana redaktora.
0: Możemy powiedzieć o niezwykle symbolicznym, uroczystym momencie, czyli polskie F-35 przylatują do kraju, zostają teraz oficjalnie przyjęte do Sił Zbrojnych RP, ale czy jest to przełomowy moment dla polskiego lotnictwa, polskich sił zbrojnych, czy jednak kolejny etap długiego procesu modernizacji?
6: Ja wiem, że dumniej brzmi przełomowy moment. Przełomowy moment był w momencie, kiedy przyjmowaliśmy na wyposażenie F-16, bo to był praktycznie drastyczny, w sensie pozytywnym oczywiście, przeskok ze sprzętu postradzieckiego na sprzęt kompatybilny z siłami powietrznymi innych państw NATO i tu się zaczęła praktycznie nowa przyszłość sił powietrznych naszego państwa. Teraz realizujemy kolejny etap. Etap niezwykle ważny, bo te samoloty tej klasy, tej generacji są nam pilnie potrzebne, są niezbędne. Jak to mówią Amerykanie, must have, czyli coś, co musimy koniecznie mieć. Ponieważ budując tak silny potencjał rakietowo-ogniowy, jaki w Polsce za chwilę zostanie zakończony, a polskie wojska rakietowe i artyleria są w światowej czołówce, a na pewno w europejskiej czołówce, żeby móc wykorzystywać cały wachlarz możliwości i zdolności, chociażby wyrzutni HIMARS, móc bezpiecznie wysyłać operatorów z 2305, mówię o jednostce GROM oraz innych jednostek wojsk specjalnych, które też są w elicie światowej, żeby móc precyzyjnie planować i weryfikować przyjęte plany do

0: operacji. Taki samolot jest nam niezmiernie pilnie potrzebny.
1: Tylko pytanie, bo samoloty F-16, myśliwce F-16 to też wspaniałe, nowoczesne maszyny cały czas. Dlaczego w takim razie traktujemy tą, no w cudzysłowie, przesiadkę na F-35 jako tak spektakularne wydarzenie?
0: No, F-35 jest naszpikowany elektroniką. Sam hełm pilota, gdzie właśnie proces adaptacji ludzkiego mózgu do przebywania w tym hełmie, gdzie praktycznie ta rzeczywistość wirtualna pozwala na to, że pilot widzi wszystko dzięki różnego rodzaju urządzeniom zainstalowanym w tym hełmie. Prozaiczna rzecz, łącznie z tym, jak spojrzy w dół, nie widzi podłogi samolotu, tylko widzi ziemię, więc to jest ten taki pierwszy przeskok, który różni go od samolotów F-16. Drugi no, to jest w technologii stealth, czyli jest niewidzialny. I to jest właśnie dla mnie jako byłego artylerzysty kluczowa rzecz, ponieważ F-35 będą dostarczały całe pakiety danych niezbędnych dla ludzi siedzących, żołnierzy siedzących w dowództwach, na stanowiskach dowodzenia planujących, właśnie połączone wsparcie ogniowe dla walczących wojsk. Ta informacja precyzyjna, informacja dostarczona w czasie rzeczywistym jest kluczem do sukcesu. Jest też kluczem do tego, żeby minimalizować straty własne. Jest też kluczem do tego, żeby w pole uaktualnić istniejące plany, żeby nie wysyłać własnych wojsk w miejsca, gdzie mogą wpaść w pułapkę, zasadzkę, gdzie przebywanie wojsk własnych będzie narażone na dość duże straty własne, więc dla nas jest to kluczowa sprawa.
1: Ja też czytałem właśnie o tych samolotach, że jedną z ich największych zalet są zaawansowane systemy elektroniczne i sensory, które zbierają oraz integrują informacje z wielu źródeł, tworząc kompleksowy obraz sytuacji na polu walki. No a dzięki temu pilot po prostu w prosty sposób może szybciej podejmować decyzje, skuteczniej współdziałać z innymi samolotami, wojskami lądowymi czy systemami obrony powietrznej. Ale to w takim razie też biorąc pod uwagę to, co mówi pan generał, czy dziś ta przewaga informacyjna jest ważniejsza niż sama siła ognia?
0: A oczywiście, że tak. Nawet na Ukrainie co się dzieje. Chociażby w obszarze użycia dronów i bezpilotowców. Właśnie bez tej informacji nie jesteśmy w stanie precyzyjnie, chirurgicznie dokonywać uderzeń na wybrane obiekty, te obiekty, które są kluczowe dla nas, ale są też bardzo ważne dla przeciwnika, jeżeli chodzi o prowadzenie działań bojowych. I mamy taki samolot, który może niepostrzeżenie wlecieć w przestrzeń terytorium zajmowanego przez przeciwnika, zebrać w krótkim czasie te informacje, w sytuacjach krytycznych podjąć walkę ogniową w powietrzu, no to nasza przewaga znacząco rośnie, jeżeli chodzi o potencjalnego adwersarza.
1: Kupujemy te samoloty, mamy te samoloty w momencie dużych napięć bezpieczeństwa w Europie, wynikających głównie z rosyjskiej agresji na Ukrainę, no i tej wojny hybrydowej, która cały czas trwa z państwami NATO. Jaką rolę te samoloty mogą odegrać w systemie odstraszania wobec potencjalnego przeciwnika?
0: Pan redaktor już wcześniej to podkreślił. Kluczowym teraz będzie dla nas, czyli dla decydentów i politycznych, bo siły zbrojne są narzędziem w ręku polityków, ale i dla decydentów wojskowych, żeby właśnie stworzyć zaawansowaną, bardzo złożoną, wieloaspektową, wielopłaszczyznową architekturę teleinformatyczną, która pozwoli na wykorzystanie minimum 75-80% możliwości tej maszyny. Jeżeli my tego nie zbudujemy, nie dokończymy całego systemu, złożonego systemu, jak powiedziałem wcześniej, no będziemy połowicznie wykorzystywali możliwości, zdolności tej maszyny, a nawet i mniej niż połowę tych możliwości. Nie po to je kupiliśmy. Oczywiście to się dzieje w Polsce, bo nie można powiedzieć, że to się nie dzieje, nic nie robimy.

0: nie budujemy, tylko że no, trzeba pamiętać, że jest to proces rozłożony w czasie, to nie będzie tak, że to nagle powstanie, to mamy, bo nigdzie tak nie ma. Nawet Zjednoczone, które jako pierwsze zaczęły użytkować te maszyny, to dzisiaj dalej rozbudowują tą infrastrukturę, tworząc taki spójny, złożony. Jedno, dobry przykład do porównania to jest izraelski Iron Dome. To żeby mieć coś takiego zbudowanego, wtedy naprawdę już możemy czuć się bezpiecznie. Będziemy wiedzieli z wyprzedzeniem, znali wiadomości, informacje o tym, co przeciwnik robi, co planuje robić, jak uderzać, czym uderzać i co najważniejsze, gdzie i kiedy uderzać.
1: Zakup
0: samolotu. Dlatego jeszcze dużo pracy przed nami.
1: A to o tej pracy sobie też porozmawiajmy, o kolejnych etapach, no bo zakup myśliwców F-35 to nie oznacza też natychmiastowej pełnej gotowości bojowej. Wiemy, że kolejne maszyny mają być sukcesywnie też do naszego kraju dostarczane. Te zamówione, 32 takie samoloty Polska zamówiła. Jak wygląda proces przejścia od odebrania samolotu do realnego wykorzystania go w działaniach operacyjnych?
0: Wie pan, ja nie jestem lotnikiem, jestem żołnierzem wojsk lądowych, ale...
1: A jeżeli chodzi o czas takiego odebrania
0: To wie pan, tu nie chodzi o czas, bardziej chodzi o to, że najbardziej czasochłonnym procesem w tym wszystkim jest przygotowanie lotników, przygotowanie obsługi naziemnej, bo to w tym też całego tego pakietu serwisowego, Amerykanie to nazywają maintenance, czyli utrzymanie w ciągu sprawności tych maszyn do działania. Natomiast najbardziej czasochłonnym i najbardziej kosztochłonnym jest proces po pierwsze kształcenia lotników i ich szkolenia, bo to szkolenie, które oni przechodzą w Stanach Zjednoczonych, jest to szkolenie przygotowawcze, żeby oni mogli samodzielnie wykonywać podstawowe misje na tych maszynach. Natomiast no, później oni muszą brać udział w kolejnych kursach, w kolejnych szkoleniach, żeby podnosić swoje kwalifikacje do tego statusu tak zwany combat ready. Czyli on, taki lotnik, jest w stanie praktycznie brać udział w każdej operacji, w każdej misji z udziałem tych samolotów, nieważne z jakiego państwa leci, wykonuje, nieważne warunki pogodowe, nieważne czy to dzień, czy noc, zima, lato, to nie wpływa na użycie maszyny w działaniach bojowych. To zajmuje kilka lat. Ja nie chcę w stanie powiedzieć w tej chwili panu dokładnie, ja nie chcę wprowadzać słuchaczy w błąd, ile w przypadku F-35 lat to zajmuje. To jest tak samo jak jest z lekarzem, prawnikiem. Każdym, który musi podnosić swoje kwalifikacje, tak samo jest z lotnikiem. Czy to on lata na F-16, czy na F-35, nie ma znaczenia. Musi się szkolić, musi podnosić swoje kwalifikacje, nawet jak osiągnie status combat ready.
1: To dopytam, choć to pytanie być może retoryczne. Jaką wartość dla naszego państwa, dla naszego bezpieczeństwa mają osoby przeszkolone w użytkowaniu samolotów F-35?
0: Tego nie da się wycenić w pieniądzach. Jest to bardzo duża wartość, ogromna. Dlatego też państwo powinno robić wszystko, żeby tych ludzi i ich rodziny, podkreślam, i ich rodziny chronić. Ci ludzie nie powinni być pokazywani w mediach publicznych, w telewizji z imienia, nazwiska, z twarzy. No jest to pewne ograniczenie swobód obywatelskich, ale muszę twierdzić na pewno, jeżeli chodzi o polskich lotników, to i oni sami, jak i też członkowie ich rodzin są tego świadomi. To jest tak jak z żołnierzami jednostki GROM. Też niewielu wie, kto gdzie, podwójne tożsamości, te pseudonimy, które często gęsto są zamiast nazwiska haftowane na plakietkach, na piersi, prawej piersi bodajże każdego z lotników. Tam nie powinny być wykorzystywane na ani imię, ani nazwisko. Nie powinniśmy tego robić. Wszędzie tam, gdzie takie samoloty są na wyposażeniu, działają właśnie robi się wszystko, żeby tożsamość i prywatność takich ludzi chronić.

0: robić.
1: Jeszcze wracając do wojny na Ukrainie, o tym też wspominał pan generał w naszej rozmowie i wspominał pan o znaczeniu dronów, obrony przeciwlotniczej, w ogóle rozpoznania, kwestii rozpoznania. To ja się zastanawiam, czy inwestycja jednak w pewien sposób, w klasyczne lotnictwo załogowe nadal ma sens?
0: Absolutnie tak. Absolutnie nie możemy tego zarzucać. Proszę zobaczyć, że zaawansowane armie na świecie budują wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe systemy bazujące na multisensorach. To nie jest to, że powierzamy sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja zrobi za nas absolutnie wszystko. Jest to takie podejście w mojej opinii błędem, i to bardzo poważnym błędem. Mamy rozpoznanie już satelitarne. Mamy F-16, mamy już F-35, które za chwilę jedne z pierwszych misji, które będą wykonywać, to będą właśnie misje wywiadowczo-rozpoznawcze. Mamy inne elementy systemu ogólnie pojętego systemu rozpoznania. I to jest dla nas ten argument, który będzie, on już stanowi przewagę, że przeciwnik wie, że swoimi działaniami nie zaskoczy nas. Oczywiście wiadomo, że dron bezpilotowiec może wlecieć, bo tutaj jeszcze prace nad pełnią zdolności państw, które budują systemy antydronowe, prace trwają i ogromne wysiłki są kładzione na to, żeby jak najszybciej takie możliwości i zdolności osiągnąć. Niemniej jednak już teraz jesteśmy w stanie bardzo dużo w tej przestrzeni robić.
1: Zaznaczył też pan na początku naszego spotkania w zasadzie, że ta droga do samolotów F-35 była jednak długa, no bo wcześniej Polska kupiła F-16, a jeszcze wcześniej korzystaliśmy z tych konstrukcji postradzieckich. Czy można powiedzieć, że te samoloty F-16 to było przygotowanie też Polski do wejścia w erę F-35?
0: Właściwie wie pan, powiem tak, to zasługa też naszych lotników, bo oni wielokrotnie dawali wyraz tego, że są bardzo dobrze wykształceni, wyszkoleni, są wiarygodnymi partnerami w różnego rodzaju operacjach, chociażby operacja Air Policing w krajach bałtyckich, operacja kontyngentu F-16 w Kuwejcie, udział w ćwiczeniach międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej. Pokazy między innymi w Stanach Zjednoczonych, pokazy bardzo złożone, wymagające ogromnego wysiłku i bardzo wysokiego poziomu wyszkolenia, czyli umiejętności lotników. To wszystko pokazało, że jesteśmy tym państwem, któremu warto zaufać, warto powierzyć taki sprzęt i dając nam możliwość zakupu i wdrożenia tego na wyposażenie sił zbrojnych, Stany Zjednoczone wiedzą, że poprzez właśnie ten profesjonalizm ta maszyna szybko nie dostanie się w ręce wroga, żeby on mógł ją rozebrać poprzez wykorzystanie odwróconej inżynierii, dojść do tego, jak poszczególne systemy, oczywiście nie wszystkie, bo tego nie jest w stanie zrobić, działają, jak jest to wszystko integrowane, federowane na pokładzie F-35. Dlatego też to zasługa naszych lotników.
1: Czyli to nie tylko
0: im się należą przede wszystkim te brawa.
1: Nie tylko kwestia pieniędzy i dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale też wyraz zaufania Stanów Zjednoczonych do polskiego lotnictwa, polskich lotników, tak jak pan generał mówi. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał rezerwy dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, kłaniam się.
1: Do widzenia, życzymy dobrego dnia. Państwa zachęcamy do tego, żeby pozostać z Polskim Radiem 24, bo oczywiście wiele kolejnych tematów przed nami, tych dotykających polityki bieżącej, ale nie tylko.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kilka dni potrwają działania służb w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na budowie osiedla operator koparki natrafił tam na szczątki ludzkich płodów. W sprawie zatrzymano 57-letnią lekarkę patomorfolożkę, która była poprzednią właścicielką posesji. To sprawa bez precedensu, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jak tłumaczył w TVP Info, w przypadku ludzkich szczątków obowiązuje ścisła procedura utylizacji.
2: Rzeczą oczywiście niedopuszczalną jest w żaden sposób przechowywanie tego w prywatnym miejscu.
1: Łącznie odnaleziono szczątki 29 płodów. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem m.in. możliwego zbezczeszczenia zwłok. Wprowadził do Sejmu pato streamera. Jest wniosek o ukaranie posła Łukasza Mejzy. Złożyła go do Sejmowej Komisji Etyki pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
3: Nie wiem, czy celem tej wizyty było wywołanie skandalu, czy właśnie próba też monetyzacji obecności Magikala, czy jakieś personalne, osobiste, nie wiem, plany być może posła Mejzy, który dzisiaj tak naprawdę może obawiać się o to, czy odnowi mandat poselski, może szuka nowej drogi do zarabiania pieniędzy.
1: Wczoraj Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują do 5 lat więzienia za publikowanie materiałów, w których prezentowane są wulgarne lub brutalne treści. Trzy myśliwce piątej generacji F-35 oficjalnie wchodzą do służby w polskiej armii. Podczas uroczystości w bazie w Łasku nadano im imię Husarz. Ochrzciły je żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Krakowianie.
4: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
1: Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny, na razie mamy 3. I to tyle w tych informacjach. Kolejne punktualnie o 15:00 przedstawi Ewelina Kamińska. Dziękuję za wspólne popołudnie i do usłyszenia. Łukasz Jakubowski.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Mamy już prawie 33 minuty po godzinie 14.
6: Stan dnia.
5: I przypominamy, że od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że Polska nie będzie przejmować migrantów z innych państw ani ponosić kosztów z tym związanych. Politycy w ocenie dokumentu są podzieleni. Koalicja rządząca wskazuje, że dzięki negocjacjom nasz kraj jest zwolniony z części zapisów. Opozycja alarmuje, że konsekwencje polityki migracyjnej Unii my też odczujemy. W Sejmie jest Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak ten dokument ostatecznie jest oceniany?
7: Rzeczywiście dokument wzbudzał i nadal wzbudza emocje, ale rząd uspokaja. Polska została wyłączona z tak zwanego mechanizmu solidarnościowego. Oznacza to, że w tym roku nie będzie zobowiązana do przyjmowania migrantów relokowanych z innych państw unijnych, ani do ponoszenia opłat za odmowę ich przyjęcia. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański przypomniał na naszej antenie, że Komisja Europejska uwzględniła argumenty Warszawy dotyczące przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy i tak zdaniem będzie w kolejnych latach.
8: Te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich technologii granicznych, przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic, niż typowe przyjmowanie i relokacje migrantów oraz płacenie za ich

0: nieprzyjęcie. Tego nie ma, Polski to nie obowiązuje, jesteśmy z tego zwolnieni.
1: O skuteczności działań polskiego rządu mówił też Adam Gomoła z Polski 2050. Zaznaczył, że dzięki staraniom ministrów Polska z niektórych zapisów jest zwolniona.
2: Pokazuje to jasno, że sprzątamy te złe rzeczy, które PiS po sobie zostawił. Będziemy oczywiście aktywnie zabiegać o to, żeby Polacy nawet finansowo nie wspierali tych krajów południowych, które się mierzą z tą falą migracyjną, bo my mamy swój własny problem na naszej wschodniej flance i to reszta Europy po prostu powinna rozumieć.
1: To nie uspokaja jednak polityków opozycji. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że polityka migracyjna Unii Europejskiej problemu nie rozwiązuje.
3: W perspektywie 2-3 lat będziemy mieli do czynienia z tym samym problemem, że będą u nas tysiące, setki tysięcy migrantów. Konsekwencje takie jak w Belfaście, bo niestety z tym się wiążą bardzo konkretne zagrożenia. Dobrze państwo wiecie, co dzieje się w Hiszpanii, gdzie rząd Pedro Sancheza próbuje zalegalizować 500 tysięcy nielegalnych migrantów. To w perspektywie najbliższych lat czeka Polskę, jeżeli po prostu nie zerwiemy z tą chorą polityką migracyjną Unii Europejskiej.
1: Na pozytywy, na plusy tego dokumentu zwrócił uwagę eurodeputowany lewicy Krzysztof Śmiszek. Powiedział, że pakt migracyjny doprowadzi po prostu do ujednolicenia procedur migracyjnych w całej Unii Europejskiej.
4: Pakt migracyjny stał się faktem. Ja się dzisiaj rano obudziłem, krowy dalej dają mleko, kury dalej niosą jajka i Europa się nie skończyła z powodu wejścia w życie paktu migracyjnego. Są oczywiście tacy, którzy straszą paktem migracyjnym, którzy używają paktu migracyjnego jako pałki do bicia w rząd, czy w rządy, czy w Komisję Europejską. Natomiast ja uważam, że po tych wielu latach negocjacji ten zestaw przepisów, zestaw dokumentów wreszcie zacznie działać.
1: Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje pomogą krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy oraz zapewnią ochronę granic. Cały dokument to kilkanaście regulacji i Polska już zapowiedziała, że nie będzie wszystkich stosować. Resort Spraw Wewnętrznych poinformował, że Warszawa weźmie pod uwagę tylko te przepisy, które wzmacniają ochronę granicy, uszczelniają politykę migracyjną oraz zwiększają dostęp do danych pozwalających walczyć z nielegalną migracją.
5: Na informacje i polityczne komentarze w sprawie paktu migracyjnego zebrała dla państwa Sylwia Białek. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
6: Komentarz.
5: A razem z nami jest pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd. Panie redaktorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
5: Zacznijmy od tej informacji dotyczącej mechanizmu solidarnościowego, że w tym roku Polska z niego jest zwolniona a propos paktu migracyjnego. Ja się zastanawiam, czy ta informacja wystarczy, by uspokoić emocje wyborców, no i wytrącić argumenty z rąk opozycji.
7: No nie wystarczy, przecież sam pan to dobrze wie.
5: Czyli pytanie retoryczne.
7: Tak, tak. Wie pan, jest rzeczywistość i jest polityka. Tak to wygląda. I oczywiście opozycja musi znaleźć jakieś konie pociągowe, musi znaleźć jakieś tematy, którymi potrafiłaby atakować rządzących. Taka jest demokracja, to jest nieuniknione, nie ma się co przecież dziwić. Więc próbuje walczyć w tej dyscyplinie, próbuje nastraszyć migrantów. Próbuje nastraszyć tymi, którzy przyjdą z zewnątrz, z innych państw. To mogą być oczywiście uchodźcy z państw Afryki, Azji, ale to mogą być też Ukraińcy, którzy tutaj pracują. To jest jakby z punktu widzenia mechanizmów politycznych, takiej czystej polityki obojętne. No, ważne, żeby znaleźć temat. Ja tylko po prostu mogę ubolewać, że oni znajdując tematy nie zastanawiają się, jakie będą później tego konsekwencje, jakie będą konsekwencje dla Polski.
5: A jakie mogą być konsekwencje?
7: Mogą być oczywiście fatalne, dlatego że słowa, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a one są obrzydliwe, ohydne, one tę przecież przestrzeń publiczną kształtują. One tym ludziom rozmaitym suflują, podpowiadają. I taki człowiek słuchając rozmaitych złych słów, dając się podpuszczać, po prostu przechodzi w inny stan. Stan szaleństwa to może złe określenie, ale stan nierzeczywistości. i widzi, szuka wrogów, widzi tych wrogów, to staje się innym człowiekiem. No, przykro to mówić, ale słowa potrafią kształtować.

rzeczywistość i ją czynią skutecznie, a politycy w moim przekonaniu nie zawsze sobie zdają sobie z tego sprawę. Ja spotykam się z ludźmi, rozmawiam z nimi i czasami łapię się na tym, że oni mówią kalkami, słowami, które gdzieś tam usłyszeli, zdaniami, które gdzieś wcześniej padły. Oni to powtarzają przeważnie bezwiednie. No proszę bardzo, ktoś im to zasuflował.

0: No jest, no proszę zwrócić uwagę, jak wspaniale zafunkcjonowała sprawa Orła Białego wobec Zełenskiego, sprawy ukraińskie, sprawy UPA. To jest oczywiście historia,
1: no,
0: ale
1: tutaj trochę to, na innych się, poziomach.
0: To jest na dwóch poziomach, bo jest poziom historyczny, ale on by się nie wziął, gdyby wcześniej nie były te nastroje antyukraińskie, nie byłyby przecież rozgrywane. I proszę zwrócić uwagę, w czasach PiS-u mieliśmy rekordy, jeśli chodzi o wydawanie wiz pracowniczych dla ludzi z Afryki, czy z Azji, czy z Ameryki Południowej. Oni tutaj przyjeżdżali dziesiątkami tysięcy. Nigdy wcześniej tego nie było. Jednocześnie PiS jedną ręką tych ludzi ściągał do Polski, a drugą ręką ich atakował i w sposób bezwzględny i brutalny. Czyli można. Można rozgrywać to w sposób, nie wiem jaki. Cyniczny to jest złe słowo. Bezmyślny chyba, bo o to chodzi.
1: Z drugiej strony jeszcze wrócę do kwestii dotyczącej relacji polsko-ukraińskich. Mówił pan redaktor o tym, że to by się nie wydarzyło, gdyby te relacje polsko-ukraińskie, nasze nastawienie Polaków, nastawienie do Ukraińców nie było rozgrywane przez polityków. A czy by jednak nie wyjść od trochę innej sytuacji, czy by się nie zmieniło, gdyby na przykład strona ukraińska razem ze stroną polską w jakiś sposób wyjaśniła, doszła do porozumienia w kwestii rzezi wołyńskiej?
0: No oczywiście, że tak by było. I oczywiście, że piłka jest w sprawie rzezi wołyńskiej po stronie ukraińskiej. To nie ma o czym rozmawiać. Mm-hmm. Tylko ja mam inne pytanie, bo słyszę polityków PiS-u, słyszę byłego ministra Jacka Czaputowicza i się ich pytam, panowie, no przecież rządziliście przez te 8 lat. Co zrobiliście przez te 8 lat? Mieliście miliony złotych na polską propagandę wewnętrzną, na IPN, który zbiera 500-600 milionów, ma budżet, pracuje tam 2400 ludzi. No więc mieliście wszystkie środki. I co zrobiliście? Jak wpłynęliście na Ukraińców, na elity ukraińskie? Jak wytłumaczyliście i czy w ogóle próbowaliście im wytłumaczyć nasz punkt widzenia? Ja przypomnę, że to jest też sprzeniewierzenie się działalności i Aleksandra Kwaśniewskiego, i Lecha Kaczyńskiego, którzy jeździli na Ukrainę i tam rzeczywiście budowali nową politykę, wspólną politykę historyczną dla nas. Znaczy tłumaczyli naszą historię i mieli sukcesy. Potem to się rozpłynęło. Więc tu nie można tak mówić, że proszę bardzo, coś takiego nastąpiło. Ktoś za to też odpowiada. Ktoś nie zrobił czegoś, co powinien zrobić. I ten zarzut też dotyczy obecnego MSZ-u, ale większa rola była, większa odpowiedzialność leżała po stronie Raua, Czaputowicza i tamtego rządu.
1: Wróćmy do paktu migracyjnego i tego, że od dziś ten pakt migracyjny zafunkcjonuje w Unii Europejskiej. Ja się jeszcze zastanawiam a propos tych zapowiedzi ze strony polskiego rządu, że my będziemy w sposób wybiórczy traktować zapisy tego paktu migracyjnego. To znaczy też to, co nam odpowiada, będziemy przestrzegali, ale to, co uważamy za mogące nam szkodzić, jednak nie będziemy wprowadzać w życie. I tutaj mam na myśli przede wszystkim kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa, bo słyszymy, że wdrożenie wszystkich tych regulacji byłoby niebezpieczne. Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację. Ja się zastanawiam, czy ten argument bezpieczeństwa jest dziś rzeczywiście najmocniejszym narzędziem w europejskiej debacie migracyjnej z naszej perspektywy.
0: Z polskiej perspektywy ten argument ma średnie znaczenie. Z polskiej perspektywy ten argument ma takie znaczenie, że sprawami imigrantów może straszyć Konfederacja i PiS. W związku z tym rząd boi się, że w pewnym momencie sobie z tym nie poradzi, więc chce mieć jakieś narzędzia, którymi mógłby tę bombę, te zarzuty potencjalne rozbrajać. I to jest cała filozofia o imigrantach. Tutaj nikt nie myśli, tutaj każdy myśli o sprawach wewnętrznych, w sprawach wewnętrznej bijatyki, ale nie tej na granicach, tylko tej w Sejmie.
1: Czyli wyłącznie interes polityczny.
0: Nie wyłącznie, ale to jest najważniejsza rzecz i ona jakby determinuje ramy, w których politycy i urzędnicy się poruszają.
1: To może teraz przed nami wreszcie coś ponad politycznymi podziałami. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Polakom za wsparcie w kwestii zakupu nowoczesnych myśliwców F-35. Pierwsze trzy maszyny tego typu zostały oficjalnie

0: powitane w bazie lotniczej w Łasku, teraz włączone do Sił Zbrojnych RP. Prezydent przypomniał, że zakup F-35, że za zakup F-35 odpowiada poprzedni minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
1: Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
0: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o znaczeniu współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
2: I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
0: Pierwsze samoloty F-35 w polskiej armii, w polskich siłach zbrojnych to jest sukces ponad politycznymi podziałami, panie redaktorze?
3: Wie pan, to jest z jednej strony sukces, bo to dobrze, że Polska ma nowoczesne uzbrojenie, ale zapytajmy za ile? Ile to kosztuje? Czy nas na to stać? No pewnie stać, no ale na inne rzeczy w takim razie nas nie będzie stać. Więc poza tym zapytajmy, czy był offset, czy nie było offsetu.
0: Niektórzy by powiedzieli w prosty sposób, przepraszam, że wejdę w słowo, że bezpieczeństwo nie ma ceny.
3: No tak, no bezpieczeństwo nie ma ceny. No to w takim razie wydajmy 20% PKB na uzbrojenie, bo mówmy, że bezpieczeństwo nie ma ceny. Oczywiście, że ma cenę. I to bardzo, bo to jest ekonomika wojny i ekonomiści to wyliczają. Sami rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że nie można do kartonowych dronów strzelać rakietami, które są warte miliony, prawda? Bo w pewnym momencie zabraknie tych pieniędzy i gospodarka się zawali i nie będzie można funkcjonować. Ja uważam, że cały program uzbrojenia Polski wymaga ekonomisty przede wszystkim. To jest za poważna sprawa, żeby oddać ją generałom. Generał jak dziecko w sklepie z cukierkami. Powie, że wszystko mu jest potrzebne i wszystko będzie chciał mieć.
0: No to surowa ocena, panie redaktorze.
3: Tak, ale przecież jak pan posłucha polskich polityków i polskich generałów, to oni tak mówią, że to musi być, to musi być, to musi być, a politycy się chwalą, im kto więcej wyda tych miliardów, tym czuje się większym patriotą. No, bo to się w pewnym momencie zawali. Pieniądze to nie jest rzecz, którą każdy ma w sensie nieograniczonym. Czy pan ma pieniądze na wszystko swoje? No nie ma pan pieniędzy
0: no,
3: na
0: wiadomo,
3: wszystko.
0: Że budżetem trzeba zarządzać, no, ale to w takim razie jak budować tę infrastrukturę bezpieczeństwa, jak budować infrastrukturę odstraszającą w tani sposób?
3: W tańszy. No, wydaje mi się, że tam przede wszystkim powinna być pewna struktura, która powinna funkcjonować. Powinni być w niej obecni ekonomiści. Powinni być w niej obecni politycy wszystkich partii również. Dlatego, że jak kupujemy, no to przecież jeżeli kupujemy śmigłowce Apache na przykład, to je kupujemy na 40 lat do przodu. Trzeba będzie wybudować koszary dla tych mechaników i pilotów, dla ich rodzin, szkoły. To wszystko ma swoją cenę. I to jest mniej więcej wiadomo, ile to będzie kosztowało. Więc to powinno być wyłączone spoza odpowiedzialności tylko i wyłącznie wojskowych. No, oni zresztą chyba to wiedzą, bo jak ja rozmawiam z generałami, to oni mi mówią, no oczywiście, że tak jest. Wojsko musi planować przecież 20-30 lat do przodu, a nie do najbliższych wyborów. No, przecież tak to daleko się nie ujedzie.
0: Ale ten temat bezpieczeństwa no, z jednej strony jest jednym z najważniejszych tematów poruszanym przez polityków, no ale to wynika z tego, że dla naszego społeczeństwa, dla Polski,
3: no,
0: dla Polaków,
3: samopoczucie.
0: Znaczy to no, też jest temat ważny po prostu.
3: No bardzo ważny, bo poprawia samopoczucie. No proszę bardzo, jesteśmy silni, nikt nam nic nie zrobi, to my od razu się lepiej czujemy, prawda? Ale politycy jeszcze oprócz takiego, dbania o nasze dobre samopoczucie, to powinni jeszcze myśleć trochę do przodu.

0: Ale czy to nie jest właśnie myślenie do przodu? No cały czas zwracają politycy czy eksperci uwagę, no, że jednak mamy to zagrożenie za naszą wschodnią granicą, że no Rosja cały czas jest raz zagrożeniem dla Ukrainy, bo ta wojna trwa, no, ale również dla nas, bo chociażby obserwujemy zagrożenia wynikające z tej wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z państwami zachodnimi, z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, również z nami. No to czy jednak to jest kwestia wyłącznie naszego dobrego samopoczucia, czy realnego zagrożenia?
1: To są dwie kwestie. Jest realne zagrożenie, aczkolwiek, wie pan, ja przecież przeglądam prasę regularnie i czytam, nawet w tych samych gazetach, na jednej stronie czytam, że Rosja zaraz zdobędzie ważne miasto w Donbasie i za chwilę zaatakuje Estonię i gromadzi swoje wojsko przy granicach z państwami NATO. No a zaraz stronę obok jest artykuł, że już się wali gospodarka rosyjska, to już jest koniec, to jest kompletny upadek. Oni tej Ukrainy nie są w stanie pokonać i w zasadzie no, to jest kwestia tylko czasu, kiedy nie będzie Putina. Więc no, jest pełna tutaj dezinformacja, może to nie, to jest złe słowo, pełny chaos informacyjny w tym wszystkim. Pojawiają się takie informacje, takie. No i oczywiście mam też świadomość, że jeśli chodzi o generałów, to oni muszą mówić, że to jest ich obowiązek zresztą, że jest zagrożenie i trzeba się uzbroić. No a politycy, ekonomiści muszą to wszystko wyliczyć, przeliczyć i mieć świadomość. No, jeżeli kupujemy Efy, to bardzo dobrze, że kupujemy, ale pytanie zasadnicze, czy jest offset za tym poszedł, za tym zakupem, tak jak offset za F-16 przecież mieliśmy i on pomógł polskiej gospodarce. No, no więc to wszystko musi mieć ręce i nogi, a nie może być tylko takie pokrzykiwanie, bo fajnie mówić, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, tylko no nie oddamy guzika, tylko czasami może przyjść smutna rzeczywistość i może być gorzej wtedy. No. Ja myślę też o polskiej gospodarce, którą nie można, ona musi rozwijać się. Jeżeli się zbroimy, polska gospodarka musi się rozwijać, a nie zadłużać i nie finansować inne fabryki, zagraniczne fabryki uzbrojeń.
0: Chociaż z drugiej strony no, też jest taka nadzieja, bym powiedział, prezentowana czy to przez ekonomistów, czy może przede wszystkim przez polityków, że inwestycje w sektor obronny, w modernizację polskiej armii też przyniosą plusy dla naszej gospodarki.
1: Ja też mam tę nadzieję wielką.
0: I nadziei się trzymajmy.
1: No tak, ale ani F-35, ani śmigłowce Apache, ani koreańskie zakupy no, specjalnie polskiego przemysłu nie wzmacniają, no, tylko wzmacniają przemysł innych państw.
0: Panie redaktorze, spójrzmy teraz na ten temat bezpieczeństwa od strony wyłącznie politycznej, to znaczy, czy politycy najważniejsi w naszym państwie rzeczywiście sprawy bezpieczeństwa traktują ponad podziałami politycznymi. Tutaj cytat z wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi w ten sposób: pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii, będziemy go kontynuować i zawsze będziemy do tego zapraszać, tak? Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz i jak rozumiem, to jest szpilka wbita w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego.
1: No tak, no ale Karol Nawrocki odpowiada, że on miał wspaniały program, no i ten program nie został, prawda, wykorzystany.
0: Znaczy tam była taka wypowiedź Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego, że za podpisanie tych kontraktów na samoloty F-35 odpowiada były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a Władysław Kosiniak-Kamysz trochę przyszedł na gotowe.
1: No tak, no, przyszedł na gotowe. No więc oni, jak sam pan zauważył, oni się kłócą, kto więcej wydał pieniędzy i kto bardziej się napina. No, no można tak oczywiście robić, to się ludziom podoba. W stanie, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, sprawa bezpieczeństwa jest kolejnym takim koniem, który kolejną falą, na której politycy mogą płynąć i płyną. Natomiast no, my, media, no, eksperci no, muszą patrzeć na to zimno, tak z lotu ptaka na te boje, bo inaczej przecież z rozumem się nie pozbieramy, no, jeżeli będziemy starali być będziemy kibicami jednej lub drugiej strony.
0: A czy sądzi pan, że w tym temacie dotyczącym bezpieczeństwa uda się znaleźć raz polityczne porozumienie, ale dwa polityczny rozsądek wśród naszej klasy politycznej?
1: Wie pan, po pierwsze klasa polityczna walczy

0: o władzę. I to jest ich główny cel. I w związku z tym oni po to, żeby zdobyć władzę, czyli żeby swoich przeciwników jakoś tam poniżyć, czy jakoś odebrać im autorytet, zrobią wszystko i powiedzą wszystko. No tak jak mamy, tu rozmawialiśmy o tych dwóch falach, prawda, dwóch koniach, czyli imigranci, Ukraińcy, a teraz uzbrojenie. No to są te trzy i oni przecież to realizują. Więc z tego punktu widzenia oni nigdy nie będą tutaj no, ludźmi normalnymi. No. Natomiast to wszystko toczy się jakby obok, swoją koleją rzeczy.
1: I musimy.
0: Armia musi... Tak. Więc to jest też... Oni swoje gadają, a rzeczywistość jest jaka jest.
1: Robert
0: tak,
1: Walenciek,
0: tego się
1: zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Porsche wśród myśliwców, samoloty F-35 oficjalnie na wyposażeniu polskiej armii.

0: Ludzkie płody na działce budowlanej na Podkarpaciu. Patomorfolożka zatrzymana w charakterze podejrzanej. Nowa funkcja w mObywatelu. W aplikacji pojawią się e-doręczenia. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Niebo nad Polską jest bezpieczniejsze, ocenił premier Donald Tusk, nawiązując do inauguracyjnego przelotu myśliwców F-35. Nowoczesne amerykańskie maszyny od dziś są oficjalnie na wyposażeniu polskiej armii. Rano husarze odbyły pokazowe loty nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich z okazji Święta Służby Ochrony Państwa szef rządu mówił o symbolicznym wymiarze wydarzenia, bo piloci F-35, podobnie jak funkcjonariusze SOP, dbają o bezpieczeństwo kraju.
1: Dzisiaj to niebo jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników to jak Porsche do Fiata Tipo. Takiego użył porównania jeden z pilotów, wierzę mu na słowo.
0: W sumie Polska zamówiła 32 amerykańskie myśliwce piątej generacji. Umowa o wartości 4 600 000 000 dolarów została podpisana w 2020 roku. Tymczasem Stany Zjednoczone zapowiedziały, że udzielą Polsce kolejnej pożyczki w wysokości 4 000 000 000 dolarów na sprzęt wojskowy. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Teraz w informacjach wstrząsająca sprawa z Podkarpacia. Na terenie budowy osiedla w Lutoryżu znaleziono ludzkie płody. Odnaleziono też odpady medyczne, w tym szkła mikroskopowe. Służby zatrzymały już byłą właścicielkę działki. To 57-letnia patomorfolożka. Będzie teraz przesłuchiwana w charakterze podejrzanej, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
2: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów.
0: 57-letnia Magdalena H. z Rzeszowa prawdopodobnie zakopywała badane wcześniej szczątki. Jeśli te informacje się potwierdzą, może jej grozić do 12 lat więzienia. Realnym zagrożeniem wynikającym z patostreamingu jest normalizowanie tego typu przekazów. Tak mówi medioznawca z Uniwersytetu SWPS dr Karol Jachymek. Jego zdaniem przyjęcie przez Sejm ustawy wymierzonej w patostreamerów to dobry krok.
3: Dla mnie problematyczne chyba jest przede wszystkim to, że tego typu przekazy normalizują to, że takie przemocowe zachowania mogą być normą. Ta przemoc często jest przemocą realną. Te patostreamy mogą dawać złudzenie władzy czy sprawczości, dlatego że młodzi ludzie, dając też donate, pieniądze, mogą prosić o jakieś zachowania. Później to jest realizowane na przykład przez tego patostreamera.
0: Wczoraj Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Nowe przepisy przewidują do 5 lat więzienia za nagrywanie, publikowanie lub transmitowanie treści zawierających brutalne, wulgarne i szokujące zachowania. E-doręczenia, czyli listy polecone, wysyłane elektronicznie, dostępne w mObywatelu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
4: Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji, będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
0: Nowa usługa jest udostępniana w mObywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych. 25 lat dumy i buntu. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie jutro Parada Równości. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak równość, szacunek i tolerancja, zapewniają organizatorzy. Tomasz Bączkowski z Fundacji Parada Równości zapewnia też, że z dumą świętują 25-lecie imprezy.
5: Ale parada to nie tylko zabawa, to jest również bunt przeciwko temu, że nie mamy równych praw. W Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury od rana jest miasteczko Równości, gdzie się wystawia ponad 60 różnych organizacji i instytucji, nie tylko organizacji LGBT-owych.
0: Jubileuszowa Parada Równości wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki jutro o 14:00. Przejdzie ulicami Świętokrzyską, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską i Marszałkowską i z powrotem pod Pałac Kultury.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pogoda dziś w kratkę. Przelotnie kropić może dziś niemal wszędzie. Lokalnie możliwe też burze. Chmur jest sporo, ale prześwituje też za nich słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach jest średnio od 16 do 20 stopni.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza głównie dobra, miejscami na wschodzie jest jednak bardzo dobra. Około połowy energii w sieci krajowej produkują aktualnie źródła odnawialne, można normalnie korzystać z prądu. Na północnym wschodzie ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W wielu miejscach utrzymuje się też susza hydrologiczna.
1: Klimat. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku jutro po 17:00.
1: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Jest 15:08.
1: Gość Polskiego Radia 24.
13: A w zasadzie goście w naszym studiu, profesor Wojciech Załuska, jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Profesor Rafał Krenkę, jego magnificencja, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Profesor Mariusz Klęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwo Zdrowia. Dzień dobry również.
16: Dzień dobry państwu.
13: Panowie, przed nami rozmowa o zmianach, które mają zajść w zawodach. Z jednej strony lekarza dentysty, z drugiej strony lekarza oraz niektórych innych ustaw, bo mamy projekt nowelizacji ustawy, który też będzie konsultowany. On przewiduje m.in. duże zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym, egzaminach końcowych i kredytach na studia medyczne. Skraca też obowiązkowy staż podyplomowy do 6 miesięcy. Czy z panów perspektywy obecny model kształcenia lekarzy rzeczywiście wymaga akurat takiej przebudowy? Tutaj zacznę od profesora Mariusza Klęckiego jako przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Panie profesorze.
16: No, odpowiedź jest oczywista, bo gdybyśmy nie widzieli potrzeby zmian, to byśmy nie proponowali tych zmian. Trzeba powiedzieć, że ta ustawa, o której pan powiedział, ona zawiera dużo naprawdę czasami drobnych zmian.

0: które są odpowiedzią na pewne wady systemu, który obecnie funkcjonuje, które zidentyfikowaliśmy, analizując to, jak działa, także prowadząc dziesiątki rozmów z interesariuszami, jak to ładnie się nazywa, czy po prostu z lekarzami, także studentami, nauczycielami akademickimi. Staż podyplomowy, jego skrócenie pewnie wzbudza największe emocje. Trochę dlatego, że się do tego stażu przez lata przyzwyczailiśmy. Poza tym dlatego, że no już go raz znosiliśmy, potem zrezygnowaliśmy z tego.
1: A jeżeli chodzi o ten staż i w przypadku lekarza dentysty i lekarza, to jest z jednej strony o 6 miesięcy skrócenie, z drugiej strony o 7.
0: Tak, bo w tej chwili staż lekarski trwa 13 miesięcy, a staż lekarzy dentystów 12, w związku z tym rzeczywiście skracamy tak, że powodujemy, że oba będą trwały tyle samo. Ale tak prawdę mówiąc, jest to trochę konsekwencja tego, co się stało w 2012 roku, kiedy rozpoczął się proces upraktycznienia studiów lekarskich, lekarsko-dentystycznych, właśnie pod kątem zniesienia stażu. I tak naprawdę jest to, no, powiedzmy, pewna konsekwencja tego, co się stało w ostatnich latach na uczelniach. Uczelnie zaczęły kształcić znacznie bardziej praktycznie. Zostały też doposażone, o czym pewnie rektorzy więcej powiedzą. Więc uznaliśmy, że jesteśmy już na tym etapie, że możemy ten ciężar przygotowania przenieść w większym stopniu na ostatni rok.
1: To jeszcze jeden aspekt, przepraszam, że tu wchodzę w słowo też, ale pojawia się taki argument, że Ministerstwu Zdrowia po prostu chodzi o oszczędności w tym przypadku i że najchętniej Ministerstwo Zdrowia by cały staż zlikwidowało.
0: No, ja bardzo chętnie na ten zarzut odpowiem, dlatego że przecież to nie minister zdrowia ze swoich pieniędzy finansuje staż, tylko staż finansujemy my wszyscy. On jest finansowany z budżetu. I tutaj zestawienie dwóch liczb. 3 miliardy złotych, które z budżetu ministra zdrowia są przekazywane do 9 uczelni nadzorowanych, które kształcą większość lekarzy, dentystów, dużo pielęgniarek, położnych, inne zawody medyczne, a także inne takie, o których zwykle nie pamiętamy, to są 3 miliardy. Natomiast roczny koszt stażu to jest 1 400 000.
1: Czyli mamy tutaj takie jednoznaczne porównanie na liczbach. Jak na te propozycje ze swojej perspektywy patrzy profesor Rafał Krenkę?
2: Perspektywa uczelni różnych w Polsce pewnie jest nieco odmienna, bo to, co rzeczywiście stało się w ostatnich latach, o czym mówił pan profesor, pan dyrektor, to są działania, które mają na celu jak najbardziej upraktycznić kształcenie i ogromny rozwój centrów symulacji medycznych dzięki pozyskanym środkom. W związku z tym studenci na pewno mogą być lepiej przygotowani do zawodu praktycznego, opuszczając nasze studia. Z tym, że pewnie są różnice między uczelniami, ponieważ te uczelnie, które mają mniejszą liczbę studentów, jest łatwiej zapewnić dostęp do takiej struktury, natomiast te uczelnie, które są uczelniami większymi, to pewnie jeszcze wymaga przygotowania i odpowiedniego dosprzętowienia, ale także zapewnienia odpowiedniej kadry. I teraz zgadzam się z tym, co powiedział pan dyrektor Klęcki, że w znacznym stopniu ta sytuacja się poprawiła. Ta zmiana, czy nie, tak jak pan redaktor mówił o całkowitym zniesieniu stażu, tylko skrócenie z tego stażu do 6 miesięcy jest rzeczywiście pewnym kompromisowym rozwiązaniem, które pozwala być może nawet absolwentom na taką większą mobilizację, że jeśli ten staż jest krótszy, to postaram się go wykorzystać jak najlepiej, nauczyć się tego, co może nie udało się praktycznie nauczyć podczas samych studiów. Jest jeszcze jeden taki aspekt pewnie ważny, no bo studenci na 6 roku choćby z kierunku lekarskiego, czy na 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego, oni mają mnóstwo zajęć praktycznych i staramy się w tę stronę działać, ale oni w tym momencie nie mają jeszcze prawa wykonywania zawodu. Więc oni tak naprawdę części procedur nie mogą wykonywać na pacjentach z pełną odpowiedzialnością. Więc pozostawienie tego stażu jest chyba dobrym rozwiązaniem, bo rzeczywiście pozwala im te elementy uzupełnić.
1: To trzymając się tego tematu dotyczącego właśnie stażu i długości trwania tego stażu lekarzy, jak na to ze swojej perspektywy i ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie patrzy pan profesor Wojciech Załuska?
3: Myślę, że nie tylko Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, panie redaktorze,

0: Ponieważ nasza konferencja, która odbyła się w murach znakomitej uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dotyczyła właśnie tego, co w tej sytuacji możemy zrobić i co chcemy zrobić. Ten proces, który zaczął się w ramach upraktycznienia 6 roku i niezwykłego rozwoju w tej części Europy, centrów symulacji medycznych. Ja chciałem powiedzieć, że te centra to nie jest taka tylko czysta symulacja. Między innymi na mojej uczelni w Centrum Symulacji Medycznej pracuje 300 klinicystów, czyli lekarzy, którzy mają doświadczenie kliniczne i które tą wiedzę z zakresu organizacji i organizacji pracy i kontaktu z bardzo nowoczesną technologią, bo centra symulacji w ciągu ostatniej dekady przeżyły taki okres niezwykłego rozkwitu, powiedzmy sobie szczerze. I ten program, który nam zaoferowało Ministerstwo Zdrowia, my reprezentujemy 9 uczelni medycznych, czyli uniwersytetów medycznych, plus Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i 5 kolegiów czy wydziałów lekarskich w ramach dużych uniwersytetów. To jest 100 tysięcy studentów w sumie. 100 tysięcy studentów, czyli cały czas niezwykłe dbanie o jakość nauczania i tutaj musimy jasno sobie zdefiniować. Nie osiągnęliśmy doskonałości, jeśli chodzi o nauczanie praktyczne. Chcemy dalej w tym kierunku się rozwijać, wykorzystując i centra symulacji medycznej i bazę jak najbardziej szeroko szpitalną, nie tylko w naszych szpitalach uniwersyteckich, ale także w szpitalach zewnętrznych. Myślimy tutaj też o szpitalach powiatowych, bo to jest niezwykle ważne. I żeby jak najbardziej przygotować studentów i ten okres rozłożyć tak, żeby te pół roku, ja tutaj absolutnie jestem podobnego zdania jak pan rektor Rafał Krenkę, że będziemy się starali symulować do większej aktywności w ciągu tego pół roku i być może postaramy się, żeby ten staż podyplomowy był bardziej efektywny. Czyli oczywiście tutaj elementami naszych dyskusji było to, żeby to osiągnąć. Będziemy prosić jednostki budżetowe, nasze ministerstwo o wsparcie, bo i praca centrów symulacji medycznych, wprowadzenie nowych technologii, ale też jeszcze te elementy wprowadzenia, bo tu chcemy wprowadzić egzamin OSCE, czyli obiektywny egzamin kliniczny, który będzie nam gwarantował pewien próg monitorowania jakości nauczania na naszych uczelniach. To są pewne koszty, które dobrze obliczyliśmy, ale na pewno są nieporównywalne w tym obszarze budżetowym, o którym mówiliśmy. Bo jeżeli całość kształcenia kosztuje kwota, która w porównaniu do kosztów stażu podyplomowego są takie dziwne, jeśli chodzi o proporcje, a przecież wiemy o tym, że istnieją i inne problemy. Między innymi na tym spotkaniu dostaliśmy informacje odnośnie sytuacji finansowej naszych szpitali klinicznych i na to też w sytuacji budżetowej państwa musimy zwrócić uwagę, jaki mamy potencjał i jak w sposób uczciwy należycie musimy go wykorzystać.
1: Kolejna kwestia to też zmiana w kontekście lekarskiego egzaminu końcowego, to samo w przypadku dentystów, to znaczy ma zniknąć baza pytań tych jawnych oraz ma zostać przywrócona obligatoryjna część ustna egzaminu specjalizacyjnego. Z czego wynikają te zmiany akurat a propos egzaminów, tych pytań, tej bazy, która do tej pory funkcjonowała, profesor Mariusz Klęcki?
2: Egzamin ze znanych pytań trochę zaprzecza idei egzaminowania, bo jakby egzamin służy temu, żeby zweryfikować, czy egzaminowany posiadł jakąś wiedzę w konkretnym zakresie.
1: Ja pamiętam ze swoich studiów, czy to inżynierskich, czy magisterskich, kiedy zdawałem te egzaminy, to też była baza pytań i z tych pytań człowiek się przygotowywał, ale domyślam się, że przy zawodzie medycznym, być może jakimkolwiek innym, jest rzeczywiście to metoda być może kontrowersyjna albo zbyt ułatwiająca zdanie egzaminu.
2: Ja powiem tak, kiedy studenci medycyny mówią, że studiują na bardzo ciężkich i wymagających studiach, które wymagają wielu godzin nauki, to na pewno nie chodzi im o to, że muszą dużo czasu spędzić na nauczeniu się 2000 pytań testowych.

0: podatkowych, bo to zapewniam wszystkich Państwa zabiera dużo, dużo mniej czasu. I nie o to w studiach medycznych chodzi, żeby nauczyć się. Medycyna się nie zawiera w 2000 pytań testowych. To jest dla, myślę, dla każdego praktykującego lekarza oczywiste. Ale LEK, czyli lekarski egzamin końcowy, on służy nie tylko zweryfikowaniu wiedzy lekarzy, ale przyszłych lekarzy, ale też służy do takiego postępowania kwalifikacyjnego przy naborze na specjalizację. I ponieważ te pytania są znane, to to spowodowało, że od kilku lat mamy wyniki, bardzo spłaszczone wyniki. Właściwie wszyscy uzyskują bardzo podobne rezultaty na tym egzaminie. W związku z tym nie bardzo jest jak ich zróżnicować na tych, powiedzmy, lepszych i tych trochę słabszych przy tym postępowaniu kwalifikacyjnym. I to generuje dużo wtórnych problemów. I zresztą z tego powodu powrót do normalnego egzaminu, który nie jest oparty o znane pytania, ale o pytania z dziedzin, które nie są tajemnicą, bo to trzeba podkreślić, że to nie chodzi o zaskoczenie zdających, o co ich będziemy pytać tak w ogóle. To jest postulowane przez środowisko młodych lekarzy i studentów, szczególnie tych lepszych. Więc tutaj myślę, że ta zmiana nie budzi jakichś specjalnych kontrowersji.
1: Czyli to jest zmiana na lepsze i nie budząca kontrowersji, ale ja się zastanawiam z perspektywy też pacjentów, czy możemy mieć jakieś wątpliwości w takim razie co do jakości kształcenia tych kadr medycznych, lekarskich, które mamy w tym momencie, skoro ta zmiana jednak jest potrzebna, żeby było lepiej. Profesor Rafał Kręka.
2: No z przykrością odpowiem, że możemy mieć wątpliwości, dlatego że w konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych zrzeszonych jest 15 uczelni i ta organizacja ogromnie dba o jakość kształcenia, które jest prowadzone w uczelniach. Natomiast z kierunków lekarskich w Polsce w tej chwili mamy ponad 35, jak mi się wydaje, a może nawet
0: 39.
2: Jeszcze 39 nawet pan dyrektor dopowiada. I teraz wiem, jak to się odbywa kształcenie i jak się odbywa na przykład przygotowanie do tego lekarskiego egzaminu końcowego, do którego pytania są znane. W części uczelni duża część ostatniego roku studiów jest poświęcona na przygotowanie do odpowiedniej udzielenia odpowiedzi na pytania. Na tym nie polega nauczanie i kształcenie medycyny. Ja bym zdecydowanie, to o tym wspomniał już pan dyrektor, bym zdecydowanie wolał i taką jednak strategię my stosujemy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, że postępujemy znacznie ambitniej. To już zadaniem jest studenta rzeczywiście przygotowanie się do egzaminu, natomiast on ma nabyć odpowiednią wiedzę. A teraz jak zostanie sformułowane pytanie, jakiej odpowiedzi ma udzielić, to już jest zadanie studenta. Wydaje nam się, że to jest kierunek znacznie lepszy, aniżeli próba przygotowania się do odpowiedzi na 2000 pytań.
1: Profesor Wojciech Załuska.
3: Wyrażam tutaj też podobne poglądy ze względu na pewno możemy to nazwać uczciwość, bo jeżeli wynik lekarskiego egzaminu państwowego jest podstawa do uzyskania możliwości specjalizacji, rezydencji, to musi on być obiektywny. I w momencie istnienia bazy dostępnej w 70% nie znam warunków takich na świecie. Egzamin licencyjny w USMLE w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej rozbudowany, mając pewne doświadczenie i pracując tam kilka lat, obserwowałem pewne zjawiska, które bardzo pomogłoby w ocenie jakości nawet lekarzy po specjalizacji, bo te egzaminy są powtarzane potem, posadane cyklicznie. I jeżeli ten egzamin będzie, to tutaj to, co mówimy o spłaszczeniu, czyli uczciwej ocenie, no jest znacznie bardziej rzetelne. Bo rezydencja jest podstawą pierwszego bardzo ważnego etapu po stażu edukacji przyszłych specjalistów.
1: Mówiąc o rezydencji, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale goni nas czas. Poruszmy jeszcze jedną zmianę. To znaczy to miejsce rezydenckie ma być przypisywane przez wojewodę konkretnym podmiotom i spośród nich lekarze będą wskazywać swoje preferencje, więc nie będzie takiego dowolnego wyboru miejsca odbycia rezydentury przez lekarza. Czy to dobra zmiana?
3: Dyskutujemy na ten temat, natomiast
1: chciałem
3: wspomnieć o tym, że to muszą być miejsca referencyjne. To nie jest to, że wszędzie będą możliwości, no bo te obawy co do lokalizacji miejsca swojej rezydencji, wydaje mi się, że są przesadzone, bo na pewno w dużych miastach tych miejsc jest więcej.

0: Natomiast czasami, i to jest naszą praktyką, zdarza się tak, że my w niektórych naszych jednostkach mamy za dużo rezydentów.
1: Profesor Rafał Kręka, panie profesorze, czy a propos rezydencji, ma pan jakieś wątpliwości?
2: To zależy od punktu spojrzenia, na który patrzymy rzeczywiście. Jeśli do tej pory funkcjonujący system dawał dużą dowolność tego wyboru, no to ten rzeczywiście tę dowolność ogranicza. Ale z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia i zapewnienia opieki pacjentom, to też trudno nie zauważyć tego argumentu, o którym na naszym spotkaniu mówił pan dyrektor Klęcki, o tym, że chcąc zapewnić świadczenia medyczne na odpowiednim poziomie w szpitalach rejonowych, powiatowych, to muszą tam trafiać lekarze. To jest pewnie jeden z mechanizmów, który ma pomóc w tym.
1: To tutaj dopytajmy w takim razie pana profesora Mariusza Klęckiego, czemu to ma ostatecznie służyć? Jaki cel jest tych zmian w rezydencji?
3: Tak, zdecydowanie temu. To znaczy my postrzegamy kłopot z dystrybucji kadry lekarskiej pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, a także pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami medycyny, dziedzinami medycyny, jako jeden z zasadniczych problemów, jeśli chodzi o kadrę lekarską. Wcale nie cierpimy na jakiś ostry deficyt lekarzy. Cierpimy na deficyt specjalistów w niektórych dziedzinach, w niektórych regionach kraju. I to trochę wynika właśnie z konstrukcji systemu kształcenia, tak jak on obecnie działa. I chciałem przy tej okazji powiedzieć, że oczywistym absurdem jest zarzut, że chcemy wyprowadzić kształcenie specjalizacyjne z ośrodków akademickich na prowincję tak zwaną, bo to jest po prostu niemożliwe, nie tylko nieracjonalne i niepotrzebne, ale i też niemożliwe, bo podstawą jest kształcenia specjalizacyjnego jest akredytacja. Nie każdy szpital, nie każdy gabinet lekarski jest miejscem kształcenia specjalizacyjnego.
1: Mam wrażenie, że dopiero otworzyliśmy naszą debatę, a musimy tutaj postawić kropkę, bo czas nas dogonił. Profesor Mariusz Klęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, profesor Rafał Kręke, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych. Byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i panów komentarze w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
4: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: W sobotę gościem audycji Kierunek Kino będzie Robert Wichrowski, reżyser niezwykle udanego dokumentu Pan Olbrychski. Z Robertem powspominamy początki serialu na wspólnej, zastanowimy się też nad fenomenem brzyduli. Porozmawiamy również o cenie i wysiłku, jaki potrzebny jest, by zrealizować kino autorskie. Robert Wichrowski w sobotę o 9:06. Zapraszam serdecznie. Andrzej Sołtysik.
6: Autopromocja.
9: To są informacje Polskiego Radia.

0: Radia 24.
1: Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Stany Zjednoczone udzielą Polsce kolejnej pożyczki w wysokości 4 miliardów dolarów na sprzęt wojskowy. Zapowiedział to podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Uczestniczył on w uroczystości wcielenia do naszych sił samolotów F-35. Amerykański minister dodał, że Polska będzie mogła wykorzystać pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu amerykańskiego, w tym kolejnych myśliwców F-35. Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei, że zakup nowoczesnych maszyn ma nie tylko wymiar militarny, ale też strategiczny.
2: Polski pilot w sprzęcie stworzonym w Stanach Zjednoczonych i na amerykańskiej technologii dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne i Polsce i Stanom Zjednoczonym.
1: Przed południem piloci polskich sił powietrznych wykonali uroczyste przeloty myśliwcami w ramach rajdu pod nazwą Powitanie z Polską. F-35 można było zobaczyć nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięte zostały dodatkowe opłaty od aut spalinowych. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu, co ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Kontrowersyjny podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Obecne władze długo z komisją negocjowały jego wykreślenie. Policjanci wyjaśniają okoliczności oparzenia 5-letniej dziewczynki w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Zawiadomienie złożyła matka dziecka, mówi Piotr Drost z bartoszyckiej policji.
3: Z treści zawiadomienia wynika, że dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
1: Stan 5-latki jest dobry. Dziecko zostanie w szpitalu, by lekarze mogli nadzorować gojenie ran. Pod koniec tego roku rozpocznie się modernizacja dworca Warszawa Wschodnia. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą. Kolejarze zapowiadają, że dworzec stanie się nowoczesnym centrum przesiadkowym, zyska nowe perony i zadaszenie. Prace remontowe będą się jednak wiązać z utrudnieniami. Część pociągów dalekobieżnych zostanie przekierowana na dworzec Warszawa-Gdańska. Inne zaczną lub zakończą bieg na innych warszawskich stacjach, mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
4: Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Aglomeracyjne, czyli łączące duże miasta. Remont dworca wschodniego będzie kosztował 3 miliardy i 600 milionów złotych.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Mamy już 33 minuty po godzinie 15, a teraz przed nami temat związany z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim, czy jesteśmy bliżej porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy nie?
0: Komentarz.
5: Razem z nami jest dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ponownie mam wrażenie, że mamy sprzeczne informacje albo niejednoznaczne informacje płynące z Bliskiego Wschodu. Benjamin Netanyahu ogłosił, że dopóki będzie premierem Izraela, Iran nie będzie miał broni atomowej. Dodał też, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump całkowicie się z nim w tym zgadza. Warto tutaj przypomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w czwartek wieczorem, że osiągnął znakomite porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma zostać wkrótce podpisane. Według amerykańskiego prezydenta na treść umowy ramowej zgodził się przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, i według irańskich władze irańskie miały oficjalnie tego jeszcze nie potwierdzić. To o co tak naprawdę w tym chodzi? Czy my jesteśmy bliżej tego porozumienia? Czy nadal nie wiadomo, czy ten podpis i porozumienie w ogóle zostanie osiągnięte? Jak pan na to patrzy i ocenia ze swojej perspektywy i tego, co działo się w ostatnich tygodniach?
6: Wiemy na pewno, że Stany Zjednoczone usilnie dążą do tego, żeby ta wojna została zakończona i żeby jakieś porozumienie z Iranem podpisać. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych musi to być takie porozumienie, które pozwoli ogłosić zwycięstwo. Czyli przede wszystkim pokazać, chodzi też o to, żeby pokazać własnym wyborcom, że poszliśmy na wojnę, wydaliśmy pieniądze w słusznym celu.
5: Tak? Że było warto.
6: Że było warto i że przede wszystkim Trump

0: tutaj głośno mówi, że przede wszystkim chodzi o rzeczywiście kwestię programu nuklearnego, czyli żeby Iranowi odebrać możliwości stworzenia w przyszłości bomby atomowej. No a teraz doszła jeszcze kwestia niezwykle paląca odblokowania ciśniny Ormus. I to są te dwie kwestie, które dla Iranu będą trudne do zaakceptowania. Dlatego, jak Trump mówi, zresztą on od dłuższego czasu powtarzał niemal codziennie, że jesteśmy blisko porozumienia i jak dotąd najczęściej Irańczycy dementowali te informacje, więc trudno tak naprawdę brać słowa Trumpa poważnie i nie wiemy tak naprawdę. Póki Irańczycy nie powiedzą zgoda, faktycznie jesteśmy blisko porozumienia, to trudno poważnie traktować te słowa, więc nie wiemy tak naprawdę, jak blisko jesteśmy. Wiemy natomiast, że to Stanom Zjednoczonym zależy na czasie, a Irańczycy ten czas mają, ponieważ to, co stało się w pewnym sensie siłą irańskiego reżimu, pamiętajmy jednak reżimu, który no nie jest w samym Iranie uwielbiany. Pamiętamy o styczniowych, bardzo brutalnie tłumionych protestach. Wiemy, że sytuacja gospodarcza w Iranie jest katastrofalna. W związku z czym z punktu widzenia reżimu temu reżimowi sprzyja przedłużający się konflikt, ponieważ w sensie pokazuje, że Iran jest odporny na atak izraelsko-amerykański, jest w stanie wytrwać już te ponad 100 dni od ataku, w związku z czym jest to coś, co wzmacnia wewnętrznie ten reżim. I pamiętajmy, ten czynnik wewnętrzny tutaj odgrywa olbrzymią rolę.
1: Zastanawia mnie też to w takim razie, czy Iran sobie może w ogóle pozwolić na takie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi obejmujące z jednej strony odblokowanie ciśniny Ormus, no bo tutaj też kwestia na jakich warunkach, a z drugiej strony właśnie temat dotyczący broni jądrowej. No tak jak Stany Zjednoczone czy Izrael mówią o tym, to porozumienie będzie wskazywało na to, że Iran takiej broni nie będzie posiadał. Czy Iran sobie może na to pozwolić?
0: Iran przede wszystkim nie może sobie pozwolić na to, żeby stworzyć wrażenie, że się ugiął, prawda? W związku z czym Iran nieustannie eskaluje żądania w kontekście tej wojny. Czyli mamy paradoksalną sytuację. To Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, żeby go do czegoś zmusić, a w międzyczasie Iran pojawiły się nowe żądania ze strony Iranu, których nie było wcześniej. Kwestia programu nuklearnego, póki co Irańczycy twierdzą, że ona jest mało negocjowalna. To znaczy oczywiście oni się mogliby zgodzić być może na jakieś zamrożenie kilkuletnie na przykład tego programu, plus wywiezienie części już posiadanego, wzbogaconego uranu do jakiegoś kraju, który jest w pozytywnych relacjach z Iranem, na przykład do Pakistanu. Więc pewne ustępstwa tutaj w kwestii programu nuklearnego Irańczycy są w stanie zrobić, ale nie takie stuprocentowe, że zobowiązać się do tego, że całkowicie rezygnujemy z tego programu nuklearnego, więc tu raczej te dwie strony, Amerykanie i Irańczycy, ostatecznie będą się musieli spotkać gdzieś w połowie drogi i być może wrócić do czegoś, co było, co przypominać będzie tą umowę, którą Trump zerwał w 2018 roku, to JCPOA, prawda? Więc tutaj bym się spodziewał kompromisu, gdzieś spotkania w połowie drogi. Natomiast jeśli chodzi o Ormus i kwestie związane także z zamrożonymi aktywami, pamiętajmy, że irańskie władze na pewno będą dążyć do tego, żeby wykorzystać tę wojnę do tego, żeby coś zrobić pozytywnego dla własnej gospodarki, tak jak powiedzieliśmy, pogrążonej w kryzysie. Ona już była pogrążona w kryzysie przed wojną, z uwagi też na sankcje. Teraz jest jeszcze w gorszej stanie. Ogromna inflacja, o której słyszeliśmy. Straty wojenne. Gospodarka jest w opłakanym stanie. W związku z czym kwestia pobierania opłat za korzystanie z ciśniny Ormus miałoby być przedstawione, jak sądzę, irańskiemu społeczeństwu jako pewnego rodzaju sposób na to, żeby podnieść irańską, czy zacząć podnosić irańską gospodarkę z tej katastrofalnej sytuacji. To samo się przy kwestii zamrożonych aktywów, prawda? Iran by chciał, żeby część przynajmniej z tych aktywów zostało uwolnionych. No i oczywiście w przyszłości też kwestia schodzenia z sankcji, prawda? Czyli ja to widzę w ten sposób, że reżim irański będzie chciał przedstawić irańskiemu społeczeństwu taką oto narrację.

0: rację, że ugraliśmy coś, co jest ważne dla irańskiej gospodarki, a tym samym dla społeczeństwa Iranu. W związku z czym Irańczycy tak ostro negocjują te kwestie, które, mówiąc wprost, przekładają się na pieniądze.
1: No ile rzeczywiście takie porozumienie zostanie podpisane i zostanie osiągnięte, ale to w takim razie wspominał pan o tym, że Iran ma czas, że być może jest w lepszej pozycji.

0: wojnę, która kosztuje go bardzo dużo politycznie wewnętrznie. Jesteśmy kilka miesięcy przed wyborami połówkowymi, chyba już nikt nie ma wątpliwości. Znaczy bylibyśmy bardzo zaskoczeni, gdyby Republikanom udało się te wybory wygrać, a jednym z powodów, jeśli przegrają, będzie ta fatalna kampania wojenna z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Więc nie zwycięska od razu, tak jak było założenie. Więc Trump traci politycznie. Do tego jednak są ogromne także koszty ekonomiczne, zresztą nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle dla światowej gospodarki. I tu się możemy spodziewać, jeśli im dłużej ta cieśnina będzie zablokowana, tym bardziej będzie odczuwać to nie tylko Stany czy Europa, ale przede wszystkim Azja. I tutaj, i to nie tylko mam na myśli Chiny, ale również partnerzy amerykańscy w Azji, tacy jak, nie wiem, Japonia powiedzmy, czy Filipiny, czy Indie. W związku z czym tutaj ta presja z tej części świata na pewno już jest duża na Trumpa i będzie jeszcze większa. Jeśli ten konflikt, tak jak powiedziałem, potrwa, no to możemy się spodziewać wręcz jakiegoś dużego kryzysu ekonomicznego. Więc to są poważne kwestie i one także uderzą biznes amerykański, uderzą w biznes Trumpa i ludzi, którzy są wokół niego. Więc z kolei Iran jest i tak w katastrofalnej sytuacji, a z drugiej strony reżim potrafi być na tyle brutalny, żeby stłumić niezadowolenie społeczne. Widzieliśmy to w styczniu. Nie wiemy do końca, ile osób zginęło, ale szacuje się, że być może nawet 30 tysięcy w tak krótkim czasie, co tylko pokazuje, że a do tego wciąż są aresztowania. W toku trwania wojny w Iranie cały czas się aresztuje ludzi. W związku z czym raczej nie spodziewałbym się tego, żeby w najbliższym czasie społeczeństwo irańskie ponownie wyszło na ulicę. Na pewno nie w czasie trwania wojny, ale być może nawet później. W związku z czym tego wewnętrznego zagrożenia krótkoterminowego dla reżimu nie ma. W związku z czym reżim jest w stanie ponieść ogromne koszty tej wojny, żeby coś dowieść na koniec, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec naszego spotkania. Tutaj dopytam, bo mówimy o Stanach Zjednoczonych i o Iranie przede wszystkim, ale jeżeli nawet porozumienie między tymi państwami zostanie zawarte, to na ile ono będzie stabilne albo na ile Izrael będzie do tego porozumienia się dostosowywał?
0: No i właśnie, mamy kolejny bardzo ważny element układanki. Izrael ma rozbieżne w tej chwili cele ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone chcą szybkiego zakończenia wojny, jakiejkolwiek umowy, która nie będzie porażką, a Izrael dąży do celów maksymalistycznych. To zresztą jest akurat logiczne z punktu widzenia Izraela i to cała faktycznie scena polityczna w Izraelu jest po jednej stronie tutaj, to znaczy uniemożliwić kompletnie Iranowi stworzenie bomby atomowej, czyli tak naprawdę no zniszczenie czy tego programu nuklearnego, czy też zmuszenie Iranu tego, żeby się zrzekł. Ale tu są jeszcze inne elementy. Jest Hezbollah, prawda? Jest cały czas front wojny libańskiej i walka z Hezbollahem. W związku z czym Izrael może robić wiele, żeby torpedować. Zresztą Netanyahu mówi wprost to, co tutaj wspomniano, że póki on będzie premierem, no to pewnych ustępstw Izrael nie zrobi. A pamiętajmy, że w Izraelu też są wybory na jesieni, prawda? To też jest podporządkowane logice wyborczej, z tym, że w tym wypadku przedłużająca się wojna raczej może służyć sprzyjać Netanyahu, w przeciwieństwie do Trumpa, gdzie przedłużająca się wojna nie będzie służyć Republikanom.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
1: Dnia. Zmieniamy temat w Polskim Radiu 24, teraz o bezpieczeństwie, ale tym na naszych drogach. Razem z nami jest Łukasz Zborolski, redaktor naczelny portalu BRD24. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy się słyszymy? Halo, halo.
2: Tak, słyszę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słyszymy się doskonale. Rozpoczynamy naszą rozmowę zatem i rozpocznijmy od statystyk przedstawianych przez policję a propos stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. To jest podsumowanie 2025 roku, ale coś już nam to powie też być może o bieżącej sytuacji. To znaczy wraz z zamknięciem roku statystycznego w ruchu drogowym można podsumować sytuację na polskich drogach w 2025 roku i dane wskazują na wyraźną poprawę w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w liczbie wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Intensywne działania policji przynoszą wymierne efekty, jest bezpieczniej. To możemy przeczytać.

0: czytać we wstępie do tego raportu, tego podsumowania. Czy rzeczywiście tutaj możemy to traktować jako, nie wiem, pewien sukces, czy wyłącznie pozytywny sygnał w ciągłej, nieustającej walce o bezpieczeństwo, poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach?
1: To niewątpliwie jest polski sukces. Jesteśmy jednym chyba z dwóch krajów Unii Europejskiej aktualnie, który taką założoną dekadę do 2030 roku będzie w stanie odpukać niemalowane, obniżyć liczbę wypadków śmiertelnych o 50%. Oczywiście tam wszyscy mogą mówić, że my z bardzo złego stanu bezpieczeństwa startowaliśmy w porównaniu do innych krajów, ale nam się to po prostu udało. Udało się to relatywnie łatwo, dlatego że urealnienie kar na drogach po 30 latach i wzmocnienie tych kar w różnych segmentach było jedną z łatwiejszych rzeczy, chociaż politycy jej się obawiali przez lata. I no przyniosło oczywiście efekty, bo jeśli 30 lat nie były waloryzowane kary, to jak są od 2022 roku za poważne rzeczy, poważne, tak jak naprawdę jakby dopiero zostały ustanowione. I okazało się, że polscy kierowcy potrafią jeździć w zdyscyplinowany sposób dużo bardziej. Jeśli wiedzą, że są poważne konsekwencje za to, że popełniają jakieś duże grzechy na drodze. No i na pewno musi nas cieszyć to, że mamy rocznie 1660 par chyba ofiar śmiertelnych. To jest o 1600 za dużo, ale to jest o połowę mniej niż w 2019 roku. Prawie o połowę. No to jest coś, co się nam bardzo udało i powinniśmy być z tego zadowoleni, ale oczywiście myśleć też do przodu, że kary to nie wszystko. Ten temat jakby z wysokością mamy załatwiony, z automatyzacją nadzorów wciąż nie mamy załatwionego tematu, no ale trzeba myśleć już dalej i szerzej i na szczęście tutaj też w tych obszarach już pewne kroki są podejmowane. To Ministerstwo Infrastruktury, minister Klimczak już zapowiedział zmiany w szkoleniu kierowców. Ma to być szkolenie wreszcie też po tych 40 latach bardziej z ryzyka na drodze, z rozumienia sytuacji na drodze niż kręcenia kierownicą i odpowiadania na losowe pytania na krzyżówkach. Więc też mam nadzieję na zmianę w tym obszarze, która zaskutkuje nam no, w ciągu najbliższych pewnie kolejnych 10-15 lat.
0: No tak, bo często bywało w ten sposób, że po egzaminie dopiero kierowca, młody kierowca uczył się tej prawdziwej jazdy na drodze, często popełniając mniejsze, większe błędy. I na tych błędach też się ucząc, ale chyba nie o to chodzi. Lepiej, żeby to było wszystko, odbywało się na etapie szkolenia, na etapie edukacji. Czyli trzeba się cieszyć, ale z drugiej strony nie spoczywać na laurach. Tak możemy podsumować temat tych statystyk za 2025 rok w obszarze bezpieczeństwa. Z kolejnej strony mamy jednak cały czas informacje o różnego rodzaju wypadkach, często tragicznych, to znaczy z ofiarami śmiertelnymi, czy to motocyklistów, czy ostatnio mieliśmy też potrącenie przecież rowerzysty. Wypadek w Ząbkach, bardzo głośny. Przypomnijmy, tutaj była taka sytuacja, kiedy kierowca taksówki nieprawidłowo zawracał na skrzyżowaniu, zajechał drogę kierowcy Audi, tam zginęły dwie osoby. Dramatycznie ten wypadek wyglądał. Czy właśnie akurat ten wypadek pokazuje nam pewien, nie wiem, systemowy problem, czy raczej jest jednostkową tragedią?
1: Część z tych wypadków oczywiście wciąż pokazuje pewien problem systemu. To znaczy tam się akurat, to jest ciekawy przykład wypadku, który spowodował człowiek zachowujący się bardzo nieprawidłowo i nie z naszej kultury drogowej, bo z Turcji akurat. To jest pewien kłopot z obcokrajowcami jeżdżącymi u nas na taksówkach. Ten kłopot jest przed nami do rozwiązania, bo wprowadzenie obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy niczego nie zmieniło, poza tym, że po 185 dniach ludzie z bardzo wielu krajów, także spoza Unii Europejskiej, po prostu formalnie składają tylko wniosek, ponieważ wiążą nas jako Polskę konwencje międzynarodowe i ta wymiana prawa jazdy na polskie jest automatyczna za 100 złotych wniosków w urzędzie i to niczego nie rozwiązuje. Myślę, że ministerstwo powinno się tutaj głęboko pochylić nad tym jeszcze i popracować z partnerami, tymi dużymi, największymi operatorami przewozów na aplikacje, co z tym fantem jeszcze zrobić, żeby tych ludzi wdrażać do polskiej kultury drogowej, żeby sprawdzać, czy ich kompetencje są rzeczywiście potwierdzone prawa jazdami z rozmaitych egzotycznych krajów, czy one są rzeczywiste. No, a też akurat w tym wypadku w Ząbkach no, warto zauważyć, że to oczywiście jeszcze biegli już oceniam dokładnie, ale tam moim zdaniem jednak ci młodzi ludzie, którzy zginęli, dołożyli się do tego wypadku, dlatego że jechali dużo więcej niż ograniczenie, które tam wskazywało 70 km na godzinę. I być może to oczywiście nie był ich błąd, ale skutek, no do tego skutku się już nie bardzo mocno dołożyli i to też pokazuje pewien system znowu. My jeszcze jeździmy, no, spowolniliśmy dużo od 2022 roku na drogach, ale wciąż jeszcze jeździmy jedziemy za agresywnie i za szybko na drodze. No i też znowu, jeśli to byli młodzi ludzie w tym okresie 18-24 lata, właśnie tacy byli w tym samochodzie, no to jest to, co się zacznie zmieniać dopiero, czyli lepsze kształcenie z młodych kierowców, nowych kierowców, którzy w tej grupie 18-24 lata mają, powodują najwięcej wypadków statystycznie, patrząc na ich

0: liczbę w populacji i jeśli ich nie dzisiaj jakby tak porównać do szwedzkiego systemu, który uczy też kręcenia kierownicy, zanim się w ogóle wyjedzie na ulicę, opanowanie maszyny, rozumienia sytuacji na drodze, skrzyżowań, znaków i tak dalej, to Szwedzi jeszcze mają dwa punkty, czyli rozumienia samego siebie jako młody człowiek, swoich popędów, swoich problemów, które mam z racji wieku, sposobienia, emocji, planowania podróży. Tam się też uczy i egzaminuje z tego, z planowania swojej podróży, przed wyruszeniem na drogę. Czy wziąłem zapas czasu, czy wiem, że tam będą roboty, czy mam na tyle dobrze zaplanowaną trasę, że nie będę musiał się spieszyć, że zrobię odpoczynki, że nie będę pędził. No, jest bardzo dużo do robienia w szkoleniu. Tak, z jednego, jak pan powiedział, wypadku możemy wywieźć też wiele wskazówek dla systemu, które oczywiście nie zlikwidują od razu wszystkich takich wypadków, one będą, ale będą sukcesywnie te ryzykowne sytuacje zmniejszać.
1: Oby rzeczywiście tak było, ale to w takim razie, czy my jesteśmy na dobrej drodze, żeby systemowo zwiększać bezpieczeństwo, a czy przede wszystkim poziom edukacji polskich kierowców?
0: Jesteśmy, ja bardzo kibicuję ministrowi Bukowcowi, ministrowi Klimczakowi, którzy, tak jak kiedyś premier Morawiecki jako jedyny miał odwagę po 30 latach powiedzieć, że kary muszą być realne, tak teraz minister Klimczak i Bukowiec powiedzieli, że szkolenie musi być prawidłowe. Musimy wyjść z lat 90. z myślenia z PRL-u, musimy zacząć szkolić ludzi inaczej, musimy szkolić ich do empatii na drodze, rozumienia ryzyka, poruszania, patrzenia na błędy innych i cele kształcenia po raz pierwszy określić i na razie tym pierwszym krokiem będzie od stycznia zlikwidowanie części egzaminu praktycznego na kategorii samochodów osobowych na placu manewrowym w Wordach. Tego nikt w Europie nie robi. To nie ma sensu jeżdżenie między tyczkami, a bardzo dużo ludzi tam oblewało egzamin albo uczonych było jak małpy jeździć między liniami. To nie ma sensu i ta zmiana nadchodzi. Zmiana nadchodzi też, moim zdaniem z tym pakietem zmian zaraz od stycznia powinna wejść też elektroniczna karta kursanta, co trochę wpłynie na patologię przy szkołach jazdy, które fikcyjnie rozpisują czasami godziny jazdy z kursantami. Teraz wszystko będzie pod większą kontrolą nad tym rynkiem tak naprawdę otwartym i wolnym. A dalsze dalekosiężne zmiany, rozumiem, w przyszłym roku się jeszcze potoczą, bo minister zapowiedział, że chce wytyczyć cele kształcenia, że chce takim szwedzkim podejściem też polską myśl szkoleniową zarazić. Na razie to będzie za kary od września, bo właśnie opublikowano projekt rozporządzenia, który nam nowych kierowców w ciągu dwuletniego okresu próbnego nałoży obowiązkowe takie właśnie szwedzkie szkolenie, na płytach poślizgowych po przekroczeniu 12 punktów karnych. Myślę, że to jest taki pierwszy krok i mam nadzieję, że ministerstwo też zrozumie, że to szkolenie powinno być powszechne, nie tylko dla tych, którzy popełnią ten błąd, ale zanim popełnią te wszystkie błędy i zbiorą punkty karne, oni powinni mieć szansę zrozumieć, że tego robić nie trzeba, że to jest ryzykowne.
1: A czy zwraca się też w naszym szkoleniu, w szkoleniu kierowców, uwagę na takie zrozumienie też użytkowników pojazdów innego rodzaju? No bo często bywa tak, że my jako kierowcy na przykład osobówek, nie do końca rozumiemy, jak widzi sytuację ze swojej perspektywy, nie wiem, kierowca ciężarówki, albo jak widzi ją motocyklista, że tutaj rodzaj prawa jazdy w pewien sposób też nam definiuje to, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, albo jak zachowujemy się na drodze.
0: Myślę, że tego kształcenia jest niewiele na poziomie kształcenia i egzaminowania też niewiele, że wielu rzeczy jeszcze się ludzie nie dowiadują, zdobywając prawo jazdy, no choćby na te kategorie osobowe, czyli nie do końca rozumieją na przykład, nie wiem, no już najprostsze sytuacje z pieszymi to wiedzą jak i kiedy im ustępować, ale nie bardzo się mówi ludziom, że polskie prawo już w orzecznictwie sądowym od lat 50. mówi, że za kierownicą ma tracić zaufanie, czyli stosować zasadę ograniczonego zaufania, jeśli po prostu na drodze widzi tylko dziecko albo seniora, jako pieszego. Że to już jest sygnał, żeby jeszcze nic złego nie zrobił na drodze, a już masz stracić zaufanie za kierownicą, masz obserwować inaczej. Polski system kształcenia nie bardzo mówi o tym, jakie są relacje między nami na drodze, na ile musimy dostosowywać własne zachowanie właśnie.
1: A to by się też przydało. Przepraszam, ale tutaj musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Bardzo za nią dziękuję. Łukasz Zborolski, redaktor naczelny portalu BRD24, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w kontekście bezpieczeństwa jeszcze informacja dla państwa z ostatniej chwili. Pożar busa na trasie S2. Tunel południowej obwodnicy Warszawy został zamknięty, jak poinformował Jacek Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Do zapalenia się busa doszło przed wjazdem do tunelu. Pożar wybuchł w komorze silnika. Dwie osoby opuściły pojazd przed przybyciem straży. Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. Tunel w kierunku Terespola jest całkowicie zamknięty. O utrudnieniach w tym miejscu ostrzega również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienie powstało około godziny 14:50, a przewidywany czas trwania

0: utrudnienia to 2 godziny. To są wstępne informacje i będziemy pewnie do tego tematu jeszcze w Polskim Radiu 24 wracać. Tak jak nasz realizator Paweł Szymonkiewicz chce, to będzie króciutko. Jarema Jamrożek tuż obok mnie, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Króciutkie przedstawienie tego, co nas po godzinie 16 czeka.
1: Pan prezydent ma plany na weekend, będzie w Stanach Zjednoczonych na urodzinach prezydenta Trumpa. Radosław Sikorski mówi, że to okazja, żeby upomnieć się o Zbigniewa Ziobrę. No to ten temat pojawi się w rozmowie politycznej. Po 16.30 będzie to Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, po 17.30 Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. W magazynie regionalnym będziemy w Łasku, czyli w domu F-35. Za to w Wielkiej Brytanii poleciał ze stanowiska minister obrony i o tym również będziemy mówić.
0: Ważne tematy i sporo tych tematów po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek zostaje z Państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
15: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od makabrycznego odkrycia na Podkarpaciu. W Lutoryżu znaleziono ludzkie płody. Służby zatrzymały patomorfolożkę, do której należała działka. Więcej w relacji naszej reporterki. Historyczny moment. Pierwsze amerykańskie samoloty F-35 uroczyście dołączyły do polskiej armii. Spotkania z naukowcami, eksperymenty i pokazy. Na PGE Narodowym jutro 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
0: Suma wydarzeń.

0: Morfolożka w rękach policji. Do zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. doszło w związku z szokującym odkryciem w Lutoryżu na Podkarpaciu. Chodzi o szczątki co najmniej 29 płodów ludzkich znalezionych na działce, która w przyszłości należała do patomorfolożki. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Witaj.
1: Witaj.
0: Powiedz proszę, co jest... dzieje się na miejscu i też czy wiemy, jak kobieta tłumaczyła sytuację?
1: Nie, kobieta będzie tłumaczyła ją dopiero jutro. Zatrzymana została w Zamościu, a przed południem zostanie przewieziona do Rzeszowa i tutaj przed prokuratorem, jeśli będzie oczywiście chciała, będzie składała wyjaśnienia. Natomiast służby są na miejscu, pracują, teren jest ogrodzony. To jest może tym bardziej szokujące, chociaż w ogóle sytuacja jest szokująca, tak, bez względu na miejsce okoliczności, ale to jest takie ładne, kameralne, nowe osiedle domków jednorodzinnych w niewielkim Lutoryżu koło Rzeszowa. Nikt się nie spodziewał, że podczas prac budowlanych na jednej z działek dojdzie do tak szokującego odkrycia. Na posesji, której właścicielką była właśnie ta patomorfolożka, zakopane były szczątki co najmniej 29 płodów. Potwierdzili to biegli. Miejsce odizolowano, pilnują go policjanci, nikt nie może tam podejść. Cały czas prace trwają, śledczy cały czas pracują. Mieszkańcy miejscowości nie mogą uwierzyć, że coś takiego wydarzyło się tu u nich, po sąsiedzku.
2: Szokujące. Szokujące. Na pewno to nie jest jeden, jedyny przypadek.
3: No dziwna sprawa. Podejrzane to.
4: Ja też jestem zszokowany.
3: Nie można podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz.
2: Zastanawiające, że po prostu no na taką skalę. No nie wiadomo, bo nie wiadomo co się podziało, nie? Nie wiadomo jakie są fakty, nie wiadomo co ta pani, jak się ta pani tłumaczy, nie?
3: Spokojna okolica niby, oj, ciężko powiedzieć, no.
4: Policjanci pilnują tam i...
3: Jak na Podkarpacie, to niespotykana rzecz.
1: Poza szczątkami znaleziono też inne rzeczy. Niemało odpadów medycznych, głównie bloczków parafinowych oraz szkiełka mikroskopowe. Trwa przekopywanie, przeszukiwanie ziemi, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
5: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów.
1: Była właścicielka działki, ostatnio zatrudniona była w Zamościu i tak jak mówiłam, tam została zatrzymana i jutro przed południem trafi tu do Rzeszowa. W tej chwili trudno wskazać skąd konkretnie pochodziły szczątki, bo 57-letnia kobieta pracowała w kilku szpitalach, w kilku miejscach tutaj w Rzeszowie. Prowadziła też prywatną praktykę, tłumaczy prokurator Ciechanowski.
5: Z informacji wstępnych, które mamy, bo jak podkreślam, to jest bardzo wczesny, początkowy etap tego postępowania, ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Również pracowała w Zamościu jako lekarz, tam gdzie została dzisiaj zatrzymana.
1: Śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych. Pierwsze z tych przestępstw zagrożone jest karą do 2 lat więzienia, drugie do 12 lat.
0: Wstrząsające odkrycie na Podkarpaciu. Informacje w tej sprawie zbiera dla nas Anna Orzeł. Dziękujemy za relację.
6: Suma wydarzeń.
0: Zaprezentowały się w locie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a potem wylądowały w macierzystej bazie w Łasku. Myśliwce F-35 z polską szachownicą na skrzydłach oficjalnie przywitane w swoim domu, 32. bazie lotnictwa taktycznego. Uroczystość obserwowała Agnieszka Drążkiewicz.
7: Zanim pojawiły się w Łasku i każdy z zaproszonych na uroczystość gości mógł je podziwiać z bliska, zrobiły podniebny tur nad Polską. F-35 przeleciały o 9.45 nad Westerplatte, chwilę po 10.00 było już nad warszawską Cytadelą, a 25 minut przed 11.00 nadleciały nad Wzgórze Wawelskie, a stąd dobrało już kurs na macierzystą bazę. Na płycie lotniska w Łasku odbyła się jeszcze jedna symboliczna uroczystość, salut wodny, a także oficjalny meldunek, który złożył pilot F-35, który był wyszkolony za oceanem jako pierwszy, który potrafi pilotować myśliwca piątej generacji.
8: Dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka. melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Odbierający meldunek zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki mówił o przełomowej chwili i o historii, jaka pisze się na naszych oczach, jeśli chodzi o siły powietrzne.
9: Myślę, że możemy powiedzieć szczerze,

0: że w zakresie sił powietrznych Polska w swojej historii za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa na rewolucję wielodomenowości, która jest naszym wspólnym zobowiązaniem tutaj w Rzeczpospolitej, ale także zobowiązaniem sojuszniczym.
1: A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na fakt, że F-35 w Polsce to coś więcej niż uzbrojenie. To pokazanie siły państwa i jego zdolności do podejmowania decyzji strategicznych, nawet gdy jeden rząd odchodzi, a kolejny nastaje.
2: I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
1: Do końca roku do bazy w Łasku przyleci jeszcze 14 myśliwców, a rok później nad Wisłę zawita kolejnych 12 egzemplarzy. Reszta samolotów zostanie dostarczona do Polski do końca 2029 roku. W sumie zamówiliśmy 32 takie maszyny.
3: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. O tym, czym wyróżniają się nowe myśliwce, mówił na naszej antenie generał rezerwy Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Jak tłumaczył, odczucie pilotów jest zupełnie inne niż w starszym modelu F-16.
4: F-35 jest naszpikowany elektroniką. Sam hełm pilota, gdzie właśnie proces adaptacji ludzkiego mózgu do przebywania w tym hełmie, gdzie praktycznie ta rzeczywistość wirtualna pozwala na to, że pilot widzi wszystko dzięki różnego rodzaju urządzeniom zainstalowanym w tym hełmie. No, prozaiczna rzecz, łącznie z tym, jak spojrzy w dół, nie widzi podłogi samolotu, tylko widzi ziemię, więc to jest ten taki pierwszy przeskok, który różni go od samolotów F-16. Drugi to jest w technologii stealth, czyli jest niewidzialny.
3: A ta cecha, jak dodawał nasz gość, jest niezwykle ważna dla artylerii.
4: F-35 będą dostarczały całe pakiety danych niezbędnych dla ludzi siedzących, żołnierzy siedzących w dowództwach, na stanowiskach dowodzenia planujących. Właśnie połączone wsparcie ogniowe dla walczących wojsk, ta informacja precyzyjna, informacja dostarczona w czasie rzeczywistym jest kluczem do sukcesu. Jest też kluczem do tego, żeby minimalizować straty własne. Jest też kluczem do tego, żeby w porę uaktualnić istniejące plany, żeby nie wysyłać własnych wojsk w miejsca, gdzie mogą wpaść w pułapkę, zasadzkę, gdzie przebywanie wojsk własnych będzie narażone na dość duże straty własne.
3: Tłumaczył generał rezerwy Jarosław Kraszewski. Nawiązań do uroczystości w Łasku nie zabrakło także w Warszawie. Przed południem premier, szefowie MSWiA i MSZ oraz przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego wzięli udział w oficjalnych obchodach Święta Służby Ochrony Państwa. Nie zabrakło podziękowania za służbę oraz obietnic rozwoju. Więcej w relacji Martyny Szymczakowskiej.
5: Premier Donald Tusk podziękował funkcjonariuszom za ich poświęcenie i pracę, często w bardzo trudnych warunkach.
6: Jestem waszym dłużnikiem. Nie dożyłbym tej chwili, gdyby nie wasza odwaga i determinacja. Za to bardzo chciałem wam podziękować.
5: Premier nawiązał też do ceremonii oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do sił zbrojnych i dodał, że tak jak husarze bronią nieba, tak SOP to strażnicy polskiego bezpieczeństwa. Komendant SOP, pułkownik Tomasz Jackowicz, zapewnił, że formacja ma też swoją misję.
7: Chronimy nie tylko osoby, lecz także autorytet instytucji państwowych i zaufanie obywateli do państwa.
5: W liście przesłanym przez prezydenta Karol Nawrocki podziękował za ochronę i podkreślał profesjonalizm formacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: Sumę wydarzeń.
3: Już nie do 3, a do 4 razy sztuka. Rząd nie składa broni i zapowiada ponowne skierowanie ustawy o kryptoaktywach do Sejmu. Przepisy po raz kolejny zawetował prezydent Karol Nawrocki. Opozycja podkreśla, że tego należało się spodziewać. Politycy koalicji rządzącej mówią o skandalu. Eurodeputowany lewicy Krzysztof Śmiszek zastanawiał się, jaki cel ma prezydent, blokując uregulowania rynku kryptowalut. Zdaniem polityka, proponowana przez rząd ustawa jest dobra.
9: Jeśli rząd po raz pierwszy, drugi czy trzeci, czy parlament wysyła ustawy w podobnym brzmieniu, to znaczy, że nie chce zrobić na złość panu prezydentowi, tylko są pewne wymogi unijne, musimy implementować niektóre.

0: Które przepisy z rozporządzenia unijnego i ta ustawa musi zawierać bardzo konkretne warunki czy bardzo konkretne elementy. No jeśli się to nie podoba panu prezydentowi, to niech ma pretensje do Unii Europejskiej i do rozporządzenia unijnego.
1: Swój projekt w sprawie kryptowalut ponownie zamierza złożyć także Polska 2050, co zapowiedział poseł tej partii Adam Gomoła.
2: Wydaje mi się, że wszystkie z tych dobrych propozycji proponowanych przez prezydenta już się tam zawarły. Właściwie była to jedna o tym cyklicznym raporcie ze strony Ministerstwa Finansów o stanie rynku. Dobre poprawki takie nie idące zbyt radykalnie, tak jak w projekcie prezydenckim, ale znajdujące się gdzieś po środku i dbające zarówno o interes rynku, jak o interes inwestorów, to były te zawarte w projekcie Polski 2050.
1: W opinii Michała Nieznańskiego z Konfederacji o porozumienie na linii rząd-prezydent będzie trudno.
3: Kiedyś był taki film, Dzień Świstaka się nazywał, dokładnie mam takie przekonanie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Zamiast coś zmienić, zamiast wprowadzić dobre prawo przez nas przygotowane, no tak to prezydentowi można nabić licznik wet w nieskończoność. Zamiast stworzyć prawo w Polsce, to tylko pokazuje, że obecna władza nie jest po to, żeby prawo w Polsce tworzyć, tylko żeby cały czas uprawiać jakąś nawalankę polityczną z Pałacem Prezydenckim, co nie służy absolutnie nikomu, ani Pałacowi Prezydenckiemu, ani premierowi, a na samym końcu nam wszystkim, których to prawo będzie dotyczyć.
1: Prezydent zarzucił rządowi, że nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń. Nowe przepisy różniły się od odrzuconych wcześniej wysokością kar za oszustwa oraz uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Szef MSZ apeluje do prezydenta o działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Karol Nawrocki w weekend wybiera się do Waszyngtonu na urodziny Donalda Trumpa. Może to być okazja do rozmów o okolicznościach wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych, mówił w Polskim Radiu wicepremier Radosław Sikorski.
4: Bardzo proszę pana prezydenta, aby uzyskał od prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzję o anulowaniu wyłudzonej wizy.
1: Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, odpowiadając na apel w mediach społecznościowych, stwierdził, że politycy koalicji rządzącej są nieudolni i nie potrafią wiele poza prześladowaniem opozycji. We wpisie dodał i tu cytat: nikt nie będzie wam pomagał w opresywnych działaniach, zdecydują amerykańskie sądy. Resort Spraw Zagranicznych podjął działania dyplomatyczne, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. Wicepremier Radosław Sikorski poinformował, że wczoraj do MSZ dotarła odpowiedź Stanów Zjednoczonych.
4: Stany Zjednoczone oczywiście potwierdziły, że są tryby zgodnie z umowami międzynarodowymi, jeśli chodzi o ekstradycję, ale w tym wypadku jest tryb szybszy niż ekstradycja. Nie ma obowiązku dawania wiz dziennikarskim osobom, które nie są dziennikarzami. To jest fakt obiektywny. Zbigniew Ziobro jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości i jest posłem na Sejm. Jego obowiązkiem jest być w Warszawie, a nie w Stanach Zjednoczonych.
1: Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, podając, że jest dziennikarzem telewizji Republika. Wcześniej przybywał na Węgrzech, gdzie razem z żoną i byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim otrzymał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Politycy PiS są poszukiwani w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Dodatkowe opłaty od aut spalinowych usunięte. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Kontrowersyjny podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Obecne władze długo z komisją negocjowały wykreślenie.
6: Zatwierdzenie zmian w KPO jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, Polacy nie będą musieli płacić za korzystanie z aut spalinowych. Zamiast tych opłat będą inwestycje w ciepłownictwo. A po drugie, dzięki rewizji KPO rząd będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność. Dopóki trwały negocjacje Warszawy z Brukselą, było to niemożliwe. A czas odgrywa tu kluczową rolę. Do końca sierpnia muszą być wdrożone wszystkie zapisane w KPO reformy. Miesiąc później upływa termin na przysyłanie wniosków o sfinansowanie inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu Polska wyśle ósmy wniosek, by we wrześniu otrzymać pieniądze i wtedy także trafi do komisji dziewiąty wniosek. Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

0: Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Polska jest jednak wyłączona z jednego z elementów, czyli z puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje pomogą krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy, oraz zapewnią należytą ochronę granic. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji i Polska już zapowiedziała, że nie będzie wszystkich stosować. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk tłumaczył, że byłoby to niebezpieczne.
1: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane i nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości, byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że nikt tego nie zrobi. Nie będzie w Polsce rządu, który by pod wpływem jakichś pomysłów decydował się na to, żeby osłabić determinację w zakresie ochrony granicy i takiej restrykcyjnej polityki migracyjnej.
0: Polska na pewno wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, ale nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym czy wdrażać tam procedur azylowych. Ukraina stara się o dodatkowe 20 miliardów dolarów pomocy na uzbrojenie. Tak wynika z nieoficjalnych informacji przekazanych przez portal Politico. Środki miałyby być przeznaczone na intensyfikację uderzeń w głębi Federacji Rosyjskiej. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Rosja płonie, a Ukraina chce, aby płonęła jeszcze bardziej. Do tego zaś potrzebuje dodatkowych środków. Takie słowa anonimowego przedstawiciela ukraińskiego resortu obrony cytuje portal Politico. Według niego ukraińskie władze o dodatkowe finansowanie na uderzenia w Rosję będą wnioskować podczas najbliższego posiedzenia krajów tzw. formatu Ramstein 18 czerwca. Temat ma być także podniesiony podczas lipcowego szczytu NATO w Turcji, na który wybiera się Wołodymyr Zełenski. Według portalu Politico za 20 miliardów dolarów Ukraińcy chcą kupić m.in. dodatkowe drony i rakiety. Ukraina w ostatnim czasie zintensyfikowała uderzenia w głębi Rosji za pomocą dronów średniego i dalekiego zasięgu. Poważnie uszkodziła sporą część rosyjskich rafinerii, blokuje też logistykę Rosjan na zapleczu frontu, zwłaszcza na okupowanym Krymie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Izrael ma odpowiadać za ponad połowę przypadków śmiertelnych spowodowanych z użyciem broni wybuchowej, co głosi najnowszy raport. Na drugim miejscu w niechlubnym rankingu jest armia rosyjska, na trzecim birmańska. Z raportem zapoznała się Milena Rashid-Szechab.
3: Coroczny raport przygotowała Międzynarodowa Sieć do Spraw Broni Wybuchowej. To inicjatywa organizacji pozarządowych działających na rzecz zapobiegania cierpieniu ludzi po użyciu na obszarach zaludnionych wszelkiej broni używanej do ostrzału, bombardowań czy nalotów. W ubiegłym roku w ponad 20 tysiącach takich incydentów w 65 krajach zginęło prawie 23 tysiące ludzi. Połowa z nich w Palestynie. Za ogromną większość śmierci odpowiadają państwowe armie. Raport analizuje również ataki na obiekty cywilne, głównie z użyciem dronów. Wynika z niego, że w ostatnim roku prawie czterokrotnie wzrosła liczba ataków na szkoły, o ponad połowę na pomoc humanitarną. 90% ataków na pomoc humanitarną miało miejsce na terytoriach palestyńskich. W atakach zginęło również prawie 270 pracowników medycznych. W tym roku ta liczba będzie na pewno wyższa, bo tylu ratowników medycznych zostało zabitych tylko od marca w Libanie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Były prezydent Korei Południowej usłyszał kolejny wyrok. Sąd w Seulu skazał Yoon Suk-yeola na 30 lat więzienia. Chodzi o wydanie rozkazu wysłania nad terytorium Korei Północnej dronów. To sprowokować miało Pjongjang do ataku na Koreę Południową i ułatwić ówczesnemu prezydentowi wprowadzenie stanu wojennego. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Były prezydent Korei Południowej został uznany winnym przekroczenia uprawnień i działania na korzyść wroga. Na 30 lat pozbawienia wolności w tej samej sprawie skazano też ówczesnego ministra obrony. To kolejny wyrok obalonego prezydenta Yoon Suk-yeola, który pod koniec 2024 roku na kilka godzin wprowadził w Korei Południowej stan wojenny. Wysłanie na północ dronów miało sprowokować atak Korei Północnej. To z kolei miało ułatwić wprowadzenie stanu wojennego na południu i zawieszenie działalności na ten czas mechanizmów demokratycznych i systemu kontroli władzy. To kolejny proces byłego prezydenta. W lutym tego roku skazany został na dożywocie w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przekroczył swoje uprawnienia. Yoon Suk-yeol odwołał się jednak od tego wyroku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Był jednym z najbardziej znanych brytyjskich artystów i jedną z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej. Nie żyje David Hockney, malarz, którego obrazy osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do

0: największych galerii świata, miał 88 lat. Informacja o jego śmierci przekazała wieloletnia rzeczniczka artysty. O tym z Londynu Anna Rączkowska.
1: David Hockney zmarł w swoim domu w Londynie. Brytyjscy krytycy sztuki przypominają, że przez ponad 60 lat należał do grona najbardziej wpływowych współczesnych twórców. Jego charakterystyczne obrazy przedstawiające kalifornijskie baseny, palmy i skąpane w słońcu krajobrazy stały się symbolem nowoczesnego malarstwa. Urodzony w Bradford na północy Anglii, Hockney zdobył światową sławę w latach 60. jako jeden z liderów brytyjskiego popartu. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojego pokolenia. Jego dzieła można oglądać w najważniejszych muzeach i galeriach na całym świecie. Brytyjskie media, wspominając artystę, podkreślają, że Hockney nigdy nie przestał eksperymentować. Obok malarstwa zajmował się fotografią i scenografią, a w ostatnich latach tworzył także prace cyfrowe. Fani artysty piszą w mediach społecznościowych, że dla wielu mieszkańców królestwa David Hockney był kimś więcej niż tylko słynnym malarzem. Wyspiarze porównują jego znaczenie dla brytyjskiej kultury do roli, jaką Pablo Picasso odegrał w Hiszpanii, a Andy Warhol w Stanach Zjednoczonych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na Mazowszu, a być może nawet w Warszawie, może powstać ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Prezydent stolicy i marszałek województwa podpisali deklarację w sprawie lokalizacji instytutu. Miejsce nie jest przypadkowe, tłumaczył marszałek Adam Struzik.
2: Połowa polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi znajduje się na Mazowszu. Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej wobec tych czasów, w których żyjemy, jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
0: Warszawa będzie konkurować z innymi dużymi miastami w Polsce. Gdzie finalnie znajdzie się ośrodek, mamy dowiedzieć się do końca roku, mówi Adam Okniński z sieci badawczej Łukasiewicz Instytut Lotnictwa w Warszawie.
3: Dostęp do nowych technologii, to znaczy do miejsca, gdzie decydować się będą kształt i postać prac dedykowanych do rozwoju sektora kosmicznego. Zlokalizacja tego w Warszawie bądź w metropolii mazowieckiej to bez wątpienia też szansa na to, żebyśmy też te polskie interesy przekładali bezpośrednio na nasze projekty, gdzie ten komponent zarówno badawczy, jak i przemysłowy Polski będzie tylko rósł.
0: W centrum mają być prowadzone badania nad rozwojem technologii, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa Europy za pomocą środków satelitarnych. Z życia wzięte to hasło 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza rusza jutro na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, spotkać się z naukowcami oraz zobaczyć, jak od kuchni wygląda praca radiowców. Więcej na ten temat wie Przemysław Lis, który jest z nami w studiu. Witaj, Przemku.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę w takim razie, co czeka nas jutro na Stadionie Narodowym?
4: Na pewno czeka nas fascynujące spotkanie z nauką. To ponad 650 eksperymentów i pokazów przygotowanych przez 133 instytucje z Polski oraz z zagranicy. Nie zabraknie również konkursów, gier oraz ciekawostek związanych m.in. z pracą naukowców, ale również z pracą radiowców, czyli nas wszystkich. Jak mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia, każdy znajdzie coś dla siebie i z pewnością nikt nie będzie się nudził.
5: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu. I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie na tę wycieczkę godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień. Wierzę, że pogoda dopisze i że będą Państwo zadowoleni.
4: Piknik naukowy to wydarzenie dla starszych i młodszych. W końcu każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata. Hasło wydarzenia, jak już mówiłaś, z życia wzięte. I w trakcie pikniku dowiemy się, jak wiele z otaczających nas przedmiotów codziennego użytku zostało bezpośrednio skopiowanych z natury. To zobaczymy dzięki pokazom i eksperymentom, a także licznym przyrządom, które udowodnią, jak wiele zawdzięczamy naturze i jak bardzo jesteśmy z nią związani, choć czasem nawet nie wiemy o tym, jak bardzo. O tym mówi z kolei Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik.
6: No, mi się strasznie podobają te dzioby, bo to jest bardzo nieoczywiste. Mamy takie dzioby z druku 3D wydrukowane różnych ptaków i można zobaczyć, jakie przyrządy powstały na podstawie tych dziobów, inspirowane tymi dziobami, a są to najczęściej po prostu narzędzia kulinarne. No i też doskonałe stanowisko, które bardzo pokazuje inspiracje bardzo różnorodne ze świata natury. I tutaj mamy na przykład solniczkę. No skąd powstała solniczka? Od makówki.
4: Na PGE Narodowym w Warszawie jutro nie zabraknie także spotkań z dziennikarzami i technikami Polskiego Radia. Będzie można zobaczyć m.in. jak na żywo realizowane są audycje.

0: audycję, a także zwiedzić radiowy wóz transmisyjny, który, jak wiem, zawsze budzi bardzo duże zainteresowanie. Na odwiedzających czekają również gry, konkursy i masa dobrej zabawy, zapewnia Joanna Szudrowicz z Biura Promocji Polskiego Radia.
1: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
0: 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym już jutro. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Udział jest całkowicie bezpłatny i, co ważne, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Także widzimy się jutro.
2: Pewne jest jedno, atrakcji nie zabraknie. O tym, co będzie czekało na uczestników pikniku naukowego, mówił Przemysław Lis. Przemku, dziękujemy za relację.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Jutro stolica będzie gospodarzem też jeszcze innego wydarzenia. 25 lat dumy i buntu. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie Parada Równości. Uczestnicy i uczestniczki przemarszu zamanifestują poparcie dla równości, różnorodności i tolerancji. Tomasz Bączkowski z Fundacji Parada Równości zapewnia, że organizatorzy z dumą świętują 25-lecie wydarzenia.
3: Ale parada to nie tylko zabawa, to jest również bunt przeciwko temu, że nie mamy równych praw w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury. Od rana jest miasteczko równości, gdzie się wystawia ponad 60 różnych organizacji i instytucji, nie tylko organizacji LGBT-owych.
2: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak równość, szacunek i tolerancja.
3: To parada gejów, lesbijek, osób transseksualnych, biseksualnych, ale przede wszystkim chodzi też o to, żeby się dobrze bawić, żeby pokazać, że jesteśmy tolerancyjni, że jesteśmy wspólnie wszyscy jednym środowiskiem i nie ma tak naprawdę znaczenia, kto jest kim. Dlatego zapraszamy wszystkich bez wyjątku.
2: Jubileuszowa Parada Równości wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki o 14:00. Przejdzie ulicami Świętokrzyską, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską i Marszałkowską z powrotem pod Pałac Kultury.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Stadiony w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych zadebiutują na Mundialu. Po wczorajszej inauguracji w Meksyku dziś ruszają zmagania w pozostałych dwóch krajach goszczących tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pierwszego meczu z dużym entuzjazmem oczekują bośniackie media. Wieczorem reprezentacja Bośni i Hercegowiny zmierzy się z Kanadą. Nastroje przed tym spotkaniem sprawdzał Piotr Piętka.
5: Portal Clix.ba podkreśla, że sam udział w Mundialu jest już historycznym sukcesem drużyny trenera Sergeja Barbareza, która awans wywalczyła po sensacyjnym zwycięstwie nad Włochami. W komentarzach zwraca się uwagę, że reprezentacja ma prawo marzyć o sprawieniu kolejnej niespodzianki. Mamy prawo do marzeń, mówił w rozmowie z portalem selekcjoner Smoków. Dodał, że zespół chce podarować kibicom wiele uśmiechów podczas amerykańskiego turnieju. Bośniaccy komentatorzy podkreślają również znaczenie wsparcia diaspory. Według mediów tysiące kibiców pochodzących z Bośni i Hercegowiny, a mieszkających w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, mają stworzyć reprezentacji atmosferę zbliżoną do domowej. Prasa zwraca uwagę, że presja wyników w dzisiejszym spotkaniu spoczywa głównie na Kanadzie, występującej przed własną publicznością jako współgospodarz mistrzostw. Zdaniem komentatorów bośniacki zespół może natomiast wykorzystać rolę outsidera i zagrać odważnie, bez nadmiernych oczekiwań. W ocenach przedmeczowych dominują nadzieje na zdobycie punktów, które mogłyby otworzyć drogę do historycznego awansu, do fazy pucharowej Mundialu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Na starcie Kanada, Bośnia i Hercegowina o 21:00 polskiego czasu. Z kolei o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne.

0: analizy, najlepsi dziennikarze.
1: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: T plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Po reklamie.
8: 33 minuty po godzinie 16.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Katarzyna Pilarska i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz. W dzisiejszym programie będziemy m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie wszczęto śledztwo w sprawie opłat w Ryanairze. Szczególnie ważne to jest dla osób, które wybierają się na wakacje. Warto zostać z Polskim Radiem 24. Będziemy w domu polskich F-35, czyli w bazie w Łasku, ale wcześniej pierwsza dziś rozmowa polityczna.
10: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, dzień dobry. Z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, witamy.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. Polska jest wyłączona w sprawie relokacji migrantów. Tylko pytanie, co dalej? Czy od przyszłego roku będzie włączona w ten pakt?
12: Z uwagi na presję migracyjną, której podlega nasz kraj, z uwagi na to, że przyjęliśmy ponad 1 000 000 uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, zostaliśmy zwolnieni z mechanizmu solidarnościowego. To oznacza, że ani nie przyjmujemy już nowych migrantów, ani nie musimy, nie przyjmując ich, płacić pieniędzy właśnie za to, że nie chcemy przyjąć migrantów. Czy to będzie trwałe? Z całą pewnością, dopóki będzie napór na naszą wschodnią granicę, z całą pewnością, dopóki będzie trwała wojna w Ukrainie i dopóki będziemy ponosić odpowiedzialność za ukraińskie uchodźczynie i uchodźców, którzy są tutaj w Polsce w bardzo dużej liczbie, będziemy domagać się tego, żeby ten mechanizm solidarnościowy tu w Polsce nie obowiązywał.
11: No, Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Czarnek dzisiaj mówił, że jak PiS dojdzie do władzy, to wypowiedzieć trzeba pakt migracyjny. Może to jest jakaś recepta?
12: Rozumiem, że Przemysław Czarnek szuka swojego efektu, nie może go znaleźć. Najpierw chciał wypowiedzieć system ETS i opowiadał o OZE-SROZE, teraz będzie wypowiadał pakt migracyjny. Pytanie tylko, czy pan Przemysław Czarnek naradził się z Mateuszem Morawieckim, czy naradzał się z nim w czasie, kiedy to rząd Mateusza Morawieckiego negocjował warunki i systemu ETS, i paktu migracyjnego, bo nie słyszałam wówczas takich głosów. Przemysław Czarnek próbuje budować takie podglebie pod kampanię wyborczą, która miałaby być oparta na instynktach i emocjach ksenofobicznych. I na pewno również pakt migracyjny do tego będzie mu służył. Ja wzywam Prawo i Sprawiedliwość do opamiętania, bo wypuszczą dżina z butelki, którego nie będziemy w stanie tam znowu wepchnąć. Nie straszymy uchodźcami, nie straszymy migrantami, prowadzimy odpowiedzialną politykę, negocjujemy kwestie dotyczące paktu migracyjnego i jesteśmy w tym skuteczni.
11: A na ile jest taki realny scenariusz, że Bruksela zauważa, że Polska sobie radzi z Ukraińcami, którzy, prawda, napłynęli?

0: i do Polski, no to może obejmijmy Polskę również od przyszłego roku paktem migracyjnym, skoro tak sobie dobrze radzimy. Zakłada pani taki scenariusz, że tak się może tam w tych głowach brukselskich rodzić taki hipotetyczny scenariusz?
1: Nie zakładam takiego scenariusza, dlatego że jeszcze długo będziemy odpowiedzialni za napór na naszej wschodniej granicy i z całą pewnością nasz rząd będzie negocjował i już pokazał, że jest w tym skuteczny, żeby tak długo, jak będziemy mieli tu własne uchodźczynie i własnych uchodźców, których gościmy, którzy przybyli do nas z Ukrainy, nie będziemy przyjmować kolejnych, bo po prostu są jakieś granice wydolności każdego z państw i my, myślę, że już swoje osiągamy.
0: Jasne, ale na ten moment, to spuentujmy ten wątek, na ten moment nie ma gwarancji takiej, że Polski nie obejmie ten pakt od przyszłego roku.
1: Ale nie ma też żadnego potwierdzenia, że kiedykolwiek musielibyśmy być poddani temu mechanizmowi solidarnościowemu. Od tego mamy odpowiedzialny rząd, żeby dalej dbać o bezpieczeństwo i o nasz interes.
0: Prezydent Nawrocki wciąż nie zdecydował w sprawie orderu Orła Białego w sprawie odebrania orderu Orła Białego dla Zełenskiego. Sądzi pani, że z czego to wynika? Czy nie chciał, nie wiem, podburzać jakichś emocji politycznych przed wylotem do Stanów na urodziny Trumpa?
1: Ja myślę, że pan prezydent Nawrocki zobaczył, że znalazł się w pewnej pułapce, że odebranie orderu sprawi, że emocje pomiędzy Polską a Ukrainą nie będą deeskalować, tylko że to napięcie jeszcze wzrośnie. Rolą naszą jest jednak próba opanowania tej sytuacji, próba w sposób dyplomatyczny wpłynięcia na Ukrainę, żeby jednak przyjęła do wiadomości i uznała to, że UPA dokonała ludobójstwa i że to byli zbrodniarze
0: jakieś,
1: i Polska się nigdy
0: jakieś,
1: na to nie zgodzi.
0: Są jakieś naciski dyplomatyczne polskiej strony na Ukrainę?
1: W tym momencie po spotkaniach, które odbywały się na różnym szczeblu, pan premier Donald Tusk jasno powiedział, że teraz jest piłka po stronie Ukrainy, dlatego że to Ukraina wywołała ten konflikt i teraz musi spróbować
0: pani,
1: z tego wybrnąć.
0: Reakcji żadnej nie ma Zełenskiego, tak? Jest cisza.
1: Więc może dobrze, że pan prezydent wstrzymał się z odebraniem orderu, uznając, że to jest ta taka ostateczna broń, której powinniśmy używać naprawdę w sytuacji już, kiedy nie będzie innego wyjścia. Natomiast myślę, że jeżeli poważnie traktujemy polskie państwo, jeżeli poważnie traktujemy odznaczenia, które przyznajemy, no to też takie szafowanie, że jeden prezydent przyznaje, drugi odbiera, zwłaszcza, że prezydent Duda i prezydent Zełenski podczas przekazywania tego orderu jasno mówili, że to jest również order dla bohaterskiego narodu ukraińskiego, który powstrzymuje agresję Putina na swoim terytorium, płacąc za to swoją krwią. I tutaj nic się nie zmieniło w tej sytuacji. Cały czas Ukraina dzielnie walczy i cały czas ukraińscy żołnierze kupują nam czas, dzięki któremu my możemy się zbroić.
0: Tam potrzebny jest jeszcze podpis, jeśli by oczywiście Nawrocki zdecydował o odebraniu, jest potrzebny podpis premiera. Może to jest pewna taka pułapka zastawiona przez prezydenta. Potrzebna jest kontrasygnata.
1: Potrzebna jest kontrasygnata.
0: Jak zachowałby się pan premier wtedy?
1: Nie wiem, jak się zachowa pan premier. Myślę, że cały czas czekamy mimo wszystko na jakiś ruch ze strony ukraińskiej. Pamiętajmy też, że mamy nadchodzącą konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która odbędzie się wkrótce w Gdańsku. I zależy nam również na tym, żeby jeśli i kiedy skończy się wojna w Ukrainie, żeby Polska była tym państwem, które weźmie udział w odbudowie Ukrainy, że nasze firmy również na tym skorzystają i dalsze zaostrzanie tego konfliktu. Rzeczywiście znaleźliśmy się w takim kryzysie relacji, w jakim chyba nie byliśmy od początku tej agresji Putina na Ukrainę. No ale miejmy nadzieję, że są jakieś ścieżki wyjścia, ale tutaj rzeczywiście ruch po stronie Ukrainy teraz.
0: To przejdźmy do prezydenckich wet. Mamy weto kolejne, trzecie już w sprawie kryptoaktywów. Spodziewała się pani takiej decyzji prezydenta? Czy liczyła pani jednak, no, że może jednak prezydent się zreflektuje i tym razem podpisze?
1: Pan prezydent jest bardzo konsekwentny w jednej rzeczy, w wetowaniu kolejnych ustaw. Zawetował ich już 37, to jest w ciągu 10 miesięcy. To jest więcej niż prezydent Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat swojego urzędowania. Rozumiem, że pan prezydent z jakichś przyczyn nie chce uregulować rynku kryptowalut, że pan prezydent, którego zaplecze polityczne, czyli i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja, korzystały poprzez rozmaite fundacje ze środków płynących z zonda krypto na działalność właśnie swoich fundacji, że pan prezydent korzystał również z udziału biorąc udział w kongresie SIPAC, który był finansowany przez Zonda Krypto, być może nie chce tego rynku uregulować, ale pamiętajmy, że głównym motywem działania prezydenta powinno być dbanie o bezpieczeństwo Polek i Polaków, a wiemy, że pieniądze Polek i Polaków, które inwestują

0: inwestują w te kryptowaluty, nie są bezpieczne, co pokazała afera z firmą Zonda Krypto.
1: A jak będziecie z tą ustawą dalej? Co będziecie robić z tą ustawą dalej? To będzie jak w nieskończoność będziecie wprowadzać, a
0: Andrzej
1: prezydent
0: Domański,
1: będzie wetował?
0: Andrzej Domański zapowiedział dzisiaj czwartą wersję ustawy.
1: Jest jakiś wariant...
0: Pamiętajmy, że ten czas się kurczy, bo jeśli my do końca czerwca nie uchwalimy

0: bardzo nie rozumie potrzeb Polek i Polaków, jak bardzo nie rozumie, że pewne rzeczy trzeba regulować, a nie zakazywać. Uważam, że powinniśmy powiedzieć im sprawdzam i zobaczyć, czy rzeczywiście chcieliby zagłosować za kompletnym zakazem kryptowalut, bo taki projekt znajduje się w tym momencie w Sejmie.
1: W czwartek Sejm przyjął także ustawę o zakazie patostreamingu. Tutaj pani się spodziewa weta, że ulegnie prezydent Nawrocki presji Konfederacji?
0: Nie, ja myślę, że tutaj prezydent tę ustawę podpisze, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za tym projektem. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość też składało swój projekt dotyczący karania za patostreaming. To jest jedna z ustaw, która jest w takim szeregu innych rozwiązań legislacyjnych, które mają chronić głównie dzieci, ale nie tylko, przed zagrożeniami płynącymi ze świata cyfrowego. Ograniczamy dostęp do pornografii dla osób poniżej 18 roku życia, zakazujemy patostreamingu, ograniczamy dostęp dzieci do telefonów komórkowych, pracujemy nad ustawą ograniczającą dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. My widzimy też oczekiwania i słyszymy głos rodziców, którzy mówią, że nie radzą sobie z zagrożeniami, które płyną ze świata cyfrowego, nie radzą sobie z przemocą, której doświadczają ich dzieci i oczekują od państwa skutecznych rozwiązań, które przed tą przemocą będą dzieci chronić. A wiemy, że 1/3 nastolatków ogląda patostreamy.
1: No tak, i to jest poważny problem.
0: To jest poważny problem, dlatego że są narażone na przemoc, na patologię, z którą nie powinny się stykać w tym wieku. Zresztą nikt, również dorośli, nie powinni wspierać przestępstw. I to nie jest pani ograniczenie wolności słowa, jak twierdzi Konfederacja.
1: Prezydent Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na 80. urodziny Donalda Trumpa. Dobra decyzja prezydenta? Tam w tle jeszcze jest oczywiście gala mieszanych sztuk walki, MMA w jednym z ogrodów na tak zwanym południowym trawniku Białego Domu. Jak pani w ogóle ocenia tą wizytę Nawrockiego w Stanach? Czy będzie jakiś efekt w ogóle tej wizyty?
0: Prezydent Karol Nawrocki od zawsze mówił, że ma bardzo dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem i z jego administracją. Jeżeli cokolwiek może wpłynąć na to, żeby te relacje były lepsze i jeśli miałyby to być te urodziny, to dobrze. Chcemy podtrzymywać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy oczywiście nie tego, żeby pan prezydent uczestniczył w urodzinach, ale żeby te relacje były na tyle dobre, żeby przyniosły konkretne skutki dla Polski. Pan prezydent Donald Trump traktuje politykę transakcyjnie. Myślę, że my również tak powinniśmy zacząć ją traktować i chciałabym, żeby pan prezydent Karol Nawrocki uzyskał przede wszystkim potwierdzenie tego, że te 5000 żołnierzy trafi do polskich baz, że jest szansa na utworzenie baz stałych wojsk amerykańskich tutaj w Polsce, bo no, nie chodzi o to, żeby w słowach być przyjaciółmi, ale też, żeby rzeczywiście ten sojusz miał dla nas wymierne efekty, a takimi efektami wymiernymi byłoby zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Szef MSZ Radosław Sikorski mówił, no, apelował do prezydenta, czy do Marcina Przydacza, szefa biura prezydenckiego w pałacu, żeby zdjąć ochronę, tak zwaną ochronę z Ziobry, żeby w tej sprawie Nawrocki zainterweniował. Spodziewa się pani tego, czy raczej marne szanse?
0: Nie, nie spodziewam się, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, jak również prezydent Nawrocki, twardo bronią Zbigniewa Ziobry i nie wstydzą się tego, że jedna osoba z ich obozu, czy już teraz to dwie osoby, ale akurat Zbigniew Ziobro jest tam w Stanach, ucieka przed zarzutami i nie jest już szeryfem, choć tak się chciał ten polityk mianować.
1: To co dalej z Ziobro? Bo jest zmiana tej decyzji sądu. Będzie wcześniejsze rozpoznanie ENA, no ale co dalej?
0: Będzie wniosek o ekstradycję. Wiemy, że to jest długotrwała procedura i może nie zakończyć się powodzeniem.
1: Może to się ciągnąć tak do końca wyboru, do końca właśnie wyborów?
0: Może tak się ciągnąć.
1: Do końca tego sezonu politycznego.
0: Jak sądzę, zostanie ze Zbigniewa Ziobry zdjęty azyl, którym się szczyci teraz na Węgrzech, bo premier Madziar wezwał zarówno Zbigniewa Ziobry, jak i posła Romanowskiego do tego, żeby stawili się na Węgrzech i potwierdzili przesłanki, które sprawiły, że dostali tam azyl. Pewnie, znaczy na pewno się tam nie stawią, wobec czego myślę, że decyzja rządu węgierskiego i węgierskiego wymiaru sprawiedliwości będzie zmieniona. Co dalej? No, Zbigniew Ziobro jest uciekinierem i pytanie, czy zamierza uciekać do końca życia, czy też kiedyś wreszcie stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. My go tutaj serdecznie zapraszamy.
1: Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A na kolejną rozmowę.

0: Mowę polityczną już teraz zapraszam po godzinie 17.30. Wcześniej jednak zobaczmy, co dzieje się na świecie.
1: Światopogląd.
0: Razem ze mną Wojtek Cegielski. Dzień dobry. Donald Trump mówi, że porozumienie z Iranem może być podpisane bardzo szybko. Ja się tutaj uśmiecham, ponieważ według wyliczeń stacji CNN już 39 razy Donald Trump mówił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
2: Jeszcze 11 i będzie jubileusz mały.
0: Co w takim razie to porozumienie może wnieść? Czy jest faktycznie szansa na to, że nie usłyszymy po raz 40 i 41, że już jest blisko?
2: Nie będę złośliwy i nie będę pytał, jakie porozumienie, ale generalnie mamy dwie wersje tej samej historii znowu, czyli według Donalda Trumpa jest tak. Jesteśmy, tym razem jest tak, bo tam się oczywiście szczegóły w tych 39 różnią. Swoją drogą dzisiaj nie będziemy nic mówić o Libanie, ale w Libanie parę lat temu 30 kilka razy usiłowano wybrać prezydenta. Tak mi się przypomniało. Otóż Donald Trump mówi tak. Jesteśmy blisko przełomu. Iran jest gotowy, a porozumienie może być podpisane nawet w najbliższych dniach. Być może w weekend, być może nie. Trump mówi też, że tu chodzi o bardzo mocny dokument, który zatrzyma irańską drogę do broni jądrowej i otworzy drogę do uspokojenia w sytuacji w regionie. No i teraz co mówi Teheran? Ano Teheran, irańskie MSZ mówi, że nie ma żadnej finalnej decyzji, nie ma potwierdzenia i wszystko zostało, nie wszystko zostało uzgodnione i to jest najważniejsze zdanie w tym temacie. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, jak zawsze, rozejść się, dziękujemy i przejść do następnego tematu, ale pamiętajmy o tym, że różnica w dyplomacji między jesteśmy blisko, a podpisaliśmy, to jest przepaść. Trump gra tym komunikatem, Iran prawdopodobnie gra swoją ciszą, no ale między tymi dwoma krajami, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem są bardzo konkretne rzeczy do uzgodnienia. Kwestia sankcji na Iran, kwestia irańskich aktywów, cieśniny Ormus, programu nuklearnego, no i przede wszystkim pytanie, kto ma zrobić ten prawdziwy pierwszy krok.
0: Co by było takim game changerem? Co powinno pojawić się w tym porozumieniu, żeby można było powiedzieć, że obie strony w jakimś stopniu są zadowolone i faktycznie można się rozejść?
2: Najważniejsze w tym wszystkim byłaby kwestia bezpieczeństwa i handlu i sankcji. To znaczy Stany Zjednoczone chcą mieć gwarancję, że Iran nie zbuduje broni jądrowej. Iran od lat mówi, że nie chce takiej broni, ale Zachód mu nie ufa. No i tu wraca stary problem. Uran, inspektorzy, kontrola, ograniczenie programu nuklearnego. Więc tym game changerem byłoby to, gdyby coś w tej sprawie się ruszyło. Ale naprawdę ruszyło, a nie tylko w deklaracjach. Z drugiej strony Iran chce czegoś w zamian. I to też może być game changer. Czyli Iran chce ulg w sankcjach. Przypomnijmy, że sankcje są na Iran nakładane przez zarówno Stany Zjednoczone, jak i cały Zachód od 1979 roku, odkąd w Iranie zaczęli rządzić ajatollahowie, przejęli władzę islamscy ajatollahowie, którzy uznali, że Zachód jest ich wrogiem, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Izrael. No i od tego momentu na Iran są systematycznie nakładane sankcje za różne rzeczy i ta gospodarka irańska no ledwo zipie. Więc jeśli coś by się tutaj ruszyło, częściowo zdjęte zostałyby sankcje, to jest też game changer. Mówimy na przykład o dostępie do pieniędzy międzynarodowych, o dostępie do gospodarki. No, ja sam pamiętam, jak byłem w Iranie i nagle kończyła mi się gotówka. Nie jestem w stanie wyjąć pieniędzy ze swojej karty, bo Iran nie jest w systemie bankowym. Musiałem mocno stawać na głowie i pożyczać pieniądze od znajomych, których potem przelewami różnymi znanych firm, nie będę tutaj mówił jakimi, mogłem im zwracać. No bo Iran nie może sobie tak po prostu wymieniać, robić przelewów międzynarodowych i to bardzo mocno podkopuje gospodarkę. Trump mówił wcześniej, że nie odmrozi tych irańskich aktywów, ani nie zdejmie sankcji przed porozumieniem. No i tu znowu, byłby to game changer, no ale dochodzimy do takiego zamkniętego koła. Zdejmiemy sankcje, ale najpierw porozumienie. A Iran mówi najpierw sankcje, a potem porozumienie. Jest jeszcze oczywiście w tym wszystkim cieśnina Ormus i to też byłby game changer, czyli to wąskie przejście, przez które płynie ogromna część ropy z Zatoki Perskiej. Tam w tej chwili płyną pojedyncze statki, bo Iran nawet nie tyle zamknął ruch, co zagroził strzelaniem do statków. Bodajże wczoraj był komunikat o całkowitym zamknięciu. To nie chodzi o to, że tam ktoś postawi jakiś szlaban. To chodzi o to, że Iran mówi, ktokolwiek przepłynie, będziemy strzelali. Wcześniej było tak, że statki, zwłaszcza te zachodnie, nie przepływały. Częściowo były przepuszczane statki, na przykład chińskie. No, gdyby tam się to odetkał ten korek, no to też byłby to game changer.
0: To ja już teraz zapraszam Państwa do programu Saldo przed godziną 18, bo to, o czym mówi Wojtek, ma również wpływ na ceny na stacjach stacjach benzynowych, a nie będziemy mieli najlepszych wiadomości dla kierowców w ten weekend.
2: Niestety.
0: To pomówmy jeszcze o tym, co może

0: się wydarzyć na dniach, czy może nawet godzinach, no bo Donald Trump ma na głowie przede wszystkim urodziny. Trzeba wyprawić imprezę i to ma być taka wielka impreza. Ma na głowie mundial, chociaż pewnie go to trochę mniej zajmuje, ale świat na to patrzy. Czy w związku z takim zamieszaniem ma jeszcze czas na to, żeby zająć się kwestią irańską?
1: Pewnie nie, ale z drugiej strony ma od tego doradców. Teraz pytanie, którzy doradcy będą w stanie się, że tak powiem, dorwać do jego ucha. O tym szerzej dzisiaj, skoro już mówimy o naszych dzisiejszych propozycjach dla państwa, to o tym szerzej o 20:30 w Świecie w Powiększeniu Magdalena Skajewska będzie rozmawiać z gościem, więc jak już państwo posłuchacie Salda, to zostańcie trochę dłużej.
0: Zapraszamy.
1: Bo warto. Natomiast teraz ważne jest to, czy pojawi się jakiś dokument, bo to, że Donald Trump nie będzie miał czasu przez najbliższych kilka dni, to jasne, bo będzie rzeczywiście zajęty swoimi urodzinami przede wszystkim, a w drugiej kolejności może mundialem. No ale jednak, czy pojawi się jakiś dokument, nawet gdyby on był przygotowany przez negocjatorów, czy pojawi się jakiś wpis, nie komentarz, nie anonimowy przeciek, tylko dokument. Po drugie, jeśli się pojawi, to kto go będzie podpisywał? Czy będzie jakaś wysoka delegacja po stronie USA? No bo Stany Zjednoczone mówiły, że w Europie będzie podpisanie dokumentu. Na razie nie wiemy, czy tam w ogóle, czy jest jakiś dokument. No i po trzecie właśnie, co zrobią wojska i co zrobi rynek. Co zrobi rynek? Dowiecie się państwo w Saldzie. Co zrobią wojska? Dowiemy się pewnie w informacjach w ciągu najbliższych kilku dni. Na dziś pewne jest jedno. Trump ogłosił, że jest blisko. Prawdopodobnie dlatego, że chciał mieć sukces w czasie mundialu albo z okazji swoich urodzin. Iran tego nie potwierdza. No i w tej różnicy mieści się cała stawka tej sprawy.
0: Przenosimy się do Stanów, przepraszam, przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Bo
1: takich Stanów Zjednoczonych Europy.
0: Tak, bo cała Europa się zbroi i Wielka Brytania ogranicza wydatki na zbrojenia. Jest kłopot, lecą głowy w rządzie Keira Starmera. Ja spoglądam to w kontekście również dzisiejszej prezentacji F-35 i to trochę takiej licytacji, kto więcej wyda na zbrojenie. Jak to wygląda z kolei na Wyspach?
1: A na Wyspach mówią, a my damy mniej. Nie idziemy tak jak wszyscy, idziemy pod prąd. Żarty żartami, ale John Healey, czyli minister od bezpieczeństwa w najtwardszym sensie, bo minister obrony, który odpowiada za armię, za NATO, za kwestie Wielkiej Brytanii, a wojny na Ukrainie, odchodzi, składa rezygnację, mówiąc, że rząd nie daje armii pieniędzy na zadania, które sam jej stawia. Generalnie to jest bardzo niewygodne dla premiera Starmera. Premier może mówić, że jest odpowiedzialny finansowo, że łoży pieniądze na wojsko. No, w tych czasach już nikogo nie trzeba przekonywać do rzeczy, które pamiętam, słyszałem w NATO 10 lat temu, że trzeba się zbroić, bo Rosja jest niebezpieczna. Wtedy wszyscy patrzyli na Jensa Stoltenberga jak na dziwaka, a teraz dla wszystkich jest to oczywiste. Ale generalnie tam chodziło o to, że Starmer obiecywał dojście do poziomu 3% PKB na obronność, ale według krytyków realny plan do 2030 roku zakłada 2,68%. Mówimy oczywiście o ułamkach, ale jak przełożymy to na to pieniądze, to są naprawdę miliony funtów, o których mowa. No i stąd ta dymisja Healeya, który mówi, że no, rząd nie daje pieniędzy na wojsko, a powinien dawać tyle, ile obiecał, bo to jest bardzo potrzebne, bo trzeba się zbroić.
0: A jak to z kolei przekłada się na samą pozycję Keira Starmera? No bo premier, który mówi, nie daje więcej pieniędzy na obronność, na pewno w sondażach nie będzie miał wysokiego poparcia.
1: To prawda, to jest nie pierwszy jego kłopot w ostatnim czasie i ta rezygnacja nie przychodzi w próżni. Zresztą młodszy minister obrony, tak to nazwijmy, także odszedł i to daje wrażenie, że spór nie jest tylko między dwoma panami, a to jest spór systemowy. Starmer teraz musi pokazać, że kontroluje rząd i własną partię, bo każda taka dymisja jego osłabia, a drugi problem jest bardziej praktyczny. Trzeba szybko znaleźć następcę i pokazać plan dla wojska, czyli pokazać, że realnie te pieniądze się znajdą.
0: Sprawa ważna dla wszystkich, którzy planują wakacje. O to jeszcze chciałbym zapytać. Zostajemy na Wyspach, bo tutaj z kolei problem ma linia Ryanair. Przyzwyczailiśmy się do tego, że płacimy
1: za wszystko.
0: Absolutnie za wszystko. Jeżeli chcesz wodę, to musisz osobno dopłacić jeszcze za kubek, jeszcze za pokrywkę tego kubka i tak dalej. No dobra, jest również kwestia tego, żeby rodzice płacili dodatkowo, jeżeli chcą siedzieć obok swoich dzieci. Dla rodziców to bardzo ważne.
1: To co więcej, nie siedzenie wokół małego razem z małym dzieckiem, to jest złamanie procedur bezpieczeństwa. No i Urząd Antymonopolowy w Wielkiej Brytanii podjął śledztwo w tej sprawie, gdyż Ryanair mówi tak. Dzieci mogą sobie wybierać miejsce, ale rodzic, jeśli chce koło nich siedzieć, to mówi, to znaczy inaczej, w praktyce jakby skarga dotyczyła tego, że rodzic musi zapłacić za to miejsce. A z jakiej niby dlaczego rodzic miałby płacić za coś, co musi i tak wykonać, bo musi w samolocie siedzieć wokół razem ze swoim dzieckiem, co wiem również z własnym

0: doświadczenia jako ojciec małych dzieci. W warunkach Ryanaira każdy dorosły ma siedzieć u dziecka w wieku od 2 do 12 lat. Ryanair mówi, że nie pobiera osobnej opłaty za miejsce dziecka obok rodzica. Według linii dorosły wybiera płatne miejsce, a potem może posadzić obok siebie nawet czworo dzieci za darmo. No tyle tylko, że musi za to miejsce zapłacić. I tego dotyczy spór i tego dotyczy właśnie to śledztwo.
1: Jestem bardzo ciekaw, jak to się zakończy. Wojtek Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Pilot F-35 ma łatwiej. On zawsze ma miejsce w samolocie. Do pilotów F-35 będziemy wracać po informacjach.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny amerykański sprzęt w Polsce. USA chcą pożyczyć nam 4 miliardy dolarów. Wstrząsające odkrycie na Podkarpaciu. Patomorfolożka zatrzymana po znalezieniu zakopanych na działce ludzkich płodów. Śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Śledztwo wszczęła prokuratura w Olsztynie. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Informacje zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Do końca czerwca przedłużono obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. To element programu Ceny Paliwa Niżej. Stany Zjednoczone udzielą Polsce kolejnej pożyczki w wysokości 4 miliardów dolarów na sprzęt wojskowy. Zapowiedział to podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNanno podczas uroczystości dołączenia samolotów F-35 do polskiej armii. Myśliwce zostały dziś oficjalnie przywitane w bazie w Łasku, a wcześniej zaprezentowały się w locie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
2: F-35 nad macierzystą bazę nadleciały z południa, z nad wzgórza Wawelskiego, gdzie robiły ostatni paradny przelot. Potem było gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie i meldunek o gotowości do działania, który składał pilot wyszkolony jako pierwszy na myśliwcach w Stanach Zjednoczonych. A prezydent Karol Nawrocki, który ten meldunek przyjmował, podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.

0: W tych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
1: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał z kolei na inny walor dzisiejszych uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
2: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
1: Do końca roku do łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku następna tura, 12 egzemplarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Służby wciąż badają wstrząsające znalezisko na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Podczas prac budowlanych odkryto szczątki ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Służby zatrzymały w tej sprawie byłą właścicielkę działki, 57-letnią patomorfolożkę. Kobieta zostanie niedługo przesłuchana. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za te przestępstwa grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia. Służby znalazły już łącznie 29 ludzkich płodów. Nie wykluczają też, że jest ich zakopanych więcej. Do tematu wrócimy w relacji naszej reporterki tuż po informacjach. Tajemnicza śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Polska prokuratura wszczęła śledztwo. Monika Silva Koniuszek z Reszla była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji publicznej. Wszczęcie śledztwa potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
4: Potwierdzamy, rzeczywiście wszczęliśmy śledztwo. Prokurator następnie sporządzi stosowne wnioski o pomoc prawną do władz Ekwadoru. Nawiązał również kontakt oczywiście z naszą placówką dyplomatyczną w stolicy tego kraju. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Monika Silva Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od 2014 roku. W minioną środę została znaleziona martwa w swoim domu. Prokuratura Ekwadoru oraz minister spraw wewnętrznych tego kraju potwierdzili, że trwa śledztwo, które ma na celu ustalenie przyczyn śmierci kobiety. Służby czekają teraz na wyniki sekcji zwłok. Brak kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną ułatwia nielegalną migrację. To jeden z wniosków polityków po brutalnym ataku nożownika w Belfaście. Służby ustaliły, że napastnik z Sudanu dostał się do Wielkiej Brytanii rejsowym autobusem z Dublina bez weryfikacji tożsamości. Atak wywołał gwałtowne zamieszki w Irlandii Północnej.
5: W centrum tej dyskusji znalazła się granica między Irlandią a należącą do Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną. To jedyna lądowa granica między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Nie ma tam posterunków granicznych, szlabanów ani regularnych kontroli. W wielu miejscach granice można przekroczyć praktycznie niezauważalnie. Dla części brytyjskich polityków wydarzenia ostatnich dni stały się argumentem za zaostrzeniem kontroli migracyjnych. Ich zdaniem sprawa nożownika z Belfastu pokazała, że państwo nie zawsze wie, kto i w jaki sposób przedostaje się do Zjednoczonego Królestwa przez granicę z Irlandią. Jednak dla wielu mieszkańców Irlandii Północnej otwarta granica to coś znacznie więcej niż kwestia podróżowania. Przez blisko 30 lat region był areną krwawego konfliktu między republikanami, którzy chcieli zjednoczenia obu Irlandii, a unionistami, opowiadającymi się za pozostaniem Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Wracamy jeszcze do kraju. W weekend w Tatrach trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, a w wyższych partiach gór także śniegu. W niedzielę na szczytach może też wiać silny wiatr. Na niżej położonych trasach miejscami może być ślisko i błotniście, mówi Michał Dziedzina z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: W dolnym reglu mamy mocno szlaki zalane wodą, ostatnimi opadami deszczu, więc na szlakach występują kałuże, jest dużo błota, korzenie śliskie, kamienie śliskie, skały wapienne, które akurat w połączeniu z wodą są bardzo śliskie, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, zacienione szczyrzeby, stoki północne, zalegają jeszcze stare płaty śniegów, no i oczywiście na takich miejscach trzeba bardzo uważać.
3: Turyści wybierający się w wyższe partie gór powinni być doświadczeni i powinni posiadać odpowiedni sprzęt zimowy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Na termometrach obecnie od 14 stopni na wschodzie do 20 stopni na północy. Miejscami wciąż przelotnie pada, ale zza chmury wyjawia się też miejscami słońce. Lokalnie możliwe burze. Noc też może być deszczowa. Padać będzie od zachodu po centrum kraju.
8: Sześć minut po godzinie 17.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: To jest ten moment, kiedy w Polskim Radiu 24 sprawdzamy, co dzieje się w regionach, a zaczynamy od wstrząsu.

0: Wstrząsających informacji na temat odkrycia w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem. Jak Państwo słyszeli zresztą w informacjach Polskiego Radia 24, tam odkryto zakopane w ziemi szczątki płodów. Natrafił na nie pracownik budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, tak, jestem faktycznie.
0: Aniu, powiedz, czy na miejscu nadal działają służby? Co w tej chwili się dzieje?
1: Tak, teren jest zabezpieczony, ogrodzony i pilnowany przez policjantów. Z daleka można zobaczyć ludzi w białych kombinezonach, którzy tam nadal pracują. I tak będzie do momentu, w którym śledczy nabiorą pewności, że nic już w tej ziemi nie ma, na tej działce nie ma. Na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Odpowiedzi praktycznie nie ma wcale. Mieszkańcy tej małej podrzeszowskiej miejscowości są zszokowani.
2: Co słyszałem, no, że tam jakieś szczątki, czy tam jakieś... Widziałem tego, że tam znaleziono, ale co tam...
3: Szokujące.
4: No, dziwna sprawa. Podejrzane to.
5: Ja też jestem zszokowany.
4: Nie można podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz.
3: Zastanawiające, że po prostu no na taką skalę.
1: Przerażająca historia?
2: No, przerażająca, no raczej tak, no.
3: Nie wiadomo, jakie są fakty, nie wiadomo... Co ta pani, jak się ta pani tłumaczy, nie?
1: Do tej pory znaleziono szczątki co najmniej 29 płodów i to zostało już potwierdzone przez biegłych, ale też są odpady medyczne, głównie bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Jutro kobieta, która została zatrzymana w Zamościu, bo tam pracuje w szpitalu i była właścicielką tej działki, bo ona jest z wykształcenia patomorfologiem, zostanie przesłuchana, przewieziona do Rzeszowa i tutaj przesłuchana i wtedy zapadną decyzje, czy i jakie środki zapobiegawcze zostaną wobec niej zastosowane, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
6: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów. Z informacji wstępnych, które mamy, bo jak podkreślam, to jest bardzo wczesny, początkowy etap tego postępowania, ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa, również pracowała w Zamościu jako lekarz i tam, gdzie została dzisiaj zatrzymana.
1: I przedmiotem tego postępowania, tego śledztwa jest po pierwsze bezczeszczenie zwłoki, tutaj kara do 2 lat więzienia, a po drugie porzucenie odpadów medycznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym i to jest ten drugi kierunek śledztwa. Tutaj ten czyn zagrożony jest karą do 20 lat więzienia.
0: Aniu, a jak w ogóle doszło do samego odkrycia tego makabrycznego znaleziska? Czy to był przypadek? Mówiliśmy między innymi o budowie nowego osiedla na tym terenie.
1: Tak jest, to był przypadek, dlatego że faktycznie osiedle jest nowe, widać z daleka, kameralne, takie oddalone od drogi, dosłownie kilka domów, wszystkie jednakowe, wszystkie są w tej samej stylistyce utrzymane. I to bodajże jest jedna z ostatnich działek. Prowadzono tam prace budowlane, tak, i przypadkowo zupełnie jeden z robotników odkrył, że coś jest w ziemi. Kiedy się temu przyjrzał, to uznał, że no nie, trzeba zawiadomić policję, wezwać służby, bo tutaj na pewno doszło do jakiegoś przestępstwa. No i ta historia nabrała rozpędu właśnie w ten sposób.
0: Aniu, tak jak wspominałaś, coraz więcej pytań, coraz mniej odpowiedzi. Pewnie śledczy jutro będą mieli więcej informacji w tej sprawie, ale czy ewentualnie...
1: O ile pani zechce oczywiście składać wyjaśnienia, bo może odmówić.
0: Jasne, oczywiście tak. A czy udało się powiązać może jakąś placówkę medyczną z tym makabrycznym odkryciem? Czy to sprawa dotyczy jakiejś jednej konkretnej placówki, czy w te sprawy może być zamieszanych kilka na przykład szpitali?
1: Może tak być, dlatego że ta lekarka pracowała w kilku różnych szpitalach. Tak jak mówił pan prokurator, prowadziła też własną praktykę. I teraz trudno jest ustalić miejsce, z którego a pochodziły szczątki, a dwa skąd pochodziły te odpady medyczne. Między Rzeszowem a Zamościem jednak jest kilka kilometrów, a nawet tam ta pani znalazła zatrudnienie w jednym ze szpitali, więc myślę, że ona sama udzieli odpowiedzi, o ile będzie chciała to zrobić, bo ma tak

0: Jakie prawo może odmówić składania wyjaśnień?
1: No ja zapewniam, że do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Anna Orzeł przygotowała wszystkie te informacje. Aniu, bardzo dziękuję Ci za te relacje.
0: Dziękuję.
1: Mogła zobaczyć je praktycznie cała Polska, bo myśliwce F-35, samoloty wielozadaniowe, wylądowały dzisiaj w Łasku. Husarze to najnowocześniejsze maszyny tego typu. Dziś rano odbyły się pokazowe loty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, więc jeżeli Państwo na przykład w swoim mieście słyszeli taki dosyć charakterystyczny huk, to prawdopodobnie właśnie to był ten moment, kiedy F-35 leciały nad Państwa głowami. Po godzinie 11 myśliwce wylądowały na płycie lotniska pod Łaskiem, gdzie miała miejsce ceremonia oficjalnego przyjęcia tych samolotów do sił zbrojnych. Z nami jest już reporter Radia Łódź, Kacper Rafalski. Dzień dobry, Kacprze.
2: Dzień dobry, cześć, słyszymy się.
1: Powiedz, to ważne wydarzenie dla całego kraju. A co to oznacza dla mieszkańców miasta, regionu, gdzie, rozumiem, F-35 będą przebywać na co dzień?
2: No przede wszystkim baza ta w Łasku rozbudowała się, to oznacza więcej żołnierzy, więcej miejsc pracy. Też rozmawiałem z panem Michałem Pabichem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Sieradzu, wspominał o tym.
3: Też zapowiedział pan minister Tomczyk, że jednostki w rejonie sieradzkim będą sukcesywnie zwiększane. Również jednostka sieradzka, jak również jednostka Łaska. To właśnie temu mają służyć dodatkowe środki na rozwój i rozbudowę tej jednostki. Zwiększona liczba żołnierzy o jeszcze raz tyle, ile teraz zasób jednostek posiada. To wpływa również na bezpieczeństwo naszego subregionu i z tego wszyscy się dzisiaj musimy cieszyć, że rząd polski myśli o tym, jak zabezpieczyć nasz kraj, ale też nasz subregion i myślę, że dzisiaj też mieszkańcy mogą dużo bardziej spokojniej spać, patrząc również wieczorem na niebo i widząc właśnie takie maszyny jak F-35 Husarz.
2: Tak, tak, właśnie rozmawiałem z panem Michałem Pabichem. Ciekawa sprawa też jest, jeżeli chodzi o Łask, bo myślę, że jeszcze rok czy dwa lata temu mało kto o tym mieście słyszał. Teraz już cała Polska wie o Łasku, że jest tam baza lotnictwa taktycznego. I rozmawiałem właśnie z mieszkańcem tego miasta, który jest też... pracuje w Urzędzie Miasta. Jest to Paweł Kijański. Opowiedział właśnie, jak to miasto już się pojawia częściej w mediach.
4: O Łasku coraz bardziej słychać, tak? W Polsce i nie tylko. Natomiast cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
2: Tak, to właśnie pan Paweł Kijański. Miałem okazję też rozmawiać z organizatorem całego tego wydarzenia, tej ceremonii przyjęcia tych samolotów, z panem kapitanem Markiem Sobierajem, który opowiedział, jak właśnie to wszystko przebiegało.
5: Mieliśmy dzisiaj okazję podziwiać uroczystość przyjęcia samolotów do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Samoloty jeszcze wkołowując na strefę zostały przywitane salutem wodnym. Jestem przekonany, że był to istotny dzień nie tylko dla żołnierzy 32. Bazy, dla wszystkich, którzy związani byli z programem F-35, jak i dla wszystkich polskich obywateli.
2: No i tutaj jeszcze powrócimy do pana Michała Pabicha, z którym też porozmawialiśmy na temat tego, jak właśnie rozwija się subregion sieradzki, bo tak to się zwie, i też przekazał nam kilka ciekawych uwag.
3: Dla naszego subregionu to wielka taka nobilitacja, że akurat w naszej jednostce łaskiej mogą stacjonować myśliwce F-35 Husarz. I też myślę, że wszyscy powinniśmy podziękować naszemu posłowi, ministrowi Cezaremu Tomczykowi, który również dołożył swoją cegiełkę do tego, aby właśnie ta jednostka była wspierana. I tak jak powiedział też pan premier Kosiniak-Kamysz, to wielki też nakład środków na tą jednostkę, aby mogła się rozwijać i właśnie żebyśmy mogli celebrować takie wydarzenia jak dzisiaj, właśnie w tej jednostce, naszym subregionie sieradzkim, i żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się z tego, że mamy w końcu bezpieczną Polskę z najnowocześniejszym sprzętem ze Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, właśnie jeszcze tak o swoich emocjach chciałem powiedzieć, bo bardzo słonecznie pogoda dopisała, samoloty było świetnie widać i aż za dobrze słychać, co odczuwam do teraz, ale to jest jak najbardziej w porządku. Miałem okazję jeszcze rozmawiać z Pawłem Kijańskim, o którym już tu wcześniej wspomniałem, na temat hałasu.

0: czy przeszkadza to mieszkańcom Łasku?
1: Wie pan co, to myślę, że łaskowianie są przyzwyczajeni od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, odkąd były kiedyś migi, obecnie F-16, teraz te nowe F-35, także to nic nowego.
0: Także aktualnie no, trzy maszyny są w Łasku, czekamy na kolejne. 32 do 2029 roku mają ze Stanów Zjednoczonych przybyć do Polski.
2: To jeszcze chciałbym zapytać, ponieważ no, Łask dzisiaj jest chyba najbezpieczniejszym miastem w Polsce, no, ale był też taki akcent, na który zwróciłem uwagę. Chodzi o żonę pilota F-16, Slaba, który w sierpniu zeszłego roku zginął w wypadku lotniczym. Tam pojawił się również ważny gest pod adresem i rodziny, i samego pilota. Co tam się wydarzyło? Przypomnij proszę.
0: To wspominał o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas swojego wystąpienia. No, że faktycznie wspominał o tym, że wojsko pamięta i wojsko to jest jedność i ten gest, to przypomnienie tego wydarzenia z sierpnia zeszłego roku było takim sytuacją, że właśnie była ta małżonka tego już niestety zmarłego pilota, były dzieci i no, trzeba powiedzieć, że było to po prostu wzruszające i takie pokazujące, jak wojsko działa no, wielowymiarowo.
2: Kacprze, dziękuję ci bardzo za te informacje. Kasper Rafalski z Radia Łódź był...
0: Również dziękuję, pozdrawiam.
2: ...gościem Polskiego Radia 24, który przedstawił wszystkie te informacje. Ja tylko przypomnę, w Łasku dzisiaj wylądowały pierwsze samoloty wielozadaniowe F-35. Dzięki temu polskie niebo jest coraz bardziej bezpieczne. A my z kolei przenosimy się już do Stanów Zjednoczonych, bo chyba tam wszyscy fani sportu kierują swoje
3: nie
2: oczy.
3: Nie tylko do Stanów, proszę pana.
2: No to tak, no bo to
3: trzy kraje i to rozległe, rozłożyste. Tak?
2: A dlaczego tak się dzieje? Już mówię, bo tegoroczny turniej pochłonie aż 14 miliardów dolarów.
3: Pamiętasz taką reklamę z Leo Benhakerem? Leo Why for Money. Dlatego i o tym się mówi, że właściwie już teraz żadnego kraju nie stać na to, żeby samemu zorganizować Mistrzostwa Świata. O, przepraszam, jest jeden kraj, Arabia Saudyjska w 2034 roku. Ale to trochę inny budżet.
2: W Katarze podobno na samym stadionie było tak zimno, że trzeba było zakładać kurtki, bo ta klimatyzacja wiała. Słyszałem z kolei, że w Stanach Zjednoczonych jest tak gorąco, że nie idzie wytrzymać. Nawet jeden z piłkarzy narzekał, że w takich warunkach się po prostu nie kopie piłki.
3: No nie kopie się piłki w takich warunkach, ale co pan zrobi? No trzeba pracować, nie ma innej opcji. No i jedyne, co można by zrobić, to przesunąć te mecze na środek nocy, ale wtedy ci gospodarze raczej byliby niezadowoleni i my byśmy za to byli zadowoleni, bo byśmy oglądali mecze rano, a nie w nocy.
2: No właśnie, bo o to chciałbym zapytać. Dla dziennikarzy sportowych to ten mundial to jest prawdziwa katorga. Przed nami mecz Stany Zjednoczone,
3: co kto lubi?
2: No ale poczekaj,
3: a ty
2: poczekaj.
3: Jesteś Sowa?
2: Ja jestem. No, okej, okay, no ja co prawda popołudnia i wieczory, ale no to my o północy to już tak prawie, że
3: no to
2: kończymy.
3: Kawkę możesz wypić i pooglądać.
2: A wy z kolei chyba zaczynacie, bo jeżeli dobrze widzę, to mecz Stany Zjednoczone-Paragwaj to o 3 nad ranem się
3: będą
2: zaczyna.
3: Będą takie dni, o ile dobrze pamiętam, że jeden mecz się będzie zaczynać o 19, potem liczą kolejne mecze, kolejne. I tak do 6 rano i właściwie mecz się skończy o 8.
2: A z drugiej strony, kto jest fanem Igi Świątek, ten wie, że noc to jest w ogóle nic. Zapraszam na informacje
3: no
2: sportowe.
3: No to jeszcze wróćmy do tego, co wczoraj w Meksyku, bo wiele osób jest zachwyconych panem sędzią wczorajszego meczu otwarcia pomiędzy Meksykiem i Republiką Południowej Afryki. A kto z państwa wczorajszy mecz przegapił, to Filip Jastrzębski opowie o tym. Bardzo ciekawym człowieku.
4: Podobno im mniej mówi się o arbitrach, tym lepiej to o nich świadczy. O prowadzącym wczorajszy mecz Meksyk-RPA Brazylijczyku Wiltonie Sampaio mówi się jednak sporo. Z różnych powodów. Sędzia pokazał bowiem 3 czerwone kartki, co w meczu otwarcia zdarzyło się po raz pierwszy. Dla porównania, na ostatnim mundialu w Katarze w całym turnieju wyrzucono tylko 4 piłkarzy. Czerwone kartki obejrzeli Yaya Sithole i Temba Zwane z RPA oraz Cesar Montes z Meksyku. Decyzje słuszne, choć jedna z nich kwestionowana przez selekcjonera drużyny z południowej Afryki Hugo Brosa. Nie było jednak wątpliwości, że Zwane uderzył rywala w twarz. Pomogła analiza VAR i to nowość. Sędzia Sampaio osobiście ogłosił decyzję kibicom na całym świecie z wytłumaczeniem. Powinno być z tłumaczeniem, bo okazało się, że język angielski nie jest najmocniejszą stroną sędziego.

0: Kibice znaleźli więc sobie powód do śmiechu, również ze specjalnego hełmu arbitra, który wyglądał w nim, jak zauważył jeden z naszych słuchaczy, jak Jean-Claude Van Damme w filmie Uniwersalny Żołnierz. A wszystko po to, by dostarczyć nam rozrywkę i lepsze futbolowe doznania, bo dzięki tej technologii możemy nie tylko słuchać sędziów bez względu na ich zdolności językowe, ale także oglądać powtórki akcji z ich perspektywy. Oto sędziowanie XXI wieku.
1: Kto z Państwa wczoraj spał, przypominamy, Meksyk wygrał 2-1 z Republiką Południowej Afryki, Korea Południowa też 2-1 z Czechami. A teraz już Mexico City. Wśród 9 milionów mieszkańców sporo przyjezdnych, jednym z nich oczywiście specjalny wysłannik polskiego Radia M. Pachlowski. Kłaniamy ci się, Janku. I czym dziś Meksyk żyje i czy spogląda na pozostałe kraje?
2: Meksyk jeszcze w tej chwili odsypia, można powiedzieć. Tutaj godzina 9.22, bo tańce i radość była do białego rana. Niesamowicie Meksykanie potrafią się bawić. A propos rzeczy, o których mówiliście, bo tutaj podkreślaliście, ile mundial ma kosztować, ale FIFA już sobie wyliczyła, że na całej imprezie zarobi po kosztach wyniesionych to już tego czystego zysku $12 miliardów. Między nawet dokładnie 11 a $12. Pokaźna sumka. Mówiliście o pogodzie. Rzeczywiście na stadionach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które są kryte, to jest między innymi Atlanta, to jest między innymi Texas, to jest Los Angeles, to tam z pogodą nie będzie problemu, ale aczkolwiek ta pogoda może być mocnym wyznacznikiem piłkarskich zmagań, które jeszcze przez blisko 6 tygodni będą się w 3 krajach odbywać. W przypadku tutaj, co było na inauguracji, to myśmy, wszyscy ci, którzy byli na stadionie i wokół stadionu, mieli bardzo duże szczęście. Dlaczego? Ponieważ w centrum miasta szalała burza. I to taka burza, że połamała nawet kilkanaście drzew i część kibiców uciekała z tej strefy kibica, gdzie w centrum miasta oglądało się mecz. Tak były trudne warunki atmosferyczne, tak padało i tak były wyładowania, takie były wyładowania atmosferyczne. Z kolei na stadionie, który mniej więcej 8-10 kilometrów jest oddalony od tej głównej części metropolii, popadało, ale bardzo lekko. Pogoda była naprawdę dobra do rozgrywania tego spotkania. I jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił Filip w swoim materiale. W Stanach Zjednoczonych jest to normalne, jest to widzę NBA, a od lat, od tego się w ogóle zaczęło, to była Liga NFL i futbol amerykański, że sędzia właśnie po analizie teraz VAR tłumaczy się ze swojej decyzji, dlaczego ją podjął. Taka jest tutaj kultura w Ameryce Północnej i też ona tutaj jest przeniesiona na mundial, aczkolwiek dla wielu rzeczywiście może to być miejscami nawet śmieszne, ale powoli musimy się do tego przyzwyczaić. Wynik znamy na inaugurację 2-0, pierwsza wygrana Meksyku. To się również podkreśla, bo Meksyk, różne są dane, ale w Stanach Zjednoczonych traktowane jest to tak i w Meksyku, że to był 8 mecz na inaugurację, czyli mecz główny rozpoczęcia turnieju, taki, od którego ma się wszystko liczyć, bo w poprzednich latach, kilka dekad temu, bywało tak, że kilka meczów było rozgrywanych na dzień, ale ten akurat mecz, który Meksyk grał przeciwko wtedy mistrzom świata, był uznawany jako ten najważniejszy inauguracyjny, czyli pierwszą wygraną. To posłuchajmy sobie atmosfery takiej kibicowskiej, jak to kibice bardzo żywiołowo meksykańscy wychodzili po meczu i jak podsumowali występ inauguracyjny swojej reprezentacji.
3: To był świetny mecz, w którym Meksyk zdołał przyjąć inicjatywę. Szczerze mówiąc, mógł dać siebie więcej, ale na początek jest nieźle. Uważam, że to był świetny mecz. To pierwszy raz od 1930 roku, kiedy Meksyk wygrał mecz inauguracji Mistrzostw Świata. Udało się przełamać tę negatywną pasę, tak więc to dobry wynik.
2: To niecodzienny mundial, za nami pierwsza inauguracja, ale nie ostatnia, bo teraz kolejne inauguracje w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
1: No i właśnie o tym Państwu powiemy, a przed chwilą mówił Państwu o wszystkim prosto z Mexico City specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. 21. Kanada kontra Bośnia i Hercegowina i przed tym meczem w Toronto wystąpią, proszę pana, Alanis Morissette i Michael Bublé między innymi, a o 3:00 w Inglewood, to jest na przedmieściach Los Angeles, Katy Perry, a będzie też, proszę pana, i kibiców przywita, nie wiem, czy pan jest fanem tego serialu, pan Ted Lasso wystąpi osobiście, w sensie pan aktor.
4: Nie oglądałem, ale wiem, że Iga Świątek Patryk jest wielką fanką tego serialu i tego aktora.
1: Tak, pan powiedzmy, że się nazywa Jason Sudeikis. Nie, Ted Lasso, żeby się nikomuś nie zlało.
4: Ale Shakira grała na otwarciu.
1: Żeby to nie było... No...

0: Żeby to nie było jak z porucznikiem Borewiczem, chyba, że to się można pomylić. Dobrze, 21. przypominamy Kanada-Bośnia, 3. USA-Paragwaj. Zabraknie na meczu Donalda Trumpa, to już wiemy oficjalnie. I nieprzyjemna sprawa jedna związana z mundialem, dotycząca FBI, bo jak informuje grupa monitorująca grupy ekstremistyczne Site Intelligence Group, powiązana z Iranem grupa hakerów Handala, uważa, że przyjęła drony FBI i może sobie za cel wziąć, proszę pana, Mistrzostwa Świata piłce nożnej i już się tam troszeczkę niestety odgra. Jeszcze jedna rzecz, szybciutko panu powiem o ciekawostce, bo czasu mamy mało. Marco Correa, obrońca reprezentacji Hiszpanii, który 2 lata temu, jak Hiszpanie zostali mistrzami Europy, przefarbował swoje bujne, kręcone włosy na rudo i tak się zadeklarował wcześniej. Teraz zadeklarował, że jak Hiszpanie zostaną mistrzami świata, to wytatuuje sobie na przedramieniu, czy właściwie na ramieniu, podobiznę selekcjonera Luisa de la Fuente. Szybciutko jeszcze dwa
1: ciężko
0: wyniki.
1: Ciężko będzie żonie wytłumaczyć.
0: Troszkę tak. To jeszcze tylko szybko podam dwa wyniki. Liga Narodów Siatkarzy, Polacy znów przegrali. Tym razem z Japończykami 2-3, a w Seretogen Bosto, Holandia, tenisowy turniej, sprawdzian przed Wimbledonem. Tam Magdalena już w półfinale, bo pewnie wygrała z Turczynką Sonmez. Trwa mecz Kamila Majszaka też w ćwierćfinale w Holandii. Rywalem Kanadyjczyk, świetny, 4. w światowym rankingu Orze Alasim, ale Kamil wygrał pierwszego seta 6-4, w drugim prowadzi 3-2.
1: To proszę być szczerym, panie Andrzeju, na koniec, bo rzadko kiedy udaje mi się zaskoczyć specjalistów od sportu. Czy wiesz, że dzisiaj Zbigniew Boniek świętuje 50. rocznicę ślubu? Kurczę. Andrzej Grabowski, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Czas na informacje. Wracamy po informacje.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Szakira i protesty na otwarcie mundialu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. 3 funkcjonariuszy CBA usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. To 2 byłych pracowników i 1 aktywna funkcjonariuszka. Mieli oni według śledczych przekroczyć uprawnienia, poświadczyć nieprawdę i wyłudzić poświadczenie nieprawdy. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw oraz odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec Angeli P. wolność środki zapobiegawcze. Nie będziemy przyjmować migrantów ani ponosić związanych z tym kosztów, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dziś wchodzą w życie nowe unijne przepisy dotyczące paktu migracyjnego. Polskę będą one dotyczyć jedynie częściowo. Nasz kraj został zwolniony z obowiązku przyjmowania migrantów.

0: Na rok można to traktować jako dobry punkt wyjścia do dalszych negocjacji z Komisją Europejską, wskazywała na naszej antenie profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
1: To, że jesteśmy w grupie tych 5 państw, które w tej chwili z tym problemem się nie mierzą, a jednocześnie, że jesteśmy beneficjentami ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej tych rozwiązań, które mają systemowo pomóc ten problem rozwiązać, powinno być traktowane, wydaje się, jednak jako sukces. Może nie spektakularny, nie trwały, natomiast na pewno dobre rozpoczęcie, dobry punkt startu do kolejnych negocjacji.
0: MSWiA podkreśla, że podczas negocjacji udało się dostosować wiele zapisów paktu do polskich warunków. Chodzi m.in. o nowe regulacje dotyczące odsyłania osób, które nie mają prawa pobytu w Unii Europejskiej oraz przepisy przeciwdziałające wykorzystywaniu migracji do wywierania presji politycznej. W najbliższą niedzielę w życie wejdzie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Dla podróżnych oznacza to więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. Niektóre kursy zostaną wydłużone, by pasażerowie mogli szybko dostać się do miejscowości wypoczynkowych, mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki.
2: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: W nowym rozkładzie na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pasażerskie pociągi dojadą po raz pierwszy od ponad 30 lat.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Jakieś 2,5 godziny temu doszło do dużej awarii mediów społecznościowych. Były problemy z Facebookiem, Messengerem, Instagramem i WhatsAppem. Z dobrych wiadomości jest taka, że te media społecznościowe zaczęły już powoli wracać do rzeczywistości i do funkcjonowania. To o tyle ważne, bo najbliższą rozmowę polityczną, która już za chwilę, będzie można właśnie oglądać między innymi w mediach społecznościowych. Zapraszam na kanał YouTube'owy polskieradio24.pl.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Witam ponownie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Dariusz Wieczorek, wiceszef Nowej Lewicy, były minister nauki i szkolnictwa wyższego, poseł. Witamy, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Rzeczywiście ta awaria chyba spowodowała, że nie mogliśmy zapowiedzieć, że ta rozmowa będzie, bo też rzeczywiście od 2-3 godzin słyszałem, że nie można i są jakieś kłopoty i nie można też i postów
5: no tak,
6: nawet
5: no dobrze,
6: mieszczeć.
5: To przejdźmy do polityki, do twardej polityki. Prezydent Nawrocki już w niedzielę będzie na urodzinach. 80. urodzinach Donalda Trumpa. Spodziewa się pan, że Nawrocki coś ugra tam w Waszyngtonie dla Polski?
6: No, myślę, że ta wizyta ma charakter raczej nieoficjalny, więc nie wiem, czy nawet będzie okazja do tego, żeby gdzieś w ogóle o sprawach polskich rozmawiać.
5: No, szef MSZ Radosław Sikorski mówi, że tak, że nawet spotkania takie nieoficjalne mogą przyczynić się
6: do...
5: Oby tak było.
6: Myślę, że prezydent Nawrocki musi z ministrem Sikorskim porozmawiać, jakby ewentualnie doszło do takiego spotkania, jakie kwestie poruszyć, bo przypomnę, w tych sprawach międzynarodowych musimy wszyscy mówić jednym głosem. Tu się nie ma co przeciągać liny i przerzucać, kto jest ważniejszy, bo to są naprawdę kluczowe sprawy dla bezpieczeństwa.
5: Czego pan by się spodziewał tak głównie?
6: No, przede wszystkim spodziewałbym się stanowiska dotyczącego wojny na Bliskim Wschodzie, sytuacji, która tam ma miejsce. Spodziewałbym się również informacji od pana prezydenta, na jakim etapie są kwestie dotyczące wojny w Ukrainie, no bo to są rzeczy kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, więc myślę, że o tym absolutnie warto rozmawiać.
5: No. 5000 żołnierzy, tak, amerykańskich w Polsce.
6: Zakładam, że ta decyzja już zapadła, chociaż był taki chaos informacyjny. Jedni mówili to, drudzy mówili to, natomiast zakładam, że ta decyzja zapadła, więc w tej chwili to już są tylko kwestie techniczne, a kwestie techniczne będzie ustalone administracja prezydenta Trumpa i polski rząd.
5: Niektórzy sceptycznie podchodzą do wylotu prezydenta Nawrockiego. No, niektórzy mówią, że powinien za swoje lecieć, że to jest prywatna impreza Trumpa. Sądzi pan, że dobrze robi Nawrocki, że leci, czy nie?
6: Znaczy, myślę, że nie powinniśmy w taki sposób do tego podchodzić. No, prezydent jest pierwszą osobą w państwie.

0: więc pewnie tam będzie wielu zaproszonych gości, więc ja tu nie widzę w tym zakresie żadnego problemu. Jeżeli to będzie wykorzystane dla dobra naszego kraju, to jak najbardziej tak, i tu jeżeli podjął taką decyzję, że będzie uczestniczył, no to jego odpowiedzialność, wie co robi.
1: Wciąż prezydent Nawrocki zwleka z odebraniem, no bądź nie, orderu Orła Białego Zełenskiemu, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak pan sądzi, czy to, jak to się skończy ta cała sprawa? Czy będzie odebrany, czy nie?
0: Znaczy, jest takie przysłowie, że kto daje i odbiera, już nie będę kontynuował, co dalej się z tym, jaka jest końcówka tego. Natomiast prawda jest taka, że w tej sprawie właśnie chyba nie było kontaktu między prezydentem a premierem, między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych. Bo jak takie rzeczy się podejmuje, to nawet jak to leży w jurysdykcji prezydenta, to jednak powinien ustalać to z polskim rządem. Ja liczę na jedną rzecz, że w tym wszystkim czas jest potrzebny, rozmowa jest absolutnie potrzebna. Przed nami przecież duże spotkanie w Gdańsku dotyczące tego, co będzie się działo, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. Ja mam ogromną nadzieję, że po tej całej rozróbie prezydent Zełenski jednak przyleci do Polski.
1: Paweł Kowal potwierdzał, że najpewniej tak.
0: No to super, to super. Tutaj to dyplomacja lubi ciszę, więc pewnie dzisiaj polscy i ukraińscy dyplomaci ustalają, jak to ma wyglądać. I myślę, że to powinna być okazja do tego, żeby prezydenci ze sobą się spotkali i później wspólnie przedstawili komunikat. Trzeba po prostu jakoś z tego w tej chwili wybrnąć, no bo my jako Polacy wiemy, jak nas to ubodło i tu akurat wszyscy się z tym zgadzamy, natomiast jedno jest pewne, że dzisiaj my rozmawiamy sobie w Warszawie w radio, a tam giną dziesiątki, jeśli nie setki, nie tysiące ludzi w tym czasie, bo trwa regularna wojna, w związku z czym musimy pamiętać o historii, musimy o tych trudnych rzeczach mówić, ale też musimy dzisiaj myśleć o bezpieczeństwie naszym, bezpieczeństwie Ukrainy i o tym, co będzie w przyszłości. Jedno drugiego nie może przesłaniać. Jeżeli tutaj będą jakieś wielkie emocje, to tylko Putin będzie klaskał, bo może być sytuacja taka, że on też gdzieś tam w otoczeniu...
1: Przez chwilę wydaje się, że były te wielkie emocje po stronie pałacu i zapowiedzi tego odebrania orderu. Teraz trochę prezydent zwleka z decyzją.
0: I myślę, że być może czeka na to spotkanie. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę wewnętrzną sprawę na Ukrainie i te nastroje na Ukrainie.
1: To jest rozgrywka na potrzeby polityki wewnętrznej.
0: Być może rozgrywka na potrzeby polityki wewnętrznej. Trzeba też to uszanować. No, my nie lubimy, jak ktoś się wtrąca w sprawy Polski i pewnie naród ukraiński nie lubi, jak ktoś się wtrąca w jego sprawy. Więc to trzeba uszanować, a w tym wszystkim, no mówię, nie można dać satysfakcji Putinowi, bo w jego strategii jest podjudzanie wszystkich narodów w Europie i na świecie przeciwko Ukrainie. W jego strategii jest konflikt polsko-ukraiński. W jego strategii jest napuszczanie Polaków na Ukraińców i odwrotnie. Więc jemu absolutnie takie rzeczy pasują i on zaciera ręce, mówią, no dobrze, się kłócą i tylko czeka, aż zerwiemy stosunki dyplomatyczne z Ukrainą.
1: Niektórzy mówią, nie doczeka się. Niektórzy mówią, że piłka jest teraz po stronie Zełenskiego, że to on powinien wykonać ten ruch.
0: No okej, okay, natomiast ja jeszcze raz chcę powiedzieć. Trwa regularna wojna. W mojej ocenie to powinna być mądrość z każdej strony i my musimy apelować o tą mądrość i po stronie ukraińskiej, ale również po stronie naszej. Zgadzam się, jeżeli prezydent Zełenski taki ruch wykona, przyleci do Polski, to pewnie do takiego spotkania dojdzie. Liczę na to.
1: To przejdźmy do paktu migracyjnego, który obowiązuje od dzisiaj. Polska jest to oczywiście zwolniona z tej relokacji migrantów, ale do końca tego roku. Pytanie, co dalej? Czy od przyszłego roku też będzie zwolniona? Czy rząd będzie o to zabiegał?
0: Znaczy ja po pierwsze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pakt funkcjonuje od dzisiaj. Nie wiem, czy pan redaktor, czy państwo zauważyli tutaj hordy imigrantów, które przyjeżdżają do Polski. Mi się zawsze przypomina te różne tam obrazki, bo to łatwo dzisiaj w sieci wszystko zmanipulować. Ja jestem ze Szczecina, mieszkam przy granicy, mam 10 kilometrów do granicy i tam niektórzy

że posłowie PiS-u nagrywali, jacy to tam przychodzą i tak dalej. Ja wszędzie tłumaczyłem, że byłem na spacerze, chodziłem po ulicach, tam żadnych imigrantów

0: są i rozporządzenia jakieś i zapisy w samym tym dokumencie dotyczące i tych ogólnych rzeczy, więc trzeba zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, bo przecież my mówimy tutaj o z jednej strony nielegalnej imigracji i z tym trzeba walczyć i wszystkie kraje muszą z tym walczyć, ale z drugiej strony mówimy o legalnej imigracji, czyli ten, który przyjeżdża do nas, a mamy już przecież miliony takich ludzi w Polsce, nie tylko z Ukrainy, no, którzy rządy, są, którzy pracują, dostają wizę.
1: PiSu to było chyba.
0: Oczywiście, że tak, to były rekordy, bo tak rzeczywiście było. Natomiast dzisiaj porządkujemy ten system wizowy. Ja doskonale wiem, jak to funkcjonowało w nauce, ile tam tych lewych wiz, jeżeli chodzi o studentów, było wydawanych, więc to też trzeba uporządkować. Więc dzisiaj my nie możemy w czambuł tego potępiać, no bo być może i na pewno tak jest, potrzebujemy ludzi, którzy mają określony zawód. Jeżeli chcą pracować w Polsce rok, dwa, proszę bardzo, trzeba dać wizę, ale to są legalni migranci w całej Europie. Jeżeli ten problem się pojawia, to my musimy wiedzieć, co to są za osoby, one muszą dostać wizę, musimy wiedzieć, gdzie one są, gdzie mieszkają, gdzie pracują, więc to jest normalna rzecz. To jest Europa bez granic, więc my musimy ten proces migracyjny kontrolować. Zobaczymy, jak to będzie przez to pierwsze półrocze się odbywało, natomiast jedno jest pewne, cała Unia Europejska, wszystkie kraje Unii Europejskiej doceniają to, co zrobiła Polska, czyli ten milion uchodźców, które przyjmowaliśmy, oni są przecież w większości do dzisiaj, w związku z czym my wykonaliśmy zadanie, jeżeli chodzi o pakt migracyjny.
1: Panie pośle, to ile jeszcze będzie trwała ta wojna między Pałacem Prezydenckim a rządem w kwestii kryptoaktywów i ustawy regulującej ten rynek, ponieważ no, koalicja forsuje, tak, kolejne ustawy, już trzecie podejście było teraz.
0: Trzecie, tak. No ja sądziłem, że jest do trzech razy. Ja sądziłem, że do trzech razy sztuka
1: jest. Prezydent wetuje konsekwentnie, no i co dalej? Macie jakiś plan B, C?
0: To znaczy, myślę, że w tej chwili prezydent zrealizował to, co powiedział prezes Kaczyński. Być może takie to było ustalenie, że prezes zadzwonił i powiedział: drogi prezydencie, to już zawetuj, no bo ja jestem w ogóle przeciwny temu rynkowi, czyli od 1 lipca niczego nie będzie, jak mówił klasyk. I rzeczywiście w tej sprawie mamy do czynienia z taką sytuacją. Bezsensowne weto, potrzeba regulacji, w trosce o pieniądze Polek i Polaków. Szkoda, że pan prezydent nie rozmawia z setkami tysięcy ludzi, którzy na tym procederze wyłudzania pieniędzy stracili swoje pieniądze. W związku z czym bardzo, bardzo w mojej ocenie zła decyzja, tym bardziej, że o co tam się kłócić? No, jak słyszę, że
1: Kłótnia, projekty są niemal identyczne.
0: No niemal tak, identyczne, jakieś... no tak, ale no, kłótnia dotyczyła tego, że KNF będzie mógł natychmiast, jak stwierdzi nieprawidłowości, zawieszać działalność, blokować konto z tymi kryptowalutami. No i bardzo dobrze, że natychmiast. Prezydent mówi, damy 48 godzin, żeby sprawdzić i tak dalej. No przecież 48 godzin setki milionów można na kajmany wyprowadzić, czy gdziekolwiek, no bez sensu. Jak mamy poważnie dbać o pieniądze Polek i Polaków, to jest KNF, to jest instytucja, która jest instytucją państwową, ona bierze za to odpowiedzialność. Nikt, kto legalnie będzie w Polsce działał na tym rynku, nie będzie nagle zamykany, bo komuś, jakiemuś urzędnikowi coś się nie będzie podobało. Musi być podstawa do tego.
1: Ostatnia kwestia, sondaż dla Onetu dzisiejszy. Nowa Lewica, Konfederacja Brauna, macie po 7,5 punkta procentowego.
0: No tak, no ale... Prawda jest taka...
1: Kto kogo przeciwnie?
0: Nie, ścigamy się z Konfederacją pana Brauna, my się ścigamy z PiS-em i jako koalicja 15 października walczymy,
1: ale na razie
0: żeby wybrać...
1: z Brauna po 7,5.
0: Nie, no ale to jest normalne, no to jest jak w Formule 1, no jesteśmy na razie na tej tam czwartej pozycji, czy piątej pozycji. Natomiast pamiętam te sondaże wcześniejsze, to partia pana Brauna, zresztą pewnie, żeby jej nie promować, to szkoda w ogóle nawet wymieniać nazwę. No ale miała jednak więcej jak Lewica. Skoro my już dzisiaj dorównujemy, to najpierw wyprzedzimy partię pana Brauna, później wyprzedzimy Konfederację pana Mencena, później wyprzedzimy PiS. No Dariusz, i być może damy szansę wygrać Platformę.
1: Dariusz Wieczorek, wiceszef Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. To jeszcze trzymam kciuki za powrót Roberta Kubicy. Wszystkie rozmowy polityczne

0: Polskiego Radia do zobaczenia na kanale YouTube polskieradio24.pl. A skoro jesteśmy przy samochodach, to na pewno pojawi się kwestia ceny benzyny. Zapraszam na magazyn Saldo i Justyna Golonko.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Ze mną jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie Piotrze, zacznijmy od przyszłorocznej podwyżki płacy minimalnej. Tą sprawą zajmował się w tym tygodniu rząd, no i zaproponował, by w przyszłym roku wzrosła ona o 3%, co oznaczałoby podwyżkę o 144 zł. I co chyba nikogo specjalnie nie dziwi, zarówno strona związkowa, jak i organizacje zrzeszające przedsiębiorców, nie są entuzjastami tej rządowej propozycji.
3: Pani redaktor, co do zasady zdarza się tak, że interesy przedsiębiorców i związkowców bywają tutaj oddzielne. Związkowcy na pewno by chcieli znacznie wyższej kwoty. Przedsiębiorcy woleliby, żeby płaca minimalna nie była waloryzowana albo może jeszcze mniej. No tak naprawdę obiektywnie patrząc, te 3% to jest to w miarę dobra ochrona przed utratą wartości ze względu na inflację płacy minimalnej, więc jest to dobry i pozytywny dla pracowników krok. Z drugiej strony nie jest on też nadmiernie obciążający dla biznesu. Wypada pamiętać, że z perspektywy dużych miast, dużych firm płaca minimalna wydaje się niewysoka, no ale kiedy mówimy o małych firmach w małych lokalizacjach, no to czasami tam firmy napotykają taką silną barierę. Po prostu ich klienci nie bardzo tolerują wzrosty cen, a często trudno się zmieścić z ekonomiką przy podwyższeniu płacy minimalnej. I czasami to doprowadza do tego, że zamiast poprawić los tych najmniej zarabiających, robi się ich życie bardziej skomplikowanym, bo te miejsca pracy nikną.
2: Ja przypomnę, że związki zawodowe chcą podwyżki o 8%. No to byłby spory wzrost.
3: Zdecydowanie tak, zwłaszcza na tle tego, w jaki sposób się zmieniają ceny. Dynamika cen, inflacja ostatnio jest wyraźnie niższa niż ten wskaźnik, o którym zechciała pani redaktor powiedzieć. Nawet tak szybko w tej chwili nie rośnie przeciętne uposażenie, więc jeżeli płaca minimalna miałaby wzrosnąć tak bardzo, no to oczywiście byłoby to kolejny krok w stronę spłaszczenia płac i znowu takiego kłopotu, że niezależnie jakie jest zaangażowanie, jakie jest doświadczenie, jakie są inne elementy składające się na płace, no to wielu pracowników zarabiałoby bardzo podobnie w wielu obszarach. Myślę, że najbardziej oczywiście w sektorze budżetowym, no ale też w części biznesu tak samo.
2: W tym tygodniu my też czekaliśmy, szczególnie dzisiaj czekaliśmy na decyzję rządu w sprawie programu CPN. Wiemy, że rząd analizuje przedłużenie obowiązywania tego programu ceny paliwa niżej. Jakiej decyzji się pan spodziewa?
3: Wydaje się, że jeszcze moglibyśmy się pokusić o pewne wydłużenie działania tego systemu. Pamiętajmy, że wciąż mamy zamieszanie na Bliskim Wschodzie. Tam wciąż trwa wojna i tak naprawdę to wpływa na wyceny surowców, wyceny paliw, a nawet gdyby tam nastąpiło odprężenie od jutra nawet, no to tak naprawdę my będziemy mieli ograniczenia w dostępie do paliw na światowym rynku, no jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Pamiętajmy, że łatwo jest pozakręcać kurki z ropu, ale trudniej jest je potem poodkręcać, więc to, że my na przykład byśmy się jutro rano dowiedzieli, że od dzisiaj wojny nie ma i jest spokój, nie oznaczy to, że dostawy paliw na rynki światowe natychmiast wrócą do tego, co było wcześniej. Więc oczywiście ten element ochronny i dla konsumentów, ale też i dla producentów, którzy chcieliby móc dostarczyć towary i usługi w rozsądnych cenach, no jest ważny. Więc dobrze, że administracja to trzyma. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś czas przedłuży działanie tego programu.
2: Ale już wiemy, że ceny paliw w weekend i poniedziałek będą jednak wyższe niż dziś.
3: No pani redaktor, tak, oczywiście tutaj w trakcie trwania tego programu widzieliśmy i obniżki, i podwyżki cen paliw, no ale pamiętajmy, że on w całej swojej rozciągłości pewnie zmienia nam cenę paliwa z tą pierwszą cyfrą, tak? My byśmy o jeden widzieli wyższą, a w niektórych przypadkach może o dwa, więc dobrze, że ten system działa, dobrze, że ten program działa i miejmy nadzieję, że on w jakichś przynajmniej kawałkach jeszcze będzie utrzymywany. Pamiętajmy, że wycofanie się z niego może być też stopniowe, jest na to co najmniej kilka pomysłów.
2: No w tym tygodniu my się dowiedzieliśmy, że ceny gazu zostały zamrożone do końca roku. No i to są bardzo dobre i ważne informacje dla milionów konsumentów, odbiorców tego gazu.
3: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że to jest dosyć duży niepokój, ile przy

0: przyjdzie nam w sezonie grzewczym płacić za ogrzewanie. Oczywiście gaz zazwyczaj tutaj utożsamiamy z ogrzewaniem, nie tylko z gotowaniem, więc oczywiście to dobra informacja dla konsumentów, ale też i dobra wiadomość dla części przedsiębiorców. Jeżeli konsumenci w tak ważnym obszarze jak utrzymanie mieszkania i opłaty za energię są w miarę spokojni, co będzie w następnych miesiącach, no to oczywiście też troszeczkę mają więcej odwagi i przy zakupach, a na tym zależy sprzedawcom.
1: To kolejny temat, ważny temat, bo prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach. Dokument miał dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku krypto, no i uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek, lecz zdaniem Karola Nawrockiego to za mało, czyli kryptowaluty nadal będą bez odpowiedniej ochrony.
0: Wydaje się, że powinniśmy cały czas tutaj na tym łączu Pałac Prezydencki, rząd prowadzić dialog. Wydaje się, że można by było w najbliższej przyszłości pokusić się o jakiś projekt, który no, byłby taki bardziej konsensualny. Rozumiem, że tutaj w tej chwili administracja zrobiła krok w stronę propozycji prezydenckich, no ale widać, że zabrakło. No, trudno w tej chwili oczywiście w jakiś sposób mi wyceniać te propozycje. Mam nadzieję, że dialog będzie trwał i że wreszcie uda się to w jakiś sposób rozsądny rozwiązać.
1: No i jeszcze o cyfryzacji powiedzmy kilka słów, bo rząd przyjął kurs na cyfrową Polskę, tak można powiedzieć. Powstała strategia rozwoju cyfryzacji państwa do 2035 roku. To pierwszy taki dokument w historii, tak podkreślił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No i tak naprawdę w tej właśnie cyfrowej strategii państwa mamy dużo konkretów. Na przykład do 2030 roku 100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni cyfrowo. 100% gospodarstw domowych znajdzie się w zasięgu światłowodu i sieci 5G. No to są już takie konkretne deklaracje, konkretne liczby.
0: Zdecydowanie tak i oczywiście trzeba tylko trzymać kciuki za to, żeby udało się znaleźć stosowne fundusze, żeby można to było zrealizować, no bo oczywiście stawianie sobie wysoko poprzeczek to jedno, a wymyślenie zasobów, żeby to zrealizować i narzędzi, którym się to uda zrobić, to drugie, ale oczywiście ja rozumiem, że to będzie w jakiś sposób działało harmonijnie. Trzeba pamiętać, że ta sfera cyfrowa jest bardzo ważna dla nas, dla społeczeństwa i na poziomie nas jako obywateli i nas jako przedsiębiorców. Dostęp cyfrowy do usług publicznych jest ważny, bo to często jest łatwość, wygoda, szybkość, taniość. Często też jakby tak zagwarantowana dokładność. Czasami bywały dyskusje, czy aby niektóre rzeczy papierowe no, nie są słabszej jakości, przepraszam za taki pewnego rodzaju żart, no ale też często się wskazuje, że te rzeczy cyfrowe są też pewniejsze, tak? Trudniejsze do podrobienia. Więc oczywiście ten ruch jest bardzo dobry i wyczekiwany, natomiast oczywiście będziemy patrzyli i w jaki sposób będzie postępować realizacja. To jest istotne. Pamiętajmy też, że w ogóle zwrot ku cyfryzacji jest ważny dla nas wszystkich i w sferze prywatnej, i w sferze zawodowej. My potrzebujemy wszystkich pomysłów na to, żebyśmy mogli wytwarzać taniej, efektywniej, dzięki temu więcej zarabiać, dzięki temu więcej produkować, mimo że ze względów demograficznych w kolejnych latach może nas być do pracy troszkę mniej, więc to oczywiście jest bardzo ważny obszar.
1: Powiedział Pan o tych środkach na cyfryzację i tutaj też padły konkretne deklaracje, tak bym to nazwała, bo pieniędzy ma nie zabraknąć. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że od 2030 roku Polska będzie przeznaczała rocznie 100 miliardów złotych na rozwój cyfryzacji. Pieniądze będą pochodziły między innymi z funduszy unijnych i minister cyfryzacji zapowiedział też, że wydatki związane z cyfryzacją w 2030 roku mają sięgnąć 2% PKB i 5% PKB w 2035 roku. Także patrząc na to, że w tym roku mamy chyba 0,8% PKB na tą cyfryzację, to tutaj też mamy duże wzrosty planowane.
0: Wydaje się, że w tych wartościach są już uwzględniane nie tylko wydatki na poziomie państwowym, ale też i wydatki obywateli, wydatki biznesu, więc oczywiście może się okazać, że te kwoty będą zbliżone i my w cyfryzację będziemy wchodzili dosyć mocno. Z drugiej strony pozwolę sobie tutaj dodać taki jakby no, znak zapytania, czy my na tą cyfryzację będziemy mieli odpowiednio dużo energii w odpowiednio dobrej cenie, żebyśmy się nie udławili

0: tym, że najdroższe ceny energii w okolicy będą powodowały, że tak mniej będziemy chętnie korzystać z tego świata i mniej tych baz danych będzie u nas.
1: Oby jednak tej energii nam nie zabrakło. A komentował nam te wszystkie wydarzenia gospodarcze Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Szakira i protesty na otwarcie mundialu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śledztwo w sprawie Pegasusa, są zarzuty dla byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA. Unijny pakt migracyjny wszedł w życie. Nasz kraj został zwolniony z przyjmowania migrantów na rok. Przełom podczas ekshumacji w Hucie Pieniackiej IPN odkrył pierwszą mogiłę. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień. Są zarzuty dla trojga funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Usłyszało je dwóch byłych funkcjonariuszy oraz obecna dyrektorka pionu prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mają odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy oraz wyłudzenie, poświadczenie nieprawdy. Wszystkim trojgu podejrzanym zarzucono działanie wspólne i w porozumieniu przy popełnieniu dwóch czynów zabronionych objętych zarzutami. W życie weszły nowe unijne przepisy dotyczące paktu migracyjnego. Polski nie będą jednak obowiązywać wszystkie zapisy. Nasz kraj został zwolniony z obowiązku przyjmowania migrantów na rok. Nie będziemy też za to dodatkowo płacić. Możliwe jest też przedłużenie tego rozwiązania, mówiła w naszym studiu rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Czy to będzie trwałe? Z całą pewnością, dopóki będzie napór na naszą wschodnią granicę, z całą pewnością, dopóki będzie trwała wojna w Ukrainie i dopóki będziemy ponosić odpowiedzialność za ukraińskie uchodźczynie i uchodźców, którzy są tutaj w Polsce w bardzo dużej liczbie, będziemy domagać się tego, żeby ten mechanizm solidarnościowy tu w Polsce nie obowiązywał.
1: Resort Spraw Wewnętrznych podkreśla, że podczas negocjacji z Komisją Europejską udało się dostosować wiele zapisów paktu do polskich warunków. Chodzi m.in. o nowe regulacje dotyczące odsyłania osób, które nie mają prawa pobytu w Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada też utrzymanie zawieszenia prawa do ubiegania się o

0: azyl na granicy z Białorusią. Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniacki, informuje o tym Instytut Pamięci Narodowej. Od 4 dni w byłej polskiej wsi na Ukrainie trwają poszukiwania ofiar. W bezimiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Szczątki osób pomordowanych odnaleziono w pobliżu wcześniej odkrytych fundamentów kościoła. Pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ocenił w rozmowie ze mną, że może to być fragment dużego pochówku ofiar.
2: Przypuszczalnie jest to mogiła zbiorowa, w której zostały pogrzebane osoby zamordowane podczas zbrodni w 1944 roku w Hucie Pieniackim. Część z odnalezionych szczątków nosi ślady spalenia, co również potwierdza, że są to szczątki ofiar.
1: Naukowcy będą jutro kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar. Planowo prace w Hucie Pieniackiej prowadzone będą do 18 czerwca. Poszukiwania są pierwszym etapem prac. Po ich zakończeniu złożony będzie do strony ukraińskiej wniosek o ekshumację i ponowny godny pochówek ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Służby zatrzymały 3 osoby w sprawie 15-latki, która wczoraj po południu trafiła na oddział ginekologiczny szpitala w Krośnie. Policjanci ustalili, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do placówki mogła urodzić dziecko, przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów sierżant Weronika Chętosz z krośnieńskiej policji.
3: Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko. Do miejsca zamieszkania 15-latki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe.
0: Na razie policja i prokuratura rejonowa w Krośnie nie udzielają więcej informacji w tej sprawie. Ponad 650 pokazów i eksperymentów. Jutro startuje 29. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznego wydarzenia to z życia wzięte. Rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka podkreśla, że jednym z głównych celów pikniku jest popularyzacja nauki i pokazanie, że spotkanie z nią może być fascynującą przygodą.
4: On już istnieje 29 lat, no w przyszłym roku będziemy mieć 30. rocznicę, więc warto przypomnieć sobie, jakie było główne jego założenie, a ono się nie zmieniło od tamtego czasu. Cały czas jest to wyjęcie nauki z laboratoriów, z instytutów i danie możliwości spotkania się z nimi ludziom. Wychodzimy z założenia takiego, że prawdopodobnie kontakt bezpośredni z naukowcami, możliwość porozmawiania, zadania swoich pytań oko w oko wpływa też na zaufanie do nauki.
0: Piknik naukowy w Warszawie rusza jutro o 11. Wstęp jest darmowy, nie trzeba mieć też wcześniejszej rezerwacji, by wziąć udział w pokazach. Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który był pomysłodawcą imprezy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Trochę słońca, trochę deszczu, przelotnie padać może jeszcze zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Lokalnie na północy i południowym wschodzie możliwe też burze. Na zachodzie niebo jest zachmurzone, a na wschodzie pojawia się wciąż słońce. Na termometrach od 15 do 20 stopni. Noc także zapowiada się deszczowo, miejscami może też zagrzmieć.
5: Klima.
0: 38% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej, blisko 1/3 ze słońca. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem oraz na Pomorzu jakość powietrza jest bardzo dobra. W pozostałej części kraju jest dobra.
5: Klimat.
6: Jest 6 minut po godzinie 18, czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Gościem specjalnym strefy wpływów będzie Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. A zaczniemy od sporu wokół orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Zapraszamy.
5: Podcast Polskiego Radia.
7: Strefa wpływów.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Strefie Wpływów. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia i...
9: Jacek Czarnecki, program Pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry.
8: Jeszcze raz dzień dobry. Dlaczego w rządzie ciągle są Ukraińcy, którzy obrażają Polaków? Pyta kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek, a Janusz Kowalski, który najwyraźniej zaleca się do Konfederacji, a może nawet do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, chce sprawdzać, liczyć ilu Ukraińców pracuje w ministerstwach, w urzędach centralnych. Z kolei premier Donald Tusk przestrzega, że kierunek, w jak

0: kim pożeglowała polsko-ukraińska awantura o upamiętnienie UPA. Brzydko pachnie gettem ławkowym. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Strefie Wpływów. Będzie też gość specjalny, ale zaczynamy jak zwykle od tego, co naszym zdaniem było ważne, a co nieważne w minionym tygodniu. Jacku, co było ważne?
1: To, co się dzieje wokół wojny, wypowiedź ministra Szeptyckiego, bo to, co powiedziałaś o tym, co mówi Przemysław Czarnek, to jest pokłosie tego, co minister Szeptycki powiedział w radiu TOK FM.
0: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki.
1: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki. On powiedział, tak mówiąc w skrócie, że generalnie dla Ukraińców ze wszystkimi konotacjami możliwymi w głowie, ale dla Ukraińców UPA to tak jak w Polsce żołnierze wyklęci. I
0: on użył sformułowania żołnierze niezłomni.
1: I żołnierze
0: tam jeszcze
1: niezłomni,
0: się pojawiło takie słowo jak imaginarium, czyli ten cały system kulturowy, który
1: tak, to wszystko,
0: mamy w głowie.
1: Tak. I to, co Ukraińcy mają w głowie. No bo chodzi o to, że dla Ukraińców UPA, oni wypierają to ze swojej historii, ze swoich głów, że UPA to ludobójcy z Wołynia i dla nich UPA to przede wszystkim ci, którzy do 1956 roku walczyli z Sowietami, którzy okupowali Ukrainę w ich mniemaniu, więc no, takie porównanie mi też się nasuwa, jak ja o tym myślę, że dla Polaków to żołnierze wyklęci walczyli o Sowietami po II wojnie światowej, a tam walczyło UPA. Natomiast cała prawica rzuciła się do gardła ministrowi Szeptyckiemu i to jest właśnie to, o czym wspomniałeś na wstępie, że zaczyna się takie patrzenie, kto jest Ukraińcem, liczenie Ukraińców w polskim rządzie już tam...
0: Bo Andrzej Szeptycki ma korzenie ukraińskie, sam podkreśla to, że jest Ukraińcem.
1: Ja bym powiedział, że to są bardzo dalekie korzenie ukraińskie, bo rodzina Szeptyckich, majątek rodowy rodziny Szeptyckich leży 35 kilometrów od dawnej granicy, od obecnej granicy Polski, leży no, tuż za granicą tak naprawdę. Pradziadek ministra Szeptyckiego, Leon Szeptycki, był polskim hrabią, był szambelanem papieskim. Drugi brat, drugi cioteczny pradziadek, czy jak to tam nazwać, brat Leona Szeptyckiego. A, jeszcze Leona Szeptyckiego zamordowało NKWD, jak tylko wkroczyli do Polski we wrześniu 1939 roku. Prababką, praprababką pana ministra Szeptyckiego była córka Aleksandra Fredry. To jest rodzina, polska rodzina ziemiańska, być może z korzeniami ukraińskimi. Tam silne, że tak powiem, silny wpływ ukraiński. To jest drugi brat Leona Szeptyckiego, czyli brat pradziadka, który był biskupem i chyba nawet arcybiskupem kościoła grekokatolickiego, który rzeczywiście walczył o samostyjną Ukrainę od lat 20. On był i przy Petlurze, ale później wrócił do Polski i no, współpracował z władzami polskimi. Także jeśli minister Szeptycki mówi, że ma korzenie ukraińskie, okej, ale wypominanie mu tego, że jest Ukraińcem, to już zupełnie nie jest okej, bo mi to przypomina w mojej pamięci 68 rok albo właśnie getto ławkowe. Getto ławkowe to, proszę państwa, było coś takiego przed wojną, że chodzili nawiedzeni prawicowcy, w tym mój dziadek, i wyrzucali, na uniwersytecie wyrzucali Żydów z sal wykładowych. Mój dziadek później zmienił po wojnie, znaczy w czasie wojny zmienił poglądy, ale wielu z takich ludzi nie zmieniło poglądów i no, te poglądy są cały czas do dzisiaj w głowach wielu Polaków. Jak widać, z szukania Żydów niektórzy przeflancowali się na szukanie Ukraińców, zaraz będą szukać innych obcokrajowców, a może tak jak powiedział marszałek, marszałek, marszałek Włodzimierz Czarzasty zaraz będą szukać gejów czy innych, nie Polaków, może tak.
0: Ja też uważam tę niebezpieczną dyskusję, taki smrodek unoszący się faszyzmu za bardzo niebezpieczny i uważam, że to jest niestety

0: coś, co z nami zostanie, taka ponura konsekwencja tej wojny o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. Z tego nic nie wyjdzie. Zresztą widać, że prezydent Karol Nawrocki najpierw wymachiwał szabelką, zapowiadał odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Później spotkała się kapituła Orła Białego i prezydent zniknął, już nie opowiada teraz, że będzie odbierał. To dobrze, bo zbliża się konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy, powojennej odbudowy Ukrainy. Pod koniec czerwca będzie w Gdańsku i Zełenski ma być współgospodarzem obok polskiego premiera. I przy wszystkich oczywiście zastrzeżeniach moich dotyczących czczenia tak zwanych bohaterów UPA, na co wyraził zgodę Zełenski, dając imię jednostce elitarnej bohaterów UPA właśnie, to nie powinno mieć miejsca. To jednak uważam, że na kilka tygodni przed, czy na kilkanaście nawet dni przed konferencją, robienie wielkiej awantury, z której no nic nie wynika, jak dzisiaj widać, i zostaje tylko smród faszystowski, który z nami będzie do wyborów w 2027 roku, to jednak myślę, że prezydent powinien bardziej patrzeć do przodu i bardziej jednak brać pod uwagę możliwe konsekwencje tego i jakby myśleć nad tym, co mówi, jakie mogą być konsekwencje tego, co mówi, bo chodziło wyłącznie o ukłony wobec nacjonalistów, wobec takiego elektoratu skrajnych narodowców, tak, konfederackiego w Polsce, skrajnych narodowców w Ukrainie, bo po jednej i po drugiej stronie moim zdaniem taka sama kalkulacja była. No ale czy relacje polsko-ukraińskie są tego warte, to już sobie sami państwo odpowiedzą.
1: Ale ja mogę na pewno się z tobą nie zgodzić?
0: Poczekaj, na pewno nie jest warte tego, to żebyśmy teraz żyli właśnie w takim smrodzie poszukiwania przodków ukraińskich albo innych, bo my już przeżyliśmy marzec 68 roku, przeżyliśmy później kampanię prezydencką, gdzie był dziadek z Wehrmachtu Tuska. Teraz będzie poszukiwanie Ukraińców. To wszystko, szkoda na to czasu.
1: No szkoda na to czasu. Jeszcze tylko przypomnę, że w kampanii prezydenckiej w roku 90, gdy Lech Wałęsa startował do wyborów, to okrzyknięto, że Tadeusz Mazowiecki był Żydem,
0: no,
1: i jeden z biskupów musiał to dementować zambony i listem pasterskim. To są takie rzeczy, które niestety w Polsce się powtarzają. Jeśli chodzi, ja się nie zgodzę z prezydentem Nawrockim, znaczy z tym, co mówiłaś o prezydencie Nawrockim, że on powinien pomyśleć. Moim zdaniem on to przemyślał. Zobacz, że on to powiedział, on wyszedł z Pałacu Prezydenckiego na spacer. Ile on razy wychodzi na spacer tygodniowo czy miesięcznie? Ja pamiętam, to może był drugi spacer prezydenta w czasie tej kadencji. I oczywiście tam byli dziennikarze, bo dziennikarze zostali zawiadomieni, że prezydent wyjdzie na spacer. To było przemyślane.
0: Ale co było przemyślane?
1: To, że on powie, że odbierze order Orła Białego za te niegodziwe, za ten niegodziwy czyn Zełenskiego.
0: Nie, no gdyby to było przemyślane, to prezydent by pomyślał trzy kroki do przodu. Na tym polega dyplomacja, polityka zagraniczna i w ogóle polityka, że polityk musi być skuteczny. I słusznie powiedział w radiowej jedynce w Sygnałach Dnia u Agaty Kondzińskiej profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych z PiS-u, że właściwie dzisiaj to jest Karol Galareta Nawrocki, czyli właściwie z punktu widzenia Ukraińców, no to stchórzył. Z punktu widzenia elektoratu Konfederacji stchórzył. PiS podjęło przecież nawet uchwałę wzywającą prezydenta, licytując się z Konfederacją na radykalizm, wzywającą prezydenta do odebrania tego orderu. I teraz prezydent tego orderu nie odbiera, bo tak należy czytać wypowiedzi płynące z pałacu, że w odpowiednim czasie prezydent podejmie decyzję. Teraz jest najnowszy komunikat Rafała Leśkiewicza, wypowiedź, że na pewno to nie nastąpi, odebranie orderu przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Później mamy konferencję, więc pewnie też nie nastąpi. No słuchaj, to
1: ale
0: było...
1: poczekaj,
0: ja uważam, że to było przemyślane jedynie pod jednym względem. Że musimy się przypodobać elektoratowi Konfederacji.
1: O to chodzi.
0: Ale
1: prezydent myśli tutaj długofalowo.
0: Ale jak
1: on
0: myśli długofalowo?
1: Jest, on jest w sercu...
0: No w ogóle nie myśli długofalowo.
1: On jest w sercu Konfederatów.
0: Znaczy nie myśli interesem państwa.
1: To już zupełnie co innego. No, ale ja od prezydenta. On myśli swoim politycznym interesem.
0: Ale ja od prezydenta
1: oczekuję.
0: Daj mi skończyć. Proszę bardzo.
1: On buduje swój elektorat w tej chwili. Tak mi się wydaje, że on.

0: buduje swój elektorat, on buduje, że tak powiem, swoje skrzydło polityczne. Nie wiem, jakie ono będzie, czy ono będzie pisowsko-konfederackie, czy ono będzie tylko konfederackie, czy ono będzie może Braunowe.
1: Ale
0: nie
1: konfederat,
0: wiem tego.
1: Głosami Konfederacji prezydent wyborów nie wygra.
0: Nie wiemy tego jeszcze. Bo jeszcze,
1: no wiemy, bo ma nie, nie. 12 plus 7, to jest 20%, a trzeba ale, 50 plus 1.
0: Poczekaj, mówisz o wyborach prezydenckich w 30 roku? Ja nie mówię o wyborach prezydenckich w 30 roku. Ja mówię o budowaniu większości parlamentarnej, która się ma zadziać w 27 roku. I teraz jeśli PiS ma 24, tu jest najnowszy, mam najnowszy sondaż, PiS ma 24,2% i spadł, a Konfederacja Mentzena ma 12,6 i wzrosła o prawie 1%, punkt procentowy, to tylko może oznaczać, że jeśli prezydent będzie dalej się budował na prawicy, na tej skrajnej prawicy i na przykład na elektoracie Konfederacji, to może doprowadzić do tego, że to skrzydło konfederackie tak urośnie, że będzie rząd, który, bo Jarosław Kaczyński wczoraj, w czwartek, powiedział w czasie konferencji prasowej, że z Konfederacją to why not, pójdzie, może zrobić koalicję. Nie zrobi tego z Konfederacją Brauna, ale z Konfederacją Mentzena.
1: Ale tu nie ma nic nowego. Wymienił. To jest coś, co Kaczyński powtarza od wielu miesięcy. Ja bym się dzisiaj
0: on tego
1: w ogóle
0: nie powtarza od wielu
1: Słuchaj,
0: miesięcy,
1: ja bym
0: bo
1: się
0: on
1: dzisiaj
0: mówił,
1: oderwała.
0: On, wiele miesięcy temu to on mówił o tym, że Mentzen to jest polityk, który powinien się wycofać, że jest niedojrzały, że jest za młody, że on może rozmawiać z jakimiś politykami z Konfederacji, ale z Konfederacją nie będzie rozmawiał. I to powiedział expressis verbis na konferencji prasowej, nie wiem, w kwietniu czy w marcu. Teraz mówi, że pójdzie do wyborów z Konfederacją. Ja myślę, że prezes policzył te słupki i doliczył się, że nie ma co iść na udry z Konfederacją Mentzena, a z kolei prezydent w ten sposób buduje to swoje skrzydło polityczne, że być może... To nie chodzi o interes państwa, tylko chodzi o to, żeby zamieszać w tym polskim tyglu, żeby się zrobił ruch w interesie, żeby poszły w górę te antyukraińskie,
1: tak.
0: Żeby poszły w górę te antyukraińskie nastroje, bo prezydent
1: no,
0: jest antyukraiński
1: od początku.
0: One już
1: bardzo i tak poszły w górę, natomiast prezydent sprawuje jeden z najwyższych urzędów w państwie, ma swój udział w polityce międzynarodowej. I szczególnie na przykład w relacjach z Ukrainą, kiedy odpowiednikiem dla prezydenta Zełenskiego jest prezydent Karol Nawrocki. I prezydent w kwestii rzezi wołyńskiej mógł się wykazać realnymi dokonaniami, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja przypomnę, że od 2017 roku właściwie ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej zamarły, nawet w 2016 roku. I prezydent Karol Nawrocki, przypominam sobie, że nawet nie chciał się spotkać ze swoim odpowiednikiem.
0: Jak był szefem IPN-u.
1: Jak był szef, tak, tak o tym cały czas mówię, jak był szefem IPN-u, bo to była za niska szarża, żądał spotkania z ministrem kultury. I w kwestii ofiar rzezi wołyńskiej i ekshumacji, poszukiwań, nic nie zrobił. Nie ma żadnych dokonań. Zero.
0: Tylko pokazuje,
1: więc,
0: że nie
1: ale
0: jest
1: Ale poczekaj
0: dyplomatą.
1: Chwilę. No tak, ale ja przez cały czas o tym mówię. Mówię o tym, że od prezydenta się oczekuje skuteczności w budowaniu polityki międzynarodowej. A jaki uzysk jest z tego, co zrobił Karol Nawrocki? Poza tym, że tak jak mówisz, zamieszał w tym tyglu i za chwilę będzie dochodziło do pobić być może obywateli ukraińskich, którzy tutaj mieszkają.
0: Cały czas już, dochodzi
1: już. Mieliśmy kilka przypadków. I dla mnie to jest bardzo krótkowzroczna polityka, bo dzisiaj wychodzi na to, że Karol Nawrocki robi krok w tył, nie odbiera orderu Orła Białego, czyli pomachał szabelką i zniknął. Jest konferencja w Gdańsku, gdzie Polska właściwie ma szansę wziąć udział w odbudowie Ukrainy, czyli polscy przedsiębiorcy mogą zarobić grube pieniądze.
0: O, byłbym tutaj sceptyczny.
1: I jeśli się pokłócimy z Ukraińcami, gdyby na przykład prezydent odebrał order, to by znaczyło, że no, kończy swoje relacje z Wołodymyrem Zełenskim, tak. I na przykład Niemcy wejdą do Ukrainy i oni będą
0: i
1: odbudowywać.
0: Tak
1: okej, okay, ale Polska też może walczy o to.
0: Popatrz,
1: między innymi Paweł Kowal.
0: Lwowie. Co się dzieje ze spalarnią śmieci w Lwowie.
1: Żeby Polacy też wzięli udział w odbudowie i powinno nam zależeć na budowaniu dobrych relacji z Ukrainą. Oczywiście, jeśli jest decyzja taka jak nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, to trzeba po prostu Zełenskiemu uświadomić, że to jest zła decyzja.

0: najlepiej gdyby się z tego wycofał, ale moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobne byłoby, że będą jakieś decyzje po naszej myśli ze strony Ukrainy, gdyby to były zakulisowe rozmowy, gdyby nie było wielkiej awantury, bo dzisiaj Zełenski się z tego nie wycofa, bo nie może. No.
1: Ale ty cały czas masz takie, że tak powiem, życzeniowe podejście do prezydenta, czyli prezydent powinien, Ukraińcy powinni, a ja mówię o faktach. Prezydent
0: Ja też mówiłam o faktach.
1: Prezydent zamieszał
0: w tyglu. Co mógł zrobić prezydent, a czego
1: się,
0: nie
1: zrobił. Pytasz się, co uzyskał. 3 dni po tym, jak prezydent powiedział, że cofa, że zabierze order Zełenskiemu, order Orła Białego, raptem ukraiński IPN zgodził się na kolejne ekshumacje. Na co czekaliśmy miesiącami.
0: Nie, no bez tego też by się zgodził.
1: Czekaliśmy na to miesiącami i jakoś nie mogli się wyjaić z tą zgodą, a tu się raptem wyjaili. Moim zdaniem jest to pośredni efekt tego, że prezydent zamieszał w tyglu. Ja nie mówię, że prezydent zrobił dobrze. Ja jestem cały czas przeciwny takiej decyzji. Być może trzeba było coś bardziej w cichości dyplomacji załatwiać i uświadamiać to inaczej, ale z tego, co w tej chwili, popatrz, jak premier zmienił zdanie. Najpierw premier i członkowie rządu mówili, że to jest pochopna decyzja i że odbieranie morderu się niczego nie zwojuje, a teraz premier mówi, ja jestem w pełni zgodny z tym, co mówi prezydent, bardzo dobrze.
0: No nie, to było kilka zwrotów akcji.
1: Ale ostatnio powiedział, niech prezydent Zełenski rozmawia z prezydentem
0: Tutaj
1: Nawrockim.
0: Było kilka zwrotów akcji, bo najpierw było właśnie to, że premier mówił, że tutaj trzeba uspokoić nastroje, patrzmy w przód, a nie historycznie. Później właśnie, kiedy się okazało, że ponad połowa Polaków popiera decyzję Nawrockiego o odebraniu orderu, to premier uznał, że wskakuje na tę falę, no bo nie może być wbrew nastrojom społecznym, bo tylko na tym straci. I
1: no tak,
0: teraz po wizycie Budanowa w Polsce premier
1: Kiry
0: powiedział...
1: To jest szef kancelarii prezydenta Zełenskiego.
0: Premier powiedział, że nie ma...
1: Były szef służb specjalnych ukraińskich.
0: Wywiadu. Premier powiedział, że nie ma żadnych sukcesów na niwie dyplomatycznej i zachęca do rozmowy dwóch prezydentów. Karol Nawrocki nie sądzę, żeby rozmawiał z prezydentem Zełenskim, bo od początku tej prezydentury, właściwie jeszcze w kampanii, Karol Nawrocki wykonywał same nieprzyjazne gesty wobec Ukrainy.
1: Tak.
0: Mówił,
1: że Polska tutaj... nie będzie gospodarstwem pomocniczym Ukrainy.
0: Tak, że nie będzie gospodarstwem pomocniczym, że nie zgodzi się na wejście Ukrainy bezwarunkowe do Unii Europejskiej. Nie chciał pojechać do Kijowa i do tej pory nie pojechał do Kijowa. Zmusił Zełenskiego, żeby przyjechał do Warszawy. Chociaż według protokołu dyplomatycznego to prezydent, który krócej urzęduje, jedzie do tego, który ma większy staż. I tutaj było ileś tych nieprzyjaznych gestów. No to Zełenski się odwinął.
1: No dobrze, ale cały czas mówisz, pokazujesz, że Nawrocki jest konsekwentny, jest cały czas antyukraiński i naprawdę on nie myśli o dobru Polski.
0: Ty pokazujesz taktykę Nawrockiego, a ja patrzę z punktu widzenia państwa, bo uważam, że dziennikarze są nie tylko od pokazywania takiej bieżącej taktyki politycznej, tylko też pokazywania interesu państwa. I to jest tak, że my możemy w relacjach międzynarodowych oczywiście zachowywać się jak awanturnik i za każdym razem godnościowo szabelką wymachiwać, tylko jakie my realne interesy załatwiamy?
1: Znaczy, tak,
0: bo
1: robił PiS,
0: poczekaj,
1: niestety.
0: Bo ja mówię, że zaraz będzie odbudowa Ukrainy i w naszym interesie jest to, żeby polskie firmy na tym zarobiły. A jeśli my będziemy dzisiaj kłócić się o historię z Ukraińcami, dlaczego Polska, dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie buduje różnych stowarzyszeń, think tanków w Ukrainie.
1: Ile masz? Chyba 17 lat.
0: W Ukrainie, które by
1: Ale prezydent Nawrocki jest
0: promowały naszą wersję historii, bo tak się zmienia świadomość społeczną, rozumiesz?
1: Ale jeśli... on nie zmienił jeszcze swojej świadomości. On się jeszcze nie nauczył być prezydentem. On cały czas jest Karolem Nawrockim, który od niecałego roku zasiada w Pałacu Prezydenckim.
0: Ale
1: cały
0: on się,
1: czas.
0: No tak, ja
1: I
0: to
1: cały
0: też,
1: czas pokazywaliśmy
0: i,
1: to.
0: I teraz właściwie powiedziałeś to, co ja powiedziałam na początku, że prezydent Karol Nawrocki ciągle się nie nauczył prowadzić politykę zagraniczną, ponieważ od wymachiwania szabelką nie zwiększa się jego skuteczność. Karol Nawrocki, no co on dzisiaj powie swojemu elektoratowi? Cofnąłem się, bo co? Bo wystraszyłem się Zełenskiego?
1: Nie, on nic nie powie.
0: No właśnie.
1: Nic nie powie, bo ma taki elektorat, że daj Boże zdrowie, nie oszukujmy się. Mimo, że mu trochę spada, to cały czas 46% Polaków go popiera i uważa go za najbardziej skutecznego polityka w
0: Polsce. A ja chcę ci powiedzieć, że Bronisław Komorowski Polski na kilka miesięcy.

0: Ty przed miał 64. Przegraną miał 64%.
1: W marcu, pamiętam, tak.
0: Tak, tak.
1: Ale
0: więc
1: ja
0: to
1: chciałem powiedzieć jeszcze o tej
0: złudny.
1: Konferencji, która nadchodzi i o której mówisz, że Polacy mogą tak skorzystać. Ja jestem sceptyczny. Jest bardzo... nasza kultura biznesu tu w Polsce i kultura współpracy biznesu z państwem, ona nie jest idealna. Jeśli pomyślimy o tym, co się dzieje w Niemczech czy we Francji, jak to działa, czyli to ten styk prywatne-państwowe. Ale to, co się dzieje na Ukrainie, jest kompletnie różne od tego, co mamy w Polsce. Przykładem niech będzie ta nieszczęsna spalarnia śmieci we Lwowie, gdzie według firmy, polskiej firmy, która tą spalarnię buduje, która jest nadzorowana przez jakiegoś inspektora ukraińskiego, inspektora europejskiego, ta spalarnia jest w 95% ukończona, a władze Lwowa zerwały umowę, powołując się na jakieś niedopatrzenia czy niedociągnięcia w wykonaniu tej umowy, zrywają kontrakt i nie chcą zapłacić brakujących 10 milionów euro, czyli 1/4 kontraktu nie chcą zapłacić, mając 95% inwestycji wykonane. I ja się boję, że polscy inwestorzy, jeśli będą wchodzili na Ukrainę, to będą się spotykali właśnie z takimi przypadkami, że oni będą coś robili, a później nie będzie pieniędzy. Jeśli te pieniądze nie będą wypłacane gdzieś spoza Ukrainy, to ja nie wróżę dobrze temu projektowi i nie wróżę dobrze tym inwestorom, którzy będą wchodzili do Ukrainy.
0: Ale to jest kolejna rzecz.
1: Polscy inwestorzy mają, że tak powiem, mały zapas gotówki, żeby ryzykować coś w Ukrainie. Niemiecka wielka firma, czy amerykańska ogromna firma, czy jakakolwiek inna firma międzynarodowa może tam wejść, bo ich może być stać na stratę tej inwestycji. Polskich inwestorów na to nie stać.
0: No nie, ale jest cały szereg firm, które chcą brać udział w odbudowie Ukrainy.
1: Ja
0: o tym mówi
1: sprawę.
0: Paweł Kowal. Ale wiesz, to jest kolejny uzysk, który ma to, co powiedziałeś, bo dzięki tej awanturze polsko-ukraińskiej o historię, o order, Ukraińcy całkowicie zszedł z agendy temat afery korupcyjnej w Ukrainie i weszła w to miejsce
1: w
0: afera.
1: W najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego.
0: Oczywiście. Weszła w to miejsce afera polsko-ukraińska dotycząca historii. Ale możemy o tym jeszcze porozmawiać w wydarzeniach. Twoje nieważne.
1: A mam jeszcze drugie ważne.
0: To może już...
1: Prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych. I będzie obserwował walkę, no, amerykańską wersję walki MMA.
0: Znaczy jedzie przede wszystkim na urodziny.
1: W Białym Domu, tak, bo to będą urodziny, 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca, święto flagi. I co ciekawe, znaczy dla mnie to jest ważne dlatego, że pokazuje, że jednak prezydent, że prezydent Trump pamięta o Nawrockim. A siłą rzeczy też pamięta o Polsce, czyli jakieś tam więzi między nimi są. Nie wiem, na ile to jest interesowne ze strony Trumpa, bo on nie ma za wielu sojuszników w Europie, więc Nawrocki może po prostu mu się tu przydawać. Na pewno z punktu widzenia polskiego prezydenta, no to jest wielkie hura, zaprosił mnie, jadę. Ja dzisiaj słyszałem, bo przyleciały do Polski dzisiaj powitanie oficjalne amerykańskich, najnowocześniejszych na świecie samolotów F-35 i słuchałem przemówienia prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki najpierw powiedział, że polscy żołnierze są najlepsi na świecie, a za chwilę przepraszał Amerykanów za to, że to powiedział. To było dla mnie śmieszne.
0: Szkoda, że Trump nas nie przeprosił za to, że powiedział, że sojusznicy z NATO zawsze gdzieś tam z tyłu byli.
1: No nas, a Brytyjczyków przede wszystkim powinien przeprosić, bo Brytyjczyków wiele tysięcy zginęło w wojnach prowadzonych przez Stany Zjednoczone, w których Brytyjczycy ich wsparli. Ale mimo wszystko, z punktu widzenia Polski, to jest ważne, że prezydent amerykański zaprasza prezydenta polskiego na swoje urodziny. Tam będzie mały kłaczek, bo z tych najważniejszych państw świata, nie wiem, ilu przyjedzie, że tak powiem, głów państwa czy szefów rządów, bo na przykład z grupy G7 to chyba nikt nie przyjedzie, poza prezydentem Trumpem oczywiście, bo grupa G7 w poniedziałek zaczyna swój szczyt w Evian-le-Bain nad Jeziorem Genewskim i chyba przywódcy będą się raczej szykować do tego szczytu. Więc
0: no to,
1: nie
0: się
1: wiem,
0: dopiero,
1: nie.
0: To się dopiero okaże.
1: To się dopiero okaże.
0: Ja bym chciała, żeby prezydent Karol Nawrocki, oprócz tego, że będzie się walką przyglądał, jeszcze coś załatwił dla Polski. Może

0: można porozmawiać o tej stałej bazie. Już jest nawet lokalizacja, której na razie MON nie ujawnia, ale w liście została wskazana, który wysłał szef MON-u do Stanów Zjednoczonych. Są rozmowy już na temat konkretnej lokalizacji, gdzie ta baza miałaby powstać. Jest temat tych dodatkowych żołnierzy, co to Donald Trump obiecał, że mają do Polski przylecieć. Nie wiemy jeszcze, czy przyjechać. Nie wiemy jeszcze, ilu będzie tych żołnierzy ostatecznie.
1: Na razie tylko wylecieli. A moje nieważne.
0: Nieważne, proszę
1: bardzo. Moje nieważne to...
0: Kiedy dzisiaj jesteś ofensywny.
1: Trzy kolejne weta prezydenta Nawrockiego. To już jest weto numer chyba 37, 36 i 35. Dlaczego nieważne? To już zaczyna być takie trochę śmieszne, trochę straszne. I
0: tutaj to ja polemicznie, dlatego
1: dobrze,
0: że
1: ale poczekaj, daj mi skończyć,
0: lat...
1: daj mi skończyć.
0: Bardzo, myślałam, że już
1: bo
0: skończyłeś.
1: Te weta już się tak przyzwyczailiśmy, że właściwie każda ważna dla rządu ustawa, to ja sobie myślę, dobra, oni w Sejmie to uchwalą, a prezydent to uwali. I tyle. I to jest, ja już mam taki schemat myślowy. Nie liczę na to, że prezydent uchwali jakąś ważną dla rządu ustawę, jakąś taką rzeczywiście gwarantującą jakąś przemianę ustrojową w jakiejś dziedzinie. I prezydent konsekwentnie to robi. Tutaj smaczkiem jest to, że po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, co premier Tusk skomentował, że widocznie prezydent jest bardziej uwikłany w te kryptowaluty niż się wszystkim wydawało.
0: No ja się nie zgadzam, że to jest nieważne, bo jednak w Polsce rządzi rząd, a prezydent próbuje nakłonić rząd do tego, wprowadzając system prezydencki, którego nie ma w konstytucji, próbuje kreować politykę tak naprawdę. To, co się dzieje w państwie, takie kluczowe kwestie, jak na przykład kryptowaluty, gdzie po prostu Polacy są oszukiwani, wetuje po raz trzeci. Nie wydaje mi się, żeby to było nieważne. A moje nieważne...
1: A poczekaj, to jeszcze polemicznie do
0: proszę
1: twojego.
0: Proszę
1: bo mówiłaś, że prezydent powinien okazywać sprawczość.
0: No i co to
1: okazuje
0: jest za sprawczość?
1: No blokuje rząd. To jest jego sprawczość. On, jego zadaniem, z tego co ja usłyszałem w Pałacu Prezydenckim od wysokiego urzędnika, to jego zadaniem jest doprowadzić w jak najlepszej kondycji PiS, a w jak najgorszej kondycji rząd do wyborów w 2027 roku.
0: Ale to chyba
1: taka słabo
0: wychodzi, bo PiS nie jest w dobrej kondycji.
1: PiS nie, ale rząd jest skutecznie blokowany i rząd nie ma tych sukcesów, o których chciałby mówić, że je ma.
0: To zależy na jakim polu. Natomiast 35 wet w 10 lat to była prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego.
1: Tak.
0: Do tej pory w sondażach najlepiej oceniany prezydent w III RP od 89 roku. I Karol Nawrocki po 10 miesiącach 37 wet.
1: Tam jest 10 lat, 35, to jest 10 miesięcy, 37.
0: Jeśli rzeczywiście zadanie prezydenta w kraju polega tylko na blokowaniu, no to po co nam prezydent wybierany w bezpośrednich wyborach, który właściwie jego wpływ na politykę jest tylko negatywny. Od awanturnictwa w polityce międzynarodowej po blokowanie w polityce krajowej. A moje nieważne to stowarzyszenie po pierwsze Polska, Jacka Sasina i maślarzy przy okazji plagiat hasła wyborczego Karola Nawrockiego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I tutaj jest po pierwsze Polska, czyli połowa na razie. Może jeszcze powstanie stowarzyszenie po pierwsze Polacy.
1: Ale już wczoraj w Sejmie posłowie PiSu się chwalili, że już mają 100 członków w tym stowarzyszeniu, a Nawrocki, Mateusz Morawiecki miał tylko tam 38 w momencie rejestracji, więc już tutaj są, oni już mówią, że są w siłę to urośli.
0: Ale
1: już
0: to tylko pokazuje słabość partii Jarosława Kaczyńskiego i samego Jarosława Kaczyńskiego. Bo ja sobie przypominam pierwszą reakcję Kaczyńskiego, że mają zamknąć natychmiast stowarzyszenie Morawieckiego, bo jak nie, to ich wywalą.
1: Bo to jest
0: pasożytowanie na PiS-ie. Później, że Morawiecki pokazał figę Kaczyńskiego i że ma za sobą prawie 40 posłów, więc nie można było 40 posłów usunąć z Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz Sasin zakłada swoje stowarzyszenie po pierwsze Polska. I właściwie po co jest ta partia? To znaczy, jak polityk zakłada stowarzyszenie, tak jak Partia Centrum na przykład, czy to nie Partia Centrum, tylko Klub Centrum zakłada Stowarzyszenie Centrum,

0: bo myśli o tym, żeby założyć partię, to co? To oni teraz się przygotowują do założenia dwóch nowych partii, bo Kaczyński zaraz pójdzie na emeryturę. Znaczy, ja moim zdaniem to jest coraz mniej zrozumiałe i to jest tylko takie, wiesz, no, mieszanie w kotle pisowskim.
1: Tak, na razie jest to mieszanie w kotle pisowskim, ale powiem ci, po co to jest. Bo stowarzyszenie nie podlega ustawie o partiach politycznych. I stowarzyszenie może sobie prowadzić działalność, jaką chce.
0: I zbierać pieniądze.
1: I zbierać pieniądze. I wydawać i robić kampanię. I co? I nikt nie zakwestionuje, żadna PKW nie powie, że jakiś festyn był nielegalny, bo to była kampania wyborcza, a nie zostało to zarejestrowane w ramach kampanii wyborczej w tym raporcie o kampanii wyborczej finansowym. A oni powiedzą, ale to było stowarzyszenie, to stowarzyszenie robiło, nie partia polityczna. I figa z makiem. W ten sposób PiS będzie mógł omijać, moim zdaniem, ustawę o partiach politycznych i te wszystkie ograniczenia, które dotyczą finansowania kampanii wyborczej. To jest bardzo dobry sposób właśnie na coś takiego, na taki szwindel.
0: Już widzę te zastępy liczne chętnych do uiszczania wpłat na Prawo i Sprawiedliwość i na stowarzyszenia. Nie dość, że na partii nie chcą płacić, nawet jej członkowie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, to teraz będą.
1: Ale płacą na Telewizję Republika, więc może się wreszcie coś tam odwróci. Tak, tak. A mogę jeszcze coś powiedzieć o wetach prezydenta?
0: Nie możesz, teraz już gość.
1: Nie, a ja zauważyłem taką pewną prawidłowość w tych wetach prezydenta.
0: Jaką?
1: Że koło między 10 a 13 jest jedno weto, a na przełomie miesiąca, czyli między 30 a tam pierwszym, drugim jest drugie weto. Znaczy, on ma takie dwa okresy, kiedy wetuje. I jak popatrzysz, chyba od początku tego roku to się powtarza, na pewno od marca. Tak,
0: a to jakoś się łączy z fazami księżyca, czy nie?
1: Nie wiem właśnie, ale trzeba by zbadać.
0: Musisz to porównać.
1: Pójdę do jakiegoś numerologa albo do wróżki i zobaczę, co to może znaczyć.
0: Szanowni państwo.
1: A może nasz gość nam powie.
0: To jest znak, że należy już kończyć ważne, nieważne. I teraz zapraszamy naszego gościa. Z nami jest już Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy afera z odebraniem potencjalnym, bo na razie decyzja nie zapadła, orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu jakoś rezonuje w sieci, czy organizuje emocje społeczne?
2: Bardzo. To znaczy, gdybyśmy wzięli historycznie od 2022 roku, od inwazji Rosji na Ukrainę, de facto mamy, to jest, oczywiście inwazja była największym tematem, najwięcej zasięgowych w tych pierwszych tygodniach, natomiast to jest dzisiaj drugi największy temat relacji polsko-ukraińskich z perspektywy mediów społecznościowych. Trzecim był koncert Maxa Korża i niepodpisanie, zawetowanie ustawy o pomocy Ukrainie w sierpniu 2025 roku, a dzisiaj mamy tak naprawdę jakby w mediach społecznościowych temat Wołynia stał się tematem numer jeden w relacjach polsko-ukraińskich. Potem mamy tematy tak zwane, my je nazywamy lokalnymi, czyli relacje polsko-ukraińskie. To jest tam, nazywamy to tak jakby wojna o boisko, czy tam awantury o tipsy, tak? Czyli te relacje, które są gdzieś samorządowe. I dopiero trzecia jest wojna. Z tej perspektywy algorytm nauczył się, że i dla Ukraińców, i dla Polaków. Ten temat jest dzisiaj numerem jeden, ponieważ niesie za sobą bardzo dużo emocji, a algorytmy lubią emocje.
1: Ale mówimy o Wołyniu jako zjawisku, a nie tylko o tej awanturze o order Orła Białego.
2: Właśnie to się nakłada, bo kiedy przyszła informacja o tym, co o decyzji prezydenta Zełenskiego, było wielkie oburzenie i to jest ta emocja, tak zwane zaskoczenie, to jest emocja, która jest premiowana. I później ten, właściwie nie decyzja, ale że rozpatrzy prezydent, wywołała na polskiej prawicy, bo to w tej prawicowej bańce, wywołała euforię i praktycznie rzecz biorąc wywindowała wszystkie zasięgi. Więc rozmawiamy tutaj nie tyle co o konkretnej jednej rzeczy, co rozmawiamy jakby o splocie kilku informacji, które mają taki stempelek Ukraina, relacje polsko-ukraińskie.
0: Ale czy ta kwestia wychodzi poza bańki? Bo pytanie jest takie eksperci mówią, ja się tutaj akurat zgadzam z tym podejściem,

oczywiściem, że są dzisiaj bardzo zmobilizowane dwa elektoraty, dwie grupy elektoratów, czyli ten liberalno-demokratyczny, który głosuje na koalicję 15 października i ten pisowsko-konfederacki. I jest ta, nie wiem, kilka procent elektoratu, który nie interesuje się polityką, idzie na wybory, decyzje podejmuje.

0: Mijamy ich, pracujemy z nimi. Oni są jakby, oni, no Ukraińcy są de facto, mieszkają, są największą mniejszością. Dwa, nie rozmawiamy tutaj, bo jaka jest definicja bańki. Bańka jest wtedy, kiedy mamy pewną grupę użytkowników, którzy są w tak zwanym towarzystwie wzajemnej adoracji, widzą to samo, mają te same poglądy. I oczywiście te bańki, tutaj było pierwsze zaskoczenie. Dzisiaj robiliśmy podsumowanie raportu z Centrum Mieroszewskiego dotyczące, jaki jest wizerunek Ukraińców w mediach społecznościowych w tym okresie. I to, co widzimy, pierwsza rzecz. Temat UPA wywołał zjednoczenie wszystkich baniek. To znaczy była różna skala emocji, tak? Ale wszyscy mówili, że to nie jest dobre. I to jakby był pierwszy taki sygnał. Druga rzecz jest taka. Inaczej konsumują, mamy taki złoty podział, on się nazywa 45. Inaczej media społecznościowe, to co się dzieje w mediach społecznościowych, konsumują wszyscy ci powyżej 45 roku życia w górę. To wynika z socjalizacji, wynika z tego, że czytają, wynika w ogóle ze wszystkich, to znaczy, bo to jest okres, ten 40-45 to jest okres 86 rocznik, to będzie kwestia gimnazjum. I całkowicie zmiana, prawda, większa dostępność do mediów społecznościowych, całkowicie zmiana jakby konsumowania mediów. I dla nich media społecznościowe raczej są po to, żeby potwierdzać pewne informacje i nie szukają o tyle informacji, co szukają potwierdzania emocji w informacjach swoich. Natomiast dla tych grup młodszych, które są dzisiaj bardziej konfederackie albo są bardziej też radykalizują się w drugą stronę w kwestię patrzmy na razem, dla nich sprawa Ukraińców to jest sprawa ich znajomych ze szkoły. I oni doskonale wiedzą, o co chodzi i doskonale się w tym orientują. Więc z tej perspektywy ona wyszła poza bańki. Natomiast wszystko zależy, jaka będzie w tym momencie wrażliwość poszczególnych grup. Na razie temat jest tak. On sobie bulgocze, jest jak ciśnienie w kotle. I teraz zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta Nawrockiego. To, co jest ważne i wydaje się dzisiaj kluczowe, Nawrocki nie może się cofnąć. Stał się zakładnikiem całego infrastruktury, czy nazwijmy to całego tego prawicowego internetu i gdyby dzisiaj podjął inną decyzję niż odebranie medalu, to porównujemy to do tak zwanego weta prezydenta Dudy w 2016 roku chyba, jeśli chodziło o ustawy sądowe. Więc to będzie porównywalne ze zdradą. Więc on dzisiaj nie ma innej w ogóle decyzji niż tylko musi tak naprawdę wykonać to, co no, było to widać wczoraj przy wetach, czy widać to cały czas. Gdzie jest decyzja o orderach? Więc z tej perspektywy oczywiście bańki inaczej reagują, co powinno się zrobić, ale są zgodne, że prezydent Zełenski popełnił błąd.
1: A ja mam takie pytanie, bo mówimy o mediach społecznościowych. Które medium w Polsce jest według pana tak, czy można zhierarchizować, które jest najpopularniejsze, mniej popularne? Czy na przykład do medium społecznościowego zaliczymy YouTube'a, czy nie?
0: Jeśli spojrzymy na liczbę użytkowników, to najpopularniejszym medium pozostaje Facebook. Jako platforma, która... może troszkę inaczej. Jeżeli zobaczymy sobie, że nasz telefon to jest stacja pociągów, dworzec, gdzie latam i teraz tak, mamy ten swój dworzec. I każde medium społecznościowe jest różnego rodzaju pociągiem. I na przykład pociąg regionalny, którym dojeżdżam do pracy, którym jeżdżą znajomi i tak dalej, to jest Facebook. On jest inaczej zbudowany, on jest ważny regionalnie, on jest ważny personalnie, tam są grupy, znajomi i tak dalej. I z tej perspektywy on ma inną wrażliwość. Tam nie będzie dynamiki newsów, tam będzie jednak bardziej stawiana relacja. Twitter, czyli X, jest jak pendolino. Jest szybko, ma po prostu lecieć i w ogóle nikt nie patrzy. Przeleciał jedną stację, drugą stację, ma po prostu cały czas ma napędzać newsy. Bardziej, jeżeli sobie zobaczymy YouTube'a, to jest, nazwalibyśmy, nie ma takich pociągów, kiedyś może były, taki wycieczkowy. To znaczy, jedziemy sobie od jednego... YouTube dla YouTube'a liczy się czas. Nie liczy się szybkość, tylko liczy się, ile spędziliśmy czasu i w którą stronę chcemy nawigować. TikTok jest w ogóle zwariowany, generalnie rzecz biorąc, jest jeszcze szybszym, jest jakby powiedzielibyśmy jakimś super, super szybkim pociągiem, który tak naprawdę...
1: Shinkansen.
0: Tak, którego nie interesuje, interesuje szybkość przewijania kciuka. Z tej perspektywy, co jest w Polsce ważne? Widzimy,
2: A Instagram?
0: Instagram jest krajobrazowym pociągiem, który... Z naszej perspektywy Instagram po tym, jak wprowadził zmiany dotyczące usunięcia polityki, jest po prostu niczym innym jak serwisem do przeglądania informacji niepolitycznych, lifestyle'owych. Jest troszkę takim bardziej fotograficznym Facebookiem, bo to jest ta sama rodzina. Jeszcze na to wszystko musimy dołożyć te dwie rzeczy, które są kluczowe, czyli, że ważne jest dla X-a będą ważne informacje, dla całej reszty będą, dla TikToka, YouTube'a będzie ważny content, czyli treść.

0: a dla Facebooka będzie ważna ta relacja. I teraz, co byśmy powiedzieli, co jest ważne? Ja bym nie zaryzykował tezy, że jest jakiś jeden, który jest nadrzędny nad wszystkimi. Ja rozumiem, że dla polityków dzisiaj, no bo jeżeli rozmawiamy o strefie wpływów polityków, dla nich ulubieniem jest, to jest Twitter. Na Twitterze się odnajdują bardzo szybko, mogą napisać każdą głupotę, dostaną swoją liczbę lajków. Jeden drugiemu po prostu taka przepychanka, taka bójka w tramwaju. Wpadają na przystanek, wypadają i tak dalej. No coś takiego. Natomiast tam, gdzie mają wyborców, mają na Facebooku i wiedzą doskonale, że muszą swojego Facebooka jakby cały czas dostarczać mu informacji. Rzeczą, która wydaje się dzisiaj takim nowum, ona jest od 2023 roku, to jest formaty TikTokowe, czyli generalnie rzecz biorąc szybkie rolki, szybkie filmy, one są wszędzie jakby robione i tak naprawdę Sejm zamienia się powoli, tu państwo wiedzą bardziej, zamienia się w studio nagrań, gdzie tak. Te wyliczanki, takie 90-sekundowe formy.
1: Zbitki wypowiedzi.
0: Tak.
2: Posłowie mają nawet teraz takie obowiązki, że muszą nagrać ileś tam tych rolek.
0: Problem jest taki, że tak naprawdę tego znali nikt nie ogląda, ale zostawmy ich, są zajęci. I teraz z tej perspektywy, dlatego, że te rolki tak naprawdę mają coś wprowadzać, a one są tak naprawdę powtórzeniami, ale to już jest jakby technologia polityki polega dzisiaj na tym, żeby produkować jak największą ilość kontentu. I z tej perspektywy więc każdy jest dla nich ważny. Natomiast co kreuje dzisiaj rzeczywistość? Na pewno dzisiaj kreuje rzeczywistość Twitter X. Dlatego, że z niego tam jest najszybsza jakby wymiana informacji i najwięcej rzeczy można tam, mało tego, bardzo często posłowie podają u siebie na Facebookach, czy pokazują, co było na X-ie. Więc raczej nie patrzyłbym, bo Twitter ma w Polsce 12, podaje 14 milionów użytkowników i to też są takie dane, no bo przyjmijmy, nie wiemy, każdy ma po 3-4 konta, no to są różne, powiedzmy, że jest najbardziej wpływowym, natomiast nie znam nikogo, kto by wygrał wybory dzięki Twitterowi. Wybiera się dzięki Facebookowi i TikTokowi.
1: Powiem panu, dlaczego pytam, bo mnie przeraziły liczby, które zobaczyłem w waszych analizach, bo powiedział pan też o bańce prawicowej. Ja widzę tak, Kanał Zero, to jest raport chyba z maja 26 roku, 37 milionów 670 tysięcy odsłon.
0: W tym miesiącu, ten miesiąc, dokładnie tak. Produkcje wyprodukowane.
1: A Telewizja Republika 18 milionów 900 tysięcy odsłon. I tutaj, bo wcześniej przeglądałem luty, tam był na trzecim miejscu, była Polska tak. 24, na czwartym Polsat, teraz Polsat jest na trzecim miejscu i Polsat ma 8 milionów 523 tysiące. To są ogromne liczby. I jak pan mówi, że na przykład Twitter ma tam 12 milionów użytkowników, to ilu użytkowników YouTube, musi mieć YouTube?
0: YouTube ma w granicach 27-24, tylko że tamty użytkownicy jest tak, no YouTube jest pewnego rodzaju wyszukiwarką też rzeczy, w sensie szukamy, gdzie jeździmy, więc jest traktowany trochę na poziomie Google'a, nie ma jakby tej społeczności, no bo media społeczności teoretycznie w nazwie powinny mieć społeczność. YouTube buduje bardziej subskrybentów. Natomiast wracając do wyświetleń majowych i do popularności kanałów. Media społecznościowe w Polsce, polska infosfera jest nasycona, ma przechył prawicowo-konserwatywny, duży. Ma infrastrukturę prawicowo-konserwatywną, wolnościową, tak byśmy to nazwali. De facto istnieje bardzo duży deficyt kanałów lewicowo-progresywnych. I to dotyczy tak naprawdę nie tylko Polski. W ogóle ta scena polityczna ma problem z mediami społecznościowymi, ze sprzedażą swojego kontentu w mediach społecznościowych. A wynika to z jednego prostego względu, a mianowicie dotyczy kwestii, że i to jest ten problem, który widzimy, ten kryzys, który widzimy od 2016 roku pierwszych wyborów Trumpa, to znaczy nie potrafi siebie zdefiniować. Od Brexitu siły progresywne, lewicowe, centrowo-lewicowe nie potrafią się zdefiniować. Definiują się przez antytezę do prawicy. I dlatego prawicy jest łatwiej narzucać pewne rzeczy. To znaczy w każdej jednej kampanii widzimy, że to bardziej wyjątek był 23 rok w kampanii Donalda Tuska, który się nie bał pewnych pewnych rzeczy mówić, to znaczy jak było tam 800+, to mówi, to zróbmy to teraz, tak? To było to słynne, to zróbmy to prezent na 1 czerwca. Tak. I to jest jedyna odpowiedź na to, tylko że tu w tym momencie w Platformie brakuje kroku dalej, to znaczy generalnie rzecz biorąc nie tylko gramy jakby tutaj u siebie na boisku i trzymamy

0: i próbujemy na czynnik, żeby nam w piłki nie wrzucał, tylko chodzi o to, żeby wyjść z kontrą. I tu jest problem
1: taki,
0: z tą kontrą.
1: A czy był właśnie taki temat, w którym to koalicja rządząca narzucała w internecie narrację?
0: Ostatnie głosowanie nad ministrem, wotum ministra Kierwińskiego, koalicja wygrała 53-47 w komentarzach, to znaczy potrafiła wytworzyć na tyle w mediach społecznościowych przekaz o silnej Polsce, bo chyba taki był hashtag, że spokojnie go zagospodarowała. Problem nie leży w tym, ale to są działania reaktywne. Problem paradoksalnie polega na tym, że nie tyle, co nie chciałbym zarzucać tutaj, bo każda partia ma jakąś tam swoją wizję i jakąś strategię. Problem bardziej polega na tym, na pewnego rodzaju budowanie wyobraźni. No bo pytanie, jakie zawsze sobie zadajemy, czy bez mediów społecznościowych by nie było, znaczy, czy by się zmieniły sondaże? Nie zmieniłyby się. Absolutnie bardziej tu chodzi o to, bo wyborcy, którzy są przekonani, są przekonani. 80% i tak zawsze głosuje na partię, którą chce. Natomiast media społecznościowe dzisiaj dają politykom dwie rzeczy, a mianowicie dają im poczucie, że są w ogóle komuś potrzebni przez te lajki, no bo mają te lajki, mają wyświetlenia, czują się ważni, czują się spełnieni, a z drugiej strony media społecznościowe robią wrażenie. I o ile trudniej jest, i to widzimy od 2015 roku, siłą liberalno-progresywnym jest łatwiej przez media społecznościowe narzucić, że są gorsze i się czują gorsze. I generalnie rzecz biorąc łatwo jest i wierzą w to, co widzą. I z tej perspektywy dlatego potrzebują mediów społecznościowych, żeby budować, że są lepsze. I dzisiaj jedynym politykiem po stronie progresywno-liberalnej, który jest w stanie to robić, jest Donald Tusk, nie ma żadnego innego. No i Radosław Sikorski jako druga osoba. Natomiast cała reszta jest jakby w defensywie. To znaczy boi się nie tyle się, co boi, co powiedzą ich wyborcy, co widzieliśmy w wyborach 2025, co boi się tak naprawdę, co powie tamta strona. A tamta strona, czyli prawica konserwatywna, kompletnie się nie interesuje, co powie strona liberalno-progresywna na ich temat.
1: A z czego wynika ten brak odwagi?
0: Oj, to już są pytania do politologów. To już jest kwestia dotycząca, nie wiem, jakiejś wrażliwości, jakiegoś pewnego rodzaju co wolno, co nie wolno. To już są rzeczy. Wydają się też, że kwestia definiowania pewnych polityk, pewnych celów w polityce. To znaczy dopiero widać, że Donald Trump pozwala liberałom i z drugiej strony wojna na Ukrainie pozwala liberałom czy siłom jakby europejskim definiować się na nowo. To znaczy, że generalnie rzecz biorąc jednak trzeba być troszkę ostrym, jednak trzeba wiedzieć, co się chce, jednak trzeba być jakby bardziej, że to nie jest miękka gra. I mówię, wracamy do algorytmu. Algorytmu, który nie rozumie faktów, który jest maszyną, który nie rozumie tego, że dla niego nie jest prawdą to, że my tu siedzimy. Prawdą dla niego, że my tu siedzimy, będzie ilość serduszek, które dostanie pod film. Wtedy stwierdzi, że to taki fakt nastał. I z jego perspektywy liczy się właśnie nie tyle, co chciałbym powiedzieć, że ktoś jest brutalniejszy, ktoś jest...
1: To znaczy im ostrzej, tym lepiej, tak? Jak ktoś wali na odlew, to wtedy...
0: Emocja stała się nośnikiem... Żyjemy, tak, powiem w ten sposób. Żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Rzeczywistości, tutaj, którą jesteśmy... Siedzimy, jesteśmy ludźmi, możemy się dotknąć, możemy porozmawiać, widzimy się. I to jest taka rzeczywistość, która jest nasza. I żyjemy... w rzeczywistości mediów społecznościowych, gdzie chodzi tak naprawdę o emocje i o atencję. To znaczy i twór jest sztuczny i komunikujemy się przez coś, czego nie do końca rozumiemy, przez telefony, których nie wiemy do końca, jak działają algorytmy i tak dalej.
1: Naszej rzeczywistości musimy postawić tutaj przecinek i pożegnać się z słuchaczami Polskiego Radia 24, ale proszę z nami zostać na platformach podcastowych, na YouTubie. Pan Michał Fedorowicz z nami zostaje i będziemy dalej rozmawiać o tym, co może zaważyć na kampanii w przyszłym roku.
2: Popołudnie w Polskim Radiu powoli dobiega końca, ale przed nami wieczór. Razem ze mną Ewa Wasążnik.
3: Dobry wieczór.
2: Co u ciebie dzisiaj?
3: No, same ciekawostki. Oczywiście wrócimy do tego wydarzenia dnia, jakim był przelot F-35 nad Polską.
2: Straszny hałas generują.
3: Pan generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej, będzie z nami i skomentuje, co tak naprawdę oprócz tego hałasu, którego narobiły dzisiaj te samoloty, wynika dla naszego bezpieczeństwa, dlatego w jaki sposób jest uzbrojona polska armia. Oprócz tego zmiana klimatu, samo zdrowie, magazyn sportowy, no bo trwa mundial, więc to zobowiązuje, świat w powiększeniu. Przyjrzymy się temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w związku i z mundialem, i z urodzinami prezydenta
2: Trumpa.
3: Świętować. Weekend kulturalny również to przed nami i zapowiedzi kulturalne na najbliższe dni.
2: Ja zapraszam już w imieniu Ewy, a przypomnę tylko, że dzisiejszy program przygotowali Katarzyna Pilarska i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiadał Paweł Szymankiewicz, Jarema Jamrożek. Dziękuję.

0: do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Co dalej z rządową obniżką cen paliw? Jest decyzja w sprawie VAT-u, nie ma w sprawie akcyzy. Zonda krypto i próby wpłynięcia na ustawę o kryptoaktywach? Rząd zaprzecza medialnym doniesieniom. Rewolucja w prawach pasażerów linii lotniczych? Jest decyzja Brukseli. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia rządowego pakietu ceny paliw niżej, poinformował o tym minister energii Miłosz Motyka. W Dzienniku Ustaw opublikowano już jednak rozporządzenie przedłużające obniżenie VAT-u na paliwa do końca czerwca. Nie ma tam jednak nic na temat akcyzy, która jest niższa jeszcze tylko do poniedziałku. Pakiet CPN określa też maksymalne ceny na stacjach benzynowych. Jego wprowadzenie było związane z konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej i blokadą cieśniny Ormus. To doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Minister Miłosz Motyka mówi, że rozmowy w sprawie przyszłości pakietu CPN ciągle trwają.
14: O tym rozmawiamy z ministrem finansów, z ministrem aktywów państwowych. Jeszcze nie ma decyzji, natomiast na pewno jeżeli chodzi o resort energii, jeżeli coś rekomendujemy, to by ewentualne wychodzenie z pakietu było stopniowe, więc na pewno nie należy się spodziewać lawinowego wzrostu cen na stacjach. Nie wykluczam tutaj żadnej decyzji. W najbliższym czasie myślę je ogłosimy.
13: Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT 900 milionów złotych. Rząd zaprzecza, że przyjmował uwagi Zonda Krypto do projektu ustawy. Tak twierdzi dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, który uważa, że giełda kryptoaktywów poprzez Związek Banków Polskich próbowała wpływać na kształt przepisów regulujących rynek. W aferze Zonda Krypto inwestorzy stracili setki milionów złotych, a założyciel firmy zaginął w tajemniczych okolicznościach.
15: W artykule Szymona Jadczaka podano, że w styczniu 2024 roku Związek Banków Polskich przyjął giełdę kryptowalut Zonda Krypto, a wkrótce firma ta przez związek zgłosiła swoje uwagi do rządowej ustawy o kryptowalutach. Jednak Związek Banków Polskich zaprzecza członkostwo Zonda Krypto, która to miała nie wpłacić pierwszej składki członkowskiej i faktycznie członkiem nie została. Minister finansów Andrzej Domański napisał, że żadna z poprawek, o których pisze Szymon Jadczak, nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd. Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki, dodał. Również premier Donald Tusk napisał dziś, dlaczego ludzie prezydenta zgłaszali do ustawy o kryptowalutach poprawki przygotowane przez Zonda Krypto. Uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach, dodał szef rządu. Dziennikarz nie wycofuje się ze swoich ustaleń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

0: Jest zgoda unijnych krajów na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. To toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia zmian w przepisach uzgodnionych ponad 20 lat temu. Odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot będzie przysługiwać, gdy samolot spóźni się co najmniej 3 godziny, czyli tak jak obecnie. Taka sama będzie też rekompensata od 250 do 600 euro, ale są inne ważne zmiany.
1: Przede wszystkim łatwiej będzie o odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Pasażerowie będą bowiem otrzymywali w mailach linki z odniesieniem do stron z jasną informacją, jak wypełnić i ubiegać się o rekompensatę. Nie będą musieli tego nigdzie szukać, tak jak jest to obecnie. Odszkodowanie będzie musiało być wypłacane w ciągu 30 dni. A ponadto nie będzie pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie dowolność albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa. No i jeszcze jedna kwestia. Linie lotnicze nie będą już kasowały biletu, jeśli pasażer nie pojawi się podczas wylotu, ale zechce skorzystać z biletu powrotnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Myśliwce F-35 zadomowiły się w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny tego typu, które oficjalnie trafiły na wyposażenie polskiej armii. Amerykańskie myśliwce przyleciały rano nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. F-35 w Polsce to nie tylko poprawa obronności naszego kraju, ale też rozwój regionu łódzkiego i zwiększenie liczebności wojska, co podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej w pobliskim Sieradzu Michał Pabich.
2: Też zapowiedział pan minister Tomczyk, że jednostki w rejonie sieradzkim będą sukcesywnie zwiększane. Temu mają służyć dodatkowe środki na rozbudowę tej jednostki. Zwiększona liczba żołnierzy o jeszcze raz tyle, ile teraz zasób jednostek posiada.
0: Polska zamówiła łącznie 32 samoloty F-35. Politycy blokują, my jedziemy dalej. Pod takim hasłem trwa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację Sikorki na Ukrainie na autobusy dla ukraińskiej winnicy. To reakcja na sprzeciw kieleckich radnych Prawa i Sprawiedliwości wobec darowizny dla tego ukraińskiego miasta. Chcemy zebrać 500 tysięcy złotych na zakup 15 autobusów, mówi Polskiemu Radiu pomysłodawca Tomek Sikora.
3: Nasza zbiórka jest próbą wygrania chociaż jednej bitwy w tej wojnie rosyjsko-polskiej, którą przegrywamy obecnie. Linia tego frontu przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu i my tę wojnę przegrywamy. Coraz więcej jest niechęci do narodu ukraińskiego, coraz więcej jest poparcia dla Putina i my chcieliśmy wygrać tą bitwę.
0: W ciągu 48 godzin udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych. Fundacja od początku wojny wspiera Ukrainę, dostarczając m.in. pojazdy, sprzęt, leki oraz materiały medyczne.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc zapowiada się dość deszczowo, lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura wyniesie od 7 stopni na wschodzie kraju i na Podhalu do 13 na południowym zachodzie i na Pomorzu. Weekend z kolei zapowiada się pochmurnie, będzie też przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.
5: Sześć minut temu minęła godzina 19. Ewa Wasążnik, już oficjalnie mówię Państwu dobry wieczór.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: I jak zwykle nasze wieczorne spotkanie zaczniemy od zmiany klimatu, a dzisiaj w niej no coś z pogranicza takiej tematyki klimatycznej, ekologicznej i kultury i sztuki, bo zaprosimy Państwa na niezwykłą wystawę. Wszystko się zmieni. Można ją oglądać na bulwarach nadwiślańskich w Warszawie. Wystawę przygotowało Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Przez cztery instalacje podejmuje ta wystawa temat wyczerpywania zasobów naturalnych i codzienności w czasach nieustannego kryzysu.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Czy da się jeszcze żyć tak jak dotąd? Czy to już za późno? Nadwiślańskie pawilony na bulwarze Pattona zamieniają się w artystyczną przestrzeń i opowieść o świecie w czasach katastrofy klimatycznej. Wszystko się zmieni. To wystawa, czasowa wystawa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która już jest otwarta. Można już ją zwiedzać, no i przyjrzeć się temu, czy świat będzie wyglądał inaczej niż ten, który znamy, ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który jest naszą codziennością. A w studiu gość Marta Matysiak.

0: Kuratorka wystawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko się zmieni, chociaż jak spojrzymy na to, jak wyglądała tegoroczna zima, jak przyszła wiosna, no to wszystko po staremu, nic się nie zmieniło. To co ma się zmienić na tej wystawie i w naszym klimacie, że mówimy o tym na wystawie?
1: Wystawa plenerowa Wszystko się zmieni. To jest wystawa, która trochę opowiada o tym zastanym świecie, ale też pisze scenariusze przyszłości. Zaczynamy tak naprawdę od takiego pojęcia polikryzysu, czyli świata, w którym kryzysy nakładają się na siebie, a katastrofa klimatyczna jest jednym z nich. I właśnie wokół katastrofy klimatycznej kolektywy artystyczne zaproszone do wzięcia udziału w tej wystawie na niej bazują i o niej opowiadają, a osią do tego wszystkiego są zasoby naturalne i ich nieograniczone wydobycie, co nazywamy w sumie ekstraktywizmem. I to jest coś takiego, gdzie zasoby są wydobywane w obecnym systemie gospodarczym, społecznym, ale nie są ponoszone żadne konsekwencje tego, co bardzo wpływa na klimat i bardzo wpływa na życie wielu społeczności i wielu społeczeństw. Więc tak, wszystko się zmienia i cały czas się będzie zmieniać, co już teraz widzimy. Niby zima była, ale ta zima mimo swoich bardzo dużych opadów.
0: Jak na to, co znamy z ostatnich lat, bo jeszcze kiedyś, te zimy takie były zawsze, że były duże opady.
1: Dokładnie, ale nadal codziennie budzimy się, słuchamy wiadomości o bardzo dużej suszy. Więc niby zima była, ale susza dalej postępuje. I to jest coś, co jest w ogóle nieodłącznym elementem naszej codzienności, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzą te cieplejsze miesiące. I właśnie od tej suszy też zaczyna się opowieść na wystawie, ponieważ kolektyw Hydroza, który jest pierwszym pawilonem i to jest pierwsza instalacja, z którą się stykamy, w zależności od tego, z której strony oczywiście idziemy, jeżeli idziemy od Centrum Nauki Kopernik, to będzie pierwszy pawilon. To jest taka instalacja, która troszeczkę zwiastuje przyszłość. I to jest przyszłość, można by powiedzieć, katastroficzna, ponieważ spotkamy się tam z wyschniętą fontanną.
0: Taką fontanną, którą znamy, czy jakąś randomową fontanną?
1: To jest fontanna stworzona specjalnie do tej instalacji przez artystki.
0: Czyli na przykład fontanna Di Trevi, którą znamy, że zawsze była, tylko na rzecz tej wystawy stworzona.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest fontanna stworzona na bazie muszli, małży. I ona jest wyschnięta. W środku leży popiół. Stykamy się po prostu z tą suszą i tą degradacją w taki bardzo namacalny sposób i jest ona bardzo obecna i to też jest pierwsze wyjście od tego najbardziej podstawowego zasobu, jakim jest woda. Bez wody nie ma życia.
0: I my o tym dużo mówimy i w audycji Zmiana Klimatu i w ogóle mówi się o tej suszy, słyszymy o suszy i tak wszyscy mieli nadzieję trochę, że ta śnieżna zima sprawi, że nie będzie wiosennej suszy. No nie pomogło, to jednak za małe opady, poza tym wiosna rzeczywiście bez deszczu, więc z suszą dokładnie już mamy do czynienia i to dotyczy nas wszystkich, bo pewnie będą za chwilę dalej na wystawie tematy być może mniej bezpośrednio nas dotykające, ale ta susza, no to widzimy to na co dzień, widzimy to chociażby uprawiając nawet zwykły ogródek, czy mając kwiaty na balkonie,
1: dokładnie,
0: albo robiąc zakupy warzyw, owoców, które no, będą droższe ze względu na trudności w uprawie.
1: Dokładnie i to jest właśnie ta pierwsza zmiana, z którą się stykamy i w zasadzie najbardziej namacalna, z którą wszyscy jesteśmy w stanie się w pewnym sensie utożsamić, bo ją po prostu widzimy w naszych codziennych rytuałach i widzimy, jak też nasz portfel na tym cierpi. Więc tak, to jest coś, co najbardziej nas dotyka. Później pawilony, ta opowieść o katastrofie klimatycznej i w ogóle zasobach i temu, jak one są wykorzystywane, nieco się rozwija, bo przechodzimy później do takiego bardziej lokalnego ekosystemu. Stykamy się z instalacją grupy Zakola. To jest grupa artystek, badaczek, która działa w taki dosyć aktywistyczny sposób, chroniąc Zakole Wawerskie w mieście Warszawa, na warszawskim Wawrze. To jest mokradło, które no, jest bardzo bogate w różne bioorganizmy i różne gatunki roślin, ale też zwierząt. I one właśnie zajmują się nie tyle opowiadaniem historii tego mokradła, ile też przekazywaniem trochę szerzej wiedzy o nim, ale także ochroną tego ekosystemu, co jest bardzo istotne i właśnie ich pawilon jest jednym z może najbardziej rzucających się poniekąd w oczy, ponieważ artystki stworzyły, zamalowały w nim ściany i jak Państwo też zobaczycie, kiedy będziecie spacerować po bulwarach, jest to taki kolor torfowy, kolor właśnie bagna. Instalacja też się nazywa 2,5 metra bagna.
0: Czyli takie błotko trochę. suche.
1: To jest błotko, do którego będzie można zaglądać i w różnych boksach będą pokazane właśnie różne elementy i będzie się snuć opowieść, jak Państwo zobaczą, snuje się opowieść o

0: o Zakolu Wawerskim. Będziemy mogli i możemy bardziej poznać po prostu historię tego, tej cząstki środowiska warszawskiego i miejskiego. Co jest bardzo istotne też, żeby w mieście były takie miejsca, ponieważ to jest, też jest ważne w kontekście suszy. To jest bardzo podmokły teren i jak najbardziej trzeba go chronić na wszystkie sposoby.
1: Dziewczyny z grupy Zakole były kiedyś w audycji Zmiana Klimatu. Myślę, że jak państwo zajrzą na naszą podcastową stronę, to można wrócić do tej rozmowy, czyli dobrze wiedzieć, że dalej działają, bo jak rozmawiałyśmy, to miały różne obiekcje, różne problemy, ale jak się okazuje, determinacja sprawia, że to wszystko cały czas się kręci.
0: Jak najbardziej. Dziewczyny działają, stworzyły właśnie instalacje. No i co mogę powiedzieć dalej? Przechodzimy do trochę bardziej zawiłych tematów, ponieważ to już są takie tematy wchodzące na pole łączenia właśnie katastrofy klimatycznej z systemem, w którym żyjemy, z kapitalizmem, z tym, jak działają przepływy między firmami i po prostu tymi najbogatszymi
1: korporacjami, które teoretycznie często nam się kojarzą z tymi najbardziej odpowiedzialnymi za kryzys klimatyczny, za te zmiany, które obserwujemy. Niekoniecznie my użytkownicy, my w naszym codziennym życiu, tylko właśnie się zrzuca odpowiedzialność na te duże firmy.
0: Dokładnie tak. I to jest coś, co też jest nam trochę bliskie w tym rozmawianiu o właśnie katastrofie klimatycznej w muzeum. Mi też jako kuratorce jest to dosyć bliskie, ponieważ no, widzimy, jak ta kumulacja kapitału i jak coraz... Kapitalizm nie ma dachu. Jakby to cały czas jest akumulacja i zbieranie tego, ile się da, jak najwięcej. I to też się ma do właśnie do zasobów naturalnych i niszczenia środowiska naturalnego, ponieważ tak jak już wspomniałam o tym ekstraktywizmie, no to jest ten system, który zakłada, że zasoby będą trwać zawsze i jest ich nieskończenie wiele, a one się kiedyś skończą i już się kończą. Jest tego coraz więcej. I właśnie w następnym pawilonie, Snu o końcu, spotykamy się z wieloma zasobami, ale to jest pawilon skupiony bardziej na ich dystrybucji. Na tym, co potem my, jako konsumentki, konsumenci, dostajemy w zamian. Spotykamy się tam ze skrytkami pocztowymi, bardzo przecież znanymi w przestrzeni miejskiej. W każdej ze skrytek jest ukryty element, który niesie ze sobą właśnie historię, opowiadającą o danym zasobie i spotkamy tam takie najprostsze rzeczy jak cukier, ale również jest porcelana kobaltowa, bo przecież kobalt jest jednym z zasobów, które się bardzo masowo wydobywa.
1: Czy będzie złoto mieć rzeczy, które mamy w telefonach komórkowych?
0: Te
1: rzeczy, które właśnie też są nam potrzebne, czyli tak. Do produkcji elektroniki, dlatego tak ważne jest, żeby te elektroodpady zbierać, odpowiednio oddawać, bo z nich można wiele rzeczy wydobywać, ale nie zawsze mamy świadomość, że co w takim moim małym telefonie, ale być
0: zawsze
1: może jak się zobaczy, to właśnie pokazuje, uświadamia nam, jak
0: dokładnie.
1: Dużo tego jest.
0: I właśnie, te skrytki pocztowe i tam jest bardzo dużo tego, są też ubrania, jakby to jest też jeden z elementów, które bardzo wpływają na środowisko. Wykorzystuje się do ich produkcji przecież wodę, potem leżą na wysypiskach, nie wspominając już o wszechobecnym poliestrze. I już kończąc tę opowieść, całą właśnie to przejście, tą narrację przez wszystkie pawilony, spotykamy się z kolektywem Piotrowska Szczęśniak i oni z kolei zrobili instalację opowiadającą o piasku, bo to też jest bardzo ciekawy zasób. My sobie sprawy nie zdajemy w codziennym życiu, jak piasek jest wszędzie obecny. To jest podstawowy budulec do tworzenia jakiejkolwiek infrastruktury. Podstawowy budulec do betonu,
1: do budowli, do szkła, do
0: wszystkiego. I piasek, wydaje się, że jest go bardzo dużo, przecież mamy pustynię. Ale to nic bardziej mylnego, bo piasek z pustyni nie nadaje się do na przykład materiałów związanych z budownictwem. To musi być piasek rzeczny, dlatego że on jest wtedy bardziej chropowaty, mniej obły i lepiej to wszystko wiąże. I właśnie o tym też jest trochę ich instalacja, która opowiada o takich przepływach też globalnych tego zasobu, ponieważ fantastyczna infrastruktura Dubaju, którą znamy doskonale przecież ze zdjęć, mimo że Dubaj jest postawiony na pustyni, nie mogła być zbudowana
1: z tego piasku, który tam był, tylko musiał być przywieziony.
0: Piasek był sprowadzany między innymi z Australii. I to jest właśnie też trochę o tym, że ta dystrybucja tych zasobów, przepływy, sprzedaż, kontakty, to jest cała logistyka, która gdzieś też produkuje po prostu pieniądz, więc to jest bardzo łakomy kąsek dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się wzbogacać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji środowiskowych i społecznych za to, ponieważ też nie trzeba, jakby my mówimy cały czas o katastrofie klimatycznej w

0: kontekście środowiska. Ale to jest bardzo ważny element, który dotyczy też całych społeczności i niekiedy, bardzo często całe społeczności bardzo, bardzo cierpią przez to, jak na przykład kopalnie odkrywkowe albo jakieś inne wydobycia w ich okolicy zmieniają ich rzeczywistość. Są miejsca, w których się nie da już w tym momencie żyć i funkcjonować, bo były jakieś wylewy, były jakieś skażenia i to są właśnie te konsekwencje też społeczne, które są bardzo istotne i o których też szerzej powiemy podczas naszego nowego programu muzealnego w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Już na jesieni otwierają się też kolejne dwie wystawy związane poniekąd z katastrofą klimatyczną, ale jak najbardziej z zasobami, ale też z taką produkcją trochę wiedzy, ale też przemocą systemową. Będzie to wystawa jedna oparta na zasobach i przedmiotach z naszej kolekcji, w których te zasoby są ukryte. To są właśnie, będzie glina, piasek, będzie kobalt i wokół tego będą różne opowieści, a samo rzecznicy z różnych społeczności, do których te obiekty poniekąd należą, będą się wypowiadali właśnie na te tematy. I będzie ich komentarz włączony w wystawę, bo też bardzo nam zależy na tym włączaniu właśnie lokalnych społeczności w narrację. Druga wystawa będzie o kolonializmie osadniczym i Alasce, więc też serdecznie zapraszamy na jesieni.
1: To na jesieni, ale jesteśmy teraz
0: jak najbardziej,
1: na początku.
0: To jest też cały system po prostu myślenia o całym programie. Wszystko się zmieni, jest pierwszą odsłoną niego, więc my jesteśmy bardzo podekscytowani też w muzeum, że możemy mówić o tak ważnych tematach, które są bardzo nam bliskie.
1: I ważne, i wychodzić do ludzi, bo to nie jest wystawa w muzeum, tylko jak na początku wspomniałam, na bulwarach. Do muzeum czasami trzeba taką wyprawę, wyjście zaplanować, a zwiedzenie wystawy na bulwarach, nad Wisłą, jak wspomniałyśmy, w okolicy Centrum Nauki Kopernik, może być przygodą zupełnie niezaplanowaną. Po prostu podczas spaceru jesteśmy świadkami tego, co na wystawie, bo tak ją można oglądać. Czy to są jakieś zapisy, czy właśnie to jest taka wystawa, że idziemy na spacer i możemy poczuć głębiej to, co nas otacza i ten świat, który nas będzie otaczał.
0: Tak, wystawa jak najbardziej jest otwarta i jest to, ma charakter plenerowy. Każdy może tam zajrzeć do środka, każdy może przeczytać tekst, każdy może ją obejrzeć. Jest dostępna 24/7. I jak najbardziej zapraszamy podczas spaceru do przyjrzenia się temu, co tam jest przedstawione właśnie przez te kolektywy artystyczne. To, że mieliśmy szansę wyjść z murów muzeum, też jest dla nas ważne, ponieważ Państwowe Muzeum Etnograficzne ciągle się zmienia i tak jak i wystawa. Muzeum się ludziom też kojarzy właśnie z budynkiem, z ciężkimi murami, z eksponatami w gablotach.
1: I z kapciami, chociaż może to już, to tak, już może przeszłość.
0: Z kapciami, chociaż moje pokolenie już kapci nie nosiło, ale
1: moje tak, jeszcze tak.
0: Słyszeliśmy. I ta interwencja w taką tkankę miasta jest też bardzo jakimś istotnym elementem tej narracji, którą tworzymy. Bo mówimy od jakiegoś czasu o bardzo, w muzeum właśnie, o bardzo ważnych rzeczach, od dekolonizacji, o włączaniu właśnie osób samorzeczniczych w mówienie w ogóle o kolekcjach muzealnych. I teraz jest ten punkt, gdzie poprzez sztukę wizualną w przestrzeni miejskiej możemy opowiedzieć coś więcej o bardzo palących problemach współczesności. Czyli właśnie to jest ten polikryzys wspomniany wcześniej, to jest katastrofa klimatyczna, bo warto też wspomnieć, że no, katastrofa klimatyczna bardzo mocno oddziałuje na emocje, na psychikę. Jakby to jest coś, z czym musimy na co dzień się mierzyć.
1: Ale jest też czymś, co sprawia, jest takim powodem do dyskusji, bo jedni uważają, że to jest bujda i to jest tylko jakieś hasło, być może polityczne, być może jakichś aktywistów ekologicznych, a inni to widzą, wierzą i wiedzą, że rzeczywiście ta zmiana klimatu jest, postępuje i no, musimy coś robić, żeby zwolniła. Bo zatrzymać ani cofnąć się to już raczej nie da, tak. Ale żeby to te zmiany następowały wolniej. Więc no, to też jest taki temat być może do dyskusji, ale też taki trochę polaryzujący.
0: Może to jest trochę mocne, co powiem. Czasami łatwiej jest odwrócić wzrok.
1: Oczywiście.
0: Bo w momencie, kiedy żyjemy sobie w Europie, w Polsce, te zmiany klimatu faktycznie dotykają nas poprzez właśnie wcześniej, tak jak była mowa o suszy. Natomiast to nie jest sytuacja, w której wymierają całe społeczności. To nie jest sytuacja, w której mamy miejsca w Polsce, w których się nie da żyć. Bo na przykład jest za ciepło, bo na przykład są skażone. Nas to poniekąd

0: nie dotyczy w takim stopniu jak tych kontynentów, państw, w których jest to dużo bardziej zauważalne i ma dużo większy wpływ właśnie na życie społeczne. I wydaje mi się, że no, mowa jest o katastrofie, katastrofa to, katastrofa tamto, pożary tu, ale one są gdzieś daleko. To nas nie dotyczy tutaj. I dlatego łatwo jest odwrócić ten wzrok. Tak, to jest takie moje właśnie indywidualne też zdanie, ale wydaje mi się, że dużo osób je podziela, a na pewno też w rozmowach z kolektywami, które biorą udział w wystawie, gdzieś to było bardzo namacalne i o tym dyskutowaliśmy.
1: Ale to tak jest z wieloma tematami. Jeżeli gdzieś był wypadek, gdzieś jest pożar, gdzieś jest bieda, gdzieś są jakieś działania wojenne, ale daleko, no to nas tutaj interesuje nasze życie, nasza codzienność i tak bardzo te problemy nie przesłaniają nam codzienności. Dopiero jak to się zbliża, no tak, to wtedy rzeczywiście zastanawiamy się, czy nie jest za późno i dokąd uciekać. No i czy właśnie też trochę jest po to ta wystawa, żeby właśnie nam pokazać, że mimo, że może bezpośrednio nie jest tak źle, że jeszcze woda z kranu leci, że w razie czego można podlać trawnik, chociaż lepiej tego nie robić, jeżeli już to zostawić taką dziką łąkę, która wchłonie więcej wody. No ale można podlać te plony, można się umyć, mamy co jeść, może trochę drożej warzywa, owoce ze względu na suszę, ale jednak to nie jest jakaś zaporowa cena, więc czy ta wystawa ma trochę wzbudzić w nas takie poczucie zastanowienia, że może jednak warto nawet w swoim własnym codziennym życiu coś zmienić, co pomoże planecie?
0: Jak najbardziej. W ogóle tam też się pojawia takie pytanie do publiczności, że skoro ta zmiana jest tak wyraźna i problemy, o których jest mowa, są tak widoczne i namacalne, to dlaczego cały czas działamy według schematów, które potęgują te problemy i które wpływają dalej na pogłębianie katastrofy klimatycznej i kryzysów na świecie? Czemu nie robimy nic jako wielkie społeczności i państwa, ale też czemu rządzący i ci najbogatsi nie robią nic, żeby to zmienić? To jest właśnie też ciekawe.
1: Znaczy myślę, że nie to zdanie, że nie robią nic, to trochę przesada, znaczy, bo może robią za mało. Właśnie, nie to, że nic.
0: Tak, ja się zgadzam. To był taki skrót myślowy, bo już jestem po prostu bardzo mocno w temacie, ale jak najbardziej.
1: A dlaczego akurat to miejsce zostało wybrane na wystawę? Bo jest to miejsce, jak już wspomnieliśmy, charakterystyczne, takie, gdzie dużo ludzi spaceruje. Jest to nad samą Wisłą. W związku z tym ta Wisła też jest takim pewnie tematem, no bo rozmawia się często o tym, że wysychają rzeki albo że są zanieczyszczone rzeki, więc czy ta bliskość Wisły to też trochę ma tak działać na wyobraźnię, jakby ta rzeka wyglądała, jeżeli właśnie nie zaczniemy szybciej działać i co się może zmienić, chociażby na przykładzie tej rzeki, która teraz płynie. No ale co będzie dalej?
0: Dzielnica Wisła zajmuje się właśnie tymi pawilonami, tymi kubikami, w ogóle tym miejscem. I też cała ta wystawa powstała we współpracy z Zarządem Zieleni i Dzielnicą Wisła. Jakby w ogóle Wisła jest tutaj bardzo istotnym elementem.
1: No właśnie, czy ona jest częścią
0: tak
1: trochę tej wystawy?
0: Bo tak jak już pani wspomniała, że jakby próbowaliśmy gdzieś tą Wisłę włączać, może nie w taki bezpośredni sposób, ale jednak ona jest bardzo istotna, bo ta woda w instalacjach, temat wody i temat wody jako zasobu powiela się bardzo często. Więc sam fakt, że oglądamy najpierw tutaj właśnie wyschniętą fontannę z popiołów, a później patrzymy na płynącą rzekę, już gdzieś jest ten element właśnie zastanowienia, a przynajmniej mam nadzieję, że on wystąpi.
1: Wystawa została otwarta 5 czerwca. Jak długo będzie można oglądać? Bo akurat dobry moment, dużo turystów też przyjeżdża do Warszawy. Czy zatem właśnie ci, którzy przyjdą zobaczyć Wisłę, bulwary, Centrum Nauki Kopernik w okolicy, no to też będą mieli trochę czasu, żeby przejść się po wystawie.
0: Oczywiście, wystawa będzie otwarta aż do października, do końca października, więc jak najbardziej mamy bardzo dużo czasu, żeby zobaczyć. I całe wakacje będzie jak najbardziej dostępna dla publiczności i dla wszystkich spacerowiczów na bulwarach.
1: Wszystko się zmieni. To o tej wystawie dzisiaj rozmawialiśmy. Wystawie plenerowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która jest dostępna od 5 czerwca do niemal końca października, więc jeżeli będą Państwo w wakacje w Warszawie, to koniecznie ten punkt programu proszę sobie wpisać, zaznaczyć i o dowolnej porze można tam iść. Nie trzeba kupować biletu. Można w dzień, można w nocy, można wieczorem, można o świcie zobaczyć, jak być może będzie wyglądał ten nasz świat, a przede wszystkim jak to wszystko się zmienia. Marta Matysiak, kuratorka wystawy, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I widzimy się na wystawie, bo jeszcze nie byłam.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. 24/7 jest dostępna. Można o dowolnej porze przyjść i zwiedzić.
1: Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia. Dziękuję.

0: Taki mamy klimat.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Mieli nadużywać swoich uprawnień i działać w porozumieniu. Trzy osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. To dwoje byłych pracowników CBA i jedna aktywna funkcjonariuszka, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
10: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
9: Przesłuchani w charakterze podejrzanych Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P. nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień. Zarzuty dla funkcjonariuszy CBA to następstwo przeprowadzonego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym audytu. W przyszłym roku wzrośnie stawka rent rodzinnych, zapowiedział to wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. To świadczenie, które pozwala pobierać oprócz swojej emerytury także część lub całość emerytury zmarłego współmałżonka.
11: To możliwość łączenia całej swojej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo całej renty rodzinnej z częścią swojej emerytury. W 2025 roku, w 2026 to jest 15% drugiego świadczenia, od 2027 roku to jest aż 25%.
9: Wiceminister przypomniał też, że od 8 lipca Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy cywilnoprawne na umowy o pracę. To ostatni dzwonek, aby zapisać się na bieg pamięci poznańskiego Czerwca 56. Do tej pory zapisało się 2000 biegaczy. Trasę o długości 5 i 10 kilometrów wyznaczono przez historyczne zakłady, z których przed laty wyszli protestujący, a także niedostępne tereny przemysłowe, mówi dyrektor biegu Szymon Sobczak.
12: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez hale produkcyjne pociągów, czyli będziemy mieli po lewej i po prawej stronie pociągi. Wybiegamy na 28 czerwca i kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta.
9: Bieg odbędzie się tydzień przed 70. rocznicą wydarzeń z czerwca 1956 roku, czyli w przyszłą niedzielę. Papież wraca do Rzymu samolotem króla Filipa VI. To po problemach z maszyną, którą Leon XIV początkowo miał odlecieć z Teneryfy. Samolot linii Iberia miał kłopoty techniczne, nie chciał się włączyć silnik. Papież opuścił pokład po kilkudziesięciu minutach oczekiwania. Watykan poinformował następnie, że Leon XIV wróci do Rzymu samolotem króla Hiszpanii, zaoferowanym mu przez samego

0: monarchę.
1: Jest godzina 19:33.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: No i te tematy lotnicze dzisiaj nas jakoś nie mogą opuścić. Ewelina Kamińska mówiła Państwu o tych przygodach związanych z powrotem papieża Leona XIV do Rzymu. Papież wraca na pokładzie samolotu użyczonego mu przez króla Hiszpanii. My dzisiaj żyjemy oczywiście tym, co działo się w Łasku, a właściwie działo się nad całą Polską. Przelot F-35 w wieczornym programie Polskiego Radia 24. Będziemy jeszcze także wracać do tego tematu po godzinie 21:30. Naszym gościem będzie pan generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej, ale zanim to wszystko się wydarzy, to teraz przyjrzymy się swojemu zdrowiu.
3: Samo zdrowie.
4: Proszę Państwa, porozmawiamy o empatii, o zdrowiu, a także o idei krwiodawstwa. A przypomnę, że 14 czerwca, to już w niedzielę, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa. Artur Wolski, przedstawiam ekspertki w studiu Polskiego Radia 24, a są nimi Katarzyna Welinow. Pani jest założycielką oraz prezeską zarządu krewniacy.pl i jest pani także jedną z autorek książki Liga Krewniaków, Bohaterów Marsz we Krwi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
4: Jest z nami też lekarka, pani doktor Agnieszka Szymczyk. Pani jest specjalistką hematologii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
4: Współczesna i nowoczesna medycyna, szczególnie hematologia, a także onkologia, pani doktor, nie mogą funkcjonować bez regularnego oddawania krwi. Kiedy krew staje się lekiem, przypomnijmy, w jakich schorzeniach konieczne w ogóle jest podawanie krwi.
6: Właśnie przytoczenie preparatów krwi kojarzy nam się przede wszystkim z hematologią, ale tak naprawdę krwi możemy potrzebować w bardzo różnych sytuacjach. W momencie, kiedy doznamy wypadku samochodowego, po dużym urazie, w momencie, kiedy jesteśmy poddawani dużemu zabiegowi chirurgicznemu. Ale też jeżeli chodzi o samą hematologię, czyli coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo bliskie, to nie tylko choroby nowotworowe. Jest szereg chorób hematologicznych, które de facto nie są chorobami nowotworowymi. I tutaj krew tak naprawdę jest niezbędna w wielu, wielu sytuacjach.
4: Czy to może być na przykład niedokrwistość, małopłytkowość?
6: Jak najbardziej. Trafiają do nas pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitalnych oddziałów ratunkowych właśnie skierowani albo przez lekarza rodzinnego, albo w momencie, kiedy pacjent źle się czuje, zgłasza objawy niedokrwistości, duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego i lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, bądź też my w ramach poradni oddziału dziennego stwierdzamy niedokrwistość. I jeżeli ta niedokrwistość jest niedokrwistością głęboką, kiedy stężenie hemoglobiny spada poniżej 8 g na decylitr, bądź jest to pacjent obciążony kardiologicznie, wtedy poniżej 9 g na decylitr, wtedy bardzo często musimy posiłkować się przetoczeniami krwi. Jeżeli pacjent ma ciężką małopłytkowość, bądź też ma małopłytkowość średniego stopnia i wymaga zabiegu operacyjnego, wtedy musimy przetoczyć koncentrat krwinek płytkowych.
4: A jakie są objawy przy małopłytkowości? Co się wtedy dzieje z naszym zdrowiem i z ogólnym stanem?
6: Najczęściej pacjenci zgłaszają się do swojego lekarza rodzinnego, do naszej poradni są kierowani, bądź też do szpitalnego oddziału ratunkowego w momencie, kiedy stwierdzają łatwość siniaczenia się, my to nazywamy podbiegnięciami krwawymi, bądź też zgłaszają krwawienia z nosa, ze śluzówek, czyli w momencie, kiedy pacjent na przykład szczotkuje zęby, widzi, że masywnie krwawi. U kobiet są to na przykład przedłużające się miesiączki, bądź też nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, bądź też zdarzają się tacy pacjenci, którzy nie wiedząc o tym, że mają małopłytkowość, są poddawani jakimś zabiegom, na przykład zabiegom stomatologicznym, bądź też zabiegom kosmetologicznym i pojawia się krwawienie, bądź też cechy skazy małopłytkowej. Pacjent widzi na kończynach dolnych, na śluzówkach małe wybroczyny, które kojarzą mu się z wysypką i zgłasza się do lekarza.
4: A skoro 14

0: czerwca, już w niedzielę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa, no to ja zapytam, czy to prawda, pani doktor, że jedna osoba oddająca krew może uratować życie kilku chorym?
1: Dokładnie tak, dlatego że z tej jednej porcji krwi, którą pobieramy od dawcy, możemy otrzymać preparaty, koncentrat krwinek płytkowych, tak zwany preparat zlewany. I tutaj średnio od 5 dawców otrzymujemy jedną jednostkę preparatu, koncentratu krwinek płytkowych. Otrzymujemy z tej porcji krwi również koncentrat krwinek czerwonych i osocze, które jest wykorzystywane do bardzo różnych celów. Możemy wykorzystać je jako osocze świeżo mrożone, krioprecypitat, ale też pamiętajmy o pacjentach z rzadkimi chorobami, takimi jak hemofilia, choroba von Willebranda. I też tak naprawdę my nie potrafimy wytworzyć tych czynników w większości przypadków i te preparaty również są wytwarzane właśnie z tych preparatów, które pobieramy od dawcy.
0: Oddawanie krwi, proszę Państwa, to nie tylko taki akt altruizmu, ale też, myślę, taka realna troska o własne zdrowie, o system opieki zdrowotnej. No dobrze, ładnie powiedziane, ale jak to rozumieć? No i to pytanie kieruję do naszej drugiej gościni, czyli do pani Katarzyny Welinow.
2: Drodzy Państwo, no właśnie, idea oddawania krwi tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. To, co tutaj pani doktor powiedziała, że ta krew jest bardzo często potrzebna w nagłych wypadkach. Często my nie wiemy, co się może przydarzyć nam lub naszym bliskim. I to, że będziemy mieć w społeczeństwie taką postawę właśnie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za inne osoby, czyli wytworzymy tą możliwość oddawania krwi wśród osób zdrowych, no to jest tak naprawdę bezpieczeństwo nas wszystkich. Tak? Ten system krwiodawstwa dotyczy naprawdę całego społeczeństwa, bo to jest bezpieczeństwo każdego z nas.
0: No dobrze, to jakie są wymierne korzyści z oddawania krwi w Polsce? Tak, poprosiłbym panie o odpowiedź. Niby proste pytanie, ale myślę, że odpowiedź będzie złożona i długa.
2: No myślę, że takim chyba najważniejszym aspektem oddawania krwi jest ta satysfakcja tego, że jako zdrowa osoba bez uszczerbku dla własnego zdrowia możemy podzielić się cząstką siebie, by ratować właśnie zdrowie i życie drugiego człowieka.
0: Czyli taki efekt sprawczy, prawda?
2: Taki efekt sprawczy, tak. Jestem zdrowa, zdrowy, mogę pomóc, więc robię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością.
0: Mało tego, i to działa.
2: I to działa. I to jest ten właśnie piękny gest, którym możemy się dzielić. Kolejna rzecz to jest oczywiście to, że honorowi dawcy krwi otrzymują posiłek regeneracyjny. I tutaj są to czekolady, są to posiłki regeneracyjne w zależności od centrów krwiodawstwa, bo to one decydują, jakie te właśnie posiłki będą, ale są to również jakieś batony energetyczne. Ostatnio pojawiło się masło orzechowe, soki naturalne. Więc tych produktów, możliwości jest sporo, ale to taki miły upominek dla dawcy w dniu oddania krwi, a jednocześnie właśnie szybka możliwość uzupełnienia tego, co tracimy podczas oddawania krwi.
0: Chyba też 2 dni wolne od pracy?
2: Tak, 2 dni wolne od pracy, czyli dzień, w którym oddajemy krew i dzień następny.
0: Pani doktor, ale myślę, że taką wartością dodaną jest również możliwość takiego dokładnego zbadania dawcy, prawda? Czyli profilaktyka zdrowia.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nasi dawcy są bardzo dokładnie badani, również regularnie badani są pod kątem wirusologicznym. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach każdy z nas ma kontakt i ze służbą zdrowia, ponieważ regularnie odwiedzamy dentystę, ale też dbamy o swoją urodę. Odwiedzamy gabinety kosmetyczne, fryzjera, więc nasi dawcy są bardzo dokładnie badani pod tym kątem, ale też mają wykonywane rutynowo podstawowe badania, plus badanie fizykalne w trakcie wizyty. Jest to niezwykle ważne i to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. I kolejna rzecz, którą ja tutaj widzę, a mianowicie bardzo dużo naszych pacjentów, którzy w przeszłości było dawcami, sami aktualnie potrzebują krwi, bo tak naprawdę życie kołem się toczy i nikt z nas nie wie, co go spotka za kilkanaście lat. I ta świadomość tego, jak to wszystko wygląda, jak ważne jest dawstwo, jest tutaj ważnym takim bardzo aspektem.
0: A z takich też bardzo praktycznych i wymiernych benefitów?

To są różnego rodzaju zniżki, prawda? I w hotelach, i w różnych ośrodkach, gdzie możemy też sobie spędzić czas, ale także i nie.

0: aspekt moim zdaniem, dlatego że kolejki, jeżeli chodzi o oczekiwanie do specjalisty, są bardzo, bardzo długie.
1: A tutaj tylko tydzień, maksymalnie
0: dokładnie,
1: tydzień.
0: Dokładnie i mamy obowiązek przyjąć takiego dawcę w ciągu 7 dni do poradni.
1: No właśnie, jak się ma legitymację honorowego dawcę, odznakę honorową, prawda, dokument, który nas do tego też uprawnia, no bo jesteśmy sami lekiem, tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że tę krew oddajemy. Proszę Państwa, Polska może pochwalić się silną tradycją honorowego krwiodawstwa. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku 651 tysięcy osób oddało krew, co przełożyło się na 1,5 miliona donacji krwi i jej składników. I to jest taki wskaźnik, który rośnie, czyli znaczy, że ludzie zaczynają coraz bardziej do tego podchodzić tak mądrze. No i to zaczyna gdzieś w nas siedzieć, że jednak jeżeli możemy pomóc komuś, ale także i sobie, żeby monitorować własne zdrowie, no to może warto to robić, pani doktor.
0: Zdecydowanie warto to robić. I tak naprawdę to, na czym nam zależy jako personelowi medycznemu, to przede wszystkim dawcy nie pierwszorazowi, bo bardzo często widzimy taki zryw serca. Ktoś przychodzi, oddaje krew dla kogoś z rodziny, kogoś bliskiego. Jest to jednorazowe oddanie krwi. Taki dawca jest dla nas oczywiście bardzo, bardzo cenny. Natomiast jest to dawca, w przypadku którego niektórych preparatów nie możemy uzyskać. Więc tutaj też podkreślamy to, żeby właśnie zachęcić już osoby, które do nas się zgłosiły, do regularnego oddawania krwi.
1: Pani Katarzyna Welinow jest założycielką oraz prezeską zarządu krewniacy.pl. To taka wielka rodzina krewniaków, ludzi, którzy oddają krew, się wzajemnie wspieracie, gdzieś się razem spotykają państwo, no bo przyświeca wam piękny cel i taka służba w utrzymaniu i zachowaniu dobrostanu zdrowia innego, czasami zupełnie obcego człowieka.
2: Tak, rodzina krewniaków jest wielka i mamy nadzieję, że będzie rosła nie tylko w liczebność, ale właśnie też w ilość osób oddających krew, dlatego że wychodzimy z założenia, że krewniakiem może być każdy. Nie tylko ta osoba, która może oddawać krew, ale każdy, który z różnych powodów nie może oddać krwi, czyli na przykład już przekroczył wiek dopuszczalny do oddawania krwi, bądź ma wyzwania zdrowotne, ale może promować tą ideę. Czasami jedna osoba, która nie może oddawać krwi, może zrobić dużo więcej dobrego, zachęcając swoich znajomych, bliskich i organizując akcje właśnie poboru krwi.
1: Jaka jest ta granica wiekowa?
2: To jest 65 lat dla osób, które i dla kobiet, i dla mężczyzn.
1: Nawet jak ktoś jest zdrowy jak rydz, to 65 lat i koniec.
2: Tak, jeżeli ktoś oddaje systematycznie krew, to za zgodą lekarza, który oczywiście zna jego wyniki i stan zdrowia i stan organizmu, to wtedy może oddawać krew trochę dłużej.
1: Ale jeśli ktoś po raz pierwszy chciałby się zdecydować, a PESEL wskazuje 65, pani skończyła, no to już nie, ale droga się nie zamyka, bo okazuje się, tak jak pani powiedziała, ktoś może być edukatorem i popularyzatorem samej idei. Podejrzewam, że jak w nim jest tyle energii, chęci i rozumie potrzebę, to będzie to robił z całego serca.
2: Jak najbardziej. No i oczywiście zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby poznali tą ideę, tak? Poznali rolę krwi, to co mają w sobie cennego, dlatego że właśnie studenci przede wszystkim mamy takie doświadczenie, że jeżeli zaczynają oddawać krew na studiach, to wchodzi im to, że tak powiem, w krew i oddają to właśnie przez cały okres studiów, a później często przenoszą to już w dorosłe życie.
1: Pani doktora, proszę nam przypomnieć, jakie warunki trzeba spełniać, żeby tę krew oddać? Jak to się w ogóle odbywa?
0: Więc taki potencjalny dawca zgłasza się do Centrum Krwiodawstwa. Najczęściej jest to Centrum Krwiodawstwa najbliżej miejsca zamieszkania. Otrzymuje specjalną ankietę, zdrowotną spotyka się z lekarzem, który przeprowadza dokładny wywiad dotyczący przede wszystkim chorób przebytych, chorób współistniejących, przyjmowanych leków, ale także narażenia na kontakt z wirusami, tak? Osoby z grup

0: wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV, wirusem HBV, HCV, no niestety tutaj zwykle są dyskwalifikowane. Również poważne choroby współistniejące, na przykład choroby hematologiczne. Bardzo często nasi pacjenci pytają, czy oni mogliby oddać dla swojego kolegi z sali, tak, czy kolegi, którego spotkali pod naszą poradnią, oddać krew, więc zwykle taka choroba hematologiczna jest niestety przeciwwskazaniem do oddania krwi.
1: To ale mogą być edukatorami.
0: Dokładnie i bardzo często tak się dzieje. Wielu naszych pacjentów angażuje się właśnie w propagowanie, jeżeli chodzi o dawstwo krwi.
1: A kobiety w ciąży, które karmią piersią, mogą oddawać krew?
0: No niestety tutaj również pamiętajmy o tym, że jest to okres immunizacji, więc taka kobieta nie będzie idealnym dawcą. Więc kobiety są dyskwalifikowane również na tym etapie swojego życia.
1: No tak, no ale pamiętajmy, że chyba najważniejszą rolą wtedy w życiu kobiety, która już urodzi albo jest w ciąży, no to jest wychowanie i urodzenie zdrowego dziecka i na tym się skupiamy głównie, prawda? No i może dlatego właśnie te przeciwwskazania, ale są przeciwwskazania czasowe.
0: Tak, to są przeciwwskazania czasowe.
1: A no właśnie. A jak działają banki krwi?
0: Tak naprawdę przy każdym większym szpitalu działa bank krwi, którego zadaniem jest racjonalne gospodarowanie preparatami krwi. Banki współpracują i z regionalnymi centrami krwiodawstwa, ale także z innymi jednostkami. Czasami zdarza się tak, że pacjent ma bardzo rzadki fenotyp krwi u naszych pacjentów hematologicznych. Zdarza się tak, że dobranie preparatu krwi jest bardzo, bardzo trudne. Te preparaty są dobierane na przykład w układzie HALA, nie tylko w układzie AB0 i zdarza się tak, że dawcy musimy poszukiwać w innym województwie bądź specjalnie dla naszego pacjenta wzywamy konkretnego dawcę, który wiemy, że charakteryzuje się danym fenotypem czy danym układem HALA. Więc takim głównym zadaniem banku krwi jest racjonalne dysponowanie preparatami krwi, które bank posiada, tak aby maksymalnie wykorzystać te preparaty, żeby te preparaty się nie przeterminowały, bo też pamiętajmy o tym, że preparat, który wytworzymy z porcji krwi, który będzie uzyskany od naszego dawcy, nie ma przydatności, tak naprawdę terminu przydatności nieskończonego. One mają konkretne terminy przydatności, w zależności oczywiście od preparatu. I tutaj ważne jest również to, żeby maksymalnie wykorzystać to, co mamy, tak? Czyli pamiętajmy o tym, że również są idealni biorcy, idealni dawcy krwi. I czasami bank krwi proponuje nam inną grupę krwi preparatu dla naszego pacjenta, bo wie, że na przykład dany preparat się za chwilę przeterminuje. Więc jest to niezwykle, niezwykle ważne.
1: No właśnie, zbliża się czas urlopów, wakacji. Myślę, że banki będą też magazynowały krew, no bo zawsze w tym czasie jest duże zapotrzebowanie też, no z uwagi na wysoką urazowość, prawda, która się zdarza i potrzeby przetaczania krwi, więc w tych bankach ta krew jest bardzo potrzebna. A ciekawy jestem, czy wśród krewniaków mają Państwo takich rekordzistów, którzy chwalą się, że oddali bardzo dużo tej krwi i mają jeszcze ciągle ochotę oddawać więcej i więcej?
2: Tak, oczywiście takich osób jest bardzo dużo i to jest tak, że no właśnie, to jest tak, że dawcy krwi zazwyczaj nie chwalą się tym, ile tej krwi oddają, tak? To jest tak, że czasami dopiero jak się zapytamy, to wtedy sięgają po to, żeby sprawdzić. Natomiast robią to z takiej intencji czystego serca, ale tak, dawców, którzy oddają po 20, po 30, po 60 litrów krwi jest bardzo dużo, więc no, to są bardzo cenne osoby, które naprawdę mają na swoim koncie wiele uratowanych osób.
1: Powstała też taka bardzo fajna idea edukacyjna, dlatego że aby promować w ogóle ideę krwiodawstwa, no to trzeba chyba taką akcję popularyzacji wiedzy zaczynać już od najmłodszych lat, prawda? I myślę, że z tematami trudnymi nie ma co się wzbraniać, dlatego że myślę o dzieciach. Dlatego, że mały dzieciak właściwie jest w stanie zrozumieć wszystko, nawet więcej niż nam się wydaje.

0: chyba lepiej jest rozmawiać niż w ogóle trzymać dziecko w niewiedzy. Pani razem ze swoją koleżanką stworzyły taki fajny program. Proszę nam powiedzieć, jak on działa i jakie są założenia i cele, co chcemy osiągnąć.
1: No właśnie, wyszłyśmy z założenia, że edukacja o krwi powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Dlatego, że dzieci nie rodzą się z lękiem, a często właśnie przejmują ten lęk od nas dorosłych i boją się badań, boją się wizyt lekarskich, boją się pobrania krwi, a to przenosi się później na życie dorosłych. I tak jak spotykamy wiele osób, które są zdrowe i mogłyby oddawać krew, ale nie robią tego tylko dlatego, że mają traumę z dzieciństwa, bo mama powiedziała, że nie będzie bolało, a jednak bolało i to się utrwaliło gdzieś tam w nas na wiele, wiele lat. Dlatego program edukacyjny właśnie Liga Krewniaków i książka, która jest filarem tego programu Bohaterów Masz we Krwi, służy temu, żeby właśnie dzieciom poprzez przygodę, wyobraźnię, poprzez opowieść tego, że mają w sobie tych superbohaterów, którzy każdego dnia robią wielkie rzeczy dla naszego zdrowia, żeby było to taki właśnie językiem przyjaznym, zrozumiałym dla dzieci, ale pokazanie tego naszego organizmu od środka.
0: Czyli książka troszkę jak komiks, prawda?
1: Tak. Był kiedyś taki film Było sobie życie, który wiele z nas osób pamięta.
0: O krwinkach.
1: O krwinkach, tak. W ogóle o funkcjonowaniu całego organizmu. Więc wychodzimy z założenia, że to jest bardzo dobry sposób właśnie, żeby z dziećmi w ten sposób rozmawiać. Nawet na tematy bardzo ważne, jak zdrowie, jak właśnie pobieranie krwi, badania krwi, dlaczego one są takie ważne, dlaczego tych naszych bohaterów trzeba od czasu do czasu przebadać i zobaczyć, czy oni nadal mają te swoje supermoce zachowane.
0: Czy dzieciakom się podoba ta idea?
1: Och, bardzo się podoba.
0: Bo to dzieci... jest i wiedza, ale także zabawa.
1: Tak, dokładnie tak. W przedszkolach prowadzimy prelekcje, dzieci są zachwycone, bawiąc się właśnie w czerwone krwinki, które biegają po sali, roznosząc tlen, a później zabierając dwutlenek węgla, który trzeba z organizmu wydalić. Białe krwinki zabijają wirusy, więc jest dużo zabawy i śmiechu. No i budujemy oczywiście jako płytki krwi, budujemy naturalne plasterki z rąk, które właśnie ratują nasze rany, żeby krew się nie wydostawała na zewnątrz. Więc przez zabawę tak, dzieci bardzo łatwo rozumieją te rzeczy, a przy okazji też mówimy o tym, że krew jest czymś wspaniałym, czym w przyszłości można się podzielić. I to jest też taki trochę wejście do domów poprzez dzieci o rozmowy o tym, co to jest krwiodawstwo i dlaczego tą krew można oddawać.
0: Proszę Państwa, dziś porozmawialiśmy o krwi, o edukacji związanej z krwiodawstwem, a naszymi ekspertkami były pani Katarzyna Welinow, założycielka oraz prezeska zarządu krewniacy.pl i pani jest też jedną z autorek książki Liga Krewniaków Bohaterów Masz we Krwi. I była z nami też lekarka, doktora Agnieszka Szymczyk, specjalistka hematologii. Bardzo panią dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Artur Wolski, ja też dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty.

0: częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
3: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
2: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
3: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
2: Mamo!
1: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Najbliższa sobota na PG Narodowym to piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w Parku Zdrojowym w Konstancinie weekend w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Natomiast od 24 czerwca festiwal filmowy Zdzisława Maklakiewicza, czyli polskie kino w wielu odsłonach z udziałem gwiazd. Szczegóły dziś w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. W poniedziałek formalne rozpoczęcie negocjacji. Trzech funkcjonariuszy CBA z zarzutami w sprawie Pegasusa. I rekordowa wygrana w Lotto w Warszawie. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na otwarcie rokowań w poniedziałek w Luksemburgu. Ukraina otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne po prawie dwuletniej blokadzie. Były już premier Węgier Viktor Orbán nie zgadzał się na rozpoczęcie rokowań, ale nowy premier Peter Madziar zniósł weto. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły rozpocząć się też z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Są zarzuty dla trzech funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie dotyczącej oprogramowania Pegasus. To Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P., mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dziś odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów do Sił Zbrojnych RP.
3: To był bardzo ważny i radosny dzień. Pierwsze z 32 maszyn pojawiły się już w Polsce. Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki.
4: O Łasku coraz bardziej słychać, tak? W Polsce i nie tylko. Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
3: Mówi Paweł Kijański z Urzędu Miejskiego w Łasku. Co do samych samolotów, to co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii stealth, będąc w powietrzu, myśliwce są niemal niewykrywalne dla radarów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
1: W Łasku stacjonują obecnie trzy myśliwce F-35. Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych 32 takie maszyny. Problemy techniczne z samolotem papieża Leona XIV. Papież odleciał do Rzymu maszyną udostępnioną przez króla Filipa VI. Wiadomo, że kapitan samolotu, który miał lecieć Leon XIV, miał problem z uruchomieniem silnika. Papież wyląduje samolotem zastępczym w Rzymie około 23.00. Pies, który wczoraj pogryzł 8-latka w Szydłowicach w Opolskiem, był szczepiony i znał chłopca, którego zaatakował. Zaatakował, kiedy ten wszedł na posesję odwiedzić koleżankę. Tak mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba.
5: Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. Pies był szczepiony i pod stałą

0: Opieką weterynarza obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.
1: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał 8-latka do szpitala. Właściciel psa był trzeźwy. Prawie 30 milionów złotych wygrał Talon Lotto z warszawskiego Mokotowa. To najwyższa wygrana w stolicy. W lokalu przy ulicy Gagarina gracz rozbił kumulację. Szok i wielkie gratulacje, tak mówi pan Adam, pracownik sklepu, w którym padła wygrana.
2: Któraś wygrana tutaj, ja tu pracuję od 2 lat, no ale potwierdzone jest, że u nas padła główna wygrana, ponoć najwyższa w Warszawie. No emocje, no to przed sekundą na gorąco to wszystko mówię, bo przed sekundą klientka mi pokazała, że naprawdę tu u nas padło.
3: Prawdopodobnie mógł pan sprzedać szczęśliwy los.
2: Jest takie prawdopodobieństwo, albo koleżanka, kolektura wzorcowa, ale no mało nas widać, mamy głównie stałych klientów. Tak jak ktoś tutaj przychodzi pierwszy raz, to nawet nie widzi, że kolektura jest. Gdyby nie ta flaga, to ciężko do nas trafić.
1: Do tej pory najwyższa wygrana w historii lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce w 2017 roku. Było to ponad 36 milionów złotych. W weekend w Tatrach będzie przelotny deszcz padać. W wyższych partiach gór śnieg, w rejonie Rysów i na innych wysokogórskich szlakach nadal zalegają płaty śniegu. Z kolei na niżej położonych trasach miejscami może być ślisko, mówi Michał Dziedzina z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W dolnym reglu mamy mocno szlaki zalane wodą, ostatnimi opadami deszczu, więc na szlakach występują kałuże, jest dużo błota, korzenie śliskie, kamienie śliskie, skały wapienne, które akurat w połączeniu z wodą są bardzo śliskie, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, zacienione szczeryby, stoki północne, zalegają jeszcze stare płaty śniegów, no i oczywiście na takich miejscach trzeba bardzo uważać.
1: Turyści wybierający się w wyższe partie gór powinni mieć odpowiedni sprzęt zimowy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy opady deszczu od zachodu po centrum, na wschodzie zanikające burze. Temperatura od 7-9 stopni na wschodzie i Podhalu, lokalnie też na Pomorzu Zachodnim, do 10-13 na pozostałym obszarze. A w sobotę przeważnie od 19 do 22 stopni.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 26. W studiu Polskiego Radia 24 razem ze mną Grzegorz Nowaczyk. Witaj Grzesiu, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Ziemia nie kręci się od wczoraj wokół słońca. Kręci się wokół piłki.
8: A myślałem, że powiesz, że wokół tej wygranej w Totka, ale nie, nie, dobrze. Wokół piłki, tak, zgadzam się.
7: Zaczął
8: na każdym
7: się
8: kroku, gdzie tylko się nie obejrzymy, a nawet otworzymy lodówkę, to jest ten mundial, tak mi się wydaje.
7: Podglądałam wczoraj ten mecz inauguracyjny, Meksyk z RPA. Dzisiaj też kątem oka Koreańczyków z Czechami widziałam. No rzeczywiście panowie tam wypluwali płuca na boisku. A co przed nami dziś?
8: Przed nami dzisiaj, te nasze dzisiaj, bo oczywiście tutaj ta różnica czasu nas może trochę mylić, Kanada z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się mundial w Kanadzie, a w nocy rozpocznie się także mundial w Stanach Zjednoczonych, bo tam gospodarze, współgospodarze ci trzeci zagrają z Paragwajem.
7: No to gramy.
8: I oczywiście, proszę Państwa, Mistrzostwa Świata w piłkę nożną zdominują dzisiejszą audycję. Będziemy mieli łączenia, będziemy mieli tutaj ekspertów, będziemy mieli kogoś na miejscu, więc zaczynajmy.

0: Trochę pani Shakira nie chciała tutaj do nas zaśpiewać, ale wreszcie zaśpiewała. To oficjalna piosenka mundialu, utwór Die Die, autorstwa właśnie Shakiry i Bruna Boya, piosenkarza z Nigerii. No a nie będziemy się przenosić teraz do Nigerii, a do Meksyku, gdzie jest oczywiście nasz wysłannik Jan Pachlowski. Halo Janku, słyszymy się?
1: Dzień dobry. Wiesz co, dla mnie Shakira chciała zaśpiewać, machała nawet tam w moją stronę na stadionie. Bardzo mi było przyjemnie z tego powodu. No.

0: Nie dziwię ci się, nie dziwię ci się. Machała do ciebie Shakira, możesz to już teraz sobie w CV wpisać, więc na pewno twoje tutaj szanse na jakiś wielki awans rosną. Tego ci życzę, no ale przejdźmy do tego, co tam w tym Meksyku słychać, bo na pewno było bardzo dużo słychać tej nocy w Meksyku po zwycięstwie gospodarzy.
1: Część mieszkańców cały czas odsypia po zabawy, a wiedzą państwo, jak Meksykanie potrafią się bawić. Rzeczywiście te zabawy trwały do białego rana. Te emocje już powolutku opadają, wszyscy czekają na następne spotkania, ale Meksykanie zgodnie uważają, że tak naprawdę to ich bardzo wysoko zresztą oceniona ceremonia otwarcia jest tą jedyną i właściwą. Tu taki pstryczek może delikatny wobec organizatorów dwóch pozostałych ceremonii, czyli ta, która jest właśnie teraz w Kanadzie i potem ta amerykańska w Los Angeles, ale tutaj Meksykanie uważają, że to oni przede wszystkim napędzili ten mundial tą główną ceremonią, która już za nami, ona została bardzo wysoko oceniona. No i też Meksykanie mają takie podejście, że to trochę ich kraj napędza cały mundial. Mają ku temu podstawę z tego powodu, że badania przeprowadzone przed turniejem pokazały, że 70% meksykańskiej populacji interesuje się mistrzostwami, a dla porównania ponad 60% Amerykanów w ogóle nie interesuje się tym mundialem. Posłuchajmy, jak mundial właśnie żyje w świadomości Meksykanów. Rozmawialiśmy z kibicami meksykańskimi, jak oni opuszczali szczęśliwi mecz, stadion, legendarny stadion Azteca po wczorajszym zwycięstwie na inaugurację.
2: To wszystko dla Meksyku ma ogromne znaczenie. Naprawdę uważam, że czuć tutaj atmosferę mundialu. Dla Meksykanów to ogromnie ważne. Oczywiście są też inne sprawy poza sportem, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, to wszystko, co się teraz dzieje, jest niesamowite. Mundial dla nas jako narodu ma znaczenie. Turniej się tutaj rozpoczął i oczy całego świata są zwrócone na Meksyk.
1: Samych Meksykanów smuci jednak fakt, że w ich kraju ze 104 meczów mundialu zostanie dla nich tylko 13 z tego tortu, to przede wszystkim ponad 70 spotkań, to ten tort mundialu, to zgarniają Stany Zjednoczone. Ciekawy jestem tej amerykańskiej atmosfery, tych amerykańskich emocji, jak turniej się rozpocznie już w Stanach Zjednoczonych, bo dla porównania to, co widziałem przed mistrzostwami w Miami, w którym mieszkam na co dzień, tam 7 spotkań będzie rozgrywanych, a to, co jest w Meksyku, to jednak tutaj atmosfera, emocje, przeżywanie tego wszystkiego, to jest trochę inny wymiar. Chociaż w Meksyku, przepraszam, w Miami, to jest jeszcze takie podejście latynoskie, bo tam bardzo dużo mieszka latynosów. W ogóle mam wrażenie, że ta część amerykańska mundialu, mówi o Stanach Zjednoczonych, będzie napędzana przede wszystkim właśnie przez tutaj społeczności latynoskie, które również będą dominować na stadionie, jak weźmiemy właśnie tą społeczność latynoską za Amerykanów, czyli ci, którzy na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Meksyk jest szczęśliwy po inauguracji. Wszyscy liczą, że wczoraj narodziło się coś wielkiego, czyli nowa reprezentacja, która w końcu wygra na inauguracja. Meksyk na inauguracja grał turniejów, a zdarzyło się to już 7-krotnie. Do wczorajszego dnia nie wygrał, czyli w końcu wygrał. No i że to będzie coś więcej niż 5. spotkanie mistrzostw, bo Meksyk, jak już wychodzi z grupy, to najdalej wygrywa jedno spotkanie tej rundy pucharowej i potem następne przegrywa. Jest takie fatum, że nie może dojść dalej. No i wszyscy liczą, że 40 lat po tym, jak piłka wraca do macierzy, a takie są napisy tutaj na komunikacjach, na autobusach komunikacji miejskiej, no to, że tutaj reprezentacja i to jeszcze przed własnymi kibicami ugra coś zdecydowanie więcej niż poprzednie mundiala.
0: Janku, z twoim głosem słyszę wszystko w jak najlepszym porządku, ale myślę, że wśród Meksykanów no to nie jest tak dobrze dzisiaj. Nie wiem, czy już zdążyli się obudzić, czy nie, ale do następnego meczu Meksyku, który za tydzień po tym spotkaniu z Republiką Południowej Afryki wygranym 2-0, no to raczej zdążą tam wszyscy dojść do siebie w Meksyku.
1: Ja myślę, że nawet jak byłoby to spotkanie dzisiaj, to by doszli i nawet by się cieszyli, no bo byłby to pretekst do kolejnej zabawy. Meksykanie uwielbiają się bawić. Ta zabawa była na ulicach całego miasta do późnych godzin nocnych, a podkreślę, że tutaj w czasie lokalnym, operując tą kwestią, to mecz się skończył po 15. Tak więc tam impreza trwała grubo ponad 12 godzin.
0: No i pięknie Meksyk czeka na

0: Następne spotkanie grupy A, w którym to właśnie gospodarze zmierzą się z Koreą Południową, która też wygrała swój pierwszy mecz, więc na pewno bardzo ważne spotkanie w kontekście wyjścia z tej grupy do następnej fazy tych mistrzostw. Zobaczymy, czy Meksyk będzie tutaj górą, czy Korea poradzi sobie z gospodarzami. To był Jan Pachlowski, do którego mam jeszcze tylko jedno pytanko. Janku, ty już wracasz do siebie? Dzisiaj,
1: tak,
0: jutro?
1: Jutro jestem w Stanach Zjednoczonych. Ta podróż ze względu na mundial jest troszeczkę utrudniona, bo jest trudnie bilet lotniczy, ale tak, od jutra jestem w Stanach Zjednoczonych i już z perspektywy Stanów Zjednoczonych będę Państwu opowiadał no to o na mundialu, pewno. Ale ta meksykańska mnie zachwyciła.
0: No to na pewno Jana Pachlowskiego Państwo w najbliższych dniach też będą słyszeć. Dziękujemy bardzo. To był Jan Pachlowski prosto z Meksyku. Tym razem z Meksyku, nie z Miami. Dziękujemy bardzo, ale przy temacie piłka jeszcze zostajemy. Teraz z innym naszym ekspertem porozmawiamy, z Filipem Jastrzębskim, który no nie w Meksyku, nie w Stanach, no ale obserwuje wszystko, co dzieje się na Mistrzostwach Świata. Dobry wieczór, Filipie.
2: Dobry wieczór.
0: No właśnie, otwarcie za nami. Wiele osób obawiało się tego, jak to wszystko będzie wyglądało. No nie wyglądało tak źle, jeżeli chodzi o tą oprawę, całą otoczkę. Może tych widzów na trybunach trochę brakowało podczas tego meczu Korei Południowej z Czechami. No, na spotkaniu Meksyku z RPA tych ludzi było oczywiście pełno, ale no, rozmawiajmy teraz o piłce nożnej, bo Meksyk wygrał. Grał z RPA 2-0 i to chyba trzeba przyznać, że bardzo zasłużenie pokonał zespół z Afryki.
2: Tak, oczywiście bardzo zasłużone zwycięstwo, tak jak powiedziałeś, reprezentacji L3, czyli Meksyku, ale z drugiej strony, kiedy tak patrzyło się na tę drużynę z południowej Afryki, to można było się zastanawiać, jakim prawem ten zespół gra na Mistrzostwach Świata wśród najlepszych drużyn świata. Brakuje tam m.in. reprezentacji Polski oczywiście, ale także reprezentacji Włoch i kilku innych świetnych drużyn, takich jak Dania czy Walia, a RPA dostąpiło tego zaszczytu. Po prostu piłkarze z południa Afryki nie zrobili kompletnie nic w tym spotkaniu. Byli statystami dla świetnie bawiących się Meksykanów, a sami gospodarze też nie forsowali tempa, bo jak można było odnieść wrażenie, że 2-0 to jest najniższy wymiar kary. Mieli mnóstwo sytuacji Meksykanie, których nie wykorzystali i generalnie tak czysto piłkarsko oceniam to spotkanie bardzo nisko. Ja wiem, że to jest mecz otwarcia, że presja gigantyczna na gospodarzach, ale no nie był to mecz, który zapamiętamy do końca życia, ale Meksykanie mają, można powiedzieć, tradycję pewną, jeśli chodzi o te pierwsze spotkania. Bo pamiętamy, że w Katarze zaczynali mundial z reprezentacją Polski i ten mecz został uznany za najgorszy mecz całego mundialu. 0-0, niestrzelony karny Roberta Lewandowskiego. Później to my wyszliśmy z grupy, wykolegowaliśmy wraz z Argentyńczykami Meksykanów, którzy, tak jak mówił Janek Pachlowski, oni zazwyczaj wychodzą z grupy. Właśnie tym razem im się ta sztuka nie udała, ale wydaje się, że z tej grupy wyjdą bez żadnego problemu.
0: No, jeżeli chodzi o RPA, zapowiada im się taki trochę polski mundial, czyli mecz otwarcia, potem mecz o wszystko, no i mecz o honor, tak? To przynajmniej na razie wygląda. Powiedzmy teraz o tym drugim spotkaniu, które już za nami. Korea Południowa mierzyła się z Czechami, no i tutaj już trochę bardziej wyrównane widowisko.
2: Tak, i to już było naprawdę, przynajmniej można było poczuć troszeczkę tych mundialowych emocji i ja muszę przyznać, że Korea Południowa to jest zdecydowanie najlepszy zespół, jaki do tej pory zaprezentował się spośród tych czterech na tych mistrzostwach świata, bo to też no oczywiście Czesi objęli prowadzenie po golu Krejciego, no golu imienia Tomasza Tułacza i Puszczynie Płomice, bo wrzucona piłka z autu prosto w pole karne, Krejci wyskakuje najwyżej wśród tych no jednak nieco niższych Koreańczyków i pakuje głową piłkę do siatki bezpośrednio po takim wrzuceniu piłki z autu, więc widać było, że to jest jakiś pomysł tej drużyny trenera Kołbka, który stał się najstarszym trenerem, jest przynajmniej do niedzieli będzie najstarszym trenerem w historii mundiali, który poprowadził na Mistrzostwach Świata zespół, ale później już Czesi nie dowieźli tego prowadzenia.

0: Wyrównanie Hwanga Inboma w 67 minucie i w końcu Oh Hyung-gyu w 80 minucie zapewnił Koreańczykom zwycięstwo. Zwycięstwo jak najbardziej zasłużone, bo proszę mi wierzyć, że Tygrysy Azji walczyły zaciekle od pierwszej minuty. Naprawdę to, jak się zazębiały te akcje, jaka była organizacja gry drużyny koreańskiej, to naprawdę żal byłoby, gdyby Koreańczycy w tym pierwszym spotkaniu stracili punkty. Czesi raczej bezbarwni, bez jakiegoś pomysłu na grę, oprócz Lagi na Szika, Patryka Szika, napastnika Bayeru Leverkusen, który dostawał dużo tych piłek, ale niewiele z tym mógł zrobić. No i ten jedyny gol, który padł po wrzucie piłki z autu, to było wszystko, na co było stać wówczas w Guadalajarze reprezentację Czech, więc zasłużone zwycięstwo Korei Południowej. Słyszałem takie opinie, że to może być jeden z czarnych koni na tych Mistrzostwach Świata. Ten mecz w drugiej kolejce wiele nam powie, bo znów w Guadalajarze 19 czerwca Koreańczycy zagrają z Meksykanami i to nam sporo wyjaśni, bo to będzie mecz bez wątpienia o pierwsze miejsce w tej grupie A.
1: Przed nami w tej nocy dwa spotkania, kolejne dwa spotkania gospodarzy. Najpierw Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. To o 21 naszego polskiego czasu, a o 3 w nocy, no trochę gorsza pora, żeby mecz obejrzeć. Stany Zjednoczone podejmą Paragwaj. Tak chyba jedni i drudzy gospodarze dziwnym trafem na początek dostali przeciwników, których są w stanie pokonać.
0: No i tak, skąd to znamy? Z Euro 2012, z tym, że reprezentacja Polski nie wykorzystała tej szansy od losu, którą dostała jako współgospodarz Euro. Zresztą podobnie jak RPA dwa lata wcześniej, które organizowało Mistrzostwa Europy, a zatem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina. No nie jest to jakaś plejada gwiazd, którą będziemy podziwiać na murawie. Mało jest znanych nazwisk w tych obu drużynach. Oczywiście Alfonso Davis czy Jonathan David to są ci piłkarze reprezentacji Kanady, których mogą znać kibice, ale jeśli chodzi o Davisa, zawodnika Bayernu Monachium, tam są problemy zdrowotne. W związku z tym on zacznie ten mecz na ławce rezerwowych i niewykluczone, że w tym spotkaniu nie wystąpi. Podobnie jak zresztą największa gwiazda reprezentacji Bośni i Hercegowiny, czyli Edin Dzeko, który także na ławce rezerwowych rozpocznie to spotkanie. Ale warto tutaj zwracać uwagę na te młode talenty w obu drużynach, bo chociażby Nathan Dylan Saliba, czyli taki zawodnik, środkowy pomocnik, który na co dzień gra w Anderlechcie, czy w reprezentacji Bośni i Hercegowiny przede wszystkim Kerim Alajbegović. Ja proponuję nauczyć się dobrze tego nazwiska. To jest 18-latek, taki wonderkid, jak to się mówi w slangu piłkarskim. Urodzony w 2007 roku, więc 18-latek, nieopierzony, taki lewy skrzydłowy, wychowany w Niemczech, urodzony w Kolonii. Zaczął karierę w Bayerze Leverkusen, jest piłkarzem tej drużyny, ale wypożyczony w ostatnim sezonie do Salzburga i naprawdę mam nadzieję, że wejdzie z ławki rezerwowych w drugiej połowie spotkania i zaprezentuje nam coś pięknego, bo Mundial ma też nam odkryć nowe gwiazdy i ja życzę sobie, żeby właśnie Alajbegović był taką gwiazdą, choć wiele sobie akurat po tym piłkarskim widowisku nie obiecuję. Amerykanie grają z Paragwajczykami. No i oczywiście, tak jak wspomniałeś, no nie jest to jakaś wielka przeszkoda dla drużyny Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że Paragwajczycy wracają na Mundial po 16 latach, a 16 lat temu właśnie w RPA oni sprawili bardzo miłą niespodziankę, awansując do ćwierćfinału, przegrali wówczas 0-1 z Hiszpanami, więc z późniejszymi mistrzami świata, więc Paragwajczycy mają prawo czuć się takimi moralnymi zwycięzcami tamtego mundialu, więc oni sobie dużo obiecują. No gdyby utarli nosa gospodarzom w meczu otwarcia w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, no to byłoby pewnie coś pięknego.
1: Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Filip Jastrzębski mówił Państwu, żeby tych młodych wilków obserwować. Polecam nie tylko to, ale też naszych ekstraklasowiczów trzeba obserwować. Nie wiem, czy dzisiaj Bazdar z Jagiellonii wystąpi w składzie Bośni i Hercegowiny. Na razie na ławce rezerwowych. Zobaczymy, czy wejdzie na boisko. Więc ta ekstraklasa rządzi, bo też te gole, o których Filip mówił, z rzutu z autu, no to wiadomo, czym się Czesi tutaj sugerowali. Naszą ekstraklasą, to jest dla nas jasne i oczywiste. Dziękuję bardzo Filipowi Jastrzębskiemu, ale nie zmieniamy jeszcze tematu, zostajemy przy mundialu. Właśnie Bośnia i Hercegowina, o której wspominaliśmy, zmierzy się z Kanadą.

0: w Bośni z dużym entuzjazmem. Media oczekują tego pierwszego meczu. Przeciwnikiem oczywiście reprezentacja gospodarzy, a o nastrojach w tym bałkańskim kraju mówi nasz korespondent Piotr Piętka.
1: Portal Kliks BA podkreśla, że sam udział w mundialu jest już historycznym sukcesem drużyny trenera Sergeja Barbareza, która awans wywalczyła po sensacyjnym zwycięstwie nad Włochami. W komentarzach zwraca się uwagę, że reprezentacja ma prawo marzyć o sprawieniu kolejnej niespodzianki. Mamy prawo do marzeń, mówił w rozmowie z portalem selekcjoner Smoków. Dodał, że zespół chce podarować kibicom wiele uśmiechów podczas amerykańskiego turnieju. Bośniaccy komentatorzy podkreślają również znaczenie wsparcia diaspory. Według mediów tysiące kibiców pochodzących z Bośni i Hercegowiny, a mieszkających w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, mają stworzyć reprezentacji atmosferę zbliżoną do domowej. Prasa zwraca uwagę, że presja wyników w dzisiejszym spotkaniu spoczywa głównie na Kanadzie, występującej przed własną publicznością jako współgospodarz mistrzostw. Zdaniem komentatorów bośniacki zespół może natomiast wykorzystać rolę outsidera i zagrać odważnie, bez nadmiernych oczekiwań. W ocenach przedmeczowych dominują nadzieje na zdobycie punktów, które mogłyby otworzyć drogę do historycznego awansu, do fazy pucharowej mundialu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Przypomnę, że ten mecz o godzinie 21 czasu polskiego. Natomiast holenderscy piłkarze, którzy swój pierwszy mecz z Japonią rozegrają w niedzielę, wierzą w sukces, ale ich kibice są nieco bardziej sceptyczni. W rozpoczynającym się już mundialu pomarańczowi w grupie F powalczą także ze Szwecją i Tunezją. Ostatnie mecze towarzyskie reprezentacji Szwecji pokazują, że reprezentacji Holandii oczywiście pokazują, że mogą mieć Holendrzy spore problemy, a o tym wszystkim Katarzyna Van Rooyen.
2: Grupa F jest jedną z najtrudniejszych, mówią komentatorzy. Zawodnicy muszą bowiem od samego początku grać ostro. A to w ostatnich tygodniach nie wychodziło im najlepiej. Towarzyski mecz z Uzbekistanem z trudem wygrali, z Algierią przegrali, pokazując w ten sposób brak woli wygrania, uważają eksperci. Trener pomarańczowych Ronald Koeman mówi, że zabrakło im skuteczności. Doskonale wiemy, że sytuacja wymaga poprawy. W meczach z Japonią, Szwecją i Tunezją agresywność musi być na najwyższym poziomie. I konieczna jest też lepsza skuteczność. Virgil van Dijk dodał, że drużyna, aby strzelić gola Japonii, musi być pewna siebie, więc zawodnicy nie przestają sobie jej dodawać. Po ostatnich meczach towarzyskich entuzjazm kibiców topnieje. Z sondażu przeprowadzonego przez Ein van Dijk wynika, że 2/3 kibiców umiejscawia pomarańczowych gdzieś pomiędzy pierwszą rundą fazy pucharowej a ćwierćfinałami. W zdobycie pucharu nikt nie wierzy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o mundial, przynajmniej na dzisiaj. A że nie samymi mistrzostwami świata w piłce nożnej żyje człowiek, to teraz siatkówka. Nasza reprezentacja przegrała z Japonią 2-3 w spotkaniu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla Polski, 24, zdobył Aleksiej Nasewicz, a mecz podsumowuje przyjmujący Bartosz Firszt.
3: Bardzo szkoda, bo przyzwyczailiśmy jako kadra narodowa kibiców do wygrywania, więc takie porażki są na pewno bardzo nieprzyjemne. Także drugi dzień rzędu przegrałem po tiebreaku. Na pewno cieszy to, że potrafimy wrócić po gorszym secie czy gorszych momentach i potrafimy nawiązać tą rywalizację ponownie. Mamy ekipę młodych chłopaków. Takie mecze jak ten czy wczorajszy pomagają na przyszłość. No cóż, no teraz mamy dzień przerwy i mamy mecz z Ukrainą przed nami, który musimy wygrać i to jest w tym momencie najważniejsze.
0: W następnym meczu Polska zagra z Ukrainą, a to spotkanie w niedzielę o godzinie 7. Teraz bardzo dobre informacje dla kibiców tenisa. Magda Linet awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Heterenbos. W ćwierćfinale Linet wygrała z Turczynką Somes 6-4 i 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. W półfinale, ale turnieju mężczyzn w tym samym holenderskim mieście jest Kamil Majchrzak. W ćwierćfinale Polak wygrał z rozstawionym z numerem 1 Kanadyjczykiem Felixem Ożerem Aliasimem 6-4 i 6-3. Półfinałowym rywalem Majchrzaka będzie Rosjanin Daniil Miedwiediew lub Chorwat Marin Cilic. Motor Lublin pokonał Włókniarza Częstochowa 50-40 w spotkaniu 8. kolejki żużlowej Ekstraligi. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się

0: zwycięstwem motoru, a to oznacza, że punkt bonusowy jedzie do Lublina. W drugim dzisiejszym meczu Unia Leszno zmierzy się z KS Toruń. Ten mecz już za 2 minuty wystartuje o 20:30. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu bardzo. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Jak magazynowana jest ropa naftowa? Jak przechowywane są paliwa na czarną godzinę? Czym są tajemnicze solankowe kawerny? I dlaczego są ważne dla rynku węglowodorów energetycznych? O tym powiemy w magazynie Saldo Extra, a moim i Państwa gościem będzie pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fizz. Sobota, 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 20:30, Ewa Worobiec, zapraszam. W poniedziałek rozpoczną się formalne negocjacje Kijowa w sprawie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zgodę na to wyrazili ambasadorowie unijnych krajów. Do tej pory były premier Viktor Orbán, premier Węgier, nie zgadzał się na rozpoczęcie rokowań, ale nowy premier tego kraju, Peter Madziar, zniósł weto. Wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu jest już w Parlamencie Europejskim, dowiedziało się Polskie Radio. Śledczy podejrzewają europosła PiS o przekroczenie uprawnień w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Polityk miał wpłynąć na szybki awans jednego z pracowników służby więziennej. Procedura uchylenia immunitetu w Europarlamencie trwa co najmniej kilka miesięcy. Wiele wskazuje na to, że rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Do poniedziałku obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej i jeszcze nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Wiadomo jedynie, że do końca czerwca będzie obowiązywać obniżka stawki VAT na paliwa. Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się już w Dzienniku Ustaw. Nie ma jednak nic na temat akcyzy, która jest niższa jeszcze przez weekend. O kwestię przedłużenia pakietu CPN był pytany minister energii Miłosz Motyka.
7: Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. Stąd to też jako resort jesteśmy do tego zobligowani i od początku to deklarowaliśmy. Mamy przygotowane ewentualne plany, jak z programu powinno się wychodzić, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju scenariusze, ale tej decyzji jeszcze nie ma.
6: W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, benzyny 98-oktanowej 6 zł i 58 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Jutro ulicami Warszawy przejdzie jubileuszowa Parada Równości. Uczestnicy zamanifestują poparcie dla różnorodności i tolerancji. Organizatorzy z dumą świętują 25-lecie wydarzenia, mówi Tomasz Bączkowski z Fundacji Parada Równości.
8: Ale parada to nie tylko zabawa, to jest również bunt przeciwko temu, że nie mamy równych praw w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury. Od rana jest miasteczko Równości, gdzie się wystawia ponad 60 różnych organizacji i instytucji, nie tylko organizacji LGBT-owych.
6: Parada wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki o 14:00.
9: Trzydzieści dwie minuty temu minęła godzina 20:00.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Dołączyła do nas Magdalena Skajewska, to znaczy, że będziemy o Wielkim Świecie rozmawiać. Witaj Magdo, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
9: O Wielkim Świecie z naciskiem na Stany Zjednoczone, bo wiele się tam dzieje. Nie tylko mundial omawiany niedawno razem z Grzegorzem Nowaczykiem, ale także zbliżające się urodziny prezydenta Donalda Trumpa. No i to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran.
11: A dzieje się rzeczywiście dużo, zwłaszcza w tych ostatnich dniach. Miało być wielkie, mocne uderzenie Stanów Zjednoczonych na Iran. później szybko odwołane przez prezydenta Trumpa, bo no właśnie pojawił się deal tak zwany.

0: Pojawiło się porozumienie. Irańczycy nie zaprzeczają, do końca nie potwierdzają, ale bez wątpienia tym razem coś jest na rzeczy.
1: Magdalena Skajewska, o świecie będziemy teraz rozmawiać.
2: Świat w powiększeniu.
0: Wstępne porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Nie, to nie są tym razem słowa Donalda Trumpa, ale szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego. Amerykański prezydent już wczoraj ogłosił, że osiągnął znakomite, jak to określił, porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma zostać wkrótce podpisane, być może w Europie. Według Trumpa na treść wstępnej umowy zgodził się nawet przywódca Iranu Mojtaba Chamenei, choć władze irańskie oficjalnie tego nie potwierdziły. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś także o niedzielnych urodzinach prezydenta Donalda Trumpa oraz kontrowersyjnej gali UFC, która ma odbyć się przed Białym Domem właśnie z tej okazji. A państwa i moim gościem jest dziś dr Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki This Breed Called Americans i wykładowca akademicki. Dzień dobry, witaj.
3: Dobry wieczór, dzień dobry, Magdaleno.
0: Powiedz, czy ceny benzyny w Stanach już spadają?
3: Spadają, spadają. Wczoraj tankowałem samochód i już wieczorem były troszeczkę niższe, jakieś 10-15 może nawet centów na galonie.
0: Czyli,
3: tak, bo my tu galonów używamy.
0: Czyli rynki już reagują na te doniesienia o możliwym porozumieniu amerykańsko-irańskim. Tak jak wspomniałam przed audycją, to był taki roller coaster, można powiedzieć, który zafundował nam prezydent Trump. Najpierw mówił o kolejnym mocnym uderzeniu. Stany miały przejąć wyspę Hark, a z nią rynki irańskiej ropy i gazu, ale te ataki zostały później po jakimś czasie odwołane przez samego Trumpa, bo pojawił się na horyzoncie deal z Iranem. Jak myślisz, po co ten emocjonalny roller coaster właśnie w roli Trumpa?
3: No, wydaje się, że taka jest taktyka prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest człowiek, który używa wielkich słów i może zbyt wielkich czasami, jakich należałoby używać. Natomiast wydaje się, że on w ten sposób próbuje trochę modelować, trochę kreować rzeczywistość, z jednej strony grożąc Iranowi zrównaniem z ziemią, a z drugiej strony prawie nazywając ich największymi przyjaciółmi. I to jest rzecz, do której chyba powinniśmy być już trochę przyzwyczajeni. Ja byłbym jednak daleki od takiego wielkiego optymizmu mimo wszystko. Dlatego, że takich zapowiedzi prezydenta Trumpa było już trochę, a i to, co ma być podpisane, to wcale nie wygląda na, nie wiem, jakiś dokument pokojowy kończący spór, tylko raczej na moratorium zawieszające działania wojenne.
0: Mhm. Ale czy w Stanach, w amerykańskich mediach chociażby jest takie wrażenie, jakie my tutaj odnosimy w Europie, też obserwując to, co się dzieje i w mediach społecznościowych, bo to jest ta droga, którą prezydent Trump lubi się posługiwać, ale także w mediach europejskich, że tym razem coś jest na rzeczy, że to nie jest kolejna taka górnolotna zapowiedź Donalda Trumpa, tylko nawet jeżeli posłuchamy strony irańskiej, oni nie mówią jednoznacznie nie. Wręcz przeciwnie. Mówią, że to porozumienie nigdy nie było takie bliskie.
3: No być może tak, ale dopóki ono nie nastąpi, to umówmy się, że naprawdę nie ma tego porozumienia. Wszyscy chcą tego porozumienia. Prawda? No na pewno chce Donald Trump. On trochę, chyba wszyscy wiedzą, przelicytował jednak mimo wszystko, atakując Iran. I chciałby jak najszybciej ten konflikt zakończyć. Na pewno chcą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, bo to rzeczywiście odbija się na cenach benzyny, a zatem cenach innych produktów. Tego chcą rynki jak najbardziej, bo proszę zauważyć, że w każdym momencie, kiedy pojawia się jakiś taki sygnał o możliwym zakończeniu tego konfliktu, to giełdy idą do góry, cena ropy spada. I tak było rzeczywiście, tak jest w tej chwili. Wskaźniki giełdowe jednak mimo wszystko idą w górę i rynki bardzo chcą

0: bardzo chcą, żeby ten konflikt się już zakończył. Natomiast to ostateczna odpowiedź tak naprawdę leży po stronie Iranu i w momencie, kiedy oni się zgodzą na podpisanie tego dokumentu, czymkolwiek ten dokument jest, bo tak jak mówię, ciągle nie wiemy, o czym rozmawiamy, to oni są tutaj stroną, która ma wszystkie atuty w rękach na dobrą sprawę.
1: No można by cynicznie powiedzieć, że prezydentowi Trumpowi spieszy się też dlatego, że chciałby poświęcić swoją uwagę przyjemniejszym sprawom. Zbliża się przecież rocznica 250. powstania Stanów Zjednoczonych. Wielkie wydarzenie w Ameryce. Tak naprawdę to świętowanie, mam wrażenie, że rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę, w dniu, w którym przypadek lub nie, prezydent Trump ma swoje 80. urodziny.
0: To prawda, ale w tym dniu jest również Narodowy Dzień Flagi Amerykańskiej, także nie wiem, co tutaj jest ważniejsze. Oczywiście mówię to z pewnym przekąsem, bo oczywiście wiemy, że to urodziny 80., okrągłe urodziny prezydenta Trumpa no, są dla niego ważniejsze i na pewno chciałby sobie zrobić taki prezent w postaci podpisanego dokumentu kończącego konflikt z Iranem. No, żeby rozpocząć to świętowanie. No, trudno powiedzieć, czy to w ogóle tak naprawdę nastąpi. To świętowanie rozpocznie się od tej wielkiej gali bokserskiej, czy powiedzmy sportów walki, z której Donald Trump jest znany w Stanach Zjednoczonych od wielu lat tak naprawdę, dlatego że...
1: No właśnie powiedz, skąd w ogóle gala UFC się tutaj pojawiła w programie? Bo można by powiedzieć, że ze Stanami Zjednoczonymi bardziej kojarzy się co? Baseball, koszykówka, a nie właśnie sztuki walki. Dlaczego Trump zdecydował się akurat na UFC?
0: No, bo ma jak najwięcej wspólnego właśnie z osobą Donalda Trumpa. To jest właśnie człowiek, który razem z takim promotorem bokserskim Dana White'em z tego niszowego właściwie sportu zrobił sport, który jest tak naprawdę jeden z najbardziej oglądanych w Stanach Zjednoczonych. Bo ja mam czasami takie wrażenie, jeżeli się mówi o Donaldzie Trumpie w Europie, że on się wziął zupełnie znikąd przed swoją pierwszą prezydenturą, jak taki diabeł z pudełka wyskoczył i nagle pojawił się jako człowiek niezrównoważony i chcący zniszczyć cały świat. To jest nieprawda, bo w kulturze amerykańskiej Donald Trump był, no jest znany no przynajmniej od lat 80. Są przecież nagrania dostępne w internecie, kiedy jeszcze w którymś z nocnych programów w 80. latach mówił o tym, że że jego celem jest tak naprawdę prezydentura amerykańska i on zawsze był w tych środowiskach, powiedzmy, i sportowych, ale też szeroko rozumianej rozrywki. Znany, lubiany, ceniony, bo to był taki człowiek, który do promocji tych wszystkich rzeczy się przykładał. A wracając właśnie do gali, no właśnie nie baseball, tylko UFC. No dlatego, że to on jest tak naprawdę przynajmniej współkreatorem, a być może nawet kreatorem popularności tego sportu w Stanach Zjednoczonych.
1: Ta gala odbędzie się po raz pierwszy przed Białym Domem na południowym trawniku. I stąd moje pytanie, czy też z twoich obserwacji ta gala Amerykanom przeszkadza, bo słyszeliśmy o pozwie, który został złożony, który próbował zakazać Białemu Domowi zorganizowania tej gali. Organizacja pozarządowa, która go złożyła, argumentowała, że organizacja takiej komercyjnej gali sportowej na terenie federalnym narusza przepisy, że budowa tymczasowej areny odbyła się bez wymaganej zgody Kongresu, bez spełnienia wymagań środowiskowych. Dzisiaj sędzia federalny odrzucił jakby ten pozew, odmówił zakazania zorganizowania tej gali, ale tak się zastanawiam, czy to Amerykanom, takim zwykłym Amerykanom w ogóle przeszkadza? Czy tutaj znowu mamy taki podział w cudzysłowie plemienny, prawda? Czyli zwolennicy Trumpa mówią, ach, on może sobie to organizować gdzie chce, a z kolei jego przeciwnicy oburzają się, że ja

0: on może robić to w takim miejscu?
1: No, właściwie tutaj chyba scharakteryzowałaś ten podział i te problemy, które się są z tym związane, dosyć dobrze, prawda? No tak jak wspomniałaś, krytycy mówią o tym, że jednak Biały Dom nie powinien być miejscem takich komercyjnych.

0: świętowanie amerykańskiej historii. Tak? Poza tym no, ta 250. rocznica, taka okrągła właściwie, półokrągła jak kto woli, to też ma niemały wpływ na to, żeby zorganizować coś, czego jeszcze nie było. Prawda? Tak jak powstanie państwa amerykańskiego w 1776 roku, przynajmniej deklaracja niepodległości, która stworzyła to państwo, którego jeszcze nigdy nie było, prawda? To zupełnie nowy koncept państwa 250 lat temu powstał i być może zwolennicy, używając tego argumentu, też mają trochę racji.
1: Ale
0: a
1: myślisz,
0: jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli pozwolisz, bo chyba w dzisiejszym świecie, ale to nie w dzisiejszym, już od jakiegoś czasu widać zacieranie się granicy pomiędzy tym, co polityczne, a tym, co rozrywkowe. A to nie jest teraz tak na gorąco sobie myślę pewnie nic nowego, bo jak rzymski lud miał być uspokojony, to dostawał i chleba, i igrzyska. Donald Trump świadomie czy podświadomie, tak jak i pewnie inni prezydenci, a już na pewno ostatni prezydenci wiedzą o tym doskonale, to jest ten rodzaj igrzysk, który dla zwykłego Amerykanina jest akceptowalny i to w takim dosyć dużym procencie, jak mi się wydaje.
1: Czyli to będzie zarazem wydarzenie sportowe, jak i polityczne.
0: I promocyjne Stanów Zjednoczonych. Tak, to myślę sobie, że Donald Trump, tak jak mówię, no on jest nie tylko tutaj znany z tego, że jest prezydentem. Jako prezydent oceniany jest różnie. Natomiast między innymi zaangażowanie w tych sportach walki, właśnie w UFC, jest znane od bardzo dawna. Zresztą przypomnijmy sobie ten taki długi wywiad, którego udzielił Joe Roganowi Donald Trump przed wyborami ostatnimi. Joe Rogan, który również w tych sportach był zaangażowany, czy jest nadal zaangażowany, rozmawiając z Trumpem. Donald Trump, jak dla mnie przynajmniej, bo ja też tego nie wiedziałem, zaskakująco dużo wiedział o sporcie, o walkach, o zawodnikach, o przepisach. Widać, że to jest człowiek, który w tym siedzi i się na tym zna. Także to nie jest zupełnie, jak to młodzi ludzie powiedzieliby, pomysł z czapy, tylko to jest coś dokładnie, z czym Donald Trump jest związany już od wielu, wielu lat.
1: Będziesz oglądał tą galę?
0: Nie wiem, czy będę miał czas, prawdę mówiąc. Ja sam nie jestem zwolennikiem tak dynamicznych sportów.
1: Ale też właśnie z punktu widzenia takiego politycznego, prawda? Bo tak jak powiedziałeś, no to wydarzenie polityczne, promocyjne. Nie mówię, że jako miłośnik sztuk walki akurat, czy UFC, ale tak z ciekawości, czy tam zajrzysz, jak to wygląda.
0: Z ciekawości zawodowej, czyli od przekazu politycznego, oczywiście na pewno tak, bo jest to też forma przekazu politycznego, prawda? Polityk, jak sobie wiele razy mówiliśmy, ma tylko jedną cechę, która powinna go charakteryzować. Polityk powinien być skuteczny. Jeżeli polityk nie jest skuteczny, to jest złym politykiem. I ani moralność, ani inne cechy nie są dla polityka tak ważne. I znów Donald Trump wie o tym. Wie o tym, czy on się tego nauczył, czy on ma taki talent do wyczuwania tego, no to już jest jakby drugorzędna sprawa, ale dokładnie robi to, co robić powinien. Ja o tej skuteczności, wiadomo, że polityk nigdy nie będzie miał 100% poparcia wszystkich wyborców, wszystkich mieszkańców danego państwa, no chyba, że jest to państwo totalitarne, no ale Stany Zjednoczone takim nie są. A zatem uderza w te może 30, może 50%, do których może trafić swoim przekazem. I robi to, moim zdaniem, relatywnie skutecznie.
1: Ja tylko dla wyjaśnienia tylko powiem, bo tak się dzisiaj zastanawiałam, agencja Bloomberg podała dzisiaj, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego ostatecznego porozumienia między Iranem a Stanami, to podpisanie go może zostać zaplanowane na najbliższą niedzielę w Genewie. To są przynajmniej informacje Bloomberga. I tak sobie pomyślałam, że jak to w niedzielę, jak to w Genewie, skoro Donald Trump będzie wtedy na gali UFC, będzie obchodził swoje urodziny. Ale okazuje się, że do Genewy ma być wysłany wiceprezydent J.D. Vance, który zresztą później także ma się pojawić we Francji na szczycie.

0: szczycie G7, więc tutaj wszystko jest pod kontrolą. Natomiast jeszcze a propos tej gali i a propos w ogóle tego wydarzenia, chciałam zapytać jeszcze o taką kwestię, która wydaje się budzi pewne kontrowersje w Stanach. Otóż ponownie pojawił się symbol, bo to chyba tak można już nazywać, czyli takie oznaczenie liczb 8647. I tym razem pojawiło się to na terenie zielonym, na National Mall, czyli na takim terenie zielonym niedaleko Białego Domu i właśnie tego południowego trawnika, na którym mają się odbywać te niedzielne wydarzenia. Co z kolei skłoniło władze federalne do wszczęcia dochodzenia i wysunięcia oskarżeń o przemoc polityczną. Może wyjaśnijmy na początku, co to w ogóle jest za symbol, co to w ogóle jest za sekwencja cyfr 8647. Co to miałoby znaczyć?
1: 8647, tak, tak jest. To 86, czyli 86, to jest takie slangowe wyrażenie z branży, powiedzmy, hotelarskiej albo gastronomicznej może bardziej, które oznacza usunąć, pozbyć się, wyrzucić, na przykład ja próbuję sobie znaleźć, na przykład, o, jest takie piękne zdanie, właśnie teraz je znalazłem, sobie wypisałem je przed samą naszą rozmową. We are 86 on the chicken. Czyli skończył się kurczak. Skąd się to 86 wzięło, tego nie wie nikt, a na pewno nie wie tego internet. Określenie to jest w slangowym języku mniej więcej od 100 lat. No i to oznacza właśnie pozbyć się, a 47, no to jest... To jest kolejna liczba, to jest, oznacza prezydenta Trumpa, tak, bo on jest 47. Prezydentem Stanów Zjednoczonych. I teraz, jeżeli ktoś, nie wiadomo kto, popełnia taki wielki napis na trawniku 8647, niedaleko, relatywnie niedaleko Białego Domu, no to rzeczywiście ktoś, kto... nawet nie naciągając mocno rzeczywistości, potraktować to jako próbę grożenia samemu prezydentowi. I to już jest polityczna przemoc, która no, nawet ludzie, którzy specjalnie historii Stanów Zjednoczonych nie znają, wiedzą, że historia przemocy politycznej tutaj w Stanach Zjednoczonych jest obecna, czy była, i zresztą sam prezydent był atakiem, celem ataków, przepraszam, mniej czy bardziej skutecznych, mam na myśli, nie do końca skutecznych na szczęście, ale te groźby ciągle istnieją, no więc wydaje się, że to jest sprawa poważna. 8647 pojawia się na każdej manifestacji przeciwko Trumpowi, pojawiło się na manifestacjach pod tytułem No Kings, na przykład, żadnych królów. Pojawiło się na manifestacjach pierwszomajowych, tak, bo tutaj pierwszomajowe manifestacje też są organizowane przez organizacje lewicowe i 8647 też można było tam znaleźć. Pytanie tylko, czy jest to tylko chuligański wybryk, czy jest to prawdziwa groźba, i dlatego FBI podjęło śledztwo na ten temat, ale z drugiej strony, jakby umówmy się, jeżeli ktoś widział zdjęcia tych liczb, to są olbrzymie liczby, no tego...
0: Ale jak one tam w ogóle powstały, na tym, jak one się pojawiły, no w ogóle właśnie, na tym trafniku? Ktoś je wykosił, no właśnie, tam, czy jak one powstały?
1: Do tego FBI próbuje dojść. To nie jest 8647, które ktoś sobie na trawniku przed domem wyciął, tylko to są olbrzymie liczby, które są widoczne z lotu ptaka. I jeżeli ktoś może taki numer zrobić prawie pod nosem prezydenta, no to znaczy, że tutaj jest jakiś problem chyba troszeczkę w służbach i w FBI, i w służbach w Secret Service na przykład. No to nie jest tak blisko, bo to jest kilkaset metrów jednak mimo wszystko od Białego Domu, no ale powiedzmy w takiej relatywnej odległości, dosyć niewielkiej. No i kto wie, jak to się skończy. No ktoś za to poleci na pewno, tylko pytanie, kto to zrobił i czy w ogóle dojdziemy do tego, kto to zrobił i jak to zostało zrobione.
0: No domyślam się, że wśród ogrodników w Waszyngtonie teraz jest wielki popłoch i zamieszanie, ponieważ no,

0: Być może oni mieli dostęp do tej trawy i tam mogli coś na niej wykosić. Ale tak jeszcze a propos tego symbolu 8647. Czy tutaj jakby mamy to rozumieć jako pozbyć się prezydenta, w sensie obalić go, czy zdjąć z urzędu, czy pozbyć się w rozumieniu no zabić?
1: No,
0: czy to można
1: nie wiadomo,
0: różnorako tak, rozumieć?
1: Tak naprawdę myślę, że absolutnie można to bardzo szeroko rozumieć. Okay. I to znaczenie, to konkretne znaczenie tego symbolu w tym konkretnym, no to już jest w tym konkretnym przypadku jest znane tylko autorom, czy autorowi tego, no właśnie, tego wybryku, czy prawdziwego, czy prawdziwej groźby. Tego jeszcze nie wiemy. No mam nadzieję, że się dowiemy. No BIA teraz jest kontrolowane, przynajmniej od strony administracyjnej przez władzę prezydencką. Miejmy nadzieję, że do jakichś wniosków dojdą, ale no, mówiąc takim swobodniejszym językiem, numer jest naprawdę wycięty całkiem niezły prezydentowi i nie do końca właśnie wiadomo, co on może oznaczać.
0: Mówisz, że ta sekwencja liczb pojawia się często na protestach antytrumpowych. Ja tylko przypomnę, że sekwencja tych liczb leży także u podstaw postępowania karnego przeciwko byłemu dyrektorowi FBI, czyli właśnie Jamesowi Comeyowi, który został w kwietniu oskarżony po tym, jak Departament Sprawiedliwości stwierdził, że groził on prezydentowi Trumpowi, publikując na Instagramie zdjęcie i uwaga, muszli ułożonych właśnie w kształt cyfry 8647 w zeszłym roku. To miało być takie muszle na plaży. No on sam twierdzi, że jest niewinny, że nie miał pojęcia, co taka sekwencja oznacza. Wierzysz w takie argumenty?
1: No to jest ciężko powiedzieć, ale jest taka stara paremia prawnicza, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. No być może, no ale kto jak kto, ale mimo wszystko James Comey powinien wiedzieć, co ten symbol tak naprawdę oznacza. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. To, że administracja, poprzednia administracja, czyli jeszcze za prezydentury Joe Bidena, naciskała, czy jakoś używała, powiedzmy sobie, służb specjalnych różnego rodzaju do przynajmniej infiltracji środowisk konserwatywnych, powiedzmy, czy środowisk MAGA, szczególnie w kontekście ataków na Kapitol po poprzedniej prezydenturze Donalda Trumpa. Zresztą Donald Trump nawet postanowił, administracja postanowiła zorganizować specjalny fundusz finansowy po to, żeby ewentualnie takim osobom pomagać, bo wiadomo, że działania służb były niezgodne z konstytucją amerykańską i będą prawdopodobnie skarżyły państwo za niewłaściwe, nieprawidłowe użycie swoich sił.
0: Ciekawe, jak ta sprawa się potoczy, tym bardziej, że w odrębnej sprawie z kolei znalazłam taką informację, że w tym miesiącu sędzia federalny uznał, że ta liczba 8647 sama w sobie nie stanowi zagrożenia, ponieważ fraza ta stanowi wyraz wolności słowa. A więc to jest jedna z podobnych tego typu spraw. Zobaczymy, jak to zdarzenie przed Białym Domem, czy też niedaleko Białego Domu dalej się potoczy. Tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematów amerykańskich na pewno na naszej antenie będziemy wracać. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki This Breeds Called Americans, wykładowca akademicki, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Spokojnej nocy życzę.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu jest już w Parlamencie Europejskim. Nie ma ostatecznego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny, twierdzi strona amerykańska. Od niedzieli nowy wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Do Parlamentu Europejskiego dotarł już wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu, ustaliło Polskie Radio. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się procedura w Europarlamencie. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez umożliwienie awansu dyrektorowi Służby Więziennej, kiedy ten był wiceministrem.
2: Przyszły tydzień to sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jeśli służby Europarlamentu zdążą z zarejestrowaniem dokumentów, przewodnicząca Roberta Metsola o tym poinformuje i tym samym uruchomi całą procedurę. Trwa ona średnio od kilku miesięcy do około roku. Jest zawsze taka sama w każdym przypadku, bez względu na zarzuty. Wniosek o uchylenie immunitetu po odczytaniu przez szefową Europarlamentu zostaje przekazany do Komisji Prawnej, która wkrótce zorganizuje wysłuchanie. Patryk Jaki będzie mógł przyjść, wyjaśnić i przedstawić swoje racje. Na podstawie dyskusji na Komisji Prawnej powstanie raport i europosłowie w niej zasiadający ogłoszą, czy dają zielone światło dla uchylenia immunitetu. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W poniedziałek w Luksemburgu formalnie rozpoczną się negocjacje Unii Europejskiej z Ukrainą. Do tej pory kandydatura Ukrainy była blokowana przez Węgry, które zniosły weto po zmianie rządu. Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. Poinformowali w bliźniaczych wpisach na Platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej 4 lata temu. Przedstawiciele rządu USA przyznali, że nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny. Wysoki rangą urzędnik ocenił szansę na porozumienie na 85%.
3: Wczoraj prezydent Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Jednak dziś wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu nie brzmiał już tak kategorycznie. Rano dałbym 75% szans na to, że zawrzemy porozumienie. Teraz jest to 80-85%, ale nie jest to stuprocentowa pewność, powiedział. Urzędnik wyraził przekonanie, że rozbieżności uda się usunąć w ciągu najbliższych dni. Odmówił jednak podania, gdzie i kiedy może nastąpić podpisanie dokumentu. Pytany, czy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, już zaakceptował porozumienie, przedstawiciel Białego Domu dał do zrozumienia, że takiej ostatecznej akceptacji jeszcze nie ma. Obecna sytuacja przypomina podobne wydarzenia z przeszłości, kiedy to Trump ogłaszał porozumienie z Iranem, a potem nie dochodziło ono do skutku. Krytycy sugerują, że taki scenariusz może mieć miejsce także tym razem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. 14 czerwca w niedzielę wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Na kolejową mapę po 30 latach wraca Łomża. Będzie można dojechać z niej m.in. do Białegostoku, mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
4: W drugiej połowie 2026 roku ruch będzie prowadzony z Białegostoku do Łomży i z Łomży do Olsztyna. Ruch będzie realizowany przez pociągi Polregio i pociągi PKP Intercity. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszą pociągi łączące bezpośrednio Łomżę z Warszawą.

0: czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby, mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki.
1: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy opady deszczu od zachodu po centrum, na wschodzie zanikające burze. Temperatura w nocy od 7-9 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13. Na pozostałym obszarze w sobotę przeważnie od 19 do 22 stopni.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 18% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północnym wschodzie i w części województwa mazowieckiego ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat.
3: 5 minut temu minęła godzina 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A skoro to wieczór piątkowy, to Maja Kluczyńska ma dla Państwa całą długą listę propozycji kulturalnych na najbliższe wolne dni.
4: Weekend kulturalny.
5: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, dzisiejszy weekend kulturalny zdominowały trzy wydarzenia, które pozwoliłam sobie dla Państwa wybrać. Pierwsze wydarzenie to wydarzenie, którego współorganizatorami są Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, a mianowicie piknik naukowy. Piknik naukowy na PGE Narodowym, to jest 13 dzień czerwca, czyli jutro, sobota. Hasło przewodnie tegorocznej edycji pikniku naukowego: z życia wzięte. Szczegóły oczywiście na stronach internetowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy Państwa najserdeczniej. Kolejne dwa wydarzenia dotyczą już jednego miejsca, ale w czasie jest jednak różnica. Stąd goście w studio. Witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Ukłon.
5: W ten weekend wydarzenia, które Konstancin Jeziorna zapowiada jako przeniesienie się w lata 20 i 30 minionego wieku. I jeszcze muszę koniecznie powiedzieć o tym trzecim wydarzeniu, które nie w ten weekend, taki przepełniony różnymi wydarzeniami, ale w następny. Konstancin Jeziorna wtedy zamienia się w takie miasto filmowe, żeby nie powiedzieć miasteczko zdrojowo-filmowe. I to jest festiwal Zdzisława Maklakiewicza i jego przyjaciół. O szczegółach Państwu opowiemy, będziemy zapraszali wraz z moimi gośćmi. I teraz moi goście to pani Edyta Markiewicz, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Hugonówka, dyrektor festiwalu Maklakiewicz i jego przyjaciele. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz witam panią dyrektor w weekendzie kulturalnym. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I pan Stanisław Pieniak, dyrektor artystyczny festiwalu Maklaka, reżyser, scenarzysta, producent, wieloletni pracownik Telewizji Polskiej, artystyczna dusza i to też ważna informacja, wieloletni przyjaciel Zdzisława Maklakiewicza. Witam pana bardzo serdecznie, dobry wieczór.
7: Bardzo dziękuję. Czy mogę sprostować?
5: Proszę sprostować.
7: Po przyjacielsku żeśmy rozmawiali, raczej wielbicieli. Zresztą festiwal nasz jest festiwalem Świat Maklaka, jego przyjaciół i wielbicieli, dlatego że ci przyjaciele Maklakiewicza, to ich jest już bardzo mało, a wielbicieli ma dość.
5: Mam nadzieję, że coraz więcej dzięki festiwalowi.
7: Tak, i to co ciekawe, w gronie młodych twórców również Maklakiewicz jest mile widziany.
5: Która to już edycja w tym roku?
6: Dziewiąta.
5: Dziewiąta edycja. Proszę Państwa, ale zacznijmy, bo ten weekend tu i teraz to właściwie już Konstancin w latach 20. i 30. pani dyrektor.
6: Tak, piknik retro, parada retro w niedzielę o 13, ale zaczynamy już w piątek. W piątek po tańcówkę z zespołem z miasta partnerskiego Chranice przy Hugonówce. To jest z okazji 20-lecia współpracy z miastem.

0: partnerstwem partnerskim. No i niedziela w tym roku jest w latach 20-30. Przepiękna parada. Zapraszamy mieszkańców stolicy do wspólnej zabawy, to żeby się przebrać w
1: Kreacje różne
0: w stroje minionej epoki. Stare samochody, parada do Parku Zdrojowego, a tam zamienia się całe nasze zielone serce właśnie w lata 20, więc będzie atelier fotograficzne, będzie można sobie w tym stylu zrobić zdjęcia. Wszystko będzie można kupić prawie jak z lat 20, to mówię też o biżuterii, o różnym rękodziele, bo będzie aleja artystyczna. Muzyczna scena też będzie w tym stylu, ale zakończenie będzie popowe, będzie Wiktor Dyduła.
1: Rozumiem, że szczegóły na stronie internetowej Konstancińskiego Domu Kultury Hugonówka. Proszę Państwa, my w telegraficznym skrócie, bo więcej czasu chcemy poświęcić festiwalowi filmowemu Maklaka i jego przyjaciół. 24-28 czerwca, tegoroczna edycja w całości dedykowana jest Bogu Miłowi Kobieli.
0: Tegoroczna edycja jest taka troszkę inna i myślę, że otwiera się nasz festiwal. Formułę powoli zmieniamy. Otwieramy festiwal nagrodzonym filmem, aż trzykrotnie z tego co pamiętam, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, reżyserki Emi Buchwald, zdobywczyni nagród w Gdyni
1: Orły.
0: I Orły. To jest bardzo też ciekawe, ponieważ Emi Buchwald, mąż, był też również laureatem naszego festiwalu parę lat temu.
2: I to ona jest... też.
0: Gdyż jej filmy były z Munka przedstawiane u nas.
1: No a Studio Munka przecież współpracuje z Państwem przy realizacji.
0: Studio Munka jest współorganizatorem, tak, jest partnerem naszego festiwalu. Tak jak od początku były 30 Munka, tak też w tym roku będziemy mieć pokaz filmów Studio Munka. Serdecznie zapraszamy na naprawdę znakomite filmy. Jest wyjątkowy dzień. Dzień tak zwanych filmów nieodkrytych, a wspaniałych. I w tym roku gościem jest reżyser Łukasz Wylężałek i jego film Darmo zjad Polski. Po filmie oczywiście spotkanie będzie Jan Peszek, będzie Jerzy Kapuściński i Stanisław Pieniak i będzie, no myślę, ciekawa rozmowa, zwariowana.
1: No tak, czy to będą, przepraszam, takie Q&A?
2: Coś takiego.
1: Czy coś w tym stylu, czy panel dyskusyjny raczej?
2: To znaczy, my się wszyscy dobrze znamy od czasów, powiedziałbym, niepamiętnych. Raczej będzie to swobodny dialog na temat aktualności tego tytułu, bo przyglądamy się tej rzeczywistości. To ładnie kiedyś określił pan profesor Kazimierz Rudzki, kiedy młoda dziennikarka przyjechała przeprowadzić z nim wywiad i znając życiorys pana profesora powiedziała: panie profesorze, niech pan powie, jak pan sobie daje radę z tym, co nas otacza, z rzeczywistością. I pan profesor odpowiedział: wie pani, muszę sobie dawać radę z tą coraz bardziej otaczającą mnie rzeczywistością. I to oddaje również istotę naszej rozmowy, bo to wybitny aktor. Łukasz jest, ja go znam jeszcze z okresu, kiedy byliśmy początkującymi artystami. I mogę powiedzieć, że on zrealizował moją ideę, którą przekazywałem osobom studiującym, które w swoich indeksach miały mój podpis. Tak to określam. Nie mówię, że to byli moi studenci, oni byli swoi studenci. Po prostu nie masz nic do załatwienia, wybrałeś sposób życia. Mm-hmm. I Łukasz tak właśnie potraktował swoje życie, robił bardzo ciekawe rzeczy. I co ciekawe, ten film był zrealizowany dla dwójki telewizyjnej, wtedy, kiedy wicedyrektorem do spraw artystycznych był właśnie Jerzy Kapuściński. Czyli był producentem de facto tego. I oni opowiedzą o tym, a główną rolę grał oczywiście Jan Peszek, aktor wspaniały. To znaczy on nie musi się specjalnie zastanawiać, żeby pokazać to, co jest najlepsze w aktorstwie i w człowieku jednocześnie.
1: A proszę Państwa, a idea festiwalu Maklaka, jak się ma do współczesnych twórców, bo mówiliśmy tutaj o też w pewnym sensie edukacji filmowej.
2: Jak powiedziała pani dyrektor, nie pani dyrektorka, ja nie lubię po prostu...
0: Orka.
2: Uwielbiam Edytę jako moją władzę w tym zakresie i feminatywy nie przekonują mnie specjalnie. Problem polega na tym, że sarkazm, takie chłodne spojrzenie, życzliwe dla ludzi, co było właściwością Maklaka,

0: też da się postrzegać w tym, co oglądamy w tych przysłanych na konkurs filmach. To są filmy, które my dzielimy na dwa jakby gatunki. Jeden to jest akademicy, a drugi to jest pasjonaci. Akademicy to górna granica kompetencji akademickich, to jest film dyplomowy albo film szkolny. I ci, którzy uważają się za pasjonatów, ale mają za sobą na przykład studia artystyczne, a nie mają dostępu do pieniędzy tych, które w obrocie rynkowym czy artystyczno-rynkowym są możliwe do pozyskania, po prostu robią czasem z Domem Kultury, z lokalnymi władzami. Też są to bardzo interesujące rzeczy, ale one nie powinny występować w konkursie, dlatego że jeżeli ktoś ma doktorat sztuki i jest wykładowcą akademickim, no to trudno powiedzieć, że to jest początek jego kariery. Po prostu raczej wybrał taką drogę. Dwie rzeczy nas interesują. Mało kto wie, że Maklakiewicz, czyli patron festiwalu, bardzo przyjaźnił się z bohaterem tegorocznej edycji, czyli z Bogumiłem Kobielą. Razem z Cybulskim zakładali Bim-Bom przecież. Pisał scenariusze, pisał wiersze, komponował muzykę teatralną. Pochodził ze znakomitej artystycznej rodziny. Posługiwał się niebywale starannym językiem. Jak teraz oglądamy filmy przysłane nie tylko przez pasjonatów, ale również przez akademików, gdzie najdelikatniej określając, używany jest język, powiedziałbym, rynsztokowy, który nie niesie żadnych informacji, jest ekspresją samą w sobie, którą można używać i w komedii, i w dramacie, i w operze. Tylko nic to nie znaczy, nie niesie to żadnych treści. To niechętnie do tego się odnosimy.
1: A proszę wyjaśnić, dlaczego, jeśli chodzi o Bogumiła Kobielę, używa się określenia aktor tragikomiczny?
0: To wynika z tego, że ja miałem szczęście osobiście mieć kontakt z nim. To oczywiście nie chcę zanudzać swoim życiorysem, który był dość ciekawy, ale ja współpracowałem z wybitną postacią Jerzym Gruzą. Montowałem jego materiały filmowe do jego programów. Po prostu zresztą eksperymentowaliśmy i problem polega na tym, że nie wyobrażam sobie, czego nie byłby w stanie zrobić Kobiela. On marzył o wielkich rolach dramatycznych, ale był wykorzystywany głównie do tego, do czego był potrzebny reżyserom po prostu, bo przecież aktor sam nie może sobie wybierać. Nie wie, co będzie po prostu wchodziło do produkcji. Robił bardzo dużo, pracował w kabarecie, pracował w teatrze, pracował w filmie, pracował w telewizji. Spotykaliśmy się, kiedy cała telewizja była na Placu Powstańców i kawałek Pałacu Kultury. Spotykaliśmy się w bufecie prowadzonym przez panią Marię Hrabinę, gdzie przychodziły wolontariuszki popracować w barze. Kalina Jędrusik i Krysia Sienkiewicz. Było bardzo
1: wspaniałe
0: wesoło.
1: Opowieści.
0: No tak.
1: Co nie zmienia faktu, że geniusz komedii Bogumił Kobiela zwykle, chociaż mówimy o tragikomicznym aktorstwie. Padło tutaj magiczne nazwisko Peszek. Ale to nie jedyne nazwisko, które jest taką tak. magią.
2: Jeszcze tak wrócę do tego, co łączy też pozostałe filmy Studio Munka. I to też tym tropem idziemy. Studio Munka, te nowe filmy, debiuty. Chcemy pokazać to naszym fanatykom filmu, bo nie wszystkie trzydziestki tych artystów młodych są pokazywane wszędzie. Wiem, że są festiwale.
1: Ale to jest okazja znakomita,
2: to jest znakomita
1: na tym festiwalu.
2: Zobaczyć to może nie jeszcze raz, ale zobaczyć, bo to jest rzadkie. No, piątek jest ciekawy, bo w piątek mamy film Skrzyżowanie. Tutaj też jest współproducentem Studio Munka i również pani Beata Ściebokówna, bo też jest producentką. Też będzie gościem tego wieczoru. A reżyseria...
1: W takiej innej roli,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak. Reżyserem jest Monika Montan-Pańków. No i zaprosiliśmy artystę Jana Englerta. Ja bardzo się ucieszyłam, bo w sumie to się obawiałam, czy taka gwiazda do nas
1: czy
2: przyjedzie.
1: Czy zechce przyjechać?
2: Przyjedzie, no przyjedzie. To jest, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Prowadzić spotkanie będzie Adrianna, znakomita Prodeus. To jest piątek, a po tym, po projekcji Skrzyżowania i po spotkaniu mamy świetne kino pod chmurką, ponieważ to jest cała noc z Kobielą prawie, Kobiela na plaży. Tutaj myślę o Rejsie, że to jest taki

0: tak bardzo blisko ten film dla mnie do tego rejsu, ponieważ tam jest niesamowita improwizacja. Zresztą jak czytałam książkę pani Przyborowskiej Magdy, to on bardzo się cieszył, że będzie to grał. Nie musiał doczekać w ogóle tego filmu Kobiela na plaży. To są 32 minuty znakomitej improwizacji nad wielką wodą, 6 minut i nowy pracownik Andrzeja Kondratuka. I to będzie, wydaje mi się, bardzo, bardzo w duchu Maklaka, prawda?
1: Tym bardziej, że pokazywanie rejsu jest, powiedziałbym, ożywcze.
2: A zyzowate szczęście?
0: Też
1: nieźle. Nieźle też. Dlaczego? Dlatego, że Kobiela ma pewną właściwość. Tak jak wielu aktorów, którzy grywali w komediach, wcale nie byli tacy zabawni w prywatnych kontaktach. Mm-hmm. Traktowali
2: często
1: swoją
2: tak
1: profesję bardzo,
2: tak, bardzo,
1: bardzo
2: poważnie.
1: Mm-hmm. Oczywiście. Fenomenem Kobieli było to, że on miał niebywały głos. Niebywały. I to część tych materiałów pokażemy oczywiście w tych archiwaliach. To wspaniałe jest zresztą. A poza tym uważamy, że w programie każdej edycji naszego festiwalu pokazywanie rejsu to jest tak jak wejście służbowe na pokład. Po prostu.
2: Więc zapraszamy, proszę Państwa, 9. Festiwal Filmowy Maklaka i Jego Przyjaciół. Zaplanowany Konstancin Jeziorna 24-28 czerwca. Oczywiście tego roku. Proszę Państwa, a gdyby Państwo zechcieli powiedzieć, na jakie wydarzenia koniecznie podczas tego festiwalu powinniśmy zajrzeć i którym poświęcić więcej czasu. Jakie by to były wydarzenia? To takie... Ja wiem, że wszystkie.
0: No oczywiście
2: ale...
0: spotkania z gwiazdami, ale jest w sobotę. W sobotę otwieramy wystawę. I tam będzie dużo, dużo pamiątek związanych właśnie z Bogumiłem Kobielą. Będzie też pokazany dokument podczas tej wystawy, a wieczór zakończymy monodramem muzyczno-teatralny Kalina nie chce spać w wykonaniu Barbary Kurdej-Szatan.
1: Tak, ale wspaniale. Trzeba przypomnieć, że na tych uroczystościach będzie obecny pan Marek Kobiela, brat młodszy, który zagrał u Wajdy. W przekładańcu zagrał swojego brata, jak był młodszy. A wystawę poświęconą Kobieli przygotował jego bratanek,
0: tak, Łukasz.
1: Czyli Łukasz Kobiela, który oczywiście weźmie udział w uroczystości otwarcia.
2: Kontynuuje tradycję?
1: No dba o to w każdym razie i to są i może uda się nam sprowadzić Marka Piwowskiego, żeby nie żeby szczerzył, tylko żeby popatrzał, jak odbierany jest rejs. Mówię to bardzo poważnie, bo tak. Miałem kontakt z Markiem, mam od wielu lat i przymierzaliśmy się do rejsu 2 i wiem, dlaczego nie powstał rejs 2, ale wracając do gwiazdorstwa, po prostu jak mówił mój ulubiony profesor w Łodzi, Stanisław Wol, są dwa rodzaje reżyserów, ci, którzy są reżyserami i ci, którzy grają reżyserów. Spróbuj jak najrzadziej grać. To samo z gwiazdami. Kobiela był prawdziwą gwiazdą i nie musiał gwiazdożyć. A teraz mamy do czynienia często z gwiazdożeniem, tylko jak odłączą zasilanie, to nic nie świeci. No.
0: Chciałabym dodać jeszcze, że Kobiela był prywatnie również zabawny i można powiedzieć czasami zabawnie złośliwy.
1: To prawda.
0: Razem ze swoim przyjacielem Cebulskim, można powiedzieć, częstowali się różnymi właśnie gagami, bardzo takimi kawałami robili sobie nawzajem, ale już czasami mówili, że Kobiela się znęca nad Cebulskim, ale oni to byli wspaniałymi przyjaciółmi i kochali te swoje zagrywki. Ale właśnie chcę dla osób, które chciałyby nie tylko obejrzeć film, ale dowiedzieć się coś więcej o Kobieli, to w niedzielę jest spotkanie po filmie Człowiek Zem 3 z Ewą Szykulską, która też tam grała, i z Markiem Kobielą, i z Dorotą Karaś, która pisała książkę o Cebulskim, i z Magdą Przyborowską, która pisała o Kobieli. Więc to będzie naprawdę fascynująca rozmowa, pełna na pewno anegdot i rzeczy, których nie znamy jeszcze. I to prowadzi Magdalena Miśka-Jackowska. Więc to naprawdę będzie też bardzo twórcza niedziela i też improwizacyjna, bo nie wiem, czy Stasiu pamiętasz, ale będziemy również mieć konkurs na sobowtóra w Kobieli w niedzielę. Będzie również śniadaniowo u nas w Altanie. Będzie targ śniadaniowo-filmowy w niedzielę. I wieczorem gala będzie ubrana w improwizację zespołu Toto Impro. Zadaliśmy im bardzo, wydaje mi się, trudne, ambitne zadanie, że mają na podstawie tego, co dostaną

0: jest materiał
1: filmowy o kobieli i różne książki, po prostu improwizować prawie jak on. No, tak mam nadzieję, że to nam tak dobrze wyjdzie i będzie można jeszcze w parku obejrzeć ich improwizacje na podstawie tych filmów i różnych przygód kobieli, więc myślę, że będzie naprawdę w prawdziwym duchu Maklaka.
2: Wspaniale.
3: To na zakończenie ja mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedy przyszedł do montażowni do mnie Kobiela, ja wtedy montowałem materiały filmowe, które wchodziły do programu Jurka Gruzy na żywo. To był pierwszy program, był Poznajmy się, potem było Przedstawmy się, a potem była runda, to niebywałe. Ale to będzie wszystko opisane w moich, że tak powiem, zbeletryzowanych pamiętnikach, które będą wydane dopiero po moim wyjściu na wolność, bo ja będę pisał prawdę bez gwiazdorzenia. W związku z tym mogę dotknąć RODO, a nie chciałbym tego robić za życia, bo jak już nie będzie mnie, to nikt mi krzywdy nie zrobi. Także poczekamy, ale to są fascynujące rzeczy i fascynujący ludzie, bo to byli prawdziwi, skromni, prywatnie artyści.
2: Proszę Państwa, tyle tytułem zapowiedzi w różnym czasie, ale uporządkujmy. Zaczniemy od ostatecznego wydarzenia, największego, czyli 9. Festiwalu Filmowego Maklaka i Jego Przyjaciół, 24-28 czerwca, Konstancin Jeziorna. Szczegóły na stronie internetowej KDK Hugonówka.
0: Hugonówka.pl i Festiwal Maklaka.
2: I Festiwal Maklaka. Natomiast ten weekend, który właśnie się rozpoczął, to Dni Konstancina, potańcówka z Stowarzyszeniem Orkiestry Dętej
0: z Czech,
2: parada lata 20, lata 30 i
0: mecz piłki, tak. Znaczy mecz retro piłki nożnej.
2: To też wspaniałe, zapewne w strojach.
0: Tak.
2: I to proszę Państwa już sobie można wyobrazić. A w sobotę koniecznie też zapraszam Państwa na spotkanie z nami, z Polskim Radiem 24, ze wszystkimi programami Polskiego Radia na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, PGE Narodowy, wstęp wolny. Jesteśmy tam, by spotkać się z Państwem, pokazać jakie tam mamy te sekrety, jeśli chodzi o zawód dziennikarski, ale tytuł przewodni całego wydarzenia, Z życia wzięte, więc z życia wzięte, proszę sobie tak używając przenośni, życiowo zaplanować. Piknik naukowy, Dni Konstancina i festiwal, 9. Festiwal Filmowy Maklaka i Jego Przyjaciół Konstancin Jeziorna. Pięknie dziękuję moim dzisiejszym gościom. Pani Edyta Markiewicz, dyrektor KDK Hugonówka i dyrektor festiwalu.
0: Dziękuję bardzo.
2: I pan Stanisław Pieniak, dyrektor artystyczny tego festiwalu. Naprawdę bardzo dziękuję za te chwile fantastycznych opowieści.
0: Do zobaczenia w Konstancinie Jeziornie.
3: Bardzo dziękuję i ostrzegam. Już myślimy o 10. edycji.
2: Już się przygotowujemy. Tak. Miłego wieczoru Państwu życzymy.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Weekend kulturalny. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Here's the fire. One, zero. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 5-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Maja Kluczyńska, Ogrody Sztuki. Zapraszam Państwa bardzo na niedzielne spotkanie o 8.30. Będzie to magiczne miejsce, bowiem Park Oliwski i Plenerowa Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej to 50 lat tradycji. Będzie to spotkanie światów artystycznych, ich wyrazu, świata natury i świata rzeźby, jeśli zechcą Państwo do nas dołączyć. Ogrody Sztuki, 8.30, niedziela. Magia natury i sztuki.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 21.30, Ewa Worobiec zapraszam. Po weekendzie Ukraina rozpocznie negocjacje z Unią Europejską. Zgodę na to wyrazili ambasadorowie 27. Na początek pójdą kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. W sumie 33 rozdziały negocjacyjne. Do tej pory rozpoczęcie negocjacji Ukrainy z Unią było blokowane przez poprzedni rząd Węgier. Negocjacje ze wspólnotą rozpoczyna też Mołdawia. Bez inwestycji w atom nie będzie w Polsce transformacji energetycznej, mówi minister energii Miłosz Motyka. Resort spodziewa się, że w lipcu rząd przyjmie aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Nowy dokument zakłada, że w przyszłym roku zostanie wybrany partner drugiej siłowni jądrowej, a w 2028 lokalizacja.
4: To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%, w kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
3: Potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni atomowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec. Ponad 130 milionów złotych przeznaczy Ministerstwo Zdrowia na krwiodawstwo. Chodzi o zapewnienie samowystarczalności Polski w krew i jej składniki na najbliższe 6 lat. Krew jest lekiem, którego nie udało się dotąd wyprodukować. Jedynym sposobem pozyskania jest jej oddawanie przez innych ludzi. Tylko w ubiegłym roku ponad 650 tysięcy honorowych dawców krwi oddało krew ponad 1,5 miliona razy. Już jutro 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czeka nas fascynujące spotkanie z nauką prezentowaną w przystępny sposób, zapowiada dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
5: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to zupełnie innego typu doświadczenie.
3: Piknik naukowy to również okazja do zobaczenia, jak radio działa od kuchni, mówi Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
6: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
3: Wydarzenie rozpocznie się o 11, a zakończy o 19 na PGE Narodowym w Warszawie.
7: Jest godzina 21.33.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Ewa Wasążnik, dobry wieczór Państwu. No i nadszedł ten czas, nadeszła ta chwila, kiedy porozmawiamy o tym najważniejszym dziś wydarzeniu, czyli przelocie F-35 nad Polską i co, o czym świadczy to, że te maszyny są na uzbrojeniu naszych żołnierzy, naszej armii. O tym już teraz porozmawiamy z naszym gościem.
1: Stan dnia.
7: Połączył się z nami pan generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, generał w stanie spoczynku, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Dobry wieczór, panie generale.
0: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
7: Zanim o konkretach, to o emocjach najpierw, jeśli pan pozwoli. Bo rzeczywiście to dzisiejsze wydarzenie, ten dzisiejszy przelot tych myśliwców, to było coś, co nawet u laika, u osoby, która na co dzień nie jest związana z

0: z armią, z wojskiem, z wojskowością budziło emocje i wywoływało gęsią skórkę. Jak pan to obserwował? Jakie emocje panu towarzyszyły?
1: No przede wszystkim z mego punktu widzenia, co prawda emerytowanego generała, ja patrzę na ten samolot jako współczesny, przyszły, no obecny samolot, ale środek walki na przyszłym tarczy działań wojennych w obronie Rzeczpospolitej jako naprawdę wielki krok w zakresie zwiększenia zdolności operacyjnej, a w sumie skuteczności naszych powietrznych sił zbrojnych, które się skutecznie modernizują, a ta modernizacja, przypominam, rozpoczęła się w 2006 roku od przylotu w listopadzie pierwszych samolotów F-16 z krótką przerwą, znaczy z kilkuletnią przerwą, czy nawet kilkunastoletnią przerwą dotyczącą decyzji podjęcia na zakup kolejnych samolotów, tych najbardziej nowoczesnych na świecie, jakim są samoloty F-35. Ja z tego to oczywiście powodu jestem bardzo zadowolony.
0: I duma. Duma nas dzisiaj rozpierała rzeczywiście. I wszyscy w komentarzach...
1: Panie redaktor, duma to, że przełamaliśmy tą taką myślenie niemożności, że to jest za drogie, że my tego nie jesteśmy w stanie podołać, że to technologia jest tak skomplikowana, że nasi piloci tego nie opanują. Ja przepraszam, że przerwałem, ale tutaj nasunęła się natychmiast taka myśl u mnie i przyszła pamięć z tego okresu, kiedy byłem szefem zarządu planowania rzeczowego od 2006 do 2009 roku i Amerykanie nam proponowali wtedy wejść w program naukowo czy badawczy, czy odnośnie do tego konsorcjum, do którego dołączyło szereg państw europejskich. No wtedy Polska, ówczesne władze wojskowe i polityczne uważały, że to jest zbyt skomplikowany samolot i nie na naszą korzyść. No byśmy za te samoloty na pewno dzisiaj taniej płacili.
0: Zwracamy uwagę na to, że to jest bardzo zaawansowana technologia, panie generale, że to są maszyny, które naprawdę nie reprezentują warunków pewnie XXI, a może już nawet XXII wiek, ale zapominamy o tym, że za tymi maszynami, a właściwie w tych maszynach siedzą ludzie wyszkoleni, piloci, ale także cały personel obsługi naziemnej. Wiemy o tym, że ci ludzie byli wiele miesięcy szkoleni w Stanach Zjednoczonych. To są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy pełnią tę swoją misję w też niezwykle trudnych warunkach. Słyszymy o tym, że właściwie cała ich służba przebiega według takich zasad ściśle tajne. Ci ludzie nawet nie są w stanie, nawet nie powinni mówić, na czym to szkolenie polegało. Nie poznajemy ich imion i nazwisk. To jest naprawdę coś, co musi budzić nasze zainteresowanie.
1: Po pierwsze, chylę czoła przed młodszymi kolegami, jak zarówno generałami i tymi pilotami, chłopakami, przepraszam, tak nazywam, bo to są młodzi ludzie, 30 lat, co najmniej 30 lat ode mnie młodszy, ale ich podziwiam. Podziwiam ich upór, zdecydowanie, determinację, ale nie tylko pilotów, ale również personelu na lądzie, a więc na lotnisku, którzy będą obsługiwać te samoloty, przygotowywać ich do misji, bo samolot jest naprawdę skomplikowany. On ma wykonywać zadania nie tylko związane ze zwalczaniem celów powietrznych, a więc wrogich samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej, ale również do współpracy, współdziałania z jednostkami wojsk lądowych, z artylerią, z pododdziałami czołgów, z pododdziałami zmechanizowanymi, z obroną przeciwlotniczą, z rozpoznaniem, z szeregiem obszarów funkcjonowania sił zbrojnych na przyszłym polu walki. Na pewno o tym nie można mówić i tutaj dziennikarze nie powinni się tym interesować, dlatego że służby na pewno rosyjskie będą tym zainteresowane, w jaki sposób ten samolot może być przez polskie siły zbrojne wykorzystany w przyszłości, jak również na temat systemu szkolenia, przygotowania tych maszyn. Niech to pozostanie na lotniskach. Ta wiedza wśród pilotów, a nie do dyskusji na łamach czy w przestrzeni informacyjnej.
0: No to prawda, ale panie generale, rzeczywiście podziw dla tych ludzi, którzy się tym zajmują, jest w pełni uzasadniony. Panie generale, ale mówi o tym się, że F-35 to jest zupełnie inna jakość, że to jest naprawdę no, gwiezdne wojny, jeśli chodzi o zaawansowanie tej technologii. Czym F-35 różni się od F-16, który do tej pory był synonimem tego najbardziej nowoczesnego uzbrojenia?
1: Przede wszystkim F-35 jest samolotem trudno wykrywalnym w przestrzeni powietrznej przez system rozpoznawczy przeciwnika. Tak, to jest technologia stealth. Ponadto F-16 oczywiście jest wielozadaniowym samolotem, ale głównie wykonuje zadania do myśliwskie również, ale przez Amerykanów został przeznaczony do wsparcia misji na lądzie we współdziałaniu z wojskami lądowymi. Co prawda też wykonuje

0: że spełniany jest w różnych innych misjach, dlatego że to sama nazwa mówi, samolot jest zadaniowy. Panie redaktor, proszę o wybaczenie, natomiast nie chciałbym zabierać możliwości poinformowania o tych różnicach przez moich kolegów czy generałów, nawet emerytowanych, jak generała Drewniaka, który jest ekspertem w tych sprawach. Ja jestem czołgistą i tutaj nie pozwolę sobie wchodzić innym na mój obszar wiedzy, natomiast tu bym nie chciał się przechwalać wiedzą na temat tych samolotów, bo to jest, są nawet i F-16 są tak skomplikowanymi samolotami, które wymagają obsługi, przygotowania, wyszkolenia personelu latającego, jak również personelu naziemnego. Natomiast F-35 jest to kolejny skok już w przyszłość, daleką przyszłość. Być może nawet, tak jak pani zasugerowała parę minut przed chwilą, że to jest skok w XXI wiek.
1: To jest także maszyna, która, z tego co mówią eksperci, panie generale, i pan pewnie to potwierdzi jako czołgista, to jest maszyna, która też daje te możliwości współpracy samolotu myśliwskiego, pilota takiego samolotu z tym, co się dzieje na lądzie albo na morzu, bo ta wielozadaniowość również na tym polega, na tej koordynacji.
0: Właśnie tak. Może wykonywać zadania bliskiego wsparcia wojsk lądowych, podobnie jak F-16, ale przede wszystkim precyzyjnego bombardowania, również w styczności z przeciwnikiem, znaczy na linii frontu, jak i w głębi strefy operacyjnej przeciwnika. Może prowadzić rozpoznanie, może prowadzić walkę elektroniczną i realizować zadania jako myśliwiec, tak jak pani w tej chwili przedstawiła. No ale to jest powodowane tym, że on działa w pewnym systemie dowodzenia. W zakresie rozpoznania, w zakresie uderzeń, a więc działań kinetycznych. I to jest po prostu latająca maszyna, która umożliwia wykorzystanie jej oczywiście przez pilota w różnych wariantach. I tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj człowiek na pokładzie, a więc nasz oficer, który piloci, nasi oficerowie sił powietrznych, którzy latają, to po prostu są nie tylko fighterami, którzy naciskają, czy może inaczej, nie tylko są tymi, którzy pilotują ten samolot i prowadzą go w określonym kierunku, na określonych wysokościach, z określoną prędkością, ale przede wszystkim też są fighterami, ponieważ wykonują zadania ogniowe, nie tylko ogniowe, tak jak mówiłem o tych zadaniach, które przesyłane są w formie zadań z lądu. A więc krótko mówiąc, pilot jest ciągle związany poprzez system dowodzenia ze stanowiskami dowodzenia na lądzie czy na morzu, jak również w innych domenach.
1: Czy nasi potencjalni przeciwnicy, wrogowie na polu walki dysponują sprzętem, który może się równać z F-35?
0: No według ekspertów na pewno nie, dlatego że Rosjanie nie osiągnęli tego samego poziomu w technologiach lotniczych, za wyjątkiem awioniki. Przepraszam, w obszarze awioniki nie osiągnęli takich zdolności, a więc tutaj mówimy o elektronice. Bo jeżeli chodzi o lotność i tutaj budowanie płatowca, to oni są na bardzo wysokim poziomie. No ale to nie wszystko, ponieważ tak jak zaznaczyłem w tej chwili, awionika to znaczy wyposażenie cyfrowe, wyposażenie komputerowe, które komputery wspomagają pracę pilota w powietrzu, a tego fightera. W związku z tym Rosjanie tego nie osiągnęli. Zresztą to potwierdzają eksperci na Zachodzie, jak również chyba sami Rosjanie o tym, chociaż się do tego tym mówią, chociaż do tego się oficjalnie nie przyznają. No wojna na Ukrainie pokazała, że Rosjanie, którzy używali samolotów przeciw Ukraińcom. Oczywiście Ukraińcy dysponowali podobnymi maszynami. No, były potężne straty, no, spowodowane też różnymi czynnikami. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o tym użyciu czy konfrontacji z samolotami rosyjskimi, nie ulega wątpliwości, że ten samolot może dać możliwość uzyskania przewagi w powietrzu nad terenem działań wojennych, nad terytorium Polski, ale oczywiście musi być to odpowiednia ilość tych samolotów. Uważam, że 32 samoloty i 47 F-16, które są w naszych zasobach, i FA-50 szkolno-bojowe nie zapewnią jeszcze dostatecznej jakby zdolności operacyjnych, aby tą przynajmniej równowagę przestrzeni powietrznej nad Polską uzyskać w konfrontacji z lotnictwem sił powietrznych Federacji Rosyjskiej.
1: A w jaki sposób wzmacniają ten potencjał odstraszania? Bo mówimy o tym, że oczywiście no te zdolności, o których pan wspomniał, no to liczba tych maszyn rzeczywiście może wydawać się niewystarczająca, jeśli chodzi o budowanie tego potencjału odstraszania.
0: Jeżeli chodzi o straszanie, to nie tylko samoloty są czynnikiem odstraszającym przeciwnika.

Polska, ale również inne systemy, które tutaj w tej chwili polskie siły zbrojne, czy może inaczej, polskie władze zakupują na potrzeby sił zbrojnych, jak wyrzutnie rakietowe, HIMARS, Czumo, jeżeli chodzi o jednostki artyleryjskie, polskie krawy czy koreańskie, jak również wojska pancerne, obrona przeciwlotnicza, szczególnie system Patriot. To wszystko powoduje, że wzrasta potencjał

0: struktur, nowe uzbrojenia, jak również zmiany w systemie szkolenia personelu, nie tylko w siłach powietrznych, ale po prostu we wszystkich rodzajach sił zbrojnych i wszystkich rodzajach wojsk, jakie są w wojskach lądowych, czy w marynarce wojennej, siłach powietrznych, czy w wojskach obrony terytorialnej.
1: Widzi pan w tym takie spójne myślenie o tym, żeby wszystkie te rodzaje uzbrojenia, żeby szkolenie żołnierzy sprawiało, że te wszystkie możliwości były ze sobą kompatybilne, żeby mogły ze sobą współdziałać, współpracować tak, żeby to odstraszanie, a potem, jeżeli doszłoby do jakiegoś rodzaju konfrontacji, również te zdolności obronne były, były wystarczające.
0: To zależy od współczesnego sztabu generalnego i generałów, oficerów, którzy pracują w sztabie generalnym, a także zarówno w instytucjach wojskowych. Po pierwsze, sztab generalny musi mieć świadomość i wiedzę na na temat sposobu prowadzenia przyszłych działań wojennych przez stronę rosyjską wobec państwa polskiego i w oparciu o tą wiedzę, jak również o posiadane siły i środki, opracować konkretnie strategię wojskową, tą jawną zarówno dla wiedzy dla społeczeństwa, ale przede wszystkim tajną, użyciu sił zbrojnych w potencjalnej konfrontacji z wojskami Federacji Rosyjskiej. To tego to zależy. Ale nie tylko, bo jeżeli zakupujemy uzbrojenie, to musimy pamiętać o tym, że musimy mieć zaplecze w zakresie zabezpieczenia logistycznego, a więc krótko mówiąc, w zakresie części zapasowych do sprzętu, centrów logistycznych w zakresie napraw tego sprzętu, ale też i produkcji na terenie kraju tego sprzętu w wypadku ponoszonych strat. A już nie mówiąc o amunicji, gdzie bardzo głęboko, bardzo głośno bardzo intensywnie trwa dyskusja na temat zwiększenia zdolności produkcyjnych amunicji dla czołgów, dla haubic, krab, jak również też jest mowa o tym, w jaki sposób zabezpieczyć produkcję rakiet w Polsce do Patriota, a więc rakiet przeciwlotniczych i innych. Bo mamy pewne obszary, które sami produkujemy, ale to są to uzbrojenie zabezpiecza działanie w pewnym sensie, nie w pełni, na poziomie taktycznym. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar strategiczny, wymiar operacyjny, to jest bardzo dużo do zrobienia. Bo jeżeli nie będziemy mieli zaplecza logistycznego i krótkich linii zaopatrzenia, bo to, co ja mam na myśli, mianowicie mówiąc o krótkich liniach zaopatrzenia, mam na myśli możliwość produkcji tych części zapasowych, czy sprzętu, czy podzespołu w Polsce, ale również za granicą w Europie, tutaj u naszych sąsiadów, Francja, Wielka Brytania, Niemiec. Bez względu na to, jaka trwa obecnie konfrontacja stron politycznych w przestrzeni medialnych, uważam, że do końca nie rozumieją politycy istoty budowania sprzętu. Bo podam tylko Borsuka, pani redaktor. Borsuk jest budowany oczywiście w naszych zakładach zbrojeniowych w Stalowej Woli. Jest to oczywiście wielki wysiłek naszych inżynierów i myśli technicznej, ale trzeba pamiętać o tym, że w większości Borsuk składa się z podzespołów, które są zakupywane w tych krajach zachodnich. A więc krótko mówiąc, tutaj ta krytyka, gdzie te pieniądze idą, to jest, uważam, w jakiś sposób nie do końca przemyślane. A strona rządząca nie potrafi, a przede wszystkim przemysł zbrojeniowy nie potrafi przedstawić opinii publicznej rzeczywistej wiedzy na tym, w jaki sposób ten sprzęt jest budowany.
1: Może to się zmieni, panie generale, w miarę jak będzie realizowany program SAFE.
0: Panie redaktor, tak, ale to jest dużo rzeczy, tu jest może tak. Dobrze, że te pieniądze są, tylko pytanie, w jaki sposób te pieniądze będą wykorzystane w polskich warunkach, bo ja bym nie chciał głęboko wchodzić w szczegóły zapisów tego sejfu z różnych powodów, między innymi dlatego, że to jest przede wszystkim spór polityczny między stronami. Dzisiaj w Polsce ja zresztą unikam takich uczestnictwa w takich sporach, ale po drugie, osobiście mogę tyle powiedzieć, że nie jestem zadowolony, jeżeli to by prawda była. Paru polityków z obecnego obozu władzy powtarzało tezę, że to może być też wydawanie tych pieniędzy, znawanie pieniędzy na zasadzie warunkowości. No tutaj uważam, że tak nie powinno być. No a druga sprawa, którą tutaj jestem zaniepokojony, to jest tym, że jest bardzo krótki okres realizacji. A więc z 2030 roku mamy tak dokładnie 3,5 roku. I po pierwsze, żeby zakupić sprzęt, to trzeba zamawiać 2-3 lata, przeprowadzić przetargi, bo tak one będą trwały. A kiedy później będą dostarczone, to jest kolejny okres, co najmniej 2-3 lat. Następna sprawa. Tutaj mamy informację, że bardzo duża część tych środków z sejfu zostanie przeznaczona na rozbudowę zdolności sposobność.

0: produkcyjnych naszego przemysłu obronnego. Ja z tego powodu się cieszę, jestem zadowolony, tylko uważam, że w ciągu tych 3,5 roku oczywiście przemysł ten nie osiągnie takich zdolności, ponieważ po pierwsze musi też zdobyć nowe technologie, aby zabezpieczyć funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju i w czasie wojny, kiedy będą straty i uszkodzenia sprzętu, to muszą być zakupione licencje, a o tym się nie myśli. A sam zakład, żeby zbudować, to trzeba około 3-4 lat w Polsce. No ale zobaczymy, nie krytykujmy tego, dajmy szansę politykom i naszym menadżerom przemysłu zbrojeniowego, a więc z udziałem Skarbu Państwa, bo przemysł prywatny sobie doskonale radzi. Tam doskonałą wizytówką jest WB Elektronik, gdzie trwa ta firma, została zbudowana 30 lat, a dzięki temu, że jest stabilność kadry zarządzającej i menadżerskiej, jak również inżynierów, mamy dzisiaj produkcję światowej klasy, które są eksportowane nawet poza Polskę. Ale wracając się do tematu, jeżeli my nie zbudujemy tego systemu, a więc począwszy od strategii wojskowej, w jaki sposób zakupowany sprzęt wykorzystać, w jaki sposób go zabezpieczyć w czasie funkcjonowania, w czasie pokoju, w czasie wojny, to ja powtórzę jeszcze raz, niestety jestem złośliwy, ale budujemy armię jednorazowego użytku, to znaczy na 2-3 tygodnie. A widzimy na tym, jak długo działania wojenne trwają na Ukrainie. Praktycznie 5. rok.
1: Panie generale, to co zrobić, żeby te zakupy były obarczone mniejszym ryzykiem przypadkowości? Bo czasami można ulec takiemu wrażeniu, że te pieniądze są wydawane. Oczywiście chwalimy się tym, szczególnie wobec naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, że wydajemy najwięcej w Europie na zbrojenia. No ale właśnie, może nie jest kwestią tego, ile wydajemy, tylko jak to robimy.
0: Panie redaktor, no oczywiście to jest bardzo ważne pytanie, bardzo ważna kwestia, którą pani przedstawiła, ale trzeba pamiętać o tym, że po okresie do 2015-16 roku totalnego rozbrajania sił zbrojnych pod pozorem różnych zmian i tak dalej, oszczędzania że pieniędzy, że wojny nie będzie, dzisiaj wszystko, co jest na rynku i można kupić dla polskich sił zbrojnych, jest im potrzebne. Ale teraz w jaki sposób to będzie wykorzystane, to tak jak powiedziałam przed chwilą, musi być stworzona strategia wojskowa, która ustali przebieg operacji wojennych w kontekście działań strony rosyjskiej na terytorium państwa rosyjskiego w jego obronie. Ale mówię na granicy, od razu zastrzegam się, nie na Wiśle, tak jak to kiedyś parę lat temu moi koledzy planowali. Po drugie, kwestia wydawania pieniędzy, to też, tak jak powiedziałam przed chwilą, jeszcze raz to powtórzę, pani redaktor, jest to związane z zdolnościami polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo każdy chciałby i my chcemy też, żeby większość tych środków była lokowana w polskiej gospodarce, bo ona napędza gospodarkę. No tak czy inaczej, zbroje napędzają gospodarkę. Bo ktoś mówi, że to jest narodowy wydatek środków finansowych, absolutnie nie, dlatego że w czasie pokojowej nawet eksploatacji sprzętu potrzebne są części zapasowe, potrzebne są centra logistyczne, a tam pracują Polacy, którzy zarabiają na życie, utrzymanie rodzin, płacą podatki. A więc to jest też jedno z kół napędzających naszą gospodarkę. Ale to, w jaki sposób te pieniądze, czy gospodarka będzie, może inaczej, ten przemysł będzie funkcjonował, to zależy od polityków i rządzących, zarządzających przemysłem zbrojeniowym. Ja znowu będę takim trochę złośliwym, bo śledzę te procesy. W ubiegłym roku, może inaczej, pod koniec 2024 roku, po przyjęciu władzy przez obecną ekipę rządzącą, przemysł zbrojeniowy ogłosił, że do końca 2025 roku będzie opracowana strategia rozwoju przemysłu obronnego. No cóż, kończy się pierwsza połowa 2026 roku, tej strategii nie ma. I ja obserwuję jednak faktycznie dużo przypadkowych działań na zasadzie trochę takiej, żeby pojawiły się pieniądze, to może coś z tego skorzystamy, a zobaczymy, jak to będzie później, czy będą efekty, czy nie. No zobaczymy. A dlaczego? Bo byłem świadkiem w poprzednich latach, kiedy byłem szefem zarządu planowania rzeczowego i obserwowałem działanie polskiego przemysłu zbrojeniowego. To było na zasadzie pozyskać pieniądze, a później zobaczymy, jak to będzie. A tak nie może być. To są pieniądze nasze, naszych podatników, nasze pieniądze, które na potrzeby obronne powinny być rzetelnie wykorzystane z korzyścią dla państwa polskiego i obywateli.
1: Panie generale, to jeszcze jedno pytanie, bo mówimy o programie SAFE, mówimy o zakupach, mówimy o F-35 kupionych od Amerykanów. A czym nasz przemysł uzbrojeniowy może zachwycić, ma do zaoferowania sojusznikom, bo rozumiem, że program SAFE na tym też polega, że nie tylko my kupujemy, ale także

0: że oferujemy naszym sojusznikom sprzęt, który wychodzi spod ręki polskich inżynierów czy polskich producentów uzbrojenia.
1: Na pewno, panie redaktor, na pewno takim, znaczy mrawie, że hitem to jest wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych Piorun. Mhm. Później są systemy również w zakresie, to już prywatnej spółki, wspomnianej przeze mnie WB Elektronik. Tutaj zastrzegam się, nie jestem żadnym członkiem Rady Nadzorczej WB Elektronik, w związku z tym nie prowadzę lobbingu, ale po prostu mówię tak, jak jest. No przede wszystkim już mamy informacje z mediów, że samoloty bezpilotowe, więc amunicja krążąca, ona była sprzedawana do innych państw. Ale to w tym miejscu trzeba też pamiętać o tym, że również inne państwa, jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, a nawet Włochy mają, Turcji, nie mówiąc już o Turcji, mają też wyroby, które dorównują, a nawet w wielu przypadkach wobec naszych niektórych wyrobów zbrojeniowych ich przewyższają. I teraz, żeby, tak jak pani mówiła, żeby eksportować ich do innych krajów ościennych, no to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli by był sprzęt wyprodukowany o polską myśl naukową, polskie technologie, to wtedy zakłady, które to wyprodukowały, mogą swobodnie prowadzić działania na rynku w celu pozyskania kontrahentów do zdobycia czy zakupu tego sprzętu. Natomiast jeżeli część jest skupowana i tak jak jest Rosomak składany, no bo tak musi być, no to często są zastrzeżenia tych, którzy sprzedają pewne elementy. Na przykład jakieś państwo sprzedaje silniki do Rosomaka i mówi tak, no na własne potrzeby możecie wykorzystać, ale nie możecie tego eksportować. Przykład jest Rosomaka. Tutaj z tym, że być prawdopodobnie to się zmieniło. Kiedy weszliśmy w program w 2003 roku w produkcję Rosomaka, to były zastrzeżenia, że możemy wyprodukować tylko i wyłącznie około 690 pojazdów. I tak się stało. Były próby kilkanaście lat temu, bodajże w 2015 roku, sprzedaży Rosomaka do Słowacji, nic nie wyszło. No bo ci, którzy sprzedali nam licencję, nie pozwolili nam sprzedawać, handlować tym towarem. A więc krótko mówiąc, jeżeli nie jesteśmy, czy nie tyle rząd, co polski przemysł zbrojeniowy, mówię z udziałem Skarbu Państwa przede wszystkim, nie ma własnych technologii, to nie może sprzedawać. Jest znowu wspomniana firma prywatna przeze mnie, już nie będę wymieniał jej nazwy, zbudowała sprzęt w oparciu o własne technologie i spokojnie tym sprzętem handluje.
0: To czyli potwierdza się, panie generale, ta złota zasada. Umiesz liczyć, liczę na siebie. Ona się potwierdza także w tym bardzo wrażliwym obszarze obronności. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pan generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, generał w stanie spoczynku i wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, był z nami w dniu, kiedy F-35 przeleciały nad naszymi głowami i oficjalnie przywitały się z Polską. Bardzo dziękuję, panie generale, jeszcze raz. Wszystkiego bezpiecznego.
1: Wszystkiego dobrego, wszystkiego bezpiecznego wieczoru, bezpiecznej nocy, abyśmy się obudzili jutro szczęśliwi, radośni i przy dobrej pogodzie.
0: Dobranoc. Dziękujemy.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
5: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albicelestes przez lata budowali historię Mistrzostw Świata.
4: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
5: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
4: Zapraszam w niedzielę o 25.
5: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
6: Sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko technologicznych, ale też społecznych ostatnich lat. Studio wiedzy, instrukcja obsługi AI. Od wybrania odpowiedniego narzędzia po napisanie dobrego promptu. Karolina Rożej, do usłyszenia jutro po 10:00.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pakt migracyjny już obowiązuje. Polska nie będzie przyjmować migrantów i płacić za odmowę, zapewnia MSWiA. IPN odkrył pierwszą zbiorową mogiłę w Hucie Pieniackiej, dawnej polskiej wsi na Ukrainie. I tramwaj z pomocą psychologiczną w Łodzi. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw ani ponosić kosztów z tym związanych, informuje MSWiA. Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Politycy są podzieleni w ocenie dokumentu. Adam Gomoła z Polski 2050 podkreślał, że Polska jest zwolniona z niektórych zapisów.
2: Pokazuje to jasno, że sprzątamy te złe rzeczy, które PiS po sobie zostawił. Będziemy oczywiście aktywnie zabiegać o to, żeby Polacy nawet finansowo nie wspierali tych krajów południowych, które się mierzą z tą falą migracyjną, bo my mamy swój własny problem na naszej wschodniej flance i to reszta Europy po prostu powinna rozumieć.
1: Bartosz Kownacki z PiS uważa, że unijna polityka migracyjna nie rozwiązuje problemu.
3: Że w perspektywie 2-3 lat będziemy mieli do czynienia z tym samym problemem, że będą u nas tysiące, setki tysięcy migrantów. Konsekwencje takie jak w Belfaście, bo niestety z tym się wiążą bardzo konkretne zagrożenia. Dobrze państwo wiecie, co dzieje się w Hiszpanii, gdzie rząd Pedro Sancheza próbuje zalegalizować 500 tysięcy nielegalnych migrantów. To w perspektywie najbliższych lat czeka Polskę, jeżeli po prostu nie zerwiemy z tą chorą polityką migracyjną Unii Europejskiej.
1: Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje pomogą krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy, a także zapewnią ochronę granic. Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Od 4 dni w byłej polskiej wsi na Ukrainie trwają poszukiwania ofiar. W bezimiennych dołach może spoczywać nawet 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
4: Przypuszczalnie jest to mogiła zbiorowa, w której zostały pogrzebane osoby zamordowane podczas zbrodni w 1944 roku. Część z odnalezionych szczątków nosi ślady spalenia, co również potwierdza, że są to prawdopodobnie właśnie szczątki ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej.
1: Naukowcy będą jutro kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar. Nie trzeba umawiać wizyty ani zgłaszać się do poradni. Wystarczy wsiąść do specjalnego tramwaju w Łodzi, by otrzymać pomoc psychologiczną. Przypominamy, żeby zadbać o siebie, mówi Piotr Kuraś z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii w Łodzi.
5: No właśnie, chcemy wyjść naprzeciw, chcemy jakoś porozmawiać z ludźmi, chcemy pokazać, że ten terapeuta, ten psycholog nie jest taki straszny, że zdrowie psychiczne to nie jest tabu. Warto o tym rozmawiać, że warto jakoś sprawdzać, co się dzieje w tym obszarze psychicznym.
6: A co czeka ludzi, którzy faktycznie wejdą do tego tramwaju?
5: Promujemy zdrowie psychiczne, dostęp do tego zdrowia psychicznego, możliwości zadbania o zdrowie psychiczne. Też mówimy o tym, kim jest psycholog, a kim jest psychoterapeuta.
1: Specjalny wagon kursuje na trasie WZ między Widzewem a Karolewem. Akcja potrwa do 18 czerwca. Polskie Radio docenione za promocję krwiodawstwa. W Warszawie podczas uroczystej gali podsumowano kampanię Twoja krew, moje życie, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
7: To jest piękna akcja ogólnopolska, która trwała 6 lat i dużo znamienitych osobowości, jak również instytucji zostaje uhonorowanych z uwagi na ponadprzeciętne zaangażowanie w promowanie idei krwiodawstwa w Polsce. To są szkoły, to są uczelnie, to są podmioty lecznicze, to są przedsiębiorcy, ale też ludzie, którzy faktycznie, którym jest bliska idea honorowego krwiodawstwa.
1: Jedyna dziennikarka w Polsce doceniona podczas uroczystości to Barbara Góra z Polskiego Radia.
8: Ta moja współpraca z Narodowym Centrum Krwi była szczególnie owocna i szczególnie ważna podczas pandemii COVID-19, dlatego że wówczas znacząco wzrosło zapotrzebowanie na krew. Z krwi otrzymywano osocze, które było wykorzystywane do leczenia najciężej chorych na COVID-19.
1: W ubiegłym roku krew i jej składniki oddano ponad 1 600 000 razy.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy opady deszczu od zachodu po centrum kraju, na wschodzie zanikające burze. Temperatura w nocy od 7-9 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 13 na pozostałym obszarze. A jutro przeważnie od 19 do 22 stopni.
1: Jest godzina 22:05.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: I to jest ta pora, kiedy Krzysztof Grzybowski zabiera nas w podróż w czasie.
3: Turbo Historia.
4: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Po drugiej stronie, w Wolsztynie, pani profesor Bernadetta Darska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Literaturoznawczyni, krytyczka literacka, no i co najważniejsze, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę, autorka książki Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. No i brzmi to trochę jak taka zapowiedź filmu, książki, opowieści z czasów głębokiego PRL-u, a właściwie inaczej, z czasów socrealizmu. No i możemy zdradzić, że to skojarzenie jest chyba jak najbardziej na miejscu.
5: Jest na miejscu, ponieważ ta opowieść zaczyna się tuż po zakończeniu II wojny światowej. A właściwie ma kilka swoich początków, bo część tej historii już gdzieś ma swoje zalążki właśnie w tym okresie, kiedy wojna jeszcze trwa. Ale ten tytuł, który wymyśliłam w kontekście właśnie tej książki, faktycznie może się tak kojarzyć, ale też chciałabym, żeby się kojarzył nie tylko z tymi czasami, ale też z nadzieją, też z takim poczuciem, że coś się udało, z takim poczuciem, że wtedy powstawały rzeczy niezwykłe, humanistycznie bardzo istotne i rzeczy, które inwestowały w drugiego człowieka, nie w sensie ideologicznym, ale w sensie odzyskiwania tego człowieka, który był zniszczony tymi doświadczeniami II wojny światowej. I to odzyskiwanie dotyczyło tego człowieka właśnie młodego, bardzo młodego, bo chodzi o dzieci. Dzieci osierocone, dzieci, które widziały rzeczy straszne, dzieci, które wydawało się, że nie mają żadnej przyszłości, a jednak tę przyszłość im zaoferowano.
4: No i można powiedzieć, że to jest opowieść bardzo niejednoznaczna, no bo jeżeli na kartach tej książki, symbolicznie oczywiście, ale obok siebie, pojawiają się takie postacie jak przyszły premier Arciszewski, jak Janusz Korczak, a po drugiej stronie Bolesław Bierut, czy też Makarenko, znany pedagog radziecki, no to rzeczywiście ciężko tu mówić o jednej stronie tej opowieści.
5: Tak, i cieszę się, że pan redaktor to zauważył i zaakcentował, bo faktycznie te wątki, które pojawiają się w kontekście opowiedzianej przeze mnie historii, mają w sobie wiele odsłon, mają w sobie właśnie i taki potencjał bardzo pozytywny i taki potencjał, który no, można interpretować mocno niejednoznacznie, ale powiedzmy może o co chodzi.
4: Czyli chodzi to, co najważniejsze.
5: Tak, ponieważ jak państwo zapewne zauważyli, my tutaj wprowadzamy państwa w opowieść troszeczkę gdzieś dawkując napięcie.
4: No, krążymy wokół.
5: Prawda? Nie mówiąc konkretnie o co, o czym tak naprawdę ta książka opowiada. Jest to historia niezwykłego projektu, który powstał w poniemieckim miasteczku Bartenstein w Prusach Wschodnim. To miasteczko po wojnie stało się miasteczkiem polskim i zyskało nazwę Bartoszyce. To właśnie w Bartoszycach zdecydowano, że powstanie tam Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy imienia Janusza Korczaka. To był projekt, który był pilotowany i który był pomysłem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zdecydowano, że od 1947 roku właśnie powstanie taki centralny ośrodek, który będzie pewnego rodzaju takim miejscem właśnie ratowania młodych ludzi, ratowania dzieci, ale i też budowania.

0: z tych młodych ludzi, właśnie tych ludzi przyszłości, tego nowego człowieka. W tym centralnym ośrodku wychowawczo-szkoleniowym powstał dom dziecka. Ten dom dziecka z założenia docelowo miał przyjąć aż 3000 dzieci. Ten dom dziecka przez kilkadziesiąt lat był w ogóle największym domem dziecka w Polsce, ale obok tego domu dziecka powstało też liceum pedagogiczne, potem też drugie liceum pedagogiczne z klasami ukraińskimi, z językiem ukraińskim. Powstała też szkoła dla wychowawczyń przedszkoli. Powstała też tak zwana ćwiczeniówka, czyli szkoła podstawowa. I co jest tutaj bardzo ważne, wspomniał pan właśnie z jednej strony o pedagogice Korczaka, a z drugiej strony właśnie o pedagogice radzieckiego pedagoga Makarenki. Aleksander Lewin, który był bardzo mocno zaangażowany w powstanie tego ośrodka, dowiedział się o Makarence od Korczaka. I to jest też bardzo ciekawy wątek.
1: Ale to przepraszam, to zatrzymajmy się tu, bo tu już tu, w samym wstępie jest kilka bardzo ciekawych momentów i właśnie bardzo niejednoznacznych. No bo pierwsza kwestia, gdy słyszymy o czymś, co będzie się nazywało Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy, który ma docelowo przyjąć 3000 dzieci, to trudno tu uciec od takich skojarzeń z takimi pomysłami właśnie z państw totalitarnych, gdzie wszystko jest ogromne, gdzie wszystko jest wielkie, największe, kompleksowe i ma być samowystarczalne. I myślę zarówno o Związku Radzieckim, jak i o III Rzeszy. Trudno uciec od takich skojarzeń. Do tego dorzucamy jeszcze Makarenkę. No, ale jednocześnie te pomysły, które są rozwijane, to nie są wcale pomysły z roku 46, 7 czy 8, tylko to są idee, które w Polsce pojawiały się już w okresie międzywojennym i na mniejszą skalę już w tym okresie międzywojennym przez stowarzyszenia związane z PPS-em próbowały być wdrażane.
0: Tak, cieszę się też, że pan wspomniał o tym skojarzeniu, bo to skojarzenie, które faktycznie może się pojawić w momencie, kiedy właśnie zaczniemy czytać tę książkę, może się wiązać z dużym zaskoczeniem, ponieważ ta idea, która była realizowana w Bartoszycach, niewiele miała wspólnego właśnie z takimi pomysłami. Ta centralność wynikała i ten rozmach zarówno ideowy, jak i liczbowy, personalny. To wszystko się wiązało z tym, że w Polsce po II wojnie światowej było 1 700 000 sierot.
1: I to jest coś, co jest informacją szokującą w pani książce. Tak. Myślę, że nawet jest, dla tych, którzy się interesują historią, 1 700 000 sierot.
0: Tak, i to jest ten punkt wyjścia. Ta centralność wynikała też z tego, że Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jeszcze właśnie w tym okresie przedwojennym bardzo mocno miało na uwadze dobro dziecka, ale też bardzo mocno miało na uwadze to, aby to dziecko funkcjonowało w takim trybie równości, takiego samego dostępu do pewnych przywilejów, wyrównywania różnych właśnie tych nierówności, które funkcjonowały, no, zwłaszcza w kontekście tych różnic klasowych. I tutaj też to było widać, bo te dzieci, które pojawiły się w tym ośrodku, w tym domu dziecka, to były dzieci, które reprezentowały bardzo różne grupy. Grupy, które potencjalnie nie mogły przetrwać razem, ale okazało się, że ci młodzi ludzie, którzy byli wychowawcami, bo ci wychowawcy też byli bardzo młodzi, w jakiś sposób zbudowali drogę do serc czy umysłów tych dzieci i okazało się, że dzieci autochtonów, dzieci Mazurów czy po prostu Niemców, które mówiły tylko po niemiecku na początku. Dzieci, które przyjechały z Powstania Warszawskiego, które z kolei słysząc ten język niemiecki czuły, że raptem znalazły się znowu obok wroga. Dzieci z ośrodka Boduena z Warszawy, które też miały różnego rodzaju dysfunkcje, a więc wymagały takiej większej opieki. No, dzieci w ogóle osierocone z różnych miejsc. One raptem znalazły się właśnie w tym ośrodku.
1: Ale to
0: były
1: przepraszam,
0: razem.
1: Żeby jeszcze bardziej ten tygiel rozszerzyć albo pokazać, jaka to była wieża Babel. Zresztą to określenie się w pani książce pojawia. To mamy jeszcze w pewnym momencie całkiem sporo dzieci ukraińskich, które na przykład pojawiają się w ośrodku między innymi po akcji Wisła, stąd te klasy z językiem ukraińskim. Mamy polskie dzieci, które przyjeżdżają z Francji i które sobie lepiej radzą z językiem francuskim niż z językiem

0: polskim. To jest niesamowity tych gier, znaczy mieszanka wybuchowa.
1: Tak, i przyjeżdżają też dzieci, które były wychowankami domu dziecka w Monetnej na Uralu. To jest dom dziecka założony właśnie przez Aleksandra Lewina. Te dzieci, które wróciły do Polski i które...
0: Zresztą też z niezłymi przygodami po drodze.
1: Tak, i które dostały od Lewina taką propozycję, żeby właśnie przyjechać do Bartoszyc i w pewnym sensie pomóc w tworzeniu tego domu dziecka. To były dzieci, które Lewin oceniał jako bardzo dojrzałe, bardzo uporządkowane, bardzo lojalne, bardzo takie obowiązkowe i faktycznie te dzieci potem okazały się nie tylko fundamentem tego ośrodka, w sensie jakby budowania tej wspólnoty i gdzieś takiego pomagania w likwidowaniu różnych konfliktów, różnych animozji, które się pojawiały, ale potem te dzieci, kiedy dorosły, były właśnie wychowawcami czy wychowawczyniami. A Józef Małecki, który też właśnie był jednym z tak zwanych monetniaków, potem został wieloletnim dyrektorem tego domu dziecka i do dzisiaj wspominany jako człowiek, który no, niezwykle pozytywnie wpłynął na życie wielu wychowanków, wspierając ich właściwie nie tylko w tym trybie bycia dzieckiem, ale też później, kiedy właśnie te dzieci już stawały się dorosłymi.
2: Turbo Historia.
0: Ta liczba, 1 700 000 sierot po II wojnie światowej, liczba absolutnie szokująca, niewyobrażalna, jeżeli chodzi o dzisiejsze realia, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze możliwości zrozumienia ogromu tego wyzwania. I zastanawiam się, na ile pani książka to jest też dowód na to, że my w niewłaściwy albo inaczej, w bardzo niepełny sposób patrzymy i myślimy o II wojnie światowej. Bo oczywiście w tej polskiej świadomości jest ten fakt, że w maju 1945 roku, owszem, skończyła się wojna z Niemcami, ale nie skończył się konflikt. Mieliśmy przecież żołnierzy wyklętych, mieliśmy radziecką armię, która stacjonowała w Polsce. Mieliśmy jeszcze wiele lat niepokoju, prześladowań, AK-owców w więzieniach, ale to jest ten aspekt, no, powiedzmy, polityczno-militarny. Natomiast po drugiej stronie, po tym 1945 roku, mieliśmy gigantyczną traumę.
1: Tak, tutaj ta kwestia dzieci i to, że właściwie bohaterami tej książki są dzieci albo ludzie faktycznie bardzo młodzi, stąd też ta nazwa i ta metafora tytułowa, to jest nie tylko jakby przypomnienie tego, co zostaje po wojnie, co zostało po wojnie, ale też mam takie wrażenie, że kiedy właśnie pracowałam nad tą książką, kiedy na początku miałam takie poczucie, że pracuję z przeszłością i próbuję ocalić to, co jeszcze da się ocalić, po to, żeby tę historię przypomnieć, po to, żeby ona nie została zapomniana, bo faktycznie w tym momencie, kiedy właśnie ten Centralny Ośrodek Wychowawczy Szkoleniowy w Bartoszycach powstawał, to mówiła o tym projekcie cała Polska, bo to miał być właśnie taki ośrodek, który miał kształtować pewne modelowe wzorce wychowania dla całego kraju, także modelowe wzorce dotyczące repolonizacji. Ale w trakcie właśnie pracy nad tą książką uświadomiłam sobie, że to nie jest tylko obcowanie z historią. To nie jest tylko obcowanie częściowo z ludźmi, których pamiętałam, bo część bohaterów tej książki to są sąsiedzi mojej babci i mojego dziadka, ponieważ Bartoszyce to moja rodzinna miejscowość. Ale uświadomiłam sobie właśnie, że to jest też historia, która w jakimś sensie cały czas się powtarza. To dorośli niszczą swoimi konfliktami przyszłość dzieci. To, co dzieje się podczas różnego rodzaju konfliktów zbrojnych, podczas wojen, podczas właśnie tych sytuacji, kiedy dorośli wchodzą w pewne spory, dorośli toczą walki, dorośli siebie niszczą. Tak naprawdę tymi ofiarami chyba... które najtrudniej to doświadczenie przechodzą, są dzieci. Bo to te dzieci potem nie pamiętają innego świata. To te dzieci pamiętają początek swojego życia albo ten ważny ten moment swojego życia, czyli właśnie ten okres dzieciństwa czy dorastania, jako właśnie okres wojny. I to kształtuje ich na całe życie. Więc mam też takie poczucie, że z tej książki wyłania się taki obraz troszeczkę ostrzeżenia, że z jednej strony oczywiście udaje się tutaj tych ludzi w jakiś sposób odzyskać, ocalić.

0: zmienić. Oni angażują się bardzo mocno w przyszłość, oni budują tę przyszłość i robią to we wspaniały sposób, ponieważ w pewnym sensie odwracają się od tych swoich traum i starają się pomagać innym młodym ludziom właśnie, chociażby pracując w domu dziecka z właśnie tymi dziećmi, które mają różne doświadczenia trudne na swoim koncie, ale jednocześnie to są ludzie, którzy mają w sobie tę rysę, ten gen tego czegoś, co zostało utracone, tego początku, tych obrazów, które czasami są takimi powidokami tylko i wyłącznie, bo widzieli na przykład rodziców, którzy byli mordowani, czy umierali z głodu.
1: Bo tu jest jedno wspomnienie, które przynajmniej na mnie zrobiło największe wrażenie, bo pisze pani o dziewczynce, która, jeżeli dobrze pamiętam, ona chyba ciągle wspomina, czy też ciągle rysuje, grubą linę, gruby sznur, na którym Niemcy powiesili jej matkę na jej oczach.
0: Tak, to jest wspomnienie jednej z pionierek właśnie Bartoszyc, która opowiadała o dziewczynce, o wychowance, która właśnie wracała do tego strasznego wspomnienia. W pewnym sensie wracała też nieświadomie trochę. Ona nie była do końca świadoma tego, że właśnie wydarzyła się ta rzecz straszna i to powtarzanie właśnie tego, że ten gruby sznur właśnie ten koniec osoby ukochanej są ze sobą powiązane. Faktycznie wywiera ogromne wrażenie, zwłaszcza, że co zaznaczają też właśnie nauczyciele, wychowawcy, takich wspomnień było mnóstwo. Trzeba też pamiętać, że to są często też wspomnienia, które były niewypowiadane, wspomnienia, dla których trudno było znaleźć słowa, wspomnienia, które właśnie gdzieś powracały w formie jakichś takich nie do końca jasnych obrazów, bo to były dzieci bardzo małe właśnie w domu dziecka, które kilkuletnie, które mogły zapamiętać szczegół, ale mogły też zapamiętać właśnie coś, co było rodzajem takiego jakby sennego niemalże obrazu, ale właśnie to coś w nich zostawało na całe życie. Czy też obrazy na przykład, które przyniosły ze sobą niektóre osoby, które przyjechały właśnie z Monetnej na Uralu, czyli na przykład wspomnienia rodziców, którzy umierali z głodu i tych puchnących ciał, które były tym ostatnim, można powiedzieć, widokiem tej osoby ukochanej. To są takie rzeczy, których my właściwie dzisiaj, mimo że wiadomo, czytamy różne książki, czytamy różne artykuły, my tę wiedzę nabytą, można powiedzieć, że często mamy, ale kiedy zaczniemy o tym myśleć właśnie w kontekście tej konkretnej osoby, która tego doświadczyła, to faktycznie jest niewyobrażalne. No i miejmy nadzieję, że jakby my nigdy nie będziemy musieli gdzieś przeżywać takich sytuacji, ani właśnie nasze dzieci. Ale faktycznie to jest niezwykłe też w tej historii, że tak jak mówię, ci ludzie, którzy doświadczyli tak wiele złego, potrafili oddać tak wiele dobra.
1: Ale to pani profesor, to w takim razie jeszcze jeden powrót. Ja myślę, że będziemy trochę skakać tutaj pomiędzy różnymi wątkami, ale na ile to jest dla pani książka osobista? Bo wspomniała pani o tym, że część tych ludzi, którzy pojawiają się na łamach tej książki, pani znała, widziała osobiście, to byli sąsiedzi pani dziadków, sama pani pochodzi z Bartoszyc. To jest, nie wiem, oddanie jakiegoś rodzinnego długu? To jest oddanie jakiegoś regionalnego długu?
0: Powiedziałabym tak. Ja w pewnym sensie uświadomiłam sobie, pisząc tę książkę, że do niektórych tematów trzeba dorosnąć i niektóre tematy trzeba zauważyć, pomimo tego, że te tematy były blisko nas i były wcześniej, ale na przykład mogło się ich w ogóle nie dostrzegać. Tak było chyba ze mną. To znaczy, ja na terenie tego ośrodka bywałam właściwie co tydzień albo nawet i częściej, ponieważ w domach pooficerskich, w których mieszkali właśnie pracownicy ośrodka, mieszkali moi dziadkowie. Ja odwiedzałam babci i dziadka. Ja wiedziałam, że na terenie tych byłych koszar Ludendorfa jest dom dziecka, wiedziałam, że jest szkoła podstawowa, bo oczywiście tutaj też jest ważne to, że ten fundament, który powstał na samym początku, kiedy właśnie powstawał centralny ośrodek, w pewnym sensie został zachowany do dzisiaj, ponieważ do dzisiaj są tam na terenie właśnie tego byłego ośrodka instytucje, które zajmują się edukacją.
1: Więc czyli ta historia w symboliczny sposób wciąż trwa.
0: Tak. Więc ja oczywiście nie byłam świadkiem tamtego momentu założycielskiego, ale można powiedzieć, że gdzieś te konsekwencje były gdzieś cały czas.

0: przed moimi oczyma. Ja tych bohaterów właśnie niektórych tej książki znałam, bo to byli sąsiedzi mojej babci i dziadka. Ale ja nie wiedziałam, że taka historia jest częścią ich biografii. Ja właściwie teraz, dopiero pracując nad tą książką, dowiedziałam się tego wszystkiego. Dowiedziałam się też, no, oczywiście tych różnych informacji, które zdobyłam poprzez poszukiwanie różnych dokumentów, do których na przykład nikt nie zaglądał przez kilkadziesiąt lat, więc też to była taka wiedza z jednej strony faktograficzna, docieranie właśnie do dokumentów, a z drugiej strony to faktycznie było takie wzruszające, kiedy raptem odkrywałam, że na jakimś starym zdjęciu ja widzę jedną czy drugą osobę właśnie z ulicy Limanowskiego, z tego okresu młodości, i ja rozpoznaję te osoby, które widziałam już później oczywiście w tym wieku, no, bardziej dojrzałym, wieku, no, blisko emerytalnym, ale nie wiem, ten sam uśmiech, ten sam błysk oka, podobieństwo. I to było faktycznie wzruszające, bo raptem właśnie gdzieś uświadamiałam sobie, że ta wielka historia jest tak blisko. Ta wielka historia może być taką właśnie też mikroopowieścią w pewnym sensie. Moi dziadkowie też krótko pracowali w tym ośrodku. Zresztą w pewnym sensie historia mojej rodziny w Bartoszycach zaczyna się właśnie dzięki temu ośrodkowi, ponieważ dyrektorem liceum pedagogicznego był Włodzimierz Obłamski, reemigrant z Francji, który był krewnym mojej babci. No i właśnie babcia przeczytała w jednej z gazet olsztyńskich tę informację, no bo wtedy oczywiście, wiadomo, te informacje docierały do ludzi zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wysłała dziadka do właśnie Bartoszyc, żeby się zapytał, czy nie znalazłaby się pracy, czy właśnie nie znalazłoby się mieszkanie, no bo wiadomo, to był ten okres powojenny, gdzie ludzie się tułali w różnych miejscach i ten okres stabilizacji był takim okresem, no, mocno chwilowym. No i okazało się faktycznie, że dziadek otrzymał pracę w ośrodku. Po roku też właśnie otrzymali mieszkanie na ulicy Limanowskiego. No i żyli tam do końca swoich dni, a w tym mieszkaniu do tej pory mieszka moja rodzina, mój wujek i ciocia, czyli to są dzieci mojej babci, mojego dziadka, czyli rodzeństwo mojego taty. Mój tata tam się wychował i to też było dla mnie takim właśnie wzruszającym odkryciem, bo w pewnym sensie, pracując nad tą książką, ja również dowiedziałam się bardzo dużo o losach mojej babci, mojego dziadka właśnie z tego okresu sprzed dotarcia do Bartoszyc. Ja o tym zresztą piszę w posłowie. To dla mnie też było bardzo ważne, odkrywanie konkretnych dokumentów, natknięcie się na przykład na życiorys spisany ręką babci, który przetrwał, no, kilkadziesiąt lat i którego nikt nie dotykał przez te kilkadziesiąt lat, bo to gdzieś było złożone w archiwum drukarni olsztyńskiej. Więc też dużo takich faktycznie wzruszeń, można powiedzieć, na marginesie pisania tych historii, wzruszeń takich autobiograficznych.
1: To pani profesor, to tu w takim razie musimy się zatrzymać. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Autopromocja.
3: Czy zwierzęta mogą być skutecznym narzędziem polityki? Czy mogą być narzędziem propagandy lub, jak kto woli, soft power? Czy można zwierzętami karać i nagradzać? W Chinach jak najbardziej można. Chińska panda wielka weszła na polityczne salony i do popkultury. O politycznej twarzy potulnego zwierzątka, będącego jednym z symboli Chin, będę rozmawiać z doktorem Piotrem Parzymiesem, autorem książki Historia pandy wielkiej w audycji Chińskie znaki. W niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
4: Nie lekceważy śpiewu kosa, wróbla i dudka.
5: Nagrywam i różne świerszcze, i pasikoniki, i turkucie podjadki. Tak naprawdę mnie interesuje wszystko.
4: Izabela Dłużyk, dokumentalistka dźwiękowa i rejestratorka dźwięków natury od urodzenia, jest osobą niewidomą.
5: Zainteresowanie przyrodą jest chyba najbardziej ironicznym zainteresowaniem, które może mieć osoba niewidoma.
4: Zachwyt. Reportaż Alicji Samolewicz-Jeglickiej. To najbliższy reportaż na Rano. W niedzielę o 7:06.
2: Autopromocja. To są

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Ukraina i Mołdawia rozpoczną w poniedziałek rozmowy negocjacyjne z Unią Europejską. Zgodzili się na to ambasadorowie państw członkowskich. Na początek reformy wymiaru sprawiedliwości i walka z korupcją. W sumie będą 33 rozdziały negocjacyjne. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii 4 lata temu. Trzy osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. To dwoje byłych pracowników CBA i jedna aktywna funkcjonariuszka, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
1: Jarosław W., Katarzyna S. i Angela P. nie przyznają się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Zarzuty to wynik audytu przeprowadzonego w CBA. Dworzec Warszawa Wschodnia zostanie wyremontowany, a podróżujący będą mieć większy komfort, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów.
1: Prace rozpoczną się pod koniec roku i potrwają do 2029. W tym czasie część pociągów dalekobieżnych zostanie przekierowana na dworzec Warszawa-Gdańska. Nowa funkcja w mObywatelu to e-doręczenia. Użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu, wyjaśnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
1: Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Apetyt na życie.
5: Małgorzata Żuchowska, Apetyt na życie. Dzień dobry Państwu. Mam wielki apetyt na życie i chciałabym, żeby ten apetyt miał też inne kobiety. Tak mówi o sobie nasz dzisiejszy gość. Widzowie znają naszego gościa jako dziennikarkę i prezenterkę, ale jestem przekonana, że za tym ekranem kryje się ogrom własnych doświadczeń, często rozczarowań, też trudnych decyzji. Co daje siłę, kiedy trzeba zaczynać od nowa? Jaką cenę płaci się za życie w świetle reflektorów i czy po tylu latach wciąż można mieć ten apetyt na życie i na pracę? Moim gościem, moim i Państwa gościem jest Katarzyna Dowbor. Dzień dobry Pani Katarzyno.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Jest Pani medialną lewicą. Tak myśli Pani o sobie? Tak Pani jest postrzegana?
6: Nie, myślę, że nie. Ja czasami słucham jakichś informacji o tym, jak mnie postrzegają niektórzy ludzie i myślę, że może nie do końca mnie znają.
5: Śledzę Pani pracę też od wielu, wielu lat, dlatego że przez jakiś czas pracowałyśmy razem. I tak, ja miałam takie przekonanie o Pani, że jest Pani po prostu niezniszczalna, a przede wszystkim doskonale wie, czego chce. W tym drugim się na pewno nie pomyliłam.
6: No tak. Ja myślę, że zawsze, kiedy zaczynałam tę pracę, rzeczywiście wiedziałam, czego chcę i gdzieś tam udało mi się to osiągnąć, ale no niezniszczalna to nie. Nie ma ludzi niezniszczalnych. I myślę, że nie ma ludzi, którzy się nie wahają, którzy idą jak po swoje. Myślę, że to, ja mówię, że jeżeli pracuje się w tym medium, jakim jest radio czy telewizja, to trzeba mieć twardą skórę i ja się tej twardości nauczyłam. Natomiast ma się też miękkie serce i wydaje mi się, że takie mam.
5: No tak, ale to miękkie serce pokazała Pani, ja myślę, z

0: taką mocą, tak, w jednym z programów telewizyjnych i też nie ukrywam, że pomyślałam sobie, nie znam takiej Katarzyny Dowbor. Znaczy ja nie myślałam, że pani tego
1: serca
0: nie ma.
1: Ja miałam taką złą
0: opinię. Nie, nie, nie, nie złą. Nie złą, ale myślę, że potrzebne są szczególne cechy charakteru, żeby przetrwać w tym medialnym świecie, bo widzom może się wydawać, że to jest taki piękny świat.
2: Nie, nie jest.
0: Robi się wspaniałe rzeczy, ma się popularność, rozpoznawalność. Ale to jest niezwykle trudny kawałek chleba.
1: Ja myślę, że trzeba mieć bardzo, tak jak powiedziałam, mocną skórę. I jak gdzieś przyznam się i pani, i państwu, że ja się tej odporności i mocnej skóry nauczyłam przez to, że jestem inna, bo ja zawsze byłam inna. Ja byłam ruda, piegowata, co nie było tak łatwe do przetrwania, kiedy się było dzieckiem. No i jakby starając się przypodobać rówieśnikom i być przez nich akceptowana, bo my nie lubimy inności. My jednak wolimy tych, którzy są albo podobni do nas, albo są jakby no...
0: No wpisują się w pewien kanon,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, wpisują się w kanon. Natomiast jeżeli ktoś jest inny, ja mówię, że ja byłam ruda, piegowata i jeszcze jako małe dziecko takim grubaskiem byłam, jeszcze mi tylko okularów brakowało i już, byłby komplet. natomiast przez tą inność musiałam udowodnić, że jestem dobra. Bo my bardzo często inność odbieramy jako słabość, prawda? A ja musiałam udowodnić, że coś potrafię, umiem. Zawsze byłam w szkole, akurat poszłam w sport, czyli grałam w każdym zespole i w siatkówkę, i w piłkę nożną z chłopakami, i w piłkę ręczną w reprezentacji szkoły, w siatkówkę w reprezentacji szkoły. Więc jakby cały czas tym sportem i tą taką swoją... No, siłą udowadniałam, że daję radę. I tak samo było rzeczywiście z tym moim, z tą moją szkołą. Ja zawsze się interesowałam innymi rzeczami może niż koledzy. No i cały czas udowadniałam sobie, ale także tym wszystkim wokół, że mimo inności jestem fajna.
0: Czy miała pani taką zaprawę przed telewizją, prawda?
1: Miałam, tak. To mi bardzo dużo dało.
0: Prawda? Zastanawiam się, co pani zdaniem kryje się za słowem kariera, bo w moim przekonaniu to wytrwałość, czasem brak kompromisów, czasem jednak pójście na pewne ustępstwa czy na ugodę po to, żeby płynąć z jakimś rytmem.
1: Ja myślę, że za słowem kariera, bo ta kariera może być różna, nie tylko w showbiznesie oczywiście, to może być naukowa, to może być artystyczna i tak dalej, ale myślę, że za tym słowem kryje się pewna konsekwencja, którą trzeba mieć w sobie, żeby to zrobić, a poza tym rzeczywiście ma pani rację, czasem trzeba iść pod prąd, czasem trzeba iść, być bezkompromisowym, ale też myślę, że trzeba być silnym i sprytnym. I to jest słowo,
0: tak,
1: które się czasem źle, czasem źle kojarzy, ale ja nie mówię o takim sprycie, żeby kogoś oszukiwać, tylko czasem trzeba...
0: To może zamiast słowa spryt użyję słowa balans.
1: Tak, może balans jest lepszym słowem, bo spryt ma takie pejoratywne znaczenie, tak, ale myślę, że ten balans musi być i czasami trzeba się powstrzymać od słów, które same się cisną na usta, żeby przetrwać.
0: Kiedyś miałyśmy okazję, to znaczy ja miałam okazję gdzieś pracować obok pani, gdzieś w jakimś... w jakimś tle wtedy, na jakimś zapleczu i zawsze wtedy, kiedy słyszałam Ruda, bo pewnie pani wie,
1: tak,
0: że
1: tak, ja
0: na
1: taką,
0: panią mówiono,
1: tak, od lat,
0: to z tym się wiązał ogromny szacunek.
1: To miło bardzo mi to słyszeć. Mhm.
0: Ale też tak, miałam taką świadomość, że pani ma po prostu taką moc i no, nie da sobie zrobić krzywdy. Ale też właśnie dlatego, tak, że udało się pani wypracować swojego rodzaju odporność. Ta Ruda padała zawsze z szacunkiem.
1: Bardzo, bardzo miło brzmi. Natomiast ja myślę, że w ogóle ten mój pseudonim Ruda wziął się stąd, że ja pewnego razu, no właśnie to jest ta siła, którą trzeba mieć, jeżeli jest się innym. Zauważyłam, że boli mnie, jak do mnie w podstawowej szkole dzieciaki mówią, o ta Ruda, Ruda, Ruda. I jak poszłam do liceum, to już byłam sprytniejsza i przedstawiałam się nowym kolegom. Cześć, ja jestem Ruda, a ty jak masz na imię? I już wiedziałam, że wytrącam im broń z ręki, bo dla nich

0: nich to było, mogło być czymś, co było bronią, a w momencie, w którym się okazuje, że mnie to nie rusza i ja sama tak o sobie mówię, to przestali tego używać w taki bardzo niefajny, niemiły, niekomfortowy dla mnie sposób. I w końcu sama się przyzwyczaiłam i wręcz lubię, jak ktoś tak o mnie mówi. Moja była szefowa Nina Terentiew, która no, bardzo, bardzo była dobra dla nas prezenterów. Zawsze mówiła Ruda, bo to Ruda, takie znane. I zawsze mówiła Ruda, Ruda, ty to jesteś gagatek.
1: A pani Katarzyno, Grażyna Torbicka to też Nina Terentiew, prawda? Ale było wiele prezenterek, dziennikarek, których już nie ma dziś.
0: Grażyna na szczęście jest, tak, i świetnie sobie radzi. My jesteśmy rówieśnicami,
1: tak,
0: i ja
1: ale
0: podziwiam.
1: Co spowodowało, że pani przetrwała te zawirowania, wichry, burze, ludzi, którzy podejmowali takie, a nie inne decyzje?
0: Ja myślę, że po pierwsze takie moje... Znaczy ja myślę, że jest jedna rzecz, którą trzeba mieć w tym zawodzie. Trzeba mieć odskocznię, trzeba mieć coś, co jest dla nas równie ważne jak praca, bo nie może praca zdominować wszystkiego. Ja na szczęście mam bardzo fajne dzieciaki, a do tego wszystkiego mam bardzo dużo zwierząt i te zwierzęta zawsze były w moim życiu niezwykle ważne i zawsze były. Od dziecka, bo mój tata był biologiem, bardzo, bardzo kochał zwierzęta, dbał o nie, wszystkie zwierzęta znajdę, jakieś trafiały do mojego domu. I ja myślę, że właśnie to, o czym pani mówi, że nie można tylko żyć tą telewizją, tylko trzeba mieć jeszcze coś w zamian. I myślę, że tak samo Grażyna, która miała to swoje kino, która bardzo dużo podróżowała z Adamem, swoim mężem, więc ona też jakby jest, bo myśmy miały tę drugą nogę, jak ja to nazywam. I ja zawsze miałam tę drugą nogę, to był mój dom, w którym jest dużo zwierząt, bo ja mam psy, koty, konie. I to było takie miejsce, gdzie zawsze, jeżeli coś nie wyszło w pracy, można było pójść, przytulić się do zwierzaka i już było nam lepiej. I ja zawsze coś takiego miałam. I rzeczywiście ten mój zwierzyniec dawał mi siłę. I tych zawieruch oczywiście w sytuacji mojej zawodowej było sporo. To taka najtrudniejsza chwila to był moment, pamiętam, że to się dokładnie stało 1 maja, 12 lat temu, kiedy mi powiedziano w TVP, że jestem już za stara, a to było 12 lat temu, do prowadzenia programu. Podziękowano mi za pracę, zwolniono mnie z etatu.
1: Ale padły słowa, że jest pani
0: tak,
1: za stara?
0: Tak, padły te słowa.
1: Od
0: mężczyzny oczywiście, od mężczyzny, bo dla mężczyzn myślę, że to jest dużo istotniejsze. Usłyszałam, że jestem za stara, że już nie będę prowadziła programów. Było to przykre, przyznam się szczerze, bardzo, ale jak mówię, no to, że wróciłam do domu, gdzie czekała na mnie córka jeszcze niepełnoletnia, gimnazjalistka, że czekały psy, koty, konie, to mi dało taki moment, że powiedziałam, dobra, no jeżeli za stara, no to okej, poczekamy do tej emerytury, jakoś to będzie, ale postanowiłam, że będę wolontariuszką w schronisku, zajmę się zbieraniem pieniędzy na dzieci, które tego potrzebują, więc jakby miałam takie plany przyszłościowe. No i nie minęły 2 miesiące, zadzwonili do mnie, żebym przyszła na casting do programu Nasz Nowy Dom. Poszłam jako ostatnia, wzięłam udział w tym castingu, bo przede mną było jeszcze 12 innych koleżanek. I się okazało, że wygrałam ten casting.
1: A jak pani zareagowała na udział w castingu?
0: No i tu jest zabawna historia, bo jedna z moich koleżanek, która już nie pracuje, prezenterek, kiedy do niej zadzwoniłam, powiedziałam, słuchaj, zaproponowali mi casting do takiego nowego programu. Nie wiem, czy... Co to jest casting? Bo ja pierwszy raz w życiu brałam udział w castingu, znaczy miałam wziąć udział w castingu, a ona do mnie taka oburzona powiedziała, no wiesz, nawet się nie waż tam iść, przecież to jest dla młodych, niedoświadczonych, oni powinni wiedzieć, co ty potrafisz, albo cię biorą, albo cię nie biorą. A ja mówię, ale wiesz co, mnie to strasznie bawi, bo ja nigdy w życiu nie byłam na castingu i ja chcę spróbować, chcę zobaczyć, jak to jest, pewnie nie wygram, ale zobaczę. No i to jest właśnie ten mój charakterek, że ja muszę wszystkiego dotknąć, spróbować, taki trochę niewierny Tomasz. I rzeczywiście się udałam na ten casting i okazało się, że wygrałam, więc warto było. I ja mam tę swoją teorię, że jeżeli jedne drzwi się zamykają, to nie martw się, bo na pewno się otworzą drugie. No i to jest
1: ruda. I to jest właśnie ruda. Jak ja powiedziałam, że w programie, o którym pani mówi,

0: I zobaczyłam, że pani ma serce, to wcale nie oznacza, że ja wcześniej myślałam, że jest inaczej. Tylko rzeczywiście zobaczyłam panią pierwszy raz w nowej roli. Tak, z sercem na dłoni, tak?
1: To było zupełnie co innego, tak.
0: Ale ludzie
1: prawda.
0: Też niesamowicie na panią reagowali. Po prostu kupowali panią tak w całości. Otwierała pani serce. Ja wiem, że to, co widzimy na ekranie, jest częścią, prawda?

0: sobą. I troszkę też wywalczyłam to, bo na początku pierwsze dwa odcinki były rozpisane co do słowa, jak to ma wyglądać. I jak siódmy raz mi kazano nagrać zapowiedź do programu, bo nie w tym miejscu przecinek postawiłam, to powiedziałam, nie, to ja nie będę tego robić, nie będę występować w programie, bo ja mam mówić od siebie. I nie będę się potykać o gwoździe i o jakąś belkę, tylko będę do tych ludzi. I jakby mądrość ówczesnego szefa firmy, która to produkowała, Piotrusia, z którym się potem bardzo zakolegowałam, była taka, że powiedział, okej, to rób to po swojemu. I jakby ten program, troszkę tak to się stało, że ja to robiłam po swojemu. I nikt mi nie pisał scenariusza, ja nigdy nie miałam tam scenariusza. Robiłam, mówiłam to, co czułam. Były rodziny i państwo to na pewno w programie widzieli, z którymi no, cudownie się dogadywałam. Były rodziny, że miałam troszkę więcej dystansu, ale to byłam ja. Ja tam nikogo nie udawałam. I myślę, że to było to. I no, jakby no, uważam, że to jest chyba najważniejszy program w moim życiu, bo ja mogłam być sobą i robiłam rzeczy, które no, dawały mi ogromną, ogromną satysfakcję, ale także siłę. No i to pomaganie tym ludziom, którzy są bardzo często dużo mniej zaradni w życiu. Ja myślę, że nauczyłam się. Ten program mnie nauczył pokory. Mhm. Ogromnej pokory do życia, do zawodu. I nauczył mnie jednego, że jeżeli masz rozpoznawalność, popularność, to nie zabieraj jej dla siebie. Wykorzystaj ją dla dobra innych. I zawsze to powtarzam moim młodym kolegom.
1: No właśnie, bo do tego potrzebna jest mądrość i doświadczenie, prawda?
0: Tak, ja myślę,
1: też pokora, o której pani mówi.
0: Tak, ja myślę, że gdyby ten program prowadził bardzo młody człowiek, który chciałby się na tym programie wybić, chciałby być znany, popularny, a nie wczułby się w sytuację tych ludzi, to by, myślę, że gorzej by to wypadło. Że bardzo ważne było to, że ja już jakby się spełniłam zawodowo, bo już zaczynając prowadzić ten program, 30 lat pracowałam na wizji, więc to już nie było dla mnie najważniejsze. Dla mnie jednak ci ludzie byli dużo ważniejsi niż to, czy ja będę bardziej popularna, czy mniej popularna. To jest jednak istotne. Mhm.
1: Pani usłyszała, że jest za stara i od mężczyzny. Ja usłyszałam, że ja się nie sprzedaję reklamowo i usłyszałam to od kobiety, ale myślę, że tutaj mamy wspólne doświadczenie, że na tym wyrosło coś znacznie większego.
0: Coś cenniejszego.
1: Coś cenniejszego.
0: Tak. Coś cenniejszego. Ja myślę, że nie szufladkuje się ludzi. Mhm. Nie wkłada ich się do jakiegoś wora, że ktoś jest taki czy taki. Każdy z nas ma predyspozycję do czego innego i naprawdę czy radio, czy telewizja powinny to wykorzystać.
1: A teraz już nie jest pani za stara. Teraz wraca pani do środowiska, z którego...
0: Korzeni.
1: Do korzeni. Ale też ja bardzo lubię czytać komentarze internautów. I powiem szczerze, takiego aplauzu dla pani powrotu do śniadaniowej telewizji, tej porannej, która jest bardzo blisko widza, prawda? To jest, myślę, też różnica między innymi programami, że państwo są tak jakby na wyciągnięcie ręki widza, który...
0: No, jesteśmy na śniadanie.
1: No, tak, dokładnie. To ja się nie spotkałam z taką falą entuzjazmu, radości nareszcie.
0: No to bardzo, bardzo miłe, ale ja myślę, że jednak dużo... Dużo dobrego zrobił program Nasz Nowy Dom, który pokazał mnie taką, jaka jestem. A poza tym, no myślę, że ta telewizja śniadaniowa jest trudna, to od razu powiem, bo to jest 4 godziny programu na żywo i trzeba reagować na różne sytuacje. My mieliśmy ostatnio z Filipem, ja w ogóle się strasznie cieszę, że pracuję z młodym chłopakiem, który jest zupełnie innego pokolenia. Myśmy się zaprzyjaźnili i właściwie tak naprawdę jesteśmy jedyną parą, która od początku jest razem, bo naprawdę nam się świetnie pracuje. I ja myślę, że to jest... mieliśmy taką sytuację, że przyszła pani, z którą cudownie nam się rozmawiało, bo my oboje jesteśmy tacy ciekawcy, chcemy wiedzieć, chcemy porozmawiać. Świetnie nam się z nią rozmawiało przed anteną. W momencie, w którym się zapaliło czerwone światełko, że jest antena, pani nagle zamilkła. No i trzeba za nią te 8 minut rozmowy zrobić. Na szczęście porozmawialiśmy, lubimy pogadać, więc wiedzieliśmy, o czym ona ma mówić. I tylko ona mówiła tak, nie, dobrze, oczywiście, dziękuję. No i to była cała rozmowa, ale no to wymaga trochę doświadczenia.
1: Jestem też ciekawa, czy doświadczenie Telewizji Polskiej to sprzed lat spowodowało, że nie wiem, miała pani wrażenie, że już nic takiego się nie przydarzy, czy

0: jak się w fatalny sposób pożegnano z panią w przypadku programu, o którym rozmawiałyśmy, to miała pani jeszcze grubszą skórę niż wcześniej. Czy tu nie ma porównania dla pewnego żalu i rozczarowania?
1: Nie, myślę, że na pewno miałam grubszą skórę i na pewno dużo mniej rozpaczałam niż potem, jak po 30 latach, gdzie ja nigdzie nie pracowałam, bo ja przyszłam do telewizji, najpierw do radia, do Trójki, potem do telewizji jako studentka. Byłam na czwartym roku studiów i po tych 30 latach, no tak trochę według mnie niesprawiedliwie, kiedy zostałam zczyszczona, to wydawało mi się, że świat mi się trochę zawalił, prawda? No bo to jest strach przed przyszłością. Jeszcze miałam małe dziecko wtedy w gimnazjum i tak dalej. I wiedziałam, że muszę rodzinę utrzymać. Ale tak jak mówię, no po 2 miesiącach to wszystko się odwróciło. Potem było 10 lat naprawdę intensywnej pracy, ale bardzo satysfakcjonującej i ważnej. I po kolejnym, jakby po kolejnej informacji, gdzie też między słowami usłyszałam, że odmładzamy. Odmładzamy, bo jakby ja zadałam pytanie. Okej, no program zostaje, państwo mnie zwalniają. Czy jest jakiś powód merytoryczny? No nie, nie ma żadnego, bo była świetna oglądalność programu. Ja miałam bardzo dużą sympatię widzów, więc jakby nie było powodu, ale usłyszałam, że trzeba coś zmienić, odmłodzić zespół, dać młodszą sporo prowadzącą, bo rzeczywiście no, między nami jest spora różnica wieku. I tylko, że to już tak nie bolało, dlatego że po pierwsze byłam dużo starsza, po drugie byłam bardzo spełniona zawodowo, bo uważam, że ten program mnie bardzo spełnił, a poza tym byłam bardzo, czy powiem pani szczerze, że to był cudowny program, tylko tak bardzo niszczył psychikę. Patrzenie na nieszczęście, na ludzką krzywdę, na niesprawiedliwość, jeżeli jest się człowiekiem wrażliwym, bardzo boli. Cieszy to, że można pomóc jednostce, ale nie wszystkim. I boli to, że nie można tego jakby powiększyć, poszerzyć, bo tych domów wyremontowaliśmy dużo, ale tych nieszczęść ludzkich, zwłaszcza kiedy są chore dzieci, było tak strasznie dużo, że naprawdę to bardzo, bardzo bolało. I ja już byłam bardzo przygnębiona tymi nieszczęściami. I to też działa na nas, prawda? Na moją psychikę, na moje zdrowie. Więc w sumie nie było takiej rozpaczy. Po prostu była świadomość, że coś się zaczyna, coś się kończy. I ten etap mojego życia się zakończył.
0: No, apetyt na życie to także część tytułu pani książki. Jak mogłyśmy się nie spotkać, prawda?
1: Właśnie.
0: Jedno z określeń, to ja sobie tak na czerwono zaznaczyłam prawie, że życie jest zbyt piękne, żeby ciągle płakać. Ale myślę, że miejsce, w którym pani jest, ta dojrzałość, ten uśmiech i pogoda rzeczywiście, którą pani emanuje, to jest suma doświadczeń. Także absolutnie. Tych na minusie, prawda? I ja jestem pod wrażeniem pani odwagi, w jaki sposób pani o tym mówi. Nie kreuje pani swojego wizerunku jako takiej osoby, której się wszystko w życiu udało, będzie udawać i nic panią... Pani nie złamie.
1: Chyba nie ma osoby, której się wszystko udało, bo wiadomo, że nasze życie to jest suma tych różnych upadków i podnoszenia się z tego upadku, ale najważniejsze jest, żeby patrzeć na to życie jako na pewien czas, który dostajemy i który powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. I ja bym bardzo chciała, patrząc na swoje życie za ileś tam lat, jak wszystko dobrze pójdzie, popatrzeć, powiedzieć, okej, było trochę upadków, ale było też bardzo dużo wstawania i walczenia o siebie. O innych też, o szacunek do siebie i do innych. Także to jest bardzo ważne, żeby umieć się podnieść. I ja już się tego nauczyłam i się podnoszę.
0: Jasne, bo nigdy nie ma tak, że jak ktoś wejdzie na ten Olimp, to też cytat.
1: I zostaje.
0: To na zawsze na nim zostanie. Tylko taka umiejętność pójścia dalej, prawda, jest bezcenna. To jest bezcenne.
1: Tak, ale myślę też, że wie pani, że dla mnie bardzo też ważne jest to, żeby mieć wokół siebie fajnych ludzi. I ja z czego jestem najbardziej dumna. Ostatnio mi to, bo ja się czasem spotykam z czytelnikami. Właśnie wróciłam przedwczoraj z Krakowa, gdzie się spotkałam z bardzo

0: miłą grupą ludzi w małej miejscowości podkrakowskiej. Takie spotkanie właśnie było autorskie, a propos książki. I ja byłam tych ludzi ciekawa, oni byli ciekawi mnie. I co mi się najbardziej podobało, że rozmawialiśmy sobie i naprawdę była cudowna, miła atmosfera. I ci ludzie dają mi też taką siłę. To, że oni są, że oni mnie tak akceptują ze wszystkim, z moimi wszystkimi sukcesami, ale też niepowodzeniami. Jak każdy w życiu mam też jakieś niepowodzenia. I że nam się tak fajnie rozmawia, bo naprawdę było to niezwykłe spotkanie. I ja uwielbiam takie spotkania. I myślę, że kiedy się człowiek otwiera na innych ludzi. Ja mam bardzo wielu przyjaciół i to mam takich przyjaciół naprawdę od 30 lat. Spoza branży, spoza show biznesu, telewizji. I ja z tego jestem najbardziej dumna, że my te przyjaźnie utrzymujemy, spędzamy razem urlopy, że wyjeżdżamy. I to jest też ta druga noga. To jest też taka odskocznia od tego naszego szaleństwa i tempa, jakie narzucamy sobie w tej pracy.
1: Mam wielki apetyt na życie i chciałabym, żeby ten apetyt miały inne kobiety. Ja jestem przekonana, że to się udziela i za to też pani dziękuję. Za autentyczność i za, no, za taką siłę, z której można czerpać. Bardzo pani dziękuję za
0: rozmowę. Bardzo dziękuję za te przemiłe słowa.
1: Katarzyna Dowbor była gościem Apetytu na życie.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Autopromocja.
7: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
8: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku jutro po 17:00.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek, 12 czerwca, a oto co dziś w magazynie. Gdańsk, Warszawa, Kraków i ostatecznie baza wojskowa w Łasku pod Łodzią.

0: Taka była pierwsza trasa nowych polskich myśliwców F-35. Polska nie będzie przyjmować migrantów i płacić za odmowę, zapewnia MSWiA. Pakt migracyjny już obowiązuje. I echa kontrowersyjnej wizyty patostreamera w Sejmie. Sprawdzimy, czy będą konsekwencje dla posłów. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zaczynamy.
1: Suma wydarzeń.
0: To nowy rozdział w historii polskiego lotnictwa. Przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, wzbudzając ogromne zainteresowanie. Teraz oficjalnie rozpoczęły służbę pod biało-czerwoną szachownicą. Pierwsze polskie myśliwce F-35 zostały uroczyście przywitane w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a na miejscu była Agnieszka Drążkiewicz.
2: F-35 nad macierzystą bazę nadleciały z południa, znad wzgórza Wawelskiego, gdzie robiły ostatni paradny przelot. Potem było gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie i meldunek o gotowości do działania, który składał pilot wyszkolony jako pierwszy na myśliwcach w Stanach Zjednoczonych. A prezydent Karol Nawrocki, który ten meldunek przyjmował, podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.
3: Na naszych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
2: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał z kolei na inny walor dzisiejszych uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
4: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
2: Do końca roku do Łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku następna tura, 12 egzemplarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Obecność samolotów F-35 w polskich siłach zbrojnych będzie wymagała integracji tych maszyn ze wszystkimi rodzajami wojsk, mówi major rezerwy, były pilot wojskowy Michał Fischer. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że teraz trzeba dostosować inne jednostki do tych nowoczesnych samolotów.
5: Cała reszta armii musi się w sumie do nich dostosować, w tym sensie, że jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie czerpać korzyści, jakie dają nam te samoloty, czyli nie będzie dostawać informacji, nie będzie mogła współpracować z nimi w taki sposób, jakby mogła, jeżeli oczywiście tego nie zrobimy. Także tu czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy poza lotnictwem po prostu, w różnych rodzajach wojsk.
0: Major Michał Fischer dodał, że odpowiednio wykorzystane samoloty F-35 dają ogromną przewagę taktyczną na polu walki.
5: Skuteczną walkę prowadzi się wtedy, kiedy ma się pełen obraz sytuacji taktycznej. Wszyscy chyba znają grę w okręty. Tak wyglądała mniej więcej wojna do tej pory. Jakieś fragmenty sytuacji znaliśmy, resztę się zgadywało, tu się szukało, tam się szukało. Natomiast jeżeli wojska są w stanie budować pełne obrazy sytuacji, to jest tak, jakbyśmy grali w te okręty, ale widzieli planszę przeciwnika. I to strzał, to trafienie.
0: Przypomnijmy, Polska zamówiła w sumie 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą ponad 4,5 miliarda dolarów podpisano 6 lat temu. Dyplomatyczny apel przed wizytą prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Szef MSZ apeluje o działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS jest ścigany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
6: Bardzo proszę pana prezydenta, aby uzyskał od prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzję o anulowaniu wyłudzonej wizy.
0: Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, odpowiadając na apel w mediach społecznościowych, stwierdził, że politycy koalicji rządzącej są nieudolni i nie potrafią wiele poza prześladowaniem opozycji. We wpisie dodał, tu cytat, nikt nie będzie wam pomagał w opresywnych działaniach, zdecydują amerykańskie sądy. Resort Spraw Zagranicznych podjął działania dyplomatyczne, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. Wicepremier Sikorski poinformował, że wczoraj do MSZ dotarła odpowiedź Stanów Zjednoczonych.
6: Stany Zjednoczone oczywiście potwierdziły, że są tryby zgodnie z umowami międzynarodowymi, jeśli chodzi o ekstradycję, ale w tym wypadku jest tryb szybszy niż ekstradycja. Nie ma obowiązku dawania wiz dziennikarskim osobom, które nie są dziennikarzami. To jest fakt obiektywny. Zbigniew Ziobro jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości i jest posłem na Sejm. Jego obowiązkiem jest być w Warszawie, a nie w Stanach Zjednoczonych.
0: Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, dodając, że jest dziennikarzem telewizji Republika. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie razem z żoną i byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim otrzymał

0: od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Sprawa wizyty patostreamera w Sejmie trafiła do Komisji Etyki. Pełnomocniczka rządu do spraw równości domaga się ukarania posła Łukasza Mejzy za wprowadzenie do parlamentu Daniela Zwierzyńskiego i jego partnerki. Polityczny spór wywołują także wcześniejsze wyroki ciążące na internetowym twórcy, mówi Katarzyna Kotula.
1: Nie wiem, czy celem tej wizyty było wywołanie skandalu, czy właśnie próba też monetyzacji obecności Magikala, czy jakieś personalne, osobiste, nie wiem, plany być może posła Mejzy, który dzisiaj tak naprawdę może obawiać się o to, czy odnowi mandat poselski, może szuka nowej drogi do zarabiania pieniędzy. Bardzo się cieszę, że Sejm jednoznacznie opowiedział się przeciwko patostreamingowi i że ta ustawa została uchwalona głosami praktycznie większości, bo tylko Konfederacja nie zagłosowała za tym projektem.
0: Wczoraj Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują do 5 lat więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są wulgarne, obsceniczne, szokujące czy brutalne treści. Są zarzuty dla 3 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował Polskie Radio, że śledczy przedstawili zarzuty 2 byłym funkcjonariuszom CBA i 1 obecnej funkcjonariuszce.
2: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia między innymi od sądu poświadczenia nieprawdy.
0: Zarzuty przedstawiono Jarosławowi W., byłemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie, Katarzynie S., byłej naczelniczce Wydziału Pierwszego Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie, Angeli P., ekspertce Wydziału Operacyjno-Śledczego w Warszawie. Wszystkim 3 podejrzanym zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu w popełnieniu 2 czynów zabronionych objętych zarzutami.
2: Pierwszy czyn dotyczy doprowadzenia do zastosowania, a następnie wielokrotnego przedłużania kontroli operacyjnej wobec ustalonego adwokata pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych. Zarzut dotyczy także nieuprawnionego, a więc bez zgody sądu, uzyskania dostępu do telefonu pokrzywdzonego adwokata oraz uzyskania dostępu do informacji stanowiących tajemnicę obrończą i adwokacką. W ocenie prokuratora te tajemnice obrończa i adwokacka zostały naruszone.
0: Przesłuchani w charakterze podejrzanych Jarosław W., Katarzyna S. i Angela P. nie przyznali się do popełniania zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec Angeli P. wolnościowe środki zapobiegawcze. Pakt migracyjny wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej. Polski rząd zapewnia, że nasz kraj nie będzie przyjmować migrantów relokowanych z innych państw, ani ponosić związanych z tym kosztów. Dokument od początku budzi jednak polityczne spory, a jego ocena dzieli scenę polityczną. Adam Gomoła z Polski 2050 powiedział, że dzięki staraniom ministrów Polska z niektórych zapisów jest zwolniona.
3: Pokazuje to jasno, że sprzątamy te złe rzeczy, które PiS po sobie zostawił. Będziemy oczywiście aktywnie zabiegać o to, żeby Polacy nawet finansowo nie wspierali tych krajów południowych, które się mierzą z tą falą migracyjną, bo my mamy swój własny problem na naszej wschodniej flance i to reszta Europy po prostu powinna rozumieć.
0: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że polityka migracyjna Unii Europejskiej nie rozwiązuje problemu.
4: Że w perspektywie 2-3 lat będziemy mieli do czynienia z tym samym problemem, że będą u nas tysiące, setki tysięcy migrantów. Konsekwencje takie jak w Belfaście, bo niestety z tym się wiążą bardzo konkretne zagrożenia. Dobrze państwo wiecie, co dzieje się w Hiszpanii, gdzie rząd Pedro Sancheza próbuje zalegalizować 500 tysięcy nielegalnych migrantów. To w perspektywie najbliższych lat czeka Polskę, jeżeli po prostu nie zerwiemy z tą chorą polityką migracyjną Unii Europejskiej.
0: Eurodeputowany Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział, że pakt migracyjny doprowadzi do ujednolicenia procedur migracyjnych w Unii Europejskiej.
5: Pakt migracyjny stał się faktem. Ja się dzisiaj rano obudziłem, krowy dalej dają mleko, kury dalej niosą jajka i Europa się nie skończyła z powodu wejścia w życie paktu migracyjnego. Są oczywiście tacy, którzy straszą paktem migracyjnym, którzy używają paktu migracyjnego jako pałki do bicia w rząd, czy w rządy, czy w Komisję Europejską. Natomiast ja uważam, że po tych wielu latach negocjacji ten zestaw przepisów, zestaw dokumentów wreszcie zacznie działać.
0: Cały pakt migracyjny.

0: Składa się z kilkunastu regulacji i Polska już zapowiedziała, że nie będzie wszystkich stosować.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Po czterech dniach prac jest pierwszy ważny rezultat. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odnaleziono pierwszą mogiłę ofiar zbrodni dokonanej na polskich mieszkańcach tej miejscowości. Poszukiwania prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Więcej w relacji Pawła Buszki.
2: Szczątki osób pomordowanych odnaleziono w pobliżu wcześniej odkrytych fundamentów kościoła. Pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ocenił w rozmowie ze mną, że może to być fragment dużego pochówku ofiar.
3: Przypuszczalnie jest to mogiła zbiorowa, w której zostały pogrzebane osoby zamordowane podczas zbrodni w 1944 roku w Hucie Pieniackiej. Część z odnalezionych szczątków nosi ślady spalenia, co również potwierdza, że są to szczątki ofiar.
2: Naukowcy będą jutro kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar. Planowo prace w Hucie Pieniackiej prowadzone będą do 18 czerwca. Poszukiwania są pierwszym etapem prac. Po ich zakończeniu złożony będzie do strony ukraińskiej wniosek o ekshumację i ponowny, godny pochówek ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W kraju z kolei wciąż oczekiwana jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów mówił, że Karol Nawrocki, wycofując się z tej zapowiedzi, zawiódłby oczekiwania wyborców.
4: Nawrocki nie może się cofnąć. Stał się zakładnikiem infrastruktury, czy nazwijmy to całego tego prawicowego internetu i gdyby dzisiaj podjął inną decyzję niż odebranie medalu, to porównujemy to do tak zwanego weta prezydenta Dudy w 2016 roku, chyba jeśli chodziło o ustawy sądowe. Więc to będzie porównywalne ze zdradą.
0: Karol Nawrocki wnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Zebrała się w tej sprawie kapituła, która przedstawiła prezydentowi swoją opinię. Brutalny atak nożownika w Belfaście wywołał debatę o bezpieczeństwie i kontroli granic. Śledczy ustalili, że podejrzany obywatel Sudanu przedostał się do Wielkiej Brytanii z Irlandii, korzystając z połączenia autobusowego i bez kontroli tożsamości. Wydarzenie doprowadziło do zamieszek w Irlandii Północnej i ponownie uruchomiło dyskusję o tym, jak pogodzić swobodę przemieszczania się z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa. Anna Rączkowska.
5: W centrum tej dyskusji znalazła się granica między Irlandią a należącą do Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną. To jedyna lądowa granica między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Nie ma tam posterunków granicznych, szlabanów ani regularnych kontroli. W wielu miejscach granice można przekroczyć praktycznie niezauważalnie. Dla części brytyjskich polityków wydarzenia ostatnich dni stały się argumentem za zaostrzeniem kontroli migracyjnych. Ich zdaniem sprawa nożownika z Belfastu pokazała, że państwo nie zawsze wie, kto i w jaki sposób przedostaje się do Zjednoczonego Królestwa przez granicę z Irlandią. Jednak dla wielu mieszkańców Irlandii Północnej otwarta granica to coś znacznie więcej niż kwestia podróżowania. Przez blisko 30 lat region był areną krwawego konfliktu między republikanami, którzy chcieli zjednoczenia obu Irlandii, a unionistami opowiadającymi się za pozostaniem Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Rynki finansowe z ulgą przyjęły decyzję Donalda Trumpa o odwołaniu planowanego ataku na Iran oraz jego zapowiedź rychłego porozumienia z Teheranem. Inwestorzy liczą na deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Wciąż jednak brakuje potwierdzenia ze strony irańskich władz, które twierdzą, że ostateczna umowa nie została jeszcze uzgodniona. Także w Stanach Zjednoczonych deklaracje prezydenta spotykają się ze sceptycznymi reakcjami. Milena Rashid-Szehab.
6: Wcześniej Donald Trump mówił podczas konferencji: dziś zakończyliśmy wojnę z Iranem, zawarliśmy świetną umowę, nie będzie broni jądrowej, mamy wszystko, czego chcieliśmy. Tymczasem wciąż nie ma potwierdzenia z Teheranu, choć pojawiają się sygnały, że do podpisania memorandum rzeczywiście jest blisko. Półoficjalna agencja Tasnim, powiązana z Gwardią Rewolucyjną, podała, że twierdzenia prezydenta Trumpa, iż porozumienie jest w zasięgu ręki, zostały odrzucone przez irańskich urzędników, ale jednocześnie sugeruje, że tekst porozumienia jest już u najwyższych władz. Nie wiadomo, co konkretnie się w nim znajduje. Z przecieku po obu stronach wynika, że Iran miałby się zobowiązać, że nie stworzy nigdy broni jądrowej. Nie wiadomo jednak, co stanie się z jego wzbogaconym uranem. Ma też dojść do jakiegoś złagodzenia sankcji, a przynajmniej odmrożenia części irańskich aktywów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Z kolei w Stanach Zjednoczonych powszechne są komentarze, że Donald Trump po raz kolejny

0: zbiera dziennikarzy, by zyskać na czasie i uspokoić rynki ropy naftowej oraz giełdy. Telewizja CNN zebrała 39 wypowiedzi Trumpa, który mówił, że porozumienie jest bliskie albo że zostało uzgodnione. Żadne nie zostało podpisane. Nawróćcie się, krew i łzy naszych braci wołają do Boga. Tymi słowami papież zaapelował do przemytników migrantów i handlarzy ludźmi. Leon XIV wygłosił przemówienie na Teneryfie w ostatnim dniu pielgrzymki do Hiszpanii. Spotkał się z migrantami i przedstawicielami organizacji niosącymi pomoc. Z tego placu pragnę skierować jasne słowa do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Pieniądze wydarte z podatności na zranienia ludzi ubogich nie dadzą pokoju ani przyszłości. Ostatnim punktem papieskiej wizyty była msza w porcie Santa Cruz na Teneryfie. Papież odleciał już do Rzymu.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Szokujące odkrycie na Podkarpaciu. Na terenie budowy domów jednorodzinnych w Lutoryżu odnaleziono szczątki co najmniej 29 płodów. W związku ze sprawą zatrzymano byłą właścicielkę działki, 57-letnią patomorfolożkę. Śledczy prowadzą intensywne czynności, które mogą potrwać jeszcze kilka dni. Mieszkańcy miejscowości nie kryją zaskoczenia skalą znaleziska.
2: Szokujące. Szokujące. Na pewno to nie jest jedyny przypadek.
3: No dziwna sprawa. Podejrzane to.
4: Ja też jestem zszokowany.
3: Nie można podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz.
2: Zastanawiające, że po prostu no na taką skalę. No nie wiadomo, bo nie wiadomo co się podziało, nie? Nie wiadomo jakie są fakty, nie wiadomo co ta pani, jak się ta pani tłumaczy, nie?
3: Spokojna okolica niby, oj, ciężko powiedzieć, no.
4: Policjanci pilnują tam i...
3: Jak na Podkarpacie, to niespotykana rzecz.
0: Na posesji w Lutoryżu znaleziono główne bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe wykorzystywane w badaniach patomorfologicznych. Wśród odpadów były też ludzkie płody i inne szczątki, które, jak potwierdzili biegli, są pochodzenia ludzkiego. Za te przestępstwa grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia. Śledczy ustalili, że właściciele nieruchomości kupili działkę od lekarki. Policja ustaliła, że pies, który wczoraj pogryzł 8-latka w Szydłowicach w Opolskiem, był szczepiony i znał chłopca, którego zaatakował. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj po południu na jednej z posesji. Wiadomo, że pies rasy mieszanej zaatakował dziecko. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy ustalili, że dziecko weszło na podwórko, by odwiedzić koleżankę, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy policji z brzegu.
5: Tam zaatakował go pies rasy mieszanej. Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. Pies był szczepiony i pod stałą opieką weterynarza. Obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.
0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał 8-latka do szpitala. Właściciel psa był trzeźwy. Policja apeluje do rodziców i opiekunów dzieci, by uczyć je od najmłodszych lat, jak bezpiecznie zachowywać się w kontakcie ze zwierzętami. Policja zatrzymała 3 osoby w sprawie 15-latki, która wczoraj około 16 trafiła na oddział ginekologiczny szpitala w Krośnie. Funkcjonariusze ustalili, że jeszcze przed dotarciem do placówki mogła urodzić dziecko, przekazał Polskiemu Radiu Rzeszów. Przekazała sierżant Weronika Chętosz z krośnieńskiej policji.
6: Następnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko. Do miejsca zamieszkania 15-latki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe.
0: Trwają czynności w tej sprawie. Na razie policja i prokuratura rejonowa w Krośnie nie udzielają informacji. Warszawę Wschodnią czekają przebudowa. PKP podpisało umowę na realizację inwestycji wartej ponad 3,5 miliarda złotych. Prace mają ruszyć jeszcze pod koniec tego roku i zmienią jeden z najważniejszych dworców w Polsce. O szczegółach Aleksander Przewodniczący.

0: Czoniak.
1: Kolejarze zapowiadają, że dworzec stanie się wielkim, nowoczesnym centrum przesiadkowym. Zyska nowe perony i zadaszenie. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podróżujący będą mieli większy komfort.
2: Wreszcie pojawią się ruchome schody, będzie ich 7 par, będzie 14 wind.
1: Prace remontowe będą jednak się wiązać z utrudnieniami. W czasie prac część pociągów dalekobieżnych zostanie przekierowana na dworzec Warszawa-Gdańska. Jak mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski, inne składy zaczną lub skończą bieg na innych warszawskich stacjach.
3: Priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Inwestycja będzie gotowa w 2029 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: I jeszcze jedna informacja dla podróżujących koleją. W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. Tego dnia na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pasażerskie pociągi dojadą po raz pierwszy od ponad 30 lat. Będzie można dojechać m.in. do Białegostoku, mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
3: W drugiej połowie 2026 roku ruch będzie prowadzony z Białegostoku do Łomży i z Łomży do Olsztyna. Ruch będzie realizowany przez pociągi Polregio i pociągi PKP Intercity. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszą pociągi łączące bezpośrednio Łomżę z Warszawą.
0: W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, niektóre kursy będą wydłużone, by pasażerowie szybko mogli dostać się do wypoczynkowych miejscowości.
4: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. A teraz prawdziwa gratka dla miłośników nauki i odkrywania świata. Już jutro w Warszawie. 29. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Na uczestników czeka ponad 650 pokazów i eksperymentów przygotowanych przez ponad 130 instytucji z Polski i zagranicy. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte. Organizatorzy pokażą m.in. jak wiele rozwiązań obecnych w naszym otoczeniu zostało zaczerpniętych z natury. To też okazja do spotkań z naukowcami i rozmów o ich codziennej pracy. Jak podkreśla rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka, od 20 lat celem pikniku jest popularyzacja nauki i udowadnianie, że może być ona fascynującą przygodą.
5: On już istnieje 29 lat, no w przyszłym roku będziemy mieć 30. rocznicę, więc warto przypomnieć sobie, jakie było główne jego założenie, a ono się nie zmieniło od tamtego czasu. Cały czas jest to wyjęcie nauki z laboratoriów, z instytutów i danie możliwości spotkania się z nimi ludziom. Wychodzimy z założenia takiego, że prawdopodobnie kontakt bezpośredni z naukowcami, możliwość porozmawiania, zadania swoich pytań oko w oko wpływa też na zaufanie do nauki i na stosunek właśnie społeczeństwa do nauki i do naukowców także.
0: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie i potrwa od 11 do 19. Udział jest bezpłatny, nie wymaga też wcześniejszej rezerwacji. Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Przygotowała ją Kamila Kuzar, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak

0: chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 23:25.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Policja opublikowała statystyki stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2025 roku. Dane wskazują wyraźną poprawę w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w liczbie wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Czy zeszłoroczne statystyki można traktować jak sukces, czy to tylko pozytywny sygnał w nieustającej walce o bezpieczeństwo na polskich drogach? Między innymi na to pytanie Macieja Wolnego odpowiadał w Polskim Radiu 24 Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.
4: Niewątpliwy jest polski sukces. Jesteśmy jednym chyba z dwóch krajów Unii Europejskiej aktualnie, który taką założoną dekadę do 2030 roku będzie w stanie odpukać niemalowane, obniżyć liczbę wypadków śmiertelnych o 50%. Oczywiście tam wszyscy mogą mówić, że my z bardzo złego stanu bezpieczeństwa startowaliśmy w porównaniu do innych krajów, ale nam się to po prostu udało. Udało się to relatywnie łatwo, dlatego że urealnienie kar na drogach po 30 latach i wzmocnienie tych kar w różnych segmentach było jedną z łatwiejszych rzeczy, chociaż politycy jej się obawiali przez lata. I no przyniosło oczywiście efekty, bo jeśli 30 lat nie były waloryzowane kary, to jak są od 2022 roku za poważne rzeczy, poważne, tak jak naprawdę jakby dopiero zostały ustanowione. I okazało się, że polscy kierowcy potrafią jeździć w zdyscyplinowany sposób dużo bardziej. Jeśli wiedzą, że są poważne konsekwencje za to, że popełniają jakieś duże grzechy na drodze. No i na pewno musi nas cieszyć to, że mamy rocznie 1660 par chyba ofiar śmiertelnych. To jest o 1600 za dużo, ale to jest o połowę mniej niż w 2019 roku. Prawie o połowę. No to jest coś, co się nam bardzo udało i powinniśmy być z tego zadowoleni, ale oczywiście myśleć też do przodu, że kary to nie wszystko. Ten temat jakby z wysokością mamy załatwiony, z automatyzacją nadzorów wciąż nie mamy załatwionego tematu, no ale trzeba myśleć już dalej i szerzej i na szczęście tutaj też w tych obszarach już pewne kroki są podejmowane. To Ministerstwo Infrastruktury, minister Klimczak już zapowiedział zmiany w szkoleniu kierowców. Ma to być szkolenie wreszcie też po tych 40 latach bardziej z ryzyka na drodze, z rozumienia sytuacji na drodze niż kręcenia kierownicą i odpowiadania na losowe pytania na krzyżówkach. Więc też mam nadzieję na zmianę w tym obszarze, która zaskutkuje nam w ciągu najbliższych pewnie kolejnych 10-15 lat.
5: No tak, bo często bywało w ten sposób, że po egzaminie dopiero kierowca, młody kierowca uczył się tej prawdziwej jazdy na drodze, często popełniając mniejsze, większe błędy i na tych błędach też się ucząc, ale chyba nie o to chodzi. Lepiej, żeby to było wszystko, odbywało się na etapie szkolenia, na etapie edukacji. Czyli trzeba się cieszyć, ale z drugiej strony nie spoczywać na laurach. Tak możemy podsumować temat tych statystyk za 2025 rok w obszarze bezpieczeństwa. Z kolejnej strony mamy jednak cały czas informacje o różnego rodzaju wypadkach, często tragicznych, to znaczy z ofiarami śmiertelnymi, czy to motocyklistów, czy ostatnio mieliśmy też potrącenie przecież rowerzysty. Wypadek w Ząbkach, bardzo głośny. Przypomnijmy, tutaj była taka sytuacja, kiedy kierowca taksówki nieprawidłowo zawracał na skrzyżowaniu, zajechał drogę kierowcy Audi, tam zginęły dwie osoby. Dramatycznie ten wypadek wyglądał. Czy właśnie akurat ten wypadek pokazuje nam pewien, nie wiem, systemowy problem, czy raczej jest jednostkową tragedią?
4: Część z tych wypadków oczywiście wciąż pokazuje pewien problem systemu. To znaczy tam się akurat, to jest ciekawy przykład wypadku, który spowodował człowiek zachowujący się bardzo nieprawidłowo i nie z naszej kultury drogowej, bo z Turcji akurat. To jest pewien kłopot z obcokrajowcami jeżdżącymi u nas na taksówkach. Ten kłopot jest przed nami do rozwiązania, bo wprowadzenie obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy niczego nie zmieniło, poza tym, że po 185 dniach ludzie z bardzo wielu krajów, także spoza Unii Europejskiej, po prostu formalnie składają tylko wniosek, ponieważ wiążą nas jako Polskę konwencje międzynarodowe i ta wymiana prawa jazdy na polskie jest automatyczna za 100 zł wniosków w urzędzie i to niczego nie rozwiązuje. Myślę, że ministerstwo powinno się tutaj głęboko pochylić nad tym jeszcze i popracować z partnerami, tymi dużymi, największymi operatorami przewozów na aplikacje, co z tym fantem jeszcze zrobić, żeby tych ludzi wdrażać do polskiej kultury drogowej, żeby sprawdzać, czy ich kompetencje są rzeczywiście potwierdzone prawojazdami z rozmaitych egzotycznych krajów, czy one są rzeczywiste. No, a też akurat w tym wypadku w Ząbkach, no warto zauważyć, że to oczywiście jeszcze biegli już od strony dokładnie, ale tam

0: Moim zdaniem jednak ci młodzi ludzie, którzy zginęli, dołożyli się do tego wypadku, dlatego że jechali dużo więcej niż ograniczenie, które tam wskazywało 70 km na godzinę. I być może to oczywiście nie był ich błąd, ale skutek, no do tego skutku się już nie bardzo mocno dołożyli i to też pokazuje pewien system znowu. My jeszcze jeździmy, no, spowolniliśmy dużo od 2022 roku na drogach, ale wciąż jeszcze jeździmy za agresywnie i za szybko na drodze. No i też znowu, jeśli to byli młodzi ludzie w tym okresie 18-24, a właśnie tacy byli w tym samochodzie, no to jest to, co się zacznie zmieniać dopiero, czyli lepsze kształcenie z młodych kierowców, nowych kierowców, którzy w tej grupie 18-24 lata powodują najwięcej wypadków statystycznie, patrząc na ich liczbę w populacji. I jeśli ich nie dzisiaj jakby tak porównać do szwedzkiego systemu, który uczy też kręcenia kierownicy, zanim się w ogóle wyjedzie na ulicę, opanowanie maszyny, rozumienia sytuacji na drodze, skrzyżowań, znaków i tak dalej, to Szwedzi jeszcze mają dwa punkty, czyli rozumienia samego siebie jako młody człowiek, swoich popędów, swoich problemów, które mam z racji wieku, sposobienia, emocji, planowania podróży. Tam się też uczy i egzaminuje z tego, z planowania swojej podróży, przed wyruszeniem na drogę. Czy wziąłem zapas czasu, czy wiem, że tam będą roboty, czy mam na tyle dobrze zaplanowaną trasę, że nie będę musiał się spieszyć, że zrobię odpoczynki, że nie będę pędził. No, jest bardzo dużo do robienia w szkoleniu. Tak, z jednego, jak pan powiedział, wypadku możemy wywieźć też wiele wskazówek dla systemu, które oczywiście nie zlikwidują od razu wszystkich takich wypadków, one będą, ale będą sukcesywnie te ryzykowne sytuacje zmniejszać.
1: Oby rzeczywiście tak było, ale to w takim razie, czy my jesteśmy na dobrej drodze, żeby systemowo zwiększać bezpieczeństwo, a czy przede wszystkim poziom edukacji polskich kierowców?
0: Jesteśmy, ja bardzo kibicuję ministrowi Bukowcowi, ministrowi Klimczakowi, którzy, tak jak kiedyś premier Morawiecki jako jedyny miał odwagę po 30 latach powiedzieć, że kary muszą być realne, tak teraz minister Klimczak i Bukowiec powiedzieli, że szkolenie musi być prawidłowe. Musimy wyjść z lat 90. z myślenia z PRL-u, musimy zacząć szkolić ludzi inaczej, musimy szkolić ich do empatii na drodze, rozumienia ryzyka, poruszania, patrzenia na błędy innych i cele kształcenia po raz pierwszy określić. I na razie tym pierwszym krokiem będzie od stycznia zlikwidowanie części egzaminu praktycznego na kategorii samochodów osobowych na placu manewrowym w Wordach. Tego nikt w Europie nie robi. To nie ma sensu jeżdżenie między tyczkami, a bardzo dużo ludzi tam oblewało egzamin, albo uczonych było jak małpy jeździć między liniami. To nie ma sensu. I ta zmiana nadchodzi. Zmiana nadchodzi też, moim zdaniem, z tym pakietem zmian zaraz od stycznia powinna wejść też elektroniczna karta kursanta, co trochę wpłynie na patologię przy szkołach jazdy, które fikcyjnie rozpisują czasami godziny jazdy z kursantami. Teraz wszystko będzie pod większą kontrolą nad tym rynkiem tak naprawdę otwartym i wolnym. A dalsze dalekosiężne zmiany, rozumiem, w przyszłym roku się jeszcze potoczą, bo minister zapowiedział, że chce wytyczyć cele kształcenia, że chce takim szwedzkim podejściem też polską myśl szkoleniową zarazić. Na razie to będzie za kary od września, bo właśnie opublikowano projekt rozporządzenia, który nam nowych kierowców w ciągu dwuletniego okresu próbnego nałoży obowiązkowe, takie właśnie szwedzkie szkolenie praktyczne na płytach poślizgowych po przekroczeniu 12 punktów karnych. Myślę, że to jest taki pierwszy krok i mam nadzieję, że ministerstwo też zrozumie, że to szkolenie powinno być powszechne, nie tylko dla tych, którzy popełnią ten błąd, ale zanim popełnią te wszystkie błędy i zbiorą punkty karne, oni powinni mieć szansę zrozumieć, że tego robić nie trzeba, że to jest ryzykowne.
1: A czy zwraca się też w naszym szkoleniu, w szkoleniu kierowców, uwagę na takie zrozumienie też użytkowników pojazdów innego rodzaju? No bo często bywa tak, że my jako kierowcy na przykład osobówek nie do końca rozumiemy, jak widzi sytuację ze swojej perspektywy, nie wiem, kierowca ciężarówki, albo jak widzi ją motocyklista, że tutaj rodzaj prawa jazdy w pewien sposób też nam definiuje to, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, albo jak zachowujemy się na drodze.
0: Myślę, że tego kształcenia jest niewiele, na poziomie kształcenia i egzaminowania też niewiele, że wielu rzeczy jeszcze się ludzie nie dowiadują, zdobywając prawo jazdy, no choćby na te kategorie osobowe, czyli nie do końca rozumieją na przykład, nie wiem, no już najprostsze sytuacje z pieszymi to wiedzą, jak i kiedy im ustępować, ale nie bardzo się mówi ludziom, że polskie prawo już w orzecznictwie sądowym od lat 50. mówi, że za kierownicą ma tracić zaufanie, czyli stosować zasadę ograniczonego zaufania, jeśli po prostu na drodze widzi tylko dziecko albo seniora, jako pieszego. Że to już jest sygnał, żeby jeszcze nic złego nie zrobił na drodze, a już masz stracić zaufanie za kierownicą, masz ich obserwować inaczej. polski system kształcenia nie bardzo mówi o tym, co, jakie są relacje między nami na drodze, co, na ile musimy dostosowywać własne zachowanie właśnie.
1: A to by się też przydało. Przepraszam, ale tutaj musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Bardzo za nią dziękuję. Łukasz Zborolski, redaktor naczelny portalu BRD24, był naszym gościem.

0: Dziękuję bardzo.
1: A z gościem rozmawiał Maciej Wolny.
2: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Dzisiaj Łódź. Wracamy, bo już byliśmy kiedyś w mieście włókniarzy. Ziemi obiecanej Rejmonta i Bońka oraz Tomaszewskiego, ŁKS-u i Widzewa, miasta Ośmiornicy, Ślepego Maksa, Pawulonu i Trucicielki Dzieci z Przedwojny. Miasta, z którym jest związany Sławomir Macias, dziennikarz i muzyk. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Od razu tak zacząłeś z grubej rury o tak zwanym złym mieście, bo zawsze się też o Łodzi złe miasto mówiło, co oczywiście nie jest prawdą, ale trochę jest.
3: Można też powiedzieć, że Manchester, polski Manchester, prawda? To jest taki zamiennik. Ziemia obiecana, Manchester.
4: Można powiedzieć, że Manchester to jest taka Łódź, odwrotnie bym mówił jednakowoż. Zdecydowanie. To, że oni są w Anglii, to nie ma żadnego znaczenia, bo Łódź jednak była zdecydowanie większym miastem, jeśli chodzi o włókiennictwo. I tego się będę trzymał, jako oczywiście lokalny patriota. Niestety oni mają lepszą piłkę nożną i tutaj jest kłopot. I chyba będzie ten kłopot już cały czas. No ale tu zróbmy wielokropek.
3: A i też będą mieli w tym sezonie derby, czego nie będzie w Łodzi. I tu składam kondolencje po przegranym półfinale baraży przez ŁKS z zawsze groźnym Chrobrym Głogów. Dobrze, bo żeśmy odbiegli od głównego tematu. Nie urodziłeś się w Łodzi.
4: Nie, urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale też w mieście robotniczym, bo tam dwie huty i bardzo mocny bunt, bardzo mocny PPS i bieda również, więc i kryminalne sprawy takie związane z biedą, zdecydowanie tak. Bardzo podobna mentalność, też robotnicy świadomi do tego stopnia, że wygonili w pewnym momencie kozaków i założyli Republikę Ostrowiecką. A my w Łodzi tutaj mieliśmy oczywiście 905-907 i tak naprawdę nie tyle rewolucję, ale powstanie łódzkie za wolność i chleb, i ta mentalność robotnicza, świadoma, była też bardzo mocnym elementem różnych kryminalnych wydarzeń, bo części bojowców trochę się pokiełbasiło w głowach i potem niestety z tych, którzy walczyli o sprawy społeczne, część z nich stała się po prostu gangusami najzwyczajniej w świecie i też takie historie do poopowiadania są, ale...
3: Oj, to proszę bardzo, bo w Warszawie mamy tatę Tasiemkę i doktora Łokietka, czyli też dawnych bojowców PPS-u, Polskiej Organizacji Wojskowej, ludzi odznaczonych najważniejszymi medalami wolnej Polski, II Rzeczpospolitej, co nie przeszkadzało im dalej mieć w kieszeni Browninga i korzystać z niego w celach zarobkowych, jak najbardziej bandyckich.
4: No tak, no tutaj u nas mieliśmy kilka takich rzeczy. Było chociażby słynne zabójstwo Juliusza Kunicera, które zostało właśnie przez byłych bojowców dokonane w tramwaju. Tu był kontekst taki podwójny, bo z jednej strony to był kontekst społeczny, część opinii publicznej stała po stronie tychże zamachowców, mówiąc, że to była w końcu zemsta za kapitalizm drapieżny, że robotnicy są tak straszliwie wykorzystywani, szczególnie dzieci, kobiety i tak dalej. Natomiast na pogrzebie tegoż fabrykanta była z kolei ta bogatsza Łódź, która no jednak sprzeciwiała się zdecydowanie takim sposobom rozwiązywania spraw społecznych. Tych takich akcji społecznych, które tak naprawdę były mordami, było kilka, bo przecież jeszcze także zamordowanie naszego wiceprezydenta w roku 1934. To też historia, która krótko mówiąc miała kontekst zemsty dwóch dżentelmenów, którzy straciło pracę. Doszło do wniosku, że w ten sposób po prostu zwyczajnie jakąś swoją złość i zemstę na władzy dokonają i bardzo niedaleko urzędu miasta Łodzi, w którym urzędował wiceprezydent, dokonali takiego mordu na prezydencie Marianie Cynarskim. Takie elementy od XIX wieku, potem już przez Wolną Polskę, które się pojawiały, oczywiście z takimi ludźmi jak Ślepy Max, Natan Ksiądz, z gangsterką lokalną, która świetnie skorumpowała policjantów, i Ślepy Max w trakcie tych swoich dwóch procesów zachowywał się, jakby był królem rzeczywiście Łodzi, dosłownie niemal jak Izrael Poznański od tej strony fabrykanckiej.
3: Znalazłem gdzieś takie określenie: monarcha łódzkich bałt.
4: Wywodził się oczywiście z bałt. Zaczynał po prostu jako biedny chłopak tą swoją gangsterkę, ale potem było okradanie

0: pociągów niemieckich w czasie I wojny światowej, zresztą na spółkę z łódzkimi kolejarzami. To miała być trochę taka zemsta narodowa, ale tak naprawdę, umówmy się, dorabianie takiego mitu ślepemu Maksowi, powiedzmy romantycznego, jest jednakowoż dorabianiem mitu. Oczywiście...
1: Dorabiając mit, można byłoby pójść dalej i powiedzieć, że jest to twórca polskiego arbitrażu handlowego i biznesowego. On kojarzył ludzi, zaprowadzał pokój między zwaśnionymi stronami, które kłóciły się o wpływy, o pieniądze, o długi, i on po prostu był sądem. Zresztą podobnie robił ta Tasiemka, który również prowadził taki dość szczególny arbitraż, ale w przypadku ślepego Maksa nie decydowała prawda, nie decydowało to, co było w rzeczywistości, tylko to, kto ile mu do kieszeni włożył.
0: Tak, i zdecydowanie tak, i myślę, że należałoby tutaj właśnie tą taką maskę Robin Hooda z bałut zdjąć, chociaż zdarzało mu się rzeczywiście pomagać. Faktem jest, że jak, nie wiem, skradziono portfel, jak skradziono potem już w latach 30. komuś samochód, albo gdzieś było jakieś włamanie do domu, można było do niego pójść i powiedzieć o takiej historii. Oczywiście zapłacić, można było odzyskać te fanty, szczególnie jeśli złodziej nie należał do cechu, że tak powiem, i nie opłacał się ślepemu Maksowi, na przykład nie w swojej dzielnicy dokonywał takich włamań, no to miał duże kłopoty, bo generalnie kontrola nad światem przestępczym w latach 30. ze strony gangu ślepego Maksa była bardzo, bardzo duża. Ja może tylko przypomnę, że Menachem Bornstein, bo tak się nazywał ślepy Maks, to był no, taki człowiek, który bardzo lubił robić z siebie takiego właśnie dżentelmena, który jest już no, eleganckim panem, który owszem, może ma jakąś przeszłość, ale dzisiaj, tak jak powiedziałeś, jest takim właśnie sędzią arbitrażowym, jest takim troszkę ponad społeczeństwem, kimś, kto pomaga, bo sądy i policja są niewydolne. Żeby było jeszcze bardziej cynicznie w tym wszystkim, to jego stowarzyszenie działało pod hasłem Bratnia Pomoc, które oficjalnie pomagało biednym Żydom, ale tak naprawdę kryło po prostu zwyczajnie gangsterkę, bo tam było i egzekwowanie długów, i haracze, i wyroki przy pomocy użycia przemocy, przy okazji tak zwanego, jak powiedziałeś, rozstrzygania sporów, bycia nieformalnym sądem, które to rzeczy właśnie de facto można by nazwać no, dintoirą po prostu, nawiązując trochę do włoskich historii. I zresztą te procesy pokazały właśnie dokładnie taką historię. I tu jest, proszę Państwa, taka ciekawostka, bo w Łodzi były takie procesy dwa. Zresztą teraz to na przyszłość zareklamuję w czasie Nocy Muzeów nasz sąd okręgowy, w którym zachowała się częściowo sala wystroju właśnie takim z lat 30. robi wspaniałe przedstawienie odtwarzające jeden z tych procesów, więc można się było w ten klimat wczuć. I to był proces związany z zabójstwem Surola Balbermana, czyli proces z 30. roku, który pokazał, że ślepy Maks rzeczywiście rządzi miastem. Dopiero w ciągu najbliższych 3-4 lat, kiedy policja polska naprawdę rzetelnie zabrała się za robotę, zresztą oskarżono jednego z szefów policji o korupcję, malwersację i powiązanie ze ślepym Maksem. Tam wyszły różne historie związane z ówczesną sanacją tutaj władzą w Łodzi. No i krótko mówiąc, przepływem kasy nielegalnym, jeśli chodzi o pieniądze, które od ślepego Maksa do bogatych ludzi wpływowych gdzieś tam płynęły. W ciągu 5 lat do drugiego procesu ten mit ślepego Maksa w Łodzi mocno upadł i jego drugi proces z 35 roku już troszkę strącił go z piedestału. Ludzie zaczęli przestawać się bać tak bardzo gangu ślepego Maksa i sporo zeznań zaczęło wpływać w ciągu tych 5 lat. Być może ten pierwszy proces był takim impulsem, że jednak można nawet króla postawić przed sądem, chociaż przypomnijmy, że ten proces z 30 roku zakończył się uniewinnieniem. Tam były no, potężne ściemy związane z tym, że posiadał legalny rewolwer, że pozwolenie na broń otrzymał zaledwie kilka dni wcześniej przed tym, że zabójstwem, ale jednakowoż absolutnie legalnie to wszystko posiadał. I na dodatek jego znakomity obrońca, Alfred Biłek, który potem był wojewodą tarnopolskim, to też pokazuje różnego rodzaju konteksty polityczne ówczesne, świetnie wyprowadził przy pomocy też podstawianych świadków ślepego Maksa z zarzutu morderstwa do uniewinnienia, do obrony koniecznej i tak dalej, i tak dalej. Także to poszło w tą stronę i rzeczywiście wtedy pokazało ślepego Maksa jako gościa, który jest nietykalny. Myślę, że to też mogło wkurzyć tak bardzo wielu ludzi, że zaczęli potem na niego donosić i tych donosów, o ile mi się pamięć nie myli, w ciągu tych kilku lat policja miała kilkaset, więc naprawdę było z czego ułożyć ten proces, który ślepego Maksa już trochę za nogi ściągnął w dół.
1: Jak Państwo słyszą, nasz gość mówi potoczyście, sprawnie, pięknie. Jesteś byłym radiowcem, jesteś

Teraz także muzykiem, liderem grupy Rambo Jet, z którą nagrałeś koncept album Tuwim, oparty o wiersze Juliana Tuwima, łodzianina oczywiście, chociaż ja podkreślę łodzianina, który mieszkał w Warszawie przez długie lata. Powiedz mi, czy podjąłbyś się produkcji koncept albumu

0: piosenki otwierającej płytę, taki singlowy numer.
1: Wiesz co, ja nawet taką piosenkę napisałem o bałtach, która kończy się takim nawiązaniem do tamtych czasów, że jeżeli nikt cię nie obroni, to być może Brownie w kieszeni to załatwi i ślepy Max. Właśnie taka piosenka o bałtach i na pewno te złe bałty byłyby bohaterem tejże piosenki i ślepy Max też. Jeśli koncept album, to rzeczywiście to była postać na tyle kolorowa, bo mimo, że jak już zaczęliśmy tu państwu opowiadać trochę tą maskę Robin Hooda, chcemy z niego ściągnąć, to rzeczywiście to była postać nietuzinkowa, absolutnie, bo to był wybitny, inteligentny dżentelmen, który dorobił się olbrzymiego majątku na tej działalności gangsterskiej, czy częściowo, powiedzmy, bardzo częściowo, rzeczywiście pomagając ludziom i robiąc wokół siebie taki anturaż. Natomiast niewątpliwie był bardzo inteligentnym zawodnikiem i bardzo ciekawa historia jest związana z jego takim okresem tuż przed wybuchem wojny i w czasie II wojny światowej, bo ślepy Max, mimo że był żydowskiego pochodzenia, przeżył, uciekł do Związku Sowieckiego. Tam został aresztowany i pracował w chyba kopalniach, o ile pamiętam.
0: Inaczej, to Związek tak. Sowiecki przyszedł do niego, bo on uciekł na wschód Polski, w który to wtargnęły wojska radzieckie. Nie siedział w czasie II Rzeczpospolitej w jakimś przesadnie ciężkim więzieniu, natomiast to wszystko z nawiązką nadrobił w Rosji radzieckiej, w obozach. Wrócił do Polski. I tu wiemy o nim bardzo niewiele, ale podobno dalej pod jakimś tam płaszczykiem urzędnika czy portiera w spółdzielni rządził i miał wiele do powiedzenia.
1: Prawdopodobnie udało mu się ukryć dosyć duży majątek w różnych miejscach i ten mit majątku Silbersteina no, do tej pory gdzieś tam podnieca co niektórych, bo to miało być ukryte złoto, to miało być ukryte skóry, którymi potem handlowali jego ludzie w czasie getta, żeby jakoś przeżyć. Trudno powiedzieć, jaka jest prawda, bo niestety to są jakieś opowieści bardzo mocno z drugiej czy trzeciej ręki. W każdym razie pewne jest to, że wrócił. Po drodze jeszcze w czasie II wojny światowej, uciekając spod bombardowań niemieckich sztukasów, gdzieś tam na ulicach załatwił ponoć w mundurze polskiego oficera jakiegoś szpiega niemieckiego. To też jest taki element, który buduje jego jakąś tam markę, powiedzmy, od strony takiej nieco bardziej pozytywnej. Też trudno powiedzieć, jak to było, ale tutaj te przekazy są nieco bardziej pewne. Natomiast wylądował ostatecznie nie tyle w spółdzielni, ale słuchaj, pracował jako portier w hotelu Grand. No to do roku 1960, kiedy zmarł. To jest też ciekawe, no bo portierzy...
0: W hotelu Grand w Łodzi, tak. Gdyby w Sopocie, ach, jaka to byłaby historia. Zresztą sopocki Grand i tak dostarcza wielu innych barwnych opowieści.
1: Nasz hotel Grand to też jeden z najpiękniejszych hoteli Europy i bardzo, bardzo ważny, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Taki portier, który pracował w tak ważnym hotelu, gdzie przyjeżdżali bardzo ważni goście, na 100 000% musiał mieć w czasach komunistycznych, był uchem ubecji, więc prawdopodobnie to też go kryło. Ale druga sprawa jeszcze ciekawsza, bo to jest pewne. Otóż, kiedy było słynne referendum powojenne, 3 razy tak, 3 razy nie, to jest pewne, bo są na to dokumenty, pożyczył, uważaj, 500 000 zł PPS-owi powojennemu, Cyrankiewiczowi konkretnie, na różnego rodzaju działalność partyjną. I to był też element bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ślepego Maxa, bo prawdopodobnie poprzez różne znajomości jeszcze przedwojenne w ten sposób kupił sobie spokój święty i, proszę państwa, w jakiś sposób był kryty. Czy działalność taką gangsterską na szeroką skalę po wojnie prowadził? Na pewno już nie, ale jestem przekonany, że coś tam się musiało dziać i tak jak tutaj przed chwilą podkreślimy obaj z Grzegorzem, na 100 000% musiał mieć powiązania z ówczesną ubecją, to nie ma innej możliwości. Jeszcze tylko jest jedna rzecz. Na pewno, kiedy zmarł, no to mocno różne typki nachodziły żonę ślepego Maxa, próbując wymusić na niej różnego rodzaju zeznania, ale nigdy nie wypłynęła historia, że gdzieś jakieś złoto zostało znalezione, czy jakieś kosztowności, czy jakiś majątek po ślepym Maxie. Także tutaj jest duża tajemnica w tym wszystkim. Natomiast nie wiem, czy wiesz i czy państwo wiedzą, ale to jest bardzo symboliczne, bo na cmentarzu żydowskim
0: ja
1: w Łodzi...
0: Byłem, widziałem, potwierdzam i miałem właśnie o to nie tyle zapytać, co stwierdzić fakt niezbity, naocznie mi znany, że naprzeciwko najbardziej najbardziej niekoszerowanego żydowskiego grobu chyba w całym świecie i kosmosie, czyli grobu Poznańskiego i jego rodziny, który no, krzyczy swoją wielkością, przepychem, łamie wszelkie zasady miejsca pochówku.
1: To właściwie taka świątynia niemal
0: świątynia,
1: wschodnia,
0: tak olbrzymia. Tak, to jest niezwykle pompatyczny, ogromny grób i naprzeciwko tego grobu

0: jest grób właśnie ślepego Maksa. To świadczy o tym, jaką pozycję miał, jak go uhonorowano, że król leży naprzeciwko króla.
1: I to jest też bardzo ciekawe, bo ta macewa nagrobna ślepego Maksa nie stoi, tylko leży. To jest też ważne, tak? Jest po prostu bardzo, bardzo skromnym kawałem kamienia, takim prostokątnym. Zresztą bardzo często tam można znaleźć różnego rodzaju monety. Nie wiem, to chyba też jakiś mit jest też, że ludzie tam chodzą i rzucają te monety. Nie wiem właściwie po co. Na szczęście, bo to nic
0: ja akurat,
1: z kulturą żydowską nie ma nic wspólnego, więc...
0: Kamyki powinny być.
1: Kamyki powinny być, tak.
0: Tak. Monet nie było, kiedy ja byłem, więc mam takie podejrzenie, że po prostu ci, którzy czasami mówią kierowniku może 5 zł, bo bardzo mi się chce pić, to tutaj ci, którzy szukają kierownika pod sklepem, być może zrobili taką zbiórkę i wypili za spokój i pamięć duszy ślepego Maksa.
1: Być może tak, to trochę jak z tym Dałkrzewiczem, który, do którego podchodzili często właśnie tacy dżentelmeni, mówi, Krzyś, jestem pana idolem, 5 zł.
0: Pana coś... idolem.
1: Tak, tak, tak. To wspaniałe jest. Proszę państwa, i to jest ciekawe, i bardzo gorąco zapraszam, bo cmentarz żydowski w Łodzi jest fenomenalnym miejscem. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, grup rodziny poznańskich to jest niezwykłe miejsce. Zresztą bardzo gorąco zachęcam, żeby tam troszkę włożyć głowę i spojrzeć na sufit, który jest przepiękny, jeśli chodzi o takie prace związane z mozaiką kamienną.
0: No, zupełnie mi się skojarzyło to z zamkiem i kaplicą normańską w Palermo. No, przepych bizantyjski. No, naprawdę warto to miejsce zwiedzić i podobnie obok jest dom pogrzebowy. Też warty odwiedzenia, obejrzenia. Całą Łódź warto zobaczyć. Duży dworzec, piękny, mogący pomieścić wielu pasażerów. Wciąż jeszcze moim zdaniem zbyt pusty. Ile razy ostatnio byłem w Łodzi, to tak mi się wydaje, Boże, taki wielki dworzec, taki pusty, po co to wszystko? No,
1: ja
0: po
1: już
0: to,
1: żeby... szybko wyjaśniam. Hmm? Docelowo, jak skończy PKP w końcu tenże tunel słynny,
0: tak.
1: To proszę państwa, z 40 kilku pociągów dziennie przez Łódź będzie przejeżdżać tych pociągów ponoć 300. Będzie centralnym dworcem Polski z tymi tunelami takimi potężnymi, które trochę nazywamy tutaj może górnolotnie
0: metrem.
1: Naszym małym metrem, ale rzeczywiście jest kilka stacji po drodze w samym mieście i będzie się bardzo szybko można poruszać. No, zobaczymy. Czy znowu będą jacyś gangsterzy do obskakiwania kolei? Mam nadzieję, że nie. Nawiązując do ślepego Maksa. Ale wiesz co, jeszcze tak na koniec pomyślałem sobie, że...
0: Na koniec, chociaż miał być to dopiero początek, bo tutaj mamy ilość tematów do obskoczenia, do opowiedzenia nieprawdopodobną ilość. Przecież nic nie mówiliśmy o Pawulonie, a przed wojną, nie, teraz mieliśmy Łowców Skór, a przed wojną mieliśmy łódzkie małżeństwa śmierci. To już była nieprawdopodobna afera. Mieliśmy falę zbrodni powojennej. Była sprawa komornika z Łodzi. Jest do osobnego omówienia łódzka ośmiornica, płatni zabójcy, sprawa rodziny Bogdańskich spod Łodzi, która wyparowała, wampira z Łodzi przedwojennego, no i łódzki gang Olsena, najbardziej chyba nieudany napad na kantor czy na bank, jaki był w powojennej Polsce. Tych tematów jest mnóstwo, więc...
1: Przypomnijmy jeszcze Marię Zajdlerową, która była kobietą wampirem, uskontrucicielką, potworem w ludzkim ciele, jak pisała prasa przedwojenna. To też historia niesamowita, bardzo mocno kojarząca mi się z dziewczyną z igłą, z tą historią duńską, chociaż oczywiście kontekst społeczny inny, ale bazą jest po prostu potworna bieda. Ja chciałem to mocno podkreślić, że ta zła Łódź rzeczywiście była opisywana bardzo mocno w przedwojennej prasie i również od strony takiej literackiej. Natomiast wiesz co, nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj jak się popatrzy na przykład na taką Warszawę, czy w ogóle na współczesną Polskę, to gigantyczne bogactwo, które jest w naszym kraju, no jednak tak się nie kuje nas w oczy. A w Łodzi było tak, że te 150 pałaców, które potężne, które się zachowało i willi niezwykłych, które zachowało się do dzisiejszych czasów, rzeczywiście sąsiadowało dosłownie przez krawężnik ze slumsami, więc naprawdę ludzie mogli być wściekli za swoją biedę, za umierające dzieci, za wyzysk, za różne tego typu historie. I to się bardzo mocno przekładało na to, że komuś przyszło do głowy, że w końcu gdzieś się złamie i spróbuje, nawet nie będąc złym człowiekiem, po prostu dokonać złych czynów, żeby jakoś polepszyć sobie swoją rzeczywistość. ale, bo chciałem o tym koniecznie tutaj napomknąć, byli też ludzie, którzy z gruntu byli po prostu zwyczajnie bandytami. Na dodatek wykorzystali jeszcze taką historię, jak zapisali się do ONR-u, czyli ówczesnych przedwojennych naszych, takich faszystów właściwie, i pod płaszczykiem działalności narodowej podkładali bomby i napadali na sklepiki żydowskie, więc również

0: taki kontekst jest związany z Łodzią. Pewnie w innych miastach też się zdarzały tego typu rzeczy, bo przecież napady na sklepy żydowskie, mordy były bardzo powszechne w latach 30. ze strony faszyzującej części naszego społeczeństwa.
1: Zwłaszcza po śmierci marszałka Piłsudskiego.
0: Tak jest. Tak. Tak jest. Jeszcze jest jedna też taka ciekawostka, skoro tak na razie zaznaczamy różne rzeczy kryminalne związane z Łodzią. Otóż w Łodzi odbył się tak zwany drugi proces brzeski. Ja przypomnę, że proces brzeski to było załatwienie przez sanację Centrolewu, Centrolewicy Polskiej i Bereza Kartuska, która była, no trochę chyba to jest jednak górnolotnie nazywana obozem koncentracyjnym, bo to nie było miejsce mordów masowych, tak jak potem robili to Niemcy.
1: Tu bym z panem polemizował, to niewątpliwie był obóz koncentracyjny, ale nie był to obóz zagłady.
0: O. No właśnie, tak, o może tak, masz rację, rzeczywiście tak, tak, tak to jest. Natomiast faktycznie sanacja, paradoksalnie będąc też przecież bardzo mocno prawicową grupą ludzi, zabrała się za uporządkowanie moim zdaniem sceny politycznej i chciała tą najbardziej skrajną prawicę, konkurencję załatwić i stąd paradoksalnie w Berezie Kartuskiej można było znaleźć komunistów obok ONR-owców.
1: A także spekulantów i oszustów, bo i tacy też tam byli.
0: To
1: szeroki
0: prawda.
1: Wachlarz skazanych na ten obóz reedukacyjny.
0: Serdecznie Państwa zapraszam do Łodzi, bo mamy naprawdę fantastycznych oprowadzaczy po mieście, również szlakami kryminalnej Łodzi, więc gorąco zachęcam. Zapewniam, że jak ktoś myśli o Łodzi jako o miejscu nieturystycznym, to myli się głęboko, bo to nieodkryty diament dla wielu i rzeczywiście jak Państwo do nas wpadną, to się zachwycicie.
1: Mówił Sławomir Macias z miasta Łódź, a ja nazywam się Grzegorz Kalinowski, a nasz program to Więcej niż Kryminał w Polskim Radiu 24. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne spotkania.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku jutro po 17:00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. 8-letnie dziecko poparzone benzyną w Zachodniopomorskiem. Za 3 godziny w Stanach Zjednoczonych własne otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w poniedziałek w Luksemburgu.
2: Węgry za rządów Viktora Orbana przez prawie 2 lata blokowały rozpoczęcie negocjacji. Nowy premier Péter Magyar zniósł weto i już dziś wiadomo, że nie ma żadnych przeszkód dla otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych.

0: Na początek pójdą m.in. kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Negocjacje wraz z Ukrainą rozpocznie też Mołdawia. To wyraz uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką wykazały oba kraje we wprowadzaniu reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań, podkreślili we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen i Antonio Costa napisali też, że oferta Unii dotycząca pokoju, stabilności i możliwości jest bezkonkurencyjna, a rozszerzenie jest wyborem strategicznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Do szpitala trafiło 8-letnie dziecko, które poparzyło się podczas zabawy benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jargoniew, niedaleko Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem. Informacje w tej sprawie zebrała Aneta Łuczkowska.
2: Z ustaleń strażaków wynika, że troje dzieci bawiło się na podwórku. Rozpaliły ogień i dolewały do niego przeznaczoną do kosiarki benzynę z kanistra. W pewnym momencie kanister z łatwopalną cieczą się zapalił, a trzymający go chłopiec spanikował, zaczął machać kanistrem i oblał swojego 8-letniego kolegę benzyną. Dziecko stanęło w płomieniach. Pozostała dwójka zachowała na tyle przytomności, że ugasiła ogień. Poszkodowany 8-latek jest przytomny, kontaktowy, ma jednak poparzone nawet 70% powierzchni ciała. Karetka zabrała dziecko do szpitala w Szczecinie, gdzie jest dziecięcy oddział leczenia oparzeń. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Ceny paliw w weekend i poniedziałek będą nieco wyższe niż w piątek. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze. Benzyny 98-oktanowej 6 zł i 58 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Pytany o to, co dalej z pakietem osłonowym, ceny paliwa niżej, szef resortu Miłosz Motyka odpowiedział, że rozmowy trwają.
3: Jest to oczywiście istotny koszt dla budżetu państwa, więc te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. Stąd to też jako resort jesteśmy do tego zobligowani i od początku to deklarowaliśmy. Mamy przygotowane ewentualne plany, jak z programu powinno się wychodzić, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju scenariusze, ale tej decyzji jeszcze nie ma.
1: Koszt programu to około 1 600 000 000 zł miesięcznie. Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone mają dziś własne otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To wielka gala na stadionie Sophie w Los Angeles przed pierwszym meczem reprezentacji USA. Uroczystość odbywa się dzień po oficjalnym otwarciu mundialu w Meksyku.
4: Ceremonia otwarcia amerykańskiej części mistrzostw rozpocznie się o 1:30 w nocy czasu polskiego. Pierwszy grupowy mecz reprezentacji USA przeciwko Paragwajowi zacznie się o 3:00 w nocy. Gwiazdą wieczoru jest piosenkarka Katy Perry. Towarzyszą jej m.in. artyści z Brazylii, Nigerii, Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki. Hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa duet country Dan & Shay, a hymn Paragwaju wykona zespół Purée Soul. Dziś swoją własną ceremonię otwarcia będzie także miała Kanada. Prezydent Donald Trump nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia mistrzostw. Rząd USA będzie reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio. W miastach, w których odbywa się mundial, mistrzostwa budzą ogromne zainteresowanie i są wielkim wydarzeniem. W amerykańskich mediach więcej jednak się mówi o zaplanowanej na niedzielę gali sztuk walki UFC w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: W gali, która będzie częścią imprezy urodzinowej prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy opady deszczu od zachodu po centrum, na wschodzie zanikające burze. Temperatura w nocy od 7-9 stopni to na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 13 na pozostałym obszarze, a w sobotę przeważnie od 19 do 22 stopni. Pięć minut po północy.
5: Noc Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Samo zdrowie.
7: Proszę państwa, porozmawiamy o empatii, o zdrowiu, a także

0: o idei krwiodawstwa. A przypomnę, że 14 czerwca, to już w niedzielę, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa. Artur Wolski, przedstawiam ekspertki w studiu Polskiego Radia 24, a są nimi Katarzyna Welinow. Pani jest założycielką oraz prezeską zarządu krewniacy.pl i jest pani także jedną z autorek książki Liga Krewniaków, Bohaterów Masz we Krwi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Jest z nami też lekarka, pani doktor Agnieszka Szymczyk. Pani jest specjalistką hematologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Współczesna i nowoczesna medycyna, szczególnie hematologia, a także onkologia, pani doktor, nie mogą funkcjonować bez regularnego oddawania krwi. Kiedy krew staje się lekiem, przypomnijmy, w jakich schorzeniach konieczne w ogóle jest podawanie krwi.
2: Właśnie przetoczenie preparatów krwi kojarzy nam się przede wszystkim z hematologią, ale tak naprawdę krwi możemy potrzebować w bardzo różnych sytuacjach. W momencie, kiedy doznamy wypadku samochodowego, po dużym urazie, w momencie, kiedy jesteśmy poddawani dużemu zabiegowi chirurgicznemu. Ale też jeżeli chodzi o samą hematologię, czyli coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo bliskie, to nie tylko choroby nowotworowe. Jest szereg chorób hematologicznych, które de facto nie są chorobami nowotworowymi. I tutaj krew tak naprawdę jest niezbędna w wielu, wielu sytuacjach.
0: Czy to może być na przykład niedokrwistość, małopłytkowość?
2: Jak najbardziej. Trafiają do nas pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitalnych oddziałów ratunkowych właśnie skierowani albo przez lekarza rodzinnego, albo w momencie, kiedy pacjent źle się czuje, zgłasza objawy niedokrwistości, duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego i lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, bądź też my w ramach poradni oddziału dziennego stwierdzamy niedokrwistość. I jeżeli ta niedokrwistość jest niedokrwistością głęboką, kiedy stężenie hemoglobiny spada poniżej 8 g na decylitr, bądź jest to pacjent obciążony kardiologicznie, wtedy poniżej 9 g na decylitr, wtedy bardzo często musimy posiłkować się przetoczeniami krwi. Jeżeli pacjent ma ciężką małopłytkowość, bądź też ma małopłytkowość średniego stopnia i wymaga zabiegu operacyjnego, wtedy musimy przetoczyć koncentrat krwinek płytkowych.
0: A jakie są objawy przy małopłytkowości? Co się wtedy dzieje z naszym zdrowiem i z ogólnym stanem?
2: Najczęściej pacjenci zgłaszają się do swojego lekarza rodzinnego, do naszej poradni są kierowani, bądź też do szpitalnego oddziału ratunkowego w momencie, kiedy stwierdzają łatwość siniaczenia się, my to nazywamy podbiegnięciami krwawymi, bądź też zgłaszają krwawienia z nosa, ze śluzówek, czyli w momencie, kiedy pacjent na przykład szczotkuje zęby, widzi, że masywnie krwawi. U kobiet są to na przykład przedłużające się miesiączki, bądź też nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, bądź też zdarzają się tacy pacjenci, którzy nie wiedząc o tym, że mają małopłytkowość, są poddawani jakimś zabiegom, na przykład zabiegom stomatologicznym, bądź też zabiegom kosmetologicznym i pojawia się krwawienie, bądź też cechy skazy małopłytkowej. Pacjent widzi na kończynach dolnych, na śluzówkach małe wybroczyny, które kojarzą mu się z wysypką i zgłasza się do lekarza.
0: A skoro 14 czerwca, już w niedzielę, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa, no to ja zapytam, czy to prawda, pani doktor, że jedna osoba oddająca krew może uratować życie kilku chorym?
2: Dokładnie tak, dlatego że z tej jednej porcji krwi, którą pobieramy od dawcy, możemy otrzymać preparaty, koncentrat krwinek płytkowych, tak zwany preparat zlewany. I tutaj średnio od 5 dawców otrzymujemy jedną jednostkę preparatu, koncentratu krwinek płytkowych. Otrzymujemy z tej porcji krwi również koncentrat krwinek czerwonych i osocze, które jest wykorzystywane do bardzo różnych celów. Możemy wykorzystać je jako osocze świeżo mrożone, krioprecypitat, ale też pamiętajmy o pacjentach z rzadkimi chorobami, takimi jak hemofilia, choroba von Willebranda. I też tak naprawdę my nie potrafimy wytworzyć tych czynników w większości przypadków i te preparaty również są wytwarzane właśnie z tych preparatów, które pobieramy od dawcy.
0: Oddawanie krwi, proszę Państwa, to nie tylko taki akt altruizmu, ale też, myślę, taka realna troska o własne zdrowie, o system opieki zdrowotnej.

0: No dobrze, ładnie powiedziane, ale jak to rozumieć? No i to pytanie kieruję do naszej drugiej gościni, czyli do pani Katarzyny Welinow.
1: Drodzy Państwo, no właśnie, idea oddawania krwi tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. To, co tutaj pani doktor powiedziała, że ta krew jest bardzo często potrzebna w nagłych wypadkach. Często my nie wiemy, co się może przydarzyć nam lub naszym bliskim. I to, że będziemy mieć w społeczeństwie taką postawę właśnie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za inne osoby, czyli wytworzymy tą możliwość oddawania krwi wśród osób zdrowych, no to jest tak naprawdę bezpieczeństwo nas wszystkich. Tak? Ten system krwiodawstwa dotyczy naprawdę całego społeczeństwa, bo to jest bezpieczeństwo każdego z nas.
0: No dobrze, to jakie są wymierne korzyści z oddawania krwi w Polsce? Tak, poprosiłbym panie o odpowiedź. Niby proste pytanie, ale myślę, że odpowiedź będzie złożona i długa.
1: No myślę, że takim chyba najważniejszym aspektem oddawania krwi jest ta satysfakcja tego, że jako zdrowa osoba bez uszczerbku dla własnego zdrowia możemy podzielić się cząstką siebie, by ratować właśnie zdrowie i życie drugiego człowieka.
0: Czyli taki efekt sprawczy, prawda?
1: Efekt sprawczy, tak. Jestem zdrowa, zdrowy, mogę pomóc, więc robię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością.
0: Mało tego, i to działa.
1: I to działa. I to jest ten właśnie piękny gest, którym możemy się dzielić. Kolejna rzecz to jest oczywiście to, że honorowi dawcy krwi otrzymują posiłek regeneracyjny. I tutaj są to czekolady, są to posiłki regeneracyjne w zależności od centrów krwiodawstwa, bo to one decydują, jakie te właśnie posiłki będą, ale są to również jakieś batony energetyczne. Ostatnio pojawiło się masło orzechowe, soki naturalne. Więc tych produktów, możliwości jest sporo, ale to taki miły upominek dla dawcy w dniu oddania krwi, a jednocześnie właśnie szybka możliwość uzupełnienia tego, co tracimy podczas oddawania krwi.
0: Chyba też 2 dni wolne od pracy?
1: Tak, 2 dni wolne od pracy, czyli dzień, w którym oddajemy krew i dzień następny.
0: Pani doktor, ale myślę, że taką wartością dodaną jest również możliwość takiego dokładnego zbadania dawcy, prawda? Czyli profilaktyka zdrowia.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Nasi dawcy są bardzo dokładnie badani, również regularnie badani są pod kątem wirusologicznym. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach każdy z nas ma kontakt i ze służbą zdrowia, ponieważ regularnie odwiedzamy dentystę, ale też dbamy o swoją urodę, odwiedzamy gabinety kosmetyczne, fryzjera, więc nasi dawcy są bardzo dokładnie badani pod tym kątem, ale też mają wykonywane rutynowo podstawowe badania, plus badanie fizykalne w trakcie wizyty. Jest to niezwykle ważne i to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. I kolejna rzecz, którą ja tutaj widzę, a mianowicie bardzo dużo naszych pacjentów, którzy w przeszłości było dawcami, sami aktualnie potrzebują krwi, bo tak naprawdę życie kołem się toczy i nikt z nas nie wie, co go spotka za kilkanaście lat. I ta świadomość tego, jak to wszystko wygląda, jak ważne jest dawstwo, jest tutaj ważnym takim bardzo aspektem.
0: A z takich też bardzo praktycznych i wymiernych benefitów to są różnego rodzaju zniżki, prawda? I w hotelach, i w różnych ośrodkach, gdzie możemy też sobie spędzić czas, ale także i, nie wiem, w wyjściach do teatru, do kina.
2: Tak, ale też to, co jest ważne w sytuacji, kiedy nasz system opieki zdrowotnej jest bardzo przeładowany, a mianowicie dawcy krwi, honorowi dawcy krwi oczekują na wizytę w poradni maksymalnie 7 dni. Jest to zgodnie z ustawą, więc to jest bardzo ważny aspekt moim zdaniem, dlatego że kolejki, jeżeli chodzi o oczekiwanie do specjalisty, są bardzo, bardzo długie.
0: A tutaj tylko tydzień, maksymalnie tydzień.
2: Dokładnie i mamy obowiązek przyjąć takiego dawcę w ciągu 7 dni do poradni.
0: No właśnie, jak się ma legitymację honorowego dawcę, odznakę honorową, prawda, dokument, który nas do tego też uprawnia, no bo jesteśmy sami lekiem, tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że tę krew oddajemy. Proszę Państwa, Polska może pochwalić się silną tradycją honorowego krwiodawstwa. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku 651 tysięcy osób oddało krew, co przełożyło się na 1,5 miliona donacji krwi i jej składników. I to jest taki wskaźnik.

0: który rośnie, czyli znaczy, że ludzie zaczynają coraz bardziej do tego podchodzić tak mądrze. No i to zaczyna gdzieś w nas siedzieć, że jednak jeżeli możemy pomóc komuś, ale także i sobie, żeby monitorować własne zdrowie, no to może warto to robić, pani doktor.
1: Zdecydowanie warto to robić. I tak naprawdę to, na czym nam zależy jako personelowi medycznemu, to przede wszystkim dawcy nie pierwszorazowi, bo bardzo często widzimy taki zryw serca. Ktoś przychodzi, oddaje krew dla kogoś z rodziny, kogoś bliskiego. Jest to jednorazowe oddanie krwi. Taki dawca jest dla nas oczywiście bardzo, bardzo cenny. Natomiast jest to dawca, w przypadku którego niektórych preparatów nie możemy uzyskać. Więc tutaj też podkreślamy to, żeby właśnie zachęcić już osoby, które do nas się zgłosiły, do regularnego oddawania krwi.
0: Pani Katarzyna Welinow jest założycielką oraz prezeską zarządu krewniacy.pl. To taka wielka rodzina krewniaków, ludzi, którzy oddają krew, się wzajemnie wspieracie, gdzieś się razem spotykają państwo, no bo przyświeca wam piękny cel i taka służba w utrzymaniu i zachowaniu dobrostanu zdrowia innego, czasami zupełnie obcego człowieka.
2: Tak, rodzina krewniaków jest wielka i mamy nadzieję, że będzie rosła nie tylko w liczebność, ale właśnie też w ilość osób oddających krew, dlatego że wychodzimy z założenia, że krewniakiem może być każdy. Nie tylko ta osoba, która może oddawać krew, ale każdy, który z różnych powodów nie może oddać krwi, czyli na przykład już przekroczył wiek dopuszczalny do oddawania krwi, bądź ma wyzwania zdrowotne, ale może promować tą ideę. Czasami jedna osoba, która nie może oddawać krwi, może zrobić dużo więcej dobrego, zachęcając swoich znajomych, bliskich i organizując akcje właśnie poboru krwi.
0: A jaka jest ta granica wiekowa?
2: To jest 65 lat dla osób, które i dla kobiet, i dla mężczyzn.
0: Nawet jak ktoś jest zdrowy jak ryc, to 65 lat i koniec.
2: Tak, jeżeli ktoś oddaje systematycznie krew, to za zgodą lekarza, który oczywiście zna jego wyniki i stan zdrowia i stan organizmu, to wtedy może oddawać krew trochę dłużej.
0: Ale jeśli ktoś po raz pierwszy chciałby się zdecydować, a PESEL wskazuje 65, pani skończyła, no to już nie, ale droga się nie zamyka, bo okazuje się, tak jak pani powiedziała, ktoś może być edukatorem i popularyzatorem samej idei. Podejrzewam, że jak w nim jest tyle energii, chęci, rozumie potrzebę, to będzie to robił z całego serca.
2: Jak najbardziej. No i oczywiście zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby poznali tą ideę, tak? Poznali rolę krwi, to co mają w sobie cennego, dlatego że właśnie studenci przede wszystkim mamy takie doświadczenie, że jeżeli zaczynają oddawać krew na studiach, to wchodzi im to, że tak powiem, w krew i oddają to właśnie przez cały okres studiów, a później często przenoszą to już w dorosłe życie.
0: Pani doktora, proszę nam przypomnieć, jakie warunki trzeba spełniać, żeby tę krew oddać. Jak to się w ogóle odbywa?
1: Więc taki potencjalny dawca zgłasza się do Centrum Krwiodawstwa. Najczęściej jest to Centrum Krwiodawstwa najbliżej miejsca zamieszkania. Otrzymuje specjalną ankietę zdrowotną. Spotyka się z lekarzem, który przeprowadza dokładny wywiad dotyczący przede wszystkim chorób przebytych, chorób współistniejących, przyjmowanych leków, ale także narażenia na kontakt z wirusami, tak? Osoby z grup wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV, wirusem HBV, HCV, no niestety tutaj zwykle są dyskwalifikowane. Również poważne choroby współistniejące, na przykład choroby hematologiczne. Bardzo często nasi pacjenci pytają, czy oni mogliby oddać dla swojego kolegi z sali, tak, czy kolegi, którego spotkali pod naszą poradnią, oddać krew, więc zwykle taka choroba hematologiczna jest niestety przeciwwskazaniem do oddania krwi.
0: Ale mogą być edukatorami.
1: Dokładnie. I bardzo często tak się dzieje. Wielu naszych pacjentów angażuje się właśnie w propagowanie, jeżeli chodzi o dawstwo krwi.
0: A kobiety w ciąży, które karmią piersią, mogą oddawać krew?
1: No niestety tutaj również pamiętajmy o tym, że jest to okres immunizacji, więc taka

0: kobieta nie będzie idealnym dawcą. Więc kobiety są dyskwalifikowane również na tym etapie swojego życia.
1: No tak, no ale pamiętajmy, że chyba najważniejszą rolą wtedy w życiu kobiety, która już urodzi albo jest w ciąży, no to jest wychowanie i urodzenie zdrowego dziecka i na tym się skupiamy głównie, prawda? No i może dlatego właśnie te przeciwwskazania, ale są przeciwwskazania czasowe.
0: Tak, to są przeciwwskazania czasowe.
1: A no właśnie. A jak działają banki krwi?
0: Tak naprawdę przy każdym większym szpitalu działa bank krwi, którego zadaniem jest racjonalne gospodarowanie preparatami krwi. Banki współpracują i z regionalnymi centrami krwiodawstwa, ale także z innymi jednostkami. Czasami zdarza się tak, że pacjent ma bardzo rzadki fenotyp krwi u naszych pacjentów hematologicznych. Zdarza się tak, że dobranie preparatu krwi jest bardzo, bardzo trudne. Te preparaty są dobierane na przykład w układzie HALA, nie tylko w układzie AB0. I zdarza się tak, że dawcy musimy poszukiwać w innym województwie, bądź specjalnie dla naszego pacjenta wzywamy konkretnego dawcę, który wiemy, że charakteryzuje się danym fenotypem czy danym układem HALA. Więc takim głównym zadaniem banku krwi jest racjonalne dysponowanie preparatami krwi, które bank posiada, tak aby maksymalnie wykorzystać te preparaty, żeby te preparaty się nie przeterminowały, bo też pamiętajmy o tym, że preparat, który wytworzymy z porcji krwi, który będzie uzyskany od naszego dawcy, nie ma przydatności, tak naprawdę terminu przydatności nieskończonego. One mają konkretne terminy przydatności, w zależności oczywiście od preparatu. I tutaj ważne jest również to, żeby maksymalnie wykorzystać to, co mamy, tak? Czyli pamiętajmy o tym, że również są idealni biorcy, idealni dawcy krwi. I czasami bank krwi proponuje nam inną grupę krwi preparatu dla naszego pacjenta, bo wie, że na przykład dany preparat się za chwilę przeterminuje. Więc jest to niezwykle, niezwykle ważne.
1: No właśnie, zbliża się czas urlopów, wakacji. Myślę, że banki będą też magazynowały krew, no bo zawsze w tym czasie jest duże zapotrzebowanie też, no z uwagi na wysoką urazowość, prawda, która się zdarza i potrzeby przetaczania krwi, więc w tych bankach ta krew jest bardzo potrzebna. A ciekawy jestem, czy wśród krewniaków mają Państwo takich rekordzistów, którzy chwalą się, że oddali bardzo dużo tej krwi i mają jeszcze ciągle ochotę oddawać więcej i więcej?
2: Tak, oczywiście takich osób jest bardzo dużo i to jest tak, że no właśnie, to jest tak, że dawcy krwi zazwyczaj nie chwalą się tym, ile tej krwi oddają, tak? To jest tak, że czasami dopiero jak się zapytamy, to wtedy sięgają po to, żeby sprawdzić. Natomiast robią to z takiej intencji czystego serca, ale tak, dawców, którzy oddają po 20, po 30, po 60 litrów krwi jest bardzo dużo, więc no to są bardzo cenne osoby, które naprawdę mają na swoim koncie wiele uratowanych osób.
1: Powstała też taka bardzo fajna idea edukacyjna, dlatego że aby promować w ogóle ideę krwiodawstwa, no to trzeba chyba taką akcję popularyzacji wiedzy zaczynać już od najmłodszych lat, prawda? I myślę, że z tematami trudnymi nie ma co się wzbraniać, dlatego że myślę o dzieciach. Dlatego, że mały dzieciak właściwie jest w stanie zrozumieć wszystko, nawet więcej niż nam się wydaje. I chyba lepiej jest rozmawiać niż w ogóle trzymać dziecko w niewiedzy. Pani razem ze swoją koleżanką stworzyły taki fajny program. Proszę nam powiedzieć, jak on działa i jakie są założenia i cele. Co chcemy osiągnąć?
2: No właśnie, wyszłyśmy z założenia, że edukacja o krwi powinna się zaczynać od najmłodszych lat, dlatego że dzieci nie rodzą się z lękiem, a często właśnie przejmują ten lęk od nas dorosłych i boją się badań, boją się wizyt lekarskich, boją się pobrania krwi, a to przenosi się później na życie dorosłych i tak jak spotykamy wiele osób, które są zdrowe i mogłyby oddawać krew, ale nie robią tego tylko dlatego, że mają traumę z dzieciństwa, bo mama powiedziała, że nie będzie bolało, a jednak bolało i to się utrwaliło gdzieś tam w nas na wiele, wiele lat. Dlatego program edukacyjny właśnie Liga Krewniaków i książka, która jest filarem tego programu Bohaterów Masz We Krwi,

0: służy temu, żeby właśnie dzieciom poprzez przygodę, wyobraźnię, poprzez opowieść tego, że mają w sobie tych superbohaterów, którzy każdego dnia robią wielkie rzeczy dla naszego zdrowia, żeby było to taki właśnie językiem przyjaznym, zrozumiałym dla dzieci, ale pokazanie tego naszego organizmu od środka.
1: Czyli książka troszkę jak komiks, prawda?
0: Tak. Był kiedyś taki film Było sobie życie, który wiele z nas osób pamięta.
1: O krwinkach.
0: O krwinkach, tak. W ogóle o funkcjonowaniu całego organizmu. Więc wychodzimy z założenia, że to jest bardzo dobry sposób właśnie, żeby z dziećmi w ten sposób rozmawiać. Nawet na tematy bardzo ważne, jak zdrowie, jak właśnie pobieranie krwi, badania krwi. Dlaczego one są takie ważne? Dlaczego tych naszych bohaterów trzeba od czasu do czasu przebadać i zobaczyć, czy oni nadal mają te swoje supermoce zachowane.
1: Czy dzieciakom się podoba ta idea?
0: Och, bardzo się podoba.
1: Bo to dzieci... jest i wiedza, ale także zabawa.
0: Tak, dokładnie tak. W przedszkolach prowadzimy prelekcje. Dzieci są zachwycone, bawiąc się właśnie w czerwone krwinki, które biegają po sali, roznosząc tlen, a później zabierając dwutlenek węgla, który trzeba z organizmu wydalić. Białe krwinki zabijają wirusy, więc jest dużo zabawy i śmiechu. No i budujemy oczywiście jako płytki krwi, budujemy naturalne plasterki z rąk, które właśnie ratują nasze rany, żeby krew się nie wydostawała na zewnątrz. Więc przez zabawę tak, dzieci bardzo łatwo rozumieją te rzeczy, a przy okazji też mówimy o tym, że krew jest czymś wspaniałym, czym w przyszłości można się podzielić. I to jest też taki trochę wejście do domów poprzez dzieci o rozmowy o tym, co to jest krwiodawstwo i dlaczego tą krew można oddawać.
1: Proszę Państwa, dziś porozmawialiśmy o krwi, o edukacji związanej z krwiodawstwem, a naszymi ekspertkami były pani Katarzyna Welindow, założycielka oraz prezeska zarządu krewniacy.pl i pani jest też jedną z autorek książki Liga Krewniaków Bohaterów. Masz we krwi. I była z nami też lekarka, doktora Agnieszka Szymczyk, specjalistka hematologii. Bardzo panią dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Artur Wolski, ja też dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Czy da się jeszcze żyć tak jak dotąd? Czy to już za późno? Nadwiślańskie pawilony na bulwarze Pattona zamieniają się w artystyczną przestrzeń i opowieść o świecie w czasach katastrofy klimatycznej. Wszystko się zmieni. To wystawa, czasowa wystawa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która już jest otwarta. Można już ją zwiedzać, no i przyjrzeć się temu, czy świat będzie wyglądał inaczej niż ten, który znamy, ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który jest naszą codziennością. A w studiu gość Marta Matysiak, kuratorka wystawy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wszystko się zmieni, chociaż jak spojrzymy na to, jak wyglądała tegoroczna zima, jak przyszła wiosna, no to wszystko po staremu, nic się nie zmieniło. To co ma się zmienić na tej wystawie i w naszym klimacie, że mówimy o tym na wystawie?
4: Wystawa plenerowa Wszystko się zmieni. To jest wystawa, która trochę opowiada o tym zastanym świecie, ale też pisze scenariusze przyszłości. I zaczynamy tak naprawdę od takiego pojęcia polikryzysu, czyli świata, w którym kryzysy nakładają się na siebie, a katastrofa klimatyczna jest jednym z nich. I właśnie wokół katastrofy klimatycznej kolektywy artystyczne zaproszone do wzięcia udziału w tej wystawie na niej bazują i o niej opowiadają, a osią do tego wszystkiego są zasoby naturalne i ich nieograniczone wydobycie, co nazywamy w sumie ekstraktywizmem. I to jest coś takiego, gdzie zasoby są wydobywane w obecnym systemie gospodarczym, społecznym, ale nie są ponoszone żadne konsekwencje tego, co bardzo wpływa na klimat i bardzo wpływa na życie wielu społeczności i wielu społeczeństw. Więc tak, wszystko się zmienia i cały czas się będzie zmieniać, co już teraz widzimy. Niby zima była, ale ta zima mimo swoich bardzo dużych opadów.
3: Jak na to, co tak. Znamy z ostatnich lat, bo jeszcze kiedyś, te zimy takie były zawsze, że były duże opady.
4: Dokładnie, ale nadal codziennie budzimy się, słuchamy wiadomości o bardzo dużej suszy. Więc niby zima była, ale susza dalej postępuje. I to jest coś, co jest w ogóle nieodłącznym elementem naszej codzienności, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzą te cieplejsze miesiące i właśnie od tej suszy też zaczyna się

0: opowieść na wystawie, ponieważ kolektyw Hydroza, który jest pierwszym pawilonem i to jest pierwsza instalacja, z którą się stykamy, w zależności od tego, z której strony oczywiście idziemy, jeżeli idziemy od Centrum Nauki Kopernik, to to będzie pierwszy pawilon, to jest taka instalacja, która troszeczkę zwiastuje przyszłość. I to jest przyszłość, można by powiedzieć, katastroficzna, ponieważ spotkamy się tam z wyschniętą fontanną.
1: Taką fontanną, którą znamy, czy jakąś randomową fontanną?
0: To jest fontanna stworzona specjalnie do tej instalacji przez artystki.
1: Czyli na przykład fontanna di Trevi, którą znamy, że zawsze była, tylko na rzecz tej wystawy stworzona.
0: Tak, dokładnie tak. I to jest fontanna stworzona na bazie muszli, małży. I ona jest wyschnięta. W środku leży popiół. Stykamy się po prostu z tą suszą i tą degradacją w taki bardzo namacalny sposób. I jest ona bardzo obecna i to też jest pierwsze wyjście od tego najbardziej podstawowego zasobu, jakim jest woda. Bez wody nie ma życia.
1: I my o tym dużo mówimy i w audycji Zmiana Klimatu i w ogóle mówi się o tej suszy, słyszymy o suszy i tak wszyscy mieli nadzieję trochę, że ta śnieżna zima sprawi, że nie będzie wiosennej suszy. No nie pomogło, to jednak za małe opady. Poza tym wiosna rzeczywiście bez deszczu, więc z suszą dokładnie już mamy do czynienia i to dotyka i dotyczy nas wszystkich, bo pewnie będą za chwilę dalej na wystawie tematy być może mniej bezpośrednio nas dotykające, ale ta susza, no to widzimy tak to na co dzień, widzimy to chociażby uprawiając nawet zwykły ogródek, czy mając kwiaty na balkonie,
0: dokładnie,
1: albo robiąc zakupy warzyw, owoców, które no, będą droższe ze względu na trudności w uprawie.
0: Dokładnie i to jest właśnie ta pierwsza zmiana, z którą się stykamy i w zasadzie najbardziej namacalna, z którą wszyscy jesteśmy w stanie się w pewnym sensie utożsamić, bo ją po prostu widzimy w naszych codziennych rytuałach i widzimy, jak też nasz portfel na tym cierpi. Więc tak, to jest coś, co najbardziej nas dotyka. Później pawilony, ta opowieść o katastrofie klimatycznej i w ogóle zasobach i temu, jak one są wykorzystywane, nieco się rozwija, bo przechodzimy później do takiego bardziej lokalnego ekosystemu. Stykamy się z instalacją grupy Zakola. To jest grupa artystek, badaczek, która działa w taki dosyć aktywistyczny sposób, chroniąc Zakole Wawerskie w mieście Warszawa, na warszawskim Wawrze. To jest mokradło, które no, jest bardzo bogate w różne bioorganizmy i różne gatunki roślin, ale też zwierząt. I one właśnie zajmują się nie tyle opowiadaniem historii tego mokradła, ile też przekazywaniem trochę szerzej wiedzy o nim, ale także ochroną tego ekosystemu, co jest bardzo istotne i właśnie ich pawilon jest jednym z może najbardziej rzucających się poniekąd w oczy, ponieważ artystki stworzyły, zamalowały w nim ściany i jak Państwo też zobaczycie, kiedy będziecie spacerować po bulwarach, jest to taki kolor torfowy, kolor właśnie bagna. Instalacja też się nazywa 2,5 metra bagna.
1: Czyli takie błotko trochę.
0: To jest błotko, do którego będzie można zaglądać i w różnych boksach będą pokazane właśnie różne elementy i będzie się snuć opowieść, jak Państwo zobaczą, snuje się opowieść o Zakolu Wawerskim. Będziemy mogli i możemy bardziej poznać po prostu historię tego, tej cząstki środowiska warszawskiego i miejskiego. To jest bardzo istotne też, żeby w mieście były takie miejsca, ponieważ to jest, też jest ważne w kontekście suszy. To jest bardzo podmokły teren i jak najbardziej trzeba go chronić na wszystkie sposoby.
1: Dziewczyny z grupy Zakole były kiedyś w audycji Zmiana Klimatu. Myślę, że jak Państwo zajrzą na naszą podcastową stronę, to można wrócić do tej rozmowy, czyli dobrze wiedzieć, że dalej działają, bo jak rozmawiałyśmy, to miały różne obiekcje, różne problemy, ale jak się okazuje, determinacja sprawia, że to wszystko cały czas się kręci.
0: Jak najbardziej. Dziewczyny działają, stworzyły właśnie instalacje. No i co mogę powiedzieć? Dalej przechodzimy do trochę bardziej zawiłych tematów, ponieważ to już są takie tematy wchodzące na pole łączenia właśnie katastrofy klimatycznej z systemem, w którym żyjemy, z kapitalizmem, z tym, jak działają przepływy między firmami i po prostu tymi najbogatszymi
1: korporacjami, które teoretycznie często nam się kojarzą z tymi najbardziej odpowiedzialnymi za kryzys klimatyczny, za te zmiany, które obserwujemy. Niekoniecznie my użytkownicy, my w naszym codziennym życiu, tylko właśnie się zrzuca odpowiedzialność na te duże firmy.
0: Dokładnie tak. I to jest coś, co też jest nam trochę bliskie w tym rozmawianiu o właśnie katastrofie klimatycznej w muzeum. Mi też jako kuratorce jest to dosyć bliskie, ponieważ no, widzimy, jak ta kumulacja kapitału i jak coraz kapitalizm nie ma dachu. Jakby to cały czas jest

0: akumulacja i zbieranie tego, ile się da, jak najwięcej. I to też się ma do właśnie do zasobów naturalnych i niszczenia środowiska naturalnego, ponieważ tak jak już wspomniałam o tym ekstraktywizmie, no to jest ten system, który zakłada, że zasoby będą trwać zawsze i jest ich nieskończenie wiele, a one się kiedyś skończą i już się kończą. Jest tego coraz więcej. I właśnie w następnym pawilonie, Snu o końcu, spotykamy się z wieloma zasobami, ale to jest pawilon skupiony bardziej na ich dystrybucji. Na tym, co potem my, jako konsumentki, konsumenci, dostajemy w zamian. Spotykamy się tam ze skrytkami pocztowymi, bardzo przecież znanymi w przestrzeni miejskiej. W każdej ze skrytek jest ukryty element, który niesie ze sobą właśnie historię, opowiadającą o danym zasobie i spotkamy tam takie najprostsze rzeczy jak cukier, ale również jest porcelana kobaltowa, bo przecież kobalt jest jednym z zasobów, które się bardzo masowo wydobywa.
1: Czy będzie złoto mieć rzeczy, które mamy w telefonach komórkowych?
0: Te
1: rzeczy, które właśnie też są nam potrzebne, czyli tak. Do produkcji elektroniki, dlatego tak ważne jest, żeby te elektroodpady zbierać, odpowiednio oddawać, bo z nich można wiele rzeczy wydobywać, ale nie zawsze mamy świadomość, że co w takim moim małym telefonie, ale być
0: zawsze
1: może jak się zobaczy,
0: to
1: właśnie pokazuje, uświadamia nam, jak
0: dokładnie.
1: Dużo tego jest.
0: I właśnie, te skrytki pocztowe i tam jest bardzo dużo tego, są też ubrania. Jakby to jest też jeden z elementów, które bardzo wpływają na środowisko. Wykorzystuje się do ich produkcji przecież wodę. Potem leżą na wysypiskach, nie wspominając już o wszechobecnym poliestrze. I już kończąc tę opowieść, całą właśnie to przejście, tą narrację przez wszystkie pawilony, spotykamy się z kolektywem Piotrowska Szczęśniak i oni z kolei zrobili instalację opowiadającą o piasku, bo to też jest bardzo ciekawy zasób. My sobie sprawy nie zdajemy w codziennym życiu, jak piasek jest wszędzie obecny. To jest podstawowy budulec do tworzenia jakiejkolwiek infrastruktury. Podstawowy budulec do betonu, do budowli,
1: do
0: wszystkiego. I piasek, wydaje się, że jest go bardzo dużo, przecież mamy pustynię. Ale to nic bardziej mylnego, bo piasek z pustyni nie nadaje się do na przykład materiałów związanych z budownictwem. To musi być piasek rzeczny, dlatego że on jest wtedy bardziej chropowaty, mniej obły i lepiej to wszystko wiąże. I właśnie o tym też jest trochę ich instalacja, która opowiada o takich przepływach też globalnych tego zasobu, ponieważ fantastyczna infrastruktura Dubaju, którą znamy doskonale przecież ze zdjęć, mimo że Dubaj jest postawiony na pustyni, nie mogła być zbudowana
1: z tego piasku, który tam był. Musiał być przywieziony.
0: Piasek był sprowadzany między innymi z Australii. I to jest właśnie też trochę o tym, że ta dystrybucja tych zasobów, przepływy, sprzedaż, kontakty, to jest cała logistyka, która gdzieś też produkuje po prostu pieniądz, więc to jest bardzo łakomy kąsek dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się wzbogacać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji środowiskowych i społecznych za to, ponieważ też nie trzeba, jakby my mówimy cały czas o katastrofie klimatycznej w kontekście środowiska, ale to jest bardzo ważny element, który dotyczy też całych społeczności i niekiedy, bardzo często całe społeczności bardzo, bardzo cierpią przez to, jak na przykład kopalnie odkrywkowe albo jakieś inne wydobycia w ich okolicy zmieniają ich rzeczywistość. Są miejsca, w których się nie da już w tym momencie żyć i funkcjonować, bo były jakieś wylewy, były jakieś skażenia i to są właśnie te konsekwencje też społeczne, które są bardzo istotne i o których też szerzej powiemy podczas naszego nowego programu muzealnego w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Już na jesieni otwierają się też kolejne dwie wystawy związane poniekąd z katastrofą klimatyczną, ale jak najbardziej z zasobami, ale też z taką produkcją trochę wiedzy, ale też przemocą systemową. Będzie to wystawa jedna oparta na zasobach i przedmiotach z naszej kolekcji, w których te zasoby są ukryte. To są właśnie, będzie glina, piasek, będzie kobalt i wokół tego będą różne opowieści, a samo rzecznicy z różnych społeczności, do których te obiekty poniekąd należą, będą się wypowiadali właśnie na te tematy. I będzie ich komentarz włączony w wystawę, bo też bardzo nam zależy na tym włączaniu właśnie lokalnych społeczności w narrację. Druga wystawa będzie o kolonializmie osadniczym i Alasce, więc też serdecznie zapraszamy na jesieni.
1: To na jesieni, ale jesteśmy teraz
0: jak najbardziej,
1: na początku.
0: To jest też cały system po prostu myślenia o całym programie. Wszystko się zmieni, jest pierwszą od

0: Słonomniego, więc my jesteśmy bardzo podekscytowani też w muzeum, że możemy mówić o tak ważnych tematach, które są bardzo nam bliskie.
1: I ważne, i wychodzić do ludzi, bo to nie jest wystawa w muzeum, tylko jak na początku wspomniałam, na bulwarach. Do muzeum czasami trzeba taką wyprawę, wyjście zaplanować, a zwiedzenie wystawy na bulwarach, nad Wisłą, jak wspomniałyśmy, w okolicy Centrum Nauki Kopernik, może być przygodą zupełnie niezaplanowaną. Po prostu podczas spaceru jesteśmy świadkami tego, co na wystawie, bo tak ją można oglądać. Czy to są jakieś zapisy, czy właśnie to jest taka wystawa, że idziemy na spacer i możemy poczuć głębiej to, co nas otacza i ten świat, który nas będzie otaczał.
0: Tak, wystawa jak najbardziej jest otwarta i jest to, ma charakter plenerowy. Każdy może tam zajrzeć do środka, każdy może przeczytać tekst, każdy może ją obejrzeć. Jest dostępna 24/7. I jak najbardziej zapraszamy podczas spaceru do przyjrzenia się temu, co tam jest przedstawione właśnie przez te kolektywy artystyczne. To, że mieliśmy szansę wyjść z murów muzeum, też jest dla nas ważne, ponieważ Państwowe Muzeum Etnograficzne ciągle się zmienia i tak jak i wystawa. Muzeum się ludziom też kojarzy właśnie z budynkiem, z ciężkimi murami, z eksponatami w gablotach.
1: I z kapciami, chociaż może to już, to tak. Już może przeszłość.
0: Z kapciami, chociaż moje pokolenie już kapci nie nosiło, ale
1: moje tak, jeszcze tak.
0: Słyszeliśmy. I ta interwencja w taką tkankę miasta jest też bardzo jakimś istotnym elementem tej narracji, którą tworzymy. Bo mówimy od jakiegoś czasu o bardzo w muzeum, właśnie o bardzo ważnych rzeczach, od dekolonizacji, o włączaniu właśnie osób samorzeczniczych w mówienie w ogóle o kolekcjach muzealnych. I teraz jest ten punkt, gdzie poprzez sztukę wizualną w przestrzeni miejskiej możemy opowiedzieć coś więcej o bardzo palących problemach współczesności. Czyli właśnie to jest ten polikryzys wspomniany wcześniej, to jest katastrofa klimatyczna, bo warto też wspomnieć, że no, katastrofa klimatyczna bardzo mocno oddziałuje na emocje, na psychikę. Jakby to jest coś, z czym musimy na co dzień się mierzyć.
1: Ale jest też czymś, co sprawia, jest takim powodem do dyskusji, bo jedni uważają, że to jest bujda i to jest tylko jakieś hasło, być może polityczne, być może jakichś aktywistów ekologicznych, a inni to widzą, wierzą i wiedzą, że rzeczywiście ta zmiana klimatu jest, postępuje i no, musimy coś robić, żeby zwolniła, bo zatrzymać ani cofnąć się to już raczej nie da, tak. Ale żeby to te zmiany następowały wolniej, więc no, to też jest taki temat być może do dyskusji, ale też taki trochę polaryzujący.
0: Może to jest trochę mocne, co powiem. Czasami łatwiej jest odwrócić wzrok.
1: Oczywiście.
0: Bo w momencie, kiedy żyjemy sobie w Europie, w Polsce, te zmiany klimatu faktycznie dotykają nas poprzez właśnie wcześniej, tak jak była mowa o suszy. Natomiast to nie jest sytuacja, w której wymierają całe społeczności. To nie jest sytuacja, w której mamy miejsca w Polsce, w których się nie da żyć. Bo na przykład jest za ciepło, bo na przykład są skażone. Nas to poniekąd nie dotyczy w takim stopniu, jak tych kontynentów, państw, w których jest to dużo bardziej zauważalne i ma dużo większy wpływ właśnie na życie społeczne. I wydaje mi się, że no mowa jest o katastrofie, katastrofa to, katastrofa tamto, pożary tu, ale one są gdzieś daleko. To nas nie dotyczy tutaj. I dlatego łatwo jest odwrócić ten wzrok. Tak, to jest takie moje właśnie indywidualne też zdanie, ale wydaje mi się, że dużo osób je podziela, a na pewno też w rozmowach z kolektywami, które biorą udział w wystawie, gdzieś to było bardzo namacalne i o tym dyskutowaliśmy.
1: Ale to tak jest z wieloma tematami. Jeżeli gdzieś był wypadek, gdzieś jest pożar, gdzieś jest bieda, gdzieś są jakieś działania wojenne, ale daleko, no to nas tutaj interesuje nasze życie, nasza codzienność i tak bardzo te problemy nie przesłaniają nam codzienności. Dopiero jak to się zbliża, no to wtedy rzeczywiście zastanawiamy się, czy nie jest za późno i dokąd uciekać. No i czy właśnie też trochę jest po to ta wystawa, żeby właśnie nam pokazać, że mimo, że może bezpośrednio nie jest tak źle, że jeszcze woda z kranu leci, że w razie czego można podlać trawnik, chociaż lepiej tego nie robić, jeżeli już to zostawić taką dziką łąkę, która wchłonie więcej wody. No ale można podlać te plony, można się umyć, mamy co jeść, może trochę drożej warzywa, owoce ze względu na suszę, ale jednak to nie jest jakaś zaporowa cena, więc czy ta wystawa ma trochę wzbudzić w nas takie poczucie zastanowienia, że może jednak warto nawet w swoim swoim własnym codziennym życiu coś zmienić, co pomoże planecie?
0: Jak najbardziej. W ogóle tam też się pojawia takie pytanie do publiczności, że skoro ta zmiana jest tak wyraźna i problemy, o których

których jest mowa, są tak widoczne i namacalne, to dlaczego cały czas działamy według schematów, które potęgują te problemy i które wpływają dalej na pogłębianie katastrofy klimatycznej i kryzysów na świecie? Czemu nie robimy nic jako wielkie społeczności i państwa, ale też czemu rządy?

0: Im pewnie tematem, no bo rozmawia się często o tym, że wysychają rzeki albo że są zanieczyszczone rzeki, więc czy ta bliskość Wisły to też trochę ma tak działać na wyobraźnię, jakby ta rzeka wyglądała, jeżeli właśnie nie zaczniemy szybciej działać i co się może zmienić, chociażby na przykładzie tej rzeki, która teraz płynie. No ale co będzie dalej?
1: Dzielnica Wisła zajmuje się właśnie tymi pawilonami, tymi kubikami, w ogóle tym miejscem. I też cała ta wystawa powstała we współpracy z Zarządem Zieleni i Dzielnicą Wisła. Jakby w ogóle Wisła jest tutaj bardzo istotnym elementem.
0: No właśnie, czy ona jest częścią trochę tej wystawy?
1: Tak jak już pani wspomniała, że jakby próbowaliśmy gdzieś tą Wisłę włączać, może nie w taki bezpośredni sposób, ale jednak ona jest bardzo istotna, bo ta woda w instalacjach, temat wody i temat wody jako zasobu powiela się bardzo często. Więc sam fakt, że oglądamy najpierw tutaj właśnie wyschniętą fontannę z popiołów, a później patrzymy na płynącą rzekę, już gdzieś jest ten element właśnie zastanowienia, a przynajmniej mam nadzieję, że on wystąpi.
0: Wystawa została otwarta 5 czerwca. Jak długo będzie można oglądać? Bo akurat dobry moment, dużo turystów też przyjeżdża do Warszawy. Czy zatem właśnie ci, którzy przyjdą zobaczyć Wisłę, bulwary, Centrum Nauki Kopernik w okolicy, no to też będą mieli trochę czasu, żeby przejść się po wystawie.
1: Oczywiście, wystawa będzie otwarta aż do października, do końca października, więc jak najbardziej mamy bardzo dużo czasu, żeby zobaczyć. I całe wakacje będzie jak najbardziej dostępna dla publiczności i dla wszystkich spacerowiczów na bulwarach.
0: Wszystko się zmieni. To o tej wystawie dzisiaj rozmawialiśmy. W wystawie plenerowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która jest dostępna od 5 czerwca do niemal końca października, więc jeżeli będą Państwo w wakacje w Warszawie, to koniecznie ten punkt programu proszę sobie wpisać, zaznaczyć i o dowolnej porze można tam iść. Nie trzeba kupować biletu. Można w dzień, można w nocy, można wieczorem, można o świcie zobaczyć, jak być może będzie wyglądał ten nasz świat, a przede wszystkim jak to wszystko się zmienia. Marta Matysiak, kuratorka wystawy, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I widzimy się na wystawie, bo jeszcze nie byłam.
1: Tak, serdecznie zapraszamy. 24/7 jest dostępna. Można o dowolnej porze przyjść i zwiedzić.
0: Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: Państwa i moim gościem jest dziś dr Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki The Spirit Called Americans i wykładowca akademicki. Dzień dobry, witaj.
5: Dobry wieczór, dzień dobry, Magdaleno.
4: Agencja Bloomberg podała dzisiaj, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego ostatecznego porozumienia między Iranem a Stanami, to podpisanie go może zostać zaplanowane na najbliższą niedzielę w Genewie. To są przynajmniej informacje Bloomberga. I tak sobie pomyślałam, że jak to w niedzielę, jak to w Genewie, skoro Donald Trump będzie wtedy na gali UFC, będzie obchodził swoje urodziny. Ale okazuje się, że do Genewy ma być wysłany wiceprezydent J.D. Vance, który zresztą później także ma się pojawić we Francji na szczycie G7. Więc tutaj wszystko jest pod kontrolą. Natomiast jeszcze a propos tej gali i a propos w ogóle tego wydarzenia, chciałam zapytać jeszcze o taką kwestię, która wydaje się budzi pewne kontrowersje w Stanach. Otóż ponownie pojawił się symbol, bo to chyba tak można już nazywać, czyli takie oznaczenie liczb 8647. I tym razem pojawiło się to na terenie zielonym, na National Mall, czyli na takim terenie zielonym niedaleko Białego Domu i właśnie tego południowego trawnika, na którym mają się odbywać te niedzielne wydarzenia, co z kolei skłoniło władze federalne do wszczęcia dochodzenia i wysunięcia oskarżeń o przemoc polityczną. Może wyjaśnijmy na początku, co to w ogóle jest za symbol, co to w ogóle jest za sekwencja cyfr 8647. Co to miałoby znaczyć?
5: 8647, tak, tak jest. To 86, czyli 86, to jest takie slangowe wyrażenie z branży, powiedzmy, hotelarskiej albo gastronomicznej może bardziej, które oznacza usunąć, pozbyć się, wyrzucić się, na przykład. Ja próbuję sobie znaleźć, na przykład, o, jest takie piękne zdanie, właśnie teraz je znalazłem sobie, wypisałem je przed samą naszą rozmową. We are 86 on the chicken, czyli skończył się kurczak. Skąd się to 86 wzięło, tego nie wie nikt, a na pewno

0: nie wie tego internet i określenie to jest w slangowym języku mniej więcej od 100 lat. No i to oznacza właśnie pozbycie, a 47 no to jest kolejna liczba, oznacza prezydenta Trumpa, tak, bo on jest 47 prezydentem Stanów Zjednoczonych. I teraz, jeżeli ktoś, nie wiadomo kto, popełnia taki wielki napis na trawniku 8647, niedaleko, relatywnie niedaleko Białego Domu, no to rzeczywiście ktoś, kto mógłby, nawet nie naciągając mocno rzeczywistości, potraktować to jako próbę grożenia samemu prezydentowi. I to już jest polityczna przemoc, która, no, nawet ludzie, którzy specjalnie historii Stanów Zjednoczonych nie znają, wiedzą, że historia przemocy politycznej tutaj w Stanach Zjednoczonych jest obecna, czy była, i zresztą sam prezydent był celem ataków, przepraszam, mniej czy bardziej skutecznych, mam na myśli, nie do końca skutecznych na szczęście, ale te groźby ciągle istnieją. No więc wydaje się, że to jest sprawa poważna. 8647 pojawia się na każdej manifestacji przeciwko Trumpowi, pojawiło się na manifestacjach pod tytułem No Kings, na przykład, żadnych królów. Pojawiło się na manifestacjach pierwszomajowych, tak, bo tutaj pierwszomajowe manifestacje też są organizowane przez organizacje lewicowe, i 8647 też można było tam znaleźć. Pytanie tylko, czy jest to tylko chuligański wybryk, czy jest to prawdziwa groźba, i dlatego FBI podjęło śledztwo na ten temat. Ale z drugiej strony, jakby umówmy się, jeżeli ktoś widział zdjęcia tych liczb, to są olbrzymie liczby. No, tego.
1: Ale jak one tam w ogóle powstały? Na tym, jak one się pojawiły w ogóle na tym trawniku? Ktoś je wykosił czy jak one powstały?
0: Do tego FBI próbuje dojść. To nie jest 86-47, które ktoś sobie na trawniku przed domem wyciął, tylko to są olbrzymie liczby, które są widoczne z lotu ptaka. I jeżeli ktoś może taki numer zrobić prawie pod nosem prezydenta, no to znaczy, że tutaj jest jakiś problem chyba troszeczkę w służbach, i w FBI, i w służbach, w Secret Service na przykład. No to nie jest tak blisko, bo to jest kilkaset metrów jednak mimo wszystko od Białego Domu, ale powiedzmy w takiej relatywnej odległości, dosyć niewielkiej. No i kto wie, jak to się skończy. No ktoś za to poleci na pewno. Tylko pytanie, kto to zrobił i czy w ogóle dojdziemy do tego, kto to zrobił i jak to zostało zrobione.
1: No domyślam się, że wśród ogrodników w Waszyngtonie teraz jest wielki popłoch i zamieszanie, ponieważ no, być może oni mieli dostęp do tej trawy i tam mogli coś na niej wykosić. Ale tak jeszcze a propos tego symbolu 8647, czy tutaj jakby mamy to rozumieć jako pozbyć się prezydenta, w sensie obalić go czy zdjąć z urzędu, czy pozbyć się w rozumieniu, no, zabić?
0: No,
1: czy to
0: właśnie,
1: można
0: nie wiadomo,
1: różnorako
0: tak
1: rozumieć?
0: Tak naprawdę myślę, że absolutnie można to bardzo szeroko rozumieć. Okay. I to znaczenie, to konkretne znaczenie tego symbolu w tym konkretnym, no to już jest w tym konkretnym przypadku jest znane tylko autorom czy autorowi tego, no właśnie, tego wybryku. Czy prawdziwej groźby. Tego jeszcze nie wiemy. No, mam nadzieję, że się dowiemy. No, FBI teraz jest kontrolowane, przynajmniej od strony administracyjnej, przez władzę prezydencką. Miejmy nadzieję, że do jakichś wniosków dojdą, ale no, mówiąc takim swobodniejszym językiem, numer jest naprawdę wycięty całkiem niezły prezydentowi. I nie do końca właśnie wiadomo, co on może, co on może oznaczać.
1: Mówisz, że ta sekwencja liczb pojawia się często na protestach antytrumpowych. Ja tylko przypomnę, że sekwencja tych liczb leży także u podstaw postępowania karnego przeciwko byłemu dyrektorowi FBI, czyli właśnie Jamesowi Comeyowi, który został w kwietniu oskarżony po tym, jak Departament Sprawiedliwości stwierdził, że groził on prezydentowi Trumpowi, publikując na Instagramie

0: Instagramie zdjęcie i uwaga, muszli ułożonych właśnie w kształt cyfry 8, 6, 4, 7 w zeszłym roku. To miało być takie muszle na plaży. No on sam twierdzi, że jest niewinny, że nie miał pojęcia, co taka sekwencja oznacza. Wierzysz w takie argumenty?
1: No to jest ciężko powiedzieć, ale jest taka stara paremia prawnicza, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. No być może, no ale kto jak kto, ale mimo wszystko James Comey powinien wiedzieć, co ten symbol tak naprawdę, oznacza. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. To, że administracja, poprzednia administracja, czyli jeszcze za prezydentury Joe Bidena, naciskała, czy jakoś używała, powiedzmy sobie, służb specjalnych różnego rodzaju do przynajmniej infiltracji środowisk konserwatywnych, powiedzmy, czy środowisk MAGA, szczególnie w kontekście ataków na Kapitol po poprzedniej prezydenturze Donalda Trumpa. Zresztą Donald Trump nawet postanowił, administracja postanowiła zorganizować specjalny fundusz finansowy po to, żeby ewentualnie takim osobom pomagać, bo wiadomo, że działania służb były niezgodne z konstytucją amerykańską i będą prawdopodobnie skarżyły państwo za niewłaściwe, nieprawidłowe użycie swoich sił.
0: Ciekawe, jak ta sprawa się potoczy, tym bardziej, że w odrębnej sprawie z kolei znalazłam taką informację, że w tym miesiącu sędzia federalny uznał, że ta liczba 8647 sama w sobie nie stanowi zagrożenia, ponieważ fraza ta stanowi wyraz wolności słowa. A więc to jest jedna z podobnych tego typu spraw. Zobaczymy, jak to zdarzenie przed Białym Domem, czy też niedaleko Białego Domu dalej się potoczy. Tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematów amerykańskich na pewno na naszej antenie będziemy wracać. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki This Breeds Cold Americans, wykładowca akademicki, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że ich zakup odpowiada poprzedni minister obrony Mariusz Błaszczak.
1: Dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
0: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o znaczeniu współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
2: I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej. Myślę, że w tej sprawie z panem prezydentem zawsze znajdziemy wspólnotę, niezależnie od tego, że często się też możemy różnić, ale myślę, że te różnice sprawiają tylko, że efekt będzie jeszcze silniejszy, bo rozmowa, dialog zawsze budują.
0: W Łasku stacjonują obecnie 3 myśliwce F-35. Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych 32 takie maszyny. Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii.

0: Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na otwarcie rokowań w poniedziałek w Luksemburgu. Ukraina otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne po prawie dwuletniej blokadzie. Był już premier Węgier Viktor Orbán nie zgadzał się na rozpoczęcie rokowań, ale nowy premier Peter Madziar zniósł weto. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły także zacząć się z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Są zarzuty dla trzech funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. To Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P., mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
0: Przesłuchani nie przyznali się do winy. Topr ostrzega przed zmienną pogodą w Tatrach. W ten weekend będzie przelotnie padać deszcz, a w wyższych partiach gór śnieg. W rejonie Rysów i na innych wysokogórskich szlakach nadal zalegają płaty śniegu. Z kolei na niżej położonych trasach miejscami może być ślisko, mówi Michał Dziedzina z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: W dolnym reglu mamy mocno szlaki zalane wodą, ostatnimi opadami deszczu, więc na szlakach występują kałuże, jest dużo błota, korzenie śliskie, kamienie śliskie, skały wapienne, które akurat w połączeniu z wodą są bardzo śliskie, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Zacienione szczebry, stoki północne, zalegają jeszcze stare płaty śniegów. No i oczywiście na takich miejscach trzeba bardzo uważać.
0: Turyści wybierający się w wyższe partie gór powinni mieć odpowiedni sprzęt zimowy. Już dziś 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czeka nas fascynujące spotkanie z nauką, prezentowaną w przystępny sposób, zapowiada dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Firm-Hoche-Foch.
3: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to zupełnie innego typu doświadczenie.
0: Piknik naukowy to również okazja do zobaczenia, jak radio działa od kuchni, mówi Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
4: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, a zakończy o 19 na PGE Narodowym w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu od zachodu po centrum, na wschodzie zanikające burze, temperatura od 7-9 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13 na pozostałym obszarze. W sobotę przeważnie od 19 do 22 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy od kolejnego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Dotyczy ustawy o kryptowalutach, co oznacza, że Polska tego rynku nie ureguluje. Strona rządowa zarzuca prezydentowi opóźnianie prac. Prezydent z kolei twierdzi, że jego poprawki nie zostały wzięte pod uwagę. Jak rozsupłać ten węzeł?
7: W tym temacie kumulują się dwie rzeczy, które są wokół Pałacu Prezydenckiego. Jedna rzecz to Karol Nawrocki ze względu na to, kto go popierał, jacy wyborcy go popierali w 2025 roku. Jest tutaj trochę zakładnikiem elektoratu Konfederacji, który jest najbardziej zainteresowany kryptowalutami, jednocześnie chyba najmniej chętny do tego, żeby je regulować. Nie widzą takiej potrzeby, uważają to za rodzaj wolnościowego rynku, który właśnie wymyka się tym regulacjom, które mają standardy.

0: międzynarodowe instytucje finansowe i uważają to za atut. Więc to jest jeden czynnik. Tutaj Karol Nawrocki na pewno musi pokazać temu elektoratowi, że jest też po ich stronie, że uwzględnia ich rację, że nie chce im zabrać tej wolności i różnych rzeczy, które się z tym wiążą. Drugi element to jest też taka tendencja prezydenta do tego, żeby brać sobie trochę więcej uprawnień. Składa te poprawki, składa te swoje projekty po wetach, no i oczekuje, że rząd będzie je uwzględniał. No ale jak wiemy, mamy przeciwne obozy polityczne, które ze sobą mocno rywalizują i ani prezydent nie zamierza odpuszczać, ani rząd nie zamierza dawać tych dodatkowych prerogatyw. Nie ma tutaj takiej ścieżki, żeby operacyjnie wypracowywać jakiś kompromis czy jakieś sensowne rozwiązania.
1: A propos wolności, wydaje mi się, że jest jednak dość fundamentalna różnica między wolnością a samowolą, ale zostawmy tę kwestię. Wracając jeszcze do kryptowalut.
0: Mówiłem tylko o postrzeganiu tego przez elektorat Konfederacji, a niekoniecznie jakby jak ta sytuacja wygląda.
1: Więc mając na myśli ten elektorat, pozwalam sobie właśnie na uwagę, że chyba jednak pewna różnica między tymi sformułowaniami istnieje. Dobrze, żebyśmy sobie z niej zdawali sprawę. Ten spór trwa już od dłuższego czasu. Myśli pan, że chodzi faktycznie bardziej o to, żeby uregulować sytuację kryptowalut w Polsce, czy może o to, żeby nawzajem sobie zarzucać brak współpracy?
0: Myślę, że to drugie, czyli jednak ta polaryzacja wokół tego tematu jest korzystna dla obu stron, dlatego że no to nie jest też jakiś bardzo mainstreamowy temat. To nie jest jakaś bardzo istotna część rynku finansowego i oczywiście te rzeczy, które się dzieją niewłaściwe na tym rynku, powinny być uregulowane, natomiast sytuacja jest taka, że no nie jest to też tak ważny problem, żeby którakolwiek ze stron traciła na tym, że on nie jest uregulowany. Dla większości takich zwykłych użytkowników, którzy nie korzystali nigdy z kryptowalut, nie zarabiają na tym i tak dalej, no to tutaj taka narracja, że tam są jakieś problemy, że są potencjalne oszustwa, że politycy PiS byli z tym związani, no to jest wystarczające jakby wyjaśnienie tego problemu. Z drugiej strony, no tak jak mówiłem, prezydent jest w jakiejś części zakładnikiem tego wolnościowego, w cudzysłowie, elektoratu, który ma tutaj inne spojrzenie na to. No i przeciąganie tej sprawy jest korzystne, tak? No bo ten ich postulat, żeby nie było dodatkowych regulacji, no jakby w praktyce znajduje zastosowanie, bo po prostu ustawy nie ma.
1: Do prezydenckiego weta odniósł się między innymi Donald Tusk. Premier stwierdził, cytuję, jest w to chyba, chodzi o prezydenta, bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Koniec cytatu. Czy insynuacje stały się stałym elementem polskiej polityki?
0: To jest chyba ta część tej narracji koalicji rządzącej na temat rynku kryptowalut. Wiemy, że były pewne związki niektórych podmiotów z prawą sceną strony politycznej. Pojawiły się też kontrowersje na przykład wokół PKO-lu, gdzie jeden ze sponsorów upadł, zniknął i nie wypłacił naszym mistrzom należnych nagród. Więc to jest wpisywanie się w tą narrację. Czy Karol Nawrocki bezpośrednio się zajmował kryptowalutami? No pewnie nie, tak? W sensie nie było takich informacji. Natomiast jako reprezentant tego obozu jest tutaj w tej narracji wpisywany w te wszystkie sprawy, które są negatywne na temat tego rynku.
1: No tak, tylko zastanawiam się, czy tego rodzaju język przybliża nas jakoś do rozwiązania problemu, czy może być kwestią presji politycznej, czy po prostu to już stało się odruchem, że właściwie obie strony sporu politycznego koncentrują się na epitetach, a niekoniecznie na sednie istocie sprawy.
0: No niestety debata w internecie i szerzej debata publiczna zmierza w tym kierunku. Może nie zawsze w ważnych sprawach, bo też jakby trzeba rozgraniczać, jeśli na przykład Polacy w jakimś temacie mają silne przekonanie, że powinno być coś rozwiązane, czy jest jakiś problem, który elektryzuje całe społeczeństwo, to politycy pewnie w mniejszym stopniu sobie pozwolą na takie wycieczki, ale tak jak mówiłem, ten temat kryptowalut jest dość niszowy, dotyczy dość mało

0: całego segmentu rynku finansowego, a jest wdzięczny dla obu stron, żeby pokazywać, że reprezentują swoje elektoraty, swoje racje.
1: Elektryzuje społeczeństwo na pewno kwestie relacji polsko-ukraińskich, szczególnie w ostatnich dniach, po tym jak prezydent Zełenski uhonorował jedną z formacji armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA. Myśli pan, że przed wyjazdem prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa poznamy decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego?
0: Wydaje mi się, że nie. Tutaj ta sprawa wydaje mi się, że będzie przeciągana, ale nie mam tutaj pełnej informacji. Natomiast ona tak rezonuje też z tego powodu, że trochę w naszej debacie politycznej niektórzy operują pewnymi fałszywymi założeniami. No bo jakby prezydent Zełenski nie ubiega się o przychylność Polaków i tego, czy my będziemy jego konkretne ruchy dobrze oceniać, czy nie, tylko jest politykiem ukraińskim i jakby zabiega przede wszystkim, tak jak każdy polityk w każdym kraju, zabiega przede wszystkim o popularność wśród swoich wyborców. Druga sprawa, jeśli chodzi o ten wątek, no to też kto walczy w wojnie, tak? No bo mamy sytuację wojenną, Ukraina walczy w imieniu trochę całej Europy, bo pewnie byłaby wojna w innym miejscu, gdyby Ukraina szybciej padła i Rosja na przykład przesunęłaby się w kierunku polskiej granicy. I jeśli chodzi o żołnierzy, to bardzo często są to osoby motywowane patriotycznie czy wręcz nacjonalistycznie. No i nie jest to dziwne, że w takich środowiskach też pojawiają się tego rodzaju bohaterowie. Więc trochę wydaje mi się, uwzględniając całą wrażliwość tego tematu Wołynia i tego, jak te relacje polsko-ukraińskie wokół tego tematu wyglądały, no to jednak trochę brakuje tutaj zachowania skali. W sensie oni tam dalej walczą. Nie mamy dzięki temu wojny na przykład w rejonie państw bałtyckich czy w jakichś rejonach Polski, bo ta wojna jest toczona w Ukrainie. Ukraina daje odpór Rosji. Z drugiej strony właśnie jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, no on też musi myśleć o swojej pozycji. No i nie oczekujmy, że będzie robił gesty, które się spodobają Polakom, Amerykanom, Japończykom, komukolwiek. W sytuacji, kiedy przede wszystkim musi zabezpieczyć swoją pozycję, która też, przypomnę, słabnie, bo jest tam duża afera korupcyjna. Ludzie są zmęczeni tą wojną. Politycy się też zużywają na takich stanowiskach i ta wojna na pewno też na jego popularność, ale też siłę sprawczą na pewno na tym się odbiła.
1: Ale czy ta decyzja jakoś na jego postrzeganie wpłynie w samej Ukrainie? Nie jestem przekonany.
0: Wydaje mi się, że ten gest, jeśli by nawet został dokonany, chociaż tu wiele autorytetów, wielu ekspertów jednak mówiła, że to jest zbyt radykalny gest, że wielu, na przykład pan Mussolini jest przywoływany jako taki przykład z przeszłości, który też był w jakichś specyficznych okolicznościach odznaczony tym samym odznaczeniem, no, że to jest za dużo, że to jest za daleko. Natomiast i z drugiej strony to jest tak, że to się na Ukrainie wydaje mi się nie odbije jakimś szerokim echem. W sensie to nie jest rzecz, którą cokolwiek ugramy jako kraj, jako dyplomacja, jako naród.
1: Zwlekając czy też odsuwając decyzję, prezydent Nawrocki daje czas stronie ukraińskiej, żeby przygotowała jakiś gest, który mógłby trochę uspokoić nastroje w Polsce, czy może raczej stał się zakładnikiem swoich własnych zapowiedzi, że będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu orderu. I teraz okazuje się, że po chłodnej kalkulacji być może te słowa były przedwczesne, zbyt emocjonalne, niepotrzebne.
0: No tak jak mówię, nie mam szerokiej wiedzy o kulisach tej sprawy, ale wydaje mi się, jak znam praktykę funkcjonowania polskiej administracji, to wydaje mi się, że tego typu zapowiedź, która była trochę za wcześnie, trochę za mocno i trochę na wyrost, jak

0: jak wszyscy eksperci mówią, no podejrzewam, że w kuluarach gdzieś toczą się jednak takie dyskusje i właśnie poszukiwanie jakiegoś wyjścia, które pozwoli zachować twarz też prezydentowi, a jednocześnie no, dostać coś, co byłoby jakimś rodzajem symbolu. No i pamiętajmy, że jakby odebranie tego odznaczenia no też wymaga współpracy z premierem, tak? I tutaj zawsze można próbować i ta zagrywka w ogóle tak wyglądała, że chodziło też o to, żeby do ogródka premiera wrzucić taki kamyczek.
1: Przydałoby się jakieś wyjście z tej sytuacji, ale przydałoby się też wyciągnięcie wniosków na przyszłość, żeby jakoś być może z mniejszym dodatkiem emocji kształtować relacje polsko-ukraińskie i nie tylko zresztą. Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co się będzie działo z nowym KRS pod nowym przewodnictwem? Na ile rzeczywiście to może zmienić polski wymiar sprawiedliwości?
4: Po pierwsze, mamy wreszcie Krajową Radę Sądownictwa, a nie żaden neo-KRS i nie jakąś atrapę polityczną. Mieliśmy przybudówkę polityczną jednego środowiska politycznego. Mieliśmy tak naprawdę strażników interesu partyjnego pana Ziobry, a nie interesu publicznego. Więc odzyskuje rangę, autorytet i zacznie pracować, zacznie robić to, do czego jest powołana Krajowa Rada Sądownictwa. Mhm. Uczciwe konkursy. Stanie na straży niezawisłości sędziowskiej.
3: No ale przecież jeżeli chodzi o KRS, to można powiedzieć, że wiele się zmieniło, a jednocześnie niewiele się zmieniło, bo przecież przepisy pozostały dokładnie te same.
4: To zawdzięczałem panu prezydentowi, który uniemożliwił wejście w życie dobrego prawa, ale proszę zauważyć, 13 sędziów z 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, to są osoby wybrane przez środowisko sędziowskie. Za każdym stoi przynajmniej 3000 głosów sędziów. To nie są przedstawiciele tej czy innej partii. To pan Piebiak i ten drugi pan z jego stowarzyszenia są przedstawicielami tak naprawdę określonej siły politycznej, bo za nimi nie stoi żadne poparcie środowiska sędziowskiego tak naprawdę.
3: Jak te prace będą wyglądały? No bo oczywiście cały czas pojawia się pytanie, jak będzie układać się ta współpraca z prezydentem, bo wcześniej czy później będzie do niej dochodzić.
4: Znaczy, my wszyscy obywatele no, oczekujemy, że będą przeprowadzane uczciwe konkursy, gdzie będzie oceniany poziom merytoryczny sędziego, tego, który ma awansować do sądu wyższego rzędu, ale także jego etyka, tak, jego postawa moralna, czy po prostu czy jest on nieskazitelny charakter, czy może awansować. Konkursy będą uczciwe, nie według kryteriów towarzyskich, rodzinnych, znajomości czy kryteriów politycznych, bo tak właśnie było w ostatnich latach. A od prezydenta oczekujemy chyba wszyscy tego, co należy do prezydenta. No, powinien honorować, bo rolą prezydenta nie jest ocena merytoryczna kandydata, tylko no, wręczanie nominacji, uhonorowanie tego, uszanowanie tej procedury, którą przeprowadziła Krajowa Rada Sądownictwa.
3: Konkursy to jest rzeczywiście to, czym w pierwszej kolejności KRS musi się zająć, no bo mówi się o tym, że być może w tej chwili, jeżeli chodzi o obsadę w polskich sądach, jeżeli chodzi o wakaty w polskich sądach, to padają takie liczby od 900 nawet do 1000 wakatów, które trzeba pilnie uzupełnić.
4: Konkursy jak najbardziej, bo oczywiście kadry są zasilane młodymi prawnikami, czyli mam na myśli asesorów, ale no sądy, takie sądy jak sądy okręgowe, apelacyjne nie mogą jakby opierać swojej pracy na takim wzmocnieniu, tylko na delegacjach. Tam muszą też sędziowie doświadczeni, dobrzy sędziowie powinni tam po prostu awansować. Jest też kwestia podejścia do tych uchwał, które były w przeszłości podjęte. Z tym się też będzie musiała zmierzyć Krajowa Rada Sądownictwa. I wreszcie też jest kwestia no, jakiegoś też stania na straży niezależności sądów, ale także na stania na straży etyki sędziowskiej, czyli tak naprawdę no, głos Krajowej Rady Sądownictwa będzie musiał mieć także znaczenie w sprawach dyscyplinarnych. Tylko nie za ściganie sędziów za poglądy, tylko tam, gdzie trzeba naprawdę wyciągnąć konsekwentnie wobec nagannych, karygodnych zachowań sędziowskich.
3: A to będzie możliwe?
4: Sytuacja jest trudna, bo mamy tak naprawdę zniszczony Sąd Najwyższy. Pan Kapiński udaje, że nie wie, o co chodzi. Mówię pan Kapiński, czy pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przez dewastację Sądu Najwyższego, przez to, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie pracuje i w ogóle nie jest sądem, to system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów stoi w miejscu. Ja przypomnę, nie podam nazwiska, ale jest ono powszechnie znane. Pewien pan, sędzia sądu rejonowego

0: z Warszawy z poważnym podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Po zawieszeniu wrócił do pracy. Przecież to jest policzek dla wszystkich obywateli. To jest coś niesłychanego, że osoba z takim uzasadnionym podejrzeniem popełnienia takiego czynu zabronionego pracuje i wydaje wyrokiem Rzeczypospolitej Polskiej, bo system jest niewydolny.
1: To jest tylko wina systemu?
0: To jest wina tych, którzy go niszczyli. To jest wina polityków, którzy go niszczyli i wina sędziów i prawników, którzy przyłożyli do tego rękę. To jest wina osób, które nie wiadomo co uprawiają w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, bawią się w sąd, w którym sądem nie są ci państwo. Dramatem jest to, że mamy 2/3, ja to powtórzę, w tym radiu mówiłem państwu, potrzeba powiedzieć jeszcze raz. Sąd Najwyższy jest zawłaszczony w 2/3 przez karierowiczów i uzurpatorów, którzy nie mają prawa orzekać. Trzeba też to przypomnieć, no, pan Kapiński dla ludzi, którzy poczyniają trzeźwo i uczciwie sprawę, no nie może być uważany za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Może być uważany za osobę, która kieruje Sądem Najwyższym, no bo no, warunkiem, żeby być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest to, że trzeba być prawidłowo powołanym sędzią tego sądu, którym pan Kapiński nigdy nie został.
1: Na ile nowy KRS tak naprawdę zanim zajmie się kwestią chociażby właśnie wspomnianych konkursów, no, będzie się musiał w jakiejś mierze też zająć sam sobą, no bo takich tematów jest co najmniej kilka. To jest na przykład kwestia wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Takie wnioski przecież z KRS-u wychodziły. Kilka z takich wniosków wciąż jeszcze czeka na rozpatrzenie.
0: No myślę, że oczywiście, że KRS musi dokonać przeglądu tego i tam, gdzie te wnioski nie miały żadnej racji bytu, była to czysta polityka, no bo tak naprawdę KRS pod przewodnictwem pani Pawełczyk-Wojcki reprezentował, był jakimś takim partnerem jednej opcji politycznej. Trzeba dokonać tego przeglądu. Myślę, że KRS wycofa się te wnioski, które nie zasługują na ich rozpoznanie. Chciałbym też zwrócić uwagę, bo to musi mocno wybrzmieć, że przecież są podjęte bardzo ważne pierwsze uchwały. Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje obywatelom, także mediom, prawnikom, tym, którzy bronili praworządności. Tamten to podziękowanie dla obywateli wybrzmiało bardzo wyraźnie, on jest bardzo ważne. Jest też taka uchwała programowa, która mówi o tym, jak należy przywrócić autorytet wymiaru sprawiedliwości samej Krajowej Rady Sądownictwa. I gdzie jest także mowa o zakotwiczeniu Polski w Unii Europejskiej, o tym, że jesteśmy częścią tej wspólnoty prawa, że polscy sędziowie są od 20 lat także sędziami europejskimi. To jest bardzo ważne, takie podkreślenie tego, jak ważna jest obecność Polski w Unii Europejskiej.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy o konkursach, mówiliśmy o tych wakatach, ale pojawił się taki pomysł, że być może KRS w tym już nowym składzie powinien się również zająć na przykład kwestią odwoływania uchwały do prezydenta w sprawie niektórych nominacji sędziowskich. Może chodzić o tak zwanych neosędziów, ale o konkretne nazwiska, bo tylko w takiej sytuacji rzeczywiście Krajowa Rada Sądownictwa miałaby uprawnienia do tego, żeby taki ruch przeprowadzić.
0: Myślę, że jest to rzecz, na którą trzeba się pochylić. Ciągle są jeszcze niewręczone nominacje, które no, są niektóre po prostu skandaliczne, bo awansowano osoby skompromitowane, nad którymi ciążą poważne zarzuty. I myślę, że z pewnością Krajowa Rada Sądownictwa się na tym pochyli i rozważy, czy może tutaj coś zrobić, czy może uchylić te uchwały. Bo musimy bardzo jasno sobie powiedzieć, że bardzo dużo tych uchwał, konkursów, nie wszystkie, ale bardzo duża część w nich po przeszłości, to nie były kryteria merytoryczne. To była czysta polityka, ideologia, znajomości i układy. To były skandaliczne awanse.
1: No ale tu z kolei pojawia się kolejne pytanie. Przepraszam, że tak wrzucam takie wątki dość nieoczywiste, co do których nie można powiedzieć tak lub nie. Bo tu z kolei pojawia się taka obawa, że te nominacje wręczał prezydent. No i teraz pytanie, czy bez udziału prezydenta taką nominację można cofnąć?
0: No to jest trudne pytanie. Nie ma tutaj prostej odpowiedzi.
1: Znaczy rzeczywistość nas ewidentnie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w ostatnich latach mocno zaskakuje.
0: Mocno zaskakuje, ale na pewno Krajowa Rada Sądownictwa musi coś tutaj zrobić, dać wyraz i ocenić jednoznacznie to, co w przeszłości dokonywał tak zwany neo-KRS. Oczywiście całkowita naprawa wymiaru sprawiedliwości, czyli no wyjście z tego bałaganu, z tego chaosu, z tego ogromu wadliwych nominacji, no wymaga ustawy, wymaga współdziałania wszystkich organów państwa, także prezydenta. Bardzo źle się stało, że pan prezydent reprezentuje takie stanowisko, że nie chce współdziałać tutaj z innymi władzami w tej poważnej misji naprawy wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale być może jest jakieś takie bardzo delikatne światełko, bo mamy chociażby decyzję ministra dotycząca ustawy o kuratorach sądowych. Za podpisanie tej ustawy dziękował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To jest ważna ustawa, ona rzeczywiście w znaczący sposób

0: albo inaczej, widoczny sposób dla przeciętnego obywatela może coś zmienić?
1: Znaczy powiem tak, ja nie jestem ekspertem w zakresie tej ustawy, ale kuratorzy sądowi to jest taki często niedoceniany element. Wzmocnienie ich pozycji, należyte uregulowanie ich statusu zawodowego jest bardzo ważne, bo kurator pełni bardzo taką czasami niewidoczną, ale niewdzięczną rolę. Przecież to jest kurator przy kontaktach rodzica z dziećmi problematycznych, także przy dramatycznych sytuacjach typu odbieranie dziecka. To jest kurator przy probacji, przy kontrolowaniu osoby, która jest wcześniej zwolniona z więzienia, czy ma karę w zawieszeniu, więc kurator jest takim ważnym elementem wspomagającym wymiar sprawiedliwości i należyte uregulowanie statusu tych osób, wzmocnienie ich pozycji jest bardzo ważne.
0: No i na szczęście, być może to jest dowód na to, że na szczęście zdarzają się jeszcze w wymiarze sprawiedliwości tematy, które jakoś udaje się chronić przed polityką. No to teraz temat, który bez wątpienia jest bardzo polityczny. Trybunał Konstytucyjny, sam pan już wspomniał, że to jest być może największe wyzwanie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału. Przypomnijmy, że został zgłoszony wspólnie przez Koalicję Obywatelską, PSL, Trzecią Drogę, Lewicę i Centrum. Odrzucona została kandydatura zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i chciałby się zapytać, co dalej? Bo dziś to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Zacznijmy od tego, że Sejm wybrał świetnego konstytucjonalistę, przedstawiciela nauki prawa, nie polityka. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, to jest ktoś zupełnie inny niż pan Święczkowski, prawda? Po prostu wybrano wybitnego przedstawiciela nauki prawa. To raz. Dwa. No, powinno się zdarzyć tak, jak przewiduje konstytucja i jak przewidują ustawy. No to akurat ustawa przewiduje to odebranie ślubowania. To jest obowiązek prezydenta. Prezydent nie ma prawa selekcjonowania i mówienia, że nie, no ten kandydat mi się nie podoba. Jakbyście wybrali innego, to bym odebrał ślubowanie. Źle by się bardzo stało, gdyby pan prezydent ponowił swoją postawę i zwlekał, czy wręcz odmawiał odebrania ślubowania od nowo wybranego sędziego.
0: Takie ryzyko istnieje, no bo jeżeli chodzi o tych sędziów, od których nie odebrano ślubowania, to tu argumentem prezydenta było to, że oni nie byli wybierani w tym czasie, kiedy rzeczywiście pojawiały się wakaty.
1: No ale to akurat ci sędziowie na to wpływu nie mieli. To są takie zarzuty, które można stawiać na zasadzie pewnego przyciągania liny polityczne. Można stawiać zarzuty do koalicji i tak dalej. Natomiast konstytucja mówi jasno, Sejm wybiera. No, akt się dokonał. My możemy krytykować, że może to była jakaś taktyka polityczna, że zwlekano z tym. Ale wybór się dokonał i pan prezydent nie miał prawa tego zrobić. Na pytanie, co zrobi prezydent, to jest pytanie polityczne. Ja się nie chcę kusić o odpowiedź. Oczywiście jest jakieś ryzyko, że zrobi to samo, co zrobił, ale trzeba powtórzyć jeszcze raz, od strony prawnej prezydent nie jest od oceny kandydata. To Sejm dokonuje oceny kandydata i go wybiera. Prezydent ma odebrać tylko, bo nie ma prawa oceniać merytorycznie kandydata, czy on mu pasuje, czy nie pasuje.
0: No to jeszcze jedna kwestia. Jeżeli okaże się, że tym razem prezydent odbierze ślubowanie, to czy ten nowy członek Trybunału Konstytucyjnego, on zmieni jakoś układ sił w Trybunale? To by to będzie miało jakieś realne przełożenie?
1: Trybunał liczy... Trybunał składa się z 15 sędziów. W tej chwili mamy już 7 sędziów, no, o których nie możemy mówić, że są apolityczni. Że są polityczni, prawda? Mamy siedmiu sędziów, świetnych prawników. Tam zostaje 8, z czego 3 to są dublerzy. Jeżeli jeszcze po wakacjach będzie wybrany jeszcze jeden sędzia, to będzie już 8-7, licząc dublerami. Czyli można powiedzieć, że będzie taka większość apolityczna i demokratyczna. To na pewno zmieni sytuację, bo dojdzie do tego, że pan Święczkowski no, będzie jakoś ograniczony, w tym przestanie traktować ten trybunał jako prywatny folwark. Jego wszechwładza będzie jakoś ograniczona. Poza tym pamiętajmy ciągle, że jest jednak wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu, który może uchylić tylko i wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale to jeszcze jedna kwestia. Nawet jeżeli ten układ sił się zmieni, mówię oczywiście o liczbach, to na ile jednak kwestią decydującą będą decyzje prezesa Trybunału Konstytucyjnego i to, kogo będzie wyznaczał, do czego będzie wyznaczał, jakie składy będzie wybierać do poszczególnych...
1: Oczywiście w zakresie składów jego władza jest olbrzymia, to on tutaj decyduje. Ale proszę pamiętać, że też są pewne kwestie, w których decyduje Trybunał w pełnym składzie 15-osobowym. I jednak to, jak tych sędziów 8 będzie apolitycznych, nieuwikłanych w te polityczne związki z obecną opozycją, to zmieni to układ. No po drugie jednak o pewnych rzeczach nas decyduje też Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, więc myślę, że to dużo zmieni w Trybunale Konstytucyjnym. No bo sytuacja jest tragiczna. No. Sytuacja jest tragiczna. Pamiętajmy, musimy ciągle o tym pamiętać. No. No, traktowanie pana Święczkowskiego jak apolitycznego sędziego, który jest niezawisły, no to jest po prostu jest śmieszne. No, to jest człowiek

0: jest zastępca Ziobry. To jest człowiek, który całą swoją karierę polityczną, prawną przebył na, można powiedzieć, na plecach Ziobry z jego poparciem. Więc to do niedawna był czynny polityk. Więc mówienie, że to jest jakiś niezawisły sędzia, no to jest jakieś skrajne nieporozumienie. No i ten człowiek no, nie realizuje misji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym, tylko misję czysto partyjną. No, daje temu wyraz.
1: To zobaczymy w takim razie, jak będzie się układać ta historia i czy rzeczywiście od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego to ślubowanie zostanie odebrane, czy też nie. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i przepisy, no to w ostatnim czasie okazuje się, że przepisy nie nadążają za tą polityczną rzeczywistością. No to w takim razie jeszcze jeden temat. 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych, między innymi w Siedlcach, chodzi o wybory prezydenckie z roku 2025, usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one, i to chyba jest dosyć ważna informacja, nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Pamiętam, że po tych wyborach prezydenckich nie brakowało głosów, nie brakowało no, różnego rodzaju ruchów, nacisków, protestów domagających się ponownego przeliczenia tych głosów. No, były nawet takie postulaty mówiące o tym, że te wybory powinny być unieważnione. No, wiemy, że spora część tych zarzutów to była jednak publicystyka, ale tu mamy dowód na to, że jednak do pewnych nieprawidłowości dochodziło.
0: No tak, ja zwróćmy uwagę, że tu chodzi o nieumyślny zarzut, brak takiej rzetelności, może jakieś taką, takie nie zbyt lekkie traktowanie tych obowiązków. Ja myślę, że te zarzuty, jak to będzie sprawa, zakończyć to aktem oskarżenia wyrokiem, to powinno być takie memento i nauka dla nas wszystkich obywateli, ale także dla polityków. Nauka jaka, że pójście do komisji wyborczej na jakiekolwiek wybory, to nie jest tylko kwestia uczestniczenia w czymś ważnym i zarobienia jakichś pieniędzy na diety, tylko to jest bardzo poważny obowiązek obywatelski. Ja przyjmuję na siebie odpowiedzialność, obywatele mi ufają, ja muszę zrobić wszystko, zrobić rzetelnie, policzyć. To jest bardzo ważne. I to jest taki też, wydaje mi się, lekcja dla polityków, bo nie chodzi tylko o to, że swoich ludzi, przedstawicieli posyłamy do komisji wyborczych. To jest uprawnienie komitetów wyborczych. Ale przecież każda opcja polityczna wśród swoich zwolenników, członków, no ma osoby, które się mniej lub bardziej nadają. Nie każdy ma kwalifikacji do tego, żeby wytrzymać, pracować całą noc, żeby pracować w stresie, żeby mieć takie kwalifikacje, powiedziałbym, czysto świetnym być organizatorem, świetnym matematykiem, doskonale liczyć. No, są osoby, które może i są uczciwe, ale nie mają kwalifikacji takich czysto charakterologicznych, merytorycznych, żeby temu sprostać. Tam muszą być osoby naprawdę, które nadają się do takiej komisji, a osoby, które tam idą, muszą mieć świadomość, że to jest poważny obowiązek prawny i obywatelski i tu się nie można pomylić. No niestety za to trzeba ponosić konsekwencje.
1: No to dodajmy jeszcze, że prokuratura ze względu na dobro postępowania i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa na razie nie ujawnia szczegółowych danych, nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji, których te nieprawidłowości dotyczą. Nie informuje również o treści składanych wyjaśnień. My rzeczywiście zbyt lekko podchodzimy do takich obowiązków.
0: Te błędy w liczeniu głosów na to pokazują to bardzo wyraźnie. Poza tym to takie sytuacje, gdy źle policzono głosy, nawet jeżeli jak tu widzimy, że one tak naprawdę nie miałyby wpływu na wynik wyborczy, ale to osłabia zaufanie do całego procesu wyborczego.
1: Bo rzuca trochę cień na
0: tak,
1: ten
0: bo gdzieś
1: proces.
0: Obywatele się to zastanawiają, że skoro pomyłka była w 20 komisjach, a to może jeszcze w 100 innych też.
1: Tak, też
0: było. Także to osłabia jakby takie zaufanie do demokracji, do prawidłowości procesu wyborczego. Dlatego takie uchybienia są bardzo ważne. Tak? Oczywiście nie chodzi o to, żeby te osoby ponosiły jakąś surową karę, żeby je piętnować, no ale zmierzyć się z odpowiedzialnością prawną, w jaki sposób zmuszą. Oczywiście tu ostateczna ocena będzie należała do sądu, bo wcale nie jest tak, że każda taka sprawa, która z aktem oskarżenia będzie, że skończy się skazaniem, bo sądy mogą tutaj oceniać sprawy, będą badać wszystkie aspekty i niezawiśle orzekną w tych sprawach. Mhm.
1: Czy ta klasyfikacja, czyli nieumyślne niedopełnienie obowiązków, pana zdaniem zamyka dyskusję, zamyka te podejrzenia dotyczące tego, że no, być może to nie było wcale nieumyślne? No bo znów, spoglądając na to, co działo się po samych wyborach, to po obu stronach, no, nie brakowało takich komentarzy. Ja wiem, że to jest spiskowa teoria dziejów, ale no, czy to jest być może sposób na to, żeby tego typu głosy jakoś uciąć?
0: Uważam, że zarzut umyślnego sfałszowania wyniku wyborów jest bardzo poważnym zarzutem. Nie można go lekko stawiać. Poza tym tak naprawdę to jest bardzo trudne, bo jednak pamiętajmy, że ta komisja jest wieloosobowa. W tej komisji są osoby naprawdę o różnych poglądach, o różnych orientacjach. Więc to tak trochę musiałyby chyba ze sobą jakoś współdziałać, co jakby jest zupełnie bez sensu, bo jako nawzajem sobie patrzą na ręce.
1: No, teoretycznie tak powinno być.
0: Nie mamy racjonalnych podstaw, żeby uważać, że doszło do intencjonalnego sfałszowania

0: wyborów. Oczywiście chyba, że coś innego wyjdzie. No, prokurator nas poinformuje, że ze śledztwa wyjdzie, że jakieś tam osoby dopuściły się tego, ale na chwilę obecną przecież takich informacji nie mamy. No, nierzetelność i błędne policzenie to jest coś zupełnie innego niż intencjonalne sfałszowanie.
1: Czy to jest jakiś powód, żeby powrócić do dyskusji na temat, no być może trochę innego zabezpieczania samego przebiegu wyborów, tego na przykład w jakie instrumenty mogłyby być wyposażone komisje? Pamiętam chociażby kwestię kamerek, tak? To był dosyć głośny temat.
0: Można to rozważać, bo to na pewno byłoby w interesie publicznym, żeby to jakoś tak, nie wiem, w jakiś sposób dało obywatelom jakieś takie poczucie, poczucie bezpieczeństwa, prawda? To z całą pewnością można tutaj rozważać jakieś wzmocnienie tych gwarancji rzetelności tego procesu.
1: Pan Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: IF-35 nadal będą bohaterami naszej rozmowy. Już teraz pan Michał Fischer, major rezerwy, były pilot wojskowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Gdy pan słyszy te wszystkie ochy i achy, te wszystkie głosy mówiące o tym, jak wiele ten samolot zmieni, jeżeli chodzi o możliwości polskiej armii, to są prawdziwe słowa? To nie są słowa na wyrost?
3: Tak, oczywiście, że tak, ale musimy również zadbać o to, żeby po pierwsze były one właściwie wykorzystane, po drugie cała reszta armii musi się w sumie do nich dostosować w tym sensie, że jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie czerpać korzyści, jakie dają nam te samoloty, czyli nie będzie dostawać informacji, nie będzie mogła współpracować z nimi w taki sposób, jakby mogła, jeżeli oczywiście tego nie zrobimy. Także tu czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy poza lotnictwem po prostu, w różnych rodzajach wojsk. Tak, żeby można było informacje, które ten samolot dostarcza, no, pompować do systemu wymiany informacji w wojskach lądowych.
1: Ale to panie majorze, to jeżeli możemy na chwilę właśnie przy tym wątku pozostać, bo na ile w takim razie, myśląc w ogóle o nowoczesnej broni, o nowoczesnych samolotach takich jak F-35, o najnowszych samolotach takich jak F-35, my w ogóle musimy zmienić nasz sposób myślenia o tym, czym jest dziś samolot bojowy. No bo samolot bojowy, wiadomo, jest od tego, żeby walczyć. A pan mówi o zupełnie innych aspektach jego wykorzystania.
3: Tak, ale to wszystko składa się na walkę, dlatego że skuteczną walkę prowadzi się wtedy, kiedy ma się pełen obraz informacji sytuacji taktycznej. Spróbujmy to porównać do czegoś takiego. Wszyscy chyba znają grę w okręty, prawda? Że mówi się tam B3, pudło albo trafiony i tak dalej. To tak wyglądała mniej więcej wojna do tej pory, prawie że. Jakieś fragmenty sytuacji i tak dalej znaliśmy, resztę się zgadywało, tu się szukało, tam się szukało, zakładało się pewne rzeczy, których się nie wiedziało i tak dalej. Natomiast jeżeli współczesne wojska są w stanie budować pełne obrazy sytuacji, to jest tak, jakbyśmy grali w te okręty, ale widzieli planszę przeciwnika. I co strzał, to trafienie. No, łatwo się domyślić, która strona wygra w takim konflikcie. Dlatego właśnie tworzenie tego pola informacyjnego jest niezwykle istotne w ogóle dla prowadzenia walki.
1: Ale to muszę w takim razie jeszcze o to też dopytać, bo nawet w tym materiale i w tych opiniach, które cytowała Agnieszka Drążkiewicz tuż przed naszą rozmową, tam się pojawił taki argument, że ten samolot jest czymś, czego na przykład druga strona, czyli myślimy oczywiście o Rosjanach, najbardziej się w tej chwili obawia. Rzeczywiście on tak wiele może zmienić?
3: Może zmienić dużo, na pewno. Tym, że jeżeli chodzi o Rosjan, to tak. Z całą pewnością będzie trzymał rosyjskie myśliwce na dystans i inne samoloty bojowe, czyli w znacznym stopniu uniemożliwi działania rosyjskiego lotnictwa w stosunku do naszych wojsk. Również jest w stanie odpalać uzbrojenie kierowane z takie stand-off, czyli dalekiego zasięgu, które jest w stanie niszczyć w głębi ugrupowania przeciwnika wiele obiektów. Natomiast on będzie w stanie wlecieć nad terytorium przeciwnika, to zależy od tego, bo teoretycznie taką możliwość

0: Ma. One nad Iranem stosownie latały, nikt nie był w stanie ich wykryć, zrobić im krzywdy i tak dalej. No ale siła obrony powietrznej Iranu była dużo mniejsza na dużym obszarze od siły obrony powietrznej Rosji. Przy tym zagęszczeniu ilości środków przeciwlotniczych, nowoczesnych i tak dalej, on będzie w stanie tak swobodnie operować, no obyśmy nie musieli się przekonywać. Ale może się zdarzyć, że będzie wymagał mimo wszystko wywalczenia jakiejś powietrznej przewagi. I tutaj znowu daje znać o sobie ta integracja z różnymi, to co powiedział zresztą pułkownik Duda, te działania wielodomenowe. Działania wielodomenowe polegają na tym, że nie jest tak, że siły powietrzne walczą w powietrzu i to, co się dzieje na ziemi, ich nie obchodzi i vice versa, że wojska lądowe walczą na ziemi, a to, co w powietrzu, ich nie obchodzi. Działania wielodomenowe to są zintegrowane wspólne działania jednych i drugich w taki sposób, że na przykład wojska lądowe działają na rzecz sił powietrznych, czyli F-35 latuje, wykrywa system przeciwlotniczy, która to informacja natychmiast dociera do wojsk lądowych. Oni ładują HIMARS-a, strzelają rakietę i nie ma zestawu przeciwlotniczego przeciwnika. I F-35 jest w stanie działać dalej, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. To są takie klasyczne działania wielodomenowe. I może być też drugą stronę, czyli na przykład ten F-35 na rzecz wojsk lądowych, co zresztą częściej się będzie odbywało. No i problem polega na tym, żeby zbudować właśnie tą sieć taką wzajemnej wymiany informacji. My tutaj mamy ten system, który kupiliśmy z Patriotami, Battle Management System, ale on dotyczy przede wszystkim sytuacji powietrznej i obrony powietrznej. Natomiast tutaj trzeba też wpiąć system dowodzenia wojsk lądowych, żeby obiekty, które ten samolot wykryje na ziemi, mogły być również transmitowane dla dowódców wojsk lądowych, żeby oni wiedzieli, kto gdzie u nieprzyjaciela na ziemi się znajduje.
1: Na ile my w takim razie rzeczywiście jesteśmy już na tyle zaawansowani, żeby na tym poziomie, o którym pan mówi, bo to jest rzeczywiście bardzo skomplikowana układanka, albo inaczej taka bardzo, bardzo skomplikowana pajęczyna, żeby na tym poziomie rzeczywiście w 100% móc z możliwości tych samolotów korzystać?
0: No na pewno jesteśmy dużo bardziej pod tym względem zaawansowani od Rosji. Tu leży nasza wielka przewaga. Natomiast na ile systemy dowodzenia wojsk lądowych, takie jak Jaśmin na przykład, czy inne, będą w stanie przyjąć te informacje, na ile ona będzie przetransferowana, to prawdopodobnie jest dopiero transferowana, przepraszam. To są rzeczy, które prawdopodobnie będziemy musieli dopiero zrobić. Amerykanie mają taki system JTIC, Joint Tactical Information Distribution System. My prawdopodobnie będziemy musieli dostosować nasze systemy zautomatyzowanego dowodzenia komputerowe, fizjocentryczne, do tego, żeby mieć pełną interaktywność, wymianę informacji w stałym polu informacyjnym sił zbrojnych. To jest rzecz do wykonania.
1: To panie majorze, ja tylko dodam, że jedno jest pewne, F-35 na pewno są bardzo punktualnymi samolotami, bo właśnie w tej chwili przelatują nad Trójmiastem, czyli dokładnie w tym momencie, jak to było wcześniej zaplanowane i ogłoszone. Kolejnym celem, czy też kierunek kolejnego przelotu to Warszawa, więc już niedługo, za kilkanaście, kilkadziesiąt minut być może usłyszymy nad nami przelatujące F-35. To jeszcze jedna wątpliwość, bo myślę teraz o tych doświadczeniach z wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie na początku, przez pierwsze miesiące rzeczywiście byliśmy świadkami walk powietrznych, nawet walk pomiędzy ukraińskimi i rosyjskimi myśliwcami. Natomiast po jakimś czasie to niebo nad Ukrainą, ono opustoszało, bo okazało się, że nagromadzenie środków przeciwlotniczych, zarówno po ukraińskiej, jak i rosyjskiej stronie, sprawiło, że latanie samolotami bojowymi stało się po prostu nazbyt niebezpieczne.
0: Tak, dlatego że obie strony zorganizowały swoje systemy obrony powietrznej w taki sposób, mając do dyspozycji, one po prostu były już przed wojną, te systemy obrony powietrznej przeciwlotniczej, przynajmniej po stronie rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to Ukraina otrzymała bardzo dużo środków przeciwlotniczych z zachodu, takich jak słynne Patrioty,

ale też francusko-włoskie zamknięte, wyrzutnie też Amramów, czyli NASAM z

0: to myśliwskie dowodzenie i tak dalej, działa tak sprawnie, że żaden samolot nie jest w stanie wlecieć w przestrzeń powietrzną przeciwnika. Ale na naszych oczach następuje transformacja, która zmierza do tego, że tą robotę, którą dotąd wykonywały samoloty w uderzeniach na obiekty naziemne, w znacznym stopniu przejęły środki bezpilotowe. Czy to drony, czy pociski manewrujące. I one stały się głównym systemem uderzeniowym z powietrza, a nie samoloty. Także tutaj w ogóle Zachód powinien bardzo uważnie to obserwować i zobaczyć, na ile jest w stanie adoptować się do tych nowych uwarunkowań.
1: No to przepraszam za to pytanie, bo być może one akurat dziś wyjątkowo nie powinno paść, ale jeżeli mamy takie doświadczenia z tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, to pytanie brzmi, czy takie samoloty jak F-35, one na tym współczesnym polu walki, zupełnie innym niż jeszcze niedawno to wyglądało, one po prostu nie są nazbyt nowoczesne, nazbyt potężne i nazbyt drogie.
0: One mają... Je trzeba po prostu adoptować do tych warunków nowego pola walki, dlatego że one na przykład mają możliwość kierowania dronami. One mają niesamowite możliwości w zakresie rozpoznania i zbierania informacji, integrowania je, tworzenia jednolitego obrazu sytuacji taktycznej. To daje niesamowitą przewagę pilotowi, który może na przykład dronom wskazywać cele. I ta współpraca takich, to się nazywa manned and unmanned integration, nie? Czyli zintegrowanie lotnictwa pilotowanego i bezpilotowego. To ta współpraca właśnie manned unmanned tutaj w jego przypadku będzie miała kluczowe znaczenie w ogóle dla powodzenia przyszłych działań, z tym, że to jest olbrzymia praca, którą musimy wykonać. Musimy przeanalizować te doświadczenia z tej wojny. Musimy dokonać wielu różnych symulacji. Musimy dostosować nasze programy szkolenia, a nie ślepo przejmować też amerykańskich programów szkolenia, którzy mają doświadczenia z Wenezueli, z Iranu. Z Iranu zresztą niezbyt dobre dla siebie. Z innych konfliktów z krajami trzeciego świata, co tu dużo mówi.
1: A panie majorze, a to, o czym pan mówi, czy to się dzieje? No bo rzeczywiście można przywitać te samoloty, które są już w Polsce, można oczywiście przywitać te kolejne partie, które będą przylatywać etapami. Można za każdym razem przecinać wstęgę, ale pytanie brzmi, i oczywiście chwalić się potęgą tych maszyn, bo to jest bezdyskusyjne, ale pytanie brzmi, czy na przykład to wszystko, o czym pan teraz mówił, czyli ta adaptacja F-35 do zupełnie innych kryteriów, do zupełnie innych wymogów, jakie stawia ten konflikt, chociażby ten konflikt rosyjsko-ukraiński i doświadczenia z niego płynące. Czy to się już dzieje? Czy my mamy tego świadomość i czy rzeczywiście wdrażamy te zmiany w życie? Czy tylko dyskutujemy?
0: Na pewno mamy tego świadomość, z tym, że wdrażanie tych zmian w życie nie jest takie proste, dlatego że ten konflikt w Ukrainie toczy się tak dynamicznie, następują takie przemiany, i taka adaptacja, że gdybyśmy wszystko wdrażali natychmiast, co tam wyniknie, to potem się okazuje, że już musimy o tym zapomnieć, bo się dzieją już nowe rzeczy. Także to jest niezwykle trudny proces i my bardzo dokładnie obserwujemy ten konflikt, staramy się wyciągać wnioski, ale jednocześnie staramy się odnaleźć taką drogę do tego, jak będzie wyglądał ten konflikt w warunkach tej technologicznej przewagi NATO. Ukraina wielu rzeczy nie ma, po prostu korzysta z różnych substytutów, to samo Rosja. Ale NATO ma pewne środki do dyspozycji, których żadna ze stron konfliktu w Ukrainie nie ma. I w związku z tym, jak zintegrować te doświadczenia ukraińskie z tymi możliwościami, które my mamy. To jest w ogóle niesamowite wyzwanie i to jest tak ciężka robota, jeżeli chodzi o analityków, teoretyków wojskowości. No ja szczerze mówiąc cieszę się, że siedzę sobie w fotelu na emeryturze wojskowej, popijam kawę i komentuję to z daleka, ewentualnie patrząc na to czy owo krytycznie, natomiast tą pracę, którą będą mieli do zrobienia ci ludzie, jest po prostu tytaniczna.
1: Ale to panie majorze, to są pewne paradoksy, bo to oznacza, że my tak naprawdę w jakiejś mierze, no, delikatnie być może to przerysuję,

0: No, trochę poruszamy się po omacku, bo nie za bardzo możemy kopiować te wzorce amerykańskie, no bo przecież rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te doświadczenia chociażby z Iranu czy z Wenezueli, one w żaden sposób nie przystają i nie będą przystawać do tych realiów tej części świata, tej części Europy. Ba, nawet ten konflikt rosyjsko-ukraiński, no wydawałoby się najbliższy nam z wielu powodów, on też nie do końca może być wzorcem, bo jednak ta rzeczywistość, czy też dostępność środków na Ukrainie jest inna niż w krajach natowskich. No więc my trochę, oczywiście spoglądając na Ukrainę, spoglądając na inne konflikty, my trochę musimy jednak działać bardziej na wyczucie.
1: No tak, my musimy po prostu tutaj, korzystając z tamtych doświadczeń, musimy przeprowadzić dużą pracę analityczną. My mamy pewne narzędzia, na przykład w Akademii Obrony Narodowej mamy doskonały system symulacji prowadzenia całej operacji obronnej w Polsce. W Lembertowie jest niesamowity taki komputerowy system, w którym można rozegrać całą wojnę praktycznie na komputerze. Taka gra strategiczna, ale taka bardzo profesjonalna, na wysokim poziomie i tak dalej. I wprowadźmy te dane, zróbmy różnego rodzaju symulacje, prześwićmy różne warianty, zobaczmy, jak to wszystko się sprawuje, określmy, czego nam jeszcze do tego wszystkiego potrzeba i wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. Generalnie rzecz biorąc, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to zintegrować inne rodzaje wojsk pod względem tego pola informacyjnego, pod względem systemu wymiany informacji, żeby mogły odbierać informacje od F-35, wykorzystywać je w czasie rzeczywistym, no i mogły też przekazać mu swoje informacje, które one mają, a mogą na podkładzie się okazać przydatne. No i teraz trzeba się zastanowić, jakie uzbrojenie, jakie cele, co będziemy zwalczać konkretnie, jakie środki się okażą najlepsze do tego. Może się okazać na przykład, że F-35 będzie idealnym liderem bezpilotowców, na przykład jeżeli chodzi o atakowanie obiektów na ziemi. Amerykanie mają taki program, który się nazywa Loyal Wingman, nie? Czyli lojalny skrzydłowy. To jest taki współpracujący aparat bezpilotowy, jeden lub nawet dwa lub cztery, który wykonuje polecenia pilota i przepraszam za określenie, odwala za niego czarną robotę. Czyli leci przed samolot, rozpoznaje sytuację, środki przeciwlotnicze, atakuje go i ten bezpilotowiec się wystawia na niebezpieczeństwo, a nie pilotowany samolot wtedy bardziej. Natomiast pilotowany samolot wchodzi na gotowe, poszukuje celów, wskazuje je albo sam je zwalcza i tak dalej. Także tu będziemy musieli wykonać taką pracę związaną z integracją tych samolotów z lotnictwem bezpilotowym. To będzie dla nas zupełnie coś nowego. Tego po prostu nie znamy, nie robiliśmy i w ogóle na całym świecie jest to w powijakach, ale no to trzeba zrobić.
0: To panie majorze, na koniec mamy niewiele czasu, ale chciałbym, żeby to pytanie jeszcze padło, bo my w ostatnich latach dokonaliśmy wielu spektakularnych zakupów, czyli bardzo drogie F-35, przypomnę, 4 miliardy 600 milionów dolarów na razie, potężne partie czołgów Abrams, sprzęt z Korei Południowej, do tego również Apache, sprzęt też niezwykle skomplikowany, zaawansowany i bardzo, bardzo drogi. I znów pojawiają się głosy, które czerpią właśnie trochę z tych doświadczeń rosyjsko-ukraińskich, że być może to jest ślepa uliczka, że nie w taką broń powinniśmy polską armię w tej chwili zaopatrywać.
1: To nie jest ślepa uliczka. Tutaj możemy dyskutować o ilościach. Na pewno nie w 35, bo mamy ich minimalną ilość. Ale powiedzmy Apache już tak, ale nie, żeby te śmigłowce nie miały żadnego zastosowania, absolutnie. Okazuje się, że mimo wszystko ich sposób użycia się całkowicie zmienia, ale to jest nadal bardzo przydatny sprzęt i po prostu trzeba przede wszystkim przepracować sposób używania tego uzbrojenia w odniesieniu do doświadczeń ukraińskich. Natomiast ciekawostką jest coś takiego. Wszyscy mówią, niech to będzie ilustracja do tego wszystkiego, co nas czeka. Wszyscy mówią, o, pojazdy pancerne na ziemi w tej chwili nie mają żadnego zastosowania, to pokazuje wojna ukraińska, bo drony i tak dalej, to wszystko niszczą, co się pojawi na polu walki. No to pozostaje pytanie, to dlaczego Ukraińcy wciąż proszą o te pojazdy? Dlaczego oni ciągle je chcą? Znaczy, że one mają jednak u nich zastosowanie, cenią je, tylko oni

0: Niemcy zmienili sposób ich używania. Ta wojna przyniosła dużą rewolucję. Ale może się okazać na przykład, że jeżeli my będziemy mieć dużo lepsze środki do zwalczania dronów, to jesteśmy w stanie powrócić do używania wielu różnego rodzaju środków bojowych na polu walki w szerszym zakresie, bardzo przydatnych. Także to...
1: No, panie majorze, ewidentnie widać, że tych ciekawych pytań dotyczących przyszłości wojska, przyszłości uzbrojenia, no bo rzeczywiście można by było długo je wymieniać. Musimy niestety kończyć, ja tylko przypomnę. Godzina 10.10 Warszawa, 10.35 Kraków, a potem uroczyste powitanie F-35 w bazie lotniczej w Łasku. Panie majorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku jutro po 17.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Myśliwce F-35 wylądowały w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny tego typu, które trafiły już do Polski. Rano husarze odbyły pokazowe loty nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią, a po południu wylądowały na płycie lotniska pod Łodzią. Pilot myśliwca złożył pierwszy oficjalny meldunek.
1: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka. Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: F-35 w Polsce to nie tylko poprawa obronności, ale też nowe miejsca pracy w regionie, mówi Michał Pabich, przewodniczący Rady Miejskiej Sieradza.
2: Też zapowiedział pan minister Tomczyk, że jednostki w rejonie sieradzkim będą sukcesywnie zwiększane. Temu mają służyć dodatkowe środki na rozbudowę tej jednostki, zwiększona liczba żołnierzy o jeszcze raz tyle, ile teraz zasób jednostek posiada.
0: Polska kupiła 32 takie maszyny. Szczątki co najmniej 29 płodów znaleziono na budowie domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Prokuratura prowadzi śledztwo. Zatrzymano w tej sprawie patomorfolożkę, byłą właścicielkę działki, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
3: Cały czas na miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora w postaci przeszukiwania tej posesji i zabezpieczania kolejnych dowodów w tej sprawie. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów.
0: Prace mogą potrwać jeszcze kilka dni. Była właścicielka działki to 57-letnia Magdalena H. z Rzeszowa. Śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych. Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności odpowiednio do 2 i 12 lat. Przedstawiciele rządu USA przyznali, że nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny. Wysoki rangą urzędnik administracji ocenił szansę na zawarcie porozumienia na 85%.